0: włączyć z powera. Możemy go włączyć, ale po dopływie prądu router uruchomi się sam. Czy to dobre? Nie wiem.
1: Ja myślę, że z jednej strony tak, bo warto wtedy wiedzieć o tym, no żeby się nie zapętlić w klikaniu w ten przycisk power, bo w tym momencie, jeżeli ten router nam się uruchomi sam, a nacisnęlibyśmy przycisk power, to byśmy go wyłączyli.
0: Tak, i dokładnie.
1: Co właściwie się stało, że ten router nie działa? Czy on się popsuł, czy co?
0: Tak, dokładnie. A tutaj nie musimy się nad tym zastanawiać. Powiem więcej, jeżeli mamy podłączone urządzenie do listwy i wyłączamy całą listwę na noc, załóżmy, bo mamy taki kaprys, to w tym momencie włączenie listwy powoduje to, że to urządzenie nam się samo włączy i tego powera nie trzeba używać. No ale jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, odłączyć sieć, coś zrobić, zmienić kartę SIM, coś, no to trzeba powera użyć, żeby urządzenie wyłączyć.
1: Tak.
0: Wiadomo. Teraz tak, tu mamy... Aha, jeszcze ciekawostka, przynajmniej tak jest w T-Mobile'u. Hasłem domyślnym nie jest hasło admin. Hasło domyślne jest wydrukowane na spodzie routera, na tym jakby... na tym wyświetlaczu.
1: Na tym okienku takim, tak? O którym powiedziałeś.
0: Na tym okienku, tak, tak. Jest device password, jest... jest password do Wi-Fi. O i o ile do Wi-Fi ja wszystko rozumiem, o tyle password device tutaj też tego nie rozumiem, ponieważ już na starcie dla nas byłby problem, tak? Bo już byśmy nie mogli dojść do panelu routera.
1: No tak.
0: Smutne.
1: Jeżeli chcemy skorzystać z tego urządzenia, to trzeba się liczyć z tym, że trzeba mieć w zasięgu osobę widzącą, która nam pomoże, przynajmniej sczytując te dane, bo już tam zresztą sobie poradzimy, jeżeli jesteśmy wystarczająco biegli w tematach komputerowych, natomiast no, bez pomocy kogoś widzącego nam życzliwego się nie obędzie.
0: Znaczy ja powiem tak, najlepiej proszę Państwa zrobić to tak, jesteśmy w punkcie, w salonie, w sklepie, jeżeli podpiszemy umowę, mamy urządzenie w ręku, prosimy Panią, poproszę mnie sczytać dane z dołu, ze spodu routera, device password i ten password na Wi-Fi i hasło i już jesteśmy w domu, tak? Można sobie to nawet jakoś gdzieś nagrać czy coś. No,
1: dokładnie.
0: Prostu,
1: i wtedy już jest, i wtedy już jest prosto. No ale jeżeli na przykład nam przychodzi to za pośrednictwem kuriera, to już sytuacja trochę bardziej skomplikowana, tak? Bo no, kurier nie zawsze chce czekać. Nie, akurat to no ja nie mam jakichś takich złych doświadczeń, co prawda, a kurierów do mnie jednak dość sporo przychodzi. Natomiast no, kurier jest istotą wybitnie zajętą, zapracowaną i on chce jak najszybciej od nas sobie pójść, żeby kolejne paczki rozdać.
0: Pakunki, tak. Dokładnie, więc kuriera nie ma co prosić. No, to, natomiast uprzedzam, żeby nie było... nie ma w wersji T-Mobile'owskiej routera hasła domyślnego jako admin. Żeby nie było. Po zalogowaniu się router od razu prosi nas, żebyśmy zmienili to hasło. Automatycznie nas przerzuca na taką tą i możemy sobie zmienić hasło na swoje własne. No i tak, no to z takich ciekawostek, no tutaj te mikroprzełączniki dwa, tutaj te LANy i tu mamy to wszystko chyba umówione, wejścia, to co, to przystąpimy pewnie do interfejsu.
1: Tak, żeby przystąpić do interfejsu, to trzeba będzie jakąś piosenkę zagrać, żebyś ty mógł się przełączyć,
0: dlatego,
1: tak?
0: Że ja muszę się przełączyć, dlatego proszę Państwa, ponieważ no, że tak powiem... No jest to wymagane, bo inaczej bym Państwu tego nie mógł tak zademonstrować, postukać w to urządzenie, szczególnie żebyśmy byli połączeni bezprzewodowo, a wtedy urządzenie jest podatne na różne ruchy i tak dalej i mogłyby być problemy z transmisją i tak dalej, i tak dalej. Zasięg tutaj nie jest jakiś rewelacyjny, więc uznałem, że będzie bezpiecznie, jak będziemy się przełączymy.
1: Dobrze, to, ty w takim razie, Robercie, się przełączaj. Piosenka za moment zabrzmi. Ja przypominam, że prezentujemy dziś urządzenie Huawei B315. Robert Łabęcki jest w posiadaniu tego urządzenia. No i on je prezentować za moment będzie od strony interfejsu. Przypominam także, że jest to audycja interaktywna, jeżeli słuchacie nas na żywo 7 listopada 2016 roku. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login do waszej dyspozycji. Teraz muzyka, wracamy już za moment.
2: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Wracamy do prezentacji bohatera dzisiejszej audycji, czyli routera Huawei B315. Robert już się...
0: S22.
1: Tak, S22, gwoli ścisłości. Robert już się zrestartował, przełączył odpowiednie urządzenia przy swoim komputerze, no i już jest z tego właśnie routera.
0: Tak, jestem już tego routera, jeszcze tylko powiem, że urządzenie nie jest tak szybkie jak TP-Link Archer, ale jest znacznie, znacznie, znacznie szybsze niż jego poprzednik, Huawei B593, jest, i ja pamiętam, w tamtym urządzeniu trzeba było czekać około 2,5 minuty na to, żeby urządzenie weszło do sieci, tutaj naprawdę jest to w granicach, no, 20 sekund, gdzie w Archerze jest to około 10 sekund, może nawet mniej. Natomiast tutaj jest to troszeczkę dłużej, ale naprawdę też krótko. I tutaj duży, duży postęp w tej materii producent zrobił. No i może zalogujmy się na urządzenie.
3: Internet Explorer 64 bit.
0: Mam nadzieję, że nie jest za szybko.
1: Jest wszystko w porządku.
0: I teraz na urządzenie logujemy się 192.168.1.1 i mamy tutaj
3: Mobile Broadband Internet.
0: Mobile Broadband.
3: Odwiedzony link, strona główna. Odwiedzony link, statystyka.
0: A, po polsku.
3: Odwiedzony link, SMS. Odwiedzony link aktualizuj, odwiedzony link ustawienia, link HME, konie, odwiedzony link pomoc, zaloguj, le, nagłówek poziom 1 tmobile.pl, połączono, odwiedzony link ustawienia, komórkowa transmisja danych.
0: Ustawienia połączeń, komórkowa transmisja danych.
3: Nagłówek poziom 2 bieżące połączenie, odebrane /18/19.
0: Tutaj od razu nam wyświetla ile.
3: Zastrwania 00038. Nagłówek poziom 2 status przeciwlan. Status przeciwlan, włącz, ilość użytkowników LAN, 0, pusta, pusta, link polityka prywatności.
1: Czyli już wiadomo, że Robert się połączył po kablu.
3: 2016 Huawei technologies.co.ltd, odwiedzony link, otwórz informację źródłową, odwiedzony link, otwórz...
0: I otwórz informację źródłową, tak się kończy cała strona. Jeżeli klikniemy na otwórz informację źródłową, będzie nam się chciał pobrać PDF z... Coś, co się nazywa software notice, coś tam, message, coś takiego. Ja nie przyglądałem dokładnie tego dokumentu, ale to jest chyba jakiś licencyjny. To jest jakieś informacje chyba licencyjne. No i teraz tak.
3: Lista elementów, przecież odwiedzony link, strona główna, odwiedzony link, statystyka, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktual, odwiedzony link, home, konie, odwiedzony link, pomoc. Lista elementów, przecież odwiedzony link, strona główna.
0: Stronę główną. Jeszcze mnie nie
3: poprosi. Mobile Broadband. Lista elementów, przecież odwiedzony link, strona, odwiedzony link, status, odwiedzony link, home, odwiedzony link, ustawienia, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, strona główna, odwiedzony link, odwiedzony link, statystyka.
0: Mamy statystykę, zobaczmy tą statystykę. Pole
3: edycji zabezpieczone.
1: No i już właśnie.
0: Już chce nam
1: już się musisz zalogować.
3: Gwiazdka, gwiazdka.
0: Wrzucę.
3: Koniec, lista, język. Lista rozwijana, zwinięte polski.
0: I mamy język. Może chcesz zobaczyć, ile mamy języków do wyboru?
1: O ile ci się to zaraz nie zacznie zmieniać na jakieś egzotyczne języki w trakcie, no to...
0: Bo mamy...
3: Słowenczyna, poprze,
0: English.
1: Angielski.
0: Niemiecki.
3: Czeszkina.
1: Czeski.
0: Czeski.
3: Polski.
0: Polski.
3: Słowenczyna.
1: Słowacki.
0: Słowenczyna. Słowacki.
3: Magyar.
1: Węgierski.
3: Nederland.
1: Holenderski.
3: Chorwacki.
1: Chorwacki.
3: Chorwacki.
0: Chorwacki. Chorwacki jest ostatni.
1: Tak. No to niedużo tych języków. Myślałem, że więcej będzie. No,
0: ale powiem tak, domyślnie się zgłasza na angielskim, jak pierwszy raz się otworzy go z pudełeczka, więc nie wiem, co
1: trzeba po prostu to przestawić. Tam jest jakiś kreator, który się odpala tak w międzyczasie?
0: Nie, tam jest po prostu, jak tam jest prośba o hasło i w tym momencie masz język, lista rozwijana. Aha. Lista rozwijana. I zwyczajnie go przestawiasz i na przykład mamy...
3: Czeski, polski.
0: Polski.
3: Lista rozwijana, polski, zwinięte.
0: Już mi się przestawił.
3: Pusta, list odwiedzony, link, lista rozwijana, zwinięte, polski. Odwiedzony link, pomoc, zaloguj, te, nagłówek, poziom 1, temobile.pl.
0: Wiadomo, że wpisałem wtedy hasło, ale mi się nie...
3: Połączono.
0: Nie zalogował, no bo zmieniałem język.
3: Malte, zaloguj.
0: Ale... Tam, zaloguj,
1: które nie jest ani przyciskiem, ani niczym.
0: Tak. Ale tak to działa. Znaczy inaczej, pod Firefoxem to jest klikalne.
1: Okej.
0: Okay. Natomiast ja powiem, dlaczego nie obsługuję tego pod Firefoxem w terminie troszkę późniejszym.
3: Język, lista rozwijana, zwinięte, polski, przycisk, zaloguj.
0: Mamy przycisk, zaloguj.
3: Lista, koniec, odwiedzony link, pomoc. Lista elementów, cześć, odwiedzony link, strona, odwiedzony link, status, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktualizuj, odwiedzony link, ustawienia, link home, koniec, lista, lista rozwijana, zwinięte, polski, odwiedzony link, pomoc, admin, wyloguj.
0: O właśnie, i tutaj mam jeszcze admin, wyloguj, jak kliknę na admin, to nic się nie dzieje, ale wyloguj, to się mogę wylogować. No dobrze, lista, obiecałem statystyki.
3: Odwiedzony link, strona, odwiedzony link, statystyka.
0: Statystyka, co tu mamy?
3: Pusta. Lista L, odwiedzony link, SM, koniec, link, statistic, koniec, lista, lista rozwijana, zwinięte, polski.
0: Mam oczywiście statistic, no nic nie zmienia.
3: Odwiedzony link, pomoc, admin, wylogu, nagłówek, poziom 2, sieć komórkowa. Nagłówek, poziom 2, statystyka, nagłówek, bieżące wykorzystanie, dan, 9, 13 MB, czas trwania, 0,0738, łączne, 1,42 GB. Czas trwania 01.56.38, przycisk taryfa danych, statystyki użycia są szacunkowe, sprawdź swoje rachunki, aby poznać końcowe sumy i opłaty, przycisk wyczyść historię, ostatnio wyczyszczono, 2016-11-6, nagłówek poziom 2 podłączeni klienci WLAN, tabela z adres i nazwa adres, czas trwa operacji, konie, tabela z nazwa host adres ma operację, konie, C2000, odwiedzony link, otwórz informację źródłową.
0: I tak się to kończy. Także mamy tutaj
3: przycisk taryfa danych.
0: Taryfę
1: co to jest za przycisk właśnie?
3: 01.54, czas trwania, 01, przycisk taryfa, statystyki, przycisk wyczyść historię, ostatnio wyczyszczono, 2000 nagłówek, poziom 2 podłączeni, tab, nazwa host, adres, czas, opera, koniec, tabela, z nazwa host, adres,
1: co to jest, Robercie, za
3: koniec, tabela, link,
1: taryfa,
3: polityka,
0: właśnie go odwiedzony
3: link, otwórz informacji, ramka, koniec,
1: a, coś i się coś rozwinęło.
0: Taryfa, tak, bo to się albo u góry, albo na dole i ja muszę sprawdzać. Mamy albo rzeczy, które są na dole rozwinięte, albo u góry.
3: Ranka, bąk, blank, koniec, ranka, taryfa danych, link, close, nagłówek, poziom 2, sieć komórkowa, data rozpoczęcia, lista rozwijana, zwinięte 1.
0: Tutaj mamy...
3: Miesięczna taryfa danych, pole edycji 0, lista rozwijana, zwinięte MB, próg. Pole edycji 9,
1: a, i tu możemy sobie ustawić, możemy sobie ustawić limit nasz.
0: Tak, że nam router zawiadomi, że no już ci się, Kościół, limit skończył.
1: Tak, kończy ci nie się ma. Transfer, przystopuj.
0: Koniec. Przystopuj albo w
1: tak,
0: ogóle...
1: Tak, bo tam jest informacja, kiedy się ma do nas odezwać ten router. W cudzysłowie oczywiście, bo on nie gada. Natomiast tam tak. Jest, że 90% na przykład.
3: Odwiedzony
1: jeżeli
3: link,
1: mamy
3: SMS.
1: 90%, no to odwiedzony, zostaniemy zaalarmowani.
3: Lista ROPOLE, lista rozwijana, zwinięte MB.
0: MB.
3: GB, MB, GB, GB, MB, MB.
0: MB lub GB.
3: Pole miesięczna, ta lista rozwijana, zwinięte 1. List 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: zdaje się, że ile miesięcy trwa
3: 27, 28, 29, 30, 31, 31.
0: Nie, ile dni?
1: Ile dni?
3: 28,
0: 29,
1: do 31.
3: Czy mnie zaznaczą 1? Data rozpoczęna, główek, poziom 2, 6, komórkowa.
1: A, kiedy nam się dobra, kiedy nam się zeruje?
3: Miesięczna taryfa danych. Pole edycji 0.
0: Tutaj pewnie można coś wpisać.
3: Lista rozdzielana.
0: A nie, tu się pewnie wpisuje, ile ma tych być gigabajtów, megabajtów, czego tam.
3: Lista rozdzielana, zwinięte MB, próg. Pole edycji 90%.
0: Tak, 90%. Tu pewnie też można sobie zmienić.
3: Przycisk zapisz.
0: I zapisz.
3: Przycisk anuluj.
1: Jeżeli ktoś korzysta z tego routera i ma taryfę limitowaną, no to się przyda, a u ciebie to się nie przyda.
0: Tak, mam na to taką nadzieję. I teraz mamy, i tutaj można też wyczyścić całą statystykę, czyli przyciskiem wyczyścić.
3: Odwiedzony link SMS, odwiedzony link statystyka, odwiedzony link stron, odwiedzony link odwiedzony link
0: SMS. Teraz mamy kolejną pozycję SMS, bo najpierw mamy
3: odwiedzony link strona główną, odwiedzony link statystyka, odwiedzony link SMS.
0: I tu wchodzimy w SMS.
3: Lista L, odwiedzony link staty, odwiedzony link
0: SMS inbox.
3: Koniec, odwiedzony link, pomoc, admin, wylogu, lista L, link 0/0, link odebrane, link 0/0, link wysłane, link 0, link robocze, link 0, link ustawienia SMS, koniec, przycisk nowa wiadomość, przycisk usuń, przycisk importuj, tabela, numer, zawart, data, koniec, tabela, strona.
1: Tu akurat nic nie ma, natomiast przycisk, ja już tak zapytam przezornie, Robercie, czy są jakieś problemy?
0: Jak najbardziej możesz wysłać.
1: No, tylko, tylko nie znam numeru, więc co, znowu robimy sobie jakąś przerwę muzyczną?
0: Czy robimy przerwę muzyczną? No to może na chwilę, jakiś taki
1: no to zaraz zrobimy, to zaraz zrobimy sobie przerwę muzyczną na jedną piosenkę, żeby spokojnie wysłać tego SMS-a i,
0: tak jest.
1: I pokażemy, jak można.
0: Czy się da.
1: Tak, czy się da i jak się da. I jak się da. Dobrze, tak. To znowu
0: w tamtym
1: muzyka.
0: Routerze ZT no,
1: były problemy i to spore. Miejmy nadzieję,
0: spore,
1: że teraz...
0: I powiem tak, dalej one są przy pomocy Internet Explorera. Ja potem dograłem taki kawałek.
1: Tak i
0: można to jakoś okiełznać, natomiast przy pomocy Firefoxa i jeszcze tego najnowszego i NFD niestety jest to po prostu niemożliwe. Tam w ogóle jakaś współpraca między polami klikania mi się zepsuła.
1: Dobrze, ale cóż, to teraz zapraszamy na muzykę, wracamy za chwilę, a ja wysyłam SMS-a.

0: Minęła 20, więc tak.
1: Przycisk nowa wiadomość na link 0, link robocze, link 0, link
0: ale patrz sobie.
1: Odwiedzony link aktualizuj, zaloguj. Lista element, konie, odwiedzon, zaloguj.
2: Trzeba się znowu zalogować.
0: Tak, niestety.
1: Język, lista, przycisk.
0: Zaloguj, niestety jest...
1: Lista, odwiedzony link SMS.
0: SMS, proszę bardzo.
1: Mobile bro, list, odwie, komun, zawartość, data, pole wyboru nieoznaczone, pusta, plus 48 miliardów, to jest tak testowa wiadomość SMS.
0: To jest testowa wiadomość SMS, proszę państwa. Tak.
2: To ja wysłałem. I to
0: nam wysłał nadredaktor Dziwisz.
1: Dwa, konie, link, volt, zero.
0: Także da się...
1: Link 1, link, volt, zero, link, volt, zero, jeden, strona. Pole,
2: co ty
1: przycisk,
2: możesz teraz,
1: przejść.
2: Robercie, z tym zrobić?
1: Link, polityka,
2: tam jest jakieś pole wyboru.
0: To, tak, mogę to skasować, mogę to przekazać, mogę napisać odpowiedź. I teraz tak, te Void 0 to są niestety przekaż i wyślij albo odpowiedz. Które z nich, które to trzeba po prostu zobaczyć. Nie testowałem tego, dlatego że w tej akurat taryfie wysłanie SMS-a trochę kosztuje. Nie też jakiś majątek straszny, ale no, może wolę jednak nie naruszać tej konwencji. Natomiast te Void Zero to jest przekaż i odpowiedź. Natomiast ten przycisk, żeby nową wiadomość, to jest przycisk nowa wiadomość, o której państwo słyszeliście.
1: Zaznaczam.
0: Robię usuń. I teraz sprawdzam albo na dole, albo na górze. Na pewno usunąć. Od góry muszę sprawdzić. Czyli Ctrl Home i od góry.
1: Przycisk.
0: Naciskam OK i naszego SMS-ika.
1: Lista,
0: znaczy SMS-ika od pana nadredaktora.
1: Link jeden, strona. Pole edycji. Przycisk link, tabela zawartość, numer, pole wyboru nieoznaczone, koniec tabela, przycisk ach, importuj, przycisk usuń, przycisk nowa wiadomość,
2: no i żeby tak
1: usuń,
2: było zawsze, nie?
1: Link 0, link robocze, link wysłane, link 0, link odebrane, koniec admin, odwiedzony link pomoc, lista, lista elementów, 6 links, inbox,
0: ale tutaj nie ma z tym problemów większych, proszę państwa, także... Tutaj
2: są co prawda problemy z tymi linkami, tam Void 0 i tak dalej, no ale jak często.
0: Ale tylko przy,
2: tak, ale jak często przekazujemy i odpowiadamy z routerów mobilnych na wiadomości.
0: To jest akurat stacjonarny, żeby nie było, to nie jest mobilny.
2: Tak, ale z routerów na internet mobilny, źle tak, powiedziałem.
0: Tak. To pierwsze, poza tym te SMS-y jednak kosztują, bo wyobraźcie sobie państwo opłatę 1 zł za wiadomość tekstową, to tak trochę jakoś dużo.
2: No ja myślę, że jeszcze doczekamy takich czasów, że będziemy mieli wszystko tak naprawdę na jednej karcie SIM, rozmowy, nielimitowany internet i inne różne interesujące rzeczy, ale no, to jeszcze nie teraz.
0: Na razie niestety nie, ale dobrze. Czyli dział SMS uważam, że za zamknięty. Można tu naprawdę sporo. Dwa linki, Void, to nie jest problem. Można ogarnąć, który do czego służy. Czy do przesyłania, czy do przekazywania. Bo żeby ich było więcej, byśmy mieli większy problem, ale tak.
1: Odwiedzony link SMS, odwiedzony link aktualizuj.
0: Aktualizacja. Pyk, wrzucamy aktualizację.
1: Przycisk sprawdź aktualizację.
0: No i tutaj mamy przycisk, bo możemy mieć
1: aktualizację online.
0: Możemy mieć aktualizację online, ona jest domyślna.
1: Koniec admin, odwiedzony link pomoc, lista element, odwiedzony link ustawienia, link od admin, wylog lista, link aktualizacja lokalna.
0: I aktualizację lokalną. Aktualizacja lokalna to jest wtedy, kiedy dorwiemy plik z aktualizacją i chcemy ją zrobić po prostu z pliku, który mamy. Aktualizacja online jest domyślna i aktualizacja online

0: Gdzieś tam się łączy z serwerem.
1: Sprawdź aktualizację, przycisk.
2: Sprawdzamy aktualizację.
1: Odwiedzone dwa link, ta wersja jest aktualna. Link to link na główny list, ale odwiedzony link aktualiza, link on nie, ta wersja jest aktualna.
2: Ta wersja jest aktualna.
1: Odwiedzony link aktualizacja on line, konta odwiedzony link to noc.
2: No więc nie mamy nowszej wersji firmware'u, tutaj też jest wymieniona wersja firmware'u i oprogramowania, ale myślę, że to nie jest w tej chwili ważne, jaki mam firmware w tym
0: momencie. Bardziej,
2: urządzeniu.
0: Że po za czas jakiś się może to zmienić.
2: Tak, też może być bardzo różnie.
1: Odwie link update. Odwiedzony link ustawienia, odwiedzony link statystyka, odwiedzony link SME, odwiedzony link aktualizuj, odwiedzony link ustawienia.
2: Ustawienia. Chodzimy w ustawienia, a tu.
1: Pusta, lista L, odwiedzony link status, odwiedzony link SME, odwiedzony link aktual, odwiedzony link ustawie, link quick setup.
2: Mamy quick setup, czyli taką szybką konfigurację.
1: Koniec lista rozwijana, zwinięte Polski, odwiedzony link pomoc, admin. Wyloguj, lista elementów, klęcz, odwiedzony link, szybka konfiguracja.
2: No i jeszcze raz, szybka konfiguracja.
1: Ustawienia, połączenia,
2: LAN,
1: bezpieczeństwo, system, koniec, lista nagłówek, poziom 1, konfiguruj ustawienia profilu.
2: I mówię już od razu, to system,
1: list, bezpieczeństwo,
2: bezpieczeństwo,
1: system, bez, LAN.
2: Plan.
1: Ustawienia połączenia. Odwiedzony link szybka ustawiam bez system, koniec lista na górę, poziom 1, konfiguruj ustawienia profilu.
2: To działa jak się naciśnie Enter.
0: To są elementy natomiast klikalne, tylko one nie są oznajmiane przez NVDA. Tak.
2: Natomiast tutaj mamy profil.
1: Krok 1, nazwa profil, lista rozwijana, zwinięte internet, dążymy. Nazwa użytkownika, pole hasło, pole typi, lista rozwijana, zwinięte, niedostępne IPv4.
2: Można tutaj IPv4 lub IPv6.
1: Pole i niedostępny internet, przycisk nowy prof, przycisk następny, link polityka prywa, C2000, odwiedzony link, otwórz inform, odwiedzony link,
2: otwórz informację źródłową, to się kończy tak po menu.
1: Przycisk nowy profil.
2: Mam tak, nowy profil i wtedy możemy sobie zdefiniować nowy profil. Mamy specjalne okienko, nie wiem czy w to wchodzić.
0: Bo no to myślę, że to standardowe. Raczej nie będzie specjalnie używane.
2: Jeśli zrobimy nowy profil, to tu nie jest tak, jak na przykład w TP-Linku, czy że wybieramy profil z listy,
1: przycisk
2: tylko mamy
1: następny.
2: Przycisk następny i w tym momencie on się przełączy do następnego profilu. Profili zdefiniowanych, z tego co wyczytałem, może być 8, no i tyle. Aha, i jeszcze urządzenie może połączyć do 32 użytkowników dla siebie plus 3 na kablu. Czyli troszkę 3 na kablu i Wi-Fi 32. 32 użytkowników, ten
1: chłopak.
2: Czyli tutaj mamy profil.
1: Odwiedzony link, szybka kon, ustawienia, połączenia, koniec lista, wyloguj, lista elementów, klęcz, odwiedzony link, szybka, ustawienia, połączenia.
2: Ustawienia połączenia, wchodzę.
1: Lista, odwiedzony link, zarządzanie profilami, odwiedzony link, połączenie komórkowe. Koniec lista ustawienia połączenia, list odwiedzony link, zarządzanie profilami, odwiedzony link, połączenie komórkowe.
2: Połączenie komórkowe, zarządzanie
1: odwiedzony
2: profilami.
1: Link, odwiedzony link, ustawienia sieci.
2: Ustawienie
1: koniec
2: sieci.
1: Lista plan, bezpiecze system, koniec krok 1, nazwa profilu, lista nazwa użytk, pole, hasło.
0: To zdaje się, że byliśmy.
2: Są to profile.
1: Koniec odwiedzony link, szybka konfig, ustawienia połączenia, odwiedzony lista elementów, czy odwiedzony link, połączenie komórkowe. Koniec lista ustawienia połączenia.
2: Ustawienie połączenia, zobaczę.
1: Plan bez wszystko, krona za lista, krona za użytkowni, pole, na lina, krona, lina, dla ust, koniec, admin, wylogu, list, ustawienia połączenia, odwiedzony link, szybka, kon, usta, plan. Ustawienia połączenia, plan, bezpieczeństwo, dla ust, odwiedzony link, szybka, konfig, koniec, admin, odwiedzony link, pomoc, lista elementów, 6, link, quick, set, kod, adbyl, lista elementów, 5, odwiedzony link, szybka, kont, ustawienia połączenia, plan, bezpieczeństwo, system, koniec, krok 1 z 2, list, bez, plan, ustawienia połączenia.
2: A, ustawienia połączenia, bo to znowu muszę kliknąć,
1: odwiedzony,
2: żeby mieć...
1: ustawienia, lista elementów, 3, odwiedzony link, połączenie komórkowe.
2: Połączenie komórkowe.
1: Odwiedzony link,
2: zarządzanie profilami.
1: Odwiedzony link, ustawienia sieci.
2: I ustawienia sieci.
1: Koniec list, odwiedzony link, połączenie komórkowe.
2: I mam połączenie komórkowe, proszę bardzo, wchodzę w to.
1: Mobile broad list od link, odwiedzony link, pomoc, add log, lista ustawienia połączenia, lista elementów, czy odwiedzony link, połączenie komórko, odwiedzony link, zarządzanie, odwiedzony, bezpieczeństwo, system, on nagłówek, poziom 2, połączenie
0: komórkowe. I to nam się
1: komórkowe,
0: rozwinęło.
1: Komórkowa transmisja danych.
0: O właśnie.
2: Połączenie komórkowa transmisja danych.
1: Przycisk wyłącz. Kiedy obsługa rzeczy komórkowej jest włączona, urządzenie automatycznie nawiązuje połączenie z rzeczą. Transmisja danych w roamingu. Przycisk opcji nieoznaczone. Włącz. Przycisk opcji oznaczone. Wyłącz. Przycisk zastosuj. Link polityka C2. Odwiedzony link. Otwórz informacji. Odwiedzony link. Otwórz.
2: Połączenie w roamingu. Czyli jesteśmy za granicą. Router może nam.
0: Ale
2: automatycznie...
0: też zdaje się, że to się odnosi również do obcych sieci w Polsce. To znaczy, jeżeli na przykład mamy tak, że internet nam się łączy, na przykład jeżeli korzystamy z Play'a, tak? To nie wiem, czy przypadkiem roaming się też nie odnosi do tego, jeżeli na przykład Play ma internet na nadajniku, powiedzmy, nie wiem, czy T-Mobile'a, czy Orange'a.
2: Tego nie wiem. Uczciwie,
0: zdaje się, że tak jest, zdaje się, że to działa w ten sposób. Natomiast no, ja jako użytkownik Plusa nie mam tego problemu, więc, więc mam roaming wszędzie, gdzie się da, wyłączony, szczerze powiedziawszy. Notabene mogę taką ciekawostkę powiedzieć, jeszcze a propos roamingu.
2: Domyślnie był włączony, ale ja go wyłączyłem.
0: Wyłączyłeś. Aha. No ja właśnie chciałem a propos roamingu powiedzieć, ciekawostkę, bo... Zdarzyło mi się ostatnio być za granicą, no i wyłączyłem sobie roaming danych. Ale wyobraź sobie, Robercie, i wy wszyscy słuchacze również sobie wyobraźcie, że to nie do końca tak działa. Co prawda internet nie działał, ale przynajmniej w przypadku iPhone'a była sytuacja taka, że on jednak jakieś tam malutkie kilkanaście kilobajtów danych wysłał za granicą, mimo tego, że mu na to nie zezwoliłem. To tak uczulam, bo to tam wiadomo nie jakieś strasznie wielkie pieniądze, ale bardziej mi chodzi o sam fakt i o zasygnalizowanie takiego stanu rzeczy. Że on tam jednak coś wysyłał, mimo tego, że mu na to nie zezwoliłem.
2: No cóż, takie życie, nie najlepsze, że tak powiem. No więc mamy tu to.
1: Przycisk opcji transmitter, przycisk wyłącz komór nagłów, lista bezpieczeństwo, blank, list odwiedzony link, zarząd odwiedzony link, połączenie komórkowe, koniec, lista ustawienia, połączenia, lista odwiedzony link, zarządzanie profilami.
2: Zarządzanie profilami.
0: Tam już byliśmy i to ze dwa razy nawet.
1: Mobile, list odwiedzony link, koniec, lista zarządzania, nazwa, lista opusta,
2: tak.
1: Nazwa, użyt, pole, edyna,
2: tak,
1: uli, na bez bla, li, odwiedzony link, połączenie komór, konie, odwiedzony link, szybka konfigus, lista odwiedzony link, zarządzanie, odwiedzony link, ustawienia sieci.
2: Ustawienia sieci.
1: Mobile broad.
2: To tak kolejne podmienię.
1: Ustawienia sieci na główę, tabela z dwa, lista rozwijana, zwinięte tylko te.
2: I tutaj można wyznaczyć tilde, czy...
1: Tylko trzy kie, tylko dwa kie, automatyczny. Tylko dwa kie, tylko trzy kie, tylko te. Mobile broadband.
2: Jak
1: lista rozwijana, preferowany tryb. Lista rozwijana, zwinięte tylko te.
2: Ja ustawiłem akurat tylko LTE. No, ponieważ to wychodzi najkorzystniej.
1: Pusta, jeżeli nie znasz typu sieci, wybierz opcję automatycznie.
2: No, oczywiście jest porada, jeśli nie znasz typu sieci, wybierz opcję automatycznie.
1: Koniec, tabela na główek, poziom 2, wyszukiwanie sieci. Tryb, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
2: Wyszukiwanie, tryb automatyczny albo ręczny.
1: Pusta, przycisk zastosuj.
2: I link
1: polityka prywatność.
2: I potem polityka...
1: C2, tyś odwiedzą.
2: Teraz tak. Jeżeli mamy tryb ręczny, to on nam pokaże, co wyszukał, natomiast pod nim, potem się pokaże, czy jest to zabroniony, czy jest macierzysty. Ja tego nie włączam w tej chwili, bo byśmy stracili po prostu połączenie ze sobą, bo on by zaczął szukać, potem by rozłączył, no i zrobiłoby się, ale wygląda to tak, że jak zrobimy ręczne wyszukiwanie, to mamy właśnie na przykład plus i na przykład zabroniony, Orange zabroniony, T-Mobile macierzysta, tak? Takie przyciski opcji nam się pojawiają. I wystarczy któryś z nich zaznaczyć i zrobić zastosu i po sprawie. Także tutaj tak wygląda to.
1: Wyszukiwam tabę, pusty, star, preferowany, Konieczna lista bezpieczeń. Blank list. Odwiedzony link. Połącze. Odwiedzony link. Zarządzanie profilami. Odwiedzony link. Ustawienia sieci.
2: Ustawienia sieci byliśmy.
1: Koniec lista. WLAN.
2: WLAN. Wchodzimy.
1: Ustawienia połączenia.
2: I WLAN nam się rozwija na.
1: WLAN. Lista elementów. Pięć link. Podstawowe ust. WLAN.
2: Podstawowe ustawienia WLAN.
1: Link zaawansowane ust. WLAN. Link filtr na trzeci WLAN. Link ustawienia WPS. Link DHCP. Koniec lista bezpieczeństwo. System koniec na główne tabela. Lista ropusta. List preferowany tryb. Lista rozwijana zwinięte tylko te.
0: No tak, no tu mamy jeszcze to, co było poprzednio.
1: Link podstawowe
2: ust. To co, podstawowe ustawienia?
0: Tak, myślę, że tak.
1: Lista elementów. Pięć link ops.
2: Podstawowe ustawienia, proszę bardzo.
1: Mobile broadband, odwiedzony link, strona, koniec lista, podstawowe ust. WLAN na głów, nie można używać WPS, jeżeli wybrano tryb zabezpieczeń web. Pusta, jeżeli jako tryb zabezpieczeń wybrano web, a karta sieci bezprzewodowej pracuje tylko w trybie 802.11m, nawiązanie połączenia może być niemożliwe. WLAN, przycisk opcji oznaczone, włącz. Przycisk opcji nieoznaczone,
0: włącz, wyłącz.
1: Tabela, klęcz, linii, lamp, czpry, kolumn, identyfikator, sheet. Tryb zabezpieczeń, stan sieci, opcje, WLAN 100.0.1184, /2PS, włącz, edytuj, WLAN 200.1184, /wyłącz,
0: tu mamy
1: edytuj,
0: jakieś
1: 100.1184,
0: kilka tych /2PS-ka,
1: wyłącz, edytuj, WLAN 4, /wyłącz, edyt, koniec tabela, identyfikator, sheet. Pole edycji WLAN 100.1000, pusta, tryb zabezpieczeń, lista rozwijana, zwinięte, /2PS-ka, pusta. Klucz wspólny w pole edycji
0: no
1: zabezpieczone,
0: tak,
1: 15 hasów, niska, średni, wysoka, pusta, pusta, pole wyboru nieoznaczone, wyświetl hasło, emisja identyfikatora, sheet, przycisk opcji oznaczone, włącz, przycisk opcji nieoznaczone, wyłącz, pusta, uwaga, jest wpisania, uwaga, jeśli rozgłaszanie sieci trzeci jest wyłączone, połączenie z rzeczą Wi-Fi wymaga samodzielnego wpisania prawidłowego identyfikatora, sheet, szczegółowe informacje. Link pomoc, klikalne przycisk zastosuj, klika link polityka prywatno, klikalne przycisk anuluj, link C2, odwiedzony link otwórz informację.
2: To mamy koniec tego menu.
0: Takie bardzo podstawowe ustawienie.
1: Jeżeli 8 WLAN, przycisk opcji oznaczony, włącz, przyć, wyłącz, tabela, tryb, zabez, stan sieci, opcje, WLAN 100, opcje, stan opcji, WLAN 1/2PS-ka, włącz, edytuj, WLAN, edytuj.
2: Ale tutaj edytuj, zobaczymy czy...
1: Włącz, edy, blank, pas, było, edy, blank, pa, był, ed, blank, pa, był, ed, ko, pusta, tryb, zab, list, pust, klu, pole, sił, nic, re, wyspus, pust, pole, wyświetl, emisja,
0: no i też sobie przy, możemy to przycisk, edytować, wyłącz, tak?
1: Pusta,
0: wyglądałoby uwaga, na to.
1: Wpisanie, link, pomoc, krok, klika, klikalne, przycisk, anuluj, lista, odwiedzony link, ustawienie, link, blanda, sheet, settings. Koniec,
2: ja
1: odwiedzony link, pomoc, admin,
2: ale...
1: wyloguj, lista, L, ustawienia, połączenia.
2: Dobrze, można tutaj rzeczywiście, ale... powiedzmy sobie tak, że albo ten jest włączony, albo nie.
1: WLAN, lista elementów, pięć, odwiedzony link, podstawowe ust, WLAN.
0: Znaczy problem też, nie jest, można... problem też jest taki, że on nam tu nie czyta pewnych rzeczy, że są to jakieś elementy interaktywne.
2: Tak.
0: Włącz, tak. Wyłącz i tak dalej. Tu trzeba już się bawić i testować.
2: Tu trzeba się bawić, być może trzeba wyłączyć tyle i by wystarczyło. Nie wiem, ale... No,
0: tak, ale wtedy moglibyśmy dostać jakichś innych opcji. Nie, myślę, że nie. Ja proponuję, żebyśmy po prostu pokazali Robercie te rzeczy...
2: Zaawansowane
0: tak.
2: Ustawienie WLAN.
0: Zaawansowane.
1: Odwiedzony link, koniec, link, kampistar, przepust, link, na lista elementów, pięć, system, kanał.
2: Kanał.
1: Lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
2: Mamy automatyczny.
1: Przepustowość, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny, domyślny.
2: A mamy.
1: Klik 20 MHZ. Automatyczny domyśl 20 MHZ. 20 MHZ. Automatyczny domyślny. Automat 20 MHZ. 20 MHZ. Automatyczny domyślny.
2: Nie wiem, dlaczego nie mam.
1: Przepustowość, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny, bomb, pusta, pusta, klikalne, przycisk, zastosuj, link, polityka prywatności.
0: I tam jeszcze była
1: lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
0: Tak.
1: Przepustowość Wi-Fi. Lista rozwijana.
0: Jakie tu mamy?
1: Automatyczny,
0: z ciekawości?
1: Domyślny.
2: Automatyczny, domyślny albo 20 MHZ.
0: Aha, ale nie, to jest przepustowość, a nie szerokość kanału. Czy to jest tylko jedna lista tutaj, tak?
1: Wi-Fi.
2: Przepustowość Wi-Fi.
1: Lista kanał.
2: Bo potem mam jeszcze listę kanał.
0: kanał. Okej, okay, dobra. Już wszystko wiem, tak, to się zgadza. Myślałem, że tu jeszcze można ustawić sobie na przykład jakąś, nie wiem, tryb tej Wi-Fi, czy B, czy B, czy G, czy N, czy tego tu nie można.
1: Nagłówek poziom 1 zaawansowany ust blank. Lista elementów pięć system. Kąpka list przepu, list pusta, pusta. Klikalne przycisk zastos link polityce 2 odwiedz odwiedz
2: odwiedz odwiedz odwiedz odwiedz
1: odwiedz odwiedz odwiedz admin. Odwiedzon list, lista odwiedzony link ustawienia, link plan advanced, komie odwiedzony link pomoc, odwiedzony link okay. Statystyka, odwiedzony link strona główna, odwiedzony link strona główna, odwiedzony link ustawienia.
2: Mi się też, ja też się dziwię, bo może tam gdzieś ta edycja, może coś można zrobić, bo dziwi mnie, że można włączyć cztery sieci naraz, a nie można żadnej wyłączyć poszczególnie, niezależnie. Też to mnie to dziwi troszkę, że...
0: No ale to już są takie, powiedzmy sobie szczerze, dość zaawansowane rzeczy. Myślę, że mało kto na tego typu routerze będzie chciał sobie aż to tak konfigurować, chociaż to wie. Różne są fantazje ludzkie.
2: Dokładnie.
1: Bezpieczeństwo, blan. Ustawi blan, lista L, odwiedzony link zaawansowany, ust blan, odwiedzony link, filtr ma trzeci blan.
0: A filtr Mac.
2: Filtr Mac sieci blan? To nie wiem, czy w to wchodzimy.
0: Nie, myślę, że nie, to...
1: Link ustawienia WPS.
2: Jeszcze mamy ustawienia WPS.
1: Link DHCP.
0: I DHCP.
1: Koniec link ustawienia
2: WPS. Może ustawienia WPS wejdziemy?
1: Pusta, lista L, odwiedzony link, statystyka. Koniec lista ustaw, list bezpieczeństwo, syst, koniec, li, bez, lista, l, odwiedzony, link, ustawienia, WPS, link, koniec, system, b, li, odwiedzony, link, DHCP, kocy, koniec, funkcja, WPS jest niedostępna wobec poniższych warunków, blan, wyłącz, tryb zabezpieczeń, web, emisja identyfikatora, sheet, wyłącz, pusta, WPS, przycisk opcji nieoznaczone, włącz, przycisk opcji oznaczone, wyłącz, klikalne, przycisk zastosuj.
0: Ty masz wyłączony WPS. Swoją drogą słusznie, jeżeli nie używacie WPS-u, no to, to lepiej go wyłączyć. To
2: jest... Tak było domyślnie, tak. Powiem tak.
0: Tak, to...
2: tak było domyślnie.
0: WPS to, to jest, przypomnijmy, taki przycisk, za pomocą którego można sobie konfigurować, no i też PIN, za pomocą którego można sobie konfigurować urządzenia
1: WPS,
0: sieciowe.
1: Przycisk opcji nieoznaczone, włącz, przycisk, wyłącz, klikalne, przycisk, zastosuj. By tak. Przycisk od pranka, kolin, sukce, lista, odwiedzony link, strona, odwiedzony link, status, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktuali, odwiedzony link, ustaw, link, WP, koniec, lista rozwijana, zwinięte, polski, odwiedzony link, pomoc, admin, wylog, lista elementów, pięć, odwiedzony link, szybka, kon, ustawienia, blank. Lista elementów 5, odwiedzony link podstawowy, odwiedzony link zaawans, link filtr na trzeci plan, odwiedzony link ustawienia WPS, link DHCP, koniec system,
0: DHCP
1: koniec funkcja WPS, plan, funkcja WPS jest niedostępna, był tryb za BB, emis wyłącz, pusta WPS, przycisk opcji oznaczone, włączy, wyłącz, klikalne, przycisk zastosuj, link polityka,
0: no tak, i ten przycisk po prostu, zapewne po prostu umożliwiło nam to, synchronizacji i parowanie urządzeń z siecią tym przyciskiem.
1: Wyloguj. Lista L ustawienia połączenia. Blan. Lista L odwiedzony link zaawansowane ust blan.
2: Zaawansowane.
1: Link filtr ma trzeci odwiedzony link.
0: No i DHCP nam jeszcze zostało tak naprawdę.
2: DHCP. Proszę bardzo, zobaczmy co
1: to jest.
0: Cokolwiek dziwi mnie, że akurat tu.
1: Lista bezpieczeństwo. Cisco nie adrej 192. Kropka 168, kropole edycji 8, kropole edycji 1, ser, tak. Przycisk opcji oznaczone, serwer DHCP, przycisk opcji oznaczone, włącz, włączone. Przycisk opcji nie wyłącz, zakres i puli DHCP, pole edycji 100 do, pole edycji 200,
2: 100 do 200,
1: 192, 168, 100 do 192, 168, 200, Dzierżawa DHCP, pole edycji 86, przycisk zastosuj, link polityka, pryce 2,
0: standardowe ustawienie.
1: Lista odwiedzony link, S, koniec, list bezpie, lista odwiedzony link, ustawienia WPS, odwiedzony link DHCP, link filtr ma trzeć, koniec, lista element, odwiedzony link DHCP, koniec, lista bezpieczeństwo.
2: Potem mamy bezpieczeństwo. To jest link nieklikalny. To jest link, który trzeba kliknąć, ale on jest nieklikalny.
1: Plan. Bezpiecz. Lista elementów 7. Odwiedzony link. Zarządzanie kodem PIN. Odwiedzony link. Zapora. Link filtr adresów MAC. Odwiedzony link filtr i trzeci LAN. Odwiedzony link przekierowanie portów. Odwiedzony link filtr nazw domen. Odwiedzony link DDNS. Koniec lista system. Koniec adres IP.
2: I to się nam bezpieczeństwo właśnie rozwija. Teraz tak, żeby nie było, router od razu nas zachęca do wyłączenia kodu PIN. Po, jeśli mamy kartę zapinowaną. Mówię od razu, jak jest. Nie zapamiętuje kodu PIN. Można wyłączyć kod PIN, można PIN-u nie wyłączyć, można go włączyć, ale nie można go zapamiętać.
0: Czyli jeżeli uruchamiamy, router, to zanim połączymy się z internetem, to musimy wejść na stronę routera, podać kod PIN, jeżeli nasza karta ma kod PIN.
2: Tak, i zaznaczyć pole wyboru, wyłącz PIN i zastosować.
0: Ale dlaczego wyłącz PIN? Bo wtedy, ale jeżeli chcemy...
2: Bo wtedy przy następnym włączeniu routera nam się o ten PIN nie zapyta, on nam ten PIN zdejmie z karty.
0: No tak, ale jeżeli chcielibyśmy mimo wszystko mieć kartę z kodem
2: PIN. No to nie zaklikujemy tego pola wyboru.
0: Rozumiem. No i właśnie,
2: aczkolwiek w instrukcji obsługi i sami konsultanci w sieci, a w tym akurat T-Mobile, mówią, że ten PIN zdjąć. Ja ten PIN zdjąłem tylko dlatego, że po prostu jest, jak przekładam między routerami tą kartę, jest po prostu szybciej, nie muszę się bawić w wpisywanie tych PIN-ów, znajdować, bo to każdy router ma inaczej, tak? Na przykład w TP-Linku jest tak, że trzeba się zalogować na główną stronę do routera, trzeba znaleźć w Network PIN Management i dopiero tam wpisać PIN, inaczej się nie da. Więc to trochę już nastręcza, że tak powiem, problemów. A po co?
0: Tak, a niektórzy operatorzy w ogóle dają karty bez PIN-u, na przykład plus. Internetowe.
2: Możliwe, ja miałem akurat z PIN-em.
0: No ja już się właśnie załapałem. Ja chyba miałem troszkę później niż ty i załapałem się na kartę bezpinową.
2: No, w każdym razie tak to jest, więc zarządzanie kodem PIN sobie pominijmy, bo tak to wygląda.
1: Plan, bezpieczeństwo, lista, odwiedzony link, zarządzanie kodem PIN.
2: Chyba, że chcesz tam wejść.
0: Nie, myślę, że nie ma potrzeby.
1: Odwiedzony link,
2: zapora.
0: Zapora, to jest...
1: No, lista,
0: to jest też w sumie, nie wiem, czy aż tak bardzo istotne, dlatego, że za każdym, że tak naprawdę zapora to nam się przydaje, kiedy jesteśmy niezanotowani.
1: Jeżeli zapor pusta, filtr adres IP i funkcja PIN na porcie nam są dostępne tylko pod warunkiem, że zapora jest włączona, pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr adresów i pole wyboru nieoznaczone. Wyłącz PIN do pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr nazw domen. Pole wyboru wyłącz PIN do portu przeciwan. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr nazw domen. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr adresów nas. Klikalny przycisk zastosuj. Link polity.
2: I to jest wszystko, co tu jest na tutaj. W menu zapora.
1: Zapora na główek poziom 1.
0: Zwłaszcza te pingi nam się przydadzą, żeby na to zwracać uwagę.
2: Tak, jeśli mamy.
0: Jeżeli byśmy się odnotowali, oczywiście.
2: Tak. Tak, jeśli mamy taką możliwość, to wtedy można, ale.
1: Odwiedzony link filtr i przecilan. Link filtr adresów nas. Odwiedzony link zapora. Odwiedzony link zarządzanie. Odwiedzony link filtr adresów nas.
2: Filtr adresów ma.
0: Czyli kolejne takie filtrowanie, to myślę, że nie jest jakoś specjalnie istotne. Możemy sobie nadawać reguły.
2: Filtr IP sieci LAN.
0: Podobnie.
1: Odwiedzony link przekierowanie portów.
2: Przekierowanie portów.
0: To ewentualnie możemy pokazać, bo to się czasem przyda. Jeżeli się odnatowimy jakimś cudem.
1: Lista odwiedzony link, koniec list, przekierowanie portów na skonfigurowanie przekierowanych portów umożliwi komputerom zewnętrznym dostęp do usługi www.usługi. FTP lub innych usług dostępnych sieci LAN. Lista elementów 4 punktor. Adres IP punktor. Adres IP wyznacz komputer sieci LAN, który będzie udostępniał usługi. Punktor. Port sieci LAN / WAN port dla portu sieci LAN / WAN wynosi od 1 do 65 tysięcy punktor. Protokół pro punkt uwaga ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po kliknięciu przycisku zastosuj. Koniec lista nagłówek poziom 2 lista przekierowanych portów. Tabela z port 2 adres i port LAN protokół stan sieci opcje. Koniec tabela pusta. przycisk dodaj.
0: Tak,
1: przycisk
0: i tu możemy kliknąć w dodaj. A proponuję, żebyś tak przynajmniej testowo kliknął w to dodaj.
1: Stan, koniec, tabela pusta. Przycisk dodaj, tabela OLED i pusta. Pusta tabela z blinkok. Lista rozwijana zwinięte pole opcja protokół port ad port na kopii punkt.
0: Tak, i tu czy to jest, Robercie, bo... Moment, zatrzymaj się na chwilkę.
2: Nie, bo chcę po prostu dojść do początku tego.
0: Ale to nie ma sensu, bo tam miałeś wszystko już.
2: Nie, zaraz ci powiem, że nie.
0: Bo chodzi mi o to, czy to jest w tabelce, wiesz? Czy mamy tu tabelkę, bo to jest... Protokół, najbardziej punktor, istotne w tym uwaga, momencie.
1: Usta, tabela z dwa linijan, przeden, kolumna, za,
0: o właśnie.
1: Portland, adres, plan, portland,
0: i protokół, tu chodząc stanżeri, sobie prawym obie, altem i strzałką poledycji, możemy poledycji, i naciskając prawy alt strzałki poledycji, chodząc poledycji, po nagłówkach, a potem naciskając prawy alt i strzałkę w dół, możemy sobie przejść do pola korespondującego z tym nagłówkiem i w ten sposób wypełnić tę tabelę. O to mi chodziło, bo teraz na przykład, teraz naciśnij na przykład prawy alt i Robercie, spokojnie. Chodziło mi o to, żeś właśnie tam nacisnął na przykład prawy alt i strzałkę w górę, czy ja myślę dobrze.
1: Opcje, stan rzeczy, protokół, portland, adres i plan, portland. Nazwa.
0: Protokół, na przykład tam miałeś protokół. Przejdź do nagłówku protokół, do nagłówka
1: protokół.
0: I strzałka, prawy alt i strzałka w dół.
1: Stan sieci.
2: Stan sieci.
0: No, czyli nam to tak nie działa.
1: Protostan. Protostan sieci. Opcje. Przedstan. Opcje. Pole edycji.
0: Szkoda.
2: Nie działa nam to.
0: Czyli tu trzeba po prostu na czuja poczytać sobie te nagłówki, które tam są i w odpowiednie pola to uzupełniać. No,
2: niestety.
0: A szkoda, bo myślałem, że bo w niektórych routerach widziałem, że to tak działa i to jest wtedy dość wygodne, ale niestety nie tu.
1: Lista rozwijana, zwinięte, TCPS, lista rozwijana, zwinięte, wyłącz, linkok. Link anuluj, nazwa portland, adres i plan portland.
0: Tak, możemy to anulować.
1: Link, koniec, lista, przekierowanie portów na lista, listel, odwiedzony link, filtr nas z domem, odwiedzony link, DDNS.
2: DDNS, odwiedzony link, filtr nas z domem,
1: odwiedzony link, przekierowanie portów, koniec, lista, system.
2: I mamy jeszcze zakładkę system.
1: Koniec, lista, nagłówek, poziom 1, przekierowanie, lista, odwiedzony link, filtr nas z domem.
2: Czy już nie do filtru nas w domu?
0: Nie, bo to myślę, że to są takie rzeczy, których system. I tak się
2: proszę
0: specjalnie
2: bardzo,
0: nie rusza.
2: Rozwija nam się na...
1: Bezpiec system, list elementów, przeden, odwiedzony link, informacje o urządzeniu, odwiedzony link, mień hasło, odwiedzony link, diagnostyka, link, przywróć ustawienia fabryczne, link, ponowny rozruch, odwiedzony link, data i godzina, odwiedzony link, ustawienia anteny. Koniec lista, nagłówek,
0: z tego
1: jeden,
0: to myślę, że najistotniejsze będą ustawienia anteny, prawda? Z
1: list,
0: tych rzeczy.
1: Odwiedzony link, data i godzina, odwiedzony link, ustawień.
2: Proszę bardzo. I?
1: Mobile broadband, lista.
2: Co tu mamy?
1: Koniec list, ustawienia anteny, nagłówek, można wybrać typ anteny dla routera.
2: Można wybrać typ anteny dla routera.
1: Zamontuj zewnętrzne anteny, odpowiednio do skonfigurowanych ustawień typu anteny. Antena. Lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
2: A mamy wybór.
1: Automatyczny.
2: Wbudowana.
1: Antena zewnętrzna 1.
2: Antena zewnętrzna 1.
1: Anteny zewnętrzne 1 i 2.
2: Antena zewnętrzna 1 i 2.
1: Anteny zewnętrzne 1 i 2.
2: I to są te cztery pozycje.
1: Automatyczny.
2: Przy czym jak mamy automatyczny...
1: Antena, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
2: Bo to już sprawdziłem. Router wyczuje, że jest włączony, jak się włoży anteny zewnętrzne, to wyczuje, że jest włożona antena zewnętrzna i się przełączy. Także, natomiast pewnie po to zrobiono, żeby na przykład mieć antenę zewnętrzną, a skorzystać sobie z wbudowanej z jakiegoś powodu. Jakiego to nie wiem.
0: No bo na przykład może się okazać, że w danych jakichś tam warunkach nam ta wewnętrzna będzie lepiej działała. Może tak.
2: Może
0: tu
2: tak,
0: jest jeszcze
2: może...
0: coś takiego, że tam było kilka tych anten zewnętrznych. Jakie są różnice?
2: Nie, no bo masz albo antenę... Bo chodzi o to, że on ma dwa wejścia.
0: No tak.
2: I masz antena 1 i 2, czyli na antenę dualną. Tak. Ale jeżeli masz na przykład jedną antenę, to możesz ustawić na antenę 1 tylko.
0: Rozumiem.
2: Mocno korzystał z jednej
0: zewnętrznej. I właśnie o to pytałem, bo to też mogło gdzieś tam by się okazać niejasne.
2: To jest ciekawostka. To jest ciekawostka, dlatego że no generalnie LTE korzystamy z anteny dualnej, tak? A tutaj jest taki ten, że nie masz dualnej, ale masz jakąś, no to skorzystaj chociaż z tej jakiejś. I wtedy jest antena 1 i w tym momencie on też jakoś potrafi z tego korzystać. Ja powiem tylko tyle. W routerach Huawei E198 i E5776 na przykład było tylko wejście na jedną antenę, a one też były routerami i są routerami LTE. Przy tym Huawei chyba 198 to jest modem akurat. Ale E5776, który tu prezentowałem, miał wejście tylko na jedną antenę i też był routerem LTE. Także tutaj ta opcja uważam, że jest, no i fajnie, że jest.
0: I fajnie, że można sobie to tam konfigurować.
1: Należy używać tylko anten zewnętrznych dostarczonych przez operator. Problemy z celu za antena i wbudowan anten wbudowan.
0: Ostrzeżenia odpowiednie.
1: Polityka prywatności.
0: Czy tu...
2: Powiem tak.
0: No chciałem zapytać, czy jeszcze z tego interfejsu coś warto pokazać, bo no tak naprawdę te routery
1: na górę, list odwiedzony,
0: się
1: link
0: dość powtarzają.
1: Link o nowy rozruch, link przywróć ustawienia fabryczne, odwiedzony link diagnostyka, odwiedzony link zmień hasło, odwiedzony link informacje o urządzeniu. Koniec list, odwiedzony link informacje.
0: Właśnie, informacje o urządzeniu możemy sobie zczytać parametry sieci.
1: Koniec lista, informacje, przycisk odśwież, nazwa urząd B315S22, e-mail 8560 milionów 21 miliardów 371 milion, mój numer, nie znam, wersja SQL1, wersja OP20, wersja Interfet 17, adres Macla, A4, adres IPSOS, adres i nie znam, link polityka, rybce 2000, odwiedzony.
2: Oj, nie może czytać.
0: Szkoda.
1: Polityka prywatna,
2: też tak uważam.
1: Lista elementów, klęcz, lista elementów, 7 ustawienia, anten, odwiedzony link.
0: No bo na przykład w tym momencie, kiedy cię tak troszeczkę nam tu przycina przez tę naszą dzisiejszą audycję, no to zastanawiam się, czego jest to wina. Czy jest to wina jakiegoś zasięgu, czy czegoś. Może właśnie tak zbliżając się już powoli do podsumowania.
2: Aha,
1: diagnostyka, tak?
2: Albo ping, albo trace route wybieramy.
1: Docelowy adres i pole edycji. Rozmiar pakietu, pole edycji 31,9 tysięcy bajtów, okres limitu czas, pole edycji 4.
2: Okres limitu 1,10 sekund,
1: pole wyboru nieoznaczone, nie fragmentu.
2: I jeszcze możemy zaznaczyć, żeby nie fragmentował.
1: Przycisk zastosuj.
2: I zastosuj.
1: Link polityka prywatności.
2: I tam polityka prywatności.
1: Lista odwiedzony link SMS, odwiedzony link aktuali, odwiedzony link ustawień, link dla koniec, lista rozwijana, odwiedzony link pomoc, admin, wyloguj.
2: Wyloguj, chcemy się wylogować i potem dajmy Ctrl
1: Home.
2: Potwierdź.
1: Pranka about com link, bo czy na pewno chcesz
2: się wylogować?
1: Przycisk ok.
2: Musimy zrobić OK. Jesteśmy wylogowani. Ja powiem tak, sprężynuje mnie dlatego, że jesteśmy na antenach wbudowanych w ten router. I te anteny wbudowane są słabsze niż te anteny w innym routerze. Jak powiedziałem, ja ten router dostałem od operatora. To jest urządzenie od operatora. Jakie jest, każdy widzi. Nie jest niepozbawione wad, jest wykastrowane z portów VoIP i z portów USB. To raz. Po drugie, nie można moim zdaniem zczytać zasięgu z panelu. I to już jest duży minus. Nie znalazłem opcji UPnP. Też nigdzie.
0: A to się czasem przydaje. To fakt.
2: Kolejny minus. Natomiast jakie plusy? Plusy są takie, że jest to urządzenie stabilne. Jest to urządzenie szybkie. Jest to urządzenie, które ma gigabitowe porty. To jest, uważam, dość ważne, bo na gigabitowy port to trochę daje polanie. Zwłaszcza, że możemy pobierać tym to 150 Mbps, załóżmy tak. Oczywiście chyba w snach, ale powiedzmy, że daje takie możliwości.
0: Przynajmniej w teorii.
2: port jest plusem tego urządzenia. Bezsprzecznie. To jedno. Co jeszcze? No nie wiem, no. Chyba już więcej to plusów tutaj nie ma, bo...
0: Można tanio go dostać, jeżeli zobowiążemy się tam do jakiegoś abonamentu, tak? To też nie, można no to liczyć jako plus.
2: Tak, tak, tak. Jeżeli zobowiążemy się... Znaczy, tutaj akurat było na tej zasadzie, że bierzemy, mamy umowę na 24 miesiące, jeżeli chcemy mieć 6 miesięcy internetu za złotówkę, bierzemy urządzenie i internet bez limitu oczywiście. Natomiast jeśli chcemy mieć inne warunki, to możemy nie brać urządzenia, ale wtedy nie mamy internetu bez limitu, tylko mamy już inne jakieś opcje. Więc to tak trochę, tak troszkę pod ścianą, no ale no... Plusem było to, że można było sobie wybrać z kilku takich routerów, więc różnych, dziwnych. Uważam chyba, że ten był i tak jeden z lepszych. Tam były jeszcze inne chyba.
0: A powiedz, czy testowałeś go na antenach zewnętrznych? Jak on sobie radzi?
2: Nie mam anten zewnętrznych, takich z prawdziwego zdarzenia. Niestety antena, którą miałem, się zniszczyła. Słynny znak drogowy. Wtedy było dosyć... się podklejały tam te panele i nie mam anten zewnętrznych. Jedyne anteny, na których testowałem, to były anteny takie z tego routera Archer, który używam na co dzień. No i z tymi antenami od Archera on działa podobnie. Chociaż powiem szczerze, trochę też gorzej, bo powiem tak, jeśli chodzi o szybkości, ten router z antenami od Archera wyciąga 35 megabitów na wbudowanych 25 megabitów, no ale TP-Link wyciąga 50 megabitów.
0: No tak, a to już jest różnica.
2: A to już jest różnica, no i nie mamy tych sprężynek, które Państwo teraz słyszą i ja też je słyszę,
0: więc
2: ale niestety.
0: Jeżeli ktoś się ma ochotę zdecydować, no to na swoją odpowiedzialność. Audycja jest, można zapoznać się z twoją, Robercie, opinią na temat tego urządzenia.
2: Ja powiem tak, w tej chwili na wolnym rynku są wersje niewykastrowane, bo to trzeba uważać po prostu, którą się wersję kupuje. I wersje tak zwane niewykastrowane może są lepsze, tak? Ale też może jest inaczej, może mają mniej stabilne oprogramowanie. Tego nie wiem. Nie mam wersji.
0: Pokazaliśmy, co mieliśmy.
2: Tak, ale to przypominam, ponieważ na wolnym rynku są te same routery, Huawei B315, S22, ale z USB i z dwoma jeszcze dodatkowymi VoIP-ami, z dwoma bramkami. Tutaj tego nie było. I prawdopodobnie inny firmware mają w środku też, w związku z tym. Więc może mogą więcej. To może tyle, ile może, że tak powiem. Ile mogłem, tyle pokazałem.
0: A przypomnijmy, że prezentowaliśmy dziś urządzenie Huawei B315.
2: S22. Castrad wyprodukowany dla T-Mobile. To jest też ważne, bo to jest Castrad. Ja nie mogę powiedzieć, że nie. No,
0: A urządzenie prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję bardzo,
2: dokładnie,
0: Robercie.
2: Dokładnie. Kłaniam się.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, 266. audycja Tyflo Przeglądu. Mamy 21 stycznia 2025 już roku. No i Tyflo Przegląd. Dzisiaj Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i Adam Wilecki. Będziemy w tej audycji uczestniczyć i miejmy nadzieję, że również oczywiście wy słuchacze, drodzy, również weźmiecie w niej udział, ale najpierw posłuchajmy, o czym dzisiaj w ogóle, co dla was przygotowaliśmy i o tym jak zwykle opowie Michał.
5: W tym tygodniu w Tyflo-przeglądzie. Joplin, wieloplatformowy, dostępny notatnik z synchronizacją i obsługą Markdown. Chińscy naukowcy opracowali sensor rozpoznający alfabet Braille'a. Stats, darmowy monitor wykorzystania zasobów Maca, staje się dostępny. Colibrio Reader, dostępny czytnik książek elektronicznych dla Androida. Aplikacja na Windowsie nie działa prawidłowo, bo nie masz podłączonego ekranu? Możesz zainstalować wirtualny. NVDA Remote dla iOS zaktualizowane, ale czy działa lepiej? Android 16 usunie jedną z metod podawania komunikatów przez czytniki ekranu. Bohaterowie StarCrafta zawitali do Hearthstone. Microsoft dodaje Copilota do pakietu 365, ale nie za darmo. Nie chcesz aktualizować się do Windowsa 11? Będziesz mógł dalej otrzymywać aktualizacje do Windowsa 10, ale będziesz musiał za to zapłacić. A i tak, jeśli korzystasz z Windowsa 10, aplikacje Office nie będą już wspierane od października. Trello zdaje się być dostępne. Jak płaci się Apple Pay w przeglądarce? Nie jest to takie trudne, nawet jeśli się nie widzi. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: Tyfloprzegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
4: Zaczynamy od czegoś, czego nie było tutaj w zapowiedzi, bo Krzysztof Wostal nagrał nam jeszcze jakiś czas temu, nagrał nam swoje podsumowanie roku. No i może posłuchajmy tego podsumowania, które wysłał do nas Krzysztof.
7: Krzysztof Wostal, dzień dobry. Tamten rok to dużo zdarzeń technologicznych, z których osoby głuchoniewidome korzystają, bo korzystają z tych rozwiązań, z których korzystają osoby niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące. Głuchoniewidomi to ludzie z jednoczesną niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Ja jestem osobą głucho-niewidomą, całkowicie niewidomą i całkowicie głuchą, jednak przemieszczam się samodzielnie przy pomocy technologii starej, ale jarej, można rzec, bo przy pomocy białej laski. No i także dzięki implantom ślimakowym mam wszczepione 2 implanty ślimakowe w prawym uchu i w lewym uchu. I dzięki tym implantom ślimakowym słyszę, rozmawiam, uczestniczę w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i innych życiach również uczestniczyć dzięki implantowi ślimakowi mu mogę. W tamtym roku, jeżeli chodzi o technologię właśnie implantacji, zdarzyło się dużo fajnych rzeczy. Ja mam implant ślimakowy, który wygląda na uchu jak aparat słuchowy. Z tego odchodzi kabelek, który idzie do cewki indukcyjnej. Cewka indukcyjna bezprzewodowo łączy się z tym, co mam wszczepione w głowie. To, co jest na zewnątrz, to procesor dźwięku. To, co w środku, to implant ślimakowy. Na głowie się to trzyma przy pomocy magnesu. Są też takie implanty i takie procesory dźwięku, gdzie nie ma tego na uchu, nie ma kabelka, no ale trzyma się to na głowie za pomocą magnesu. Różnice tam są, na przykład w postaci jakości odbioru, w postaci możliwości odbioru przez cewkę indukcyjną. Jeżeli ktoś chce więcej się dowiedzieć, to na pewno informacje znajdzie. Jeżeli chodzi o głuchoniewidomych, to zapraszam na głuchoniewidomi.info, głuchoniewidomi.info, serwis poświęcony głuchoniewidomości, głuchoniewidomym, wszystkiemu temu, co z tym tematem jest związane. No i technologie. Prowadzono badania kliniczne właśnie z możliwością wszczepienia implantu i to w 78 roku, w 1978 roku, dzięki wynalazkowi profesora Grahama Clarka się udało. No i fajnie, i wprowadzono badania, rozwijano implanty ślimakowe, ich możliwości, procesory dźwięku, ich możliwości. No ale cały czas istniał ten problem, no właśnie tego zewnętrznego urządzenia, tego kabelka, który no jest awaryjny, no bo to się rusza i czasami no rzeczywiście mogą następować jakieś przerwy, trzeba kabelek wymienić itd. itp. Zasilanie trzeba wymienić itd. itp. No i prowadzono w ostatnich latach badania nad tym, żeby ta część, która jest na zewnątrz, była wszczepiona również pod skórę, nie tylko implant, ale też procesor dźwięku. Tu największy problem stanowiło to, że mikrofon, który był pod skórą, on odbierał głosy naszego organizmu. Było bardzo głośno, słychać bicie serca, tętno, przełykanie, smarkanie, jakieś inne odgłosy, które nasze ciało wydaje. I to bardzo, bardzo mocno było słychać i problem był też z eliminacją właśnie tych dźwięków. Na dzień dzisiejszy udało się te dźwięki wyeliminować w Polsce w listopadzie. Trzem osobom w ramach badań klinicznych wszczepiono taki implant wraz z procesorem dźwięku od razu pod skórę, że nie ma części zewnętrznej. Obiecujące są wyniki tego wszystkiego, więc przed osobami głuchoniewidomymi kolejne możliwości się rozwijają. Możliwości słyszenia, możliwości odbioru dźwięku i w inny sposób robienia tego. W sposób niezauważalny, w sposób dyskretny. Jednym potrzeba tej dyskrecji, innym potrzeba, żeby ta część zewnętrzna była w środku po to, żeby nie obawiać się przed zgubieniem, a my głuchoniewidomi mamy ten problem, że jeżeli nam spadnie procesor na skutek jakiegoś tam zdarzenia, no trudniej nam go znaleźć przez to, że mamy jednocześnie uszkodzony wzrok bądź całkowicie nie widzimy. Dlatego te technologiczne rozwiązanie z wszczepieniem i tej części, która do tej pory była wewnątrz, tu się nic nie zmienia, ale tej części zewnętrznej, również pod skórę, no to jest bardzo obiecujące. I to, że udało się wyeliminować słyszenie dźwięków naszego organizmu, no to jest rzeczywiście bardzo dużo. Mamy nadzieję, że te badania zaprowadzą nas jeszcze dalej ku jeszcze lepszemu zrozumieniu dźwięków. Zapraszam jeszcze raz do odwiedzenia serwisu głuchoniewidomi.info. Głuchoniewidomi.info to serwis poświęcony głuchoniewidomym i głuchoniewidomości. Ja bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim udanego 2025 roku.
5: A ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli jesteście zainteresowani szerszym podsumowaniem minionego 2024 roku, a nie słuchaliście nas na żywo w zeszłym tygodniu, no to już warto zajrzeć na stronę Tyflo Podcastu, bo tam audycja jest opublikowana, można sobie z nami ten miniony rok powspominać.
4: Tak. Michale, skoro już jesteś przy głosie, to może tutaj opowiesz o sensorze rozpoznającym alfabet Braille'a, który został opracowany przez chińskich naukowców.
5: Zgadza się. Naukowcy z Uniwersytetu w Pekinie opracowali taki sensor, to uniwersalny, elastyczny sensor dotykowy oparty na technologii optycznej, który umożliwia szybkie i precyzyjne odczytywanie alfabetu Braille'a. Ponoć nie różni się w tym zbyt wiele od człowieka, który te wypukłe znaki czytałby dłonią, bo zresztą ten sensor imituje skórę w swoim działaniu. I jak ten sensor w ogóle funkcjonuje? Otóż urządzenie wykorzystuje coś takiego jak rezonator pierścieniowy z włókna optycznego, czyli po prostu tam jest światłowód, mówiąc krótko, taki pierścień światłowodowy. Jest ten pierścień osadzony w elastycznym materiale, który się nazywa PDMS. Jest to polidimetylosiloksan. Tak się rozwija ten skrót. No i charakterystyczne dla tego materiału jest to, że ma właściwości przypominające ludzką skórę. Głównym elementem tego sensora jest właśnie ten pierścieniowy ring, który reaguje na nacisk. Pod wpływem dotyku powierzchnia urządzenia ulega odkształceniu i to wpływa na parametry światła przechodzącego przez włókno optyczne. I są to takie parametry jak długość fali czy intensywność. Zmiany te są następnie rejestrowane i przekształcane w dane cyfrowe dzięki zaawansowanym układom elektronicznym. Zebrane informacje trafiają do systemu przetwarzania danych. Ten system jest oparty o algorytmy uczenia maszynowego. Przede wszystkim są tu sieci neuronowe. No i te sieci analizują różnice nacisku, rozpoznają także kształty odpowiadające literom, cyfrom czy znakom interpunkcyjnym w systemie Braille'a. Ostatecznie przetworzona informacja może zostać wyświetlona jako tekst na ekranie, odczytana za pomocą mowy syntetycznej lub przekazana w innej formie. No tak, w końcu to już jest po prostu jakikolwiek tekst, więc ten tekst może być wykorzystany w wieloraki sposób i w zależności od potrzeb użytkownika. Dzięki swojej precyzji i elastyczności urządzenie ma to ogromny potencjał zastosowania w różnych dziedzinach. Może posłużyć do tworzenia inteligentnych czytników Braille'a, zamieniających tekst dotykowy na mowę, wspierać osoby niewidome w nauce alfabetu Braille'a, a także znaleźć zastosowanie w przestrzeni publicznej, gdzie umożliwi łatwy i szybki dostęp do informacji zapisanych w tym systemie. Technologia ta może znacząco poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością wzroku, zwłaszcza starszych, które nie miały okazji na przykład nauczenia się tego pisma, a straciły wzrok w późniejszym wieku, no czy na przykład osób, które kiedyś czytały bez problemu Braille'a, a teraz na przykład poprzez różnego rodzaju schorzenia no już nie mają tak czułych palców i nie są w stanie tych wypukłych kropek swobodnie czytać. Więc jest to rzeczywiście dosyć ciekawe. Ja natomiast zastanawiam się, na ile rzeczywiście i w jakich realiach to może zrewolucjonizować nasze życie, bo wydaje mi się, że z takim materiałem typowo brajlowskim, który nie jest dostępny w żadnej innej postaci, mamy do czynienia stosunkowo rzadko, że to raczej zwykle idzie to w drugą stronę, czyli coś jest oryginalnie na przykład w czarnym druku, a potem jest przepisywane na Braille'a albo no, w dzisiejszych czasach drukowane. W drugą stronę wydaje mi się, że mamy z tym do czynienia znacznie rzadziej, no ale taki sensor, który może...
4: No? Dzisiaj tak. Mhm. Ale 30-40 lat temu, gdy pisały cokolwiek osoby niewidome, to był to raczej tylko Braille. Więc gdyby ktoś chciał chociażby zdigitalizować jakieś...
5: Swoje notatki na przykład.
4: Swoje notatki chociażby. Albo no, coś, co było pisane po prostu przez kogoś niewidomego, jakiś dziennik, który no, na przykład ma jakąś wartość nie, literacką czy jakąkolwiek inną. To dzisiaj jest z tym problem, poza przepisaniem ręcznym.
5: Zgadza się, to prawda, bo te wszystkie technologie, które mają rozpoznawać Braille'a, no robią to teoretycznie, praktycznie okazuje się, że no, jest z tym problem. Natomiast wydaje mi się, że taki sensor, oprócz tego, że no, w tym momencie przez naukowców jest testowany na rozpoznawaniu Braille'a, to może być wykorzystywany znacznie szerzej, bo jeżeli mamy sensor,
0: który zaprojektowany jest tak i ma taką czułość jak ludzka skóra, no to w różnego rodzaju robotach na przykład może być zastosowany w jakimś przemyśle, gdzie jest ważna rzeczywiście precyzja i wyczucie. Także myślę, że ten Braille to po prostu jest fajny sposób na testowanie, natomiast wykorzystanie tego sensora może pójść znacznie, znacznie dalej. Testy wskazały, że dokładność tego sensora to 98,57%, więc no całkiem wysoka, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o prawidłowe rozpoznawanie brajlowskich znaków. Tyle na ten temat, zobaczymy, co nam ten sensor pokaże w przyszłości, jakie będzie jego zastosowanie, bo to na razie jest taki typowo akademicki projekt, który dopiero być może zostanie w przyszłości

0: To jest urządzenie, które szuka problemu, który potem chce
1: No
0: rozwiązać.
1: właśnie, trochę też mi się tak wydaje, że tego
0: Ale.
1: Braille'a aż tak wiele nie ma, ale wiesz, z drugiej strony, no na czymś to trzeba przetestować.
0: Ale każdy, kto na przykład miał do czynienia z wykresami brajlowskimi matematycznymi, wie, że to jest przez to, że Braille jest inherentnie ograniczoną technologią, to wykresy to jest coś, co jest naprawdę ból szyi i poniżej. I na przykład w nauce matematyki to by mogło bardzo pomóc. W sensie, wiesz, masz na przykład model, który jest trenowany na jakichś tam treściach matematycznych, tworzonych z jednej bazy. Masz brajlowski wykres, dajmy na to jakiejś funkcji, żeby można było sobie go wyczuć, a to urządzenie na przykład pozwala ci w jakiś tam specjalistyczny sposób odczytywać, nie wiem, jakieś punkty przecięcia i tak dalej. Bardziej w tych naukach ścisłych mi się to widzi, ale jak na razie to jest prototyp, którego oni nie zamierzają komercjalizować. Z tego co wiem, jak ktoś chce więcej informacji, to na takiej stronie Baidu Tieba chińskiej. To jest też jak nasza Wikipedia, jest cały artykuł na ten temat. Jak nie zapomnę, tego podlinkuję po chińsku. Na razie to nie zamierzają tego komercjalizować.
1: A wiadomo, co zamierzają z tym w ogóle robić i czy coś w ogóle?
0: To generalnie powstało jako projekt uboczny systemu do rozpoznawania różnego rodzaju powierzchni, w sensie do rozpoznawania faktur dla ludzi, którzy mają problemy z rękami.
1: Aha.
0: To jest takim głównym, jakby głównym celem było, i to ten skaner Braille'a powstał niejako ubocznie.
1: Żeby tak po prostu to przy okazji sprawdzić. A zobaczmy, co nam wyjdzie, jak będziemy próbowali tym czytać Braille'a, tak?
0: Tak.
1: Mhm.
0: Tam na Baidu Tieba jest cały artykuł na ten temat. Ja dzwonię z inną rzeczą akurat. Nie wiem, czy słyszeliście o takim programie jak Notion. To jest taki w sumie system do produktywności. Tam można tworzyć kalendarze, notatki i tak dalej. I mówi
1: Który
0: właśnie, że
1: kiedyś
0: ten.
1: był bardzo słabo dostępny.
2: Powiem tak. Od osób widzących słyszałem same dobre rzeczy, od osób niewidomych same złe. Zresztą raz kiedyś coś otworzyłem tym i nie wyglądało za ciekawie.
0: No i właśnie tutaj wielkie podziękowania dla słuchacza Kuby, a już mówię dlaczego dla słuchacza Kuby. Słuchacz Kuba w tamtym tygodniu pytał o Luomo Toolbox, potem się wymienialiśmy mailami i tak dalej. I przypomniałem sobie, że Luomo Toolbox nie ma w ogóle żadnej dokumentacji. No i stwierdziłem, że w sumie śmiesznie byłoby napisać instrukcję obsługi do Luomo. No i zacząłem pisać tę instrukcję do Luomo, ale jako, że lubi się bawić różnymi dziwnymi rzeczami, to stwierdziłem, że a, dla beki zainstaluję sobie Notion na Macu i zobaczymy. No i wiecie co? Może nie jest to wygodne, ale da się w tym pisać. Dlaczego wybrałem Notion? Dlatego, że tam jest taka bardzo fajna funkcja. Michał, robiliśmy audycję o Devon Think, który też teoretycznie ma taką funkcję. Tam to nie działa za dobrze, a w Notion to działa świetnie, że on wykrywa na przykład, jak piszę sobie, powiedzmy, mam dwa artykuły. Mam artykuł o ustawieniach i artykuł o czytniku PDF.
1: Aha.
0: I piszę sobie ustawienia czytnika PDF i Notion mi automatycznie z tego czytnika PDF robi linki. I jak ja bym miał to ręcznie ze sobą linkować, żeby to było, wiesz, ładnie i spójnie polinkowane, to bym się zajechał chyba. A tak to ja sobie po prostu piszę. Notion działa trochę jak Gutenberg w WordPressie, czyli jest oparty na blokach. Paragraf jest blokiem, nagłówek jest blokiem, link jest blokiem, lista jest blokiem, akordeon jest blokiem. Akordeony to też jest bardzo fajna rzecz. To są takie zwijalne elementy, czyli na przykład robię sobie tylko dla zalogowanych użytkowników przycisk zwinięte. Jak ktoś chce sobie to przeczytać, to rozwija. I generalnie tak, musimy pamiętać o tym, jak korzystamy z Notion, że skróty klawiszowe tej aplikacji natywne, które ona posiada, po pierwsze jest ich niewiele, a po drugie są one dla nas nieprzydatne, bo mamy na przykład skrót jakiś kosmiczny Command, Control, Shift i Command, Control, Slash chyba, żeby sfokusować edytor, ale VoiceOver i tak będzie gdzieś tam zamrożony w połowie okna, gdzie tam był ostatnio. Więc ten skróty natywne, notionowe nie za bardzo nam się sprawdzą. Ale w ogóle kiedyś w tym programie nie dało nic pisać, bo nie czytało w ogóle treści. Tego, co, nie, nie mogliśmy czytać tego, co piszemy. Więc czy polecam komuś Notion? Absolutnie nie. Ale widzę po

0: prawe w dobrą stronę.
1: No to miejmy nadzieję, że to rzeczywiście kiedyś będzie na tyle fajne, że po prostu da się z tego swobodnie korzystać, bo
0: No,
1: rzeczywiście system jest naprawdę ciekawy. Ja też o Notion słyszałem sporo dobrego.
0: ja mam druga rzecz. Ja z Notion, bardzo dużo rzeczy w Notion mogę robić Raycastem. Swoją drogą o Raycastie też sobie jeszcze dzisiaj pogadamy. Taka śmieszna rzecz jeszcze a propos Raycasta, że zrobiłem sobie wtyczkę do Raycasta, że wpisuję sobie TP, daję Enter i do was piszę wiadomość. I jak wam tyle spamowałem wtedy na audycji o podsumowaniu roku, to właśnie za pomocą tego pluginu to było. Ale Raycast pojawiła się nowa wersja Raycasta. Zmian dostępności żadnych nie ma, ani na lepsze, ani na gorsze, ale jest nowy feature, tak zwany Raycast Focus, i to polega na tym, że wpisujemy sobie, co chcemy robić, czyli nie wiem, powiedzmy, chcemy pisać artykuł albo chcemy nagrywać podcast. Wpisujemy, ile czasu chcemy to robić. Wspiera też język naturalny, więc możemy na przykład wpisać until 15:33, no nie, i do 15:33 będzie to aktywne. Potem wybieramy sobie listę aplikacji i listę stron internetowych, które chcemy, żeby program nam blokował. Jak na przykład mamy, ja tak czasami robię, że otwieram sobie losowo przeglądarkę, bo tak, i w sumie coś chcę zrobić, ale potem nie, bo w sumie pracuję i wracam do pracy. I jak sobie zablokujemy na przykład te, czy tam strony w przeglądarce, czy całą przeglądarkę, to Raycast nam nie pozwoli tego otworzyć, tej danej aplikacji, póki nie skończy się ten czas nasz. Ktoś może powiedzieć, że no, no przecież ja mam silną wolę, ja się nie rozpraszam i tak dalej, bo brawo. Jesteście w mniejszości, bo jest psychologicznie udowodnione, że jeżeli mamy coś narzucone, żeby zrobić, to będziemy próbowali odwlekać to w czasie. No a nawet jeśli nie, no to fajnie to działa, dlatego że ja tego na przykład używam w taki sposób, że jak montuję coś, powiedzmy, w Reaperze, no to nie chcę, żeby inne programy były włączone, bo mi to niepotrzebnie zapycha procesor, pamięć i tak dalej. I fajnym skutkiem ubocznym tego fokusu jest to, że jeżeli aplikacja jest na tej czarnej liście i my aktywujemy sobie taką sesję, to on automatycznie tę aplikację ubije, czy tam zamknie kartę w przeglądarce.
1: A to rzeczywiście może się przydać.
0: To nawet jeżeli, powiedzmy, faktycznie nie macie problemów z koncentracją i możecie się skoncentrować na absolutnie wszystkim, co robicie, to może to was przekona. My z Piotrkiem ostatnio pisaliśmy trochę o Raycastie, dlatego że ja się tam pytałem o tego, o Hammerspoona. I właśnie taki mam pomysł, żeby w taki sposób Raycasta udostępnić. Hammerspoon to narzędzie... Jakby to narzędzie opisać krótko, Piotrze, może mi pomożesz?
2: Ja, chociaż to też może mało przydatne dla osób nietechnicznych, ja to nazywam autoitem na Maca w pewnym sensie, ale to...
0: No.
2: To jest prostu... narzędzie, które pozwala nam w bardzo łatwy sposób oskryptować system. Dostać się do rzeczy, które normalnie wymagałyby kompilowania kodu bardziej zaawansowanego.
0: I tworzenie osobnego programu do małej rzeczy.
2: Dokładnie,
0: na przykład, no...
2: tak.
0: Trochę tak, jakbyście pisali dodatki do NVDA, tylko piszecie dodatki do systemu. O,
2: do systemu, o właśnie. Może. Tak, bardzo, bardzo trafne porównanie.
0: No i właśnie na tym Hammerspoonie chciałem zrobić dostępność do Raycasta, bo uważam, że dałoby się to zrobić. No ale mam z tym pewne problemy, może kiedyś. Coś jeszcze chciałem mówić. A, pojawiła się nowa wersja Windowsa 11, która to wersja Windowsa 11 zmieniła coś, jeszcze nie wiem co, i niektóre programy, które opierają się na kodzie maszynowym do identyfikacji, czy są legalne, na przykład gra Dragon Moon, czy JOS i tak dalej, są problemy z tym, i dlatego uważajcie przed aktualizacją do najnowszego Windowsa 11. Dla bezpieczeństwa wyrejestrujcie swoje programy jakieś, jeżeli mają one taką możliwość. No bo ta aktualizacja Windowsa 11 spowodowała, że wszyscy tak naprawdę, którzy mają Dragon Moon, to już nie mają Dragon Moon, bo Microsoft zmienił pewnie sposób, w jaki coś tam zwraca dane i jest zupełnie inny kod maszynowy teraz. I to nie tylko będzie kwestia Dragon Moon, tylko innych rzeczy też, bo po prostu zmieniły się pewne metody, które zwracają pewne informacje o podzespołach. Więc jeżeli chcecie zaktualizować, ja wam nawet podam numer wersji, który powoduje problem, bo sobie to nawet przezornie zapisałem, a jeszcze mniej przezornie nie otworzyłem notatki przed zadzwonieniem tu. Wersja 23H2, build 22.631.40.751. I ten build powoduje ten problem, więc jeżeli przetaktualizować...
2: Ciekawe, czy podobny problem mieliby użytkownicy najnowszego buildu, czyli 24H2.
0: Nie mam pojęcia, ja wiem, że ten build powoduje problemy i może ja źle zapisałem, może to chodzi o 24H2, bo w sumie dużo bardzo osób ma ten problem, więc
2: no możliwe, że takie jakieś najważniejsze łatki bezpieczeństwa też się pojawiały w tych poprzednich buildach. Pewnie każdy prędzej czy później tą 24 dostanie, tak Microsoft generalnie robi, ale możliwe, że ta zmiana gdzieś pojawiła się też jako jakaś łatka bezpieczeństwa w poprzednich wersjach.
0: No więc jeżeli coś tam się takiego wam stanie, to miejcie to po prostu na uwadze. Miejcie na uwadze to, że może się coś takiego zadziać. No i jeżeli programy na to pozwalają, to możecie po prostu wyrejestrować program przed aktualizacją. Ja zresztą, jeżeli nie zapomnijcie, bo to oczywiście każdy może zapomnieć, tak, Windows to nie jest macOS, że się aktualizuje wtedy, kiedy my chcemy, tylko on się aktualizuje, kiedy on chce. Ale ja staram się te bardziej problematyczne programy wyrejestrowywać. No bo niektórych programów nie trzeba wyrejestrowywać, tylko one tam same się wyrejestrują albo same się przerejestrują, więc to nie jest jakiś mega problem. A jeszcze w ogóle mam losowy błąd w iOSie 18.3 beta najnowszym. I błąd jest ciekawy, bo jest takie polecenie na klawiaturze, ono jest przypisane do skrótu W plus M. Na ekranie dotykowym ono nie jest przypisane do niczego, ale polecenie, które ma teoretycznie przesunąć nas do paska stanu. No i w najnowszej wersji 18.3, jak próbujemy tego polecenia użyć, to iPhone nas radośnie informuje, że pasek stanu nie istnieje. Więc jeżeli ktoś na przykład korzysta z iPada i korzysta z tego polecenia, żeby sobie sprawdzać czas czy baterię, no to ma problem. Bo przynajmniej ja mam problem, bo może u innych ten błąd nie występuje, ale u mnie występuje. System informuje mnie radośnie, że pasek stanu po prostu nie istnieje.
1: No to rzeczywiście. Także... A pasek stanu to jednak czasem się przydaje.
0: No właśnie o to chodzi. Oczywiście palcem, jak dotknę w odpowiednim miejscu ekranu, to pasek stanu jest. A. Więc coś jest po prostu skopane z tym skrótem. Co ciekawe, w drugą, bo ten skrót działa jak taki przełącznik. On albo przechodzi na pasek stanu, albo przechodzi na główną jakby część ekranu. I w drugą stronę, czyli z paska stanu na główną część ekranu, on działa, a z głównej części paska stanu na z głównej części ekranu na pasek stanu już nie działa. Także tak. To tyle chyba ode mnie. No tak, tak mi się wydaje. Jak coś mi się przypomni, to zadzwonię.
1: Jasne.
0: Dziękuję.
1: Dzięki, Arku, za telefon. Do usłyszenia.
3: Przechodzimy do takiego tematu, który u nas na takiej naszej grupie WhatsAppowej, tyflopodcastowej, dość sporo wiadomości ostatnio wygenerował, można powiedzieć, czyli Joplin, który jest takim notatnikiem wieloplatformowym, z synchronizacją gdzieś tam między urządzeniami, z funkcjami tak zwanego markdowna. No bardzo rozbudowana rzecz, która staje się chyba dostępna, zdaje się.
2: Tak, nawet już się stała dostępna. Faktycznie temat, który naszą grupę rozgrzał do czerwoności. Zaczęliśmy się tą aplikacją bawić, testować ją w różnych scenariuszach. I to jest taki trochę kontrast do tego, co mówił Arek, gdzie Notion było taką dosyć rozbudowaną aplikacją, to Joplin też jest aplikacją rozbudowaną, ale z bardzo prostym w obsłudze interfejsem. Ale zacznijmy od początku. No właśnie, firma pochwaliła się tym, że oni dbają o inkluzywność, o dostępność, no i w najnowszej wersji poprawili znacząco dostępność tej aplikacji, zarówno jeśli chodzi o obsługę skrótów klawiszowych, nawigację klawiszem Tab, jak i funkcjonowanie z czytnikami ekranu. Ale co to w ogóle za aplikacja jest? Można ją sobie ściągnąć ze strony joplinapp.org, joplinapp.org lub w App Store lub w Google Play, zależnie od tego, z jakiego smartfona korzystamy, bo aplikacja jest tak naprawdę dostępna na wszystkie platformy, czyli to jest Windows, to jest Mac, to jest Linux, to jest iOS i to jest Android. I w największym uproszczeniu no, pozwala nam po prostu tworzyć notatki. Notatki możemy mieć posortowane w notesach, czyli można powiedzieć w jakby folderach. Notes to jest, można tak nazwać, jak po prostu to byłby folder. I możemy sobie w tych notesach tworzyć tyle notatek, ile chcemy. Możemy też notatki sortować według tagów i jeszcze w ten sposób je przeszukiwać. Możemy na nich ustawiać alarmy jako przypomnienia. Możemy sobie zrobić tą notatkę w formie zadania, gdzie po prostu na liście notatek, które będziemy mieli jako pole wyboru, które możemy sobie zaznaczyć. Ale generalnie, jeśli ktoś nie chce z tych wszystkich funkcji korzystać, no to po prostu mamy taki prosty notatnik. Tworzymy sobie podfoldery do informacji, które chcemy zapisywać. Nie wiem, robimy sobie podfolder praca. W tym podfolderze możemy sobie otworzyć katalogi dla poszczególnych na przykład projektów. Czy na przykład tak jak ja mam, zrobiłem sobie teraz folder Tyflo Przegląd, czy notes właściwie tak się to nazywa. No i w tym folderze tworzę notatki dla poszczególnych nowych odcinków. Same notatki piszemy w formacie Markdown, ale nie tylko, ale głównie aplikacja jest właśnie stworzona pod system Markdown. O Markdownie już mówiliśmy wiele razy, to jest system, który nam bardzo łatwą składnią do zapamiętania pozwala tworzyć takie dosyć rozbudowane dokumenty, które mają nagłówki, które mają włącza, które mają wstawioną jakąś grafikę, listy, tabele.
3: Czyli coś, co jakby z naszej perspektywy wygląda trochę jak strona internetowa.
2: No to jest strona internetowa, bo to się w HTML-u tak naprawdę zapisuje. Także to wszystkie funkcje, które znamy ze stron internetowych, właśnie nagłówki i tak dalej, są w Markdownie obsługiwane.
3: Tyle, że jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. To jest czasami, znaczy te najważniejsze rzeczy są w ogóle jednym znakiem tak naprawdę często.
2: Tak, nagłówki to są, jak na przykład właśnie ktoś nie zna, taki prosty przykład, nagłówki to są symbole hash. Jeden hash to jest nagłówek poziomu pierwszego, dwa hasze to jest poziom drugi i tak dalej do poziomu
4: O Markdownie jest też podcast cały, dokładnie, który kiedyś nagrywałem, także polecam. Na innych notatnikach wtedy pracowałem, ale teraz myślę, że spokojnie poleciłbym Joplina.
2: Mamy właśnie ten Markdown. Sam notatnik też wspiera nam w tym polu edycji sprawdzanie pisowni, chociaż ono jest domyślnie włączone, ale można sobie włączyć, wspiera wszystkie praktycznie języki, w tym polski oczywiście. I będziemy od razu mieli tą pisownię sprawdzaną. Pod spodem mamy podgląd tego Markdowna i ten podgląd od razu nam się właśnie wyświetla jako strona internetowa i co za tym idzie, wszystkie skróty naszych czytników ekranu właśnie do nawigacji po nagłówkach, po listach i tak dalej po prostu działają. Można też wstawiać równania matematyczne na przykład w LaTeX-u i one nam będą konwertowane do MathML-a. To znaczy tyle, że jeśli mamy na przykład w NVDA odpowiedni dodatek zainstalowany, no to one będą nam czytane prawidłowo. Na Macu, na iPhone'ie to po prostu działa z automatu, nie trzeba nic instalować. No bo VoiceOver to po prostu wspiera natywnie. Co jeszcze możemy robić? Możemy wstawiać załączniki i to dowolnego typu. I te załączniki nam automatycznie będą do tej notatki dodawane. I ponadto będziemy mogli od razu dla dużej ilości typów pliku po prostu je sobie wewnątrz tej notatki oglądać. Czyli jeśli dołączymy sobie na przykład jakiś plik audio i będziemy tą notatkę sobie przeglądać właśnie w tym widoku podglądu, no to możemy sobie ten plik od razu po prostu otworzyć. Jeśli wstawimy plik PDF lub jakieś obrazki, no to one zostaną też rozpoznane algorytmami OCR, żeby wydobyć z nich tekst, to później będzie wykorzystane do wyszukiwania. Niestety na ten moment my tego tekstu z czytnikiem ekranu nie zobaczymy, aczkolwiek myślę, że to jest coś, co będzie można zasugerować i kto wie, czy to nie nie zostanie dodane. Ale generalnie listen text będzie wydobyty. Tak samo pliki PDF można czytać wewnątrz notatki. No i inne załączniki też wtedy po prostu, jeśli klikniemy na to, na link do takiego załącznika, no to zostanie on otwarty w domyślnej aplikacji dla tego typu pliku i nawet gdybyśmy go zmodyfikowali, to ta zmiana zostanie nam też zapisana z powrotem, także to też może nam pozwolić na przykład, nie wiem, pracować na, nie wiem, jakimś kodzie źródłowym w zewnętrznej aplikacji. A skoro o tym mowa, to jeśli ktoś bardzo nie lubi edycji w takim Markdownie, czy w tym edytorze wbudowanym w aplikacji, a też jest po prostu pole edycji, no ale jakby ktoś nie chciał, no to mamy też edytor taki bardziej przypominający taką aplikację do pisania tekstu, tak zwany edytor Rich Text, w którym to po prostu z paska narzędzi sobie wybieramy różne formatowanie i to też jest przez czytnik ekranu czytane. Możemy też po prostu sobie ustawić edytor zewnętrzny, więc jeśli macie jakąś ulubioną aplikację do edycji tekstu, lubicie z niej korzystać, ale chcielibyście, żeby to się później synchronizowało tak, żeby na przykład łatwo to później z poziomu iPhone'a otworzyć, można sobie to też tak skonfigurować. Skoro mowa o synchronizacji, no to myślę, że też tutaj możemy dużo powiedzieć o tym, jak ta aplikacja się synchronizuje, bo można to robić na wiele sposobów. I też co ważne, nasze notatki mogą być zaszyfrowane w taki sposób, że nawet jeśli wyślemy te notatki do jakiejś zewnętrznej chmury, no to tam nikt nie będzie w stanie odczytać, co w tych naszych notatkach się znajduje. To jest o tyle istotne, że te notatki możemy właśnie synchronizować po Dropboxie na przykład, po OneDrive'ie, po Nextcloudzie, czyli takiej chmurze, którą możemy postawić sobie sami. Jeśli korzystamy z czegoś innego, to aplikacja też wspiera serwery WebDAV, więc na przykład, nie wiem, C-Files, taka alternatywna chmura, która WebDAV wspiera, dałoby się to tak skonfigurować. To są wszystkie usługi, które są wspierane też na smartfonie. Na komputerze też możemy po prostu synchronizować po systemie plików. Wskazujemy jakiś katalog, który, nie wiem, mamy udostępniony na dysku sieciowym na przykład i po prostu aplikacja tam będzie tych plików szukać i tam będzie te zmiany nam wysyłać. Oczywiście też zaszyfrowane, gdybyśmy tego chcieli. Możemy też postawić własny serwer Joplina na własnym komputerze, gdybyśmy chcieli, lub wykorzystać chmurę producenta Joplin Cloud. Ona nie jest jakoś bardzo droga, ceny zaczynają się od 2 euro miesięcznie, kończą na 4. Generalnie różni się to tym, ile dostajemy przestrzeni. W tej wersji za 2 euro dostajemy 2 giga, a w tej za 4 dostajemy 30, co jeśli głównie piszemy notatki tekstowe, to nam na pewno starczy na bardzo długo. W tej wersji Pro właśnie za 4 euro też dostajemy na przykład adres e-mail, na który możemy notatki wysyłać, gdybyśmy chcieli pracować w ten sposób. Możemy też, jeśli mamy tą chmurę, notatki publikować na stronie internetowej, żeby każdy mógł sobie wejść z przeglądarki i je przeczytać. I możemy też wtedy notatkę udostępnić innym osobom i wspólnie nad nią współpracować, lub na przykład nad całym notesem. Ale nawet tak dla siebie po prostu możemy sobie tą aplikację zainstalować na komputerze, na smartfonie, skonfigurować na przykład właśnie po Dropboxie, zaszyfrować, co po prostu działa tak, że na początku wpisujemy hasło przy pierwszej konfiguracji, te notatki nam się później będą w tle synchronizować i w ten sposób automatycznie, na przykład z komputera, który ma system Windows, możemy w łatwy sposób sobie tworzyć notatki, które później otworzymy sobie bez problemu na iPhone'ie. Co ta aplikacja jeszcze potrafi? Deweloperzy mogą pisać różne wtyczki, które dodają różne funkcje. Oczywiście już jakieś AI się pojawiło, jakieś też spisy treści, wtyczki, które monitorują jakiś folder dowolny na komputerze dla plików Markdown i automatycznie dodają je do aplikacji jako notatki. Pomysłów jest dużo. Jest rozszerzenie Web Clipper, które pozwala nam zachowywać zawartość stron internetowych jako notatki. Ja się tym nie bawiłem, ale wiem, że Michał to testował i bardzo sobie chwalił.
1: Zgadza się. Ja się tym bawiłem. Działa to naprawdę bardzo fajnie. Jest wtyczka dla Chroma i dla Firefoxa. Testowałem w Chromie i działa to na tej zasadzie, że wchodzimy sobie na jakąś stronę, no i chcemy ją zapisać w naszym Joplinie. W tym momencie po prostu najlepiej, jak mamy tę wtyczkę przypiętą do paska rozszerzeń w Chromie, wybieram sobie ją z paska, no i wybieram odpowiednią opcję. Ja sobie może teraz nawet otworzę jakąś stronę, powiedzmy, Tyfloświat. Otwieram sobie stronę Tyfloświata. Otwieram sobie najnowszy artykuł, czyli zapowiedź tego, co w tym tygodniu w Tyfloradiu. I załóżmy, że teraz chcę dodać go do Joplina. Więc wchodzę sobie teraz na pasek rozszerzeń. Wybieram Joplin Web Clipper. Naciskam po prostu na tym Enter. I co my tu mamy? Mamy kilka opcji. To są po prostu linki. Clip Simpled Web Page, czyli taką uproszczoną wersję tej strony. Jeżeli wybierzemy tę opcję, to po prostu zapisze nam się cała główna treść tej strony. To się przydaje w momencie, kiedy mamy jakiś artykuł, na przykład, którego treść chcemy sobie zapisać. Clip Complete Page w wersji Markdown, to jest kolejny link. Kolejny link to jest do zapisania całej strony, ale jako HTML, nie jako Markdown, tylko jako HTML. Możemy wybrać zapisanie zaznaczenia. Nie testowałem tego, jak to działa. Przypuszczam, że no z czytnikami ekranu i z zaznaczaniem to może być kłopot. Może w Firefoxie.
4: No właśnie, myślałem.
2: Miałem to powiedzieć, no... tak, z NVDA i z Firefoxem tak, to powinno.
4: Ten tryb
2: zadziałać.
4: Zaznaczenia taki natywny.
1: Tak,
4: nie?
1: Może tam to.
4: Shift F10.
1: Dokładnie, może tam to zadziała. Clip screenshot, kolejna opcja, czyli po prostu zapisz obrazek, zapisz zrzut ekranu z danej strony i możemy jeszcze też zapisać adres URL. Wybieram sobie jakąś opcję, jakiej chcę użyć. Ja na razie testowałem przede wszystkim na tym trybie uproszczonym, który działa zaskakująco dobrze. Zapisuję po prostu treści artykułów i mogę je sobie potem na przykład gdzie indziej czytać. Mam do nich dostęp, gdyby ktoś na przykład usunął albo zmodyfikował treść, to ja mam w tym momencie zapisane to, co w danym momencie w chwili otwarcia tego artykułu było na stronie, więc wybieram sobie tę opcję. Nie dzieje się nic, a przynajmniej z perspektywy czytnika ekranu nie dzieje się nic, bo kiedy przejdę sobie poniżej tych linków, to mam coś, co się już zadziało. Otwiera mi się dodatkowe jakby okienko, otwierają mi się dodatkowe opcje. Jest zapisz w którym notebooku, w którym notesie. Wybieram sobie tu z listy rozwijanej ten notes, w którym chcę zapisać. Ja mam taki notes z sieci. I co jest jeszcze ciekawe, mam tagi, bo w Joplinie też możemy sobie przypisywać do różnych naszych notatek słowa kluczowe, możemy sobie te tak zwane znaczniki przypisywać i mogę w momencie, kiedy wybieram sobie link add tag, wybrać albo wpisać jakiś nowy, albo wybrać sobie po prostu znacznik, który już jest na liście. No i potem pole edycji z tytułem. Mogę ten tytuł zmienić. Domyślnie jest brany z tytułu danej strony lub podstrony. Potwierdzone, co to będzie, jaki typ będzie zapisany. Simplified właściwie page, markdown. I wybieram po prostu link confirm, potwierdzam, chcę to zapisać i jeżeli to zrobię, to zapisze mi się to w Joplinie, tam gdzie zdecydowałem, że ma to zostać zapisane, będę mógł sobie od razu otworzyć tę notatkę w Joplinie i ją sobie tam na przykład zmodyfikować, na przykład wyedytować. I tu ważna uwaga, bo jeżeli zapisujemy w ten sposób artykuły z sieci, to musicie mieć świadomość tego, że zapisują nam się też z obrazkami. I te obrazki znajdują się później w tak zwanych załącznikach. Trochę nam się wtedy robi bałagan. W przypadku osób niewidomych może być to istotne. Natomiast jest wtyczka, która pozwala na usuwanie tych obrazków z artykułów. Ona nie usuwa jakby z wszystkich artykułów za jednym zamachem, natomiast możemy sobie, jeżeli mamy taką ochotę, to po prostu kasować te obrazki z podświetlonego artykułu. Jest do tego odpowiedni skrót klawiszowy. Ja, jak to testowałem, to mam wrażenie, że ta wtyczka nie zawsze chce działać. Natomiast jest to jakieś rozwiązanie, jest to jakieś obejście. No, a z drugiej strony to podejrzewam, że te obrazki, no dobrze, one trochę nam tam miejsca będą zajmowały, ale też znowu one nie będą zajmowały, nie wiedzieć jak dużo tego miejsca. One przecież też są już w dzisiejszych czasach odpowiednio zazwyczaj optymalizowane, żeby nie były to obrazki o pojemnościach liczonych w megabajtach, o rozmiarach liczonych w megabajtach, a raczej w dziesiątkach kilobajtów. Więc no, to działa bardzo fajnie. Pod iOS-em już tak fajnie nie działa, bo nie ma tej wtyczki, a przynajmniej ja jej nie widziałem nigdzie w oczywistym miejscu. Jeżeli udostępniam jakąś stronę do Joplina, to jak najbardziej zapiszę ją, ale będzie to tylko link. Nie będzie to treść strony, nic takiego, tylko po prostu kiedy skorzystam z tego tak zwanego mechanizmu udostępniania w iOSie i wyślę do aplikacji mobilnej, no to po prostu otworzy mi się notatka z adresem strony. Także to taki troszeczkę minus.
2: Ja myślę, że na koniec jeszcze dodam jedną rzecz. No dobrze, rozmawiamy o tej aplikacji, ale przecież tyle jest tych notatników. Jest jakiś OneNote, są notatki aplowskie. Dlaczego nam się to tak podoba? No, mówiłem na początku, że aplikacja stała się dostępna. Ale co to dokładnie znaczy? No, to znaczy tyle, że ten interfejs jest naprawdę banalnie prosty. Ja teraz po prostu zrobię jeszcze taką szybką demonstrację. Kto wie, czy nie wrócimy do tej aplikacji, bo myślę, że ona może być warta pokazania tak bardziej szczegółowo. Natomiast mamy generalnie, ja bym tak powiedział, takie cztery sekcje. Na górze mamy zawsze pole wyszukiwania. Mamy pasek boczny, gdzie mamy nasze wszystkie notesy, czyli te fontery. Mamy listę notatek i mamy daną notatkę. Ja sobie teraz nacisnę Ctrl-Shift-S, żeby przejść na ten pasek boczny.
5: Pasek boczny, Navigation Landmark, Trewiew, notatniki Expanded 1 of 8, level 1.
2: No właśnie, tutaj mamy sekcję notatniki.
5: Level 2, wszystkie notatki 2 of 8. Tyflo przegląd, są tam z 1, notę 3 of 8, level 2.
2: No i tutaj mamy nieprzetłumaczony do końca komunikat, mamy, no właśnie, mam notę z tyflo przegląd, który w tym momencie zawiera jedną notatkę.
5: Welcome, są tam z 5, notę 4 of 8, level 2.
2: I mam notę z witamy, który to przychodzi z aplikacją. Tutaj mamy takich kilka przykładowych po prostu przykładowych notatek, które pokazują funkcjonalność aplikacji. No ale załóżmy, że mnie interesuje Tyflo Przegląd.
5: Tyflo Przegląd, są tam z 1, notę 3 of 8, level 2.
2: Naciskam na nim Enter.
5: Lista notatek Navigation Landmark. Notatki list 266, 1 of 1.
2: I mam tutaj jedną notatkę 266, no po prostu tutaj wpisałem sobie numer odcinka. Naciskam Enter jeszcze raz.
5: Notatka Main Landmark. Tytuł notatki edit 266.
2: I już jestem w polu edycji dla tytułu. Teraz mógłbym zejść albo strzałką w dół, albo tabem.
5: Notatka toolbar, NPL button sprawdzania pisowni.
2: Ale chyba widzę, że strzałką w dół będzie szybciej.
5: 266, mark, hash, jobin, hash, tyflo wieści.
2: I jesteśmy już w edytorze markdown. Tutaj mamy właśnie tą składnię, mamy te hasze.
5: Hash, jobin, dostęp, obsługa markdown.
2: O tym wszystkim,
5: slash,
2: upominałem. Ja sobie teraz włączę tryb przeglądania, bo akurat pokazuję to na Windowsie, MVDA i spacja. I naciskam M, żeby przejść do ramki.
5: Edytor notatek framy tyflo wieści Hradin level 1. Hradin level 2 Joplin. Dostępny wieloplatformowy notatnik z synchronizacją i obsługą markdown. Link https://joplinapp.org.
2: No i tutaj po prostu mam tą notatkę. Ja tutaj też miałem w sekcji drobnych newsów listę, więc mogę nacisnąć L.
5: List link 6 items punktor solibio radar. Dostępny czytnik książek dla Androida. Link https://accessible.android.
2: No i po prostu mam tą notatkę. Gdybym chciał utworzyć kolejną notatkę w tym katalogu Tyflo Przegląd, no bo tutaj jestem. Nic prostszego, naciskam Ctrl-N.
5: Joplin dokument. Notatka main landmark. Markdown editor edit multiline blank.
3: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że ten długi dźwięk to nie jest zegarek. Funkcja Joplina, tylko zegarynka.
2: Tak, który zawsze zapominam, żeby wyłączyć. No i otworzyła mi się pusta notatka. Kursor domyślnie ląduje w polu do treści, natomiast można też w ustawieniach sobie ustawić tak, żeby lądował w polu tytułu, natomiast też po prostu można tytuł zawsze dodać później, też chyba weźmie pierwszy akapit jako tytuł.
5: Tworzenie nowej notatki, edit blank.
2: Ale tutaj poszłem strzałką w górę do pola edycji na tytuł, napiszę sobie po prostu test.
5: Blank.
2: I Markowne, Enter, Enter, czy strzałka w dół generalnie nas przeniesie w to miejsce, gdzie chcemy, więc interfejs jest naprawdę logiczny. To jest test, po prostu sobie tutaj zrobiłem notatkę. Jeszcze na szybko chciałbym pokazać, że mamy też na przykład wyszukiwanie, które działa naprawdę bardzo fajnie. Wystarczy nacisnąć Ctrl-P.
5: Dialog. Edit hasa autocomplete. Wpisz tytuł notatki lub jej fragment, aby do niej przejść. Możesz także wpisać hasza po nim, nazwę tagu lub małpa, a następnie nazwę notatnika lub wpisz, aby wyszukać polecenia. Blank.
2: Tutaj wpisz dwuklopek, aby wyszukać polecenia, jakby ktoś na przykład właśnie nie pamiętał, gdzie coś się zmieni, bo tutaj mamy pasek menu, no ale próbuję sobie przypomnieć, kurczę, w którym TV przeglądzie mówiliśmy o Joplinie? No to wpisuję Jop.
5: 5. Joplin privacy policy, Joplin privacy policy, Joplin applications, Joplin saves such, notatnik welcome, punkt nowy 1.6.
2: No i tutaj mam wyniki z tego notatnika powitalnego.
5: 1. Welcome to Jop 266 Joplin dostępny, joplinapp.org/stats, notatnik tyflo przegląd 3.6.
2: O, no i tutaj mi znalazł, że faktycznie w tym tyflo przeglądzie o Joplinie mówiliśmy. Naciskam Enter.
5: Notatka main landmark, markowne editorial multiline hash tyflo wieści. Hash.
2: I proszę bardzo, tutaj się przeniosłem. No, natomiast przeniosłem się na początek, więc też bym musiał ewentualnie sobie teraz wyszukiwaniem w czytniku ekranu znaleźć to miejsce, gdzie o Joplinie mówiłem, ale no, generalnie ten interfejs jest bardzo prosty. Mamy też tutaj taki klasyczny pasek menu, w którym znajdziemy więcej opcji, m.in. przełączenie się na ten edytor, taki rich text, włączanie, wyłączenie sprawdzenia pisowni, dodawanie załączników, tworzenie alarmów, też możemy sobie powiadomienia ustawiać na notatki. Możemy też tworzyć notatki, które są przypomnieniami, takimi notatkami jako zadanie właściwie bardziej. To zresztą też mogę szybko
5: nowa notatka,
2: pokazać.
5: Nowe zadanie CTRL plus T2 w 10.
2: Z Ctrl T, nowe zadanie.
5: Joplin document, notatka main landmark, tworzenie nowego zadania undefined edit blank.
2: I tutaj sobie napiszę
5: tytuł notatki.
2: Nagraj. Nowy odcinek, tak, bo cały czas jesteśmy w notesie Tyflo Przegląd.
5: Odcinek.
2: I mogę tutaj też sobie jakiś bardziej szczegółowo to napisać, natomiast ja sobie wrócę na listę notatek, Ctrl Shift L.
5: Lista notatek, navigation landmark, notatki list, incomplete to nagraj, nowy odcinek 1.3.
2: Tutaj mam komunikat niekompletny i ono zostało też przeniesione na szczyt tej listy. Ja mogę sobie po prostu spacją...
5: Complete.
2: O, przestawiłem na... ukończone.
5: Complete to do nagraj, nowy odcinek 1.3.
2: I po prostu w ten sposób też możemy sobie różne rzeczy odhaczać. Także aplikacja zarazem rozbudowana, ale naprawdę jeśli chodzi o interfejs, jest bardzo prosty i mimo to, że to jest aplikacja elektronowa, które nie zawsze wychodzą dobrze, no to tutaj ktoś naprawdę, mam wrażenie, bardzo się postarał i no, efekt jest naprawdę dobry.
1: I to się przede wszystkim może przydać użytkownikom, którzy mają taki łączony ekosystem właśnie iOS-a, Windowsa, Windowsa, Androida, jakieś takie mniej oczywiste konfiguracje niż na przykład ekosystem Apple, no bo tam wiadomo, tam są notatki. W iOS-ie, w macOS-ie to wtedy jak ktoś ma te notatki i synchronizuje ze sobą komputer z telefonem, to w zasadzie wiele mu więcej do szczęścia nie potrzeba. Natomiast no, ja na przykład, mając iOS-a i mając Windowsa, ja nie mogłem znaleźć dla siebie dobrej aplikacji, dzięki której mógłbym zarówno na telefonie, jak i w komputerze mieć ten sam zestaw notatek, a dla mnie na przykład jest jeszcze istotne też to, żeby do danej notatki móc dodawać załączniki, bo na przykład pracuję nad jakimś projektem, coś mi jest potrzebne, mam ileś różnych plików, które są przy tym projekcie i teraz chciałbym z poziomu tej notatki móc te pliki otwierać, edytować, zapisywać, synchronizować. No tutaj to po prostu działa. Jeszcze,
3: no to rzeczywiście...
1: jeszcze ty, Pawle, coś chciałeś dodać.
4: Tak, przepraszam, bo tu coś... No nie, taka najbliższa aplikacja, którą do tej pory omawialiśmy, a która mi się kojarzy z tym Joplinem, to jest Simple Note, który myśmy kiedyś pokazywali. Też
1: tylko tam się jakiś regres w dostępności, mam wrażenie, zrobił w pewnym momencie.
4: Dawno nie używałem, więc szczerze mówiąc nie wiem, ale tam były też problemy z tą synchronizacją, potem to różnie działało. No, tutaj trzeba by jeszcze trochę bardziej potestować, jakby to wyglądało, gdyby na przykład kilka osób współpracowało nad notatnikiem.
1: To też podejrzewam, że bardzo zależy od źródła synchronizacji, od tego serwera. Ja na przykład postawiłem sobie to na Nextcloudzie, u mnie to jest silnikiem synchronizacji i tu trzeba mieć na względzie to, że automatyczna synchronizacja jest minimalnie co 5 minut. Nie da się szybciej, można wymusić ręcznie, Ctrl-S, to jest skrót, natomiast podejrzewam, że w przypadku tego serwera Joplina, a jeszcze lepiej zapewne tej natywnej chmury, no to tam by wszystko dobrze działało. Tylko to już za to trzeba zapłacić.
3: Kolejną aplikacją, która stała się dostępna, albo może staje się dostępna, nie wiem, jest Trello.
4: Tak, jakoś tak nas nachodzi w tym tygodniu na aplikacje produktywnościowe takie do pracy. No mnie trochę też, bo w pracy szukamy kilku narzędzi, które nam trochę życie by ułatwiły. A też akurat tak się jakoś stało, że Piotr w sobotę nam nagrał na Tyflo Przeglądzie wiadomość o tym na naszej grupie WhatsAppowej wewnętrznej o Joplinie. A ja chyba w ten sam dzień albo dzień wcześniej dostałem w moim podcast odcinek jednego z niemieckich podcastów dla niewidomych, których słucham. I tam prezenter przedstawiał właśnie Trello jako aplikację, za pomocą której współpracuje z osobami widzącymi. Akurat w jego przypadku tam chodzi o jakieś radio, w którym on się udziela. I tam na przykład mają różne zadania redakcyjne, tak to przynajmniej prezentował. No i czym jest to Trello? Dla osób, które nie wiedzą, czyli też dla mnie znaczy wiedziałem mniej więcej o co chodzi, tak w dużym zakresie, zarysie, ale dopiero teraz zobaczyłem na żywo, jak to wygląda i jak taki interfejs może być dostępny. Czym Trello jest? Trello jest tak zwanym systemem, to się gdzieś nazywa ogólnie system współpracy nad projektami, ale w praktyce to wygląda jak taka tablica koncepcyjna, czyli zakłada się tam w tej aplikacji różne tablice koncepcyjne. Czemu tablica koncepcyjna? Bo wizualnie to chyba wygląda troszkę tak, jak mamy tablicę korkową i to fizycznie też tak chyba działa, że pewnie osoby widzące bardziej, bo to tam wizualnie się gdzieś rzuca w oczy, sobie wieszają w pokoju czy w jakimś gabinecie, a w pracy też to funkcjonuje, tablicę korkową, do której się przyczepia różne takie skrawki papieru, które mają symbolizować i tam opisują różne etapy jakiegoś tam naszego bardziej skomplikowanego czy złożonego działania. Jedni sobie na przykład planują podróże i na przykład mają poprzypinane jakieś tam mapa świata i taka tablica korkowa, tam są przypięte jakieś, nie wiem, tu była podróż do Francji, tu była podróż do Chin, tu była podróż do, nie wiem, Ugandy i w ramach tego gdzieś tam jeszcze się przylepia jakieś, nie wiem, tam, a tu jakieś zdjęcie, a tu się przyczepi jakąś, nie wiem, maskotkę, którą kupiłem, coś tam, a tu coś tam i w ten sposób wizualnie to wygląda ponoć bardzo estetycznie i tak przejrzyście. No i to jest, pozwala to jakoś organizować troszeczkę nasze myśli wokół konkretnego projektu. Jak to wygląda w przypadku takiego Trello? Zakładamy sobie, przynajmniej w wersji tej takiej darmowej, z której każdy może skorzystać bez wykupywania gdzieś tam jakichś planów premium, mamy do wykorzystania jedną przestrzeń roboczą. Ona sobie jest, my możemy ją sobie nazwać jak chcemy, ale możemy mieć ją tylko jedną. I w ramach tej przestrzeni roboczej zakładamy sobie tablicę. Tą tablicą może być jakikolwiek projekt, tą tablicą może być jakiś, właśnie jakaś nasza podróż, jakiś projekt, cokolwiek, nie wiem, Tyflo Przegląd, nad którym pracujemy i tak dalej. W ramach takiej tablicy tworzymy sobie listy. I lista to jest znowu zbiór w ramach takiego projektu jakichś konkretnych zadań. Nie wiem, planujemy podróż, no to dodajemy, nie wiem, listę rzeczy do spakowania, lista dokumentów, które musimy sobie wyrobić, bo jak są takie dalsze podróże, no to warto tu jakiś certyfikat szczepień, no paszport to jest wiadomo obowiązek, ale tu jakaś wiza, tu jakieś jeszcze inne, czasami trzeba wypełnić formularze, żeby dostać taką wizę turystyczną, coś tam. Lista, nie wiem, zabytków, które chcemy zwiedzić. Więc takie różne listy. I na tych listach możemy już dodawać listy zadaniowe, czyli takie listy z rzeczami do zrobienia, które potem odhaczamy właśnie tak jak te to-do w Joplinie. Załączniki, czyli możemy tam jakieś zdjęcia, PDF-y, no, jakiekolwiek pliki. Jeżeli sobie wykupimy jakieś tam wersje premium, to tam można w ogóle jakieś całe automatyzacje i przypuszczam, że trzeba już się troszkę wyznawać na jakimś takim podstawowym programowaniu, ale można to w ogóle też integrować z różnymi innymi usługami, żeby on tam zaciągał jakieś dane z innych usług, integrował się z czymś, jakieś przyciski możemy tworzyć, które coś tam powodują. No także takimi możemy zapychać to elementami, no i możemy też wysyłać komentarze, więc de facto prowadzić dyskusję nad każdym takim jednym szczególikiem. I to jest gdzieś tam, myślę, super, zwłaszcza w takim kontekście pracy, gdzie, nie wiem, tworzymy jakiś program i dzielimy to na jakiś tam, nie wiem, frontend, czyli tworzenia interfejsu, tego, co widać, tej graficznej powłoczki, backend, czyli to, z czym to jest zasilane, jakieś bazy danych, na jakim CMS-ie, czy na jakim silniku to stoi, coś tam. Jakieś kwestie, nie wiem, promocyjne, jakieś kwestie, kto będzie robił marketing, jakieś tam inne kwestie, aktualizacje i taka obsługa techniczna. No i w ramach tego są w ogóle osobne dyskusje, można zapraszać się do tych tablic gdzieś tam osobno, nie wiem, czy nawet nie do list, że jakieś tam dodawać członków do każdej osobno i tam prowadzić takie mikrozarządzanie całym projektem. Jak to działa z VoiceOverem na iPhone'ie? No całkiem fajnie, bo do wszystkich elementów są podpowiedzi VoiceOver, są czynności na pokrętle, jest bardzo ładnie ustrukturyzowana ta aplikacja, wszystko jest ładnie podpisane. Także bez problemu możemy brać się do dzieła i takie projekty organizować. Jak to wygląda na komputerze? Też się da. Czy dałoby się lepiej? Wydaje mi się, że tak, bo jest to Kolubryna, jedna z takich bardziej znanych aplikacji do właśnie zarządzania zespołami, zarządzania projektami. I no wydawałoby się, że tak jak Joplin potrafi zrobić coś takiego, że tu jakimś skrótem przejdę, tutaj strzałkami w trybie formularza mogę nawigować bezpośrednio po jakichś właśnie tam elementach. Tam tego nie ma. Trochę tych elementów jest dość nielogicznie popodpisywanych. W niektórych miejscach, które wydawałyby się oczywiste, typu jakaś lista albo lista tych tablic, wydawałoby się, że tam mogłaby być jakiś punkt orientacyjny, żeby można było szybciej przeskoczyć, czy cokolwiek. No nie ma. Nie, że w ogóle nigdzie, ale no w paru widokach takich, na przykład w tym widoku podstawowym, który się pokazuje na stronie głównej po zalogowaniu, jest dość biednie, jeśli o to chodzi. Także gdzieś można by pewnie rzeczy usprawniać. Natomiast da się na tym nawet pracować i rzeczywiście można w ten sposób sobie jakiś projekt ładnie ustrukturyzować, zorganizować i z innymi osobami nad nim pracować. Tak jakbyście potrzebowali jakiegoś środowiska do zarządzania projektem, no to myślę, że Trello warto wypróbować, bo początek jest bardzo dobry. No pytanie, czy coś dalej się jeszcze z tym zadzieje. No jest to Atlassian. Oni tak z tą dostępnością widać, że zaczynają coś robić. Natomiast ona jeszcze nie jest do końca tam, gdzie być mogła, więc i miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych regresów. Także poczekamy, zobaczymy.
3: I to nie koniec jeszcze informacji związanych z poprawiającą się dostępnością aplikacji, bo kolejna aplikacja jest Stats.
2: Tak, tym razem będzie coś dla użytkowników Maców i to takich użytkowników, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje z waszym komputerem. No pewnie każdy z was miał kiedyś sytuację, że po prostu coś działa wolno, albo komputer nagle zaczął się grzać, albo wentylatory się włączyły, zastanawiacie się, co się stało. No do tego typu zastosowań przydają się aplikacje, które nam pozwalają monitorować zużycie różnych zasobów komputera, procesora, pamięci, dysku, sieci. Takie narzędzia są naprawdę przydatne. Mamy rozszerzenie do Hammerswuna, właśnie tutaj mówiliśmy o Hammerswunie wcześniej. Jest takie rozszerzenie, które działa tak jak dodatek monitor zasobów do NVIDIA, które nam po prostu gdzieś podaje w procentach zużycie procesora. I to tak naprawdę tyle. Mieliśmy też aplikację, która nazywała się iStat Menu. Ona zresztą cały czas jest. Tylko że doczekała się wersji 7, która dostępność kompletnie zepsuła z aplikacji, która była, no powiedzmy, w 80% dostępna, jest teraz dostępna w procentach 0, bo zarówno same ikony, jak i panele ze szczegółami, które nam wyskakują, są dla nas zupełnie niedostępne. A ja miałem niedawno sytuację, że do takiej aplikacji potrzebowałem i to takich dosyć szczegółowych informacji. Jak słuchaliście Tyflo Podcastu, to pewnie możecie się domyśleć dlaczego. Więc w końcu zacząłem rozglądać się nad alternatywami. I ludzie na Redditie polecili narzędzie otwartoźródłowe. Narzędzie, które nazywa się właśnie po prostu Stats. Można je sobie pobrać z GitHuba lub jeśli ktoś ma Homebrew, czyli ten manager pakietów na Maca, no to on też na Homebrew jest, no ale też po prostu można go z GitHuba ściągnąć. Jest oczywiście w wersji skompilowanej, nie trzeba się bawić kompilowanie, tylko sobie po prostu pobieramy plik DMG i przenosimy aplikację do katalogu aplikacji. Zresztą adres też nie jest jakiś trudny, więc gdyby ktoś chciał sobie teraz podejrzeć, zanim audycja pokaże się na stronie github.com/excelban, pisane przez x, /stats. i tam możecie sobie tą aplikację pobrać. Kiedy ja tą aplikację ściągnąłem, no to ona generalnie była dostępna. Same moduły były bardzo fajnie przez VoiceOvera czytane. Natomiast miała jeden dosyć istotny problem, mianowicie wszystkie ikonki menu, bo aplikacja działa w taki sposób, że sobie konfigurujemy to, co chcemy monitorować, nie wiem, procesor, pamięć, dysk, kartę sieciową i dla każdego z tych elementów pojawia nam się nowa ikonka w tej sekcji menu statusu, wiecie, tam gdzie jest zegarek, tam gdzie jest ikona Time Machine, tam gdzie jest ikona Wi-Fi, no a generalnie odpowiednik zasobnika systemowego w Windowsie na Macu. I te ikony były po prostu niezaetykietowane. Wszystkie voiceover czytał po prostu jako stats. A że system gdzieś lubi czasami zmieniać ich kolejności, to zawsze była zabawa, zanim znaleźliśmy tą ikonkę, która nas interesuje. Też aplikacja na razie nie ma skrótów klawiszowych, które nam by pozwoliły szybko te panele otworzyć, ale to też ma się za jakiś czas pojawić, bo no było to zgłoszone przez kilka osób, ja się też do tej prośby dołączyłem. Natomiast też zgłosiłem po prostu tą kwestię niezaetykietowanych ikonek i na szczęście deweloper też przychylił się do tego problemu i to wszystko zaetykietował. Na razie w taki sposób, że po prostu jest czytane, za co dana ikona odpowiada. Tam też są informacje wyświetlane i one w kolejnych wersjach mają też być automatycznie czytane. Natomiast to o tyle też nie jest tak ważne, że na szczęście panel ze wszystkimi szczegółowymi informacjami jest czytany, także informacje możemy uzyskać. A jakie? No, naprawdę dużo. No i teraz mam nadzieję, że mojego Maca będzie słychać.
5: Procesor mini. Menu status. Procesor mini.
1: Jest.
2: Okej. Okay. Teraz przełączymy na polski głos. Zwolnimy go trochę.
5: 60%. No i procesor mini. Menu statusu.
2: Na przykład tutaj procesor mamy mini. Ikonę zużycia procesora. Klikniemy sobie na nią.
5: Aplikacja CPU. Otwórz monitor aktywności. Przycisk procesor. Otwórz obszar przewijania.
2: Mamy obszar przewijania i w tym obszarze mamy wszystkie informacje.
5: Obszar obciążenie procesora 37% nieznane. Notifications.
2: Okej, no tutaj mamy cały czas jakieś
5: obciążenie procesora 35% nieznane.
2: Okej, no po prostu mamy obciążenie procesora, no tak, taka ogólna informacja, ale sobie idziemy dalej.
5: Częstotliwość procesora 1850 MHz 70.27% nieznane. Historia użycia. Szczegóły 10%. System. Użytkownik 30%. Nieaktywny. 74%.
2: Okej, okay, czyli tutaj mamy informację, że 10% zużywa system, 30% użytkownik, a 70% procesora jest cały czas nieaktywne, czyli dostępne.
5: Nieaktywny, 78%.
2: Zresztą słychać, że tak, tu informacja się aktualizuje co sekundę, bo mamy dźwięk.
5: Rdzenie energooszczędne, 37%. Rdzenie wydajnościowe, 18%.
2: No i tutaj też mamy podział na rdzenie, no bo zwłaszcza procesory Apple Silicon, tak jak może wiecie, są właśnie podzielone takie rdzenie, które są bardziej energooszczędne i tam różne procesy w tle są na nich uruchamiane, a bardziej jakieś zadania wymagające mocniejszego procesora idą na te rdzenie wydajnościowe. I tutaj też mamy to fajnie rozłożone.
5: Czas pracy 47 dni i 46 minut.
2: A tutaj mamy czas od ostatniego restartu komputera.
5: Średnie obciążenie 1 minuta 5.62.
2: Tutaj mamy średnie obciążenie, to jest takie jak ktoś zna z systemów Unixowych polecenie uptime. Mamy po prostu tak cyfrowo to podane, to jest to.
5: 5 minut. 6.4.78.
2: Od 15. I pod spodem mamy moim zdaniem najfajniejszą rzecz. Z iStat Menus też to miało i tutaj to na szczęście też jest.
5: Częstotliwość. Wszystkie rdzenie.
2: Mamy właśnie jeszcze.
5: 2159 MHz. Rdzenie energooszczędne. 1180 MHz. Rdzenie wydajnościowe. 830.
2: Dużo, ale.
5: 4 megatop procesy.
2: Top procesy. O, proszę bardzo.
5: Obraz. Proces. Wykorzystaj obraz. Top. 47.7% obraz, voiceover 13.7% obraz, voiceover 13 obraz, distort 8.4%.
2: I to się nam też dynamicznie aktualizuje. To też działa w taki sposób, że te procenty nie są, to jest procent akurat z tego bieżącego zużycia, czyli powiedzmy, jeśli zużycie procesora w tym momencie jest, nie wiem, na tym poziomie 30% i pisze, że jakiś proces zużywa 80% procesora, no to jest 80% z tych 30%, tak to trzeba czytać. Mniej więcej chodzi, to jest o tyle fajne, że jeśli nam coś po prostu działa wolno i chcemy ustalić, no co nam tak grzeje komputer, co nam zużywa procesor, no to ta aplikacja nam takich 5 procesów pokaże tutaj od razu, gdzie nie musimy przekopywać się przez monitor aktywności przełączyć się na zakładkę procesora, tylko tutaj możemy sobie to od razu przeczytać.
6: Finder.
2: Podobnie dużo informacji dostajemy w innych
6: menu,
2: sekcjach. Status,
6: pro, pamięć, mini, dysk, min, sieć, wykres sieci, sieć,
2: na przykład
6: prędkość,
2: sobie
6: sieć,
2: kliknijmy
6: dysk, pamięć,
2: na
6: mini,
2: pamięć.
6: Aplikacja, RAM, od pamięć, otwórz ustawienia, obszar przewijania.
2: Tutaj może już nie będę mówił szczegółowo, tylko po prostu przejdziemy się po tych elementach.
6: In, obciążenie pamięci, normal, nieznany. Użycie pamięci, 6 historii, użycie pamięci, 68% nieznany. Historia użycia, szczegóły, użyta, 11.02 GB. Aplikacje, 6.34 GB. Układowa, 2.07 GB. Skompresowana, 2.66 GB. Wolna, 4.95 GB.
2: Mamy zużycie RAM.
6: Pamięć wymiany, 1.4 GB.
2: Pamięć wymiany, czyli swap.
6: Top procesy, obraz.
2: I też mamy tutaj
6: proces,
2: od razu.
6: Wykorzyst obraz, Firefox NIC w tle, 707 MB. Obraz, Lean Memax X, 704 MB. Obraz, tak. Windows Server, 627 MB.
2: No i tutaj mamy też informacje, jakie procesy
6: Finder.
2: Nam zużywają.
6: Menu,
2: pamięć
6: status.
2: Podobnie.
6: Propam, dysk, sieć, dysk, mini.
2: Zużycie
6: menu,
2: dysku, też tutaj mamy na przykład, co ciekawe, też informacje
6: aplika-
2: o...
6: Dysk, otwórz ust, obszar.
2: O statusie smart na przykład
6: dysku. Control, dostępne 7.1 per... Dostępne 7.6 GB z 494.1% top procesy.
2: 1% wolnego miejsca.
6: Obraz, proces, obraz, top, jedno, control, przycisk.
2: Muszę sobie to rozwinąć.
6: Dostępne 7.
2: Tutaj można też to zwijać.
6: 1% odczyt, 0kb/, zapis, 0kb/, s.
2: Tutaj mamy na bieżąco, jak szybko dane są czytane lub
6: całkowity
2: zapisywane.
6: Odczyt, 5.69 TB, całkowity zapis, 2.18 TB.
2: Od startu systemu, to jest Spotlight, co ostatnio intensywnie zapisuje na dysku.
6: Temperat 29 stopni, zdrowie, 96%. Top procesy, obraz, proces, obraz, kwyfen, kwyfen.
2: A tutaj nawet tak.
6: 4K, system UI server, 0K.
2: Żadnych procesów Finder. Przez chwilę nie było, teraz te procesy
6: menu,
2: się
6: status,
2: pojawiły.
6: Menu, pamięć, dysk, sieć, wykres sieciowy.
2: Podobnie sieci tutaj też mamy
6: sieć,
2: dużo fajnych
6: otwórz
2: informacji.
6: Otwórz obszar przewijania, wysyłanie, 1kb/s, nieznany. Historia użytku, pobieranie, 0kb/s, wysk, historia łącz, szczegóły.
2: Bo tutaj na przykład mamy...
6: Zresetować, całkowicie wysłano, 11.37 GB, całkowicie pobrano, 177.84 GB.
2: To chyba nie wiem od kiedy to jest, no można też to zresetować w tym miejscu, jak słyszeliście.
6: Status, UP, połączenie internetowe.
2: App, czyli po prostu mamy internet.
6: UP, opóźnienie. 32.09 ms. Interfejs. Wi-Fi. Adres fizyczny. 18.3e. Sieć. Dom. Standard.
2: Nie mamy moc sygnału podaną.
6: 802.11ac. Kanał. 36. Adres. Od lokalny IP. 10. Za publiczny IP. 90. Od procesy.
2: I też
6: obraz.
2: Tutaj mamy po zużyciu podane procesy. Podobnie możemy sobie wyświetlić panel GPU, gdzie mamy zużycie karty graficznej. Mamy też panel baterii, który na przykład też pokazuje, oprócz na przykład czasu pozostałego, którego teraz system nie pokazuje, też ile cykli zużyliśmy i zdrowie tej baterii też. Więc to jest aplikacja, która zarówno nam może po prostu podać takie informacje potrzebne na teraz właśnie, jaka aplikacja nam ile procesora zużywa, ale też gdybyśmy potrzebowali takich bardziej zaawansowanych informacji, no to z poziomu tej aplikacji też je dostaniemy. Także no myślę, że jeśli lubicie monitorować swój komputer, zastanawiacie się, co się dzieje, też można w aplikacji sobie powiadomienia skonfigurować. Może już panel ustawień nie będę pokazywał, ale on generalnie też jest dostępny. Tam można też sobie właśnie różne powiadomienia skonfigurować, jeśli jakiś parametr przekroczy jakąś wartość na określony czas, no ta aplikacja nas może ostrzec, no to też w takich sytuacjach ta aplikacja może nam pomóc. Także jeśli wam też brakowało czegoś w stylu iSet Menus, no to gorąco aplikację Stats polecam, no bo jest darmowa i naprawdę dostępna. github.com/excelban/x/stats.
1: To zaglądamy teraz do wypowiedzi naszych słuchaczy. Arek do nas jeszcze napisał. Oczywiście o czymś zapomniałem. Znalazłem w internecie ciekawy projekt. Nazywa się to skip.tools i jest to transpiler Swiftu na Jetpack Compose. Dla nietechnicznych to coś pozwala nam uruchomić aplikację z iOS na Androidzie z tego samego kodu. Warunki licencyjne są drakońskie. Albo robimy aplikacje otwarte, albo płacimy. Testowałem to, uruchomiłem Tyflocentrum na Androidzie i działało to bardzo fajnie. Poza tym, że audio nie działało, ale dlatego, że napisałem swoją własną obsługę audio. To nie jest magia i nie ma jakiegoś pośrednika między naszym kodem a Androidem. Kod jest po prostu tłumaczony ze Swifta, czyli języka iOS, na Kotlina, czyli na język Androida. A ten Joplin to Elektron, tak? Tak, Arku, to jest Elektron i podejrzewam, że dla ciebie to niestety Elektron, bo z tego co kojarzę, to nie przepadasz akurat za tymi aplikacjami, ale Elektron jak widać całkiem naprawdę
4: jest
1: całkiem
4: to
1: fajnie
4: dostępny. Jest to też open source, więc można coś swojego napisać.
1: A to też prawda, to też tak. Prawda. Więc to taka kwestia. Jeszcze mamy takie pytanie od Marcela. Jak zobaczyć w iPhone'ie nowe nowości w iOS 18? Ja nie kojarzę, żeby był jakiś taki changelog gdzieś dostępny z poziomu systemu. Jest informacja taka bardzo zgrubna w momencie aktualizacji, kiedy instalujemy sobie nową wersję iOS-a. To jest tam informacja, co zawiera ta aktualizacja, ale no, to są bardzo podstawowe informacje. A takie rzeczywiście co nowego, to ja mam wrażenie, że Apple się tym aż tak bardzo mocno w szczegółach to nigdy nie chwaliło. Chyba nawet na ich stronach nie ma takich rozpisanych szczegółowych informacji i to dopiero później wszyscy odkrywają te różnego rodzaju smaczki, które gdzieś tam są pozostawiane w tych systemach. W Tyflo Podcaście jest na przykład audycja.

0: Xavier cię interesuje.
1: Tak.
2: Tak jest. Zostając przy Apple'u, płatności Apple Pay przez stronę okazuje się, że nie są takie trudne, jakby się to mogło wydawać.
1: Tak, mówię oczywiście o tym nowym mechanizmie, który Apple dopiero jakoś w zeszłym roku przedstawiło, czyli płacenie Apple Pay za pomocą przeglądarki na dowolnym systemie, na przykład na Windowsie. No i w zeszłym tygodniu miałem okazję coś kupować w jednym sklepie, gdzie już to zostało wprowadzone. I szczerze mówiąc, już nie pamiętałem, jak zostało to przedstawione, jak to omawialiśmy, już nie pamiętałem, jak konkretnie miało to działać, więc się troszkę obawiałem, że będę musiał, wiecie, zalogować się na moje Apple ID, podać login, hasło, nie wiedziałem, czy pamiętam hasło, czy nie, i tam wybrać tą kartę, może coś jeszcze w telefonie potwierdzić i tak dalej. No a tu się okazuje, że nic bardziej mylnego. Wybieramy sobie Apple Pay jako metodę płatności. Przechodzimy do tej opcji, żeby już zapłacić. I teraz, no niestety na samym dole strony, więc trzeba Ctrl End przewinąć gdzieś tam do końca, podgląd w przeglądarce, montuje nam się ramka z Apple'a. Sama ramka jest pusta, jest przycisk tam Close, żeby zamknąć. No w przypadku tego sklepu, gdzie ja kupowałem, było kilka zdań, to chyba nie pochodzi właśnie jeszcze od Apple'a. Na samej stronie takiej instrukcji, co należy zrobić. Dzięki temu wiedziałem, co trzeba zrobić. A co trzeba zrobić? Trzeba otworzyć aplikację aparat normalnie na iPhone'ie, skierować aparat tem naszego iPhone'a na monitor laptopa czy tam komputera i w tym momencie my powinniśmy usłyszeć, to naprawdę długo nie potrwało, myślałem, że to będzie jakieś bardzo skomplikowane, no bo jakie mamy doświadczenia ze skanowaniem kodów QR nawet z ekranów laptopa, to wiedzą najlepiej ci, którzy próbowali dawniej podpiąć WhatsAppa na komputerze, że bywało różnie i czasem bez pomocy się nie obeszło. A tu praktycznie od razu zaskoczyło i VoiceOver zaczął mi czytać, wykryto wycinek kodu aplikacji. I teraz, dalej jesteśmy w aplikacji aparat i nie wiem teraz, czy musiałem ja dla pewności trzymałem cały czas aparat skierowany na monitor, ale może już nie trzeba było, tego nie wiem. Natomiast gdzieś pośrodku tych różnych kontrolek aparatu, które tam mamy, tych jakichś filtrów, zoomów, lampy błyskowej, trybu aparatu, czy przedni, czy tylni, czy wideo, czy zdjęcia i tak dalej, bo to nie jest w jakimś takim miejscu logicznym, że albo na początku, albo na końcu, albo gdzieś, pojawia się przycisk karty Apple Pay. I gdy go naciśniemy, to się pojawia takie normalne okienko Apple Paya, tak jakbyśmy zainicjowali płatność, więc możemy no albo od razu nacisnąć dwa razy Power i potwierdzić Face ID, no albo jeszcze tam gdzieś, nie wiem, wybrać sobie jakąś inną kartę, którą chcemy zapłacić. No i w tym momencie transakcja przechodzi i jest zasadniczo gotowe. I mamy już na stronie komunikat, że dziękujemy za zakup i wszystko się powiodło. No także w ten sposób to wygląda. No, zważywszy na to, że bardzo szybko się wykrywa ten wycinek aplikacji, który jest tam pokazany na ekranie, to jest też jakiś kod QR, no to bardzo szybko to działa, nie trzeba żadnych danych podawać, nigdzie się logować. No i ogólnie fajnie to działa. Nie wiem, czy już w polskie bramki płatnicze wprowadzają tego typu Apple Pay, czy on już jest w przelewach 24, albo tam w PayU, albo gdzieś tam jeszcze, ale no myślę, że to jest całkiem fajny sposób też na płacenie.
0: I w tym momencie to jedynie ktoś, kto tak jak ja nie ma podpiętego monitora, to może mieć kłopot. Ciekawe, tak czy jest. Kiedyś wprowadzą jakąś alternatywną metodę, że bez skanowania kodu QR, nie wiem, przepisanie jakiegoś kodu PIN albo czegoś innego.
1: No tak.
2: No podejrzewam, że uważają, że raczej zazwyczaj korzysta się jednak z monitora przy komputerze.
0: No to prawda.
2: No ale jednak nie zawsze, jak się okazuje. Został nam jeszcze w Tyflowieściach jeden pakiet, czyli drobne newsy. Dzisiaj akurat nie mamy nowości z gier, ale w drobnych newsach no troszkę informacji mamy.
3: Nawet jedną nowość z gier w sumie, ale no tylko jedną, więc dałem to po prostu do ogólnych drobnych newsów. Wiem, że Paweł też trochę informacji przygotował, także no nazbierało się trochę tych drobnych newsów. Zaczynając od czegoś dla użytkowników Androida dla tych osób, które chciałyby sobie na swoim telefonie przeczytać książkę. Pojawiła się

0: się nowa aplikacja, która może nam w tym pomóc. Nazywa się Colibrio Reader, pisane przez C, Colibrio Reader. Będzie link do opisu aplikacji w portalu Accessible Android. I co możemy o tej aplikacji powiedzieć? Jest to aplikacja, która wspiera zarówno książki tekstowe, jak i audiobooki, aczkolwiek nie mamy informacji, jakie formaty audio są dla tych audiobooków wspierane. Jeśli chodzi o książki tekstowe, no to jest to PDF, jest to EPUB, może jakieś inne formaty, no ale te dwa najważniejsze są. Aplikacja wspiera wszystkie funkcje formatu EPUB 3. No, mamy zakładki, możemy sobie wstawiać i aplikacja oczywiście też wspiera właśnie funkcję syntezy mowy, może nam tą książkę czytać, ale też jeśli ktoś woli czytać czytnikami ekranu, no to zawartość książki jest też dla niej dostępna. Wiemy od autorów serwisu, że aplikacja ewidentnie została stworzona pod czytnik ekranu, bo mamy tutaj dużo czynności, generalnie wszystko możemy z poziomu czynności działań zrobić. Wybaczcie androidowcy, że używam iOS-owej terminologii tutaj, ale no chodzi o to samo generalnie, no mamy dużo działań w tej aplikacji, które nam pozwalają właśnie łatwo książkę zaimportować. Później, kiedy na nią stukniemy, no to wyświetlą nam się różne opcje. Jedną z opcji jest wyświetl kontrolki czytania, no i z tego poziomu możemy sobie już tą syntezę włączyć. Co ciekawe, synteza działa w taki sposób, że jeśli mamy ustawiony jakiś inny głos niż usługi TTS Google, no to po prostu mamy to tym głosem czytane. Oczywiście możemy sobie dostosować prędkość, natomiast innych ustawień nie zmienimy. Gdybyśmy na przykład chcieli głos sobie zmienić, wiem, że nie wiem, w Ad Voice Aloudzie to można sobie osobno dowolny syntezator na urządzeniu wybrać, no tutaj nie. Chyba, że mamy wybraną syntezę Google. Jeśli mamy wybraną syntezę Google, no to wtedy już dodatkowe opcje, między innymi właśnie wybór głosu, mamy dostępne i po prostu no, musimy w ustawieniach Androida sobie syntezę Google ustawić jako domyślną, tak? Stąd aplikacja bierze to, z jakiej syntezy korzystamy. W opisie też mamy informację, że rekomendują, żeby ludzie korzystali z tej aplikacji z talkbackiem. Nie wiem, czy z Jeshuo nie działa, ale przypuszczam, że działać powinno. Interfejs jest taki bardzo prościutki, właśnie głównie oparty na działaniach. Kiedy włączymy tą opcję, żeby wyświetliły się kontrolki czytania, no to z 5 dużych przycisków, które wyświetlają się na dole ekranu, więc powinno być łatwe do znalezienia. No i tak wspominałem, opcje głosu są dostępne tylko dla syntezy Google. Ale mamy informację, że co ciekawe, jeśli korzystamy z Jeshuo, no to te działania są niedostępne i trzeba po prostu szukać dwukrotnie i przytrzymać, żeby do tych opcji się dostać. Czyli jednak z Jeshuo, no działa z Jeshuo, ale nie tak fajnie jak z talkbackiem. Natomiast kolejna aplikacja do czytania książek, gdyby ktoś chciał sobie znaleźć, no to Colibrio Reader, kolejna taka aplikacja, jest dostępna. Następnie wrócimy do wątku osób korzystających z Windowsa bez podpiętego ekranu, co ciekawe, bo to czasami może powodować problemy i to niekoniecznie mówię tutaj nawet właśnie o tym problemie, że czasami ten ekran po prostu może nam być potrzebny, żeby na przykład jakiś kod QR zeskanować między innymi, albo żeby po prostu coś jakiejś osobie widzącej może pokazać. Czasem może być tak, że jakaś aplikacja nie będzie działać prawidłowo. Wiem, że dużo aplikacji tych uniwersalnych, tak zwanych UWP, właśnie na przykład, wiem, że WhatsApp z Unigramem jakieś też problemy były, coś z przewijaniem listy chyba. No, były osoby, które miały czasami z tymi aplikacjami różne problemy związane właśnie z tym, że tego ekranu nie było. Powoduje to też problemy z rozdzielczością, mianowicie takie, że system generalnie domyślnie ustawia się na rozdzielczość 480p, to nie jest jakaś duża rozdzielczość i nie za bardzo pozwala ją zwiększyć. To powoduje tyle, że na przykład strony internetowe wyświetlają się w formacie mobilnym generalnie i trzeba je powiększać. No jeśli będziemy robić jakiś zrzut ekranu, to one też będą wychodzić takie rozmazane, bo ta rozdzielczość nie jest bardzo wysoka. Jeśli ktoś korzysta z aplikacji do pracy z dźwiękiem i z dodatków, które pomagają w tym, nie wiem, na przykład Sibiaka, LDL, czy DreeHotKey, to są aplikacje, które też generalnie wymagają konkretnej rozdzielczości ustawionej, której bez monitora generalnie nie ustawimy, więc to też może być sytuacja, kiedy ekran by nam się przydał. No i można to rozwiązać na kilka sposobów. Można sobie kupić takie specjalne urządzenie, które udaje ekran, albo można to rozwiązać, okazuje się, po stronie programowej, bo ktoś stworzył sterownik wirtualnego monitora na system Windows, zarówno Windows 10 i 11. Będzie link do tego na GitHubie, na którym znajdziemy wiele wersji, bo mamy wersję zarówno pod Windowsa na procesory ARM, jak i x64. Generalnie proponuję tutaj sobie wpisać nawet w wyszukiwarce czynnika ekranu po prostu słowo setup i znaleźć właśnie setup x64.exe, to jest taka najbardziej standardowa wersja, w wersji z kreatorem konfiguracyjnym, które nam może się przydać, żeby właśnie ten sterownik skonfigurować. Co możemy skonfigurować? No, na przykład, ile ma być tych wyświetlaczy, na jakiej karcie graficznej one mają działać, gdyby ktoś chciał, jaką one mają mieć rozdzielczość, także no, faktycznie takie ważne informacje. No i dzięki temu właśnie można sobie w takich sytuacjach pomóc, albo gdyby ktoś chciał na przykład sobie ustawić, nawet jeśli mamy ekran podpięty, ale chcielibyśmy, żeby ten ekran generalnie, powiedzmy, był czarny, no to moglibyśmy sobie ustawić ten wirtualny ekran jako nasz ekran główny na przykład. I tym sposobem mamy taką stałą kurtynę, która nie jest zależna od tego, jaki mamy włączony czynnik ekranu. I to też pewnie by spowodowało tyle, że moglibyśmy spokojnie na przykład korzystać z dodatków OCR czy AI, które z włączoną kurtyną taką w NVIDIA na przykład nie działają. A w ten sposób, przez to, że ta kurtyna jest na poziomie sprzętowym, tak to można nazwać, no to w sumie to gdzieś kolejne zastosowanie dla tej aplikacji. Także jeśli macie problemy właśnie związane z tym, że ekranu nie macie, a nie chcecie sobie kupować no, albo ekranu, albo urządzenia udającego ekran, no to można sobie po prostu to małe narzędzie zainstalować. Następnie kolejna informacja związana z Windowsem i konkretnie z NVDA. Wracamy do dodatku, o którym było dwie audycje temu, a mianowicie dodatku Earcons and Speech Rules, czyli to jest ten dodatek, który pozwala nam zastąpić informacje o typie, o stanie kontrolki, o czcionce dźwiękami, zmianą tonu głosu i tego typu sprawy. Ja ten dodatek pokazywałem ostatnio i padło pytanie o to, czy da się ustawić dźwięki na poszczególne poziomy nagłówków, tak jak to się dało zrobić w JOSie. W tamtym czasie tego się nie dało zrobić, ale ja też chciałem, żeby taka opcja była i mówiłem wtedy, że skontaktuję się z autorem dodatku, zapytam, czy dałoby się coś takiego dodać. Nawet zaproponowałem mu kilka dźwięków i jemu pomysł też się spodobał i właśnie wersja, która te dźwięki wprowadziła, ukazała się wczoraj. Jeśli nie mieliście wcześniej dodatku, no to po instalacji domyślnie nawet te dźwięki na nagłówki będą. Natomiast w tej sekcji, gdzie konfigurujemy reguły, cały czas mamy też regułę w sekcji Numeric Formatting, która po prostu nam cały czas ten poziom nagłówka czyta. I warto sobie tą regułę wyłączyć i tylko te dźwięki zostawić. Swoją drogą, jeśli aktualizujecie dodatek lub chcecie ustawić własne dźwięki, no to znajdziecie te opcje w sekcji Text Formatting Rules i kiedy klikniecie przycisk dodaj, no to obok formatowania takiego jak pogrubienie, kursywa i tak dalej, będzie po prostu nagłówek 1, nagłówek 2, nagłówek 3 i tak dalej, aż do nagłówka 6. Więc możecie sobie po prostu każdy ten nagłówek dodać. A jak to działa w praktyce? No mogę szybko zademonstrować. Ostatnio jak pokazywałem Joplina, to dodatek tymczasowo sobie wyłączyłem. Swoją drogą można to zrobić skrótem NVDA Alt P, gdyby ktoś potrzebował. A teraz sobie przejdziemy na stronę tego podcastu.
1: Tyflo podcast. Idź do menu.
0: I teraz sobie idę po nagłówkach.
1: Ankieta. Tyflo przegląd odcinek NR 200 pliki do pobrania. Rok 2000 pliki do pobrania. Ina. Pliki do pobrania. Maspok pliki do pobrania.
0: O, właśnie tutaj mamy nagłówki głównie poziomu drugiego i trzeciego. I jak słychać, mamy po prostu na nie dźwięki.
1: No next heading at level 4.
0: I po prostu możemy sobie ten sposób czytanie znacznie przyspieszyć i jeśli ktoś lubi umieć. Także to jest ten dodatek, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów, tylko sobie muszę zobaczyć, co mamy dalej. Chyba dalej NVDA, tylko tym razem NVDA Remote. Tak, NVDA Remote na iOS-a. Bo jest coś takiego, nawet mówiliśmy o tym, kiedy aplikacja pierwszy raz się pojawiła. Aplikacja, która zapowiadała się bardzo ciekawie, ale była bardzo niedopracowana. Tam nie działały układy klawiatury prawidłowo, z tego co pamiętam. Mowa też tam lubiła niektóre komunikaty opuszczać, więc to też powodowało problemy. No, pomysł był fajny, ale faktycznie było to niedopracowane. Ludzie te błędy pozgłaszali na początku, autor gdzieś komunikował się, ale no, po prostu z czasem komunikacja ustała. Dodatek, czy właściwie aplikacja, bo to jest aplikacja dostępna w App Store, nie była aktualizowana aż do tego tygodnia. Nagle pojawiła się aktualizacja, w której to autor napisał, że jako postanowienie noworoczne postanowił sobie wrócić do programowania i trochę aplikację odświeżyć. Nowa wersja ma mieć troszkę odświeżony układ, ale po prostu też ma działać lepiej. Czy działa lepiej? No, z jednej strony ewidentnie układy klawiatury już działają tak, jak powinny i faktycznie byłem w stanie nawet jakieś polskie znaki wpisywać i wszystkie klawisze interpunkcyjne były na swoim miejscu, natomiast w żaden sposób nie udało mi się uaktywnić klawisza NVDA, przynajmniej jako caps lock, niezależnie od tego, czy voiceovera włączyłem, czy wyłączyłem. Natomiast był też jeszcze jeden problem, który jest moim zdaniem jeszcze bardziej istotny, po prostu synteza nie działa. Niezależnie od tego, czy ustawiłem aplikację w tryb mów przez voiceovera lub mów głosem systemowym i miałem włączony przełącznik, żeby no, po prostu to mówiło, co mówi NVDA, to po prostu tej mowy nie było. Próbowałem i na iPhone'ie, i na Macu, no bo na Macu też tą aplikację można sobie zainstalować. No po prostu, owszem, spowodowało to, że komputer zamienił się w bardzo fajną klawiaturę Bluetooth i to faktycznie działało, ale głosu tego, co NVDA mówi, niestety nie słyszeliśmy. Także czy ta aktualizacja faktycznie przyniosła poprawki? No w pewnym sensie tak, ale też wydaje mi się znacznie pogorszyła działanie aplikacji w jeden dosyć istotny sposób. No, ale miejmy nadzieję, że jeśli faktycznie autor postanowił wrócić do programowania, no to może problem zostanie naprawiony. I a propos programowania, pojawiają się pierwsze jakieś wersje deweloperskie Androida w wersji 16 i w tych wersjach deweloperskich często są wprowadzane różne zmiany. No i tutaj mamy zmianę o tyle istotną, jeśli kontaktujemy się z deweloperami, żeby na przykład poprosić o stworzenie dostępności w jakiejś aplikacji, bo Google wprowadził istotną zmianę, mianowicie uznał, że jedna z funkcji, którą deweloperzy mogą wykorzystać do podawania nam komunikatów przez czytnik ekranu, czyli coś w stylu obszarów dynamicznych, niebawem zostanie usunięta. Ona została oznaczona, jak to się po angielsku mówi, jako deprecated, czyli funkcja chyba teoretycznie jeszcze będzie działać, natomiast jest prawdopodobne, że prędzej czy później ona po prostu działać, przynajmniej w Androidzie 16 po prostu przestanie. Dlaczego to zostało zrobione? Jeśli pamiętacie, w zeszłym roku też mówiliśmy o nowościach dostępności Androida bodajże, albo dwa lata temu, no to już wtedy Google mówiło o tym, że deweloperzy tą konkretną funkcję, która po prostu pozwalała deweloperom podawać jakiś dowolny komunikat bez dodawania jakiejś kontrolki na ekranie, była nadużywana. No i deweloperzy wykorzystywali ją tak, że że aplikacje czasami mówiły za dużo, nie to, co powinny. I Google już wtedy sygnalizowało, że zastanawiają się, jak ten problem rozwiązać. No i postanowili rozwiązać problem w taki sposób, że akurat tej jednej funkcji się pozbyli. Czy to znaczy, że na Androidzie nie będzie dało się podawać komunikatów przez czytnik ekranu? Na szczęście nie. Mamy alternatywy 3 z tego, co tutaj widzę. No to trochę nawiązanie do tego, o czym mówił Arek w podsumowaniu rocznym, że do pisania aplikacji na Androida jest skomplikowane, bo mamy kilka sposobów, żeby osiągnąć to samo. I tak tym tokiem no, Google tutaj podaje jako alternatywy sugestie takie jak, no, jeśli aplikacja Jeśli zmienia się tytuł okna, no to po prostu mamy funkcję do poinformowania usług dostępności, zmienił się tytuł okna. Jeśli jest jakiś błąd, no to też mamy do tego jakąś inną funkcję. A jeśli chcemy podawać jakieś inne komunikaty, no to najlepiej byłoby, żeby jedna z kontrolek w aplikacji była oznaczona trochę tak, jak jest to w internecie, jako obszar dynamiczny. No, jest bałagan, nie wiem z jakich funkcji głównie korzystają dzisiaj aplikacje na Androidzie, żeby mówić przez czytnik ekranu, więc trudno mi powiedzieć, jaki to ewentualnie może spowodować problem. Natomiast wydaje mi się, że to jest informacja o tyle istotna w przyszłości, gdybyście się kontaktowali z deweloperami, na przykład zasugerowali, żeby coś w jakiejś aplikacji było czytane automatycznie, żeby deweloperzy też zwrócili uwagę na to, jak to zaimplementować. Tutaj można właśnie sugerować, żeby wykorzystać te obszary dynamiczne, te live regiony i wtedy to po prostu powinno działać na generalnie wszystkich urządzeniach. Nie wiem o jej wersji Androida, te live regiony są wspierane, ale miejmy nadzieję, że no, są one wspierane w dużej ilości wersji Androida. No, widać, jaki tutaj jest bałagan i jakie jest różne podejście Google'a i Apple'a w tych sprawach, no bo kiedy ludzie zgłosili do Apple'a, że aplikacje i strony internetowe czasami mówią za dużo, no to Apple po prostu dało użytkownikom przełącznik, żeby to wyłączyć i to zapisuje się na indywidualnej strony. A Google trochę, mam wrażenie, przekazało problem dla deweloperom, a jeśli chodzi o strony internetowe, no to cały czas rozwiązania niestety nadal nie mamy. No ale jest taka sytuacja, jaka jest i warto po prostu na to zwrócić uwagę, jeśli albo planujecie sami aplikację pod Androida pisać lub kontaktujecie się z deweloperami w sprawach dostępności. I ostatni drobny news ode mnie, tak jak obiecałem, że będzie coś o grach, no i będzie jedna przynajmniej informacja. Pojawiła się kolejna duża aktualizacja Hearthstone'a, wersja 30.4, a w niej pojawiła się nowa miniseria. Co ciekawe, ta miniseria jest największa w historii, bo generalnie miniserie zawierały 30 nowych kart. Zawsze wtedy wiemy w miniserii, jakie karty dostajemy, to nie są paczki, z których wyciągamy karty losowo. Tym razem tych kart jest 49, więc to faktycznie jest ich więcej. Ale co za tym idzie, ta miniseria też jest troszkę droższa, bo normalnie te miniserie kosztowały 14 euro, teraz będą kosztować euro 19. Nie wiem, ile to będzie w złotówkach, no bo też Battle.net ma niebawem przejść na płatności w złotówkach, więc niedługo nie będziemy musieli bawić się w przewalutowanie z euro na złotówki. Oczywiście też można miniserię kupić sobie złotem, które zdobywamy przez rozgrywkę. Tutaj też koszt poszedł do góry, bo jest to 2500 złota, a nie 2000 jak do tej pory. No ale faktycznie dostajemy więcej kart za to, także no faktycznie no, przynajmniej tutaj coś za to sensownego dostajemy. Jakie to będą karty? No to co ciekawe, będą karty, które będą nawiązywały do innej gry Blizzarda, mianowicie do serii gier strategicznych StarCraft. To są gry science fiction, w których rywalizują ze sobą trzy nacje. Protosi, Zergowie i Taranie. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Taranie to generalnie ludzie, a Protosi i Zergowie to są takie typowo obce rasy. Protosi to jest taka rasa bardziej zaawansowana, a Zergowie to są takie bodajże insektoidalne postacie. I one zarówno w StarCraftie, jak i tutaj też grają inaczej. I Blizzard tutaj, jeśli chodzi o Hearthstone'a, postanowił, że karty dla poszczególnych tych nacji będą rozdzielone na różne klasy. I tak na przykład magowie, no to dostają kartę protosów. Zergowie dostają karty na przykład wojowników chyba, nie, Taranie to chyba wojownic. No generalnie jest to rozdzielone, na stronie można sobie przeczytać, jak to wszystko będzie wyglądało. No i można sobie po prostu tą miniserię kupować, możecie sobie przejrzeć, jakie karty są w niej dostępne. Mamy też informację, że z tą aktualizacją została zaktualizowana wersja Unity gry. Więc nie wiem, czy mod już Hearthstone Access został zaktualizowany, natomiast generalnie Blizzard informuje tutaj autorów tego moda szybciej, że taka zmiana dojdzie do celu, więc przypuszczam, że prędzej czy później ta zmiana pojawi się pewnie szybko. Znając deweloperów. ale chyba jeszcze tej aktualizacji na ten moment nie ma. Także jeśli chcecie pograć, no to niestety będziemy musieli poczekać, aż Hearthstone Access się zaktualizuje, ale pewnie to jest kwestia dni, jak nie godzin. Jeśli nie jesteście jeszcze na Discordzie Hearthstone Accessa, no to warto tam wejść, no bo tam najszybciej dostaniecie informacje, kiedy ta nowa wersja się pojawi. No i to wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów.
2: Zgadza się, bo ja też kilka dla was znalazłem. I tak na przykład poprawki dostępności w tym tygodniu otrzymały dwie aplikacje, Signal i Koleo. W Signalu mamy, przynajmniej wedle opisu zmian, nowe, bardziej przejrzyste opisy głosowe, oni tak o to mówią, pewnie chodzi o etykietki przycisków, na przykład przycisku zestawiania połączeń oraz że podawana jest wiadomość cytowana, kiedy do jakiej wiadomości odnosi się wiadomość, kiedy jest odpowiedzią w czacie. Nie spotkałem się jeszcze z tym w akcji, więc nie wiem, jak to dokładnie brzmi, ale no fajnie, że Signal też coś poprawia. W Koleo jakieś poprawki też przy wybieraniu pasażerów. Due, czyli nowa, znaczy nie nowa, ale kolejna aplikacja, która jest dostępna na iPhone'a i jest po polsku. Jest to aplikacja do ustawiania przypomnień. Pozwala nam na ustawiania przypomnień w językiem naturalnym, czyli możemy wpisać przypomnij o czymś tam na godzinę którąś w jakimś tam miejscu. Nie wiem, czy to działa w języku polskim, na pewno interfejs jest w języku polskim. Natomiast można też ustawić, by te przypomnienia się nam powtarzały, dopóki rzeczywiście tej rzeczy nie zrobimy, dopóki permanentnie nie skasujemy. Także no jeżeli ktoś potrzebuje czegoś, co z jednej strony jest szybkie, z drugiej strony wysyła nam te przypomnienia bez przerwy, żebyśmy nie zapomnieli, by daną rzecz zrobić, no to można sobie ją kupić, bo kosztuje ona 30 zł, a dalej można wykupywać jakieś tam jeszcze kolejne plany. Tutaj też od Michała Kasperczaka dostałem cynk, że była w promocji, ja sobie ściągnąłem i też czeka u mnie w kolejce do przetestowania aplikacja, która pozwala na łączenie nagrań w dyktafonie. Jeżeli mamy w aplikacji dyktafon więcej nagrań, które chcielibyśmy połączyć w jedno, to po zainstalowaniu tej aplikacji wystarczy, że zaznaczymy kilka nagrań, naciśniemy udostępnij i z arkuszu udostępniania wybierzemy tą właśnie aplikację i nagrania powinny zostać połączone. I to w sumie tyle, aczkolwiek też od słuchacza naszego Dawida dostałem informację, która już też pojawiła się w audycji podsumowującej rok, że Blind Shell wycofał się na modelu 2 z Telegrama. Ten Telegram już nie jest rozwijany. No szkoda.
3: Zaglądam do wypowiedzi naszych słuchaczy, zresztą też widziałem, że na WhatsAppie mamy jakieś wiadomości, to pewnie Tomek też zaraz przeczyta, ale na naszym panelu kontaktowym mamy dwie wiadomości od Arka. Ja do monitorowania systemu używam, a jakże, wtyczki do Raycasta. Nazywa się to System Monitor i działa bardzo fajnie i dostępnie. Co jeszcze do Joplina, to testowałeś to, Piotrze, z ZDSR?
0: Tak, testowałem, działa.
3: O, no to też fajnie, że tak jest. I jeszcze tu Arek napisał nam tak. Bardzo mało aplikacji jest pisanych na natywnym androidowym stacku. Problem z usunięciem komunikatów do screenreadera jest gorszy niż się na pierwszy rzut oka wydaje, bo frameworki takie jak Flutter i React potężnie z tej funkcji korzystały do podawania użytkownikom wielu informacji o dostępności. Nie ma jak tego rozwiązać obszarem dynamicznym. Zawsze można stworzyć kontrolkę tekstową i ją dynamicznie zmieniać, ale to też nie jest idealne rozwiązanie. I tyle komentarzy od Arka. Drobne newsy za nami. Skoro tyflo aktualności za nami, to teraz pora na przejście do technikaliów. A w technikaliach mamy kilka wiadomości. Na dobry początek informacja od Piotra. Z jednej strony dobra, bo Microsoft dodaje Copilota do pakietu 365 do Office'a, natomiast z drugiej strony to nas będzie dodatkowo kosztowało.
0: Tak, i to najbardziej mi się nie podoba to, jak to zostało zrobione, ale zacznijmy od początku. No właśnie, pojawił się Copilot, który w części aplikacji Microsoftu w pakiecie Microsoft 365, dawniej Office, czyli to jest Word, Excel, PowerPoint, na pewno znacie tę aplikację, pozwoli nam po prostu pomóc nam w przygotowaniu dokumentów, prezentacji i tak dalej. Więc na jakie nam rzeczy to pozwoli? Microsoft chwali się, tutaj czytam z artykułu akurat portalu Tapetowo, że w Wordzie Copilot pozwoli nam wygenerować treści na podstawie krótkich wytycznych. W Excelu analizuje dane, tworzy raporty i sugeruje wykresy, a PowerPoint tworzy spersonalizowane prezentacje. W Outlooku pozwala spersonalizować skrzynkę e-mail, podsumowując długie wątki i sugerując odpowiedzi, a w OneNote organizuje notatki. No, czyli faktycznie takie po prostu różne funkcje. Generalnie to działać będzie tak, że w pakiecie tym personal czy family, czy po prostu takim pakiecie, który możemy sobie kupić jako osoba indywidualna, będziemy mieli ograniczoną ilość kredytów. Gdybyśmy bardzo intensywnie z tego korzystali, no to po jakimś czasie może nam być tymczasowo dostęp zablokowany. Co to dokładnie znaczy, ile tych kredytów dostajemy, nie wiem. Natomiast gdybyśmy faktycznie bardzo intensywnie z tego korzystali, no to jakby komuś było mało Copilota, to jest jeszcze plan Copilot Pro, w którym po prostu możemy sobie ten dostęp kupić z limitami większymi, jak nie praktycznie nieodczuwalnymi dla użytkownika indywidualnego, przepuszczam. Natomiast jakiś czas temu pojawiła się w sieci informacja, że na początku to było w Australii i na kilku rynkach azjatyckich. Właśnie z tego powodu Microsoft automatycznie zasubskrybowało użytkowników do tego planu, bo tak naprawdę właśnie ten plan podstawowy to nie zmienił nazwy swojej, czy to jest albo właśnie Microsoft 365 Personal, czyli plan dla powiedzmy jednej osoby, lub Microsoft 365 Family. To samo, tylko że dla pięciu użytkowników, tam po prostu możemy sobie kilka osób dodać i one mogą z tego korzystać. Wtedy też mamy więcej miejsca na dysku OneDrive, między innymi tam też parę innych rzeczy dostajemy. No i właśnie teraz dostajemy tego Copilota. Natomiast to się wiązało z podwyżkami cen na początku właśnie w Australii, w Azji. Ludzie zastanawiali, czy to będą testy, ile one będą trwały. No, trwały tydzień i Microsoft niedługo potem poinformował, że już globalnie te funkcje zaczną się pojawiać u wszystkich, w tym w Polsce. O ile nam ceny wzrosną, no to jest na pewno wzrost odczuwalny. Tutaj na przykładzie subskrypcji rocznej, która wcześniej kosztowała około 300 zł. Jeśli dodamy do niej Copilota, tutaj mówię na razie o planie dla jednej osoby, będzie rocznie kosztować złote 429,99, a więc to jest wzrost o 43%, także niemało. No właśnie, wcześniej to było 299,99, a w przypadku pakietu Family, czyli właśnie na pięciu osób, to teraz będzie kosztowało złote 560, a wcześniej kosztowało 430, czyli tutaj też mamy no dosyć znaczącą podwyżkę. Jeśli chcecie z tego Copilota korzystać, no to nie musicie robić nic, po prostu możecie sobie z niego korzystać. Jeśli korzystacie z funkcji AI, może w innej aplikacji, no bo trochę tych aplikacji do AI jest, albo po prostu tego AI nie lubicie, no to można przynajmniej jeszcze przez rok z tego zrezygnować. Po koniec od przyszłego roku automatycznie wszyscy dostaną tego Copilota, jeśli chcą tego czy nie. Po jakiej wtedy cenie, no nie powiem wam. Natomiast na ten moment mamy też dostępny plany właściwie Microsoft 365 Classic. To jest bardzo ukryte, tak żeby trudno to było znaleźć. Nie jest to jakoś bardzo reklamowane, może tak, żeby po prostu ludzie tego nie zauważyli. Natomiast gdybyście chcieli zostać przy cenach starych, no i bez tych funkcji AI, no to musimy co zrobić przez panel zarządzania subskrypcjami, co możemy zrobić na właśnie wchodząc na stronę konty Microsoftu. Musimy przejść do strony usługi i subskrypcje. Będzie w komentarzu link do strony w bazie wiedzy Microsoftu, gdzie ten link bezpośrednio znajdziemy, więc można od razu sobie do tej strony przejść. Tam po prostu musimy się zalogować. Musimy znaleźć bieżącą subskrypcję, czyli tam po prostu na tej stronie szukamy subskrypcji Microsoft Office i to jest teraz ukryte w taki sposób, że musimy kliknąć zarządzaj, a następnie anuluj subskrypcję, tak? Byśmy chcieli po prostu całkiem z niej zrezygnować i dopiero w tym miejscu zostanie nam zaoferowana opcja na przejście na plan Microsoft 365 Personal lub Family Klasyczny. No i tam po prostu możemy to zaznaczyć i później postępować dalej z instrukcjami, żeby na ten klasyczny plan. Także nie zdziwcie się, gdyby na przykład wam przyszedł rachunek i zastanawiacie się dlaczego. No właśnie dlatego, gdyby u was coś się stało, no to właśnie w ten sposób można po prostu z tego nowego planu zrezygnować. Co ciekawe, tutaj na stronie tabletowej mamy informację, że Google zrobiło podobnie w przypadku konkurencyjnych usług, czyli Google Workspace. Na razie tutaj mówi się chyba o tej wersji Enterprise dla firm, natomiast w przypadku Google bali się tak odważnie po prostu ludziom podnieść ceny, przynajmniej tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii czy w strefie europejskiej strefy ekonomicznej, więc na razie użytkownicy Google nie muszą się o to bać, ale też warto na to zwrócić uwagę, bo kto wie, czy Google też za jakiś czas coś podobnego nie zrobi. Ale właśnie, jeśli korzystacie z pakietu Microsoft 365 właśnie w tej wersji abonamentowej, no to warto na to zwrócić uwagę, czy chcecie z tych funkcji AI korzystać, czy nie. Jeśli nie, no to warto się przełączyć na ten plan klasyczny, póki ta opcja jest dostępna. I może na zakończenie, skoro mówimy o Office'ie, tutaj mam jeszcze jedną informację, która jest z tym związana z Office'em właściwie, która jest po prostu krótka. Gdybyście postanowili zostać przy Windowsie 10. Tutaj Michał zaraz będzie mówił więcej na ten temat. Nie chcecie kupować komputera z Windowsem 11 albo instalować Windowsa 11 na waszym sprzęcie. Może po prostu dlatego, że on go już nie obsługuje, a nie chcecie obchodzić tych zabezpieczeń. Ale nadal chcecie korzystać z najnowszych wersji pakietu Office, właśnie w tej wersji 365. No to od 14 października tego roku czyli Windows 10 nie będzie już oficjalnie wspierany. Co to znaczy? To nie znaczy, że z upływem tego dnia otworzycie, nie wiem, Worda i nagle wam wyskoczy komunikat: przepraszamy, musisz mieć nowszego Windowsa, ale Microsoft nie gwarantuje, że ten system będzie wspierany. Może działać przez miesiąc, może działać przez parę miesięcy, przez rok. Może być tak, że aplikacje będą działać, ale poszczególne funkcje po prostu się zaczną wysypywać i działać przestaną. No po prostu nie będą tego sprawdzać, nie będą tego oficjalnie wspierać. Jak to będzie działać, no to będzie działać, ale gdyby coś się popsuło, no to pewnie po prostu to nie zostanie naprawione, więc no, aplikacje Office będą wspierane od tego momentu tylko na Windowsie 11.
3: Pytanie też, co z instalacją na świeżo systemu po właśnie październiku tego roku, jeżeli dajmy na to reinstalujemy Windowsa 10 i chcemy sobie zainstalować Office'a 365, albo w ogóle chcemy wtedy zainstalować Office'a 365, czy w ogóle system na to pozwoli?
4: No to zobaczymy. No właśnie, jak już jesteśmy przy tych systemach Windows 11, to gdzie tu mam?
3: No to jest moja informacja akurat.
4: Tak, właśnie widzę, tak.
3: Tam Tomku, w międzyczasie mamy jeszcze wiadomości na WhatsAppie, więc możesz do nich też sobie zajrzeć.
4: Zaraz sobie zobaczę te wiadomości.
3: Dokładnie. A co do Windowsa, Windowsa 10 konkretnie, to właśnie, tak jak już tu Piotr wspomniał, w październiku tego roku Windows 10 oficjalnie traci wsparcie producenta. czyli firmy Microsoft. I no, skoro traci wsparcie, to oznacza, że nie będzie już otrzymywał więcej żadnych aktualizacji. To nie jest tak nawet, że nie będzie otrzymywał aktualizacji z jakimiś nowymi funkcjami. Nie, nie będzie otrzymywał w ogóle żadnych aktualizacji. Więc rozsądną decyzją każdego użytkownika takiego systemu no jest chciał nie chciał aktualizacja do kolejnej edycji, do Windowsa 11. No ale, tak jak też właśnie Piotr przed momentem powiedział, na przykład nie wszystkie konfiguracje sprzętowe mogą pozwolić na instalację 11. I co w takiej sytuacji? Ano Microsoft wyciąga do nas pomocną dłoń w postaci aktualizacji, które były kiedyś dostępne dla firm w przypadku poprzednich edycji Windowsa. A teraz będą też dostępne dla użytkowników prywatnych. A mowa o Extended Security Updates, o takim planie, który Microsoft będzie wdrażał od października tego roku. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem indywidualnym, to taki plan będzie można sobie wykupić, z tego co wyczytałem, za $30 rocznie. Na 3 lata. Więc to nie jest opcja, którą można rozważać jakoś długoterminowo, bo i tak za 3 lata trzeba się będzie zmigrować. No ale na przykład może się okazać, że ktoś do tego czasu kupi sobie nowy komputer. Że będzie na przykład aktywny samorząd i będzie opcja, żeby się w jakiś tam sprzęt wyposażyć już aktualny, na bieżąco, który będzie tę 11 w pełni wspierał i nie będzie z tym żadnego problemu, a na pewno on jeszcze do nas przyjdzie z tą 11 w ogóle już zainstalowaną, więc nawet za bardzo nie będziemy mieć wyboru. Natomiast jeżeli chcecie tak właśnie przeczekać sobie te 3 lata, to będzie was to kosztowało $30 rocznie. Wyczytałem, że to dotyczy użytkowników Windowsa Home. Natomiast zastanawia mnie, jak to będzie w przypadku Windowsa Pro, bo no z tym Windowsem Pro to jest tak, że teoretycznie jest to system raczej instalowany w firmach. Ale prawda jest też taka, że sporo różnych konfiguracji komputerów po prostu przychodzi do nas z zainstalowanym Windowsem 10 w wersji Pro. Jak to wygląda, jakie tam są deale pomiędzy producentami komputerów a Microsoftem, to ciężko wnikać. Natomiast no, fakty są takie, że Home to nie zawsze oznacza, że użytkownik domowy będzie miał taki system, a Pro nie znaczy zawsze, że użytkownik profesjonalny będzie miał taki system, bo po prostu niejednokrotnie Windows 10 w wersji Pro znajduje się u użytkowników, którzy totalnie nie potrzebują nawet tych wszystkich jego funkcji, na przykład jakaś tam praca w domenie chociażby i inne rzeczy tego typu. Więc jak będzie wyglądało to w przypadku wersji Pro? Pozostaje mieć nadzieję, że tak samo jak w przypadku Home'a, czyli że jeżeli użytkownik prywatny jakoś tam zapisze się do tego programu, to będzie go to kosztowało $30, a nie więcej. No ale to takie nadzieje, a jak będzie w praktyce, to okaże się w październiku tego roku, więc za kilka miesięcy, ale ja tak czy inaczej myślę, że jednak mimo wszystko namawiałbym tych, którzy mogą, do tego, żeby instalować jednak Windowsa 11, żeby gdzieś tam nie czekać. Ja zainstalowałem sobie Windowsa 11 na swoim komputerze i muszę powiedzieć, że naprawdę nie wygląda to źle. Ten system jest systemem stabilnym, on się nie wiesza, on pewne rozwiązania pod maską, to mam wrażenie, że ma rozwiązane lepiej niż dziesiątka. Na przykład kwestie związane z dźwiękiem, bo ja na dziesiątce miałem trochę problemów z systemem audio. Nawet nie tyle, że on się jakoś tam bardzo niestabilnie zachowywał, ale na przykład, że pod większym obciążeniem potrafił ten dźwięk od czasu do czasu skakać, że musiałem tam zdecydowanie bardziej kombinować, żeby ten dźwięk działał dobrze. Być może to jest akurat jakaś konfiguracja mojego komputera, ale fakt jest taki, że na 11 tych problemów nie mam i ten system zachowuje się naprawdę naprawdę po prostu stabilnie, przewidywalnie, przynajmniej na razie, dopóki jakaś aktualizacja, tak jak na przykład Arek dziś wspominał, go nie zepsuje. Mam nadzieję, że się to nie stanie i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to po prostu wszystko dobrze działało. Także z mojej strony, no poza tym, co mówiłem i na co trochę narzekałem w poprzednich tyfloprzeglądach, że tu się trzeba coraz więcej z tym systemem bawić i o ile instalacja jest naprawdę dziecinnie prosta, tu nie ma jakichś wielkich kłopotów z tym, to później przystosowanie go do swoich potrzeb, a jeżeli ktoś korzysta z komputera już od dawna, tak jak mam to ja na przykład, i ma swoje przyzwyczajenia i nie chce ich zmieniać, bo jak wiadomo, przyzwyczajenie to druga natura człowieka, no to trzeba trochę czasu jednak poświęcić, żeby to wszystko sobie dostosować do swoich potrzeb, do tego, żeby to działało. To jest coraz bardziej pochowane, gdzieś tam rejestry, edycja rejestru, zabawy z odpytywaniem czata GPT, a jak to zrobić, ale swoją drogą to też jest taki znak czasów, że już nie trzeba aż tak bardzo nawet szukać gdzieś tam powiedzmy w internecie, tylko można tego czata GPT zapytać, jak chce się czegoś z Windowsa pozbyć, coś mi nie działa tak, jakbym sobie tego życzył, zazwyczaj odpowie dobrze.
4: Tak, ale warto podkreślić, że zazwyczaj, no tak. Bo czasami jednak odpowie źle i warto gdzieś tam mieć to na uwadze.
3: I zwłaszcza jeżeli na przykład modyfikujecie rejestr, jeżeli coś tam robicie takiego, co może mieć jakieś poważniejsze konsekwencje względem działania tego waszego komputera, no to warto wiedzieć, co robicie i warto te polecenia jakoś tak w miarę ze zrozumieniem czytać i analizować, co tam się dzieje, bo się potem może okazać, że na przykład coś wam przestało działać, a wtedy to dobrze wiedzieć, jak sytuację odwrócić.
4: A to prawda, bo z tym naprawdę czasami mogą być problemy. I to wszystko w zasadzie, co mamy w notatkach, ale tutaj w ostatniej chwili dostaliśmy dwie wiadomości na WhatsAppa. To są wiadomości tekstowe. Pierwsze pytanie od Piotra. Czy polecicie jakiś mówiący termometr do ciała?
3: Ja szczerze mówiąc jakiejś konkretnej marki nie kojarzę. Wiem, że ostatnio z Wojtkiem Dulskim rozmawiałem nawet. On chwalił jakiś termometr, który można zakupić sobie w firmie Lumen. Ale jaka to jest dokładnie marka, co to jest konkretnie, no to mi w tym momencie wyleciało z głowy, natomiast no właśnie dość pozytywnie się o nim wypowiadał.
4: Tak, kiedyś w ogóle kupiłem termometr na Allegro. Co ciekawe. I ten termometr był całkiem w porządku. Natomiast no, teraz też ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak to. No.
3: Co to było?
4: Jak się on nazywa, bo potem naszukać już nie mogłem tego znaleźć. W każdym razie z reguły te termometry, to też taka podpowiedź, to są termometry, które działają na podczerwień. One też mają taką swoją nazwę jak pirometr, z tego co pamiętam. I tam bardzo często w instrukcji jest napisane, żeby ten termometr trzymać mniej więcej 5 do 8 cm nad tym obszarem, którego chcemy zmierzyć temperaturę. Ja najczęściej niemal przytykam go do skóry, dlatego że on ma bardzo szeroki kąt i może się zdarzyć, że on zmierzy częściowo temperaturę ciała, a częściowo zmierzy temperaturę ściany za nami i no, ta temperatura może być wtedy podana z mniejszą, zdecydowanie mniejszą dokładnością, więc jakoś sprawdza mi się takie podejście, że im bliżej, tym lepiej po prostu. Więc tak to wygląda. I wiadomość, nawet dwie wiadomości od użytkownika BekoFan1400. Witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco. Nazywam się Dominik i chciałbym opowiedzieć o świetnej aplikacji do miksowania muzyki, a tą aplikacją jest DJ Pro, czy nie wiem jak to się czyta, pisze się DJAY odstęp Pro. Aplikacja jest w pełni dostępna dla urządzeń z systemem macOS oraz iOS, ponieważ na tych urządzeniach aplikację testowałem. Dodatkowo aplikacja umożliwia operowanie z różnymi konsolami DJI, na przykład Pioneer DJI XP2. Tę aplikację używam wraz z kontrolerem DJI Pioneer DJI FLX4 i nie odnotowałem podczas pracy z tym kontrolem żadnych błędów ani problemów z działaniem kontrolem. W połączeniu z aplikacją, a system działa bardzo dobrze, praca na niej to czysta przyjemność. Aplikacja sama w sobie jest udźwiękowiona, posiada wszystkie wskazówki, które są odczytywane przez VoiceOver. Aplikacja nie jest niestety tłumaczona na język polski, jest w języku angielskim, ale myślę, że każdy z obsługą aplikacji sobie poradzi. Jeśli chodzi o obsługiwane platformy, na których aplikacja jest dostępna, są to Android, iOS, iPadOS, macOS oraz WatchOS. Podczas przeglądania zgodności byłem bardzo mocno zdziwiony, że aplikacja jest dostępna na zegarki Apple Watch. Jeśli jesteście ciekawi, jak ta aplikacja działa, jak jest jej dostępnością, mogę podesłać Wam nagranie dźwiękowe, w którym pokazuję działanie aplikacji oraz jak ta aplikacja współpracuje z kontrolerem na MacBooku oraz na iPhone'ie przez Bluetooth. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę dobrego wieczoru. Nagranie zostało podesłane, muszę je tylko znaleźć, ale postaram się dość szybko.
3: To ja może w międzyczasie, Tomku, przeczytam jeszcze jeden komentarz, który tu nam się pojawił, a właściwie nawet mamy dwa komentarze. Pierwszy komentarz to jest od Grzegorza. Cześć wam, Gemini Live jest już w Polsce i działa po polsku. Mamy do wyboru 10 głosów. Jest na razie w aplikacji na Androida, ale na iOS też ma być dostępny, o ile już nie jest. Działa jak tryb zaawansowany w ChatGPT, tylko bez możliwości używania aparatu. I jeszcze jeden komentarz, tym razem komentarz od słuchacza. Witajcie, mam pytanie znowu do Piotra odnośnie Maca. Utworzyłem sobie automatyzację na Maca w aplikacji Automator. Chciałbym ją otworzyć i zedytować albo usunąć. Jak ja mam to zrobić? Próbowałem ją wyszukać w Finderze, ale niestety żadnego pliku o rozszerzeniu workflow mi nie znajduje. Próbowałem również za pomocą skrótu Command-Shift, ale to też nie zdało egzaminu. No to wyszukałem plik za pomocą terminala i dopiero wtedy mogłem tę automatyzację usunąć. I w związku z tym też takie moje pytanie, czy coś u mnie z moim Maciem jest nie tak, czy coś robię nie tak, czy te pliki inaczej jakoś się usuwa lub otwiera. Próbowałem też samym automatorem je wyszukać, ale też się nie udaje, gdy naciskam Command O. Jedynie otwórz ostatnie, to wtedy mogę to otworzyć, ale nie inaczej. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
0: Szczerze mówiąc, z automatora dawno nie korzystałem, więc zastanawiam się, gdzie to by się zapisywało. Pewnie gdzieś w katalogu użytkownika. W przypadku skrótów, czyli tej bardziej współczesnej aplikacji, która no faktycznie nie ma aż, w pewnym sensie jest mniej zaawansowana, to po prostu mamy listę wszystkich skrótów. Natomiast kiedy aplikację sobie po prostu otworzyłem tak domyślnie, no to w okienku otwierania domyślnie zaznaczył mi się katalog Automator w chmurze iCloud, więc może tam teraz domyślnie się to po prostu zapisuje. Myślę, że warto po prostu tam sprawdzić.
4: A propos jeszcze Gemini'a, bo właśnie u mnie też dotarła niedawno ta aktualizacja, to myślę, że będę mógł pokazać te głosy, które w tym nowym Gemini'u są, bo myślę, że są dość przyjemne. I asystent, który odpowiada takim głosem, przynajmniej w moim takim odczuciu, no w końcu ma taki głos, który jest po prostu taki dość uniwersalny i myślę, że duża część ludzi będzie go odbierała dość przyjemnie. Na razie to po prostu pokażę przez głośnik telefonu.
1: Strona Pegasus. Spokojny, niski głos. Strona 1 z 10.
4: To jest pierwszy głos.
5: Jeśli podoba ci się to, co słyszysz, wybierz mnie.
1: Muzyka, głośność ustawiona na 60%,
5: aby zacząć rozmowę.
4: To jest w ogóle fajne, że jak jest prezentacja głosu i coś nam zaczyna mówić talkback, to jest przerywana mowa i w momencie, kiedy skończy mówić talkback, to mowa jest wznawiana. To jest w ogóle fajne.
1: Strona Ulsa. Zaangażowany średni ton. Strona 2 z 10.
6: Szukaj, aż znajdziesz idealny głos.
4: To jest taka króciutka próbka.
1: Strona nowa. Zaangażowany średni ton. Strona 3 z 10.
5: Zawsze możesz później zmienić głos. Możemy porozmawiać w każdej chwili.
4: Potem kolejny.
1: Strona Vega. Pogodny wysoki głos. Strona 4 z 10.
6: Jeśli interesują cię inne głosy, przesuń palcem, aby je odkryć. Lub wybierz mnie, aby zacząć rozmawiać.
1: Strona Orion. Pogodny niski głos. Strona 5 z 10.
5: Miło mi cię poznać. Daj mi szansę lub sprawdź inne opcje.
1: Strona Orbit. Energiczny niski głos. Strona 6 z 10.
7: Może ja jestem w twoim stylu. Wybierz mnie, a będziesz słyszeć ten głos.
1: Strona Capella. Spokojny wyższy ton głosu. Strona 7 z 10.
6: To będzie zaszczyt, jeśli wybierzesz mnie jako głos Gemini. Ale nie oszukujmy się, inne głosy też są świetne.
1: Strona Lyra. Pogodny wysoki głos. Strona 8 z 10.
6: Wybieranie głosu nie jest proste, ale mam nadzieję, że dobrze się przy tym bawisz. Może ten głos okaże się twoim ulubionym?
1: Strona Eclipse. Energiczny średni ton. Strona 9 z 10.
6: Może jestem odpowiednim dla ciebie głosem, ale jest z czego wybierać.
1: Strona Gipper. Spokojny niski głos. Strona 10 z 10.
5: Jestem kolejnym dostępnym głosem. Możemy porozmawiać w każdej chwili.
4: I co ciekawe, jak wcześniej sprawdzałem te głosy, to nie wszystkie komunikaty się powtarzały. Czyli on jakby czasami sobie generuje, czy nie wiem, czy generuje, czy ma kilka takich fraz powitalnych gdzieś tam i no może się zdarzyć, że gdy będziecie sprawdzali państwo te głosy, to mogą się troszkę inne teksty pojawić w tych głosach. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że te głosy są po pierwsze dość, no tak, że faktycznie naturalnie brzmią. Po drugie są takie dosyć, mam wrażenie, uniwersalne.
3: To prawda. I naprawdę brzmi to dosyć przyjemnie.
4: Tak. Więc no zobaczymy oczywiście, co będzie dalej, ale na razie i fajne jest to, że faktycznie można sobie wybrać głos do rozmowy z Geminajem. Jest ten tryb live, ja sobie z niego skorzystałem, nawet w tej wersji darmowej. W wersji płatnej chyba można mu przerywać, coś tam jeszcze chyba da się zrobić, ale no nawet w tej darmowej wersji jest to dość ciekawe, chociaż niestety no to nie jest taki asystent, jak czasami by się chciało, bo Gemini na przykład nie umie dodawać nic do notatek, do kalendarza, nie umie, nie wiem, zmieniać niczego na telefonie, tak jak umiał to czasami asystent. No niestety to jest taki typowy model językowy, który może skorzystać z internetu, znaczy nie w sumie, czy może, no chyba tak, może korzystać czasem z internetu, natomiast nie może niczego zrobić na naszym telefonie, więc troszkę to taki chat GPT, ale od Google'a. No trochę szkoda, bo mimo wszystko wydawało mi się, że no będzie to taki asystent, któremu będę mógł powiedzieć, że nie wiem, żeby coś tam zrobił. Jedyne, co wiem, że działa, to jest ustawianie budzika. No to wiem, że faktycznie można mu ustawić budzik, natomiast no takie zdawałoby się dość oczywiste rzeczy, jak pisanie wiadomości, jak dodawanie czegoś do właśnie jakiegoś kalendarza, no tego niestety nie ma. Szkoda, że tego nie ma, bo mogłoby to być naprawdę narzędzie, które też w bardzo taki wygodny sposób pozwala na umieszczanie czegoś właśnie w tego typu narzędziach. No ale no niestety. Może się tego jeszcze doczekamy w jakichś przyszłych wersjach. I co?
3: To co z tą prezentacją, Tomku?
4: Mamy prezentację, dość długą prezentację, no ale posłuchajmy.
8: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Przeglądu bardzo serdecznie. Z tej strony Dominik. Podaje się również pod pseudonimem na WhatsAppie jako Pekofan 1400. W dzisiejszym nagraniu, które tutaj wysyłam, chciałbym zaprezentować wam pokrótce aplikację DJI Pro, wydaną przez firmę Algorithm GmbH. Jak ona współpracuje z VoiceOverem, jak współpracuje z nią mój kontroler.

0: White 256 GB. No, także zaczniemy od Maca. Najpierw podłączę kabel do kontrolera, do komputera, aby mógł komputer się z tym kontrolerem połączyć. Poczekajcie chwileczkę, bo tu mam... bo tu mam plątaninę tych kabli i trochę ich się nam zbierało. Włączę jeszcze sobie wejście master, za które odpowiada mój głośnik mobilny Tronsmart Element T6 Max. Odłożę słuchawki, bo mi się na razie nie przydadzą. Na łóżko będą podłączone one. Zaznaczam, że nagranie jest w jakości stereo, ponieważ nagrywam tą prezentację iPhone'em 15, 128 giga. No, także zlokalizuję sobie kabel, podłączę go do komputera i wpiszę do komputera hasło i pokażę Wam, jak aplikacja współpracuje z kontrolerem. Nie tylko DDJFLX4 w tej aplikacji jest wspierane, ale są również wspierane w tej aplikacji takie urządzenia jak Alpha Theta DDJFLX2, Hercules DJ Control Mix, Mixon 8 Pro i z tego co słyszałem Neumark Mixstream Pro Go 2. Oraz, tak jak już wymieniałem w wiadomości, Pioneer DDJ XP2. To nie są wszystkie urządzenia, które są wspierane przez tą aplikację, jest ich parę. Kabel już mam podłączony do jednego z wejść USB Thunderbolt 3 do mojego MacBooka, więc teraz wpiszę hasło i zmienię i zwolnię mowę, aby każdy z Was słyszał, co mój komputer mówi.
1: Zamykam.
0: Tyle wystarczy, jeszcze podgłośnimy, żeby dobrze było słychać. Przechodzę do doka, wodę.
1: QuickTime Player 2.0.
0: Do QuickTime Playera też, że tak powiem, mam małą notkę w tym nagraniu, więc o QuickTime'ie Wam również powiem. Więc wchodzimy w D Pro.
1: Finder, biurko, D Pro okno, playlist, pusty tablet odbiera polecenie.
0: Zacznę od początku w ogóle aplikacji.
1: Toolbar, obiekt.
0: Mamy tutaj pasek przewijania.
1: My collection, button.
0: Moje kolekcje.
1: Split library, button.
0: Split library, nie wiem do końca co to oznacza.
1: Library, table, Apple Music Button, zaznaczone.
0: I tu możemy sobie zaznaczyć, z jakiej biblioteki muzycznej nasz program będzie brał muzykę, czy to Apple Music, czy to Beatport, czy SoundCloud, bo możemy podpiąć ten program do Apple Music i spokojnie możemy grać, jeśli jesteśmy entuzjastami muzyki klubowej.
1: Decks Group.
0: Grupa deków.
1: Poziom splitter zwinięty na górze.
0: Element podziału poziomy.
1: Playlist button.
0: Playlisty.
1: Home button.
0: Strona główna.
1: Home hearts button. Hearts obiekt.
0: Tutaj nie wiem, co znaczy zakładka charts. Do końca się w tą aplikację nie zagłębiałem.
1: Library button.
0: Library, czyli biblioteka.
1: Pionowo splitter. Obiekt.
0: Element podziału pionowy.
1: Songs.
0: Muzyka. Obiekt. Piosenki.
1: 510 songs. Pop-up button.
0: I tu mi pokazuje, ile mam piosenek na playliście.
1: 1.5 days.
0: Półtorej dnia.
1: Filter bar title button.
0: Filtruj według tytułu.
1: Simplest grid button.
0: Do końca nie wiem, co to oznacza.
1: Collection button.
0: Kolekcje.
1: Search Apple Music. Search.
0: Możemy szukać muzyki, jeśli ktoś zawoła o dedykację w szybkim tempie, to zawsze możemy wyszukać.
1: Pionowo splitter, zwinięte po prawej. O playlist, scroll area.
0: I tutaj jak wejdę w interakcję z tym, to mogę sobie wybrać playlistę, z której program będzie brał muzykę.

0: Transitionary. Pionowo split playlist z scrollarea. Pionowo splitter zwinięte po prawej. Playlist z scroll. Transitionary. Transition to left. Transition to left. Playlist, table, brak zaznaczenia.
1: Tutaj mamy tabelę z playlistami.
0: Pionowo splitter, zwinięte po prawej. Pionowo splitter, zwinięte po prawej. Expand library, button.
1: Pokaż bibliotekę.
0: Light, ukośnik, dark mode, button.
1: Ciemny i jasny motyw.
0: Automix disabled.
1: Możemy włączyć też funkcję automixu, jeśli chcemy, żeby nasze utwory grały sobie same, bez naszej ingerencji. To się przydaje w przypadku czystego słuchania muzyki, jeśli nie posiadamy kontrolera.
0: On Library Inspect Store, button.
1: To do końca nie wiem, do czego służy.
0: On Library Inspect Store.
1: I to na razie tyle. Jeśli wybiorę na któryś z deków na konsoli, która leży po mojej prawej stronie, piosenkę, no to ten dek się pojawi. I teraz zobaczcie, że kontroler z moją konsolą współpracuje, znaczy aplikacja z moją konsolą współpracuje, więc naciskam teraz pokrętło, które znajduje się po środku obudowy na górze.
0: Playlist, tabela, songs, zaznaczone. Obiekt, w którym się znajdujesz, to tabela wewnątrz scrollera.
1: No i teraz, jeśli chcę nawigować po playlistach, to muszę pokrętłem kręcić tym samym w lewo lub w prawo.
0: Klubowe przeboje, składanka w sam raz na Sylwestra.
1: Tutaj sobie na przykład to wybierzemy. No i naciskam guzik. Te pokrętło.
0: Playlist, table, it's on playing, kimasz, artworki.
1: I nas informuje o piosenkach, które wybraliśmy. Będę kręcić teraz pokrętłem, zobaczcie, jak to się szybko zmienia.
0: It's on playing, it's on playing, kimasz, artworki, masz, Lucher OS, fair.
1: No i na przykład tu sobie coś wybiorę. Nacisnę szybko hot Q, żeby również nie łamać praw autorskich. To sobie wybiorę na lewy dek. Crossfader mam przerzucony na lewą stronę. Także naciskam. I tutaj piosenkę mam wybraną. Oczywiście scratch jogiem działa. Kabel mi tu zaczepia, więc szumi. Czekajcie. O. Tak samo filtry działają, wszystko jest. Oczywiście pad FX również, wszystkie te cztery przyciski, które znajdują się obok kwadratowych padów, działają wszystkie efekty. Tego prezentować nie będę, ponieważ nie chcę również łamać praw autorskich. Także teraz pokażę wam, jak podłączyć tą aplikację, tą konsolę przez Bluetooth do naszego iPhone'a, ponieważ aplikacja również oferuje łączenie się z konsolami DJ przez Bluetooth. Także tutaj sobie komputer zamknę, później program zostanie przeze mnie zamknięty. Wejście master mogę spokojnie wyłączyć, ponieważ zawartość nie będzie podczas używania funkcji Bluetooth odtwarzana przez wejście master out, co mnie niestety boli i również jest jedną, że tak powiem, cechą to, że podczas łączenia się z aplikacją przez Bluetooth nie działają słuchawki, czyli Q-Masters. Nie działają w ogóle, próbowałem wszystkiego, żeby jakoś to rozwiązać, ale niestety te słuchawki nie działają, więc jedyną opcją, która mi zostaje podczas miksowania, to jest podłączenie konsoli do Maca. Więc tak, wyjdę z YouTube'a, podgłośnię trochę telefon i zmienię szybkość głosu. No i tutaj przechodzę sobie do piątej strony, gdzie mam tą aplikację tutaj pobraną.
0: Dysk, dok, wiadomości.
1: Myślę, że dobrze będzie słychać. Telefon, na którym to prezentuję, to jest iPhone SE 2020, 256 GB.
0: Strona 1 z 5. strona 2 z 5, strona 3, strona 4, strona 5 z 5.
1: Nie słychać charakterystycznych dźwięków voiceovera, ponieważ mam je wyłączone. No, po prostu je wyłączyłem. Wchodzę tutaj.
0: Stuknij. D-A. Przycisk. Dashboard. Przycisk.
1: I tutaj jest już inny wygląd aplikacji w stosunku do komputerów Mac, ponieważ tutaj aplikacja zaczyna się okienkiem dashboard.
0: Half-lop. Przycisk. Lop 4 beats. Double lop. Half-lop. Lop 4 beats. Double lop. Mixer. Bazaform. Sampler. Przycisk. Desk 1. Przycisk. Desk 2. Przycisk. Przycisk. Mixer. Przycisk.
1: I tutaj mamy mały błędzik, niezaetykietowany przycisk, ale zawsze możemy to nadrobić, etykietując go sami.
0: Crossfader 50%, regulacja.
1: No i tu możemy crossfader regulować, czyli na którym kanale muzyka idzie live, na żywo, czyli z lewego czy z prawego, i to jest ustawione na pół, czyli na obydwa kanały idzie.
0: Load song, dysk jeden.
1: Mogę załadować piosenkę na dek pierwszy.
0: Bitrubend plus, desk 1, waveform options, desk 1, waveform, desk 1, bitrubend minus, desk 1, edit grid, desk 1, sync, desk 1, desk 1, 0%, przycisk, sync, desk 1, desk 1, setcwe, desk 1, cwe, desk 1, play, desk 1, load song, desk 2,
1: przycisk. I tutaj mamy różne informacje dotyczące deku, także możemy również bez kontrolera miksować. Oczywiście aplikacja w systemach iOS i iPadOS oferuje również tryb interakcji, w którym możemy za pomocą poruszania palcem na ekranie w miejscu do tego wyznaczonym skraczować utwory, czyli po prostu przesuwać je tak jak płytę winylową. No to pokażę Wam teraz, jak podłączyć tą konsolę Pioneer DDJ-FL X4 do telefonu przez Bluetooth w tej aplikacji. Wszystko po kroku, wszystko krok po kroku Wam tutaj wyjaśnię.
0: Także
1: muszę znaleźć sobie teraz ikonkę dashboard, która znajduje się na górze ekranu. Więc sobie znajdę przez skrót w lewo. Mam dashboarda, klikam w dashboarda.
0: Orientacja zablokowana.
1: I muszę teraz znaleźć zakładkę settings.
0: Zaznaczone. Pro, Lower, 4 desk, wideo, tabbar, DJs, settings, karta, 3 z 3. Zaznaczone.
1: Settings, mam już tą kartę. Następnie szukam czegoś takiego jak MIDI devices.
0: Zaznaczone. Setting general. DVS. Sound library. Aper. Advanced. MIDI devices. Przycisk. Supported DJ controllers. Przycisk.
1: Możemy tutaj się dowiedzieć, jakie konsole są wspierane z tą aplikacją. Są różne modele, takie jak na przykład, tak jak powiedziałem, Alpha, Theta, DDJ-FL X2 lub Mixon 8 Pro. Model jest całe mnóstwo, ale my szukamy czegoś takiego jak Bluetooth Audio Devices.
0: MIDI Devices, nagłówek. Zosia, no MIDI Devices Font. Bluetooth, Bluetooth MIDI Devices, przycisk. Bluetooth MIDI Devices.
1: No i tutaj...
0: Bluetooth MIDI Devices, 1 Devices Font. Tabbar, Modest, 1 Devices Font. DDJ-FL X4, Input, Output, Ukośnik, Notion Netset.
1: I muszę teraz w niego kliknąć.
0: DDJ-FL X4, input, DDJ-FL X4, input, output, ukośnik, sonnetset.
1: No i teraz mam połączone, więc mogę kliknąć sobie na górze ekranu done.
0: Bluetooth MIDI device, MIDI device, Bluetooth MIDI, Bluetooth 1, Bluetooth MIDI, Bluetooth MIDI, MIDI, MIDI, Bluetooth 1, device, tabbar, DJI, zaznaczone 100%, Bluetooth MIDI, MIDI device, MIDI devices, przycisk wróć, MIDI devices, przycisk done, przycisk.
1: O, tu.
0: Dashboard.
1: I teraz zasada jest taka sama jak przy komputerze Mac, że naciskam pokrętło do wyboru muzyki na konsoli, które znajduje się w górnej części pośrodku obudowy.
0: Albums, recent, favorite, klubowe przeboje, składanka w sam resne Sylwestra, klubowe przeboje, Składanka w sam raz na Sylwestra. Przycisk.
1: No i żeby potwierdzić mój wybór, ponieważ kręciłem pokrętłem, aby ta playlista została wybrana, muszę potwierdzić wybór naciskając pokrętło. Przepraszam, bo tutaj ze zdrowia mi przyszło powiadomienie. Także był taki dźwięk. No okej, okay, teraz kręcę pokrętłem. No i na przykład sobie wybiorę to na dek pierwszy, od razu kliknę hot cue, żeby nie łamać praw autorskich. No i tutaj wszystko działa, scratch również. O, nawet mi się zsynchronizowało pięknie, bo wczoraj trochę miksowałem i sobie przesunąłem punkt. To mi się nawet dobrze skonfigurowało. Zsynchronizowało mi się akurat. Tego się nie spodziewałem. Zmiana tempa działa. Pad efiksy również, czyli efekty. Także sami słyszycie, wszystko działa. Pokazuję tutaj bardzo, bardzo urwane fragmenty, żeby również nie łamać praw autorskich. Także wszystko działa. Telefon również nas wibracją powiadamia o tym, że pole scratchu jest aktualnie naruszane. Czyli na przykład ruszam tym pokrętłem na konsoli, to cały czas mi ten telefon wibruje. Po prostu haptyka daje się we znaki. Oczywiście filtry działają, wszystkie opcje również. Aplikacja jest zgodna z iOS-em, iPadOS-em, macOS-em, WatchOS-em, czego się nie spodziewałem, tak jak tutaj w notatce do was nadesłanej nadmieniałem. O, ekran mi się zablokował na telefonie, ale to nic. Również jest dostępna ta aplikacja na Androida, więc jeśli interesujecie się muzyką klubową, a chcecie pograć dla rozrywki albo nagrywać składanki swoje i na przykład, że tak powiem, później, żeby mieć sobie coś do posłuchania, jeśli lubicie słuchać własnych przejść, jeśli się interesujecie w ogóle muzyką klubową, to ta aplikacja z pewnością wam, że tak powiem, pomoże w obsłudze takiego sprzętu, jak na przykład w moim przypadku Pioneer DDJ FLX4. Ja się z wami żegnam, życzę wam dobrego wieczoru, no i do zobaczenia.
2: Dzięki Dominiku za tę demonstrację. Jeżeli chodzi o DJ-a, to ja tą aplikacją swego czasu miałem okazję się trochę pobawić na macOS-ie i ze swojej strony na przykład mogę dodać, że irytowało mnie to, że on, w sensie on, voiceover, cały czas mówi coś tam image przy tych różnych elementach, właśnie playlistach i utworach, chyba nawet bardziej przy utworach, no bo z tym mamy do czynienia częściej. Natomiast udało mi się, już teraz nie powiem dokładnie, jak to zrobić, ale na pewno w pomocy znajdziesz i to taka moja rada dla ciebie, jeżeli oczywiście cię to irytuje, a wydaje mi się, że akurat przy robieniu przejści, przy takich zabawach, gdzie liczy się czas, to każda sekunda jest cenna, to że można sobie poustawiać w voiceoverze odpowiednią kolejność wymawianych różnych rzeczy, kolumn na przykład w tej tabeli. I to mi się udało, pamiętam, pamiętam, zrobić i to mi zdecydowanie usprawniało pracę z tą aplikacją, że na przykład tam najpierw wymawiał mi chyba BPM albo tonację, czyli ten tak zwany key. No generalnie pamiętam, że trochę się bawiłem właśnie tym, bo to dla mnie najbardziej irytujące było, ale aplikacja rzeczywiście, tu się zgodzę, bardzo fajna i bardzo dostępna. Mamy kilka komentarzy, więc teraz pozwolę sobie do nich przejść. No, Nuno do nas napisał, czyli Arek. Domyślnie Automator zapisuje swoje pliki w iCloud Drive / Automator, więc wciśnij Command Shift I, tam powinien być folder Automator. Od słuchacza mamy komentarz. Właśnie w katalogu Automatora nic nie ma. Ten plik był w katalogu użytkownika i gdzieś tam w bibliotekach. Ale czy gdy każę Finderowi pokazać ukryte pliki, to czy on nie powinien mimo to pokazać mi tego pliku? Tu Piotrze, może coś dodasz jeszcze?
3: Raczej nie. Ja sądzę, że ten plik nie był, bo ukryte pliki, ukryte to są generalnie jakieś pliki systemowe, które on wykorzystuje. No tak, w ten sposób możemy na przykład zobaczyć te słynne pliki .ds store, które Mac lubi rozrzucać po dyskach zewnętrznych. To są generalnie jakieś ikony, jakieś metadane zapisywane. Jeśli korzystamy z jakichś narzędzi Unixowych, to one często też swoje pliki komunikacyjne też zapisują w ukrytych katalogach. Ale workflow w Automatorze to raczej pliki ukryte nie będą.
2: I mamy kolejną wypowiedź od Arka. Tu kilka ciepłych słów w stronę Dominika. Ten Dominik to jakiś ukryty talent. Doceniam się za tę prezentację. Wyrobisz się w podcastingu, dużo szczegółów, czasem za dużo, bo raczej nikomu nie potrzebna wiedza, ile pamięci ma twój nagrywający iPhone, ale w ogóle super i fajną aplikację pokazałeś. Może kiedyś pełna audycja o niej, jak się doszkolisz. Ja myślę, że w ogóle tu rzeczywiście, Dominiku, warto by było zrobić taką audycję na temat DJ-a, bo to jest fajna aplikacja swego czasu. Zdaje się, że w audycji o miksowaniu muzyki, to kiedyś z Michałem Dzienisowiczem o tym rozmawialiśmy, kiedy Michał jeszcze używał właśnie Maca, ale jeżeli chodzi o taką pełną prezentację, no to tego nie było. A szkoda, bo to jest naprawdę bardzo fajna aplikacja. No, pod Windowsem mamy Virtual DJ-a, a na Macu mamy tego DJ-a, zresztą na iOS-ie, jak słyszeliście, też, no i na Androidzie oczywiście. Od Bartka mamy jeszcze tu pytanie, zdaje się. Witam serdecznie, mam do was małe pytanko. Wiem, że dla was może być to banalne, ale przyznam się, że nie wiem, jak mógłbym to zrobić. Mianowicie, jak mogę zapisać sobie na iPhonie strumień Tyfloradia, kiedy odtwarzam przez Safari? Pozdrawiam. Ale chciałbyś nagrać? Czy w jaki sposób?
4: Więcznie zapisać jakby linka do streamu, tak, żeby dało się szybko uruchomić radio z...
2: No właśnie, właśnie to jest pytanie, bo jeżeli po prostu chciałbyś zapisać, no to wydaje mi się, że można by było do ulubionych sobie to dodać, do zakładek.
3: W ogóle bardzo... Tak, wklikamy po prostu przycisk udostępnij na dole ekranu i tam jedną z opcji jest właśnie dodaj do ekranu głównego.
2: Także tu chyba właśnie w ten sposób można by było to zrobić. Widzę, że mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. A kto jest z nami po drugiej stronie?
5: No witam serdecznie. Przed chwilą do was pisałem i odczytałeś, Michale, tą wiadomość. Bartek się kłania po tej
2: stronie.
5: Cześć,
2: Bartku.
5: Tak, do uzupełnienia, o co mnie chodziło, żeby zapisać, czyli w sensie takim, żebym mógł zapisać to w formie takiej listy odtwarzania, jak na Windowsie mamy w PLS-ie. I żeby po prostu kliknąć i żeby już od razu mi się strumień odtwarzał.
2: To możesz sobie to do zakładek, tak jak Piotr tu mówił, to Piotrze może powiedz.
5: Czyli tak samo jak mówiłeś, Piotrze, na dole do ulubionych i znaczy się tam jest przycisk, tak, ulubione, jak to się...
3: To znaczy, to jest nawet jeszcze lepszy bajer, bo tutaj nawet nie tyle sugerowaliśmy, żeby dodać to do zakładek, chociaż tam też jest opcja, żeby dodać to do zakładek, ale żeby po prostu to dodać do ekranu głównego i to po prostu spowoduje, że on... Zapyta cię chyba o nazwę, i po prostu na wolnym miejscu na ekranie głównym będziesz miał ikonę Tyflo Podcast. Klikasz tą ikonę, od razu się otwiera Safari z tym adresem.
5: A to będzie tak mniej więcej na górze ekranu, czy bardziej w dolnej części wtedy?
3: Ale co, ta ikona, czy ten przycisk?
5: Tak, ta ikona.
3: Tam, gdzie masz wolne miejsce.
5: Tam, gdzie masz wolne.
3: Tam, gdzie masz wolne miejsce po prostu. No, ile masz aplikacji zainstalowanych, no to tam, gdzie system znajdzie wolne miejsce, to tam ją umieści. Raczej pewnie na górze raczej nie, no bo generalnie na górze to są te wszystkie systemowe aplikacje, no ale ona po prostu będzie w pierwszym wolnym miejscu.
5: No to najprawdopodobniej to u mnie może być ekran trzeci. A tak szybko do was dzwonię z taką, nie wiem, czy ekstra informacją, czy nie. Może wydawać się spamem to, co teraz powiem, ale ja dosłownie przed chwilą się o tym dowiedziałem, bo zrobiłem sobie aktualizację aplikacji z App Store i pojawiła mi się aktualizacja WhatsAppa i nie wiem, czy już o tym mówiliście w zeszłym tygodniu, czy nie, bo tak powiem wam w tajemnicy, słuchałem was tylko, że pobieżnie, bo później do mnie koleżanka zadzwoniła i żeśmy się troszeczkę rozgadali i miałem was troszeczkę ciszej i tak dokładnie nie słyszałem, o czym mówiliście, ale zauważyłem bynajmniej w opisie aplikacji, że teraz WhatsApp oferuje nam wykonywanie połączeń do numerów, których nie mamy zapisanych w kontaktach.
2: A to może być przydatne czasem.
5: Nie wiem, czy już spotkaliście się z tym, bo ja dopiero dzisiaj, jak właśnie robiłem aktualizację aplikacji i WhatsAppa, to w opisie takie coś mi się wyświetliło i powiem wam, że szybko w WhatsAppa wszedłem. Zakładka połączenia, tam jest taki przycisk nowe połączenie i wykonaj połączenie na numer, czy jakoś tak ten przycisk się nazywa. I wtedy rzeczywiście nam się wyświetla klawiatura T9.
2: Mm-hmm.
5: Tak, no to, klawiatura.
2: To super, to rzeczywiście może być czasem przydatne, szczególnie w jakiejś dobie WhatsApp biznesów i podobnych rzeczy.
5: Właśnie, nie wiem jak na przykład będzie to się zachowywało wtedy, kiedy zadzwonimy pod jakiś numer i się okaże, że ten numer nie jest zarejestrowany.
2: No podejrzewam, że cię po prostu nie połączy wtedy.
3: Pewnie wyskoczy, tak.
5: Bo mówię, nie miałem okazji tego przetestować, bo mówię, dosłownie parę minut wcześniej to zauważyłem i postanowiłem, że do was tutaj tą informację tak na koniec chyba już, wydaje mi się, że podrzucę wtedy. No,
2: swoją drogą WhatsApp też dostał jakiś czas temu funkcję tłumaczenia, to znaczy nie tłumaczenia, tylko rozpoznawania wiadomości głosowych, niestety nie po polsku. To taka ciekawostka.
5: A o czym, Michale, tak mówisz? Bo nie
2: o że ktoś ci wysyła głosówkę i ty nie masz możliwości albo nie chce ci się jej słuchać i chciałbyś transkrypt tekstowy, no to to jest taka opcja, ale niestety nie działa po polsku. Przynajmniej na razie.
4: A w Telegramie jest...
5: Czyli rozumiem taki Whisper na odwrót?
2: Tak. Nie, no dosłownie Whisper.
4: Po prostu Whisper.
5: Aha, no tak, no przecież był Whisper z dźwięku na tekst.
2: Na tekst, dokładnie.
5: Okej, dobrze, pomyliło mi się. No dobrze, to mówię, tak na sam koniec taką ciekawostkę tutaj słuchaczom też podrzuciłem. Oczywiście to nie jest tyflo wieść, bo to także do pozostałych użytkowników WhatsAppa też się kieruje, ale tutaj jako, że to jest nasze środowisko, więc tutaj do wszystkich słuchaczy naszych też tą informację podrzuciłem. Tak, na sam koniec dziękuję serdecznie i... No cóż, pozdrawiam was i do usłyszenia za tydzień.
2: Dzięki Bartku, do usłyszenia, dobrej nocy, pa. I jeszcze komentarz mamy od Pawła. Witam, ja mam Windows 11 od prawie 2 lat i chodzi dobrze. Przy okazji, znacie może jakiś dobry program do słuchania radia na ten system? Właśnie pozdro, dzięki, że jesteście. Cóż, do słuchania radia ja używam starego dobrego Winampa albo Fubara, no ale są aplikacje typu Tapin Radio chociażby, to zależy
6: Radio
2: czego.
6: Shure, Radio Shure, jak się mu zaimplantuje tą nową bazę z Radio Browsera.
2: Tak.
6: Fubar ma katalog stacji radiowych też. No jest, to są
3: Twiscake Stations, jak ktoś chciałby sobie efekty nałożyć na to radio, jest tego trochę.
2: Także tak. Do wyboru, do koloru, Pawle.
4: Tak jest. I mamy jeszcze jedną wiadomość na WhatsAppie, wiadomość głosową od Rafała.
7: Chciałem powiedzieć, że no dobra, naprawiłem sobie ten aplikację Ether, ale wasze radio dalej nie działa, ten wasz strumień. Wpisałem radio.tyflopodcast.net, bo to stary, nie pamiętam. A tam w tym kanale, to w podcastu, znowu to pytam, ten stary strumień nie jest podany, więc... A jak w wyszukiwarce wpiszę Tyflo Radio, no to owszem, znajduję, ale też nie działa.
2: A to jest w ogóle bardzo ciekawe.
3: Ciekawe.
2: Bo ja testowałem to. Dobrze, że Rafale przypomniałeś. Sprawdzałem i właśnie w eterze znalazłem Tyflo Radio, odtworzyłem, działa,
3: nie wiem,
2: gra.
3: Eter, nie wiem, czy eter z Radio
2: z Radio Browsera, tak, no tak, tak. Korzysta i tam to się bez problemu odtwarzało.
4: Patrzę, czy są wiadomości z... Nie, nie ma już wiadomości na WhatsAppie, czy może gdzieś jeszcze są wiadomości, albo
2: nie widzę.
4: Znalazł jakieś informacje jeszcze w trakcie audycji, którymi warto by się podzielić ze słuchaczami, ale skoro nie ma, no to chyba czas zakończyć dzisiejszy Tyflo Przegląd. Przypomnę tylko, że w audycji oprócz mnie brali udział Piotrek Machacz, Michał Dziwisz, Piotrek Paweł Masarczyk, a ja nazywam się Tomek Bilecki. Chyba niczego nie pomyliłem.
2: Chyba.
4: Ale jednak, a jednak zdaje się, że mamy telefon, czy tylko mi się wydaje?
2: A poczekaj, to muszę sprawdzić. Tak, mamy telefon. Ktoś do nas dzwoni, więc już odbieramy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
8: To ja, to Rafał, chciałem właśnie powiedzieć odnośnie właśnie tego swojej aplikacji Etera. Ale wiem, że był taki problem kiedyś, że było wspominane przez was, że jak się zmieni zmieni się, jak będzie inna lokalizacja, tak? Czyli się zmieni. Mhm. I na ten internet będzie inna, no...
2: Adres IP, tak.
8: Tak, adres IP. No to już może przestać działać. I chyba się tak chyba stało, no bo była tak właśnie sytuacja, że ja wyjechałem do Wrocławia i przestało działać. No i jak wróciłem do domu, to już nie chcę zacząć działać. Pomimo, że
2: No to nie, Rafale, to absolutnie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest bardzo ciekawy przypadek, bo Ether bierze właśnie dane z Radio Browsera. Ja tam aktualizowałem adres Tyfloradia, więc wszystko u ciebie powinno działać. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie chce działać?
6: To nie będzie jakaś ten relay cały aplowski? Bo wiem, że z tym były jakieś problemy, kiedyś o tym też mówiliśmy, że jak jest włączany ten VPN taki od Apple'a.
3: Występuje ten problem.
2: To może być powodem. Ty nie masz tego, Rafale, włączonego właśnie przypadkiem?
8: A gdzie to się wyłącza, gdzie to się ten...
2: To jest w ustawieniach iClouda.
8: Ale gdzie to konkretnie?
2: Piotrze, ty pamiętasz?
3: Ja bo właśnie w ustawieniach iCloud i tam, nie wiem jak to się teraz nazywało, czy ukrywaj adres IP, ja zaraz to spróbuję znaleźć szybko.
8: Okej.
2: Bo to rzeczywiście, to może być ewentualnie jakiś problem, że tam coś blokuje, ale... No bo tak jak mówię, ja sprawdzałem...
8: No bo wszędzie działa, na komputerze działa, na tym i tak dalej, a...
2: A tam nie działa. No dobrze, Rafale, to w takim razie, cóż, no my tyle jesteśmy w stanie, zaraz tu jeszcze Piotr powie...
3: Ja tylko dodam, że tak, to jest w ustawieniach iCloud po prostu, bo właśnie, to też podstawowe pytanie, czy masz wykupioną dodatkową przestrzeń w iCloud?
8: Nie.
3: Okej, no to raczej nie będzie to w takim razie, bo to z tego co wiem jest tylko dostępne, jak ktoś ma przestrzeń wykupioną. Dobra.
8: Aha, czyli jak w sytuacji jak wykupiona, tak. A jak jest niewykupiona, to...
2: No to nie masz dostępu
3: to po prostu
2: do
3: nie
2: tego.
3: Nie ma tej funkcji, tak.
8: Aha. I co w takiej sytuacji?
2: Nie wiemy.
3: Problem leży po prostu gdzieś indziej w takim razie.
2: Dokładnie. Ale w czym to ciężko powiedzieć, no bo ja tak jak mówię, sprawdzałem i nie lubię tego stwierdzać, ale po prostu u mnie działa i nie mam zielonego pojęcia, co może być problemem, że u ciebie jest kłopot.
8: No, rozumiem. No będę szukać przyczyny. Jak okay. Się dalej się naprowadzać, to dam następnym
2: To daj znać. Jasne. Dzięki.
8: No, dzięki. Dobrej nocy.
2: Dobrej nocy. Pozdrawiamy. I teraz to chyba rzeczywiście już wszystko.
4: Tak, przynajmniej niczego nie widzę. Zatem, no cóż, do usłyszenia w kolejnym Tyflo Przeglądzie. No i dobrej nocy życzymy.
2: Dobrej nocy.
3: Do usłyszenia.
6: Dobrej nocy.
9: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Godzina 19 minęła, w kalendarzu mamy środę, to 28 dzień listopada 2018 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Tomek Pawleta, mój dzisiejszy gość, z którym się dawno, dawno już nie słyszeliśmy. Cześć Tomku.
10: No cześć, witam wszystkich tyflo słuchaczy.
2: Dziś będziemy mówić o sprzęcie, którego jesteś posiadaczem. Sprzęcie, który można raczej zaliczyć już do urządzeń prawie że retro, no bo wieża, o której dziś będziesz opowiadał, ma już kilkanaście lat, chociaż jeżeli ktoś będzie chciał stać się jej posiadaczem, to pewnie gdzieś tam będzie miał możliwość, żeby ją sobie zakupić, a jeżeli ktoś na przykład komuś gdzieś przypadnie ona w udziale z jakiegoś wtórnego rynku, no to miejmy nadzieję, że po tej naszej dzisiejszej audycji nie będzie miał najmniejszych problemów, aby poradzić sobie z jej obsługą. A mowa tu o wieży produkcji firmy Philips, wieży o symbolu C700. Tomku, z którego roku to jest wieża?
10: No jest to wieża, rocznik 2002. Kupiłem
2: i na tamte sobie czasy to ona była taka dobra, czy raczej klasa średnia? Jak to było?
10: To był wtedy, no, ta klasa z wyższej półki wieża. Powiem tak, pojechałem, bo chorowałem na nową wieżę. Pojechałem sobie do MediaMarkt. Miałem upatrzoną wieżę z Panasonica. Nie wiem, nie będę dokładnie modelu, ale ona była też na 5 płyt i miała tak nietypowo te płyty pod kasetami. Nie, że jak zwykle w wieżach standardowo na górze ta klapa na płyty, aha, tylko była pod kasetami. Na samym dole. I tam była właśnie też ten guzik do otwierania, do wysuwania tych tacki, nie? No i ona kosztowała 800 zł wtedy. No i upatrzyłem sobie tą wieżę, no i pojechaliśmy do MediaMarkt, no była ta wieża, wziąłem sobie, bo jeszcze wtedy te czasy były, co można sobie swoją płytę wziąć, przetestować tą wieżę, nie, co tam ona ma, wziąłem sobie płytę, no mówię, kurczę, dźwięk jest super, super, no ale to prawie pojechaliśmy tam z rodzinką z domu, no to a, no grała fajnie, ale tak wizualnie im mówili, nie, to tak, tak obskurno bardziej, tak. No, z wyglądu nie podobała im się, nie? Mhm. Mówią, chodź, pooglądamy dalej. No to oglądamy. W końcu po tym brat mi mówi, patrzcie, jaka tu wieża stoi. No, tata się tak przypatrzy, mówi, o kurde. Mówię, tą ci wezmę, to tak. 1700 zł, Philips. Zacząłem to oglądać. No, faktycznie, kolumny to aż... No, kosmiczny taki, ten kształt taki, już taki naprawdę masywny. No jak ja puściłem na niej tą płytę, mówię, nie, ta już jest moja.
2: No, chociaż nie da się ukryć, że sporo więcej musiałeś wydać na nią. Tu 800 zł, a tu 1700.
10: No 1800 prawie, 1899 zł. Tak.
2: No to rzeczywiście prawie 1800, no, to 1000 więcej.
10: No tak.
2: Ale było za co płacić, tak?
10: Było potem, jak przyjechał do mnie kuzyn do domu, bo się potem pochwaliłem z tą wieżą. No, który mój kuzyn na takim sprzęcie, no to już powiem, zęby zjadł, bo też był za DJ-a, prowadził dyskoteki. No co pierwsze zobaczył, powiedział mi tak, jak zobaczył te kolumny, mówi, Tomek, te kolumny cię przeżyją. I naprawdę miał rację, bo się zna tym.
2: I te kolumny, jak rozumiem, dalej sprawdzają się dobrze.
10: Bardzo dobrze.
2: No to super. Dobrze, Tomku, to w takim razie i zanim jeszcze przejdziesz do omawiania tego sprzętu, to ja przypomnę, że nasza audycja jest programem interaktywnym. Jeżeli słuchacie nas na żywo, w trakcie premiery tego dzisiejszego programu w Tyfloradiu, czyli właśnie 28 listopada 2018 roku, macie jakieś pytania do Tomka odnośnie wieży Philips C700, to po prostu do nas zadzwońcie. 123 834 835 123 834 835 to jest numer z Krakowa i można dzwonić, telefon już w tym momencie jest aktywny i jest do waszej dyspozycji. Tomku, może na dobry początek opowiedz, jak ta wieża w ogóle wygląda. Zanim przejdziemy do opisu wszelkiego rodzaju przycisków, to jaki jest wygląd tego urządzenia, co ma takiego gdzieś tam może charakterystycznego?
10: To jest taka standardowa mini wieża.
2: Czyli to jest mini wieża. To nie jest żadna wieża budowana na przykład z klocków, tak jak mamy kiedyś były takie Techniksy jakieś albo inne tam wieże takie, że się stawiało kompakt, tuner, gdzieś tam magnetofon. To wszystko jest w jednej obudowie.
10: W jednej budzie, ale tak choćby trzy segmenty jest. Na dole dwie kasety. Radio i płyty. Zmiarka na trzy płyty. Otwarz. Płyt na trzy płyty, zmiarką na trzy płyty.
2: Jasne.
10: No i magnetofon jest dwukasetowy. Jedna klapka ta A ma autorewers. I tak szczerze powiem, że magnetofon to jest tej wieży najsłabszą stroną, bo nie ma tam jakichś takich bajerów typu, że przewija, że zatrzymuje się na danym nagraniu. Nie, tego nie ma. Ale no coś za coś. Ona po prostu jest cała taka, no, jak wieża, wyglądem typowa taka wieża w jednej budzie, wszystko.
2: Aha, czyli nie ma niczego charakterystycznego, standardowo raczej. Jak wygląda z tyłu? Czy mamy jakieś tam gniazda, czy coś, czy tylko podłączenie kolumn?
10: Z tyłu mamy podłączenie kolumn, to jest takie zaczaskowe. Kolumny się włącza na takie zaczaski choćby. No i mamy jeszcze gniazda do wejścia na AUX.
2: I to jest jakie gniazdo? To jest standardowy mały jack, czy jakieś cincze?
10: To są cincze.
2: Cincze. Mhm. Czyli lewy i prawy kanał.
10: Lewy, prawy. Cztery takie gniazdka są, można telewizor podpiąć i jeszcze coś.
2: Aha. I można regulować gdzieś w tej wieży poziom jednego względem drugiego, czy nie? Czy to po prostu jest i tyle?
10: Jest, jest. Ja tak szczerze mówiąc nie miałem podłączonych dwóch rzeczy na raz. Bo właściwie ja tylko mam telewizor podpięty pod wieżę. No i regulujesz sobie ten telewizor, głośność, nie, i wszystko, te efekty, nie? No już bezpośrednio na przednim panelu.
2: Jasne, rozumiem. No dobrze, to myślę, że możemy przejść do opisu przycisków, które się znajdują. A, jeszcze tak zapytam, chociaż pewnie odpowiedź będzie twierdząca. Wieża ma pilota.
10: Standardowo.
2: No właśnie, jeszcze o to zapomniałem zapytać. Dobrze, to może przejdźmy do opisu przycisków. Co tam mamy, jakie mamy funkcje?
10: Może zacznijmy od tego, że od kolumn. Kolumny są drewniane.
2: Aha, okej, okay, no właśnie. Jeszcze te kolumny, które mają ciebie przeżyć.
10: To są dwa razy po 50 W. Mhm. I one mają tu taki, oczywiście z tyłu bas reflex. Te otwory. I potem mają z przodu trzy głośniki, tony niskie z podbiciem, bo tam ten głośnik z tonami niskimi, ten sub taki bas, jest taka nad nim góruje taki choćby metalowa, taka plastikowa osłona, na której pisze system, że to jest system Vox, jest jakiś basowy, dodatkowe podbicie basu tam jest. Mhm. No i potem poniżej jest osłonięte taką choćby siatką, którą można zdjąć te średnie tony. I po prawej i po lewej stronie są te tony wysokie, sopranowe, nie? I jeszcze na tych kolumnach te niskie tony, ten głośnik, tak choćby jest ponad całą płaszczyzną kolumny, że on tak choćby wystaje, ten głośnik, nad kolumnę.
2: Rozumiem.
10: No, może o kolumnie tyle. Dobrze. Wieża jest z plastiku, nie żaden metal, jest plastikowa. Tak jak już mówiłem, z tyłu ma wejście AUX. i jedziemy przód. Na samej górze, właściwie nad klapką, są cztery przyciski. Jak jadąc
2: nad klapką do płyt.
10: Do płyt.
2: Okej.
10: Mamy, jadąc od lewej strony mamy pierwszy guzik, to jest po otwarciu klapki na płyty, jest ten pierwszy guzik od lewej, to jest do obracania talerzem, bo to jest zmieniarka na trzy płyty, taka talerzowa, którą idzie obracać właśnie tym guzikiem. Potem są takie trzy podłużne guziki, to jest numery płyt 1, 2, 3. Co ciekawe, on jak która płyta jest odtwarzana, bo ja to mam poczucie światła i też to zauważyłem, ale mi to też o tym powiedzieć, że to bardzo ładnie wygląda, jak tak z która płyta leci ten guzik, tak fajnie sobie mruga. To jest taki też fajny efekt.
2: Jasne, a te guziki służą do czego? Że możesz wybrać, która płyta ma zostać odtworzona, czy do czegoś innego?
10: Nie, to jest tylko jedynka, dwójka, trójka. Wciskam dwójkę, zmieniarka mi się przełącza na drugą.
2: Leci płyta druga, tak. Trójkę trzecia, jedynka pierwsza.
10: Tak.
2: Jasne.
10: No i koło tych guzików jest ostatni po prawej stronie, to jest do otwierania płyt. Jedziemy niżej, potem jest pod nimi, pod tymi guzikami jest wyświetlacz, normalny wyświetlacz płaski. I na prawo, na tym wyświetlaczu jest tak choćby okrągłe takie kółeczko, a to jest też wyświetlacz. Tam i na tym kółeczku jest pokazany, jak leci płyta, to jest pokazany czas danego kawałka. Jedziemy po lewej stronie, tak na tym wyświetlaczu są dwa guziki powery. Jeden jest power taki, który wie, że daje nas stan czuwania, jak go naciśniemy. Żeby było ciekawe, dajmy na przykład, skończy płyta grać, czy tam kaseta, to gdy nie używamy wieży przez jakieś pół godziny, to ten automatyczny power, ten na stan czuwania, ona się włączy sama. Ale jak nie chcemy tego, to tym guzikiem sobie ustawimy, możemy ją uśpić, tak, taki stan uśpienia.
2: Rozumiem.
10: A pod nim jest power tego typu, no że wyłączamy ją całkiem.
2: Całkiem, czyli po prostu odcinamy tak naprawdę w ogóle zasilanie, żeby nam nawet tego jakiegoś tam minimalnego prądu nie brała, tak?
10: Dokładnie. No i potem, pod tymi guzikami, czy nie pod, jedziemy pod wyświetlaczem, mamy znowu takie choćby koło, takie, to nie jest żadne pokrętło, tylko jest takie choćby w plastiku wyrzeźbione koło. I tam mamy choćby góra i dół koła, to są na górze i na dole, są takie po dwa guziki, tak choćby w takim łuku zrobione.
2: Czyli jakby ćwiartki koła to są tak. Przyciski, tak? To koło jest podzielone na cztery.
10: Tak. Na górze mamy przyciski dwa, to jest do przeskakiwania pomiędzy nagraniami w płytach. One właściwie też, gdy słuchamy radia, to one nam służą do
2: strojenia?
10: Przeskakiwania. Nie. Te górne nam służą do przeskakiwania po zapamiętanych stacjach radiowych.
2: A, w ten sposób.
10: A na kasecie te dwa górne służą do autorewersu, że możemy przełączać je pomiędzy stronami kasety, nie? Na prawo jest play tego kółka, na lewo jest stop i to jest tak samo do kasety i do płyty ten play stop.
2: Czyli czekaj, tego kółka jakby, bo powiedziałeś o górnych przyciskach tego kółka, czyli one są do przewijania, a na dole te dolne ćwiartki tego kółka to jest właśnie play i stop, tak?
10: Nie, te boczne.
2: A czyli to kółko jest podzielone na więcej części, nie na cztery, na więcej.
10: Jest. Na górze tego kółka, na prawo, na lewo są przyciski i na dole.
2: A, no czyli w sumie mamy sześć.
10: Tak.
2: Sześć, okej, okay, dobrze. No.
10: Ten prawy i lewy to jest, na prawo jest play, na lewo, na równoległy przycisk koło playa to jest stop. A na dole, właśnie tak jak mówiłeś, są przyciski w radiu, to są służą do strojenia. A w kasecie i w płycie do przewijania.
2: A czyli tu jest tak zastosowane trochę to nietypowo, szczególnie w przypadku płyt, bo zwykle to jest tak, że przeskakujemy i przewijamy tymi samymi klawiszami, a tu mamy osobne. Jakby.
10: Wiem, pamiętam, wiem, jest coś takiego, ale tu jest osobno.
2: Osobno.
10: Wiem, bo jak tak czasem przeskoczysz, żeby przewinąć, to przytrzymujesz ten guzik.
2: No właśnie, a tu się okazuje, że tu nic nie działa.
10: Nie. Jak trzymie do tego przeskakiwania, to on automatycznie jedzie numerami dalej.
2: Jasne.
10: Jak już. I dolnymi przewija.
2: Okej.
10: Okay. Potem pod tymi guzikami, jadąc pod wyświetlaczem na prawo, mamy 6 guzików takich przycisków. Zaraz styknę pod wyświetlaczem. Jeden guzik jadąc od lewej strony to jest. Można sobie ustawić światło wyświetlacza. Normalne, standardowe, mocne i słabe.
2: Czy to z perspektywy twojej jakieś tam poczucia światła, czy resztek wzroku coś to daje?
10: Czy dla mnie to nie robi, ale wiem, że to jest coś takiego, bo jak faktycznie jak tak się przybliżyłem oczami do tego wyświetlacza...
2: To coś
10: tak,
2: widziałeś.
10: Tak, że jest trochę tam ciemniejszy ten ekran, nie? I no.
2: Jasne.
10: I jednak się ten jasność tego ekranu zmienia, no, ale dla mnie to nie robi różnicy. To jest jeden guzik. Następny guzik to jest memory, czyli program. Program. Wpisujesz w pamięć i do płyt, jak się tworzy playlistę, czyli na przykład nagranie z pierwszej płyty, 5, 6, 7, wciskam w ten program. Zapamiętuję, do zapamiętywania. Tak samo nim się zapamiętuje stacje w radiu. Tych stacji idzie zapamiętać 49, jest, jak przeskoczymy do radia. 49 stacji idzie zapamiętać. Następny przycisk koło niego to jest przycisk do wstawienia zegara. Szczerze mówiąc, nim się też wcale nie bawiłem, ale wiem, że to jest do zegara. Do ustawienia czasu.
2: No bo dla nas to pewnie jakoś średnio dostępne, trzeba by się tego jakoś bardzo uczyć na pamięć.
10: Zgadza się, dokładnie. Następny guzik trzeci to jest do autorewersu, że można sobie włączyć autorewers, wyłączyć autorewers.
2: I ten autorewers dostępny jest tylko w jednej kieszeni, tak?
10: Tak jest, w tej prawej, w tej, której się nagrywa na kasetę, w tej jednej kieszeni.
2: Jasne.
10: Następny guzik to jest, on służy do przegrywania z kasety na kasetę. Wkładamy, no wiadomo, kasety na kasety idzie i jego dwukrotne wciśnięcie zmienia nam, że możemy przegrywać wolnym tempem i szybkim tempem.
2: Z ciekawości zapytam, czy z jakiegoś takiego doświadczenia, testowania, wiem, że w dzisiejszych czasach to już będzie mało praktyczne, ale czy zauważyłeś, że to przegrywanie szybsze powoduje, że jest to jakoś ten materiał wyraźnie zniekształcony? Bo pamiętam, że kiedyś, jak właśnie eksperymentowałem z kilkoma takimi magnetofonami, to jak włączyło się ten dubbing, tak? To się zdaje się tak nazywało, to było zniekształcone. Były obcięte wysokie tony.
10: Tak. I tu jest właśnie podobnie. Jest inaczej troszkę. Mhm.
2: Czyli nie ma sensu tego używać, jeżeli by nam zależało na dobrej jakości.
10: Nie, naprawdę nie. No i ostatni guzik w tej grupie jest to jest po prostu rec. Z płyty, z radia, nagrywanie.
2: Czy ta wieża ma jakieś gniazdo mikrofonowe, żeby można było sobie coś podłączyć i nagrać coś własnym głosem, czy nie bardzo?
10: Nie, jedynie na słuchawki.
2: Jasne.
10: Potem zaraz koło tych guzików, jadąc od prawej strony, jest pod koło wyświetlacza, mówiłem, taki choćby okrągły taki miejsce i tam jest pokazany czas, jak leci płyta. Koło tego jest potencjometr, po prostu gałka do robienia głośniej, ciszej. Pod nią jest takie pokrętło, ale to już jest pokrętło. I nim idzie sobie ustawiać balans, typu efekty jakieś tam, hala, disco, pop, rock, klasyk.
2: Czyli to jest korektor.
10: Tak, zgadza się. I koło tego korektora idzie sobie, są takie 3 guziki znowu. Tak naokoło tego kółka. Mhm. I tam sobie idzie przełączać po trybach. Tam jest jakiś tam pop, rock, klasyk. Potem przełączam na drugi tryb. Tam jest jakiś Dolby Digital, Dolby Surround, jakieś tam tego typu rzeczy, disco, hala.
2: Czyli
10: tak
2: różne
10: dalej.
2: Takie efekty, tak, różne tak. Jakieś tam, to jest głównie korekcja. Czy tak. Można sobie jakoś, czy odkryłeś, jak można własnoręcznie sobie ustawiać ten korektor, jeżeli byśmy chcieli, czy się w ogóle da?
10: Nie da się, nie ma żadnego equalizera. Mhm. Po prostu trzeba tymi guzikami.
2: Jesteśmy zdani tylko na te tryby.
10: Tak, zgadza się.
2: Rozumiem.
10: Ale tak, stricte mówiąc, to ja to sobie kiedyś inaczej wyobrażałem, że to jak hala, disco, to jest... Byłem kiedyś u kolegi, który miał, a to już też lata temu, właśnie przed zakupem tej wieży. Jak na komputerze włączył muzykę i włączył hala, to ten dźwięk był faktycznie odbyt z hali. Taki był pogłos halowy, tak choćby z oddali na hali było słychać ten dźwięk. Na przykład miasto, czy tam z miasta, tam były słychać jakieś w tle samochody, echo, takie jak to na rynkach czasem, czy na placach. A w tej wieży, w tych wieżach to nie wiem, ale ja tak odbieram. Tu jest po prostu ucięty bas, dodany sopran,
2: wiesz
10: ujęty
2: co?
10: Sopran.
2: Ja mam pewne podejrzenie, bo tu może nie chodzi o halę disco, tylko o dancehall, czyli o ten taki styl muzyczny, a nie o pomieszczenie.
10: Może.
2: Bo skoro mamy pop, skoro mamy coś, to może mamy właśnie dancehall i to jest właśnie taki gatunek muzyki, mogą być ustawienia tego korektora opracowane z myślą o tej muzyce. No może o to tu chodzi. Ja dlatego nie ma pogłosu.
10: Ja najbardziej słucham na rock, bo tam jest taki najlepszy, największy bas, gdzie ten dźwięk jest taki najwyraźniejszy. Ale jak tak się między tymi dźwiękami przełączy na Dolby, to tam jest takie bardzo... On bardziej tak, ten Dolby właśnie służy do takich kawałków typu spokojnych, bo tam nie jest, tam nie chodzi, że nie ma basu, a w tym jest bardzo fajne echo.
2: No właśnie też jest to stereo tak jakby poszerzone, tak, prawdopodobnie.
10: Dokładnie,
2: tak?
10: zgadza się.
2: Jasne.
10: Tu już mu odpowiedziałem, tutaj tego. Aha. I pod tymi właśnie jeszcze guzikami pod ekranem jest taki, są takie cztery guziki. CD, tape, tuner i aux. One są taki choćby kwadrat. W kwadracie. Tu ten pod tym, ten pod tym. Jest CD, tape, radio i aux.
2: Czyli tak, u góry mamy CD i tape, a na dole mamy radio aux.
10: Nie, u góry mamy CD, radio. Aha. Na dole mamy tape aux.
2: Tape aux, okej. Okay. No to jest, myślę, że ważne, żeby jeżeli ktoś wejdzie w posiadanie takiego sprzętu, to żeby też wiedział, co jest pod czym.
10: A obok nich są dwa guziki do podbicia basu. Jak się na go naciśniesz, to się włącza bas, albo się go ten bas wyłączy, ten dodatkowy bas, bas reflex. O. Mhm. A już tak stricte mówiąc, to już było. Na lewej stronie, tak choćby na rogu wieży, tak choćby na kącie wieży, nie na przodzie, nie na boku, tylko tak praktycznie na samej przekątnej tej wieży, na tym kancie mamy właśnie wejście słuchawkowe, no standardowy jack.
2: Mały jack, tak?
10: Tak jest. A nad nim mamy jeszcze trzy przyciski. Jeden, ten od dołu, pierwszy to jest... Znaczy się, test do RDS-u. Ja go przetestowałem na tej zasadzie, że słuchając płyty czy kasety, po wciśnięciu jego o pełnej godzinie mi się, nic nie robiąc, włączało radio RMF FM, jak fakty lecą.
2: A, czyli obsługiwał tę jakąś taką specjalną flagę. Ja teraz nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale są takie do informacji, też do wiadomości dla kierowców na przykład. Można
10: tylko
2: wysyłać.
10: W RMF-ie mi się w żadnej innej stacji o pełnej godzinie, gdy się pojawiały fakty, kaset, płyta się wyłączała, włączało się RMF.
2: Aha, jasne.
10: Guzik nad nim to jest też jakiś do RDS-u, że on ci wyświetlał stację, co teraz grane.
2: No tak, te wszystkie informacje,
10: dokładnie,
2: które tam są wysyłane.
10: A nad nim jeszcze jest jeden taki guziczek, który wyciszał szumy. Czyli jak nagrywali, to jest właśnie dobre do nagrywania. Jak nagrywam z płyty czy z radia, to na kasecie jest ten szum tak choćby wyciszony. To jest do tego ten guzik, ten taki wyciszacz szumu.
2: Czy to dobre efekty dawało, czy raczej psuło ten dźwięk niż cokolwiek dawało?
10: Powiem tak, że bardzo dobre. Bardzo polecam, to jest fajna funkcja.
2: Okej.
10: Okay. No i na wieży guzików to już by było na tyle.
2: Teraz... co, jeszcze pilot pewnie, tak?
10: Jeszcze pilot.
2: Okej.
10: Okay. Pilot mamy, standardowy taki pilot do wieży. Jadąc od góry mamy... Na samej górze dwa guziki. Jest od lewej strony zaczynając, to jest taki red, taki do wyciszania, jak są w telewizorze, że nie musimy przekręcać gałką, żeby, czy tam naciskać plus i minus do głośniej, tylko chcemy go nagle być od razu.
2: Czyli taki mute po prostu. Tak, to mute, dokładnie, zgadza się. Przycisk do wyciszania natychmiastowego. Mhm.
10: Na prawo, zaraz jest, na choćby drugiej stronie tego pilota, jest power do włączenia.

0: komórki, których niestety funkcji ta wieża nie obsługuje, bo kupując tą wieżę, jest czytając instrukcję tej wieży, to są opisane dwie wieże, Philips C700 i C710. I ona, ten sam pilot obsługuje te dwie wieże.
1: Rozumiem.
0: Te dwa guziki, one są po prostu u mnie niedostępne, one są dostępne w tej wieży C710.
1: A pamiętasz może, jakie funkcje one realizowały w tamtej wieży, czy nie?
0: Nie pamiętam. Z tego. Następny guzik jest automatyczne usypianie. Dżemka. 15 minut, 30, 45 minut i godzina.
1: I to w zależności od tego, ile razy naciśniemy ten przycisk, tak?
0: Chcemy 15 minut dżemkę, raz. Pół godziny, dwa razy. I tak dalej.
1: Okej.
0: Okay. Do godziny. Na dole mamy trzy, pod nimi mamy trzy guziki. Dwa to są do ustawienia alarmu znowu i zegara. A koło niego mamy pauzę do kompaktu. Mhm. Pod nimi mamy guziki głośności. Play, stop. Play stop, potem znowu przewijanie płyt, kawałków na płytach i przechodzenie pomiędzy kanałami radiowymi. Pod nimi właśnie mamy znowu te guziki do strojenia radia i do przewijania muzyki na płycie. Tak, wierzę, tylko że tu jest na pilocie inaczej troszkę.
1: No tak, inne jest to ułożenie.
0: Tak. Poniżej mamy dwa guziki, którymi się ustawia losowe wybieranie utworów, że bo on nacisnę jeden z tych guzików, to wieża sobie sama losowo wybiera utwory z płyt. Pomiędzy nimi jest właśnie też ten do programowania. Jeden jest do włączania tego losowego wybierania utworów, a drugi jest do wyłączania po prostu. A na samym już dole pilota są dwa guziki też do tego ustawiania tego podwójnego podbicia basu.
1: Jeszcze o to losowe wybieranie zapytam. Czy to jest tak, że wieża wybiera losowo, ale tylko z jednej płyty, potem się przełącza na następną? Czy to jest tak, że jak mamy trzy płyty w zmieniarce, to na przykład raz wybierze utwór z jednej, raz z drugiej, raz z trzeciej?
0: Zgadza się. Może być tak, że polecą trzy utworki z pierwszej płyty, jeden z trzeciej, znowu dwa z drugiej i tak sobie ona se tak miesza, nie? Jak jej wygodnie. O, tak.
1: Rozumiem.
0: Działanie pilota byłoby na tym już też, bo to już samym dół i tam już właśnie mamy już te guziki do tego podbicia basu.
1: Dobrze.
0: To co teraz... Co było ciekawiej, to jak opisałem, że tam są na wieży takie dwa guziki, to jak się ten bas włączy, to tam koło nich jest taka dioda i też tak fajnie sobie mruga.
1: Rozumiem. No dobrze, to teraz popytam jeszcze o parę rzeczy. Zapytam o radio. Jak z anteną? Czy musimy mieć jakąś zewnętrzną antenę, czy mamy coś w tej wieży jako takie, jakąś antenę, którą możemy sobie rozłożyć? Jak to jest?
0: Na kablu zwykła antena, taka jeszcze standardowo z wieżą była.
1: Mhm. I to wystarcza.
0: Powiem tak, jak się przeprowadziłem z innego pokoju, to miałem wieżę bardziej przy oknie, to mi starczyła. A teraz mam wieżę bardziej przy drzwiach, to zastanawiam się, czy nie dokupić sobie jeszcze jakiejś dłuższej anteny.
1: Ale jest możliwość w ogóle podłączenia? Tam jest jakieś gniazdo, do którego można tę antenę podłączyć?
0: Tak, jest takie wejście na tą antenę.
1: Rozumiem. I też jak z tyłu pewnie.
0: Z tyłu. Właśnie nad tam, gdzie się włącza te podpina te kolumny. Właściwie to pod AUX-em, o.
1: Mhm, jasne.
0: I tam w tych miejscach. Tak.
1: Radio obsługuje tylko UKF? Czy coś jeszcze?
0: Tam jeszcze jakieś takie krótkie fale są, bo tam jest, jak gdy wcisnę tuner, to mi właśnie wyskakuje, o. Leci UKF i potem jest, o, AM, czy jakieś te stacje, tego typu rzeczy.
1: Aha.
0: I tyle.
1: Czyli pewnie jakieś krótkie albo średnie, bo długich nie obsługuje,
0: nie,
1: tak?
0: Nie ma.
1: Nie ma. Okej. Okay. No dobrze, to Tomku, to w takim razie może coś spróbuj nam odpalić na tej wieży. Podejrzewam, że no, Skype, przez którego jesteśmy połączeni, no nie przeniesie nam za bardzo dźwięku, no ale przynajmniej tak poglądamy.

0: standowo, żeby naszym słuchaczom pokazać, że rzeczywiście coś tam gra. Spróbujemy?
1: Ach, tak, już. Płytę uruchamiam.
0: Dobrze. To ja może wyciszę nasz podkład.
1: Dałem na największy bas, jaki możliwy na tym System Rock.
0: Okej. Rozpędza się. No i istotnie, rzeczywiście, basu trochę jest.
1: No, u mnie wszystkimi meblami rusza, więc...
0: No tego aż tak tu nie słychać. Ale rzeczywiście imprezę można robić.
1: I nie wiem, czy to w radiu będzie zauważalne, ale jak... To jest co ciekawe, jak dam na całą parę, na cały fol, to ten bas jest tak choćby minimalnie mniejszy. Jak zaczynam stopniowo wyciszać, ten bas się robi coraz większy.
0: No nie, tego za bardzo nie było, słuchajcie, ale przypuszczam, że to może jakieś być zabezpieczenie, żeby się po prostu te kolumny nie albo nie spaliły, albo membrany się może gdzieś nie poprzerywały.
1: Nie wiem, czy to będzie słychać. O, teraz jest właśnie na tym roku. Jest taki pogłos. A teraz sobie przełączymy na ten Dolby Surround. Słychać takie echo większe?
0: Nie, niestety nie bardzo. Przynajmniej ja tego nie jestem w stanie wychwycić. No, podejrzewam, że musielibyśmy mieć tu jednak lepszą jakość połączenia, żeby coś się udało zarejestrować. No ale przynajmniej jakoś poglądowo omówiłeś ten sprzęt i opisałeś jego wygląd, więc jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup takiego urządzenia, po prostu będzie miał łatwiej. Albo jeżeli gdzieś dostanie je, bo no, ta wieża, jak rozumiem, już realne... w sprzedaży nie jest.
1: No nie, jak już to gdzieś z rynku wtórnego, chociaż też, no, może być, nie, ktoś będzie na Allegro szukał gdzieś na Elixie, to jeszcze ma szansę gdzieś ją znaleźć, nie?
0: No właśnie, to zapytam, wieża z roku 2002, po 16 latach, jak się sprawuje? Czy zauważyłeś jakieś problemy z nią, czy nadal jest wszystko w porządku?
1: Powiem tak, czasem się talerz przytnie przy zmienianiu płyty. Ale to wystarczy wyłączyć ją z gniazdka, włączyć na nowo, wszystko gra. Laser nie był ani razu czyszczony. Już sobie tam wyobrażam, jak tam w środku wygląda, bo już tyle płyt przemielił. Aha, i co do odczytu płyt? Nie odczytuję MP3-ek, same audio odczytuję.
0: Tylko audio. Mhm.
1: Jak kupowałem wieżę, to tam już koło mojej stał Philips, nie powiem dokładnie modelu, nie pamiętam, ale już miał, no był też coś w tej cenie jak mój, który już miał właśnie format MCU, czytał MP3. To właśnie wtedy już wchodziły też te wieże na rynek z MP3-kami, ale porównując ten dźwięk, mówię, nie, coś za coś, tamta miała MP3, ale miała zdecydowanie gorszy dźwięk, więc wziąłem sobie tą, bo mi się bardziej podobał dźwięk.
0: I służy ci do dziś, jesteś
1: służy mi
0: zadowolony.
1: Dziś, zadowolony, nie zamieniłbym na żadny inny nowy sprzęt.
0: Okej.
1: Bo naprawdę, no.
0: Okej, no to w takim razie chyba będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy program. Chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać, Tomku, na koniec, co do swoich wrażeń albo jakieś uwagi, coś, o czym nasi słuchacze powinni wiedzieć odnośnie tej wieży.
1: No po prostu nie. Co o tej wieży, to już powiedziałem wszystko chyba dokładnie. Ale mam takie wrażenie, że no nie wiem, może ja się nie znam, ale żeby jakby mi ktoś gdzieś znalazł sprzęt, może nie z tymi funkcjami, bo na pewno już nie będzie kaset, nie będzie ten zmieniarki, ale żeby mi znalazł taki zestaw audio z takim dźwiękiem, no to bym mu bardzo wdzięczny. Jeździłem po różnych sklepach i naprawdę no czegoś takiego, no to poza kinami domowymi, poza jakimiś tam, nie wiem, głośnikami do komputera, no takiego sprzętu to już no trzeba się nieźle nagimnastykować. Chyba, że w jakichś audiofilskich sklepach gdzieś tam ten zestawy audio możliwe, jakiś hi-fi, że no możliwe, że już mają taki sprzęt tego typu, nie?
0: I może i też, skoro już to by było tak bardzo audiofilskie, to za większe pieniądze, tak?
1: Powiem tak, dla dźwięku to mi nie robi kasa różnicy. Na raty się bierze, ale za dźwięk to bym oddał, nie wiem...
0: Wiele.
1: No, no dokładnie, nie kupię okay. byle czego, tak.
0: Dobrze, dobrze Tomku, to ja ci bardzo dziękuję za udział w naszej dzisiejszej audycji i opowieść o wieży Philips C700. Myślę, że po tej audycji nasi słuchacze, jeżeli wejdą gdzieś w posiadanie tego urządzenia, nie będą mieć żadnych problemów z jego obsługą. Dzięki, nie, raz
1: nie
0: jeszcze.
1: Nie, będą bardzo zadowoleni co do płyt, który czy no, do odtwarzacza w CD, który jest bardzo dobry laser, bardzo dobrze płyta, czyta płyty. Powiem, że niekiedy w samochodzie słuchaliśmy, włączyliśmy płytę, czy tam gdzie indziej to skakała, tu jakaś mała ryska gdzieś tam tego, to tu już miał problem, włożyłem ją do mojego sprzętu, czyta bez zajęknięcia.
0: Jasne. Tomek Pawleta opowiadał o wieży Philips C700 na antenie Tyfloradia w dzisiejszej audycji. Dzięki raz jeszcze. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś w kalendarzu mamy 16 dzień lutego 2016 roku, jest to wtorek. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś opowiem o aplikacji, której mimo najszczerszych chęci i testowania nie uda mi się Wam przedstawić w całości. Zatem opowiem kilka słów na jej temat, na temat problemów z jej dostępnością oraz na temat tego, do czego sam osobiście wykorzystuję aplikację Lubimy Czytać, bo to jest aplikacja, która rzeczywiście może być przykładem takiego programu, którego mimo, że nie uda nam się wykorzystać w pełni, jest on całkiem przydatny i przy kilku niewielkich zabiegach może nam się okazać dość pomocny. Dodam jeszcze na wstępie, że audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś miałby ochotę się skontaktować z nami, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, natomiast telefon również jest do Waszej dyspozycji, 123 834 835. Oczywiście to wszystko przy założeniu, że słuchacie w tym momencie tej audycji, słuchacie właśnie 16 lutego 2016 roku po godzinie 19 na żywo z Tyflo Radia, no bo w innej sytuacji to niestety szansa skontaktowania się w tej konkretnej kwestii przepadła. Być może też jest tak, że to wy, drodzy słuchacze, z tej aplikacji wyciśnicie więcej niż ja. Być może lepiej wam się sprawuje aplikacja Lubimy Czytać. Ale do rzeczy. Czym właściwie jest ta aplikacja? Otóż jest to mobilna wersja serwisu lubimyczytać.pl, który także myślę, że mogę polecić tym wszystkim, którzy rzeczywiście lubią czytać, bo w tym serwisie znajduje się mnóstwo różnego rodzaju opisów książek i także różnych informacji na temat książek, więc jeżeli ktoś rzeczywiście lubi dużo czytać i jest to osobą, która chce czytać jeszcze więcej, to tego typu serwisy, jak chociażby Lubimy Czytać, czy Biblionetka, czy podobne serwisy mogą być bardzo, ale to bardzo przydatne. Zatem myślę, że śmiało mogę polecić tego typu strony. Natomiast aplikacja Lubimy Czytać, jak dla mnie osobiście, zarówno jej mobilna wersja dla iOS-a, którą to dziś będę przedstawiał, jak i wersja www, jest przede wszystkim dosyć fajnym narzędziem do sprawdzania książek, do sprawdzania tego, o czym jest dana książka. Nie wiem, czy zauważyliście i czy macie podobnie, ja przynajmniej tak zazwyczaj robię, że jeżeli gdzieś znajdę informacje na temat jakichś ciekawych książek, zainteresuje mnie na przykład tytuł danej książki, no to sprawdzam, o czym ona jest. Chcę dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat, a serwis Lubimy Czytać.pl jest no bardzo dobrze wypozycjonowany. Tu trzeba pogratulować twórcom serwisu, że na tematyce SEO znają się, jak widać, całkiem nieźle, bo kiedy wpiszemy sobie w wyszukiwarkę Google jakiś tytuł danej książki, no to bardzo prawdopodobnym jest to, że znajdziemy jako jeden z pierwszych wyników coś z serwisu Lubimy Czytać. Tam znajdziemy opis, tam będziemy mieć odnośnik pokaż więcej czy zobacz więcej i będziemy sobie mogli jeszcze dodatkowych informacji zasięgnąć na temat danej książki. Jeżeli nas zainteresuje, no to będziemy mogli zdecydować, czy ją kupić, czy i w ogóle czy ją przeczytać. Nie ukrywam, że bardzo często serwis Lubimy Czytać dla mnie przynajmniej jest gdzieś tam takim czynnikiem decydującym. Jeżeli zaintryguje mnie tytuł danej książki, no to wtedy opis i wtedy już można się dowiedzieć, czy książkę czytać warto, czy też lepiej dać sobie z nią spokój. No nie ukrywajmy, że jeżeli korzystamy z różnego rodzaju bibliotek, takich chociażby jak biblioteki książek dla niewidomych, gdzie mamy jakieś spisy tych książek i mamy tytuł, no to można dzięki tego typu serwisom dowiedzieć się więcej na temat jakiejś książki i zdecydować, czy chcemy ją przeczytać, czy też nie. A teraz o samej aplikacji Lubimy Czytać. W aplikacji możemy założyć sobie konto, natomiast niestety to konto w przypadku korzystania z serwisu VoiceOver nie daje nam zbyt wiele możliwości. Ja się zarejestrowałem, jak dobrze pamiętam, to nawet jest możliwość zarejestrowania przez Facebooka, no i wydawałoby się, że rzeczywiście opcje są całkiem niezłe, bo możemy tam odkładać książki na półki, możemy te książki oceniać i tak dalej, ale w praktyce, przynajmniej w wykonaniu mobilnym, możemy tak naprawdę przede wszystkim zasięgnąć wiedzy na temat danej książki. I dziś pozwólcie, że się skupię przede wszystkim na tym, opisując te aplikacje. Aplikacja nie należy do najdostępniejszych i szczerze mówiąc, ja już kontaktowałem się z twórcami serwisu Lubimy Czytać, informując o tym fakcie. Jakiś czas temu wysłałem odpowiedniego maila z uwagami dotyczącymi podstawowych błędów dostępności tej aplikacji. Dostałem informację, że dziękujemy, postaramy się. Jak się okazuje, na razie niestety na zapowiedziach się skończyło i nic więcej w tej mierze nie zostało zrobione, bo aplikacja jak była niedostępna, nadal tak niedostępna jest. Przechodząc jednak do rzeczy. Aplikację znajdziemy w App Store, jest to aplikacja darmowa. Możemy pokusić się o wykupienie wersji Pro za niecałe 5 euro, która umożliwi nam skanowanie nieograniczonej liczby okładek książek czy kodów kreskowych. Możemy także wtedy pozbyć się reklam, bo rzeczywiście w aplikacji są reklamy, natomiast nie są one jakieś bardzo mocno uciążliwe w kontekście innych dostępnościowych problemów z tą aplikacją. Do rzeczy. Odblokowuję ekran i już przechodzę do prezentacji interfejsu aplikacji Lubimy Czytać. Na samym dole mamy kilka zakładek i z tymi zakładkami jest podstawowy problem, bo w tym momencie mamy coś takiego. Mamy przycisk i zakładkę, przycisk i zakładkę. Czy klikniemy w przycisk, czy klikniemy w zakładkę, wyjdzie na to samo. Przyciski są nieopisane i zakładki
1: zaznaczone. Szukaj. Karta.
0: Niestety też.
1: Przycisk, przycisk, przycisk. Nowego? Karta. Przycisk. Biblioteczka. Karta.
0: Dobrze,
1: przycisk.
0: Zaznaczone. Jeszcze raz.
1: Szukaj. Karta. O. 1 z 5.
0: Pierwsza zakładka to zakładka Szukaj. Ona domyślnie jest nieopisana. Ja ją opisałem sobie.
1: Przycisk. Biblioteczka. Karta. 2 z 5.
0: Biblioteczka. To jest druga zakładka. Także ją sobie opisałem.
1: Przycisk. Co nowego? Karta. 3 z 5.
0: Co nowego to jest kolejna zakładka, którą sobie opisałem.
1: Przycisk. Karta. 4 z 5.
0: Tej zakładki nie opisałem, bo będę chciał pokazać, jak można ją opisać.
1: Przycisk. More.
0: No i tu jest zakładka More, jedyna opisana rzeczywiście zakładka.
1: Przycisk, karta, 4 z 5.
0: Ta zakładka jest nieopisana i szczerze mówiąc, ja już nawet nie pamiętam, co w niej jest, więc sobie w nią wejdę. Właśnie, aplikacja raczy nas takim dość dziwnym komunikatem.
1: Nie posiadasz uprawnień do wyświetlenia tego ekranu.
0: No, dziwne, skoro jestem zalogowany, ale co jakiś czas wyskakuje taki komunikat o braku uprawnień.
1: Okay,
0: być może to jakiś tylko tymczasowy błąd i zostanie to naprawione, ale ja od kilku dni niestety borykam się z tym problemem. No ale dobrze, to jest zakładka kontakty. Tu mamy, może pokażę, tak, szukaj osób o podobnych gustach,
1: znajomi,
0: obserwowani, obserwujący mnie, możemy szukać znajomych, co czytają.
1: Właśnie,
0: znajomi, obserwowani. Tak, i tu już są jakieś reklamy. Natomiast ja bym chciał sobie opisać tę zakładkę kontakty.
1: Przycisk, zaznaczone, karta, 4 z 5.
0: Więc co ja powinienem zrobić, żeby opisać? Jeżeli ktoś z was nie wie, to jest taka funkcja voiceovera, dzięki której możemy opisywać różnego rodzaju rzeczy, etykietować po prostu sobie nieopisane obiekty. Ja tu mam jakiś mały problem, coś mi niestety dość brzydko strzela. Ja postaram się coś z tym zrobić, przepraszam za te trzaski, ale jak widać, no jakiś mały problem techniczny. O i niestety teraz to stało się jeszcze gorzej, ale za chwileczkę to naprawimy i będziemy mogli kontynuować tę prezentację. Dobrze, to zrobimy w takim razie tak. O, i już teraz powinno być wszystko w jak najlepszym porządku.
1: Mogę. Karta. Przycisk.
0: Dobrze.
1: Zaznaczone. Karta.
0: Mamy opis, mamy zakładkę, która jest nieopisana i teraz chciałbym ją opisać. Przypomnę, że jeżeli chodzi o etykietowanie w VoiceOverze, to po prostu wykonujemy gest dwukrotnego stuknięcia z przytrzymaniem na danym obiekcie. Więc dajmy na to, chcę zaetykietować sobie tę zakładkę kontakty, więc ustawiam
1: przycisk.
0: Się
1: zaznaczone. Karta.
0: Na tej zakładce. I teraz wciskam, stukam dwa razy dwoma palcami i przytrzymuję.
1: Uwaga, pole tekstowe.
0: Tak. Więc teraz skorzystam, pozwólcie, z wyszukiwania, a właściwie z etykietowania głosowego, z dyktowania głosowego. Kontakty.
1: Nazwij element, pole tekstowe, edycja, tryb wyrazów, etykieta, punkt wstawiania na początku.
0: No chyba właśnie niestety wyszukiwanie głosowe nie chciało zadziałać, więc wpiszę.
1: K, O, O, spacja, N, N, T, T, A, A, J, K, K, T, T, Y, Y.
0: I wpisujemy kontakty.
1: Gotowe. Gotowe. Lubimy czytać. Przycisk.
0: I teraz proszę bardzo.
1: 6211, Z, przycisk.
0: Mamy reklamę.
1: Zaznaczone. Kontakty.
0: Kontakty.
1: 45.
0: Ta zakładka jest zaznaczona. I teraz, okej, okay, wiem już, że te zakładki wyglądają następująco.
1: Przycisk.
0: Pierwsza zakładka to jest zakładka...
1: Przycisk. Szukaj. Karta. 1 z 5.
0: Szukaj.
1: Przycisk. Biblioteczka. Karta.
0: Druga zakładka to jest zakładka biblioteczka.
1: Przycisk. Co nowego? Karta.
0: Co nowego? To jest trzecia.
1: Przycisk. Zaznaczone. Kontakty. Karta.
0: Zaznaczona zakładka jest kontakty.
1: Przycisk. More. Karta.
0: I zakładka more, której nie opisywałem. Ona tak domyślnie jest nazwana. Więc... Cóż mogę w tym momencie zrobić? Oczywiście mógłbym teraz jeszcze wykonać jedną rzecz, którą będę chciał zrobić i będę chciał pokazać.
1: Przycisk, zaznaczone, przycisk, co nowego, karta, 3-5.
0: W momencie, gdy przejdę na zakładkę co nowego, na przykład, bo mógłbym przejść na dowolną zakładkę w tym momencie.
1: Coś niezbędne. Majmeczka 74-2016-02. Coś mojego książka wyjątkowa i taka. Podpłynę lektorze, musimy zastanowić się nad tym, co w życiu ważne i wyjątkowe.
0: No tak, i tu mamy, oczywiście ja za chwileczkę postaram się pokazać przynajmniej pobieżnie te zakładki. Natomiast o co mi chodzi w tym momencie? Proszę zobaczyć.
1: Przycisk. Karta. 4-5.
0: Właśnie. Zakładka czwarta, czyli zakładka kontakty, znowu jest nieopisana. Musimy tę zakładkę opisać dwa razy, żebyśmy byli w stanie z niej skorzystać. W tym momencie muszę po prostu opisać tę zakładkę ponownie. Na szczęście wystarczy to zrobić po prostu dwa razy, więcej nie trzeba. Więc w tym momencie znowu
1: przycisk, karta, 4-5.
0: Ustawiam się na tej zakładce.
1: Uwaga, pole tekstowe. F.
0: I znowu wpisujemy sobie słowo.
1: K, O, O, N, N, usun. N, B, N, N, Y, T, T, A, A, J, K, K, R, T, T, H, G, Y, Y. Gotowe.
0: Kontakty.
1: Lubimy czytać. Przycisk.
0: Czyli jakby etykietujemy dwa razy tę zakładkę dla dwóch stanów. W momencie, gdy zakładka jest zaznaczona i gdy zakładka jest niezaznaczona. Gdy jest aktywna i nieaktywna. Ja bardzo serdecznie przepraszam za te trzaski, ale po prostu no niestety nie jestem w stanie na obecny moment nic z tym zrobić. Po prostu coś złego się dzieje z tym przewodem, który jest użyty do podpięcia iPhone'a. No i niestety musimy z tym jakoś żyć. Mi też to przeszkadza, ale mam nadzieję, że jakoś, drodzy słuchacze, to zniesiecie. W tym momencie mam zakładkę kontakty. I zakładka kontakty, ona już jest opisana zarówno w jednym, jak i w drugim
1: przycisk. Zaznaczone.
0: Przypadku.
1: Karta. 3-5.
0: Więc przejdę przycisk. Sobie jeszcze, udowodnię,
1: zaznaczone.
0: Że tak
1: przycisk.
0: Jest. Bo
1: kontakty.
0: Teraz
1: karta.
0: Mam zakładkę kontakty, która jest niezaznaczona. Teraz zaznaczam tę zakładkę. O,
1: nie
0: oczywiście, tak.
1: Przycisk.
0: Nie posiadam
1: okay.
0: uprawnień.
1: Przycisk. Zaznaczone. Kontakty. Karta.
0: Zakładka
1: przycisk.
0: Kontakty. Jest zakładką zaznaczoną i także jest odczytywana prawidłowo. Jeżeli chodzi natomiast o w ogóle całą aplikację...
1: Przycisk. Co nowego? Przycisk. Biblioteczka. Karta.
0: Tak zdjęcie. Jak powiedziałem, przede wszystkim zakładka szukaj.
1: Przycisk. Szukaj. Karta.
0: Jak zdjęcie. Ja wykorzystuję tę aplikację?
1: Szukaj. Tytuł, autor, numer ISBN, cytat, pole tekstowe.
0: W momencie, kiedy klikniemy sobie w zakładkę szukaj, to mamy tu takie pole. Tytuł, autor, numer ISBN, cytat. najbezpieczniej jest wpisać, powiedzmy sobie, jakiegoś tytuł jakiejś książki, bo jeżeli wpiszemy na przykład autora, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Dajmy na to, wpiszemy sobie, powiedzmy, milczenie. Milczenie owiec. Chciałbym sobie dowiedzieć się, o co chodzi w tej książce. Film był ciekawy, czy książka będzie taka sama. Chciałbym uzyskać jakieś informacji więcej na temat milczenia owiec. Więc po prostu wyszukuję.
1: Szukaj.
0: Mam przycisk szukaj, jest to domyślny przycisk. Szukamy.
1: Szukaj. Przycisk.
0: I cóż my mamy teraz?
1: Przycisk, przycisk, przycisk. Pozycji 2.
0: To mamy ileś nieopisanych przycisków, ale interesuje nas 100.
1: Milczenie owiec, Thomas Harris, 7.9/10.
0: 7.9/10 to jest ocena czytelników danej książki.
1: Milczenie owieczek, Kazimierz Sztuka, 6.6/10.
0: No tak, wyszukiwanie jest dość specyficzne, bo też nam podpowiada różne rzeczy. Milczenie owieczek autorstwa pani Kazimiery Sztuki, no nic nie ma wspólnego z wyszukiwaniem, o które mi chodziło, ale dobrze, przynajmniej znalazło mi coś jeszcze dodatkowego. Może byłbym tym zainteresowany. Akurat nie jestem, interesuje mnie książka pana Harrisa.
1: Milczenie owiec, Thomas Harris, 7.9/10. Wyniki, wyniki.
0: Milczenie owiec.
1: Książka, Thomas Harris.
0: Tak. I mamy teraz opis. Informacje na temat danej książki.
1: Przycisk. Milczenie owiec. Ego i Mary Ladder, 5, 3, 7, 8, 7. Ocena, 7.9. Przycisk. Ocena, Ego i Mary Ladder, 5, 3, 7, 8, 7, 9, 8, 9, 8, 2. Przycisk.
0: Zdaje się jakaś... jakiś obrazek, ocena.
1: Dodaj na półkę, wygaszony, przycisk.
0: I właśnie, ja dość dużo obiecywałem sobie po tych półkach, ale niestety, mimo najszczerszych chęci, nie udało mi się w żaden sposób nigdy dodać książki na półkę. Na półkę. Książka jest, przycisk dodaj na półkę zawsze jest nieopisany, no i tyle, i mogę sobie w niego klikać do bólu.
1: Kupisz od 32.49 zł. Przycisk.
0: Tak, tu mogę sobie dokonać zakupu tej książki.
1: Zalice Starling, młoda redaktor Akademii Life Fantico, rozpoczyna starsze sekcje behawioralnej biura, zajmującej się seryjnymi zabójstwami. Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przebywającym w szpitalu dla wielokropek.
0: Właśnie. I tu mamy coś takiego. Mamy zalążek opisu. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać więcej informacji, wydawałoby się, że powinniśmy użyć przycisku...
1: Zobacz więcej. Wygaszony. Przycisk.
0: Nic bardziej mylnego. Należy w ten opis dwukrotnie, proszę Państwa, stuknąć. I w tym momencie mamy więcej informacji. Proszę bardzo, zobaczmy, co.
1: Zalice Starling, młoda redaktor Akademii Life Fantico, rozpoczyna starsze sekcje behawioralnej biura, zajmującej się seryjnymi zabójstwami. Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przebywającym w szpitalu dla wielokropek.
0: No właśnie, i teraz się...
1: Zobacz więcej.
0: I teraz się nie udało, a może teraz?
1: Zalice Starling, młoda redaktor Akademii Life Fantico, rozpoczyna starsze sekcje behawioralnej biura, zajmującej się seryjnymi zabójstwami. Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przebywającym w szpitalu dla wielokropek. Zobacz więcej. Zobacz więcej.
0: A spróbujmy
1: Zalice
0: tak.
1: Młoda redaktor Akademii Life Fantico, rozpoczyna starsze sekcje behawioralnej biura, zajmującej się seryjnymi zabójstwami. Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przebywającym w szpitalu dla wielokropek.
0: No i...
1: Zobacz więcej. Opinia. Nagłówek. Dodaj opinię.
0: I niestety...
1: Przycisk. Znajomy. Czytelnicy. Dodaj
0: i niestety,
1: opinię.
0: Ale to teraz w ogóle dziwnie się stało, bo jeszcze dziś, sprawdzając ten opis, udało mi się go rozwinąć, stukając dwukrotnie. Może spróbujemy z przytrzymaniem. Może zadziała.
1: Zobacz więcej. Zalice Starling, młoda redaktor Akademii Life Fantico, rozpoczyna starsze sekcje behawioralnej biura, zajmującej się seryjnymi zabójstwami. Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przebywającym w szpitalu dla wielokropek. Zobacz więcej. Zalice Starling, młoda redaktor Akademii Life Fantico,
0: rozpoczyna starsze sekcje behawioralnej biura,
1: zajmującej się seryjnymi zabójstwami. Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przebywającym w szpitalu dla wielokropek. Zobacz więcej.
0: Chyba nie uda tego.
1: Wygaszony. Zobacz więcej.
0: W tym momencie.
1: Zobacz więcej. Brak uprawnień. Nie posiadasz uprawnień. Okej.
0: Aha. Tak. Dobrze. Pojawiło mi się okienko o braku uprawnień znowu.
1: Okej. Przycisk. Okej. Zalice Starling, zobacz więcej. Zalice Starling, młoda redaktor.
0: Stuknę w to jeszcze raz.
1: Zalice Starling, młoda redaktor Akademii Life Fantico, rozpoczyna starsze sekcje behawioralnej biura, zajmującej się seryjnymi zabójstwami. Jej pierwszym zadaniem jest spotkanie z przebywającym w szpitalu dla umysłowo chorych wielokrotnym mordercą i kanibalem, z zawodu psychiatru, doktorem Hannibalem Etterem, prawdziwym gęgorzem zła. Zwierzchnik Zalice, Jack Stratford, liczy na to, i śledztwo pomoże dla identyfikowania innego zbrodniarza, nazwanego przez Bufalo Billem, który od kilku miesięcy terroryzuje Stany Zjednoczone, porywając, mordując i oddzielając zespół młode kobiety. Starling wydaje się z Etterem niebezpieczną grę psychologiczną, w zamian za okruchy informacji na temat Bufalo Billa opowiada mu o swoim dzieciństwie, pozwalając, by oddawał ją osobliwej psychoanalizie. Czy dzięki genialnej intuicji Lettera uda się wpaść na trop psychopaty, zanim ten zabije kolejną porwaną kobietę, a może doktor wie o morderstwa więcej, niż chce ujawnić? ISBN, data wydania, liczba stron, tłumaczenie, tytuł oryginału, wydawnictwo 9788379856903020 432 Andrzej Schulz, THL Ślęce of THL Lamps.
0: Tak, i w końcu się udało. Już wyjaśniam, co było problemem i co było powodem tego, że się po prostu wcześniej tego nie udało odtworzyć. I czasem niestety tak jest. Dlatego nie będę pokazywał na przykład, jak oceniać te książki, bo i tak to nie specjalnie chce działać, a może zdarzyć się tak, że w tej aplikacji wyskoczy nam jakaś informacja na przykład o braku uprawnień. Nie wiem, co jest powodem tego. Kiedyś tego problemu nie było. Nie wyświetlało się informacji o braku uprawnień. Teraz niestety problem taki występuje. Co jakiś czas po prostu pojawia się komunikat brak uprawnień i czasem niestety trzeba do przycisku OK dojść eksploracją. I momentami bywa to trudne, bo my nie wiemy, że ten komunikat się pojawił. Czasem najzwyczajniej w świecie zostajemy z niczym i nie bardzo wiemy, co w danej sytuacji zrobić. Ale tu się na szczęście udało i udało się to rozwinąć domyślnie. Jeżeli nic nam nie pokrzyżuje planów, no to standardowo po prostu klikamy dwukrotnie właśnie w ten opis. No i powinno nam się to rozwinąć. Jeżeli się nie rozwinie, w takiej sytuacji najzwyczajniej w świecie musimy poszukać jakiegoś pływającego okienka, które zasygnalizuje nam na przykład, że brak uprawnień albo podobną rzecz. Tak. I przycisk pokaż więcej zamienia się w ukryj, ale to jest też wygaszone. Ja teraz spróbuję stuknąć dwa razy w ten opis, zobaczymy, czy się zwinie.
1: Znajomi, przycisk, czytelnicy, dodaj opinię, zobacz więcej, wybrany.
0: Tak, i w tym momencie zachowało się to prawidłowo, bo zwinęło się to, co się rozwinęło wcześniej. I w tym momencie nie pokazało mi się, że nie mam uprawnień. Dobrze, i to jest tak naprawdę podstawowa funkcja aplikacji Lubimy Czytać.
1: Wyniki, przycisk. Milczenie owiec, Tomasz Harris, 7.9.10.
0: W tym momencie klikając w przycisk wyniki, który jest umiejscowiony w lewym górnym rogu, mamy możliwość powrotu do poprzedniego ekranu. I to jest podstawowa funkcja tej aplikacji. Aplikacji Lubimy Czytać. Cofnijmy się jeszcze do Szukaj, czyli też lewy górny róg ekranu.
1: Szukaj. Tytuł, autor, numer ISBN.
0: Tak. I znowu mamy pole edycji, do którego możemy wprowadzić jakiś komunikat, jakieś zapytanie.
1: Pacyk, łączę.
0: Tu są
1: przycisk,
0: reklamy.
1: Kontakty, karta, 45, przycisk, kontakty, przycisk, co nowego, karta,
0: zobaczmy 5. Jeszcze pokrótce
1: przycisk.
0: Menu i interfejs aplikacji.
1: Biblioteczka, karta, 25.
0: Biblioteczka, tu są półki, z których niestety nie możemy skorzystać. Tak, możemy dodać półkę, ale nawet i na te domyślne niestety książek nie możemy odkładać. Przynajmniej z voiceoverem jest to niemożliwe.
1: 6201, mobile about, przycisk, kontakty, karta, 45.
0: Zakładkę kontakty już pokazywałem.
1: Przycisk. Co nowego, karta.
0: Co nowego?
1: Co nowego, karta. Home, łącze, przycisk.
0: Tu są informacje.
1: Aktualności, łącze, wydarzenia, łącze, rozmowy, łącze.
0: To jest taka po prostu strona internetowa osadzona wewnątrz tej aplikacji, osadzona wewnątrz aplikacji Lubimy Czytać. Możemy sobie to rozwijać i czytać to, co na portalu znajduje się nowego i być może dla niektórych interesującego. Sprawdźmy, czy to zadziała. Na przykład wejdźmy w publicystykę.
1: Publicystyka, łącze. Publicystyka, odwiedzony, łącze. Galia, łącze. Recenzja, publicystyka, fantastyczny jubileusz, łącze. Michał Cenerowski, Kośnik 2016, napisać, że zwłaszcza lata 80 magazyn stanowił okno na świat dla ówczesnych czytelników zanurzonych po uszy szerokich skokowego PR. Więcej. Łączę.
0: Tak.
1: Fantastyczny jubileusz. Łączę. Obra. Och, panie muzy, wielokropek. Sylwia Sekret, Kośnik 2016, 01.31. Na pewno to znacie. W dniu, w którym umiecie samochód, zaczyna padać siarczysty deszcz. Sylwia Sekret, och, panie muzy, wielokropek. Łączę.
0: Jest powiedzmy jakiś artykuł pani Sylwii, która się w ten sposób podpisała. Och, panie Murphy. Czyli pewnie o prawach Murphy'ego jakiś będzie tekst, więc możemy sobie w to wejść. W ten odnośnik.
1: Och, panie muzy, wielokropek. Łączę. Och, panie muzy, wielokropek.
0: Stukamy dwukrotnie, bo to jest standardowa strona internetowa, gdzieś tam osadzona. Czy uda nam się to odczytać?
1: Home, łącz, przycisk.
0: Wygląda na to, że...
1: Wydarzenia, rozmowy, ubi...
0: Tak,
1: och,
0: tylko...
1: Panie, lubimy czytać o... Och, panie muzy, wielokropek. Lubimy czytać o... Och, panie muzy, wielokropek. Obraz. Dawno, dawno temu, zdaje się, że w latach 40. W 20 wieku prowadzono badania, podczas których testowano ludzką odporność na przeczytania podczas hamowania. Brzmi niezbyt ciekawie, prawda? Wspominam jednak o tym dlatego, że właśnie podczas tych badań, w amerykańskiej bazie, z ust niejakiego Edwarda Muzeego właśnie miał zdanie, jeśli ten facet ma jakąkolwiek możliwość zrobienia błędu, zrobi go. Oczywiście, jak to bywa w przypadku tych spraw, które miały miejsce lata temu, jest również inna wersja, według której podobne zdanie wypowiedział ktoś inny, natomiast mówił artykułowałem coś, co brzmi śmiało jak, jeśli jest więcej niż jeden...
0: No właśnie. I tu mamy po prostu cały artykuł. Strona osadzona wewnątrz aplikacji. Prosto, dostępnie, na całe szczęście. Chociaż niestety nie jesteśmy w żaden sposób intuicyjny powiadamiani o tym, że strona została przeładowana, więc może to być mylące, ale ja osobiście no, jestem w stanie z tego skorzystać, więc mam nadzieję, że i wy, drodzy słuchacze, jesteście również do tego zdolni. To jest zakładka co nowego, zakładka kontakty.
1: Przycisk. More. Karta.
0: I jest jeszcze more.
1: E-boki.
0: Właśnie. Co tu more. Mamy?
1: Nagłówek. Edit. Przycisk. E-boki. Przycisk. Moje konto. Przycisk. Przycisk. Szukaj. Przycisk. Biblioteczka. Karta. Przycisk. Biblioteczka. Przycisk. Szukaj. Przycisk. Moje konto. Przycisk.
0: Tak, to jest przede wszystkim moje konto, za pomocą którego możemy dokonać chociażby
1: e-booki, przycisk.
0: Zakupu wersji Pro. Jest zakładka, jest przycisk e-booki, z którego nie korzystałem.
1: Edit. More. Nagłówek. More. Nagłówek. Edit. Przycisk.
0: I tu jest jeszcze edit.
1: Dole. Przycisk. Dlatego to organizuje taks. Karta. Można przeciągnąć. Karta. Można przeciągnąć.
0: Aha. Tu możemy
1: karta.
0: Sobie...
1: Można przeciągnąć. Karta. Karta. Można przeciągnąć.
0: Układać różne rzeczy wizualnie na ekranie, natomiast no, niestety też jest to niedostępne. Jest to po prostu nieopisane. Tu są jakieś przycisk. Zakładki, które są dole. Nieopisane. Przycisk. Prawdopodobnie dole. Możemy decydować o tym, jakie jest ułożenie tych zakładek na dole. Mamy telefon, więc spróbujmy odebrać telefon od Andrzeja, bo Andrzej próbuje się do nas dodzwonić. Już odbieramy telefon od Andrzeja. Halo Andrzeju, witaj.
2: Witaj, Michale.
0: Chcesz o coś zapytać, czy się pochwalić, że udało ci się rozgryźć tę aplikację bardziej niż ja?
2: Właśnie chciałem na nią wręcz przeciwnie trochę ponarzekać.
0: A, dobrze, proszę.
2: Moje pierwsze pytanie przede wszystkim, bo u mnie jak pobrałem tę aplikację, to te karty były bez etykiet.
0: Andrzeju, bo nie słuchałeś od początku, ja o tym mówiłem, no nie... ja je sam etykietowałem. Ja je sam etykietowałem i powiedziałem nawet w jaki sposób można to zrobić i że trzeba każdą kartę zaetykietować dwa razy, kiedy jest zaznaczona i kiedy jest niezaznaczona.
2: Aha. Rozumiem. No etykietować zajęło się to dosyć, znaczy to pewnie przez stuknięcie dwukrotnej przytrzymanie dwóch palców.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
2: To w ten sposób to się odbywa, ale też nie wiem, czy mówiłeś, bo no, wcześniej robiłem coś innego troszeczkę i nie mogłem słuchać, ale też miałem problem z założeniem konta przez aplikację.
0: Wiesz co, ja problemu nie miałem, natomiast ja robiłem to już szczerze powiedziawszy dość dawno temu i ja się zdaje się rejestrowałem przez Facebooka w ogóle, tam zdaje się była taka
2: ja próbowałem to
0: opcja.
2: Zrobić. Tak, ja też próbowałem to wczoraj bodajże po wysłuchaniu zapowiedzi, że będzie dzisiaj ten podcast, próbowałem to zrobić przez Facebooka. Ale mi powiedziało, że jakiś błędny link czy coś w tym stylu i po prostu.
0: Właśnie aplikacja ma jakieś problemy, niestety, bo wywala komunikat, że brak uprawnień i w tym momencie to.
2: Szczerze mówiąc, zrobiłem to przez stronę internetową i tu ewentualne dla informacja dla przyszłych słuchaczy. W tym momencie trzeba to robić przez Mozilla, bo jest wymagana kapcza.
0: Rozumiem, czyli wtyczka WebVisum przydaje się.
2: Tak, w tym momencie się bardzo przydaje, bo przez przeglądarkę wbudowaną Internet Explorera tego nie będziemy w stanie zrobić.
0: No to bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo ja już konto w serwisie mam od dawna, więc tego akurat nie byłem w stanie sprawdzić. A powiedz mi, czy wyrzuca ci też komunikat co chwilę brak uprawnień?
2: Brak uprawnień? Chyba nie widziałem takiego.
0: No to widzisz, a u mnie w moim przypadku niestety jest ten problem i co jakiś czas jestem raczony takim komunikatem. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu. Szkoda, naprawdę szkoda, bo serwis Lubimy Czytać to jest serwis z olbrzymią bazą informacji na temat książek i szkoda, że oni tak strasznie po macoszemu traktują te aplikacje.
2: Ale widzę, że tam no, na przykład na stronie jest troszeczkę więcej informacji. Na stronie są informacje o jakichś konkursach i tak dalej. Widziałem tam, jak przeglądam tą stronę, to ona taka jeszcze bardziej była rozbudowana.
0: Całkiem być może, że autorzy nie wszystko chcą pchać do wersji mobilnej, bo żeby tu, wiesz, zamieszczać jak najistotniejsze.
2: Ale myślałem, że jak będziemy już zalogowani, to wtedy będziemy mieli jak gdyby dostęp do większej ilości tych kart.
0: Nie, no tam jest ta zakładka aktualności i to jedynie są informacje z serwisu w zakładce aktualności. Chociaż no też tam jest troszeczkę rzeczy.
2: Która to jest ta kart z tych kart? Pamiętasz?
0: Druga?
2: Aha, może druga.
0: Zdaje się druga.
2: Dobra, to trzeba będzie sobie to poetykietować, bo szczerze.
0: Tak, ja polecam etykietowanie trochę. I właśnie też
2: tylko pytanie jest jedno, Michale.
0: Słucham.
2: Czy po zrobieniu aktualizacji jakiejś w przyszłości tych etykiet, mówiąc potocznie i kolokwialnie, za przeproszeniem, nie trafi szlak.
0: No właśnie, tego też się obawiam, natomiast no, najwyżej trzeba będzie zrobić to jeszcze raz. Ja całe szczęście etykietowałem.
2: Nie mam nic przeciwko etykietowaniu, tylko strasznie nie lubię, jak ja się napracuję i potem
0: tak, a później
2: kolejnej aktualizacji efekt mojej pracy jest znikomy, mogę wszystko od nowa zacząć.
0: Zgadza się, niestety to jest problem, to potwierdzam. Jest problem z różnymi aplikacjami tego typu,
2: tak,
0: że
2: tak,
0: nam
2: tak,
0: po
2: tak.
0: prostu te etykiety gdzieś tam odpływają w siną dal. Natomiast no dlatego ja nawet nie próbowałem etykietować tych przycisków wszystkich, które tam są, bo jest sporo niezaetykietowanych przycisków w samej aplikacji.
2: Jest, to prawda.
0: Ale do podstawowego korzystania, tak jak ja mówiłem, że nie będę opisywał całej aplikacji, bo niestety nie jest ona dla nas w pełni dostępna. Jest tylko ileś
2: rzeczy. Informacje o książkach można znaleźć.
0: Tak.
2: Nawet można znaleźć informacje o tym, gdzie je można kupić, ale już jak się niestety kliknie w któryś z tych sklepów, to już niestety trudno to wtedy dokonać zakupu danej książki. Nieważne nawet, czy to jest e-book, czy wersja papierowa.
0: Dlatego ja przede wszystkim używam tej aplikacji jako takiego podręcznego informatora odnośnie tego, o co w danej książce chodzi i czy warto ją przeczytać. Kiedy gdzieś zobaczę, że tytuł mnie zainteresuje, to...
2: To jest chyba najbardziej podstawowe zastosowanie tej aplikacji. Chociaż szczerze mówiąc, ja testowałem jeden tytuł i znalazłem opis, ale był przycisk więcej i był wygaszony. Nie wiem dlaczego.
0: Andrzeju, bo trzeba kliknąć w opis, o tym też mówiłem.
2: Trzeba kliknąć
0: w opis i wtedy się rozwinie. Tak.
2: Widzisz. No właśnie, ja myślę, co jest. Myślałem, że jak utworzę konto i tą samą książkę sprawdzę po raz drugi, będąc już zalogowanym, to wtedy, że tak ten przycisk się uaktywni bardziej, ale niestety nie.
0: Nie, spróbuj stuknąć dwa razy w opis, wtedy opis się rozwinie.
2: Aha, rozumiem. A ty jeszcze, Michale, coś wspominałeś przed moim telefonem, że jest jeszcze jakaś wersja pro tej aplikacji.
0: Jest wersja pro, natomiast w tej sytuacji uważam, że kompletnie nie warto jej kupować. Pozbywasz się reklam i możesz skanować więcej książek za pomocą tych kodów QR. Tak. Ale no, aplikacja jest tak dostępna, jak jest, więc uważam, że naprawdę, jeżeli autorzy się przyłożą, to wtedy będzie warto im zapłacić. Na razie nie, po prostu nie.
2: A pamiętasz, kiedy była ostatnia aktualizacja tej aplikacji?
0: Szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale ciekawe. Aplikacja no, od jakiegoś czasu już nie rozwijana. Była aktualizowana.
2: No właśnie.
0: Mam zapewnienie ze strony serwisu, że będą się starać. Pozostaje teraz czekać, aż wcielą to w czyn.
2: Ciekawe, czy te starania coś dadzą nam pod względem dostępności.
0: No, miejmy
2: nadzieję,
0: że tak.
2: Bo to, że oni się będą starać i nawet napiszą zupełnie nowy wygląd aplikacji, to dla innych może to brzmieć zachęcająco, a dla nas wręcz groźnie, więc...
0: Zgadza się. Miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej, a będzie tylko lepiej.
2: No, gorzej jeszcze teoretycznie mogłoby być faktycznie, bo miałem powiedzieć, że już chyba nie bardzo nie da, ale da się.
0: Da się, wszystko można popsuć.
2: Wszystko się da.
0: Oczywiście.
2: Dobrze, no to w takim razie tyle, dzięki za...
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję za telefon, pozdrawiam cię również, Andrzeju, do usłyszenia. I tak w zasadzie można podsumować te aplikacje Lubimy Czytać, bo wiele więcej ja nie jestem w stanie na jej temat powiedzieć, drodzy słuchacze. Chyba że ktoś jeszcze chciałby coś dodać. Ja naprawdę mam nadzieję, że ja coś robię źle w przypadku tej aplikacji i że można zrobić więcej, bo jest ciekawa. Szkoda tylko, że tak słabo dostępna. Jeszcze może zobaczmy tu w ustawieniach tej aplikacji, co my tu mamy. Tak. Moje konto. Zobaczmy, co jest w moim koncie jeszcze. Tu zajrzyjmy.
1: Moje konto. Przycisk. Michał Dziwisz.
0: Są ustawienia. Tak, bo ja nic nie dodawałem. O właśnie. I znowu komunikat o braku uprawnień. Super.
1: Moje opinie, 0. Moje ulubione cytat. Najnowsze opinie w serwisie. Rekomendacja. Przycisk. 6211. Rekomendacja. Przycisk.
0: Tak, rekomendacje. No czyli po prostu różne rzeczy, za pomocą których moglibyśmy dokonywać tych społecznościowych rzeczy w serwisie Lubimy Czytać.pl, ale niestety aplikacja mobilna nam to uniemożliwia, przynajmniej w obecnej wersji. Liczę, że będzie lepiej i liczę, że kiedyś to się poprawi, a jak na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że aplikacja naprawdę fajnie się sprawdza do uzyskiwania informacji o książkach, ale do niczego więcej. Czekamy na rozwój. Aplikacja Lubimy Czytać była bohaterką dzisiejszego spotkania na antenie Tyfloradia. Ja już dziękuję za uwagę i życzę przyjemnych lektur. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia i w Tyflo Podcaście.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Tyflo Podcastu, który traktować będzie o internecie. Ja ostatnio coś z tym internetem jakoś tak, te usługi internetowe, przeglądarkowe, choć nie uważam się za eksperta, niemniej jednak trochę się w tym internecie ostatnio dzieje. Ale dzisiaj chciałem podejść do zagadnienia nieco inaczej. Otóż chciałem Państwu pokazać androidową kwestię, która jest kwestią najsłabszą właśnie obsługa internetu. Wydaje mi się, że podług tego, co mamy w systemie iOS, czyli nasze sprytne pokrętełko, mnóstwo możliwości przemieszczania się po stronie internetowej, Android na tym tle wypada blado, ale że wypada blado, to nie znaczy, że nie da się na nim zrobić nic. I to nic, w cudzysłowie oczywiście, chciałbym Państwu pokazać. Android wieloma programami stoi. Mamy programów od wyboru do koloru. Wcześniej było tak, że generalnie na Androidzie dało się zrobić bardzo dużo. Długo było tak, że dało się zrobić bardzo dużo, ale nie było dostępnej przeglądarki internetowej. Pamiętam, sam miałem smartfona, którego używałem, ale nie dało się po prostu przeglądać stron internetowych na tymże. Później pojawiła się aplikacja, która nazywała się Ideal Vox Browser. I tenże Ideal Vox Browser, w związku z tym, że ówczesne systemy Android były oparte na klawiaturach, na obsłudze klawiaturą, wykorzystywał właśnie klawisze nawigacyjne, szybkie klawisze do nawigacji, H nagłówek, G grafika, L link i tak dalej. Wychodziło mu to całkiem dobrze, z tym, że tenże Android Vox Browser właśnie miał problem z zaczytywaniem dużych stron, takich jak na przykład, nie wiem, dobre programy, takich jak serwis telepolis.pl, czy podejrzewam, że ze stroną WP.pl też by miał problem. Niemniej jednak, jak strona była w miarę lekka, dało się ją całkowicie obsługiwać i to nawet całkiem wygodnie. Później nadeszła era ekranów dotykowych, era obsługi ekranów dotykowych przez TalkBacka. Na początek eksploracja, później doszły gesty i ten Android, ten internet w Androidzie pozostał nieco w tyle, bo owszem, można było czytać strony internetowe za pomocą Google Chrome. Nawet jakoś, z naciskiem na jakość dało się to zrobić. No i ten Chrome stał tak długo w miejscu, nie działo się z nim nic. TalkBack nic nie robił w kwestii obsługi stron internetowych. Tutaj naprzeciw wyszedł Firefox, wyszli twórcy Firefoxa, którzy to wprowadzili trochę gestów do przemieszczania się pomiędzy nagłówkami, linkami, listami, formularzami, co oczywiście później pokażę. No i Google Chrome w związku z tym, że no nie mógł pozwolić sobie na zastosowanie takiego pokrętła, jakie ma system iOS, wymyślił coś, co też ułatwia korzystanie ze stron internetowych, ale trzeba o tym wiedzieć i trzeba wiedzieć o pierwszej rzeczy. I od tej rzeczy sobie zaczniemy dzisiaj, bo na samym początku należy udać się do ustawień TalkBacka.
5: Kliknij ekran, zacznij przeglądać jego zawartość. Czytaj od góry. Ustawienia dany pack. Wyświetlam elementu 1 do 8.
4: Należy ustawić sobie
5: opcję. Wymawiaj nazwę rozmówcy i napowiadam jak sygnał wibracyjny. Sygnał dźwięk, podkreśl dźwięk, głośność dźwięku. Czytanie dotykiem. Automatycznie przewijaj. Wybieranie jednym kliknięciem. Uruchom samouczek. Czytaj. Zarządzaj gestami.
4: Musimy udać się do opcji zarządzaj gestami i tutaj ustawić sobie jedną rzecz, która jeśli chodzi o przeglądanie internetu jest ważna.
5: Dwuczęściowe gesty pionowe. Przełącz między poziomami czytania.
4: O właśnie. Dwuczęściowe gesty pionowe. Mamy... Mamy dwie opcje do wyboru w przypadku dwuczęściowych gestów pionowych. Przejść do poprzedniego i ostatniego wyboru. I oczywiście tak są one ustawione domyślnie. Wówczas, jeśli byśmy chcieli skorzystać z nawigacji po stronie internetowej w przypadku Chroma, musielibyśmy za każdym razem wykonywać nasz kąt prosty, czyli naszą L-kę, przesunąć palec do góry i w prawo, później zatoczyć koło, prawda, i wybrać stosowną opcję. Natomiast w przypadku tychże...
5: Zaznaczono, przełącz między poziomami czytania.
4: Właśnie. W przypadku tychże poziomów czytania robi się to zdecydowanie prościej. Choć nie tak prosto, jak chciałbym, żeby się to robiło, ale...
5: Zaznaczono, nie zaznaczono, ale... zaznaczono,
4: zaznaczono, to jest nasz talkback. Od tego w ogóle zaczynamy przygodę z naszym internetem. No i teraz, żeby za dużo nie mówić, otworzymy sobie naszą przeglądareczkę. Przeglądarka Google Chrome, z tego co wiem, co mówiły mi osoby widzące, jest łudząco podobna do przeglądarki na systemach Windows. Tak samo ponoć dobrze się ją obsługuje, ale tutaj się wypowiedzieć nie mogę, bo no inaczej się obsługuje przeglądarkę z klawiatury, a inaczej przy pomocy ekranu dotykowego. To jest pierwsza strona, na której byłem, ostatnia strona, na której byłem. I strona taka dość przejrzysta, w której można mniej więcej pokazać, o co w tej przeglądarce chodzi i dlaczego tak się to robi, a nie inaczej. No pierwsza zasada przeglądania strony internetowej, czyli...
5: Programy średnich, nowa karta. Dodaj programy średnich, portal nie tylko o oprogramowaniu.
4: Możemy
5: edytowania. Wyszukaj lub wpisz URL.
4: Za pomocą gestu
5: opcji. Zakładki. Ostatnie karty.
4: Sobie przejrzeć.
5: Pole edytowania.
4: Dobre programy. Musimy się wklikać.
5: Programy średnich, portal nie tylko o oprogramowaniu.
4: O, i co tutaj muszę powiedzieć o Google Chromie na początku, to później pokażę na Firefoxie, że Google Chrome bardzo szybko wczytuje strony. Może to jest tak, że część elementów, które się tam wczytują gdzieś później, my nie jesteśmy informowani o tym, że one się wczytują, tego nie wiem, niemniej jednak strona już jest gotowa do przeglądania. Pierwszy sposób przeglądania stron internetowych, możemy sobie całą stronę... Przeglądać sobie możemy ją gestami, z tym, że jeśli strona internetowa jest rozległa, no to musielibyśmy mieć przede wszystkim dużo czasu, no i przede wszystkim dużo cierpliwości. Możemy również...
5: Windows 10 będzie darmowy dla piratów 211. ROM z Windows Phone dla Androidowych smartfonów 64. SimCity umarło, nie żyje Cities. Screenless 28. Polecony w portalu LKLA.
4: Potrząsnąć telefonem i zacznie się automatyczne odczytywanie strony.
5: 26,
4: słyszą państwo jeszcze taki dźwięk, który informuje nas o tym, że to jest element sterujący tak zwany, czyli jak gdzieś tam klikniemy, to zostaniemy przeniesieni gdzieś dalej.
5: Informacja reklama zesłania strony nie wyświetlaj tej reklamy, element 2.
4: No właśnie.
5: ADC00 Ernst. Informacja. XBLUE. Reklama zesłania stron. XBLUE. Nie wyświetlaj. 19 marca 2015 roku pasek nowy system operacyjny Microsoftu spowoduje, że odrzucimy stosowany od wielu lat klasyczny panel sterowania. Docelowo ma on zostać całkowicie zastąpiony przez nową aplikację ustawień wykonaną zgodnie z założeniami projektowymi moderną i nieznany jest natomiast los zaawansowanych narzędzi administracyjnych. Czyli one 19 marca 2015
4: do
5: roku pasek...
4: Do tego elementu doszedłem gestem, czyli cały czas trzymam się tego pierwszego...
5: Czas go pożegnać.
4: Sposobu przeglądania stron internetowych.
5: 200 sekund, 6, 1,
4: da się.
5: Oprogramowanie.
4: Zresztą
5: 19 marca 2015
4: spróbujemy
5: roku,
4: później poprzeglądać sobie inne strony internetowe. Możemy również korzystać z eksploracji. Z tym, że przyznam się szczerze, że to jest najbardziej niewygodny sposób, bo ja choć lubię Androida i bardzo go cenię, tak w przypadku stron internetowych, w przypadku ogromu treści, jaką mieści strona internetowa, nie jestem w stanie zapoznać się. Ten sposób, dziękujemy, ze stroną internetową, także tutaj mówię tylko o tym, że możemy, ale nie zachęcam. Wracamy do gestów. No i mamy tutaj linki. I teraz kłania się kwestia naszej szczegółowości. Kłócisz się strasznie ze mną, Krzysztofie. Nie bardzo wiem dlaczego, ale trudno, niech ci będzie. Kłania się kwestia naszej szczegółowości, czyli tak jak mówiłem, dwuczęściowe gesty pionowe, czyli gest przesunięcia palca w dół i powrotu w górę.
5: Szczegółowość na poziomie znaku.
4: Szczegółowość na poziomie znaku.
5: Szczegółowość na poziomie słowa.
4: Tak.
5: Szczegółowość na poziomie wiersza.
4: Też dobrze.
5: Nawigacja w sekcji.
4: O właśnie, nawigacja w sekcji. Brzmi to cokolwiek dziwnie.
5: Nawigacja na liście.
4: Nawigacja na liście, no to już prościej, bo tu chodzimy po listach, które ewentualnie znajdują się na stronach.
5: Nawigacja w elementach sterowania.
4: Nawigacja w elementach sterowania, czyli w elementach, elementy sterowania, czyli linki, przyciski, które coś robią, które gdzieś nas przenoszą, które sterują stroną internetową.
5: Domyślna szczegółowość.
4: No i mamy domyślną szczegółowość. I tak naprawdę mamy tyle, jeśli chodzi o przeglądanie internetu. I teraz, co my z tym możemy zrobić? Bo przyznają Państwo, że póki co wygląda to dość trudno i mało przyjaznie, no bo któż sobie wyobraża przeglądać stronę wp.pl na przykład za pomocą gestów? No ja sobie nie wyobrażam.
5: Nowy 23.
4: Przewiniemy sobie stronkę na początku. Stronka jest dość duża, także też...
5: Nowe programy średnich pol edytowania www.strona.oceluj używania.
4: Okej, mamy dobre programy. Tutaj trzeba wykazać się bardzo wielką precyzją, jeśli chcemy skorzystać właśnie z eksploracji. Jako przykład mogę tutaj podzielić się takim przeżyciem, prawda, kiedy to zalogowałem się na konto swojego banku, banku ING. No i znalazłem przycisk wyloguj, oczywiście za pomocą gestów, z tym, że ten przycisk nijak nie chciał się dać uaktywnić, musiałem go wyeksplorować i ta eksploracja, przyznam się szczerze, zajęła mi najwięcej czasu, bo przycisk był bardzo malutki, ale dał się znaleźć, dało się kliknąć w wyloguj, nic się nie stało. Ale nie o tym mieliśmy mówić o szczegółowości. Jesteśmy
5: programy średnich portal, nie tylko oprogramowanie.
4: Na początku
5: lupa skierowana w lewo.
4: Na początku z naszej strony i co my możemy zyskać?
5: Strona główna.
4: Właśnie, o, mamy stronę główną, czyli mamy pierwszy link, mamy taki komunikat, który informuje nas o tym, komunikat dźwiękowy, który informuje nas o tym, że taki klik, że to jest link i teraz...
5: Szczegółowość na poziomie znaku.
4: Szczegółowość na poziomie, no tutaj chyba nie muszę za wiele...
5: Wielka litera S, T, R, O, N, A.
4: Prawda, tłumaczyć.
5: Spacja, E, U, W, N, A, koniec.
4: Ale, kiedy jesteśmy na szczegółowości znaku, słyszą Państwo, że dalej nie pójdziemy. To samo jest szczegółowość słowa.
5: Szczegółowość na poziomie słowa.
4: Zaraz pokażę, po co to jest. Jest to samo, tutaj mamy słowo główna. I tyle.
5: Szczegółowość na poziomie wiersza.
4: To samo będzie z wierszem tutaj.
5: Strona główna.
4: Strona główna, czyli mamy jako jeden wiersz.
5: Strona główna.
4: I dalej się nie da. I wyobraźcie sobie Państwo teraz L-kę, narysowaną L-kę, zatoczone kółko. Wybieramy wiersze i później znowu ta L-ka, wybieramy domyślną szczegółowość. No można, można, tylko po co? Mamy tutaj...
5: Nawigacja w sekcji.
4: Nawigacja w sekcji. I teraz zaczynamy.
5: Lista, widoczne elementy, drugi.
4: Pierwszą mamy jakąś listę.
5: Nagłówek.
4: Nagłówek. Mamy jakiś nagłówek. Co my teraz z tym nagłówkiem możemy zrobić? Cały czas nawigujemy po sekcjach. Mamy kolejny nagłówek.
5: Nagłówek.
4: Wrócimy do pierwszego nagłówka, dowiemy się, o co chodzi w tymże nagłówku.
5: Nawigacja na liście. Nawigacja w elementach sterowania. Domyślna szczegół. Windows 10. Klasyczny panel sterowania. Nie ma racji bytu. Czas go pożegnać.
4: O.
5: 19 marca 2015 roku pasek nowy system operacyjny Microsoftu spowoduje, że odrzucimy stosowany od wielu lat klasyczny panel sterowania. Docelowo ma on zostać całkowicie zastąpiony przez nową aplikację ustawień wykonaną zgodnie z założeniami projektowymi moderną i nieznany jest natomiast los zaawansowanych.
4: I tutaj właśnie.
5: 19.
4: Dobrze, dobrze. Strasznie dużo mówisz do mnie. Przydaje się...
5: Szczegółowość na poziomie znaku. Szczegółowość na poziomie słowa. Szczegółowość na poziomie wiersza. 19 marca 2015 roku. Nowy system operacyjny Microsoftu.
4: O, tego to nawet ja się nie spodziewałem, że tak to wygląda.
5: Spowoduje, że odrzucimy statyczny panel sterowania. Docelowo całkowicie spacja. Demo operacyjny Microsoftu. Spowoduje, że odrzucimy statyczny panel sterowania. Docelowo ma on zostać całkowicie zastąpiony przez nową aplikację ustawi. Nie wykonaną zgodnie z założeniami projektowymi.
4: No świetnie.
5: Modelu nieznany jest natomiast OZA.
4: Natomiast, no, tu już za to nic nie mogę, ale z treścią możemy się w dość prosty sposób zapoznać po znakach, słowach, wierszach. Możemy przejść
5: nawigacja
4: do naszej nawigacji.
5: Lista, widoczne elementy, drugi, nagłówek.
4: Tu mamy nagłówek.
5: Nagłówek.
4: Kolejny mamy nagłówek. Zobaczymy, co się dowiemy w tymże.
5: Nawigacja na liście, nawigacja w elementy, domyślna szczegółowość.
4: Na tym nagłówku.
5: Książki, książki współczesnej Polski, za co łaska w Bogagę.
4: Książki.
5: Nowy system operacyjny Microsoftu spowoduje, że książki współczesnej Polski, za co łaska w Bogagę.
4: O, właśnie, jesteśmy na kolejnym nagłówku, tu już nie jesteśmy informowani, że to jest nagłówek.
5: G300X200, sekund 6, 1, 7, 7, 9, 2.
4: Kolejny

0: na tym, że nie widać, jaki to jest nagłówek, bo to by ułatwiło sprawę.
1: Nawigacja na liście. Nawigacja. Domyślna. Nowa wersja Windows 10 nareszcie dostępna. Zobacz, co się zmieniło.
0: O właśnie. O i tutaj.
1: Nowa wersja Windows 10 nareszcie dostępna.
0: Jeśli
1: co się zmieniło.
0: Klikniemy w ten element, zostaniemy przeniesieni do nowej strony.
1: Nowa wersja Windows 10 nareszcie. Nowa wersja Windows 10 nareszcie dostępna. Zobacz, co się zmieniło. Średnik dobre programy.
0: O, strona się wczytała, teraz mamy.
1: Lupa skierowana w lewo. Strona główna. Pole edytowania.
0: Czy to już państwo słyszeli? Tak.
1: Lupa
0: skierowana w lewo. Tak.
1: Sylwetka.
0: Tu już wiemy, że tutaj jest początek naszej stronki.
1: Szczegółowość na poziomie. Nawigacja w sekcji.
0: Nawigacja w sekcji.
1: Lista. Widoczne elementy. 10. Nowa wersja Windows 10 nareszcie dostępna. Zobacz, co się zmieniło. Nagłówek.
0: O właśnie, o tutaj pięknie się przedstawił. Zobacz, co się zmieniło. Możesz jeszcze raz, bardzo
1: lista.
0: Proszę.
1: Widoczne elementy. Nowa wersja Windows 10 nareszcie dostępna. Zobacz, co się zmieniło. Nagłówek.
0: I teraz przechodzimy do...
1: Nawigacja na liście. Nawigacja w lewo. Domyślna szczegółowość.
0: Do domyślnej szczegółowości.
1: Strona główna.
0: I niestety nam się
1: 19 marca 2015 roku 960
0: nie udało.
1: Na serwerach firmy Microsoft.
0: Nie, dobrze.
1: Pojawiła się.
0: Dobrze, dobrze.
1: Strona główna.
0: Już wystraszyłem się, że wrócił do początku strony, ale nie, okazuje się.
1: Aktualność 19 marca 2015 roku 9:32. Na serwerach firmy Microsoft pojawiła się nareszcie nowa kompilacja systemu Windows 10 technica lewie. Jest ona oznaczona numerem 1.0.0.4.1. Jest to wydanie oficjalne.
0: I tak wygląda szybkie dotarcie do artykułu, który nas interesuje. No, wiem, że ono nie jest tak szybkie. I niestety, jeśli teraz naciśniemy przycisk wstecz...
1: To te programy średnik portal nie tylko oprogramowanie.
0: No właśnie. To niestety nie jest tak fajnie, że TalkBack zatrzyma nam się w miejscu, w którym byliśmy przed tym kliknięciem tego linku, czyli nie wrócimy na to samo miejsce. Niestety. W przypadku Google Chrome pocieszające jest to, że jeśli zaczniemy eksplorować ekran...
1: No
0: właśnie, tak się nazywa nasza stronka.
1: Czyli po celu i używania i zmiana, po celu i używania
0: mamy
1: zmiana
0: tutaj
1: ustawy.
0: Komunikat o naszych cookiesach.
1: O
0: właśnie, i od razu
1: zobacz,
0: już pod tym widzimy to, co nas tak naprawdę interesuje. Tutaj mamy naszą lupę skierowaną w lewo, ale dość szybko możemy też do tego nagłówka dojść, nie używając tych elementów. Ale strony są różne, także pokazuję tylko, że jest taka ewentualność, że tak może być, że to, do czego się, że tak powiem, wklikamy, pokaże nam się praktycznie na pierwszym planie. Żeby wrócić na początek naszej strony, używamy przycisku wróć.
1: Przycisk ekranu, przycisk wróć.
0: Tak.
1: Do te programy średnich portal, nie tylko o oprogramowaniu.
0: O właśnie. Strona nam się wczytuje, tak jak mówiłem wcześniej. Niestety jesteśmy znowu na... Na początku strony.
1: Windows 10 będzie darmowy dla piratów 211.
0: Możemy sobie przeczytać o tym, że
1: Windows 10 będzie darmowy dla piratów. Windows 10 będzie darmowy dla piratów.
0: Będzie darmowy dla piratów.
1: Firma Microsoft podjęła właśnie bardzo kontrowersyjną decyzję. O tej niespodziewanej decyzji. Informuję. O tej niespodziewanej. Firma Microsoft podjęła 18 marca 2015 roku 11:36. Firma Microsoft podjęła właśnie bardzo kontrowersyjną decyzję. Aktualizacja do Windows 10 będzie zupełnie darmowa i dowiem już od jakiegoś czasu. Teraz okazuje się, że opcji tej skorzystają nawet piraci. Ma to być sposób na ograniczenie problemu licencjonowanego oprogramowania. Dla wielu osób będzie to również pierwsza w życiu szansa na uzyskanie Windowsa bez naruszenia praw autorskich producenta. O tej niespodziewanej decyzji informuję. DLBS są zajmujące się w Microsoftie oddziałem pracującym nad systemami operacyjnymi. Informacja została przedstawiona podczas...
0: Dziękujemy.
1: Informuję. DLBS są zajmujące się w Microsoftie oddziałem pracującym nad systemami operacyjnymi. Informacja została przedstawiona...
0: Tutaj przemieszczamy się gestami po jakichś elementach, tak naprawdę trudno...
1: Informuję.
0: O, tutaj mam informuję.
1: DLBS są zajmujące się w Microsoftie, informuję.
0: Mamy informuję, czyli to jest jakoś wyszczególnione.
1: DLBS są zajmujące się w Microsoftie oddziałem pracującym nad systemami operacyjnymi. Informacja została przedstawiona podczas konferencji WinHeads w chińskim Shenzhen. To właśnie problemy w Chinach mają być powodem tego kroku. W kraju tym miliony użytkowników korzystają z licencjonowanych wersji systemu Windows.
0: Tutaj mamy
1: nie
0: kolejny
1: bardzo,
0: fragment
1: się tego typu
0: tekstu.
1: Grafika.
0: Znowu.
1: DLBS są zajmujące
0: jeszcze raz.
1: Grafika.
0: Grafika.
1: Podczas styczniowej konferencji pracownicy Microsoftu.
0: Podczas styczniowego.
1: Zaznaczyli.
0: Zaznaczyli, czyli tu.
1: Zaznaczyli.
0: Zaznaczyli, że mamy link.
1: Przecinek, że aktualni użytkownicy Windows 7 nowszej wersji nie otrzymają bezpłatną aktualizację z możliwością darmowej instalacji.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu wykorzystujemy gesty. Natomiast tak jak pokazywałem wcześniej, możemy potrząsnąć telefonem. W zależności od tego, oczywiście, jak to mamy ustawione w TalkBacku, możemy potrząsnąć telefonem i rozpocznie się automatyczne odczytywanie artykułu. Mówię o tym przycisku wróć, bo sam nie bardzo to rozumiem. Niekoniecznie chcę działać tak, jak powinien TalkBackowy gest na przycisk wróć, dlatego tutaj w tym akurat przypadku musimy jeszcze w niego trafić, a to nie jest proste w przypadku Nexusów. Nie chcę działać TalkBackowy

0: skrót wstecz, tokbackowy gest wstecz. Nie wiem dlaczego, tak po prostu chyba już trzeba się z tym pogodzić. To jest nawigacja w sekcji, czyli mamy nagłówki.
1: Szczegółowość na poziomie znaku, szczegółowość na poziomie słowa, szczegółowość na poziomie wiersza. Nawigacja w sekcji.
0: Sekcję już mieliśmy.
1: I nawigacja teraz na liście.
0: Mamy nawigacja na liście, tak to się ładnie nazywa.
1: Lista, jeden widoczny element.
0: No i mamy lista, jeden widoczny element. I tutaj znowu musimy wrócić sobie do naszej...
1: Lista, widoczne elementy, trzeci.
0: No tutaj mamy trzy,
1: lista,
0: to mało.
1: Widoczne elementy, szóste.
0: O, tu sześć, to sprawdzimy, o co chodzi.
1: Nawigacja w elementach sterowania. Domyślna szczegół. 648. Ja im 2015 żegnam. 600 najczęściej komentowane publikacje, nagłówek. 604. Ja im 2015 żegnam Intel Extreme Masters 2015 konkursem. 430. Weź udział w konkursie i wygraj z Hampozi Pro, pakiet do kompresji i szyfrowania.
0: Kolejna lista.
1: Szczegółowość na poziomie, szczegółowość, nawigacja w sekcji. Nawigacja na lista, widoczne elementy, szóste.
0: Szósty. O.
1: Lista, widoczne elementy, szóste.
0: Kolejna lista,
1: lista widoczne proszę, elementy, szóste.
0: Szósty.
1: W elementach sterowania.
0: Bardzo dramatycznie.
1: Nefsy.
0: Lista się nazywa.
1: Blok. Programy. Sprzęt. Rozrywka.
0: O, i tu mamy same linki, czyli kolejna nasza...
1: Szczegółowość na poziomie słowa. Szczegółowość na nawigacja w sekcji. Nawigacja na liście. Nawigacja w elementach sterowania.
0: Kolejna nasza opcja. Nawigacja w elementach sterowania i...
1: Rozrywka. Sprzęt. Programy. Blok. Nefsy. Ostatni. Programy. Programy. Wszystkie. Rozryw. Lamp. Blok. Aktual. Odzysk. Nie masz. Nie za... Pole edytowania hasła. Pole edytowania nic. Klub.
0: No właśnie. Tu mamy...
1: Korzenia X.
0: Elementy sterowania,
1: więcej, fotego.
0: Czyli
1: wersja
0: chodzimy po linkach,
1: plasma 5,
0: po kontrolkach, może tak
1: 241.
0: To wygląda. Tak sobie to
1: powoli, 250,
0: Google wymyśliło.
1: Windows spowodowały kolejne problemy. 276, nowe systemowe ikony Windows 10, wracamy do estetyki lat 90.
0: O właśnie.
1: 321, weź udział w konkursie i wygraj z Hampozi.
0: Dobrze.
1: Domyślna szczegółowość.
0: Mamy domyślną szczegółowość. Żebyśmy nie byli monotematyczni,
1: pole edytowania www.
0: Przejdziemy sobie na...
1: HTTP.
0: Stronę inną.
1: Wizja internetowa, konsultant telefoniczny, telemarketer, konsultant, telefon, pole edytowania, telepolis, telepisa, telepolis.
0: Mamy sugestie od Google Chrome. Poczekamy na wczytanie się strony www.telepolis.pl i zobaczymy, jak sobie Google Chrome z tą stroną poradzi.
1: Informacje ze świata telekomunikacji, średnich telefony, gadżety.
0: Wczytała nam się strona telepolis.pl.
1: Używamy co od testów podobnych technologii między polityce prywatności.
0: Również używają cookies.
1: Przyciskoka. Telepolis. Mówi usytkowka.
0: Tutaj mamy N-Telepolis.
1: Zero. Wiadomości. Artykuły. Telefony. Duża wyszukiwarka.
0: Zobaczymy, jak poradzi sobie Chrome ze swoją nawigacją w sekcji albo z innymi nawigacjami.
1: Szczegółowość na poziomie znaku. Szczegółowość. Szczegółowo. Nawigacja w sekcji. Lista. Widoczne elementy. Piąty.
0: No, sekcją mamy...
1: Lista. Widoczne elementy. Piąty.
0: Mamy średnio, umówmy się, bo... Mamy tylko listę.
1: Wiadomo, pole edytowania, informacje, używamy co polityce, szczegółowość, szczegółowość.
0: Jeszcze raz.
1: Nawigacja, lista, widoczna.
0: To by było na tyle.
1: Nawigacja na liście, lista, widoczne elementy, piąty, pole edytowania, telepolis.pl, używamy polityce prywatności.
0: Znowu nam się strona.
1: Szczegółowość, nawigacja, nawigacja na liście.
0: Jeszcze raz
1: lista. Widoczne elementy, piąty, pole edytowania, telepolis.pl.
0: I tyle mamy list.
1: Przy tym razem wedstone mobile, wiadomo, przy tym razem wedstone mobile, widok się. Informacje ze świata telekomunikacji. Używamy co od testów podobnych technologii, między innymi w szczegółowości.
0: No to zostały nam tylko i wyłącznie.
1: Szczegółowość na poziomie wiersz. Nawigacja w sekcji. Nawigacja na liście. Nawigacja w elementach sterowania.
0: O właśnie, elementy.
1: Polityce prywatności. Przycisk oka. Telepolis. Profil użytkownika. 9 wiadomości. Akumulator. Telefon. Duża wyszukiwarka. Aukcja. Samsung 9300 i Galaxy S3 Neo 4.2 2580. Huawei Asset 620 LT 4. Pole edytowania. Telepolis.pl.
0: I to by było na tyle.
1: Inform. Poradkę średnich 5050.
0: Dotykam strony w jakimkolwiek jej miejscu. Ale Google ma jeszcze jedną opcję, którą...
1: Przycisk oraz 13. Przycisk więcej opcji.
0: Teraz sobie wykorzystamy.
1: Przycinek widoczne elementy. 3. Przycisk dodaj strony do zakładek. Przycisk odśwież stronę.
0: Mamy tutaj przycisk więcej opcji. Mamy przyciski dalej.
1: Przycisk dodaj strony do zakładek.
0: Słyszą państwo?
1: Nowa karta. Nowa karta incognito. Zakład. Ostatnia karta. Historia. Udostępnij druk. Znajdź na stronie. Dodaj do ekranu głównego. Włącz opcję wersja na komputer.
0: No właśnie. I zobaczymy, co on teraz...
1: Dodaj do ekranu głównego. Włącz opcję wersja na
0: komputer. Włącz opcję wersja na komputer. Uwaga.
1: Informacje ze świata telekomunikacji, średnich telefony, gadżety, wiadomości, testy średnich telepolis.pl.
0: Powinien wczytać.
1: Informacje ze świata telekomunikacji, średnich telefon, logo, telekomunikacja, ekran dłoni, nagłówek, zarejestruj się.
0: O, i tu już mamy więcej elementów sterujących, czyli okazuje się, że nie zawsze strona mobilna jest lepszym wyborem.
1: Szczegółowość na
0: No to zobaczymy,
1: szczegółowość,
0: co nam tutaj...
1: Nawigacja w sekcji, lista, widoczne elementy, ósmy.
0: Już tutaj mamy listę.
1: Pole edytowania www.
0: O, i też niewiele.
1: Info, blog, telekomunikacja, zarejestruj się, nawigacja, nawigacja. Nawigacja na liście. Nawigacja, lista, widoczne elementy. Ósmy.
0: Tutaj nagłówków też nam nie chce.
1: Nagłówek.
0: O nie, chce.
1: Nagłówek.
0: Już się naprawił. Nagłówek. Ale niestety nie czyta nam, jaki to jest nagłówek.
1: Nagłówek.
0: I tu jest właśnie
1: nagłówek.
0: Problem, bo...
1: Nawigacja na liście. Nawigacja w elementach.
0: Musimy wrócić do...
1: Czy tym razem wejdź do niego, kiedy startuje?
0: O właśnie, no ale ten nagłówek nas nie interesuje.
1: Nawigacja, nawigacja na liście. Nagłówek. Nagłówek.
0: A ten?
1: Nawigacja, nawigacja, domyślna szczegół, Samsung, 128 tyle dla każdego.
0: O właśnie, no ten nagłówek nas, załóżmy, też nie interesuje.
1: Nawigacja, nawigacja,
0: czyli bardzo...
1: Nawigacja w sekcji.
0: Nie?
1: Nawigacja, lista, widoczne elementy, czwarty, lista, widoczne elementy, czwarty, lista, nawigacja w sekcji, lista, widoczne elementy, ósmy, nagłówek, nagłówek, nagłówek.
0: To jest trzeci nagłówek.
1: Nawigacja, nawigacja, domyślny program HTC UHH dla kupujących HTC M9.
0: O, i za każdym razem musimy się przełączyć do domyślnej szczegółowości, żeby sprawdzić, co ewentualnie kryje się pod nagłówkiem.
1: Aukcja LTE, średnik wyniki po 20 dniu.
0: Czy tu się da wejść? Chciałbym się ewentualnie
1: 18
0: powiedzieć.
1: Marca 2015,
0: no chyba, że nie
1: w tym dniu. Zakończył się 20 dzień artykułu. Artykuł 19 marca 2015 roku, artykuł.
0: A tu się da? No niestety.
1: Zakończył się 20 dzień aukcji LTE.
0: Też się nie da. Także niestety widać, że twórcy Talkbacka, twórcy zajmujący się dostępnością, coś robią, coś próbują, z tym, że niestety chyba im nie do końca to wychodzi, a bynajmniej nie wygląda to tak, jakby się chciało, żeby wyglądało. Skorzystać się z tego da, ale przyznają Państwo, że wygodne to nie jest. No i wiele stron po prostu nie bardzo chce z nami współpracować. Zarówno mtelepolis.pl, jak i telepolis.pl, która stroną trudną nie jest, jakoś nie bardzo chcą z nami rozmawiać. Tak pokrótce wygląda Google Chrome, tak więc przejdziemy do przeglądarki, której Google używam domyślnie.
1: Przycisk Hangouts.
0: No nie, nie, to nie jest przeglądarka Firefox. I tutaj
1: Firefox, http://www.com, wyświetl element od 1 do 325.
0: Otwiera nam się strona główna, w lewym górnym rogu mamy
1: wpisz zapytanie lub adres.
0: Poniżej mamy popularne i poniżej mamy ostatnio odwiedzane przeze mnie strony, a w związku z tym, że Firefox synchronizuje się z moimi komputerami, no to tutaj pokazała nam się strona Twittera, którą ostatnio chyba odwiedzałem na komputerze.
1: Web.whatsapp.com
0: inbox 4 Twitter.
1: Witaj na stronie startowej. Wrócisz tu zawsze, kiedy otworzysz nową kartę.
0: O właśnie, witaj na stronie startowej. Jeszcze raz powiem.
1: Witaj na stronie startowej. Wrócisz tu zawsze, kiedy otworzysz nową kartę.
0: O, i tak nas wita Firefox. To jest komunikat znajdujący się prawie u dołu. Tak gdzieś w 3/4 ekranu.
1: 4 Twitter. Popularne. Witaj na stronie startowej.
0: O właśnie.
1: Przycisk zamknij kartę.
0: Przycisk zamknij kartę.
1: Witaj na stronie
0: startowej. Sobie...
1: Przycisk zamknij kartę. Pisz zapytanie lub adres.
0: Ale możemy sobie wpisać zapytanie.
1: Zastępuje
0: właśnie, już nam sugeruje, że chodzi nam o stronę Telepolis. No właśnie, mamy Telepolis.pl, czyli nie pozostaje nam nic innego, jak nacisnąć przycisk OK. I tutaj mamy komunikat wczytywanie. To wczytywanie trwa zdecydowanie cicho, dłużej niż ma to miejsce w przypadku Chroma, ale...
1: Informacje ze świata telekomunikacji, średnich telefony, gadżety, wiadomości, testy średnich telepolis.pl, przycisk kart 1, przycisk, używamy co od testów podobnych technologii, m.in. w celu...
0: Oni też używają cookies.
1: Polityce prywatności odnośnik, kropka, ok, przycisk odnośnik, odwiedzony grafika, odwiedzony odnośnik, nagłówek, bar, grafika odnośnik, wiadomości odnośnik, pierwsze, artykuł odnośnik, telefony odnośnik, a odnośnik, grafika odnośnik, kost wiadomości, aukcja LTE, średnik wyniki po 20 dniu, nagłówek, poziom 2, grafika 18 marca 2015 roku, 18.25, porankę średnik 5051 stacji LTE i 1000...
0: Dobrze.
1: Wiadomości. Porankę średnik 5051 stacji LTE i 1600 miast w ich zasięgu, nagłówek poziomu 2, grafika 18 marca 2015. Altice przymierza się do przejęcia Portugal Telekom, nagłówek poziomu 2.
0: Tutaj niestety Firefox androidowy ma taki problem, że nie radzi sobie z... słabo radzi sobie z dynamiczną treścią, bo tutaj właśnie...
1: Telefon odnośnik, lista 5 przedmiotów, nawigacja, kolekcja Samsung, średnik dla mowy zbiorowej...
0: No właśnie, tutaj nam się pokazują wiadomości.
1: 18 marca, HTC M9 ze złotówkę w ofercie Play, nagłówek poziomu 2, grafika 18 marca 2015 roku, 12.52, grafika 30 od dziś do końca marca, HTC M9 dostępny jest...
0: One się przewijają.
1: Za złotówkę dostanie tylko w... Czy tym razem wejdź do...
0: O właśnie, słyszą Państwo? Same, bo ja im nie robię zupełnie nic. Ale my sobie z tym poradzimy. Zobaczymy, co uda nam się zrobić za pomocą gestów, które są dostępne w Firefoxie. Jak wykonujemy gesty? Gesty trzech palców. 3 palce w dół, 3 palce w górę.
1: Elementy formularza. Punkty orientacyjne.
0: Punkty orientacyjne.
1: Elementy listy.
0: Właśnie.
1: Odnośniki.
0: Odnośniki.
1: Nagłówki.
0: Nagłówki.
1: Elementy formularza. Punkty orientacyjne.
0: Czyli policzmy.
1: Elementy listy.
0: Listy. Czyli tak.
1: Odnośniki.
0: To jest pierwszy.
1: Nagłówki.
0: Nagłówki drugi.
1: Elementy formularza.
0: Elementy formularza trzeci.
1: Punkty orientacyjne.
0: Czwarty.
1: Elementy listy.
0: Elementy listy.
1: Odnośniki.
0: No i po odnośnikach. Jeśli wybierzemy sobie odnośniki, wtedy 3 palce w prawo.
1: Kolekcja Samsung, średnik dla mowy zbiorowego audiobooków. Odnośnik, pierwszy element, lista 15 przedmiotów. Odnośnik, odnośnik.
0: Tutaj nie wiemy,
1: odnośnik, odnośnik.
0: Jaki to jest odnośnik.
1: Odnośnik.
0: Idziemy po jakichś odnośnikach, ale tu już jest prościej.
1: Odnośnik, odnośnik, ostatni element.
0: Bo tu
1: odnośnik.
0: Odnośniki po prostu są niepodpisane. I to nie jest wina Firefoxa, ani naszych gestów.
1: Odnośnik, MediaMarkt, średnik, gazetka, średnik, MediaMarkt.pl, gazetka, odnośnik, pierwszy element, lista 1 przedmiot, HTTP, Google, nowa gazetka już dostępna. Wybierz coś dla siebie, MediaMarkt.pl, grafika, pierwszy element.
0: I tutaj już nie musimy wracać do domyślnej szczegółowości, tylko jeśli przesuwamy się 3 palcami po ekranie, w prawo bądź w lewo, no to przemieszczamy się po...
1: Grafika, test telefonu, odnośnik, pierwszy element, lista 15 przedmiotów.
0: Po elementach,
1: odnośnik.
0: Które są czytane jako odnośniki, czy to by było na tyle?
1: Odnośnik.
0: Jeżeli chcemy...
1: Odnośnik, ostatni element.
0: ...czytać
1: odnośnik,
0: sobie stronę,
1: odnośnik.
0: Tutaj mamy odnośnik, ale nie wiemy jakie... Wówczas po prostu wracamy do gestów, że tak powiem, jednopalczastych. A co my mamy pod nagłówkami?
1: Informacje ze świata telekomunikacji, średnich telefony, kolekcja Samsung, średnik dla mowy zbiór wiadomości.
0: Tutaj sobie ją przejmę.
1: Kliknij dwukrotnie, by wybrać.
0: Do początku, jest
1: używamy
0: na początku.
1: Okay.
0: Używają cookies. Zobaczymy. Dobrze. Zobaczymy, co nam tutaj się uda, jeśli użyjemy
1: nagłówki.
0: Opcji nagłówki.
1: Czy tym razem wejdź do niego, wystartuje nagłówek,
0: o, właśnie.
1: Poziom, odwrotnośnik.
0: Pierwszy.
1: Głos na rafie nagłówek, poziom, odwrotnośnik. Grafika Orange uspokaja, Polkontel apeluje do demobile, nagłówek, poziom, Orange uspokaja, Polkontel,
0: Kolejny nagłówek, mamy naszą stronę główną.
1: Informacje ze świata telekomunikacji, średnich telefony, gadżety, wiadomości, testy, program HTC UHOH dla kupujących HTC NR, aukcja LTE, średnich wyniki po 20 dniu, nagłówek, poziom, 2 grafika, 18 marca 2000.
0: Sprawdzamy.
1: Aukcja LTE, średnich wyniki po 20 dniu, nagłówek, Orange średnich 5000.
0: Strasznie nam ta strona pływa, także tutaj mamy problem, żeby cokolwiek zrobić. Zobaczymy, co, czy coś w ogóle.
1: 18 marca 2015 roku, 16:59, 45. Orange pochwaliło się statystykami dotyczącymi nadajników LTE. W zasięgu sieci 4G jest już 24 miliony Polaków. Na koniec lutego Orange miało aktywnych 5051 stacji LTE, co oznacza, że w zasięgu jest do 24 miliony osób mieszkających w 1611 miastach i miejscowościach powyżej 1000 mieszkańców. Z LTE klienci indywidualni i biznesowi Orange mogą korzystać w ofertach.
0: Dobrze, czyli da się. Czy teraz klikaliśmy się chyba nie w to, co chcieliśmy, bo już przyznam się szczerze, że się zgubiłem. Tak, tutaj ta strona nam pływa. Zobaczymy, jak poradzi sobie ze stroną. Dobre programy.
1: Okay.
0: Świetnie.
1: Dobrze.
0: Wczytuje nam się strona
1: wczytywanie,
0: dobrych programów.
1: Wczytywanie, dobre programy, średnik, portal, nie tylko o oprogramowaniu wczytano. Wczytywanie, wycinek, 8 HTTP.
0: O właśnie, i tutaj problem Firefoxa jest taki, że on tutaj musi powczytywać wszystkie elementy, jakie są dostępne na stronie. Już to zrobił. Jak tutaj zachowają się kwestie nagłówków.
1: Elementy formularza, nagłówki.
0: Nagłówki.
1: Windows 10 dla piratów będzie domowy, ale heterogeniczna architektura ode mnie już tam dojrzała, ale to nie ma co ty na niej. Windows 10. Klasyczny panel sterowania, nie ma racji bytu. Czas go pożegnać, odnośnik nagłówek, poziom 4 nagłówek.
0: Tutaj działa to zdecydowanie lepiej.
1: Wczytywanie.
0: Wczytuje nam się
1: wczytywanie.
0: Artykuł.
1: Wczytywanie. Albo plan wczytany. Windows 10. Klasyczny panel sterowania, nie ma racji bytu. Czas go pożegnać, średnik, dobre
0: do nagłówka.
1: Okno dialogowe. Wczytywanie. Fazę po oce. Windows 10. Klasyczny panel sterowania,
0: no właśnie.
1: Nie ma racji bytu. Czas go pożegnać, nagłówek, poziomu 1 nagłówek. Strona główna, odwiedzony odnośnik. Aktualności odnośnik. 19 marca 2015.
0: Potrząsamy telefonem.
1: Nowy system operacyjny Microsoftu spowoduje, że odrzucimy stosowany od wielu lat klasyczny panel sterowania. Docelowo ma on zostać całkowicie zastąpiony przez nową aplikację ustawień wykonaną zgodnie z założeniami projektowymi moderną i nieznany jest natomiast los zaawansowanych narzędzi administracyjnych, czyli one zostaną spłaszczone i pozbawione niektórych ustawień. Nowy panel ustawień pojawił się już w Windows 8, ale to dopiero w nowej wersji i zaczyna odkrywać większe znaczenie. Podobnie jak w przypadku innych aplikacji modern możliwe jest jego uruchamianie w osobnym okienku, dzięki czemu...
0: I tak wygląda
1: wokół tej kwestii
0: kwestia
1: się wiele niejasności.
0: Odczytywania artykułu, dziękujemy panu. Tutaj na szczęście działa talkbackowy gest
1: wczytywania.
0: Wstecz, z tym, że to się znowu musi wszystko zaczytać.
1: Dobre programy średnich, portal nie tylko o oprogramowaniu. Dobre programy średnich.
0: Dobrze, jemu tutaj.
1: Grafika Windows 10 będzie domowy dla piratów, 214 odnośnik. Grafika ROM z Phone dla androidowych smartfonów 64.
0: I tutaj też niestety nie pamięta TalkBack, w jakim miejscu skończyliśmy.
1: Elementy formularza. Nagłówki.
0: Mamy nagłówki.
1: Windows 10 dla piratów będzie darmowy. Heterogeniczna architektura. Windows 10. Klasyczny panel sterowania, nie ma racji bytu.
0: To już czas czytaliśmy.
1: Elementy formularza.
0: O, no.
1: Nagłówki. Książki współczesnej Polski za co łaska w ograbie odnośnik nagłówek. No, 84 nagłówek. Amazon znów rozpieszcza. Kolejna porcja komercyjnych aplikacji za darmo odnośnik nagłówek. Poziom 4.
0: No i załóżmy, że chcemy przeczytać sobie kolejny artykuł, czyli gestem trzech palców w dół i w górę do nagłówków i znowu załóżmy, że już się nam wczytało, prawda? Czy nieprawda?
1: O,
0: i mamy nasz nagłóweczek, potrząsamy. I w ten sposób zapoznajemy się z kolejnym, dziękuję, artykułem, ale nie samymi nagłówkami strona stoi, czyli co my tu jeszcze możemy zrobić?
1: Elementy formularza, punkty orientacyjne.
0: Jakie mamy punkty orientacyjne? Mamy jakieś? Nie mamy.
1: Elementy listy.
0: Listy.
1: Sylwetka odnośnik nagłówek, nawigacja. Amazon znów rozpieszcza. Kolejna porcja komercyjna.
0: Tutaj nie ma, może wrócimy sobie do... Albo nie, zrobimy... O właśnie, odnośniki.
1: Sylwetka odnośnik nagłówek, nawigacja. Strona główna, odwiedzony odnośnik.
0: O właśnie, strona główna. Wklikamy się w stronę główną i zobaczymy tutaj, jak sobie poradzi z elementami nawigacyjnym. Powczytuje się tutaj strona i teraz możemy przemieszczać się po odnośnikach.
1: Strona główna, odwiedzony odnośnik, lupa skierowana w lewo, sylwetka odnośnik, grafika o startu, grafika Windows.
0: Tutaj idziemy po odnośnikach, po nagłówkach to już chodziliśmy.
1: Elementy formularza.
0: Po elementach.
1: Nick lub e-mail, lawki wpis.
0: O właśnie, tutaj mamy nick lub e-mail już wpisany, bo jesteśmy zalogowani na stronę www.dobreprogramy.pl. Coś tu jeszcze znajdziemy? Powinno się znaleźć opcję wyszukaj, ale nie widzę.
1: Hasło, tekst, hasła.
0: No niestety. A tu? Też nie.
1: Elementy listy.
0: Elementy listy. Tutaj mamy newsy, blogi, programy.
1: Sprzęt odnośnik.
0: Tutaj ładnie się zachowuje.
1: Forum odnośnik, ostatni element.
0: No i znowu wracamy do odnośników. Nie widzę przycisku szukaj, ale może...
1: Rozrywka odnośnik, sprzęt odnośnik, program odnośnik, blok odnośnik, lew odnośnik, ostatnie ten programy do Windows, programy do Windows, wersje stawione odnośnik.
0: O, tutaj
1: wszystkie
0: mamy
1: publikacje odnośnik.
0: Wszystkie odnośniki, ale jeszcze...
1: Taków, elementy formularza, nie zaznaczono, po przyszłości zaloguj mnie automatycznie przycisk zaznaczenia.
0: Tutaj powinien znaleźć przycisk...
1: Hasło, tekst, hasła.
0: Szukaj, znaczy...
1: Nic, klub, maila, wyszukaj trzy kropka.
0: O, nie! Świetnie, no już się chciałem tutaj rozpłakać normalnie. A okazuje się, że niepotrzebnie, że jednak dobre programy są stroną dobrze zrobioną. Czyli podsumowując, Firefoxa opłaca się zsynchronizować z naszym komputerem. To, co dostępne jest na komputerze, dostępne jest również na telefonie. Wszystkie zapisane strony, zapisane hasła, tutaj zdania są podzielone, czy to zapisywać, czy też nie. Człowiek niestety robi się wygodny i niekiedy się to przydaje, ale jakiś kod zabezpieczający przydałby się, prawda? Żeby ktoś niepowołany się do tych naszych haseł nie dostał. I tak jak mówiłem wcześniej, trzy paluszki w górę i w dół.
1: Punkt orientacyjny.
0: Mamy, przechodzimy po elementach nawigacyjnych strony.
1: Elementy listy, odnośnik nagłówki, elementy formularza, punkt orientacyjny.
0: I znowu wracamy do punktów orientacyjnych. Da się po tym nawigować, działa talkbackowy przycisk wstecz, można czytać artykuły, można klikać w linki, chyba że strona jest stroną pływającą, jak to ma miejsce w przypadku telepolis.pl, czego przyznam się szczerze, nie spodziewałem się, że tak to wygląda. I to może dlatego tutaj możemy ewentualnie wytłumaczyć Google Chrome, dlaczego nie mogliśmy się wklikać w artykuł, bo może ta strona jakoś tam pływała. I Firefox bardziej nam to uświadomił. Tego nie wiem. Wiem jednak, że pomimo tego, że nawigacja po stronach internetowych do łatwych nie należy. Jeśli chodzi o Firefoxa, robi się to dość prosto. Niemniej jednak Firefox sprawia wrażenie takiej toporności, takiej, że potrzebuje on troszkę tych zasobów, żeby działać. Potrzebuje on troszkę czasu, żeby te strony wczytać. Jeśli jest strona złożona, to musi być wczytany każdy element. Natomiast Chrome robi to szybciej, ale zdarza się, że w jakiś element po prostu się nie możemy wklikać, dostać, bo jest on niedostępny dla TalkBacka. Także tutaj coś robią, tam coś robią. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało jeszcze lepiej, bo jeszcze troszkę rzeczy do zrobienia zostało. Tak wygląda program Firefox i na dzień dzisiejszy to z mojej strony tyle. Bardzo zachęcam do komentowania naszych podcastów na stronie www.tyflopodcast.net. My tam zaglądamy, może rzadko, ale staramy się bardzo, bynajmniej mówię za siebie. Zachęcam również do korespondencji rawki@gmail.com, jeśli ktoś chce zadać mi jakieś pytanie, albo jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że czegoś nie powiedziałem, a powinienem, to bardzo proszę, przyjmę każdą krytykę i dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Cześć, nazywam się Robert Łabęcki i zapraszam na opowieść o wielkiej fali, bo tak można nazwać program, o którym Wam w tej chwili zamierzam opowiedzieć w tym podcaście. Gold Wave, bo o tym programie mówię, jest programem do edycji dźwięku, a w sumie całkiem niezłym i potężnym narzędziem do jego obróbki, jak również zgrywania i innych z nim rzeczy robienia. Program jest płatny, natomiast jeśli chodzi o tego rodzaju programy, uważam, że jest on tani, kosztuje $50 kanadyjskich, taka licencja wieczysta, natomiast licencja, która jest, że tak powiem, roczna tylko i obejmuje roczny support, jest znacznie tańsza. Program można pobrać ze strony www.goldwave.com, www.goldwave.com. I tam można właśnie pobrać program, można go zainstalować, no i powiem szczerze, wart jest polecenia. Ja przybliżę takie bazowe funkcje programu, podstawowe, które każdemu się przydadzą. Powiem, jak program ustawić, jak ja program ustawiam po to, żeby działał prawidłowo dla mnie i każdy, kto będzie słuchał tego podcastu, będzie mógł na przykład posłużyć się tymi ustawieniami. I co jeszcze? No, program w wersji shareware, taki, który sobie pobierzemy ze strony i zainstalujemy, możemy wykorzystywać praktycznie cały czas, natomiast po 153 komendach programu, czyli naciśnięciu jakiegoś klawisza, wejściu w menu, przepuszczeniu dźwięk przez jakiś filtr, po prostu program nam się wyłączy i trzeba go będzie znowu zrestartować. Powiem szczerze, jeśli się pracuje na jednym pliku, spokojnie to wystarczy i nie przekroczymy tego przedziału, tych 153 komend. Natomiast jeżeli chcemy coś zrobić bardziej zaawansowanego, no to radziłbym jednak kupić program, bo oczywiście w programie można pracować na wielu plikach jednocześnie i wtedy te 153 komendy klawiszowe niestety nie wystarczą. W tej chwili jest nowa wersja Goldwave'a ze strony do pobrania. Ja mam tutaj wersję Goldwave'a 5.57. Natomiast za chwilę prześledzimy proces pobierania programu. Za chwilę opowiem, jak go pobrać, skąd i jak najprościej to zrobić. I jak najprościej go zainstalować. W moim przypadku będzie to uaktualnienie wersji istniejącej. Uaktualniamy wersję istniejącą poprzez nainstalowanie aplikacji jednej na drugą i potem z panelu dodaj lub usuń programy wyrzucamy starszą wersję Goldwave'a. Może przejdźmy już do rzeczy. Syntezatorem, którym się będę posługiwał, jest syntezator Aspic. Jest to darmowa aplikacja, więc myślę, że nie będzie to wzbudzało żadnych problemów ze strony firm producenckich, które chcą za takie syntezatory mnóstwo pieniędzy i mogą sobie nie życzyć, aby było to nagrywane na podcastach, więc wykorzystam tutaj syntezator Aspic. Myślę, że będzie na odpowiedniej prędkości. Powiem tylko tyle, że moim zdaniem ta prędkość dla mnie jest dużo, dużo za wolna, ale z racji podcastu, z racji nagrywania, muszę wziąć pod uwagę to, że ten, kto będzie słuchał tego nagrania, będzie chciał zrozumieć też syntezatora, więc dlatego też syntezator jest po prostu ustawiony na dość wolną prędkość. może przystąpmy już do rzeczy i, jak mówię, zacznę pobieranie Gold Wave'a. Posłużę się Internetem Explorerem standardowym. Jakoś niespecjalnie lubię Mozilla, choćby dlatego, że mniej mówi z programem Windows Eyes i jakoś mnie nie przekonuje, ale równie dobrze można wykorzystać Mozilla Firefox i myślę, że będzie to też bardzo dobra alternatywa. Ale jak powiedziałem, można edytor Goldwave, program pobrać ze strony www.goldwave.com. Ja zaraz to zrobię, zaraz wejdę na stronę i tak jest, myślę, najlepiej.
5: Otwórz adres www.goldwave.com. Windows Internet Explorer.
4: Wchodzę na stronę.
5: Linków 40, Goldmapper Audio Editor, Recorder,
4: Oczowy, właśnie.
5: Link Goldmap, Link Multi, Link Goldmap.
4: I teraz wszedłem na stronę Goldwave'a.
5: Link
4: Goldmapper.ca,
5: Link Home, Link Download.
4: I wybieram Link Download. Przyciskam Enter. Jeszcze tylko powiem, że program Goldwave jest produktem kanadyjskiej firmy Goldwave.inc albo Goldwave Inc. Ja muszę tutaj posłużyć się oryginalną nazwą angielską Goldwave.inc i kupujemy to w dolarach kanadyjskich, więc jeśli ktoś będzie chciał zakupić program, do czego bym serdecznie namawiał, to powinien wiedzieć, że program jest, że będzie płacił po prostu w dolarach kanadyjskich, jego złotówki będą przeliczone na dolary kanadyjskie, nie na dolary amerykańskie, co może mieć czasami jakieś znaczenie. Jak mówiłem, pobieramy Goldwave'a, wszedłem na stronę download i żeby było szybciej, wpiszę sobie w menu wyszukiwania w programie Windows Eyes nazwę programu. Goldwave Digital Audio Editor.
5: Odmieniony link download, link screensh, link plugin, link purhas, link develop, link register, link nevs, abume goldmame download.
4: Goldwave download.
5: Goldmame V5 58210.
4: I już widzę, że jest nowa wersja.
5: Link goldmame. Link goldmame.
4: Widzę, że jest nowa wersja właśnie programu. No i będę chciał go pobrać.
5: From Goldmame int set on the server. Link gold from Link Goldmame. From the Link Goldmame list of Jose Anny on the following links to download the program.
4: Właśnie tutaj właśnie powiedział nam Espeak, choose the following link to download the following program. Oczywiście powiedział to po polsku, jak to Państwo usłyszeli. I tutaj mamy
5: link goldmame from download.net.com.
4: To jest Goldwave, który pobierzemy ze strony, z portalu innego, z którym firma Goldwave ma jakąś umowę, no ale który przy okazji naśmieci nam troszeczkę w komputerze, ponieważ wyświetla on mnóstwo banerów i popupów reklamowych, więc ja nie polecam osobiście.
5: Link Goldmame. From Goldmame int primary server.
4: Goldwave from Goldwave Inc. primary server. Czyli z pierwszego serwera firmy Goldwave.
5: Link Gold.
4: Tak samo mamy i drugi serwer do wybrania, natomiast ja mogę powiedzieć, że można spokojnie pobrać z pierwszego lub z drugiego, natomiast polecam właśnie pobieranie z firmowej strony, z firmowego serwera, gdyż oszczędzamy sobie czytanie, jakiś reklam, przebijanie się, tylko od razu dojdziemy do pliku, więc ja wciskam Enter.
5: Anuluj się, zapisz. Nas mamy 5 sekund,
4: no i zacznę pobieranie. Zaczynam pobieranie.
5: Lęk mamy 5 szacun 11 S Romano 1 3 6 MS 3 5 2 ML.
4: Cały czas pobieram właśnie program. Tutaj Windows sygnalizuje proces pobierania.
5: Gold mamy.
4: I właśnie pobraliśmy program. Zapisaliśmy plik na dysku. Za chwilę zacznę instalację, w moim przypadku aktualnienie, ale tak samo się robi instalację pierwotną. Co można powiedzieć? Właśnie powiem jeszcze tylko tyle, że GoldWave w przeciwieństwie do innych aplikacji dźwięku zajmuje bardzo niewiele i na dysku, i jest bardzo małą aplikacją. Sama instalka GoldWave'a ma tylko 3 mega, gdzie innych programów może mieć 16, 20 i tak dalej. Nie będę tutaj reklamował innych firm i innych programów, ale uważam, że GoldWave jest malutki, a potrafi wiele, co mam nadzieję będę miał okazję przedstawić. Pobraliśmy już GoldWave'a na dysk, zamknijmy program. Tutaj się odezwał nam recorder, program, którym nagrywam ten podcast, no bo czymś trzeba nagrywać, skoro na GoldWave'ie będziemy eksperymentować i będę pokazywał, jak to wszystko działa, jak to wszystko się ma. Prawda.
5: Internet M, Mike M, Mozil M, Miran M, MP M, moje M, mój kontekst,
4: lokacy,
5: nowy, GMNGTMRO, torrent IPR, a mamy 550.
4: Już znalazłem gwawę 558.exe, to jest ta instalka, którą będę w tej chwili nainstalowywał na swoją wersję 557. Zawsze warto mieć uaktualnioną wersję programu, ponieważ program cały czas się rozwija, cały czas są dodawane nowe funkcje, cały czas są dodawane nowe ulepszenia i co najważniejsze, twórca programu jest otwarty na osoby niewidome i zrobił program bardzo dostępny dla czytników ekranu i dlatego omawiam go w tym podcaście. Zacznijmy może instalację. Wciskam klawisz Enter na pliku gwawę 558 full.exe. Oczywiście stała, że tak powiem, kwestia tu Windowsa XP się pyta, czy chcesz uruchomić i tak dalej. To jest zabezpieczenia. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak się to wyłącza. No muszę zrobić tutaj uruchom.
5: Karta właściwości install this program will install gold mame V558 on your system. Gold mame is a professional digital audio editor. Use it to play, create, edit, record, analyze, restore, or enhance audio to continue installation. Jose next. To exit without installing. Jose cancel, wstecznie, przycisk niedostępny, domyślny, dalej.
4: I tutaj powiedziano nam mniej więcej, ten instalator zainstaluje program GoldWave na twoim komputerze. Program służy do odtwarzania, do nagrywania, do tworzenia i do różnych innych rzeczy audio. Tutaj użyto nazwy enhancement, czyli do ulepszania audio. No i oczywiście program prosi, jeśli chcesz zainstalować, kliknij Next. Naciskamy. Przyciskamy, odnajdujemy przycisk Dalej, który jest pod tabulatorem, więc nie musimy klikać żadną myszką.
5: Program folder, gold mamy,
4: pole, program folder wybieramy tutaj tutaj wybieramy tutaj folder instalacyjny. Add GoldWave to the start, start program menu, czyli dodaj GoldWave'a do menu start. Create a shortcut GoldWave on the desktop. To mówi Espeak Polski i on mówi to po polsku, ale myślę, że słuchaczom tego Tyflo Podcastu będzie łatwiej po prostu dzięki temu polskiemu Espeakowi to wszystko ogarnąć. Czyli stwórz ikonę programu na pulpicie. I jest przycisk zakończ, który naciskamy, zaczyna się instalacja.
5: Mamy 558 exe, widok listy 60-158, zajęty, strzałka. Mamy 505, rob normalnie. Gold mamy, red window, eukalyptus, rob.
4: I już jesteśmy, już zainstalowałem program. Program uruchamia się po instalacji sam. Można go spokojnie zamknąć przez Alt F4 bez problemu i wtedy program już jest zamknięty i nie ma problemu. Natomiast po instalacji on się sam uruchamia. No i jeśli nie mamy wykupionego programu, no to niestety będziemy mieli przy każdym starcie okienko helpu, które nam przypomni o rejestracji i o tym, że zostało nam 150 komend do wydania, do zrobienia programu. Jak mówiłem, do jednego pliku te 150 komend wystarczy, ale do projektu obawiam się, że będzie za mało. Więc mamy otwarty program. Ale zanim przejdę całkowicie do programu, to przejdę do menu start, ja go tutaj wyłączę. Tutaj nam cały czas się odzywa ten recorder, którym nagrywam tego podcasta. I teraz przejdziemy do... Jesteśmy w menu start i tutaj mamy Gold Wave.
5: Gold, mamy help, yeah.
4: Gold Wave Help, czyli pomoc do Gold Wave'a, też dostępna niestety w języku angielskim, co może powodować no, pewne trudności.
5: Gold, mamy manual, yeah.
4: Gold Wave Manual, czyli instrukcja użytkowania, chyba inaczej napisana niż pomoc, no ale nie wgłębiałem się w to aż tak.
5: Gold, mamy setup, yeah.
4: I co tu mamy? Gold Wave Setup.
5: Gold, mamy, yeah.
4: Gold Wave.
5: Gold, mamy help, yeah.
4: I znowu help gold, i tak dalej.
5: Gold, mamy,
4: dezinstalujemy program z panelu sterowania. Ja zaraz przeprowadzę proces dezinstalacji starej wersji 5.57 i zobaczycie, co się stanie. Jest to bardzo fajnie zrobione, uważam.
5: Gold mamy manual, gold mamy setup, yeah.
4: Ale o co chodzi? Gold Wave Setup. Naciskamy klawisz Enter tutaj w tym miejscu. I co mamy? Gold Wave Setup Options. Backup Settings, czyli możemy sobie zrobić kopię ustawień. Co może być przydatne, a choćby nawet wtedy, kiedy przenosimy Gold Wave na inny komputer, a chcemy, żebyśmy mieli te same ustawienia na innym komputerze, więc można je po prostu odtworzyć z backupu. Tudzież można wykorzystać backup, jeśli mamy awarię dysku, prawda? I po wymianie dysku instalujemy Gold Wave'a, a chcemy mieć te same ustawienia. Nie pamiętamy tych ustawień, więc w tym momencie możemy uzyskać, dzięki zapamiętanemu backupowi, możemy to przywrócić i mamy poprzednie ustawienia. Te ustawienia, które mamy, bo Gold Wave jest aplikacją, którą troszkę konfigurować można. Można konfigurować skróty klawiszowe, można konfigurować skórki i tak dalej, i tak dalej. Ja do tego przejdę. Restore settings, czyli właśnie przywróć ustawienia. OK. A tu jest pole listy.
5: Nieoznaczone. Disable effects plugins 1/14.
4: Teraz uwaga. Tutaj w tej liście Gold Wave Setup można troszkę rzeczy regulować. I teraz jestem na pierwszej części. Disable effect plugins. Jeżeli to zaznaczymy, zostaną wyłączone pluginy efektów w Gold Wave. Czyli nie będziemy mogli robić części efektów. Na przykład dodawać echa, odkręcać do tyłu, przepuszczać i tak dalej. Ale o tym później. Na razie tylko informuję po prostu po to, żeby ci, którzy na nowo zainstalują aplikację, mogli i wiedzieli, z czym co się je. Wsadka w dół. Disable file format plugins. Tutaj, jeżeli to zaznaczymy, będziemy mogli tylko otwierać Wave'y, nie będziemy mogli otwierać ani MP3, ani OGG, ani innych aplikacji. Też nie polecam tego ruszać.
5: Nieoznaczone. Disable Visual Plugins.
4: Disable Visual Plugins. Można by zrobić, zdisablować, czyli wyłączyć Visual Pluginy, ale w tym momencie możemy mieć problemy z odczytaniem i skrypty, które są do Windowsa, jak i do JOSa, mogą mieć problem z odczytaniem pewnych rzeczy, acz wtedy program zachowuje się jednak troszkę szybciej, więc no to jest do wyboru, do koloru. Natomiast ja raczej u siebie nie wyłączam tych pluginów Visual.
5: Oznaczone do notes OpenGL 4.14.
4: Do not use OpenGL. To się tyczy karty graficznej. Swego czasu Goldwave mógł i chyba może nadal otwierać pliki wideo, a w sumie chodzi bardziej o pliki AVI dźwiękowe. I można te pliki jakoś edytować właśnie przy pomocy tej technologii OpenGL, jednakże w mojej wersji zostało to wyłączone po prostu. Myślę, że domyślnie chyba to też jest wyłączone, ta technika OpenGL, ta technika związana z dodatkowym wykorzystaniem karty graficznej. Wśród mnogości wielu innych opcji w tym dziale setup ważna jest jedna, myślę, że warto zobaczyć na końcu Force Screen Reader Mode. To należy, myślę, zaznaczyć, zrobić OK i Goldwave będzie troszeczkę bardziej przystępny dla screen readerów. Force Screen Reader Settings, po tym menu, po tym setupie poruszamy się strzałkami w górę, w dół, spacją zaznaczamy lub odznaczamy daną pozycję. Teraz troszeczkę o aplikacji. Goldwave to program, który składa się z dwóch okien, z okna kontrolnego, czyli tak zwanego Control Panel, i z okna głównego programu. Przełączamy się między oknami używając klawiszy Alt+F6. Alt+F6 przełączy nam i tak Alt+F6.
5: Control. Inne sterowanie.
4: Inne sterowanie.
5: Control.
4: To mówi nam tu Control.
5: Goldwave.
4: Jeszcze raz nacisnąłem Alt+F6. Mówi Goldwave. Co mamy tutaj w tym okienku kontrolnym? Tu możemy regulować głośność, jeśli chcemy. Balans możemy regulować. Szybkość odtwarzania. I teraz tak. 100% to jest normalna szybkość odtwarzania. Jeśli w dół będziemy to regulować suwakiem, który się nazywa speed, będziemy szybkość zmniejszać. Jeżeli w górę będziemy szybkość zwiększać, to możemy przeczytać, że to jest 100%. To jest tyle, co można w tym okienku zrobić. To jest takie podręczne. Przy ustawianiu nagrywania to okienko się zachowuje troszkę inaczej. Tam jest troszeczkę więcej opcji wtedy. Ale na razie nam to powinno wystarczyć. Teraz główne okno programu. Główne okno programu jest bardzo standardowe. Składa się z kilku menu, dokładnie. Menu składa się z 8 części. Właśnie tych, które przeczytał nam syntezator, czyli plik, edycja, efekty, effects, view, widok, tool, narzędzia, options, opcje i window, czyli okna programu. No i jeszcze help, gdzie możemy przeczytać o wersji programu. Możemy sprawdzić, czy jest aktualniejsza wersja, bo jest tam check for update. No i możemy przeczytać o licencji i wejść do menu pomocy. Do menu pomocy też możemy wejść przez klawisz F1 w trakcie programu. A generalnie Goldwave jest oparty na standardowych kontrolkach systemu Windows, więc to nie jest tak bardzo problematyczne jego obsłużenie. Poszczególne menu będę omawiał troszkę później, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy prześledzili ustawienia programu. Jak ustawić Goldwave'a, żeby to działało. Żeby to działało tak, jak chcemy i jak ma to działać. Posłużę się tu swoją wersją. Ja używam tego programu już dosyć długo, więc myślę, że coś mogę na ten temat powiedzieć. No i ci, którzy by chcieli, mogą się na tych ustawieniach wzorować. Przejdźmy do menu Options. Options. I tu mamy Control Properties, czyli to jest, to są główne opcje GoldWave'a, które nas najbardziej interesują. File Formats. Tutaj możemy ustawiać, jakie formaty plików ma GoldWave czytać. Tu możemy wyłączać pewne formaty i tak dalej. Keyboards. Tutaj możemy sobie definiować skróty klawiszowe. GoldWave ma tak zwane skróty domyślne. Natomiast można sobie zrobić swoje własne skróty. I własne skróty możemy sobie ładnie skonfigurować. Natomiast jeśli komuś się to, że tak powiem, rozjedzie, bo tych skrótów jest trochę, mamy opcję default, czyli domyślne. Możemy to przycisnąć i wtedy skróty automatycznie się ustawiają na skróty domyślne, więc łatwo jest to przywrócić. Keyboard, a to są właśnie skróty. Plugin. I tutaj są właśnie efekty. DirectX. Tutaj jeszcze mam plugin do wykorzystywania DSP, efektów DSP z Winampa. I tutaj mamy jeszcze, jak rozwiniemy menu plugin z opcji efekt, mamy ale to mamy jeszcze pluginy do plików. I tu mamy GoldWave Flats File. Tutaj też możemy troszkę poustawiać. Mamy też pluginy tak zwane Visual, czyli pluginy dla osób widzących, które można pobrać ze strony. One mogą uaktualnić bardzo wygląd aplikacji. Te pluginy na przykład powodują, że widoczna jest ilość bitów na sekundę, na przykład w GoldWave'ie i tak dalej, różne liczniki. No ale niestety z tego nie bardzo możemy skorzystać, ponieważ jest to wszystko bardzo graficzne i no, ja tego niestety też nie mogę użyć. No ale to nie wszystko. Potem jest jeszcze w opcjach, w tym menu options jest coś takiego, co się nazywa storage. Otóż GoldWave używa do edycji plików dźwiękowych twardego dysku. Przy czym można ustawić, żeby używał RAM-u. O ile edycja w RAM-ie jest szybsza niż na dysku, o tyle problem jest w tym, że tego RAM-u trzeba mieć jednak dużo. Niektóre pliki dźwiękowe zajmują naprawdę dużo miejsca i czasami jest tak, że nawet jak mamy 2 giga RAM-u, to może być za mało. No bo oprócz tego, co zajmie nam GoldWave, jeszcze przecież muszą się zmieścić w pamięci procesy systemowe, więc generalnie używa się i domyślnie jest włączony storage, czyli ten magazyn dla plików edycyjnych jest włączony na dysku. I teraz oczywiście też w tym menu storage możemy regulować, ile mamy mieć kopii zapasowych. Ponieważ GoldWave jako profesjonalny edytor ma tak zwane możliwości cofania, przywracania operacji już zrobionych. No i standardowo jest to ustawione na 15 operacji, czyli jeśli na danym pliku zrobimy 15 operacji, do 15 operacji wstecz możemy przywrócić. Oczywiście w tym menu storage możemy to regulować i możemy to na przykład zwiększać, zmniejszać jak chcemy i tak dalej. Możemy tak samo wyznaczyć, gdzie GoldWave ma edytować, na którym dysku, na której partycji, gdzie ma edytować te pliki, gdzie ma umieszczać swoje pliki, te pliki dźwiękowe, które potem są w procesie końcowym zapisywane w danym formacie. No, ale myślę, że tutaj można się łatwo w miarę połapać. Natomiast toolbar to paski graficzne i tutaj tego raczej nie używamy. Ja tego nie używam. Window. Tutaj możemy regulować sobie, jak ten Goldwave ma wyglądać tak naprawdę. Jakie ma być czarny, biały, schematy. Generalnie full grafiki i można sobie to wybierać, natomiast efekty mogą podziwiać osoby widzące. Można tak ustawić na białe, na czarne, na jakieś inne. Ja niekoniecznie się chcę tym zajmować akurat w tym podcaście. Color. Kolejne rzeczy, kolory. Można naprawdę tutaj różne rzeczy wymyślić, na przykład jak podświetlić, jaki kolor ma mieć dźwięk, który jest grany, ten, który jest zaznaczany, może mieć inny kolor, ten, który jest wycinany, kasowany, może mieć... Tu kolory można sobie ustawiać dowolnie w menu color, natomiast jak mówię, dla nas nie są one za bardzo dostępne, no bo kolory nie są dostępne. A że jest to Tyflo Podcast, więc cóż, mogę tylko wspomnieć o tym, że coś takiego jest i można tam sobie się to bawić. Control Properties. To są bardzo istotne ustawienia dla nas. Możemy właśnie wejść z menu Options tu i lub użyć klawisza F11 z głównego okna programu. Wejdźmy w to. I tutaj. Mamy 6 zakładek. Odtwarzanie, czyli play. Record, nagrywanie. Głośność, volume. Visual, czyli wygląd. Device, czyli urządzenia. No i test. Play. O co tu chodzi? Goldwave od wersji 5.57 ma wprowadzone 3 odtwarzacze. Każdy z tych odtwarzaczy może tak naprawdę odtwarzać co innego. I to od nas zależy, jak poustawiamy te sprawy. Ja mam poustawiane tak, wy możecie poustawiać jeszcze inaczej. I teraz tak. Klawisze tak zwanych playerów uruchamiamy przez F2, F3, F4. Ja potem będę mówił jeszcze o co chodzi, natomiast tu chcę przejść przez ustawienia. Chciałem, żeby wszystko jakoś tak w miarę było konkretnie. I teraz tak. Jesteśmy w zakładce play. Naciskamy tabulator.
5: Play 1, 1, all, lista rozwijana, 1 z 10.
4: All. Player 1 gra all. Czyli gra wszystko. Jeżeli otworzymy, gra wszystko. Ale może grać zaznaczenie, podświetlenie, czyli selection, zaznaczenie, niezaznaczone, to, co jest pod kursorem, to, co zostało od kursora do końca pliku. Może grać widok, to, co się wyświetla do końca. Może grać koniec. Może zapętlać intro. No i jeszcze co? Może grać zaznaczenie, ale zapętlone, tak zwany loop point. Co ja mam tutaj ustawione, że jest, żeby mi grał all. No i grał wszystko. Co wybierzecie? Wasza rzecz. Poruszamy się tu strzałką w górę i strzałką w dół. Bardzo prosto. To jest tak.
5: Play
4: 1, 1 loop. Jeśli zaznaczymy pole wyboru loop, dźwięk będzie powtarzany 10 razy. Ilość powtórzeń, załóżmy, że oznacza tutaj. Jest standardowo na 10, mogę ustawić na 20, 50, 100, ile chcę. Ja się cofnę w tej chwili. Wyłączę, ale przy wszystkich playerach play 1, play 2, play 3 jest tak samo.
5: Play 1, 1, low, 10, pole edycji. Play 2, 2, kursor, lista rozwijana.
4: U mnie play 2 jest kursor. Play 2, player drugi, gra to, co jest pod kursorem. To wskazuje kursor.
5: Play 2, 2, 10, low, Pole wyboru nieoznaczone.
4: Tak samo mogę zapętlić to. Mogę mu kazać, żeby grał zapętlone.
5: Pusta. Pole edycji.
4: I tutaj nie mamy, ile ma grać, jeśli jest zapętlone, ale to możemy wpisać, co chcemy. Tak samo jest play 3. Play 3 u mnie gra selection, czyli zaznaczenie. Play 3 to klawisz F4, ja, ale o tym wszystkim będę mówił o skrótach później trochę. I uwaga, fast. Tutaj regulujemy, jak szybko ma przewijać.

0: Marker Preview. Jak zaznaczymy, możemy sobie oznaczyć, przez jak długo ma być grane zaznaczenie. To jest takie jednorazowe. Tutaj mam 0s, więc 0 sekund, więc nie będzie grane wcale. I tu mogę zrobić OK. No i zrobimy sobie OK. Natomiast tu mamy następną zakładkę. Record. Nagrywanie. Jak ustawić nagrywanie, żeby to wszystko działało ładniej, w miarę bezkonfliktowo. Przejdźmy tabulatorem i zobaczymy, jak to wygląda. Recording options. Monitor input. Gdy to zaznaczymy, możemy... Nie udało mi się tego osiągnąć, prawdę powiedziawszy, ale możemy odsłuchiwać to, co zostało nagrane podczas nagrywania. Można porównać to do deków takich kilkugłowicowych, dwugłowicowych, jednej z japońskich firm, gdzie podczas nagrywania można było odsłuchiwać nagrany już materiał i nagrywać jednocześnie. Nie udało mi się tego uzyskać, może coś źle robię, nie wiem. No w każdym razie monitor input to mam niezaznaczone. Recording options. Control key safety. To jest zaznaczone. Chodzi o to, że pewne funkcje możemy z klawiszem Control włączać. Takie funkcje jak nagrywanie, stop, pauza. Bez włączonej tej opcji klawisz Control nie będzie nam działał i te opcje będziemy musieli włączać z tego okienka Control, do którego przechodzimy przez klawisz ADF6. Recording options. Set finish marker at stop. To jest zaznaczone u mnie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy nagrywamy dźwięk, a Goldwave jest takim programem, w którym najpierw jakby wybieramy dźwięk, a potem go nagrywamy. I teraz ten dźwięk ma swoje pewne parametry domyślne. Długość minut, długość sekund i tak dalej. I może się stać tak, że jak zaczniemy nagrywać, to nie mając tego zaznaczonego, tak wciśniemy stop, to ten marker gdzieś tam sobie będzie latał i się okaże, że nie możemy odtworzyć materiału i musimy gdzieś przewijać strzałkami prawo-lewo. A tak, zawsze marker będzie podążał za materiałem, który był grany i dzięki temu nie będziemy mieli problemów, aby łatwo materiał znaleźć. Mało tego, będziemy mogli łatwiej się poruszać po pliku. O nagrywaniu więcej później.
1: Recording options, show settings window, pole wyboru nieoznaczone.
0: Recording options, show settings window. To właśnie okienko i okienko następne, volume, może być pokazywane przed włączeniem nagrywania, jeżeli zaznaczymy tę opcję. Natomiast u mnie ta opcja jest odznaczona, bo wychodzę z założenia, że można wszystko ustawić w opcjach i potem tylko nagrywać i śledzić, i jak długo trwa czas nagrania właśnie i dzięki temu to wszystko będzie działało sprawniej. Recording options. U mnie jest to nieoznaczone. Stała składowa, filtruj stałą składową. Na temat DC offsetu myślę, że bardziej mogą się wypowiedzieć znawcy dźwięku. Ja słyszałem, że no ponoć jest to jakieś, jest to lepsze, niweluje jakieś szumy czy coś. No w każdym razie to można zaznaczyć. U mnie to nie jest oznaczone i jakoś nie widzę tutaj, żeby było coś złego.
1: Recording options.
0: Autosave. Podczas nagrywania można kazać Goldwave'owi zapisywać takie swoje kopie co jakiś czas. No i to się nazywa autosave, więc u mnie to jest wyłączone, natomiast można sobie włączyć dla bezpieczeństwa, jak ktoś uważa. Ja nie włączam, bo nie chcę, jak mi coś automatycznie gdzieś tam coś zapamiętuje i po dysku śmieci. Bo to nie wiadomo, jak to z tym tak naprawdę jest. No w każdym razie autosave jest wyłączony. Delayed recording timer. O co chodzi? W Goldwave'ie można zaznaczyć, o której program ma zacząć.

0: nagrywanie i o której program ma skończyć nagrywanie i kiedy ma się to stać. Można sobie ustawić daty i no, może to być jako, może ten program być wykorzystywany w pewnym sensie jako taki nagrywacz o danej godzinie i o danym czasie. Nie wykorzystuję tej funkcji, nie będę się w nią wgłębiał, nie mam takiej potrzeby. No, chociaż jeśli ktoś lubi, to proszę bardzo.
1: Delayed recording. Level
0: activated. Poziom, przy którym Goldwave zacznie nagranie. Chodzi tu mniej więcej o coś w rodzaju voice activated w dyktafonach, czyli kiedy dźwięk będzie, Goldwave zaczyna nagranie. Kiedy dźwięk się skończy, Goldwave nagranie kończy. Jest to przydatna funkcja przy zgrywaniu z kaset, muszę przyznać, chociaż wymaga naprawdę ustawienia, ponieważ można zrobić tak, że Goldwave zgra nam wszystkie, zgra nam, można powiedzieć, całą muzykę z danej taśmy, podzieli ją na pliki i zapisze nam na dysk. Wiadomo, że musimy jakby magnetofon uruchomić z tą kasetą, natomiast chodzi o to, że Goldwave wytnie nam wszystkie ciche miejsca i zostawi samą muzykę. Po to jest właśnie level activated. Tak samo można to wykorzystać na przykład przy nagrywaniu z mikrofonu, prawda, kiedy mamy na przykład jakieś dłuższe momenty ciszy, wtedy Goldwave się zatrzyma. Recording mode. Record mode unbounded. Jest kilka stylów nagrywania w Goldwave. Bounded and looped. O co chodzi? Chodzi o to, że Goldwave wtedy nadpisuje dźwięk już nagrany. Przy wyborze dźwięku do nagrywania mamy wstępnie ustawioną jego długość. I teraz, jeżeli mamy opcję Bounded and Looped zaznaczoną, w tym momencie sytuacja jest taka, że Goldwave nagrywa, załóżmy, 2 minuty, bo taki jest, przypuśćmy, taka jest długość standardowa dźwięku, po czym nadpisuje istniejące nagranie. Jest to przydatne wtedy, kiedy chcemy coś uchwycić, a nie chcemy, żeby nam to miejsca dużo na dysku zajmowało. Załóżmy, chcemy nagrać jakąś audycję z programu trzeciego czy innego radiowego. I teraz wiemy, że trwa ta audycja 5 minut. To jest tak, albo ustawiamy timer na dany czas i daną datę i nam Goldwave to nagra, albo robimy, albo użyjemy funkcji Bounded and Looped. Z tym, że przy tej funkcji musimy uważać, ponieważ rzeczywiście możemy złapać dany materiał bez problemu. Natomiast problem jest taki, że musimy w porę wyłączyć stop, bo jeżeli nie wyłączymy stopu, to materiał się znowu nadpisze i będzie tak nadpisywany. Bounded to selection. Nagrywaj do zaznaczenia. Można zaznaczyć i Goldwave nagra do zaznaczenia. Potem się zatrzyma. Ja używam Unbounded. Unbounded polega na tym, że Goldwave reaguje tylko na komendy, które my wydamy. Nie zwraca uwagi na długość dźwięku. Jak mu wciśniemy record, będzie nagrywał do tej pory, aż mu starczy miejsca na dysku lub nie naciśniemy klawisza stop. I takie, uważam, ustawienie, czyli Record Mode Unbounded jest, myślę, najlepszą alternatywą dla początkujących z programem. Ja go zresztą używam do tej pory, bo wolę, jak sam sobie coś wyłączę wtedy, kiedy chcę, a nie jak będzie to robiła automatyka, która niekoniecznie dobrze to zrobi. Mamy przycisk OK. Kolejną zakładką jest zakładka głośność. I tutaj są pokazane wszystkie karty, które mamy w komputerze i w danej karcie wszystkie sterowniki dźwięku. Jak to wygląda? U mnie są...
1: Audio A000, lista rozwijana, 3, 3.
0: Volume device. U mnie w komputerze są dwie karty muzyczne. Jedna właśnie jest SB Live Platinum, a druga Realtek HD Audio, popularna ADHD, zintegrowana. I teraz w momencie, gdy mam zaznaczoną kartę SB Live, poruszając się tabulatorem, mam MIDI coś takiego. 100. MIDI Sync 100. 100 to znaczy, że jest najgłośniej.
1: Select,
0: pole wyboru nieoznaczone. Czyli to, że to wejście rzeczywiście jest najgłośniej, ale ono nie jest oznaczone, nie jest wybrane i to wejście nie będzie nagrywać. Jeśli chcemy, żeby jakieś wejście działało, nastawiamy się na to wejście, patrzymy, żeby było na 100 albo mniej, to w zależności od tego, czy będziemy mieli przestrzeń na nagraniu, czy nie. No i wciskamy pole wyboru Select. Zaznaczamy po prostu. Zaznaczenie pola wyboru spacją powoduje to, że zaczyna nam wszystko działać. Muszę przyznać, że jeżeli ktoś ma kłopoty z regulacją głośności w rejestratorze Windows, szczególnie z nagrywaniem, to GoldWave może to spokojnie ustawić i ustawi to bez problemu. Jest tutaj tak, że GoldWave jest zsynchronizowany z Windowsem, więc to, co ustawimy w programie, od razu ustawia się w karcie dźwiękowej. Czyli jeśli w programie włączymy wejście Line-in, damy na 100, to od razu Windows i regulacja głośności pokaże nam to samo, czyli to, co przestawiliśmy w GoldWave. Więc dlatego jest to niezłe rozwiązanie dla osób, które mają problemy z tym regulatorem głośności w systemie Windows. W zakładce Volume to jest wszystko, bo każda z kart ma trochę tych sterowników. Mikrofon, wejście CD, CD Digital Optical i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej zakładce i tak jest tego dużo. Przy czym uwaga, zakładka Volume jest odpowiedzialna za nagrywanie. Czyli jeżeli w zakładce Volume mam zaznaczoną kartę, załóżmy SB Live, to znaczy, że nagrywam z karty SB Live. Jeżeli inną, to inną. Potem mamy Visual. Visual jest tak ustawiony, czyli wygląd, żeby screen reader czytał jak najwięcej, nie powodowało to żadnych konfliktów. Ja przyznaję się, wziąłem to akurat ustawienie z Blind Kulteka i z tamtych podcastów o GoldWave'ie. I skoro oni sprawdzili, to myślę, że tutaj też będzie działało. Jak ten visual trzeba ustawić?
1: Status visual, blank gold mamy, lista rozwijana, jeden,
0: status cztery. Visual, blank gold wave. To jest pierwsze ustawienie.
1: Level visual, blank gold wave,
0: to jest drugie ustawienie. Left visual, blank gold wave, trzecie ustawienie. Brain visual, blank gold wave, czwarte ustawienie. Kolejne. Quick Select Menu, 3D Bar, Gold Wave i tak powinniśmy to zostawić. Frame Rate 60, FFT Window Kaiser 7, tak powinno być to ustawione zdaniem Amerykanów. No i na razie się, myślę, u mnie też sprawdza. Device, urządzenie. I co my tu mamy?
1: Mality Realtek HD Audio Output 071A, lista rozwijana, max 3.
0: Zakładka Device odpowiada za odtwarzanie. U mnie odtwarzającą kartą jest akurat Realtek HD Audio Output. I w zakładce Device regulujemy, które urządzenie ma odtwarzać. Tutaj jest właśnie Realtek i teraz, co w tej zakładce jeszcze jest? Quality. U mnie jest na 16 bitów, ale można wziąć na 24 bity i E32 bit. Tak może być odtwarzany dźwięk. Prebuffer latency, czyli opóźnienie. Tutaj jest na 0,70.
1: Plymask, alternative plymask initialization, pole wyboru nieoznaczone.
0: Alternative playback initialization. Nie używam tej funkcji, prawdę mówiąc, ale chodzi tutaj o to, że można jakby doprowadzić do tego, że Goldwave zmusi inną aplikację do odtwarzania. Natomiast ja tego nie używam i to jest nieoznaczone u mnie.
1: Quality, streamer, audio A000721, lista rozwijana, 4 z 4.
0: Quality. I tutaj SB Live znowu się nam pojawia i SB Live się nam pojawia jako urządzenie nagrywające. Więc de facto można tutaj ustawić, która karta będzie co robić i w zakładce volume będzie to widać. Natomiast jeżeli chcemy być pewni, w zakładce volume ustawimy sobie kartę dla nagrywania, a tu tylko sprawdźmy, czy ta karta będzie widoczna w zakładce device.
1: Mono source, PCM16 bit, lista rozwijana, 1 z 3.
0: Mono source, PCM 16 bitów jest tak ustawione, można regulować tak samo 32 i tak dalej. Tutaj następny tabulator.
1: Left channel. Przycisk opcji oznaczone 1, 3.
0: Tu mam ustawione na tą stronę na left channel.
1: Mogę mieć channel,
0: right channel
1: amerage,
0: i average. Zwyczajny.
1: Channel, opcji,
0: domyślnie jest left 1, channel i tak już jest.
1: Joystick control. None,
0: joystick control.
1: 1,
0: można rozkazać Goldwave'owi, żeby mógł być kontrolowany przez joystick. I tak. Ja mam oznaczone, że nie ma kontroli joystickowej. Ale można ustawić na game controller,
1: foot pedal,
0: foot pedal,
1: foot pedal, toggle, 4 z 4.
0: Foot pedal toggle,
1: foot pedal, hold.
0: I foot pedal hold. Nie używałem tego. No ale producent programu daje takie możliwości. No i przycisk OK. I jeszcze test, przy którym jest tylko przycisk troubleshoot, czyli jakieś kłopoty. Można tutaj chyba coś testować, ja tego też nie używałem. Jak działa? Tak działa. Jeśli ustawicie Państwo właśnie takie opcje, myślę, że nie będziecie Państwo mieć żadnego problemu na początku właśnie z programem Goldwave. I to tyle, jeśli chodzi o ten podcast. W następnym omówię, jak nagrywać, jak ustawiać sobie nagrywanie, żeby było najwygodniej, jak odtwarzać, jak przewijać. No, a na razie to tyle. Dziękuję za uwagę. Robert Oweński.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witajcie, witajcie. Kolejny dzień, kolejna audycja, tak jak już wczoraj w Tyflo Przeglądzie było wspominane. Ale znowu audycja taka, że nawet nie wiem, w jakim języku ją otworzyć, bo będziemy mówić znów o życiu osób niewidomych w różnych krajach, w dwóch konkretnie, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo obydwa te kraje to nie jeden język, a nawet nie dwa języki, tylko w sumie to chyba 4, jakby tak je sumować. No i zobaczymy. Myślę, że zostaniemy jednak przy polskim. Tak będzie po prostu najprościej, aczkolwiek te kwestie językowe też się gdzieś tutaj pojawią, bo będziemy dzisiaj mówić o Belgii i o Luksemburgu. Gdzieś tam Nie udało się do Holandii dotrzeć na ten moment, ale to no, nic straconego. Cała wieczność przed nami, miejmy nadzieję. Więc dziś będzie taki troszkę Belux. Paweł Masarczyk z tej strony, a moją gościnią dzisiaj jest Monika Zarczuk-Engelsma. Witaj, Moniu. Witaj, Moniko.
5: Witam, witam. Słychać mnie?
4: Słychać cię jak najbardziej i chyba zdaje się, że nie jesteś sama, ty masz jeszcze tam młodszą gościnę.
5: Tak, mam towarzystwo, które strasznie się chciało z wszystkimi przywitać.
4: No, halo?
6: Cześć.
4: Cześć. Kim jesteś? Jak ci na imię?
6: Ela.
4: Ela, witamy Elę. Ela jest córką Moniki i no to też dzięki temu będziemy wiedzieli, jak to wygląda z wychowaniem dzieci w Belgii. Czy to się różni dużo się różni od Polski?
5: O tyle się różni, o ile te osoby niewidome, powiedzmy, mogą dostać jakąkolwiek pomoc. No bo jak masz jakąś pomoc, to i twoje dzieci również z tego korzystają w pewnym sensie.
4: Do tego też dotrzemy. Ela mówi świetnie po polsku, ale też z uwagi na to, gdzie mieszkacie, zna flamandzki?
5: Tak, zna flamandzki, no od urodzenia można powiedzieć, jest nim obyta, chodzi do szkoły, więc to jest jej ojczysty język. Zna polski, uważam, w stopniu zadowalającym, a może nawet bardzo dobrym. I zna angielski, którego się nauczyła sama, tylko i wyłącznie oglądając YouTube'a, więc
4: wiele
5: YouTube to nie
4: tak
5: samo
4: teraz.
5: Zło.
4: Tak, to wiele dzieci chyba w ten sposób teraz, tak. Bo dużo piosenek jest dla dzieci po angielsku i to też widzę po polskich rodzicach, po mojej rodzinie na przykład, gdzie puszcza się dzieciom piosenki po angielsku.
5: Tak, ona bardzo chętnie ogląda i kiedyś po prostu mnie zaskoczyła, w którymś momencie przemówiła do mnie po angielsku i okazało się, że jak jej odpowiadam, to wszystko rozumie. Także to nawet była dla mnie naprawdę duża niespodzianka. Nie taki proces, że tam ja jej pomagałam, czy jej wkuwałam z nią słówka, tylko nagle się okazało, że ona mówi, że ona rozumie, także naprawdę.
4: Jeszcze tylko szybkie pytanie, ile lat ma Ela w tym momencie?
5: Ile masz lat?
6: 7.
4: 7. I chodzisz już do szkoły, tak?
6: Tak. Do pierwszej klasy.
4: Do pierwszej klasy, czyli w Belgii się zaczyna tak szkoła jak w Polsce, jak rozumiem.
5: Można zacząć też troszkę wcześniej, ale Ela, my akurat zmienialiśmy jej szkołę, Ela powtarzała ostatnią klasę, ja się śmieję, że klitersów, u nich to się nazywa kleters, ale to takie przedszkole, powiedzmy, zerówka, nie wiem. I powtórzyliśmy jeszcze jeden rok, bo po prostu zmieniła szkołę, była nowa nauczycielka, były nowe dzieci, więc stwierdziliśmy, że się nie ma co spieszyć i przyznam, że właśnie towarzyszyła mi trochę taka myśl, że w szkole zaczynają mając 7 lat, to i tu się nic nie stanie.
4: Jasne. Ty dzisiaj będziesz reprezentować Belgię, ja będę reprezentował Luksemburg, bo tak się okazało, że no, losy się nasze potoczyły, że ty mieszkasz, ja miałem okazję tam w Luksemburgu spędzić pół roku. Aczkolwiek w Brukseli też mieszkałem przez miesiąc, więc i odwiedziłem parę razy Belgię, więc myślę, że coś będę w stanie też dodać, ale bardziej z perspektywy takiej turystycznej albo krótkiego mieszkania.
5: No nawet dobrze się składa, bo ja akurat samej Brukseli jakoś super nie znam i tam nie bywam bardzo często. No, ja mieszkam niedaleko Antwerpii, tak naprawdę w takim trójkącie między Antwerpią a Brukselą. Jest to mniejsze miasteczko też, więc tam też te realia troszeczkę mogą inaczej wyglądać.
4: No ja w Luksemburgu mieszkałem też wioska w zasadzie, wioska taka, gdzie... Ale to o transporcie jeszcze czas będzie opowiedzieć. Wy możecie zadawać nam pytania oczywiście przez cały ciąg tej audycji. Możecie do nas dzwonić tyflopodcast.net/zoom. Tam wszystkie drogi kontaktu są wyszczególnione, jeśli chodzi o kontakt głosowy. Natomiast pisać możecie na kontakt.tyflopodcast.net lub pod naszą transmisją na Facebooku, jak wam wygodnie. Michał Dziwisz, który obsługuje naszą technikę jak zwykle, będzie nam te wiadomości czytał i jego głos też tu usłyszycie i jeżeli tylko coś napiszecie. Ja też przypominam o tym, o czym też była mowa już w Tyflo-przeglądzie wczoraj. Jest sytuacja, jaka jest na Ukrainie. Jest tam wojna i w tym momencie ja taką decyzję też podjąłem, że jeżeli macie jakieś, jeżeli na przykład słuchają nas osoby z Ukrainy lub ktoś, kto chce coś a propos pomocy, a propos jakichś informacji ważnych w związku z tą sytuacją w kontekście osób z dysfunkcją wzroku przekazać, to mimo iż temat tej audycji jest pokrewny, ale nie dokładnie taki, to możecie śmiało dawać znać i tutaj to miejsce na antenie zawsze dla was jest. Więc dobrze, Moniko, to powiedz proszę, jak to się stało w ogóle, czemu Belgia? Czemu Belgia, a nie jakikolwiek inny kraj? Jaka tam historia jest?
5: To taka historia na wpół romantyczna. Otóż najpierw się złożyło tak, że poznałam przez Playrooma zresztą, poznałam chłopaka z Belgii, niewidomego też. No i zaczęliśmy najpierw grać wspólnie często w gry, potem pisać, potem skype'ować. No i nawiązała się między nami jakaś tam nić porozumienia. Spotkaliśmy się najpierw w Belgii, właśnie odwiedziłam go pierwszy raz, zresztą nie, byłam drugi raz w Belgii, bo pierwszy raz byłam na obozie organizowanym przez Views, tak? To się nazywa chyba.
4: Views International. Mm-hmm.
5: Tak. No, oni organizowali taki językowy obóz, no, ale mniejsza z tym, to był mój drugi raz. No i potem zastanawialiśmy się nad tym, czy byłaby jakaś szansa, żeby ewentualnie na przykład razem zamieszkać. No ale ja miałam wtedy swoją stałą pracę, chodziłam do biura, pracowałam w fundacji korporacyjnej, wynajmowałam mieszkanie w Trójmieście, także nie bardzo mi się uśmiechało tak porzucić wszystko i skoczyć na głęboką wodę. Mhm. Pan z kolei też jest taką osobą, która nie za bardzo toleruje, dobrze znosi zmiany. No i dla niego to też byłby duży krok, żeby się przeprowadzić do Polski. Okazało się, że znaczy właściwie to się nie okazało, bo od kilku lat już składałam aplikację na staż w Parlamencie Europejskim i za każdym razem dostawałam odmowną odpowiedź, ponieważ tych kandydatów chętnych jest o wiele, wiele więcej niż wolnych miejsc.
4: I w tak, tym właśnie, to prawda.
5: No właśnie, ty już coś też wiesz o tym.
4: Tak, tak.
5: Złożyłam aplikację ponownie. Też dostałam odmowę, więc już jakby pożegnałam się z nadzieją. W czerwcu usłyszałam, że nie, a we wrześniu zadzwoniono do mnie, że byłam na liście oczekujących, ktoś rezygnował i zrobiło się wolne miejsce i czy chciałabym skorzystać. No więc oczywiście była to dla mnie fajna okazja, fajna szansa, jakaś tam furtka powiedzmy. I wtedy otrzymałam od swojego szefostwa urlop bezpłatny, więc miałam takie zabezpieczenie, że tutaj jadę, prawda, w ramach stażu, wyjeżdżam. Jeżeli okaże się, że trzeba wrócić z jakiegokolwiek powodu, to jest to miejsce jeszcze dla mnie zapewnione, czeka na mnie praca. No ale rzeczywiście okazało się, że po wspólnym zamieszkaniu zdecydowaliśmy się sformalizować związek. No i już właśnie w ten sposób zostałam w Belgii. Nie wiem, czy na stałe, na pewno na dobrych parę lat. W tej chwili to jest 8, a myślę, że jeszcze trochę przede mną, bo oprócz tego mam jeszcze 2,5-letniego syna, no i wiadomo, że już jak zaczną tam szkoły, to raczej tam je skończą. No a co będzie dalej, to trudno powiedzieć. Zresztą w dzisiejszych czasach chyba w ogóle trudno coś powiedzieć.
4: To jest prawda i no, mogłoby się wydawać, że Zachód Europy jest taki pewniejszy, jeśli chodzi nawet o te kwestie zabezpieczenia pod kątem osób niewidomych. Myślę, że do tego za chwilkę też przejdziemy. Ja może krótko tylko o sobie, a propos Luksemburga. Ja też się otarłem o Parlament Europejski w tej samej formie, czyli staż. Tylko u mnie udało się tak to zrobić, że odbyłem staż poniekąd dwukrotnie, bo byłem na miesiąc w Brukseli w biurze poselskim europosła, pana europosła, teraz już pana senatora Marka Plury. A potem na pół roku z tego programu ogólnie stażowego, takiego, który jest dostępny dla wszystkich w Unii Europejskiej, byłem w parlamencie właśnie w Luksemburgu, w jednostce, która się zajmowała produkcjami dźwiękowymi. Oni tam taki projekt, który jeszcze chyba trwa nadal, mieli właśnie eksperymentalny, w ramach którego tworzyli podcasty, radio w 24 językach, takie wiadomości z tego, co się działo na obradach parlamentu, co się w ogóle dzieje w Unii, różne takie około słuchowiskowe produkcje. Jak wejdziecie sobie na audio Europa.eu, wszystkie cztery słowa po kropkach, to no, znajdziecie tam jeszcze takie materiały. Od razu uprzedzam, strona do najbardziej dostępnych nie należy, więc no ale jak się uda pogrzebać na odpowiednich stronach, to i mój głos gdzieś tam będzie usłyszany, więc to był taki ciekawy czas, kiedy człowiek się troszkę zamykał w takim prowizorycznym studio nagraniowym, trochę się Audacity uczył. Natomiast no właśnie Luksemburg, ja byłem też zdziwiony, bo przysięgam, że jak widziałem w ogłoszeniu, napisane było Bruksela, po czym gdzieś tam dzwoniono już do mnie z takimi wstępnymi, powiedzmy, pytaniami. To jeszcze nie było oficjalnie powiedziane, że się dostałem na staż, ale oni już dzwonili, żeby tak oszacować, na ile te dostosowania mi są potrzebne, różne i tak dalej. Dzwoniły osoby z Luksemburga. Ja to ignorowałem, bo myślałem, że po prostu administracja, która zajmuje się kwestiami socjalnymi, tam rezyduje, no i z tego tytułu, że tak powiem, kontaktuje się ze mną Luksemburg, a nie Bruksela. Natomiast w którymś momencie już tak w środku załatwiania wszystkiego wyszedł gdzieś ten temat i ja mówię, czyli w Brukseli będę, tak? Na co pani mówi od spraw socjalnych? No nie, no mi się wydaje, że w Luksemburgu. Ja w tym momencie tak otwarłem tylko pewnie, nie wiem, oczy szeroko ze zdumienia i szczęka mi opadła i stwierdziłem, dobra, najpierw trzeba zobaczyć, gdzie Luksemburg jest na mapie. Potem kupimy bilet na Mike'a Shinodę, rapera z Linkin Park, bo się okazuje, że tam jest koncert. A, mieszkanie trzeba też przy okazji znaleźć, okej. Okay. Więc był to taki okres, gdzie po prostu w ciągu miesiąca w kraju, o którym w życiu wcześniej nie słyszałem, trzeba było znaleźć mieszkanie. No i na szczęście się udało, dzięki takiej sieci mieszkań, która jest dostępna dla stażystów. Natomiast to nie było łatwe zadanie, bo te mieszkania się rozchodziły jak ciepłe bułeczki, a no kosztować to one swoje też kosztują. Nawet jeżeli chcemy jako stażyści wynająć, nie wiem, pokój w mieszkaniu, więc takie warunki, powiedzmy, quasi studenckie. Nie jest to łatwe i nie jest to tanie. O Luksemburgu za chwilkę jeszcze bardziej może opowiem, jaki to jest w ogóle specyficzny kraj. Natomiast dość powiedzieć, że już mnie ostrzegano właśnie na etapie ustalania czegokolwiek, że no, muszę rozważyć taką ewentualność, że będę musiał mieszkania szukać w państwach ościennych, czyli na przykład w Niemczech, które graniczą z Luksemburgiem i dojeżdżać do pracy codziennie z Niemiec. Nie jest to nietypowe w Luksemburgu, bardzo dużo osób tak robi.
5: Więc chociaż jeszcze, jeżeli ktoś by się zainteresował akurat stażami dla osób niepełnosprawnych, no w naszym przypadku niewidomych, to może warto dodać, że generalnie jest tak, że otrzymuje się jakieś tam pieniądze. W moim przypadku, wtedy kiedy ja byłam, no to już było parę lat temu, to było około 1000 euro za miesiąc. I w ramach tych pieniędzy właśnie osoba musi sobie wynająć mieszkanie i się utrzymać. I to jest możliwe, natomiast nie jest to jakaś bardzo wielka kwota. Trzeba trochę się nakombinować.
4: No właśnie, to może zaczniemy od takich kwestii mieszkaniowych. Przyjeżdżamy do takiego kraju jak Belgia czy Luksemburg. I jak to wygląda z szukaniem mieszkania? Czy po pierwsze właśnie, jak to wygląda cenowo? A po drugie, czy jest ten problem, który często pojawia się w Polsce, że właścicielki czy właściciele nie są chętni przyjmować osoby niewidome z samego tytułu, że są niewidome i oni na przykład, nie wiem, obawiają się o różne rzeczy tak naprawdę, bo to ciężko czasami zwokalizować o co konkretnie, ale...
5: Ja bym chciała tylko rozgraniczyć, bo tak? Nie wiem, jak dokładnie wygląda to, jeśli chodzi o staż, dlatego że ja, tak jak wspomniałam, zdecydowałam się zamieszkać z Rolandem, który mieszka w Lir i ja dojeżdżałam do Brukseli, ale z prywatnego gruntu mogę powiedzieć, że już jako dwie osoby niewidome wynajmowaliśmy dwa mieszkania, zanim się przeprowadziliśmy do tego, w którym obecnie mieszkamy. I zdecydowanie nie jest to tak, że Belgia to już jest taki super oświecony i nowoczesny kraj, że tam wszyscy z otwartymi ramionami witają osoby niewidome. Na przykład jak chodziliśmy na rozmowy z tymi ludźmi, którzy mieli nam ewentualnie wynajmować, to bardzo często było pytanie, pierwsze pytanie właśnie, to co odróżnia może trochę Polskę od Belgii. Nie czy, tylko ilu asystentów z nami będzie i w jakim zakresie będą nam oni pomagać. Czyli oni są przyzwyczajeni do tego, że jeśli jest osoba niepełnosprawna, to ona jest w jakimś sensie przez państwo zaopiekowana, ale też chcą wiedzieć w jakim zakresie, boją się tego. A druga rzecz, no właśnie pani powiedziała, jedna z pań nam powiedziała, że nie wynajmie nam mieszkania, bo nie chciałaby, żebyśmy jej spalili dom, tak? Więc coś tam zawsze, jedni się boją spalenia, drudzy, nie wiem, może kradzieży, no ale na pewno nie było tak, że nie mogę powiedzieć, że nie odczułam tego, że jest problem z wynajęciem, właśnie przez to, że nie widzimy.
4: A jak to wygląda cenowo? Nie wiem, jakieś metry kwadratowe, nie wiem, czy masz takie na przykład
5: rozeznanie? Cenowo powiem tak, że osoba, która chciałaby wynająć tak zwane studio, chociaż w Belgii, jak się w Polsce mówi studio, to od razu się kojarzy kawalerka, prawda? Mieszkanie, pokój, kuchnia, tam studio, czyli najmniejsza możliwa jednostka, to jest zawsze, no nie, dobra, nie zawsze, ale naprawdę w znakomitej większości pokój do mieszkania, pokój do spania i kuchnia może być wbudowana, może być w rogu, ale to tak mniej więcej wygląda, że tak jakby taki standard naprawdę poniżej, którego oni nie chcą schodzić, to jest właśnie ten pokój do spania i pokój do mieszkania. No to trzeba się liczyć tam przynajmniej u nas w Lir na pewno z kwotą rzędu 500-600 euro, to jest takie naprawdę minimum. Jeżeli chcecie już większe mieszkanie, my wynajmowaliśmy dwupokojowe mieszkanie wcześniej i płaciliśmy 800 chyba 30 euro. I to, no to jest dużo, to jest jakby nieporównywalne do naszych cen. I nawet jeżeli wziąć pod uwagę tutaj zarobki, które Myślę, że minimalna w tej chwili powinna wynosić prawdopodobnie około 1500 euro. Tak bym, no nie sprawdzałam tego przed audycją, przyznaję, ale powiedzmy, że to jest taka kwota, którą myślę może dostać osoba, która dopiero się gdzieś tam zatrudnia, nie ma jakiejś super kwalifikacji. Mhm. No to na mieszkanie musi przeznaczyć te 800 zwykle euro, no bo jeżeli założymy, że taka osoba chciałaby gdzieś tam z kimś się spotykać, nie wiem, gości przyjmować, czy założyć rodzinę, no to jakieś tam przynajmniej te dwa pokoje myślę, że powinna mieć.
4: Ja już też tak myślę, że nawet mieszkając samotnie, tak dochodzę do wniosku, że w pewnym wieku nawet jak ktoś by chciał iść po kosztach, to już to nie jest takie łatwe po prostu odpuścić i mieszkać z kimś, kogo się nie zna na przykład, albo komu się nie ufa. I ja już tak na przykład po sobie widzę, że żebym nie był w stanie chyba już mieszkać w takim...
5: Ja bardzo zgadzam, bo naprawdę zupełnie inaczej jest być tym studentem i sobie gdzieś tam żyć tak trochę kątem, a co innego jak już się zaczyna jakieś takie w miarę, no nie wiem, ustabilizowane życie prowadzić, że właśnie nawet choćby chcesz, żeby ta twoja rodzina cię mogła odwiedzić, czy wiesz...
4: Czy Kasia, z którą prowadziliśmy niedawno audycję o życiu osób niewidomych w Niemczech, wspominała, że właśnie w Niemczech są dopłaty dla osób niepełnosprawnych do czynszów. Czy w Belgii też coś takiego funkcjonuje, czy nie ma takiego rozdzielenia?
5: W pewnym sensie mogę odpowiedzieć na to pytanie, że i tak i nie. Nie, czyli nie ma niczego takiego dla niewidomych. Tak, bo często osoby niewidome korzystają z mieszkań socjalnych. I to jest raczej system dotyczący mieszkań socjalnych, do których się kwalifikują nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też jakieś powiedzmy pochodzące z biedniejszych rodzin czy uchodźcy. No i oni wtedy, jeżeli dostaną takie mieszkanie socjalne, to oni mogą się starać o dopłaty. No i właśnie faktem jest, że często są to też osoby niewidome, ale generalnie tak, żeby to było specjalne dla niepełnosprawnych albo osób niewidomych, to czegoś takiego nie ma.
4: Jest ciekawe, bo w Niemczech właśnie ponoć jest do dowolnego mieszkania dopłata, do konkretnego metrażu, tam mówiliśmy o 40 metrach kwadratowych, więc no to co kraj to obyczaj, jak widać. Ja z Belgii zapamiętałem jeden szczegół, mieszkając tam przez miesiąc. Belgowie budują się na wysokość, w sensie te domy nie są szerokie, one są wysokie i przez to są długie klatki schodowe, długie kręcone schody.
5: One bardzo, dokładnie, one są bardzo często wąskie i wysokie, bo tak. W Belgii po prostu już brakuje miejsca. Po pierwsze to są często po staremu jeszcze zabudowane miasta, gdzie nie za bardzo jest już co wcisnąć między kamieniczki. Po drugie jest coraz więcej chętnych do mieszkania w Belgii i to na przykład dzieje się tak przez bardzo duży napływ właśnie ludności, czy afrykańskiej, czy arabskiej. I wtedy nie ma po prostu realnie miejsca na to, żeby się rozbudowywać ciągle. Dlatego też, jeżeli ktoś sobie na przykład chce powiększyć mieszkanie, dobudować, nie wiem, dla swoich dzieci, no to tak naprawdę pozostaje mu tylko dobudowanie się w górę, czyli jeżeli miał do tej pory... A jeszcze, że wspomnę o tym, że w ogóle parterowe mieszkania w Belgii to jest właściwie no taka rzadkość, że można sobie to pokazywać na zasadzie ciekawostki. Mhm. One od samego początku były takie założenia, że na górze się śpi, na dole się mieszka. Czyli zwykle na dole jest kuchnia i living room, a na górze są pokoje, i to w zależności tam już od metraża, tak? Albo dwa pokoje, albo trzy, albo cztery. Mhm. No i właśnie, jeżeli ktoś chce sobie jeszcze dla swoich dzieci, powiedzmy, coś zbudować i z nimi zamieszkać, no to dobudowuje sobie kolejne piętro w górę, gdzie są kolejne pokoje do spania. No i to zależy już tam od układów, prawda, w rodzinie, czy wspólne mieszkanie na dole, czy jeszcze jakąś tam część się im wydziela tam, ale to prawda, zawsze w górę i niesamowite są te schody, o których wspomniałeś. Dla mnie to był szok i dla mnie to była część też niedostosowania kraju do potrzeb osób niepełnosprawnych. No jak wiemy, osoba niewidoma jakoś tam sobie poradzi, tak, ze schodami, ale osoba...
4: To zależy, właśnie powiem ci, w jakiej sytuacji zależy, bo ja co do wózków to masz całkowitą oczywiście rację. Jeśli chodzi o osoby niewidome, ja mieszkałem w tego typu mieszkaniu, tylko tam pomysł na nie był taki, że to jest mieszkanie właśnie tego typu studio dla większej ilości powiedzmy młodych osób, które potrzebują czegoś budżetowego i takich, które raczej krótkoterminowy wynajem preferują, czyli tak jak ja byłem miesiąc na przykład w Brukseli, ktoś tam miał 3 miesiące stażu, ktoś tam miał ileś. Problem polegał na tym, że tam pomysł był na to taki, że na parterze jest kuchnia i ciężko powiedzieć, jakiś pokój. To prawdopodobnie to miała być taka jadalenka, bo w samej kuchni nie było aż tyle miejsca, żeby usiąść i zjeść. Tam było miejsce, żeby robić. jedzenie. I to było naprzeciwko siebie, te dwa pomieszczenia, oczywiście przedzielone przed pokojem, do którego się wchodziło od strony ulicy, od drzwi. Potem właśnie długie takie kręcone schody, wąskie bardzo. Pół piętro, na którym była chyba łazienka. I znowu zakręt kolejny. Kolejne piętro, czy tam pół piętro powiedzmy. Mi się bardzo podoba takie czeskie słowo odpoczywadło. Odpoczywadlo. Właśnie na takie pół piętra. Tam były dwa pokoje mieszkalne, gdzie mieszkały osoby. Znaczy po jednej osobie na pokój, też naprzeciwko siebie. Potem znowu kolejne pół piętra i toaleta. I znowu kolejne pół piętra i jakieś tam jeszcze pokoje. I nie wiem, czy tam jeszcze nie miało jednej kondygnacji, ale chyba nas było czterech w tym, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, tam jeszcze więcej nas było, chyba jeszcze jakieś dziewczyny były. Tam chyba były ze dwie łazienki, więc to powiedzmy to, co ja powiedziałem, tylko razy dwa. I to tak strasznie zakręcało, że ja na przykład bardzo się bałem robić takie rzeczy, jak na przykład herbatę, którą sobie zrobię w kuchni i przyniosę do góry do pokoju. Bo nie ufam...
5: się czegoś takiego nie uznaje, nie ma noszenia rzeczy na górę, nie ma noszenia jedzenia, dzieci się straszliwie za to tępi, no bo właśnie to tak między innymi dlatego jest pomyślane, nie? Tam się tylko tak naprawdę śpi, tam się wchodzi wieczorem, wychodzi się rano i tam ewentualnie jeszcze jakieś dzieci się bawią.
4: Tak.
5: Ale rozumiem twoje rozterki, generalnie nawet już abstrahując od osób niewidomych, to zdarza się dużo takich przypadków, że w momencie, kiedy się dzieje coś komuś, na przykład zasłabnie na górze albo wybucha jakiś pożar, są liczne przypadki po prostu takie, w których nie można było udzielić pomocy takiej osobie, bo na przykład nosze sanitariuszy się nie były w stanie zmieścić, tak, tam w tym przejściu, bo to nie wiem, czy dużo osób sobie jest w stanie to wyobrazić, a jeżeli ktoś był kiedyś w Smoczej Jamie, to czasami są takie właśnie schody, kiedy jest słup i idziesz sobie dookoła tego słupa i schodzisz stopniami w dół, tak, że po prostu no, 1/4 stopy ci się mieści na tym stopniu. Potrafią być do tego stopnia te schody strome i zakręcone. No nie jest to nic miłego.
4: No właśnie. To jeszcze w kwestii Luksemburga. Więc tak, jeśli chodzi o mieszkania, ja to też znam tylko z perspektywy raczej stażu niż szukania na otwartym rynku, bo to jest troszkę inaczej. Ale tak, myślę, że warto od pewnych podstaw zacząć. Luksemburg to jest bardzo, bardzo mały kraj. Jeżeli dobrze pamiętam, jak kiedyś to sprawdzałem, 60 km kwadratowych powierzchni. Gdzieś około godziny zajmie przejazd, może półtorej, przez cały kraj z jednego końca na drugi. I przez to, że ten kraj jest taki mały, a tam ludzi się ostatnio namnożyło z uwagi na obcokrajowców, którzy przybywają do pracy, czy dla instytucji europejskich, czy dla instytucji finansowych, bo tam mnóstwo banków ma swoje też siedziby, jest tam trzymany jakiś kapitał, no to się dość znacznie powiększyła populacja. I no co mogę dużo powiedzieć, jest problem z tymi mieszkaniami. Najlepiej z perspektywy osoby niewidomej jest mieszkać w stolicy, w mieście, które też się nazywa Luksemburg. Nawet się mówi Luksemburg-Ville po francusku, żeby odróżnić kraj od miasta, od stolicy. I tak naprawdę tam jest bardzo potężny ruch na granicach. Dziennie, nie wiem, to w tysiącach się liczy, ileś osób przejeżdża przez granicę Luksemburga, bo po prostu tam jest wyższa płaca, chociażby minimalna, 2000 euro, najwyższa chyba w Unii. Jedna z wyższych w Europie, bo tylko Szwajcaria i Islandia mają tam jakieś wyższe. Więc nawet sporo osób z tych krajów obrzeżnych, czyli Luksemburg graniczy z Francją, Belgią i Niemcami, przyjeżdża do Luksemburga, bo tam są po prostu wyższe zarobki. Oczywiście, jeżeli mogą sobie na to pozwolić, jeżeli mieszkają blisko granicy, więc sporo osób po prostu mieszka w tych państwach ościennych, ale jak już nie w państwach ościennych, tylko bezpośrednio w Luksemburgu, to najłatwiej jest złapać mieszkanie jeszcze jak chcemy za jakąś sensowną cenę, a sensowna cena, czyli dolna granica za coś, co się współdzieli ze współlokatorstwem, to 500 euro, czyli podobnie jak mówiłaś o Belgii. Przy czym 500 euro to mówimy już o dobrej okazji, tak? Nie o jakimś standardzie, bo tam potem to już szybuje. 600, 650 to jest tak powiedzmy początek jakiejś normy. No oczywiście takie studia mogą też do 700 wystrzelić i gdzieś tam wyżej. No mój kolega, z którym pracowałem, pochwalił się kiedyś nam, że niesamowite mieszkanie znalazł w Luksemburgu, w stolicy, blisko centrum, 1000 euro. Dzieli je z dwiema innymi osobami. Więc no, o tego typu cenach mówimy. To, gdzie mieszkałem ja, to był tak naprawdę basement przy domu takim dwupiętrowym, czyli to była jakby poziom piwnicy. I schodami można było wyjść do mieszkania właściwego, jakby takiego pięterka góry, gdzie mieszkała rodzina, od której wynajmowałem. A ta piwnica była zarezerwowana dla osób wynajmujących właśnie pod staże i tak dalej. Więc to wszystko jest tak bardzo nisko położone, więc jak ostatnio były powodzie, czy w zachodnich Niemczech, czy właśnie też w Luksemburgu, w Belgii też mieliście chyba przez lato, tak, po powodzie.
5: Tak, szczególnie w Ardenach na przykład, czyli tak. W górach.
4: No to tam na przykład z tego, co mi właścicielka pisała, bo dalej jesteśmy w kontakcie, wody było po kolana. Tam w tym miasteczku, gdzie my, w tej wiosce, gdzie my mieszkaliśmy. Więc tak jest to mniej więcej ułożone. No i jest ciężko o te mieszkania, więc tak naprawdę paradoks polega na tym, że najlepiej byłoby osobie niewidomej mieszkać w Luksemburgu, w stolicy, ale najciężej tam dostać mieszkania. Nie wiem, jak to jest w Belgii. Czy są jakieś specjalne mieszkania dla osób niewidomych, na przykład organizowane przez jakieś związki, organizacje?
5: Ja, wiesz, może dlatego, że nigdy nie potrzebowałam jakby takiej pomocy, to nie spotkałam się z tym. Wiem, że są takie jakby ośrodki, w których mogą mieszkać osoby niewidome, takie na zasadzie, że mają tam jakieś swoje mieszkania właśnie, ale są pod jakąś tam, powiedzmy, bardziej zorganizowaną opieką. Czyli takie jakby to, no nie wiem, do czego to przyrównać, takie spółdzielnie prawdopodobnie. Ale ja nigdy w takim czymś nie byłam i nie znam nikogo, kto by tam mieszkał, więc jakby nie mam takiej szerokiej wiedzy na ten temat.
4: Pytam, bo w Luksemburgu właśnie jest takie miejsce jedno, to się nazywa Blanenheim i no cóż, jest tam mnóstwo osób niewidomych, to dlatego tam jest to w mieście Mersz. Jest to bardzo blisko też, chyba dwa przystanki drogi od Atelier, który jest takim swego rodzaju zakładem pracy chronionej, czy takim warsztatem, no to się mówi warsztaty osób niewidomych chyba właśnie na zachodzie. I to jest miejsce, nie pamiętam teraz, co konkretnie się tam produkuje, natomiast mnóstwo osób tam siedzi i dlatego, że to jest blisko właśnie jest tego mieszkania. Natomiast można tam uzyskać w tym Blanenheim swoje własne mieszkanie. I tam mieszkają nawet pary. Moi znajomi to jest para osób niewidomych. Mieszkają tam obydwoje, mają takie mieszkanie i tam chyba wielkościowo są z tego zadowoleni. Zdaje się, że nikim tam nie ingeruje. Tam pewne rzeczy są organizowane, gdyby ktoś chciał. Na przykład na terenie tego budynku jest stół do showdowna. Można sobie przyjść pograć. Oni oczywiście też organizują różne jakieś spotkania i tak dalej. Natomiast to nie jest jak w żadnym przypadku obowiązkowe. Tyle tylko, że tam po prostu ktoś jest, jakiś konserwator. Czasem może tam doglądnąć, jak poprosimy, żeby coś naprawić, na coś spojrzeć. Dużo tam mieszka też osób starszych i to widać. Na przykład są na schodach poinstalowane barierki, żeby tam ktoś nie wpadł, nie wszedł, nie przewrócił się. Trochę jak przy małych dzieciach. Tak zauważyłem tendencję. No i istnieje takie miejsce. Ja tam miałem...
5: Chyba mamy też coś takiego w Polsce. W Olsztynie mi się wydaje, może ktoś zetłaczy coś więcej wie, ale mi się wydaje, że jest taki ośrodek PZN-owski właśnie, że tam też są te lokale mieszkalne plus właśnie tak jak mówisz, jakaś tam osoba, która ewentualnie może pomóc. Wydaje mi się, że tam też jest na miejscu opieka medyczna jakaś podstawowa, ale tu już nie chcę się jakoś głębiać, bo to nie jest na pewno temat, który bym dobrze znała, tak tylko mi się tak skojarzyło.
4: Jasne. No i tak, jeśli chodzi o właśnie te kwestie językowe, o których na początku trochę napomknęliśmy, myślę, że tu warto zaznaczyć, że to są tak specyficzne kraje, zarówno Belgia, jak i Luksemburg, gdzie śmiem stwierdzić, że Luksemburg trochę bardziej nawet, ale bo tak, w Belgii urzędowymi językami są flamandzki, czyli no niderlandzki, taki powiedzmy dialekt, trochę bardziej miękki dla ucha, francuski, który jest w Walonii mówiony, czyli no po prostu pół Belgii tak, jak rozumiem. No i niemiecki, który gdzieś tam jest taka część niemieckojęzyczna, ale o tym się dość rzadko, mam wrażenie, mówi. To znaczy premier belgijski, z tego co ja kojarzę, jak przemówienie wygłosił, to wygłosił w trzech językach. Natomiast ja nawet poznałem osobę niewidomą z tej niemieckojęzycznej części. Natomiast no nie jest to aż tak powszechne gdzieś zjawisko. Parę stacji radiowych jest po niemiecku.
5: Co? To jest najmniejszy obszar w ogóle, także to tak jak zwykle jest. Im nas mniej, tym mniej o nas mówią. Także jak się na to spojrzy na mapie, no to jest taki maluteńki wręcz kawałeczek, więc jakby nie mają siły przebicia. No ale faktem, oficjalnie są uznani, a nieoficjalnie to rzeczywiście się o nich zapomina.
4: No i Luksemburg ma podobną sytuację, bo w Luksemburgu są trzy języki oficjalne i to jest w ogóle ciekawe, bo dzieci już od małego się uczą i to jest ponoć jakoś rozdzielone po szkołach, że w podstawówce jeden, w liceum, tam powiedzmy na drugim etapie edukacji drugi, a przy tym wszystkim jeszcze trzeci, bo tak, jest język luksemburski i to jest język, to nie jest dialekt, to jest oficjalny język, chociaż on trochę walczy o ten status, bo tam jeszcze są nieuregulowane pewne kwestie, na przykład pisowni, przez co ten język nie jest na przykład oficjalnym językiem Unii Europejskiej. Żeby na niego nie są zobowiązane organy unijne tłumaczyć na przykład dokumentów, czy konferencji, wystąpień w parlamencie i tak dalej. Jest to język, który jest niesamowicie podobny do niemieckiego, przy czym dużo ma wtrąceń z języka francuskiego, czyli na przykład Moin to jest cześć, tak jak po niemiecku moin w tych północno-niemieckich dialektach. Adi to jest do widzenia, czy tam papa, czyli jak adie. Natomiast dziękuję to już jest merci. I to nie mówione merci, tak jak po francusku, tylko merci. W ten sposób mniej więcej to jest rozwiązane. Stros, czy tam stros, to jest ulica przykładowo. Natomiast już wchodzą potem takie francuskie słowa typu cink, czyli pięć, tak jak się mówi song, pisane C-I-N-Q, to cink, czyta się to po luksembursku. No i mnóstwo słów, które są pochodzenia francuskiego, ale są wymawiane jak po niemiecku, czyli accessible, disponible i tak dalej. Czyli bierzemy słowo francuskie i robimy mu niemiecką końcówkę. No i to jest tego typu miszmasz, który jeszcze przy okazji ma słówka trochę holenderskie, niderlandzkie, bo na przykład Alsjeblieft, jeżeli pamiętam, to jest proszę po flamandzku czy po holendersku.
5: Tak. Alsjeblieft albo Alstublieft. No właśnie też są dwie wymowy. I właśnie w ogóle flamandzki też jest troszkę taką mieszanką angielskiego, francuskiego. Też dużo bardzo zapożyczeń z francuskiego. Ale jak wspomniałeś o tej nauce języków, to widzisz, ciebie dziwi, nie do końca wiem, co cię dziwi, że to, że trzech naraz się uczą, tak? W szkole?
4: Dziwi, nie dziwi, tylko dla mnie, jako dla Polaka jest to no, trochę zazdroszczę, że jako dziecko nie miałem takiej możliwości. Trochę jestem pod wrażeniem. Jakby to,
5: a mnie
4: to
5: bardzo jest dziwi właśnie, że tego się nie robi równocześnie. Właśnie to, co powiedziałeś, że jeden język w jednej tam szkole, drugi w drugiej wchodzi. Ja byłam bardzo zaskoczona, że w takiej Belgii na przykład są trzy oficjalne języki, ale dziecko flamandzkie czy to niderlandzkie idzie do szkoły i mówi po niderlandzku do naprawdę późna, chyba do 12 roku czy 13 roku życia, gdzie wchodzi francuski dopiero. I uważam, że jak dla dzieci to jest naprawdę późno, a angielski to w ogóle jeszcze później często. Na tyle późno, że często te dzieci w ogóle już znają angielski właśnie z YouTube'a i z telewizji, dlatego że tutaj w Belgii na przykład są filmy z napisami tylko, bez lektora. Albo dubbingowane dla dzieci takich małych, albo już potem z napisami. I bardzo, bardzo dużo osób uczy się tego angielskiego, słuchuje się z nim już po prostu poprzez telewizję. No ale gdyby tylko na szkole polegać, to moim zdaniem kiepsko.
4: A widzisz, nie wiem jak to dokładnie wygląda w Luksemburgu, natomiast kończąc jeszcze szybko, tak, Alsjeblieft to było proszę po flamandzku, natomiast Vanesklift to jest po luksembursku. Więc coś podobnego, ale nie do końca. I to jest jeden język urzędowy. Drugim jest to oczywiście niemiecki, trzecim jest francuski. I to jest tak, że to się trochę dzieli, że niby bardziej tam północ w stronę Niemiec to niemiecki, niby południe w stronę Francji to jest francuski, ale to też tak nie jest do końca. To jest różnie tak naprawdę. Na przykład francuski jest bardzo ulubiony przez społeczność portugalską, która jakimś trafem jest jedną z większych społeczności migracyjnych w Luksemburgu. Mają nawet swoje radio po portugalsku i naprawdę języka portugalskiego usłyszymy tam dużo. Portugalskich restauracji znajdziemy tam dużo. Nawet jest całe osiedle w Luksemburgu, w stolicy. Benevois chyba się nazywa, które jest pełne takich typowo portugalskich budyneczków, jeżeli ktoś kojarzy takie obrazki z Lizbony, na przykład kafelki od zewnątrz. To jest typowo portugalska architektura i tam takie rzeczy też można znaleźć. Więc no, jest to ciekawe. No i to też się odbija na tym, jak potem wygląda na przykład komunikacja w Luksemburgu, że ja na przykład subskrybuję listę mailingową niewidomych osób, listę dyskusyjną niewidomych osób w Luksemburgu, Blilux. Jedyną chyba, jaka tam istnieje. No, więcej nie trzeba, tak szczerze mówiąc. I oni tam piszą, to prawda, głównie po luksembursku, ale czasem ktoś się odpali w odpowiedzi na luksemburski e-mail, odpisze coś po niemiecku albo po francusku, bo nie rozumie. Artykuły, które są podsyłane właśnie pod dyskusje jakieś z gazet, są często po niemiecku, po francusku. Media są w dużej części jakieś takie też niemiecko-francuskojęzyczne. Luksemburski on jest. Są radia oczywiście tam, czy chyba Eldoradio chyba też prezentuje po luksembursku. I RTL 100.7 FM. Chyba też tam się zdarza, ale są też takie stacje właśnie typowo francuskie, L'Essentiel.
5: Przepraszam, że ci przerwę, tak? Ale myślę, że dla takiej osoby, która ewentualnie planowałaby się przeprowadzić, to może ciekawe będzie to, w jakim stopniu tam po angielsku można się dogadać, bo już wiadomo, że raczej się tych wszystkich języków uczyć nie będziemy. Przynajmniej, no wiadomo, ja tam jak mieszkam w niderlandzkiej części, to się uczę niderlandzkiego, bo rzeczywiście realnie mówi. Mimo tego, że są dwa oficjalne języki, to francuski jest tak trochę po macoszemu traktowany. Jeśli ktoś wyląduje w Brukseli, to gwarantuję, że będzie mówił po francusku, po flamandzku, prawie nikt go nie zrozumie.
4: Prawda, natomiast
5: no, dla takich przyjezdnych jak ja czy ty, to pewnie angielski był takim pierwszym językiem.
4: Tak.
7: To ja teraz tylko na moment wam przerwę i przeczytam to, co do nas przyszło na Facebooku. Krótka wiadomość od naszej słuchaczki Ani. Witaj Pawle i Moniko. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w Anglii schody też są krótkie, wąskie i bardzo wysokie. W tym są bardzo niebezpieczne. Pozdrawiam.
4: A widzisz, no to dobrze, że Belgia nie jest tym sama. Tak. Ciekawe, z czego tam to wynika. Czy tam też są takie problemy architektoniczne w Anglii? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
5: Ja myślę, że tam może być problem z miejscem, bo tam od dawna już jest też natłok tych różnych jeszcze przyjezdnych z zewnątrz.
4: Prawda, ale kraj dużo większy chyba. Natomiast, no właśnie, z językami... no jeśli chodzi o Luksemburg, przez to, na pewno w stolicy, przez to, że dużo ludności napływowej jest i też parlament i te wszystkie instytucje, komisja, to raczej problemu nie będzie. Ale wokół Luksemburga, stolicy, tak naprawdę wszystko wokół to są wioski. To są tam niby na prawach miejskich, to są jakieś miasteczka takie pomniejsze. One w ogóle się śmiesznie nazywają, taka ciekawostka, bo tam chyba to jest od jakichś nazwisk rodowych, chyba właścicieli ziemskich, bo Luksemburg to jest trochę taka zbitka, powiedzmy, to już należało historycznie do Niderlandów, do Holandii kiedyś. Kiedyś tam jeszcze inaczej. To warto prześledzić i warto sobie o tym poczytać. Natomiast dużo było takich, powiedzmy, właścicieli ziemskich, którzy sobie tam pewne rzeczy mieli na własność i od tych nazwisk, które się często kończą na Ange w wersji francuskiej albo Eng w wersji luksemburskiej, są nazwy, więc mamy takie miejscowości jak Petange, Rodange, Domeldange, jakieś tam powiedzmy Gosseldange, to tam ja mieszkałem i to się tam oczywiście nazywa potem Gosseldange, Domeldange. I tam chyba te Petange, Rodange mają troszkę inne chyba nazwy po luksembursku. Natomiast, więc tam może być różnie. Po pierwsze ludność napływowa, na przykład portugalska, która... Portugalski i francuski nie ma problemu, wszystko inne problem. Osoby starsze, gdzie to naprawdę różnie bywa. Ja nawet kiedyś trafiłem na osobę, która w momencie, kiedy ja mówiłem po czysto niemiecku, odpowiadała mi z uporem godnym wyższej sprawy po luksembursku i w ogóle nie zwracała uwagi na to, że ja nie do końca rozumiem. Ja tam prosiłem o powtórzenie pewnych rzeczy, bo czegoś nie zrozumiałem, ale nie. Ja mówię niemieckim, nie ma problemu, ja ci odpowiem po luksembursku. I...
5: Użyłeś fajną sprawę, taką, która właśnie dla osób domych, nawet które turystycznie przyjeżdżają do Belgii, może być istotna, bo mnie osobiście zdarzyło się właśnie przegapić pociąg, jak tylko tam zaczynam się poruszać, ponieważ ktoś mi powiedział, że to jest pociąg do Malin, a ja jechałam do Mechelen, z tym, że tam równolegle funkcjonują dwie nazwy. Nazwa flamandzka to była właśnie Mechelen, a Francuzi mówią na Mechelen Malin. No i już można się naprawdę, że tak powiem, rozminąć, tak, z jakimś pociągiem. Także na to warto zwrócić uwagę, bo wiele rzeczy, wiele miast brzmi naprawdę inaczej. Na przykład jeżeli wylądujemy w Charleroi, to tam przelatują tanie linie, więc jest duża szansa. I człowiek będzie chciał się dostać do Antwerpii, no to jeżeli ktoś mu powie, że tutaj na peronie stoi pociąg do Anvers, no to niekoniecznie skojarzy to z Antwerpią, prawda? Na Francuzi będą mówić Anvers, a Flamandowie będą mówić Antwerpia, Antwerpen właściwie. Więc rzeczywiście na to warto zwrócić uwagę. Mogą być różne nazwy, brzmieć całkiem inaczej, a może chodzić o to samo miasto.
4: To znaczy, ja myślę, że Luksemburg przez to, że jest mniejszy, to tam to wszystko się mimo wszystko jednak bardziej miesza. Ja będąc w Belgii i pewnie to też potwierdzisz mi, miałem takie wrażenie, że wsiadając do pociągu w Charleroi, gdzie wszyscy mówili po francusku i wysiadając w Antwerpii, gdzie wszyscy mówili po flamandzku, ja się czułem, jakbym przejechał z jednego kraju do drugiego.
5: Dokładnie tak jest i taką graniczną często właśnie strefą jest Bruksela, czyli wszystko co tam od Brukseli, ja nie jestem dobra z geografii, ale prawdopodobnie na północ. W każdym razie jest tak właśnie podzielona troszkę ta Belgia, że w jedną stronę od Brukseli wszystko francuskie, a w drugą już po opuszczeniu Brukseli zaczyna się flamandzka część i to jest do tego stopnia, że właśnie obsługa się zmienia, jeśli chodzi o język pociągu, mimo tego, że to nie są długie trasy, bo tak jak powiedziałeś, że Luksemburg można przejechać w niedługim czasie, tak Belgię też w ciągu 2,5 godzin można z jednego krańca

0: poniekąd. Jeżeli dobrze rozumiem i jeżeli dobrze pamiętam opowieści znajomych, to jest trochę tak, jak że rzeczywiście te dwie społeczności, flamandzka i walońska, mieszkają poniekąd jakby każdy sobie. I są też jakieś takie, taka rywalizacja trochę też, tak? Czyja racja jest gdzieś tam ważniejsza? Na przykład właśnie te komunikaty, w jakiej kolejności powinny być wymieniane nazwy stacji? Czy najpierw francuska, potem flamandzka, czy najpierw flamandzka, potem francuska?
1: Tak, oczywiście flamandzka część uważa, że francuska zadziera nosa i że uważa się za najważniejszą, a francuska część ma pretensje do flamandzkiej, że mają więcej pieniędzy i na więcej rzeczy ich stać jako taka część kraju i że oni są przez to poszkodowani. No ale fakt faktem, że to nawet jakby te takie zarządzające jednostki, to nie jest jedna, tak jak u nas jedna administracja, tylko tam się dzieli na jakąś tam walońską, no to już są po prostu, to jest straszne zamieszanie administracyjne, muszę powiedzieć. A najlepsze jest to nawet, że Bruksela jest uznawana jest oficjalnie centrum części właśnie flamandzkiej, ale tak naprawdę, no to tam się mówi po francusku, myśli, żyje po francusku i nawet pod tym kątem jest zamieszanie.
0: No, to jest prawda. Ja nawet kojarzę opowieści a propos jednej ze szkół dla osób niewidomych, że w momencie, kiedy tam zostawały osoby w internacie na przykład na tydzień, no i dzieci idą się bawić, tak, do placu zabaw, na plac zabaw, to tam w ramach jednej szkoły, wyobraźcie to sobie, ja tak przynajmniej przyjąłem taką historię, koegzystują dwie kompletnie odrębne społeczności językowe. I z tej opowieści, którą ja usłyszałem, wynika, że to było do tego stopnia gdzieś zaognione, że nauczyciele nawet mówili flamandzkim dzieciom, dla przykładu: chodźcie, teraz my się zwijamy, teraz przychodzą francuskie dzieci się pobawić. Nie wiem, czy.
1: No, ja akurat może aż takich historii nie słyszałam, bo to wiadomo, zależy z kim się tam zetknąłeś, ale wiem na
0: Tak.
1: pewno, że generalnie szkoła dla osób niewidomych jest w Brukseli i wiadomo, że będzie ich otaczał tam język głównie francuski, ale rzeczywiście nie dało się tak zrobić w tej szkole, żeby wyłączyć ten flamandzki, no bo są dzieci urodzone w tej części, które po prostu tylko w tym języku funkcjonowały i no musieli znaleźć jakiś sposób, żeby się z nimi porozumiewać. No i rzeczywiście, nie wydaje mi się możliwym w ogóle, osiągnięcie jednego języka w takiej szkole.
0: To musi być ciekawe doświadczenie, jakby żyć na co dzień w szkole i w ogóle w społeczeństwie z osobami, które po prostu sobie mówią innym językiem, my go nawet nie rozumiemy, oni nie rozumieją nas. Nie wiem, dla mnie to jest kosmos. Luksemburg ma to dużo bardziej gdzieś
1: To
0: upłynnione.
1: wspomniałam takie dla wielu osób jest niesprawiedliwe, że osoba mieszkająca w mojej części blisko granicy holenderskiej, no zazwyczaj jest w pewnym sensie zobowiązana do tego, żeby rozumieć i znać francuski, bo jakby wyjedzie do stolicy, czy chcekolwiek jakieś biznesy prowadzić, czy coś takiego, to się musi liczyć z tym, że po francusku, natomiast ta część francuska ma w takim dosyć głębokim poważaniu flamandzki i to też jest takie trochę nie fair. Dużo osób się na to oburza.
0: No, w Luksemburgu, na przykład, jeśli chodzi o te nazwy stacji, to one są zawsze w dwóch językach, więc. I to ciekawe, luksemburski i francuski, więc widocznie no, niemiecki jest na tyle gdzieś tam podobny i tak dalej, że nie było sensu robić tego w trzech, czy nie wiadomo w ilu jeszcze językach. Natomiast to jeszcze będziemy pewnie o transporcie gdzieś tam mówić. Zahaczyliśmy o kwestię ośrodka dla osób niewidomych. Czy to jest jedyna szkoła taka w Belgii?
1: No, jedyna, o której ja wiem, ja się bardzo boję, że teraz ktoś sobie w Google sprawdzi, ale ja nie słyszałam o żadnej innej. I to też wynika prawdopodobnie jednak z tego, że ten kraj nie jest duży. No, w porównaniu do naszego kraju, który liczy sobie pewnie teraz około 40 milionów, to tam jest 10 milionów mieszkańców, więc jakby 1/4 to jest spora różnica. No, tak samo terytorialnie nie jest to duży kraj. Plus jeszcze pamiętajmy o tym, że jednak, jakby nie było, Belgia jest cywilizacyjnie troszkę do przodu, rozwiniętym bardziej krajem. I tam też medycyna jest dużo bardziej rozwinięta, więc jakby często rzeczy, które u nas nie były do zrobienia jeszcze, jeżeli chodzi o brak wzroku u noworodków czy o osób, które straciły później wzrok, tam funkcjonowało to lepiej i zwyczajnie tych osób niewidomych jest po prostu mniej.
0: Rozumiem. I czy wiesz może coś więcej, jak wygląda taka edukacja w takiej szkole? Jakby na co się może w porównaniu z tymi ośrodkami, które my tu znamy w Polsce, zwraca uwagę? Jak tam wygląda, nie wiem, przygotowanie takie typowo do życia, jakaś kwestia ewentualnej integracji z osobami widzącymi?
1: Wiem troszkę, bo Roland chodził do takiej szkoły, tak. To wiadomo, że przy okazji się gdzieś tam rozmawia i pyta, porównuje. Mhm. Wiem na pewno, że oni, jeżeli chodzi o program nauczania, to mają inny od naszego na pewno, ale to dlatego, że cała belgijska

0: edukacja jest inna i wiadomo, że ta szkoła, powiedzmy brukselska, też gdzieś tam próbuje nadążać za takim zwykłym programem nauczania. Ale wiem też, że tam dużo wcześniej już się rozpoczął ten problem, który trochę nam teraz towarzyszy w edukacji, czyli że jest bardzo dużo niepełnosprawności sprzężonych. Są osoby niewidome, bardzo często też zaburzeniami autystycznymi i jeszcze innymi. I to na pewno też utrudnia troszkę proces takiej właśnie integracji, edukacji. Ale też właśnie to, o czym ty wspomniałeś, troszeczkę już duży nacisk kładzie się tam na to, żeby dzieci, a właściwie już bardziej może młodzież, usamodzielniać. Wiem, że mieli takie treningowe mieszkania na przykład, w których po ukończeniu chyba liceum albo na pewno gdzieś tam pod koniec mogła sobie taka osoba funkcjonować i ona była przyuczana czy też przygotowywana do tego, żeby potrafiła sobie samodzielnie zrobić zakupy, coś ugotować. Były prowadzone takie dosyć intensywne szkolenia w zakresie poszukiwania pracy. Mieli organizowane jakieś właśnie staże, praktyki, tak już bardziej powiedzmy, u nas to się tak kojarzy może bardziej z końcówką studiów, prawda? A u nich to już jest na poziomie kończenia tej szkoły takiej ponadpodstawowej.
1: O, no to jest ciekawe. Jak rozumiem, takie kwestie typu jakaś matura czy odpowiednik matury i dostosowania powiedzmy materiałów, to też tam funkcjonuje na dobrym poziomie. Nie wiem, czy też oni idą w digitalizację i tego, żeby na przykład uczyć się jak najwięcej za pomocą elektronicznych środków, czy dalej jest tam gdzieś Braille, maszyna?
0: Rzeczywiście już komputery to była codzienność, no w momencie, kiedy u nas to ciągle jeszcze dopiero gdzieś tam się zaczynało pojawiać. No nie jest to różnica, wiecie, tam 50 lat, no bo te komputery ogólnie nie weszły aż tak strasznie dawno. Wszędzie, prawda? Ale tak tam myślę, że od razu się stawia właśnie jednak na technikę, technologię i rzeczywiście oni już tam większej rzeczy na komputerach.
1: Jasne. Ja za chwileczkę dokończę jeszcze kwestię luksemburską, na tyle, na ile ją znam z opowieści, ale mamy telefon. Jest z nami Krzysztof na antenie. Witaj, Krzysztofie.
2: No witam serdecznie, witam Ciebie Pawle, to jest znajome same twarze, się ujawniają. Cześć Monia, witam serdecznie. Bardzo ciekawie opowiadacie o tym wszystkim, a zwłaszcza jak powiedziałaś porównałaś te schody i jak się tam wchodzi na górę do tej smoczej jamy, to od razu mi się przypomniało, jak kiedyś tam w Krakowie, nomen omen z Tynieckiej, byliśmy gdzieś właśnie w smoczej jamie i właśnie tak rzeczywiście było i bardzo fajnie. Natomiast jeżeli, w ogóle bardzo fajna audycja i super, brawo wy. Bo fajnie posłuchać sobie właśnie też mnie te tematy ciekawią.
0: Dzięki.
1: No dziękujemy. Może coś byś chciał zapytać.
2: Jeżeli mogę, Paweł, bo tu wspominałeś wczoraj w tym przeglądzie, że jeżeli ktoś by coś wiedział odnośnie tej nieszczęsnej sytuacji, jaka jest i niefajnej.
1: Tak, proszę bardzo.
2: Niedawno w sumie godzinę przed audycją dostałem z Allegro powiadomienie, to może ktoś już wie, może nie, ale myślę, że dla reszty słuchaczy się przyda, że Allegro też 1,5 miliona przeznaczyło na pomoc dla Ukrainy, no i też my jako użytkownicy Allegro możemy też wspomóc ich, kupując cegiełkę na Allegro podczas robienia zakupów. I tam są kwoty od 10 do chyba kilkuset złotych można taką cegiełkę kupić. Jeszcze tego nie robiłem, więc nie wiem, jak to działa, ale taka opcja jest. Po prostu, że podczas zakupów kupujemy taką cegiełkę i wysyłamy daną kwotę i jest ta pomoc taka dla nich też w ten sposób. Także Allegro też się włącza i też zachęcam do tego.
1: Super, dzięki Krzysztofie za informację. Na pewno się okaże dla kogoś cenna. Czy masz może jakieś pytania a propos tego, o czym my dzisiaj mówimy? Czy póki co? Mhm.
2: To znaczy, jak jest na przykład tutaj, jeżeli chodzi o dostępność takich rzeczy, stricte, nie wiem, dla nas przydatnych, nie wiem, typu biała laska, jak jest z dostępnością w Belgii i w Luksemburgu, tych takich specjalistycznych, że tak powiem, sprzętów dla nas, bez którego no bez laski się nie obejdziemy za bardzo raczej przecież.
1: Moniu, chciałabyś pierwsza?
0: Jeżeli chodzi o, bo chodzi ci o to, jak łatwo to jest kupić, tak? Czy dostać?
2: Dokładnie, dokładnie tak, Monia, tak, tak. Jak to z tym jest?
0: To jest podobnie jak u nas, wiecie, po prostu są takie punkty, gdzie można się udać i to zakupić. I są jakieś tam programy, które pozwalają raz na jakiś czas otrzymać dofinansowanie. W ogóle jeśli chodzi o taką kwestię pieniędzy, czy też pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym, to muszę powiedzieć, że w Belgii panuje taka zasada, która mi się osobiście podoba. Tam nie ma nic za darmo. Tam nie ma, nie ma tak, że dostaje się coś w 100% za darmo. Często jest to dofinansowanie, mniejsze, większe.
2: Czyli też jak aktywny samorząd, coś takiego? Czy
0: tak,
2: troszkę
0: tak,
2: inaczej?
0: W zasadzie, że zazwyczaj musisz jakąś drobną opłatę lub większą, bo w bardzo dużym stopniu i bardzo często jest to, jest to po prostu ustalane na podstawie twoich dochodów, czyli
2: aha.
0: Jeżeli masz większe dochody, płacisz więcej, jeśli mniejsze, mniej. I myślę, że nie jest to głupio pomyślane, bo zapobiega to w pewnym sensie troszkę takim i nadużyciom i temu, żeby po prostu, no wiecie, zdarza się w Polsce też, że jak się coś otrzymuje zupełnie za darmo, to się po prostu tego nie szanuje.
2: Dokładnie tak.
0: Jeżeli dostaje się jakiegoś tam asystenta, który do nas przychodzi za darmo, często się zdarza, że nie jest on powiadamiany o tym, że osoby nie ma w domu albo na przykład, no różne są, prawda, sytuacje. Tutaj w momencie, kiedy musisz coś za to zapłacić, musisz się rozliczyć, musisz coś podpisać, no to troszkę jest
2: też
0: inna.
2: Też inaczej się podchodzi, myślę, do tego wtedy.
0: Inaczej się do tego podchodzi i zresztą myślę, że jest to takie troszkę też sprawiedliwe. No i tak jest też z laskami, wracając do tematu, że możesz się co jakiś czas tam postarać o dofinansowanie do tej laski, ale generalnie nie jest też tak, że w każdym mieście masz, wiesz, jakiś kiosk, tylko bardziej w tych miastach większych, typu Antwerpia, Bruksela, istnieją takie typu taki trochę Polski Związek Niewidomych, ale nie wszystkie są zrzeszone. Są takie niektóre, które działają na zasadzie fundacji i tam u nich możesz sobie taki sprzęt nabyć, po prostu pójść, obejrzeć, kupić. Bardzo podobnie jak u nas.
1: W Luksemburgu, nie wiem jak wygląda kwestia z dofinansowaniami. Ja byłem dość mocno uprzywilejowany, bo takie rzeczy jak końcówka do laski, to one były zwracane mi z ubezpieczenia, które mnie obowiązywało jako stażystę w parlamencie. Parlament ma swoje ubezpieczenie zdrowotne, z którego można, jako stażysta lub pracownik, mogę uzyskać po prostu o zwrot pewien, jeżeli coś potrzebuję. Raz potrzebowałem w Luksemburgu kupić końcówkę do laski i jest tam taki sklep, gdzie ja nawet mogłem zadzwonić do takiej pani. Fakt, musiałem z nią po angielsku rozmawiać, ona albo angielski, albo francuski, niemiecki zapomnij. I zamówiłem u niej końcówkę i się modliłem, żeby miała do mojego modelu, do Ambuteka. Tak, ma. Tam mówiła, że o, my tam zamawialiśmy jakieś końcówki, mamy do Ambuteka. Co ciekawe, to jest chyba znamienne dla Luksemburga, jeżeli my coś zamawiamy z przesyłką z Luksemburga do Luksemburga, to oni nawet tego nie wysyłają kurierem. Oni po prostu ci podjadą sami samochodem i ci to wrzucą, bo to są takie odległości.
0: Ja znam, że ja chętnie kupuję sprzęty po laskę właśnie ciągle w Polsce. Po pierwsze, to jest po prostu tańsze, no bo wiadomo, że tam belgijskie ceny są naprawdę na ogół, jednak w euro liczy się drożej. Ale po drugie, no ja osobiście się jakoś po prostu lepiej czuję, jak mogę porozmawiać, zapytać właśnie, czy tam o wymianę końcówek, czy no nie wiem, mam po prostu taki jakiś większy luz psychiczny i lubię kupować w Polsce i tak robię. No ale bez obaw, jeśli ktoś chciałby kupić sobie tam na miejscu, to też byłaby taka możliwość.
2: No ja akurat też mam białą laskę właśnie Ambutecha, tak jak ty mówisz tu, Pawle, tylko z tym, że ja nie mam z tą stałą końcówką, tylko z tym takim rollerem, ale nie z tą kulą, tylko z tym takim wałkiem, który się tak kręci. No i on fajnie się sprawdza rzeczywiście, inaczej się w ogóle funkcjonuje i z tym rollerem. Natomiast jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te sygnalizacje dźwiękową właśnie w Belgii i w Luksemburgu, to też ciekawe.
0: Na pewno w Belgii nie jest to żaden standard. W Brukseli jest z tym lepiej. W Antwerpii też jest kilka takich skrzyżowań, gdzie są te światła. W Lir są prawdopodobnie jedne, natomiast nawet te jedne nie zawsze działają. A jest to niemałe miasto, bo to jest ponad 30-tysięczne miasto, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców i też powierzchniowo nie jest jakieś super małe. Ale ja w ogóle właśnie może powinnam od tego zacząć całą audycję, że moim zdaniem Belgia generalnie jakby miała ją oceniać w skali od 1 do 10, jeśli chodzi o przystosowanie dla osób niewidomych, gdzie uważam, że mniej przystosowania wymagamy, to oceniłabym ją na góra 4, a jeśli dla niepełnosprawnych w ogóle, to 1 albo 2. Co mnie strasznie zdziwiło, bo zawsze uważałam, że to jest właśnie takie serce Unii, centrum Unii, powinno być wręcz taką wizytówką, no to nie uważam, żeby tak było. Począwszy od tego, że praktycznie na żadnych dworcach nie ma wind, na nie wszystkich dworcach są schody ruchome, na tych, na których są głównie, są to schody do góry, żeby się ludziom chciało wejść na peron, natomiast w dół już trzeba sobie radzić. No przy, wiadomo, w momencie, kiedy masz nawet laskę i walizkę, co mi się zdarza, bo latam, prawda, do Polski nie tylko, więc dosyć często gdzieś tam się udaję na lotnisko, no to już jest trudniej z tych schodów zejść. Na pewno byłoby łatwiej zjechać z takimi ruchomymi schodami czy windą. No a osoby, które się poruszają na wózku, czy na przykład z dzieckiem, no to już naprawdę jest kłopot.
1: Jeśli chodzi o Luksemburg, to jak chodzi o same światła, to one są. I to na większości tych ważniejszych przejść dla pieszych, nawet w małych miejscowościach, z jednym problemem. Wyłącza się je po 22, żeby już nie piszczały. I w tym momencie jest duży problem, bo ja nie jestem w stanie, a zdarzało mi się już wracać w nocy do mojej miejscowości, to był średni fan, bo ciężko było je namierzyć, a one były mi bardzo potrzebne, żeby przejść po wyjściu z autobusu.
0: To po 10 szczególnie te światła by się przydały, nie? Tam tak. Po wieczorze.
1: Tak. I to jest autentycznie duży problem. On w wielu miastach na świecie tak naprawdę istnieje i niektóre kraje sobie poradziły z tym tak, że piloty wprowadziły po prostu tak Innsbruck.
2: No właśnie. Ale gdzieś te piloty, Pawle, z tego co wiem, to gdzieś chyba w Łodzi były wprowadzane, czy są. Podobno właśnie tak. Z tym... Ale Kraków jakoś, moje rodzinne miasto, jakoś do tego jeszcze nie dojrzało i wiem, że też swego czasu w Krakowie był taki, taka właśnie sytuacja, że po 22 wyłączali i no i albo całkiem, albo go ściszali tak, że nie byłeś w stanie tego usłyszeć ruch samochodów, także no, był to problem.
0: Przepraszam, że ci przerwałam, ale właśnie przypomniało mi się jeszcze, że a propos wyłączanych świateł, że w Belgii też jest często tak, że te światła są i one są dźwiękowe, tylko żeby sobie je włączyć, musisz nacisnąć przycisk. Także w momencie, kiedy przechodzisz przez jakąś ulicę po raz pierwszy, to powodzenia życzę szukać takiego słupa, czy on jest prawo, czy w lewo, czy tam stoi lampa, bo w Belgii jest jeszcze tak, że jest bardzo mało miejsca zwykle, jest wąsko, stoją bardzo często porozstawione rowery i wcale nie jest to takie proste, żeby odnaleźć słup i jeszcze wiedzieć, gdzie go nacisnąć, on nie jest
2: cieszy. Nie ma tych takich wypustek, takich tych, jak ja to mówię, tych kuleczek naszych, co są przy przejściu?
0: Czasami są, czasami nie, ale generalnie no, pomysł mi się nie wydaje jakiś super taki dobry, jeżeli chodzi o to szukanie przycisków. Jeszcze w dodatku nie zawsze wiesz, czy w ogóle te światła mają predyspozycję, żeby wydawać dźwięki. Możesz dosyć dziwnie wyglądać, wymachując jakąś laską i szukając ręką słupa.
2: No właśnie.
0: Że w ogóle go tam nie ma, nie? To takie jest niefajne.
1: Teraz
2: także chyba tutaj apel do Jaśka Szustera, żeby to tu point gościł w Belgii.
1: No teraz jest ten projekt aplikacji Oko, o której mówiliśmy w tym przeglądzie. To jest belgijski projekt w ogóle i oni próbują zrobić apkę, która ma wykrywać przejścia dla pieszych kamerą smartfona za pomocą uczenia maszynowego.
2: Ale czekaj, jak to miało wyglądać, to musiałbyś go mieć przed sobą wyciągniętego iPhona i...
1: No prawdopodobnie na jakichś szelkach, najlepiej na szelkach chyba, takich jak, nie wiem, czy ty kojarzysz, my czasem w audycjach o tym wspominaliśmy, bo to Tomek Bilecki zarówno jak i ja.
2: Było, pamiętam, kojarzę, no.
1: Smartfon. I to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie, chociaż niewiele osób o tym wie, że takie coś istnieje, więc to nie jest chyba zbytnio powszechny sposób użycia przez osoby niewidome tak na świecie.
2: Tylko pytanie, czy takie szelki są też bezpieczne, wiesz, żeby ktoś tego telefonu na mnie, żeby już delikatnie nie zajumał, nie?
1: Wiesz co, to się dość stabilnie trzyma, bo to jest przykręt, w sensie te szczęki, w których umieszczasz telefon, je się takim pokrętłem zaciska wokół tego telefonu, więc ktoś musiałby do ciebie podejść i nie, że to jest niemożliwe, ale to wymaga troszkę czasu, kilku sekund, żeby wycisnąć ten telefon, bo to nie jest tak, aha, że chwycisz, pociągniesz, siup, to nie jest tak, że jak w kieszeni, że nawet się nie obejrzysz i nie ma. Tylko tam trzeba troszkę wysiłku włożyć i
2: siły
1: tam
2: trzeba by
1: podejść bardzo blisko.
0: Nie ma, że w coś stukniesz, niż że ktoś to zabierze.
1: Tak,
0: czy
1: wyrwie, to prędzej.
0: Nie? Jakiś słup czy coś, cokolwiek będzie wystawało kierownicę roweru. Właśnie jak w moim przypadku często bardzo zdarza mi się właśnie nadziewać na jakieś bagażniki, siodełka czy czy te kierownice. No właśnie to jest kolejna taka rzecz, która dla niewidomych jest naprawdę dosyć mocno nieprzyjazna w Belgii. Te wąskie chodniki, mury wystające praktycznie prawie że do samej ulicy i jeszcze opierane o te ściany rowery, a w Brukseli dużą plagą są hulajnogi elektryczne, co już też myślę w Warszawie się...
2: No i nie tylko w Warszawie, bo tu u nas w Jaworznie też ostatnio bliskie spotkanie z hulajnogą zaliczyłem. Także no.
1: Tak, to jest to
2: raz ktoś, raz ktoś dobił też do mnie i tam do mojej Moni też właśnie i prawie na Białej Lasce się zatrzymał. Ja mówię, kurde, no ja nie mogę. To nie, i to nie słuchajcie, nie słychać tych hulajnóg, jak one jadą. Bo to tak, to... tak szybko.
1: Do tego jest projekt w tym momencie, żeby te hulajnogi dostały jakiś dźwięk ostrzegawczy. To powstaje coś takiego teraz.
2: No to myślę, że chyba tyle tak, ode mnie.
1: Dzięki
2: Krzysztofie. Jestem na nasłuchu i jeszcze raz Jasne. Super audycja i pozdrowienia.
1: Dzięki wielkie. Dzięki. Michale, czy coś tekstowo do nas przyszło w międzyczasie, kiedy z Krzysztofa pytania były omawiane? Ja jeszcze sobie tak przypominam tylko, że a propos hulajnóg, to moim pierwszym słowem, jednym z pierwszych słów, jakie nauczyłem się po francusku, kiedy zacząłem czytać jakieś samodzielne teksty poza materiałem takim no, do uczenia się, to było słowo trottinette, czyli właśnie hulajnoga, bo jedna z moich znajomych z Brukseli narzekała strasznie na te hulajnogi w Brukseli na Facebooku swoim i jest to problemem. Ja jeszcze szybko dokończę może ten wątek szkolny, bo on jest w Luksemburgu dość ciekawy. Otóż Luksemburg nie ma szkół dla niewidomych. To nie jest niczym dziwnym, bo jest to bardzo mały kraj i tych niewidomych nie ma tam aż tylu. Głównie są to osoby starsze z tego, co ja zaobserwowałem. Natomiast rząd bardzo mocno dopłaca do tego, żeby podręczniki były digitalizowane. I jest takie jedno centrum dotowane przez rząd, gdzie pracuje mnóstwo osób, nawet niewidomych, które zajmują się dostosowaniami podręczników, czyli jakieś poprawianie po OCR-ach, skanowanie, jakieś tam zapewnianie tego, że ta struktura tam jest, te wszystkie nagłówki, tabele i tak dalej, ta dostępność. Jakieś tam, nie wiem, transkrypcje, nie wiem, czy nagrań, czy czegoś, różne rzeczy. I to jest ogromne też miejsce pracy dla takich bardziej technicznie ogarniętych niewidomych. Więc wszystkie podręczniki są dla osób niewidomych dostosowane i takie osoby są normalnie zintegrowane w szkołach masowych. Natomiast wiele z nich decyduje się na późniejszym etapie, jak chce jakoś bardziej rozwinąć skrzydła, na ośrodki w krajach ościennych. I ja na przykład kojarzę osoby, z którymi rozmawiałem, które wyjechały do Marburga, do Blisty, bo to nie jest aż tak daleko wbrew pozorom tam podjechać jakimś Flixbusem do Frankfurtu czy coś, to się wszystko da w parę godzin, nie wiem, 3 godziny, coś takiego, może jeszcze 4. Do Marburga ja testowałem połączenie jedno, to było przez chyba Koblencję, jeden pociąg, potem z Koblencji do, zdaje się, Frankfurtu i z Frankfurtu do Marburga. I to było takie połączenie, które chyba z 3-4 godziny, z tymi tam jeszcze czasami na przesiadki, udało się załatwić, więc no, są osoby, które z Luksemburga się decydują na to, żeby uczyć się w Niemczech i tam pobierać naukę.
0: To ja mogę powiedzieć coś na temat właśnie książek, bo ty wspomniałeś o tym, że są takie właśnie centra, które mogą ci dostosować książkę, tak? Mhm. Rozumiem, że to działa tak, że się do nich zgłaszasz, mówisz, że masz taką potrzebę i oni ci to w ramach możliwości robią, tak?
1: Raczej to jest tak, że jest jedna podstawa programowa i wiadomo z góry, jakie podręczniki będą używane, bo to chodzi o szkołę.
0: Ale jeśli potrzebujesz czegoś specyficznego na przykład na swoje studia, też możesz...
1: Nie wiem, jak wyglądają studia. Nie poznałem nikogo, na żadnej studentki ani studenta niewidomych w ogóle. Jest tam uczelnia, która jest chyba zwłaszcza z jakichś lingwistycznych rzeczy znana. Natomiast nie poznałem nikogo, kto by tam studiował, kto nie widzi, żeby skonfrontować. Natomiast a propos szkoły, to wiem, że na pewno, że to, co jest do podstawy programowej, to oni wiedzą już, co to jest i to gdzieś tam skanują. I
0: ja wiem, że w Belgii raczej coś takiego nie funkcjonuje, a jeśli funkcjonuje, to niezbyt dobrze, dlatego że ja jak poszłam do szkoły, żeby się uczyć flamandzkiego, no niderlandzkiego dokładnie, bo tam się uczy tego holenderskiego typowego, który jest oficjalnym językiem w Belgii. Flamandzki to taki trochę dialekt. Natomiast no, jak ja miałam właśnie ten problem, żeby w jakikolwiek sposób nadążać za grupą, która pracowała absolutnie tylko i wyłącznie na podręczniku, ćwiczenia, artykuły, tematy, no po prostu wszystko z książki, No to jak szukaliśmy takich możliwości, czy ktokolwiek po pierwsze może już to gdzieś się przełożył na jakąś wersję cyfrową, a może może to zrobić, to nikogo takiego nie znaleźliśmy. Ostatecznie po prostu znaleziono mi wolontariusza, który siedział i wklepywał dla mnie przed każdą lekcją kolejny temat do laptopa. No i w ten sposób ja mogłam cokolwiek czytać na lekcjach, więc nie jest to jakoś super zorganizowane. Ale chcę powiedzieć jako ciekawostkę, co mnie zaskoczyło właśnie pozytywnie, to jest to, że biblioteka w Brukseli, która wypożycza książki w Braille'u, działa w ten sposób, że otrzymujesz tytuł, o który prosisz, w wersji takiej, jak u nas się robi na przykład światełka czy promyczki, czyli takiej broszurowej, i tych książek już nigdy nie musisz zwracać. Także każdy, kto chce przeczytać jakąś książkę, dostaje ją na własność. No i...
1: O.
0: I już jej nie odsyła. Także no, mnie to zdziwiło, bo na pewno to generuje dużo większy koszt, jednak wydruku i papieru i wszystkiego, prawda? A z drugiej strony można sobie niezłą bibliotekę własną stworzyć. I to dla mnie było ciekawe i też bardzo przydatne jako obcokrajowca niewidomego, to, że jest tam bardzo duży zakres książek dla osób, które mówią albo... No mają ograniczone słownictwo i to dotyczy na przykład osób upośledzonych umysłowo czy osób niesłyszących, które no, ze względu na swoją niepełnosprawność jakby nie władają takim pełnym językiem, jak i takich osób jak ja, czyli obcokrajowców, którzy dopiero się uczą i te książki są w takiej bardzo, bardzo prostej wersji językowej z odstępami między linijkami, to się bardzo dobrze czyta. I to jest bardzo fajna rzecz, no bo ja to dostaję, ja to mogę sobie trzymać ile chcę, czytać ile chcę, mogę do tego wracać. No i oczywiście też wiadomo, że na pewno dużo osób to wyrzuca, bo wiadomo, że też nie ma się często w domu jakiegoś nieograniczonego na to miejsca. No ale jeśli ktoś chce sobie coś konkretnego zachować, czy jakieś słowniki, czy jakieś encyklopedie, no to może. I to jest na pewno fajne rozwiązanie, no bo wiadomo, że w Polsce jakby tak chcieć zrobić, to trzeba było po pierwsze to kupić, a po drugie znaleźć miejsce, gdzie w ogóle można to kupić, bo to też nie jest takie bardzo proste.
1: Jak rozumiem, można dostać w ten sposób dowolną książkę. Czy jest jakaś baza konkretna książek, które oni udostępniają, czy to jest po prostu na bieżąco przerabiane, na przykład z jakiegoś tam elektronicznego EPUB-a,
0: no
1: typu
0: właśnie
1: na Braille?
0: Nie udało mi się do tej pory sprawdzić, bo ja właśnie korzystam z tych super prostych i nawet jakby pytali mnie, czy ja chcę konkretny tytuł, ja powiedziałam, że ja nie znam ani autorów, ani pisarzy za bardzo, to ja bardzo proszę, żeby mi tam wybierali wedle uznania i oni rzeczywiście co miesiąc systematycznie wysyłają mi kolejną książkę. Do tej pory naprawdę ich wybory są dla mnie dobre, jak dla mnie wysyłają takie uproszczone bardzo, na przykład jakieś kryminały, czy takie właśnie książki bardziej... takie, w których się coś dzieje po prostu i one są naprawdę jak na mój poziom flamandzkiego idealne. Natomiast nie wiem, jakby to było, gdybym się zwróciła z prośbą o konkretny tytuł, ale jeżeli kogoś to zainteresuje tutaj podczas audycji, to ja to chętnie sprawdzę.
1: Też a propos tego, co mówiłaś, że nie znalazł się nikt, kto by ci zdigitalizował w jakiś sensowny sposób twój podręcznik do niderlandzkiego, to ciekaw jestem, czy jako osoba przebywająca w Belgii, prawie bym powiedział Belgijka, ale to chyba bym się rozpędził. Natomiast w Holandii istnieje takie centrum, które się nazywa Dedicon. I oni na pewno holenderskim studentom, zdaje się, że w ogóle to jest centralne centrum, czy instytucja, która, no nieważne skąd jesteś, z jakiej uczelni i tak dalej, ale takie różne materiały właśnie do nauki różnych rzeczy, czy podręczniki digitalizuje. Ciekawe na ile, czy oni w ogóle współpracują jakoś z Belgią. Obawiam się, że mogą nie, ale może warto spróbować na przyszłość.
0: Na pewno jest tak, że w ogóle jest ta współpraca między Belgią a Holandią, bo bardzo często właśnie te sklepiki, o których tutaj z Krzysztofem rozmawialiśmy, te sklepiki właśnie Tyflo, one bardzo, bardzo często działają w ten sposób, że ty sobie idziesz, oglądasz jakiś tam egzemplarz, ale one tak naprawdę zamawiane są w Holandii. Belgia dla siebie samej nie robi, bo im się to po prostu nie opłaca, oni mają za mało klientów i bardzo wiele towarów przejmują z Holandii i to nie dotyczy tylko sprzętu Tyflo, ale też w ogóle dóbr takich, na przykład, że sobie zamawiasz komputer i on ci przychodzi z Holandii, albo zamawiasz sobie telefon. Jak w Belgii go nie ma, to jest dosłownie też właśnie ode mnie do granicy holenderskiej to jest 15 minut samochodem, więc wiecie, no po prostu czasami dla wielu osób jest łatwiej wsiąść w auto i zamiast do marketu do Brukseli pojechać sobie w drugą stronę i w Holandii kupić, gdzie często jest po prostu większy wybór różnych rzeczy. Także myślę, że takie centrum mogłoby współpracować, no ale niestety my wtedy na tamtą chwilę, kiedy szukaliśmy właśnie takich rozwiązań, to albo nikt nam o tym nie powiedział, albo nie było to dostępne. Trudno mi teraz to z całą pewnością stwierdzić.
1: Tu zahaczyłaś o bardzo ciekawy temat, Moniko, bo właśnie miałem pytać, jak wygląda kwestia różnych pomocy dla osób niewidomych, technologii wspomagających. Powiedziałaś, że Belgia nie produkuje swoich, tylko polega na właśnie czy holenderskich, czy francuskich. Luksemburg ma podobnie. Luksemburg też nic sam nie tworzy. Z jednej strony nie jest to dziwne, no bo tak jak wspomniałem, mało ludzi, mała grupa docelowa. Z drugiej strony dziwi mnie to, bo oni mają swój język, język luksemburski i to prawda, każdy z nich zna niemiecki, francuski, więc na pewno by sobie poradzili z tymi produktami, które są sprzedawane w tych krajach sąsiednich. Natomiast nawet dla samej promocji języka, żeby to nie było właśnie, żeby ten język był traktowany na poważnie, wydawałoby się, że właśnie jakieś zegarki po luksembursku mówiące, czy inne sprzęty, chociażby coś takiego, no to by sobie stworzyli. A tu wygląda na to, że nie. Jakie...
0: Jeszcze jakby mniejszy problem z tym, no bo my, no flamandzki jest na tyle podobny, tutaj Roland się ze mną zawsze kłóci, że to nieprawda, ale ja wam gwarantuję, że flamandzki od niderlandzkiego różni się troszkę wymową, różni się niektórymi słowami, ale on naprawdę jest podobny. Myślę, że można się pokusić o takie stwierdzenie, że różnica między flamandzkim a niderlandzkim jest mniej więcej taka jak między angielskim, brytyjskim a amerykańskim, czyli rozumiecie, troszkę pewne rzeczy się inaczej wymawia, troszkę czasami się zdarza, że jakieś słowo w tym języku znaczy jednak coś innego niż w drugim, ale ta baza jest na tyle wspólna, że jakby te dwie osoby są w stanie bez problemu się dogadać.
1: No i to na pewno też ułatwia taką właśnie wymianę różnych usług, dóbr i tak dalej. Luksemburg w ogóle jest też a propos takich rzeczy śmieszny, bo Luksemburg z góry zakłada, że wiele serwisów typu jakiś Amazon i inne nie będzie bezpośrednio współpracować z ich państwem, więc oni mają taki patent, który oferuje ich poczta narodowa, która swoją drogą jest takim potentatem, jak chodzi o jakąkolwiek komunikację, bo poczta luksemburska to nie tylko poczta, nie tylko usługi pocztowe, ale też usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, usługi internetowe i tak dalej. I w ogóle można zwiedzić Muzeum Poczty i tam różne stare sprzęty obejrzeć. Natomiast oni oferują jako po prostu usługę narodową wirtualne skrytki w państwach ościennych. Belgia, Niemcy, Francja. I na taką wirtualną skrytkę można sobie zamówić coś z kraju, który teoretycznie do Luksemburga nie dostarcza, ale dostarcza na przykład do Niemiec. I to zostanie nam dostarczone potem już do Luksemburga. Więc w ten sposób Luksemburg się ratuje. Ratuje to, że jest takim małym krajem. Jakbyś powiedziała, Moniko, jeśli chodzi o takie trendy w używaniu technologii asystujących, co gdzieś tam dominuje w Belgii? Nie wiem, iPhone prawdopodobnie bardziej niż Android, JOS bardziej niż NVDA na przykład, jakieś no, linijki brajlowskie konkretnie?
0: Kiedyś jak przyjechałam tylko do Belgii, to rzeczywiście wszędzie był JOS, ale potem już NVDA coraz szersze kręgi zataczało i myślę, że teraz to nie wiem, czy mogłabym tak z całą pewnością powiedzieć. Teraz wygląda bardziej chyba tak, że te osoby starsze, które gdzieś tam już przywykły, to pozostają przy tym JOS-ie, a osoby młodsze raczej właśnie do NVDA migrują. Migrują, tak. Natomiast tak, rzeczywiście, no przynajmniej z moich obserwacji, oczywiście tam żadnych badań na ten temat nie czytałam, ale z moich obserwacji wynika, że zdecydowana większość moich znajomych, tego co się słyszy na ulicach, w jakichś tam klubach, bo gram też na przykład w Showdowna, możemy też tam wspomnieć, jeśli nam czasu starczy, właśnie o ewentualnych takich zajęciach dodatkowych. To iPhone, tak, zdecydowanie iPhone, Apple, smartwatche, właśnie AirPods, tablety. No myślę, że tak, że zdecydowanie Apple, laptopy oczywiście już bardziej teraz niż komputery stacjonarne. Nie wiem, coś jeszcze, jakiś konkretny...
1: Monitory brajlowskie też ludzie posiadają, jak rozumiem.
0: Na kliniki, no i też na nie mają dofinansowanie. Co jakiś czas, oczywiście nie tam co roku, bo to też nie powinno się tak szybko zużywać. Więc co jakiś czas, chyba co 3 lata, o ile pamiętam, można się starać o dofinansowanie do takiego sprzętu brajlowskiego. Myślę, że tutaj nie ma jakichś bardzo takich dramatycznych różnic, tak mi się wydaje, bo w Polsce jednak te osoby niewidome też mają dostęp do Androidów i do telefonów, myślę, tego Apple'a. Też
1: Tak.
0: nie jest.
1: W Luksemburgu jest podobnie, też iPhone. iPhone bardzo, bardzo dominuje, jak chodzi o to. Co mnie też bardzo zdziwiło, bo jak spotkałem trochę osób niewidomych z Luksemburga, to nie spodziewałbym się tego aż tak bardzo, a tu się okazuje, że to są osoby bardzo takie umiejętne, jak chodzi o technologię. Jak ja obserwuję ich dyskusje na Bliluxie, no to właśnie. Oni mają dużo takich dyskusji technicznych, że jakaś strona luksemburska rządowa się zepsuła, na przykład pod kątem dostępności, i tam są ludzie, którzy są w stanie naprawdę po luksembursku zanalizować to, że wow, tutaj coś w kodzie HTML się wysypało i coś tam nie działa, więc to są bardzo takie techniczne dyskusje. Więc ta świadomość gdzieś tutaj jest tych różnych rzeczy. To dobrze, to może opowiedzmy trochę o tym czasie wolnym i o tym, jak w ogóle społeczności osób niewidomych w tych krajach integrują się ze sobą, czy to internetowo, czy też w rzeczywistości.
0: Ja jeszcze tylko na sekundę pozwolę sobie wrócić do twojej ostatniej wypowiedzi, bo wspomniałeś właśnie o tym, że tutaj o tą dostępność się dba, taką na przykład stron internetowych. Ja wiem, że w Belgii jest taka organizacja, do której się można zgłosić po tym, jak otrzyma się gdziekolwiek zatrudnienie i poprosić ich o to, żeby udali się z tobą na to miejsce pracy i żeby po prostu wraz ze twoim szefostwem spróbowali wymyślić, jak ci to najlepiej tę pracę ułatwić. Czyli jest... No, troszkę mi się to kojarzy z taką naszą, wiecie, tą altiksową szansą, bo ja wiem, że oni chyba też tam mieli takie programy, że można było się zgłosić właśnie i poprosić o pomoc w przystosowaniu stanowiska. To tutaj coś takiego podobnego właśnie występuje, że można zwrócić się do osób, które się specjalizują już w tych naszych programach, prawda, i mogą wspólnie z firmą, w której pracujesz, spróbować czy to oswoić trochę system, czy na przykład właśnie powiedzieć im, wskazać, co i gdzie mogą kupić. No i wydaje mi się to takie dosyć fajne, chociaż przyznam też, że wydawało mi się, że w takim kraju jak Belgia, to tam, wiecie, co druga osoba niewidoma będzie pracować, albo w ogóle może nawet i 70%, przecież to taki cywilizowany kraj i o takiej wysokiej świadomości, a okazuje się, że te statystyki nie są wcale powalające. I wynika to w dużym stopniu z tego, że po prostu rząd belgijski stara się zapewnić niewidomym osobom na tyle wysokie dochody, żeby rekompensować im ewentualny brak pracy, co skutkuje tym, że często te osoby po prostu nie chcą tego zatrudnienia podejmować, bo jeżeli mają w perspektywie pracować i mieć te same pieniądze, prawda, co wtedy, kiedy nie pracują i dostają je od rządu, no to często nie poszukują tego zatrudnienia i co znowu powoduje troszkę takie zapętlenie, no bo jeśli te osoby się nie pokazują na rynku, nie próbują jakoś tam poszerzać tej świadomości pracodawców, to też ci pracodawcy za bardzo nie poszukują takich pracowników i też nie są, często są po prostu niezbyt przygotowani. Z tego też, co wiem, nie ma jakichś super dofinansowań takich jak u nas w Polsce zachęcających. Po prostu wychodzi się z założenia, że osoba niewidoma powinna mieć, powiedzmy, jakieś tam godne warunki, tak, bytowania i tak jak każdy obywatel, żeby mogła sobie decydować, czy chce pracować, czy nie. No, dyskusyjne jest to jest dobre, czy złe. Różnie na to można patrzeć, ale z mojej perspektywy przynajmniej tak to wygląda.
1: Rozumiem. No to jest też ciekawy temat właśnie, kwestia pracy. W Luksemburgu z kolei, ja już troszkę o to zahaczyłem, jest atelier, czyli ten warsztat. Jest to centrum, które adaptuje książki. Wiem, że ciężko jest znaleźć też pracę. Akurat znajomy, z którym o tym rozmawiałem, wiem, że się długo dość tułał po... To się ADM nazywa w skrócie, ten Urząd Pracy Luksemburski. Zanim w ogóle znalazł, on też wyemigrował z innego kraju do Luksemburga, więc to też nie jest taka historia, że to jest rodowity Luksemburczyk. I on długo, długo też nie zna, on zna chyba tylko angielski jako języki w ogóle obce, więc ani niemiecki, ani luksemburski, ani francuski tak naprawdę. No i w takiej sytuacji naprawdę jest ciężko jakąś tą pracę podłapać tak kompletnie gdzieś tam na dziko z rynku pracy i w końcu zatrudnił się w tym centrum właśnie adaptacji materiałów. To centrum również właśnie zajmuje się kwestiami dostępności, jakąś ewaluacją dostępności stron rządowych, aplikacji rządowych. Wiem, że tam są wiecznie różne problemy, to za chwilkę mogę też troszkę opowiedzieć. Te strony luksemburskie wcale nie są jakoś wybitnie dostępne i to wszystko tak jeszcze. Ogólnie Luksemburg można podsumować tak, że to jest jedno z bogatszych państw unijnych, ale jedno z najmniej doinwestowanych, jak chodzi o to, co mogliby zrobić z tymi pieniędzmi, które mają. Więc tam pewne rzeczy, które no niby są takie nowoczesne i super, to działają tak 20 lat temu troszkę i tak człowiek się zastanawia, skąd to się wszystko wzięło. Więc tam jakieś kwestie typu aplikacje, strony, coś to jest tak trochę na hopu-siupu i różnie to wygląda potem i różnie też działa. Natomiast no, też się tym zajmuje to centrum i właśnie dostosowaniami tych stron.
0: Właśnie też mam teraz taką koleżankę niewidomą, akurat Belgijkę, która szuka pracy i wiem, że szuka tej pracy już od dobrego pół roku. I jak z nią rozmawiam, to co jest ciekawe dla mnie, to że ona tam w tym tygodniu jednym, powiedzmy, standardowo ma ze 3-4 takie rozmowy kwalifikacyjne, więc może troszkę jest tam tak, wiecie, że nie wypada, czy tam może nie można nawet ze względów takich dyskryminacyjnych pomijać, czy tak zupełnie lekceważyć tych aplikacji. Ale no, jak do tej pory nic z tego nie wyniknęło. Bardzo często dostaję właśnie odpowiedzi, że jej profil tutaj nie odpowiada, prawda, w pełni wymaganiom. Wiecie, jakie są te dyplomatyczne odpowiedzi, wiadomo. I też bardzo często dostaję właśnie takie, jakby najbardziej się nią interesują te takie prace polegające właśnie czy to na telemarketingu, czy na jakichś tam takich no mniej wymagających jednak stanowiskach. No to jak żywo w Polsce mamy podobnie. No i właśnie to jest zaskakujące, że mimo tego, że jakby w wielu innych aspektach i dziedzinach ta różnica między naszymi krajami jest zauważalna, tak tutaj no niestety raczej podobnie.
1: A jak właśnie wygląda kwestia świadczeń socjalnych? Kto się może o nie ubiegać? W jakiej to jest wysokości? I czy można za to przeżyć? I jak można za to przeżyć?
0: To jest strasznie skomplikowany problem do wytłumaczenia, ponieważ on jest oparty na takim systemie punktowym i generalnie w dużym skrócie ubieganie się o orzeczenie wygląda bardzo podobnie jak u nas. Składasz dokumenty, musisz przedstawić dokumentację medyczną, potem zostajesz wezwany na komisję, gdzie lekarz wpisuje w papiery, co tam uważa na twój temat, czy sobie radzisz, jak sobie radzisz, do której kategorii cię zaklasyfikuje. I potem oczekujesz na decyzję związaną właśnie z twoimi finansami. Generalnie na razie jest tak, że jedna część tych pieniędzy to są tak zwane świadczenia integracyjne. Druga część to jest właśnie ta rekompensata za pensję, której no, nie pobierasz, jeżeli nie pracujesz. No i to też się tam zmienia. To znaczy, jeżeli na przykład podejmujesz pracę, no to tracisz jedną część, drugą przez jakiś czas możesz utrzymać, ale to też tam zależy od paru innych rzeczy. Natomiast też jest tak, że jeśli na przykład mieszkają ze sobą dwie osoby niewidome, to też te zarobki, te renty, które oni otrzymują, one się zmieniają, bo jest wyznaczony pewien pułap, którego nie możesz przekroczyć na gospodarstwo domowe. Czyli one się nie, to nie jest tak, że one się tak ładnie, wiecie, sumują, że sobie zamieszkamy w trójkę, będziemy mieć po 3000 euro. Tak to nie działa. Zresztą podobnie, jeśli jesteś partnerem osoby niewidomej, to twoje dochody też się wliczają w ten dochód całego gospodarstwa i względem tego też jest mierzona wysokość twojej renty. No więc to jest strasznie skomplikowane. Ale powiedzmy, że weźmiemy sobie pod lupę osobę, która mieszka samodzielnie, która nie pracuje i otrzymuje ten stopień taki troszkę, który można porównać do naszej pierwszej grupy. To chyba najwyższa, o ile mi znowu wiadomo, najwyższa możliwa taka kwota, którą możesz otrzymać, to jest około 1600 euro. No i potem to już z różnych powodów tylko może spadać, tak? Czy w momencie, kiedy zamieszkasz z kimś, czy jeśli wynajmujesz z kimś, czy jeżeli ktoś się zamelduje pod twoim adresem, bo są przecież takie też sytuacje, prawda, że ktoś, nie wiem, mieszkasz sobie z bratem, brat pracuje w Niemczech, a fizycznie go nie ma, no ale jest pod twoim adresem, no i tam już te dochody się będą liczyły. Więc no, nie wiem, trudno powiedzieć. No, niektórzy powiedzieliby, że to jest dużo, bo jest to mniej więcej, powiedzmy, porównywalne do minimalnej krajowej. Niektórzy powiedzą, że mogłoby być lepiej, szczególnie Belgowie powiedzą, że mogłoby być lepiej. Natomiast tak jak mówię, no one się jeszcze ciągle zmieniają. Może tak być, że jednego miesiąca dostajesz tyle, drugiego trochę inaczej. Nie są to takie bardzo stałe rzeczy, bardzo to jest wszystko płynne, trzeba dużo rzeczy wiedzieć, na trochę rzeczy uważać. Na przykład, jeżeli podejmuje się wolontariat, to też się zmienia, ponieważ w Belgii, tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma nic za darmo. Tak często też wolontariat podlega takiemu malutkiemu, ale jednak wynagrodzeniu. No i w tym momencie też twoja renta czy twoje dochody mogą się zmienić.
3: A ja teraz zajrzę na Facebooka, bo tu mamy kilka pytań od naszego słuchacza Piotra. No i oto one. Jak sobie radzicie w Belgii i Luksemburgu z jedzeniem? No i też z zakupami, między innymi jedzenia. Czy korzystacie w tym względzie z pomocy asystentów? A jak wygląda sytuacja z praniem? Macie pralki obrajlowione, czy na pamięć wiecie, jaki który program włączyć? A w domu w ogóle coś się gotowało albo gotuje? I tyle pytań.
1: No to chyba Moniu, większe masz to doświadczenie.
0: No tak, i to są też tematy, które ja właśnie chciałam poruszyć, głównie z zakupami, bo to jest też taka dla mnie ciekawa sytuacja. Przyznam, że w Polsce dla mnie to był trochę zawsze problem, że teraz to się znowu troszkę zmienia, bo już słyszę cały czas o tych asystentach właśnie, ale wcześniej, jeszcze za moich dawnych czasów, to było tak, że na zakupy się chodziło albo ze znajomą, albo z rodziną, jak się miało ją pod ręką. I też nawet nie było tak za bardzo jeszcze jakoś bardzo popularne to, żeby podchodzić do pani przy kasie i prosić, czy ktoś się ze sklepu by przyszedł, bo często to jeszcze albo były mniejsze sklepy, albo wiecie, nie było tyle obsługi, żeby ktoś tam sobie z nami mógł tak swobodnie pójść. Natomiast jak przyjechałam do Belgii, to się okazało właśnie, że możemy poprosić o pomoc organizację, która zajmuje się dokładnie tym, żeby pomagać przy zakupach, i tak jak w przypadku tych innych rzeczy, o których wspominałam, my też musimy wnosić swój wkład finansowy, uzależniony od naszych dochodów. Ale polega to na tym, że przychodzi do nas właśnie, akurat w naszym przypadku co tydzień, pani, która ma swoje auto i można to zrobić w taki dwojaki sposób, bo albo można wcześniej sobie usiąść i zapisać, co by się chciało kupić, dać pani listę wydrukowaną i gotówkę. I pani po prostu idzie do sklepu, kupuje to i przywozi nam to swoim autem, co się bardzo przydaje w momencie, kiedy trzeba kupić, prawda, jakąś tam zgrzewkę wody, karmę dla kota i pampersy dla dziecka, to wszystko jednak waży. Albo można też udać się z taką panią na zakupy osobiście i razem z nią poczytać sobie, tak, jakieś tam ewentualne promocje czy skład produktów, jeżeli nam na tym zależy. No, uważam, że to jest fajne rozwiązanie, no bo nie zależymy od kogoś drugiego, tak? Nie jesteśmy jakby takim troszkę ciężarem, nie musimy prosić o te wyjścia. Zresztą, jak się wychodziło, pamiętam, z plecakiem, no to też nie było się w stanie zabrać tego jakoś bardzo dużo. I to rozwiązanie mi się podoba. Podobnie w tej organizacji albo w podobnych organizacjach można też się zwrócić o pomoc w takim, powiedzmy, doprowadzeniu domu, jeśli, i to nie jest tylko dla niewidomych osób, ale też dla osób starszych, dla osób z innymi niepełnosprawnościami. Jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby sobie ugotować, może sobie zamówić taką osobę, no w zależności na ile go stać, prawda, nawet codziennie dochodzącą na 2 godziny, żeby przygotowała ci obiad, czy to będzie może 2 razy w tygodniu, czy no to w zależności właśnie mówię od finansów. Natomiast mogą świadczyć takie usługi, jeśli chodzi o gotowanie, prasowanie, pranie. Natomiast wiem też, że nawet w niektórych przypadkach można poprosić o taką asystenturę, nawet w kwestii po prostu porozmawiania z kimś, bo no, myślę, że w przypadku osób niewidomych nie jest to jakaś charakterystyczna rzecz, ale państwo belgijskie jest państwem, które dosyć szybko się drastycznie starzeje, i oni mają ten problem, że jest tam wiele osób, które mieszka samotnie w domach, czują się samotnie, nie mają z kim porozmawiać. No i dla nich po prostu jest ważne to, żeby ktoś przyszedł i wypił z nimi kawę, czy poszedł z nimi do kawiarni i z nimi zwyczajnie pobył, porozmawiał. Więc taka opcja też jest możliwa. Jeśli chodzi o mnie, no to ja oprócz zakupów nie korzystam z takiej pomocy już typowo domowej, bo bardzo lubię gotować. Jeśli chodzi o pranie, no to rzeczywiście mamy pralkę teraz Samsunga, która z aplikacją doskonale współpracuje. Prasować nie lubię, ale jak muszę, to też jakoś tam dam radę to zrobić. Ale gdyby była taka potrzeba, no gdyby ktoś sobie z tym gorzej radził albo dopiero się uczył, no to możliwości są.
1: W Luksemburgu nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje. Ja byłem tylko pół roku tam i to jest bardzo mało czasu, żeby jeszcze zainwestować czas w organizowanie tego, w uruchamianie tych procedur, sprawdzanie, czy ja w ogóle mi się coś należy. Ja wiem, że w ogóle cudem jest dla mnie to, że uzyskałem tam orzeczenie osoby niepełnosprawnej, żeby móc jeździć za darmo transportem. W międzyczasie transport miejski w Luksemburgu stał się darmowy dla wszystkich. To jest pierwszy kraj w Europie, który udarmowił cały transport miejski, pociągi, autobusy, tramwaj jeden, bo to jest jedna linia na razie tylko tramwaju, on został niedawno reaktywowany, jest za darmo, ale no wtedy, kiedy ja tam jeszcze mieszkałem, to tak nie było i to, że ja w ogóle załatwiłem to orzeczenie, jestem też pod ogromnym wrażeniem. Natomiast no właśnie, kwestia zakupów. To był dla mnie hardcore, szczerze mówiąc, i to o tym przy okazji transportu też za chwilkę wspomnę, bo ja mieszkałem na wsi i ta wieś była oddalona od 800 metrów, o 800 metrów od najbliższego dworca kolejowego i jakiejkolwiek, powiedzmy, cywilizacji. W związku z tym najbliższym moim sklepem był sklep na stacji benzynowej, więc ograniczony wybór i ceny też wyższe niż normalnie w supermarkecie. Co ja w takich sytuacjach robiłem? Ano dogadywałem się z właścicielką mieszkania, od której je wynajmowałem. Ona miała samochód, ona sama też jeździła na zakupy do miasta, do Mersz, i my jeździliśmy po prostu razem samochodem, umawialiśmy się jakoś tam na zasadzie, nawet ona też pracowała w parlamencie, ja czasem nawet dzwoniałem się z nią po wewnętrznych telefonach i mówiłem, że słuchaj, ty dzisiaj na zakupy jedziesz, czy ja mogę się z tobą zabrać, no i zabieraliśmy się, robiliśmy zakupy jakieś czy w Luksemburgu, czy w Mersz. I wracaliśmy do domu z tym wszystkim i po prostu rozkładaliśmy to do lodówek gdzieś tam na różne półki i inne rzeczy. I tak to działało. Potem niestety był taki moment, w którym ona wyjechała na urlop na 2 tygodnie i robiliśmy chyba największe zakupy świata wtedy, bo też jeszcze nie miałem współlokatorki wtedy, bo właśnie druga opcja była taka, że z moją współlokatorką po prostu szliśmy po pracy do galerii handlowej. Swoją drogą Auchan w Luksemburgu jest galerią handlową, taką wielką. To nie jest jeden sklep, supermarket, tak jak u nas w Polsce, tylko tam jest całe Auchan, całe centrum handlowe Auchan. I po prostu robiliśmy te zakupy, no zazwyczaj dla nas obojga, bo my coś tam, no ona coś tam przygotowała, ja powiedzmy potem gdzieś tam z myciem pomogłem czy coś i raczej kupowaliśmy produkty wspólne, jako że razem przygotowywaliśmy jedzenie. Wtedy to po prostu wieźliśmy ze sobą, co nie było łatwe, pociągiem do mieszkania. No i 800 metrów znowu z buta z tymi zakupami tam. No więc to jest jeden z powodów, dla których właśnie też wspomniałem o tym, że osobie niewidomej najłatwiej jest mieszkać w Luksemburgu, w mieście. Natomiast tak, no a cała reszta to tu wiele nie powiem, bo nie korzystałem z żadnych usług asystenckich. Nasza pralka w tym mieszkaniu, które wynajmowałem, no nie była jakoś specjalnie dostępna, więc zazwyczaj prosiłem właścicielkę. To jest właśnie to, że ja miałem z właścicielką mieszkania bardzo fajny układ, my się bardzo zaprzyjaźniliśmy i ja po prostu do niej często wpadałem na górę właśnie w tych celach, w których w Belgii się prosi o pomoc asysty, czyli pomoc w zakupach, czasem jakiś posiłek zjedliśmy razem, pogadaliśmy po prostu, ona mi pomogła jakąś tam pralkę włączyć, jak coś nam się na dole zepsuło, to ona zerknęła.
0: Ale Paweł, ty oficjalnie wiesz o tym, czy tam były właśnie takie możliwości, żeby asystenta poprosić?
1: Tego niestety nie wiem. Z tego, co wiem, moi znajomi, którzy mieszkali samodzielnie właśnie w tym Blanenheim, w tym domu, robili zakupy sami. I to moja koleżanka właśnie tak sobie nawet opatentowała te większe zakupy, że miała po prostu koszyk. Ja nie wiem, czy on był na kółkach jakoś, ale taki większy trochę kosz i ona w tym robiła większe zakupy takie, bo ona już gotowała sama. Dla ich obojga, dla niej i dla swojego chłopaka. Więc Więc raczej te przypadki, które ja znam, oni sobie tam radzili sami. Tak. To chyba z tych pytań byłoby tyle. No i właśnie, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego i tą integrację taką osób niewidomych, jak to wygląda w Belgii? Z jednej strony wydarzenia, które są organizowane, jakieś organizacje, które coś ciekawego mają tam przedsięwziąć. Z drugiej strony, czy oddolnie, tak jak u nas w Polsce na przykład jest cały spis grup na, nie wiem, WhatsAppie, Facebooku, jakieś listy dyskusyjne. Jak to wygląda w Belgii? Jedną może rzecz ja tylko dodam, co mnie w Belgii naprawdę zachwyciło, to jest fakt, iż tam tyle się robi dla młodzieży, że tak bardzo rozwinięty jest ten sektor organizacji młodzieżowych, że jacyś harcerze, znaczy skauci, jakieś inne organizacje, ktoś tam jeszcze. I to jest naprawdę super. I w ogóle sposób, w jakim się o tym mówi i jakby szeroka paleta tematów, które to adresuje, że to nie jest tylko, żeby coś tam dzieci porobiły, tylko tam są takie centra też kulturowe chyba, gdzie po prostu dzieci mogą przyjść, pobawić się, odrobić z kimś zadania, pograć na jakiejś konsoli, pospotykać się też i porozmawiać z rówieśnikami.
0: To chyba znowu zahaczam o różnicę między Brukselą a Lir, bo ja nie jestem co prawda młodzieżą już, ale no powiedzmy, że pod kątem dzieci już się interesuję takimi różnymi właśnie centrami czy czymś podobnym. To znowu wydaje mi się bardzo podobnie jak w Polsce. To znaczy są takie ala domy kultury, są gdzieś tam organizowane zajęcia dodatkowe na zasadzie, że możesz sobie do szkoły tańca dziecko zapisać, czy do szkoły muzycznej, czy... No ale ja nie mam właśnie takiego odczucia jak ty, chociaż przypuszczam, że ty też mówisz o tym, że być może podczas stażu pracowałeś gdzieś tam, gdzie mówiło się, tak, o takich różnych działaniach.
1: Nawet bardziej na kanwie tego, co robi ICC Belgium, czyli ta organizacja dla tych, którzy nie wiedzą, która tworzyła grupę i tworzy dalej grupę belgijską na obozy ICC, ale oni w międzyczasie się odgałęzili też trochę i robią swoje wydarzenia, na przykład ICC Weekend, przynajmniej raz w roku, na który można przylecieć bez koordynatora i taki spędzić weekend w towarzystwie międzynarodowym osób niewidomych.
0: No nie wiem, czy to nie jest właśnie troszkę taki przypadek, że akurat się to ICC tak w Belgii dobrze dosyć przyjęło. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście taka globalna rzecz, ale na pewno mogę powiedzieć, że nie ujęło mnie w żaden sposób życie towarzyskie belgijskich osób niewidomych. Wynika to też w dużym stopniu na pewno z tego właśnie, że nie jest ich dużo, że te mniejsze miasteczka jednak są takie mniej zorganizowane. Bardzo możliwe, że w Brukseli to odczucie miałabym inne, ale na przykład jeżeli szukałam czegoś do zrobienia dla siebie, czy jakichś właśnie takich ofert tych organizacji pozarządowych, no to nie było z tym jakoś bardzo tak kolorowo. Wiem, że istnieje jakaś organizacja, która organizuje wakacje dla osób niewidomych i tam oni szukają gdzieś wolontariuszy i to jest podobno dosyć dobrze zorganizowane, ale ja nigdy nie brałam udziału w takim czymś, przynajmniej jeszcze nie. Wiem, że właśnie są te sekcje, powiedzmy właśnie Turbala, Showdowna, ale to też tylko w większych miastach. Ja muszę dojeżdżać do Antwerpii. Dla mnie no, wyprawa na takiego Showdowna to jest dosyć konkretna wyprawa, bo muszę przejść kilometr do stacji, potem przejechać 15 minut pociągiem i kilometr od stacji w Antwerpii do miejsca, gdzie mamy klub showdownowy. Więc łącznie sam dojazd no, zajmuje mi minimum godzinę. Natomiast nie jest właśnie tak, że naprawdę siąść tylko i przebierać w tych ofertach. Też problemem właśnie znowu takim typowo belgijskim jest to, że tam nic nie jest za bardzo sformalizowane, nie ma jakiejś powiedzmy belgijskiej ligi, tak jak jest polska Liga Showdowna, która może też jeszcze nie jest jakaś doskonała, ale cokolwiek się dzieje w tym zakresie, tam wszystko jest zupełnie w rozsypce.
1: Ale blind football się ma dobrze, z tego co wiem.
0: No ale też właśnie nie jest w żaden sposób sformalizowany. Oni są dobrzy jako drużyna, ale nie ma czegoś takiego, że jakieś tam super rozgrywki, wiesz, na poziomie nacjonalnym, tak, narodowym, żeby się tam rozgrywały, czy żeby to było wszystko w jakiś taki sposób zorganizowane. Jest bardzo często problem z sędziami, jeśli chodzi o showdowna. Jak to mówią, dla chcącego nic trudnego, ale trzeba się trochę postarać, żeby gdzieś tam poszukać i zazwyczaj jednak, jeśli się nie mieszka w Antwerpii albo w Brukseli, to zwykle trzeba też gdzieś tam podojeżdżać.
1: Aha, a jak chodzi o internet, jak to funkcjonuje? Na ile są niewidomi zorganizowani jakoś internetowo?
0: No, też właśnie nie zauważyłam, żeby to jakoś znacznie odbiegało od naszych polskich standardów. Internet jako infrastruktura on jest, jest wszędzie dostępny, jest raczej wszędzie zasięg, natomiast internet w ogóle w Belgii nie jest tani. Takie abonamenty, to myślę, że dużo Polaków w ogóle tego nie docenia, jakie my mamy abonamenty telefoniczne, komórkowe. Polakom się wydaje taka norma, że tam za 20 zł oni chcą mieć nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet bez limitu najlepiej. Natomiast na tle w ogóle innych krajów Europy, no to Polska plasuje się w znakomitej czołówce, jeśli chodzi o dostępność usług i ocenę usług, bo czy w Belgii, czy w Niemczech, czy we Francji to są kwoty znacznie wyższego rzędu i też za te kwoty, które się płaci za abonamenty, no bez limitu to raczej już są takie VIP-owskie, powiedziałabym. Oferty, nie wiem, czy ty też w Luksemburgu się z tym zetknąłeś.
1: Tak, ja troszeczkę nawet zrezygnowałem. Ja źle się też dowiedziałem, bo wydawało mi się, że nie ma sensownych ofert prepaidowych za jakieś fajne pieniądze, bo tam od 20 euro się zaczynały gdzieś nawet w górę.

0: mnie oddzwaniać, nie chciały przyjąć mojego zamówienia, kiedy widziały zagraniczny numer. Oni stwierdzili, to nie jest numer luksemburski, my nie będziemy na ten numer oddzwaniać, bo nam to nabije koszty roamingowe, więc my nie odbierzemy od pana zamówienia. To było mega dziwne, ale
1: Trochę nie, no jakby się tak z ich punktu, wiesz, widzenia na
0: to
1: to.
0: znaczy, powiem ci, nie wiem, jak to jest w Polsce uregulowane albo jaki jest zwyczaj, ale wiem, że mój brat, pracując właśnie jako dostarczyciel jedzenia, dzwonił do różnych Erasmusów na zagraniczne numery. Nie wiem, czy to była
1: Tylko
0: jego
1: wiesz,
0: dobra wola, czy.
1: wiadomo, że jak masz tam hiszpański numer, czy francuski, czy niemiecki, to w tej chwili roamingowo to tam jest rozwiązane, nie wiem, jak w Luksemburgu to wygląda, czy też jest tak, że jeżeli jest w tej samej sieci, powiedzmy w kraju, no to masz tak jak za połączenie lokalne. Ale to już może są takie niuanse. Ja jeszcze tylko wspomnę o tym, bo zaczęłam mówić o tym, że ja trochę tak podróżuję, sobie na te lotniska swoje jeżdżę, też pojeżdżę na showdown. To właśnie, co jest fajne w Belgii, to też mnie zaskoczyło. Ja wiem, że to w Polsce też się dosyć fajnie rozwinęło od czasów, kiedy ja tam przebywałam bardziej na stałe, ale właśnie taka asysta, którą można sobie zamówić, jeśli chodzi o pomoc w podróżowaniu pociągiem. Można to zrobić online, można to zrobić telefonicznie, właśnie można zgłosić i do tego nie trzeba też być jakby Belgiem rodowitym, wystarczy być osobą niewidomą nawet jako turysta. Można poprosić o pomoc na przykład przy wsiadaniu do pociągu, przy przesiadaniu się z pociągu na pociąg, albo tak jak w moim przypadku w znalezieniu przystanku autobusowego, który w Charleroi jest dosyć daleko, w tej chwili jest jeszcze dalej, bo są remonty. I trzeba tam przez tory przechodzić, no nie jest to taka prosta rzecz, więc taka asysta może mnie odebrać z pociągu w Charleroi i zaprowadzić na przystanek autobusowy, pomóc mi go namierzyć, jeżeli jest taka potrzeba. I to fajnie działa, to dobrze działa. Co prawda tymi osobami pomagającymi są pracownicy kolei, więc wiadomo, że to tak jak wszędzie różnie się trafia, prawda, na bardziej rozmowną osobę, na mniej rozmowną. Ja przyzwyczaiłam się do tego, że zwykle jakoś tam zagadują, żeby ten czas upłynął, żeby wiadomo, w jakiejś tam milszej atmosferze, więc kiedyś tam już z automatu coś tam zaczęłam do pana mówić, a on do mnie powiedział: dobrze, dobrze, proszę pani, porozmawiamy sobie, jak już dojdziemy na miejsce, w tej chwili ja jestem w pracy. Także
0: Oj.
1: różnie to jest. Jest. Zależy, na kogo się trafi.
0: A też mają tak jak Niemcy, że mają swój rewir i poza ten rewir cię nie zaprowadzą, nawet jak to jest, nie wiem, parę schodków w dół?
1: Ja się z tym nie spotkałam. Być może
0: Okej.
1: oficjalnie są jakieś wytyczne, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi powiedział, że mnie nie odprowadzi. Wiadomo, że jakoś tam się nie staram tego też nie nadużywać i nie proszę, żeby mnie do rynku doprowadzili, prawda? W
0: No tak.
1: Brukseli, do centrum, bo tam rynku właściwie takiego nie ma, jest Grand Place i to już jest trochę od stacji jakieś 15 minut. To myślę, że mogliby rzeczywiście się zbuntować, ale na takie przystacyjne tereny to mogę zawsze poprosić właśnie, czy na autobus, czy na tramwaj, czy na metro.
0: No właśnie, zahaczyliśmy już o transport. Ja o Luksemburgu mogę powiedzieć tak, i to jest mój największy ból, jak chodzi o ten kraj, gdzie jego niedoinwestowanie po prostu świeci po oczach, bo to, jak wspomniałem, no jest miasto Luksemburg i mimo, że są inne miasta teoretycznie też, to tak w kwestii infrastruktury to jest długo, długo nic. W mieście Luksemburg jeżdżą regularnie autobusy. Jeżdżą regularnie. Jeździ jedna linia tramwaju. Jeżdżą oczywiście pociągi i autobusy też do różnych innych miasteczek i wiosek. Natomiast w określonych godzinach. I w tym momencie, jeżeli my się spóźnimy na jakiś nasz autobus, no to zostają nam tylko pociągi, na przykład nocne, albo autobusy, które jeżdżą co godzinę. I to działa. I to w zasadzie jest spoko. Jedyne co, to trzeba po prostu poczekać często. I to był mój problem. Tam, gdzie mieszkałem, bo tak jak już wspomniałem, 800 metrów szło się z mojego mieszkania na najbliższą stację kolejową. W linii prostej, żeby było śmiesznie, to się szło tak prosto, prosto, prosto, prosto, prosto. Jeden mostek nad rzeczką, dalej kawałek jakiegoś tam w krzaczkach przejścia, znowu mostek. O, i już są już jest dworzec. Tylko to się szło. No jak się pobiegło, to może 10 minut było, jak wolnym takim kroczkiem to 15-20. To trzeba było sobie dobrze wyliczyć, bo z tej wioski odjeżdżał pociąg jeden na godzinę. Pociągi były dwa, albo w jednym kierunku, albo w drugim. No i trzeba było określić, gdzie chcemy jechać. Czy raczej w stronę Luksemburga, czy raczej w stronę tam dalej Mersch, Etelbrück i tam dalsze miejscowości w drugą stronę. Jak się spóźniliśmy na pociąg, no to pech. Za godzinę będzie następny. Ewentualnie, jak się dobrze

0: zsynchronizowało i to było gdzieś tam powiedzmy w ciągu dnia jeszcze, to był autobus, który o podobnej godzinie gdzieś tam odjeżdżał w stronę Luksemburga, ewentualnie w stronę Mersz, właśnie też jechał on koło tego atelier, koło Blenheim. No ale to trzeba było sobie dobrze zgrać. Jest aplikacja do rozkładu, która się nazywa mobilitate.lu, pisane mobilitate, tak jak się słyszy, to taka ciekawostka dla lingwistycznych świrków. I tam można było sprawdzić sobie odjazdy, kupić bilety i wszystkim zarządzać. Właśnie. To jest w ogóle ciekawe. Nie dotyczy to transportu, ale trochę technologii, telefonii komórkowej. Tam, gdzie ja mieszkałem, a nie był to Luksemburg, tylko 12 km od, był beznadziejny zasięg telefonii komórkowej. I tam ja, będąc na roamingu, zwłaszcza na tym poziomie basement, miałem tak niestabilny zasięg, to się raz rwało tak, raz łączyło tak, jedna sieć, druga sieć, połączenia mi się urywały, internet wysiadał, Wi-Fi, które miałem od właścicielki, też tam nie sięgało do końca, bo router był u nich u góry, ja byłem na dole. Jak dobrze ustawiłem komputer, to był dobry zasięg, jak gorzej ustawiłem komputer albo chciałem coś z telefonu, na przykład chodzić po mieszkaniu i gdzieś tam sobie rozmawiać ze znajomymi, to w niektórych miejscach mieszkania się urywało, a o mobilnym internecie zapomnij. No i był taki dzień, to był dzień przed wyborami europejskimi do Europarlamentu. Ja nie wiem, co ci ludzie zrobili, jak oni używali tej infrastruktury komórkowej, ale ona po prostu wysiadła. Po raz pierwszy od chyba 15, może 18 lat zobaczyłem na pasku statusu ikonkę GPRS. Nie, że Edge, nie, że jakiś wolniejszy internet, GPRS jak w roku 2003. Ja się po prostu załamałem, tam nic nie szło. Sytuacja była taka, że ja się umawiałem akurat z koleżanką, która pojechała tam coś załatwić w mieście wcześniej. Ja miałem do niej dotrzeć, do mojej współlokatorki, miałem do niej dotrzeć potem i mieliśmy coś tam razem po mieście połazić. Ja nie byłem w stanie sprawdzić, kiedy mi odjeżdża autobus ani pociąg, żeby jej dać znać, o której będę. Jedyne, co to pamiętałem, mniej więcej po rozkładzie, o której on odjeżdża, no bo jak jeden na godzinę, to nie trudno spamiętać. Nie działał WhatsApp, więc nie mogłem jej dać znać. Nie działało absolutnie nic. No i to był taki pechowy dzień, w którym chyba się spóźniłem, w ogóle ona na mnie czekała, nie miała ze mną żadnego kontaktu. Dopiero jak dojechałem do Luksemburga, to odżyło to wszystko. Ale zasięg tam, gdzie mieszkałem, był właśnie tragiczny. W życiu czegoś takiego nie widziałem, a już w ogóle w zachodniej Europie, więc byłem mocno zdziwiony. Jeśli chodzi o transport, to dało się jeździć poza niedzielą wieczorem. Niedziela wieczór, nie ma żadnych nocnych autobusów, nie ma żadnego nocnego pociągu, nic nie jedzie. Jak ktoś utknął w Luksemburgu, to ktoś utknął w Luksemburgu. I tak się zdarzyło raz mojej koleżance. Taksówki są, no bo nie, że nie. Ale czy ja bym chciał za takie 10 km, 12 płacić 50 euro? To nie wiem. I tam jest teraz tak, że dużo osób czeka na to, żeby wszedł Uber, bo Uber jest szansa, że zmusi konkurencję do tego, żeby obniżyć ceny, bo ceny taksówek są skandaliczne.
1: Bardzo podobnie jak w Belgii. W Belgii też nie działa Uber i też już niby podobno się tam w Brukseli gdzieś pojawia, ale też są bardzo duże naciski ze strony właśnie tych firm taksówkowych, żeby nie wpuszczać Ubera. Natomiast rzeczywiście takie najniższa kwota, którą zdarzyło mi się płacić za taksówkę, za dosłownie parę kilometrów, to była 8 euro, ale zwykle to jest około 10 i w górę. Także tutaj podobnie. Jeśli mogę ci jeszcze wejść słowo, to
0: proszę,
1: tak
0: proszę.
1: Tylko powiem o transporcie w Belgii. Takie rzeczy, które mogą być ciekawe dla osób niewidomych. Na pewno nie jest standardem, że pociągi wszędzie mówią. To znaczy chodzi mi o komunikaty, jaka następna stacja, prawda? Są takie, gdzie jest to zautomatyzowane, ale są takie, gdzie nie mówi się, a są jeszcze takie, w których zapowiada pan konduktor, jeżeli pamięta, o tym, żeby zapowiadać. I to nawet są ciekawe dosyć doświadczenia, bo czasami się trafiają tacy konduktorzy, którzy naprawdę potrafią sobie jeszcze przy tym dosyć konkretnie żartować. Takie troszkę to jest oldschoolowe, no ale nie jest to standard. Jeśli chodzi znowu o Brukselę, to się bardzo nie wypowiem, być może tam jest lepiej, jeśli chodzi o tramwaje i autobusy.
0: Mówią w dwóch językach.
1: W Lir i w Antwerpii praktycznie nic nie jest zapowiadane. Nie spotkałam się wręcz nawet w Lille z autobusem, który by mówił o przystankach, ale wynika to też w dużym stopniu z tego, że tam panuje taka właśnie zasada, że wszystkie przystanki są na żądanie. Czyli tam nie ma jakiejś określonej trasy. W momencie, kiedy ktokolwiek chce wysiąść, naciska na dzwonek i mu się autobus zatrzymuje. Jeśli nikt nie naciśnie, nawet i całą trasę potrafi przejechać bez zatrzymania. Raz, że musisz w autobusie naciskać przycisk, to jeszcze stojąc na przystanku musisz machnąć, bo jeżeli tylko sobie stoisz na przystanku, to pan kierowca nie wie, czy ty sobie na kogoś czekasz, czy ty sobie przyszedłeś popodziwiać autobusy i się po prostu nie zatrzyma. Jest ogólna taka zasada, że jeśli widzi osobę z laską, powinien się zatrzymać, natomiast w bardzo dużym stopniu nie jest ona respektowana. Wynika to też z tego, że zawód kierowcy w Belgii, autobusu, jest jednym z takich najmniej szlachetnych zawodów, powiedzmy, dosyć mało płatny, a jednocześnie mało wymagający językowo, więc bardzo często na tych kierowców zgłaszają się po prostu osoby, które przyjeżdżają do Belgii z różnych innych krajów, często właśnie z tych krajów afrykańskich, czy Syrii, czy z innych takich krajów, gdzie przyjeżdżają do Belgii i próbują to jakoś funkcjonować. No i oni bardzo często właśnie nie znają jakoś w takim super stopniu tych wszystkich ustaw. Tutaj jest problem też językowy. Jeżeli chcesz o coś zapytać kierowcę, no to musisz się przygotować na to, że on cię raczej nie zrozumie, albo ty nie zrozumiesz jego, jeżeli on nawet mógłby coś próbować powiedzieć. Plus do tego często oni nawet nie znają nas w przystanku, bo oni mają po prostu zakodowane w głowie, że jak ktoś będzie chciał, to pan kierowca zobaczy światełko i się zatrzyma. A jeśli nie, to się nie musi martwić nazwami przystanków. Więc tutaj pod tym kątem jest ciężko się poruszać osobie niewidomej. Mi w takim przypadku z dużą pomocą przychodzi właśnie Lazarillo. No i właśnie trzeba naprawdę liczyć przede wszystkim na siebie. Tramwaje to troszkę inna historia, już lepiej. Ja w Lir nie mam akurat w ogóle tramwaju, ale w Antwerpii no to są i to już troszkę tam lepiej wygląda, no bo przynajmniej te przystanki są w miarę do przewidzenia. No ale autobusy to troszkę jest taka dzika Amerykanka, wolna Amerykanka. Natomiast muszę powiedzieć, że to co powiedziałeś właśnie, że jeden pociąg na godzinę, to w Belgii mnie zaskoczyło na plus. Tam często są pociągi, ponieważ to jest mały kraj, z miasta do miasta praktycznie każdego można się dostać. Dosyć dobrze jest to skomunikowane. Właśnie ja do Antwerpii mam 4, czasami 5 pociągów na godzinę. Czyli praktycznie średnio co 10 minut. Plus do tego jeszcze właśnie autobusy pokonują dosyć duże trasy, bo potrafią przejeżdżać z jednego miasta do drugiego, na przykład w odległości 60 km, podmiejskie autobusy tak zwane. Więc jak nie tak, to tak, można się zawsze gdzieś tam dostać.
0: Ja a propos Brukseli mogę powiedzieć, że właśnie to jest coś, co ja słyszałem o Belgii, że Antwerpia autobusy nie mówią, Walonia autobusy mówią. To jest niesamowite. I Bruksela mówią w dwóch językach. To mogę potwierdzić, bo czy jak metrem jeździłem, metro jest troszkę ciężkie. Metro, no to trzeba się trochę nauczyć i trzeba trochę pokombinować, jak chodzi o to, jak tam z laską chyba nawigować. Są ludzie, którzy to robią. Większość prosi o pomoc. Natomiast da się to zrobić, i zwłaszcza jak chodzi o dworce i o właśnie stację metra, to są tam fantastyczne plany dotykowe. Jak moja instruktorka orientacji mi pokazywała właśnie w Brukseli, jak nawigować, to zwracała moją uwagę na te plany. My też z rodzicami je zauważyliśmy i to jest niesamowicie zrobione. To są tak dobrze zrobione plany. To jest słupek, taki dość stabilny, masywny słup, który stoi i tam są wyryte takie kształty i to ewidentnie widać, że kropka po środku to my, a potem w lewą stronę, jak się obrócisz. I to wszystko jest oczywiście w rzeczywistości odzwierciedlone przez linie prowadzące. Jak się obrócisz w lewo, to dojdziesz do, i tu jest podpisane, wyjście tam w stronę ulicy jakiejś. Jak pójdziesz w górę, to jakieś tam bramki. Jak pójdziesz w prawo, to coś tam. Za sobą masz coś tam. I to jest tak dobrze zrobione, jak ja nie lubię planów i ich zazwyczaj nie rozumiem. Nie rozumiem map, nie rozumiem planów. Nie przemawiają do mnie makiety. Tak te brukselskie naprawdę fajnie. Naprawdę na plus i że tak powiem, mam wrażenie, że każdy by je zrozumiał, skoro ja je zrozumiałem. Swoją drogą fajny ma dżingielek taki, brukselski transport. Da się go nawet ściągnąć gdzieś z internetu, ja go używałem jako dzwonek na, chyba na komunikator Signal jakiś czas. I tak, w ogóle sample są syntezą akapeli robione do komunikatów na dworcach, do komunikatów w komunikacji miejskiej, holenderska i francuska akapela. Swoją drogą ciekawe, czy się przesiądą, bo teraz wyszedł głos, a nie, to Vocalizer ma belgijski, francuski. Akapela chyba nie. W ogóle są też miejsca oznaczone, przynajmniej na tych przystankach kilku, na których byłem w Brukseli, które były dla mnie ważne. Było dość fajnie, takim kwadratowym, chyba gumowym, czy jakimś taką nakładką, było oznaczone miejsce, gdzie ja jako osoba niewidoma powinienem stać i czekać. I to działało. Rzeczywiście podjeżdżał ten autobus pierwszymi drzwiami, otwierał. Oczywiście Bruksela, więc francuski, więc na początek warto się nauczyć liczb po francusku, żeby wiedzieć, jaki numer linii potrzebujemy. Liczby francuskie łatwe nie są, bo od 70 w górę zaczynają się dziwne kombinacje i pomysł na liczby, który zakłada, że 70 to nie jest 70, tylko 60-10. I 80 to nie jest 60-20, tylko 4 razy 20. A 90 to z kolei 4 razy 20-10, więc francuskie liczby to jest majstersztyk sam w sobie. Ciekawostka a propos też Brukseli, nie wiem jak w innych miastach Belgii, chyba tego nie ma, ale jeżeli nawigujemy z czymkolwiek, co bazuje na OpenStreetMap, na przykład Dotwalker albo Seeing Assistant Move, to będziemy otrzymywać nazwy ulic w dwóch językach, czyli flamandzki i francuski. To jest o tyle ważne, że te komunikaty się stają automatycznie dużo, dużo dłuższe. Jak ja na przykład muszę wysłuchać coś w stylu blip, 50 metrów, Twoje toren strat 5, Rue de des Doux Tours 5, 25 metrów na godzinę 1 i tak dalej. Zanim on powie jeden komunikat, to zaraz przyjdzie drugi. I to jest tak naprawdę męczące. To było dla mnie strasznie uciążliwe w nawigowaniu właśnie z takimi nawigacjami dla niewidomych, że te adresy były tak dziwacznie, znaczy dziwacznie, ja to rozumiem, to jest bardzo ważne też z uwagi na tą heteroglosję, na tą wielojęzyczność w Belgii, ale jest to no niesamowicie ciekawe, ale męczące też z drugiej strony. Jeśli chodzi, jeszcze taka w ogóle zabawna rzecz a propos Brukseli, o której zapomniałem wspomnieć, bo pytał Piotr o zakupy, jak sobie radzić z zakupami. Ja się poddałem, jak chodzi o jakieś eksperymenty z francuskim i chodziłem do polskiego sklepu, bo miałem niedaleko i tam było wszystko, czego potrzebowałem, więc bardzo sympatyczne panie zresztą. Pozdrawiam, może kiedyś do nich ten podcast dotrze. W Luksemburgu też był polski sklep, też pozdrawiam. W Luksemburgu też swoją drogą, jeśli mówimy już o transporcie, a jeździłem po raz pierwszy samojezdnym autobusem. I to był autobus, który był mega dziwny, bo nim kierowca w nim siedział i kierowca mógł zainterweniować w sytuacji, gdyby ten autobus ewidentnie byłoby widać, że sobie nie radzi z wyminięciem czegoś. Był taki joystick i on mógł ten autobus tam jakoś zmusić, żeby wyminął. I zazwyczaj to nie było przyjemne uczucie, bo to było takie bardzo ostre szarpnięcie, kiedy kierowca musiał zainterweniować. No ale tak poza tym to jeździł sobie. To był taki pilotażowy projekt. Zdaje się, że też w Luksemburgu ostatnio w ramach projektu Pascal, Europejski Związek Niewidomych zorganizował testy samojezdnych autobusów z udziałem osób niewidomych, żeby zebrać jakieś opinie, na ile bezpiecznie się takie osoby czują w takich autobusach.
1: W Belgii z kolei jest jest dosyć mocno rozpowszechniona moda na elektryczne auta i rowery, i to też jest trochę problematyczne dla osób niewidomych. Są bardzo ciche, na ulicy naprawdę trzeba się skupić, żeby takie auto usłyszeć przy przejściu na przykład, szczególnie w momencie, kiedy nie ma świateł. No i rowery podobnie. Tam jest dużo rowerów. W Belgii myślę, że może nie aż tyle co w Holandii, ale niewiele mniej. Więc te rowery, ścieżki rowerowe to jest trochę wyzwanie dla osoby poruszającej się z laską. No, w momencie, kiedy jest to rower elektryczny, to jest wyzwanie podwójne.
0: Tak, to prawda i o to też apeluje się, żeby te elektryki wydawały jakieś odgłosy. No zobaczymy, ma to wejść jako gdzieś prawo unijne i chyba nawet już powoli coś się zaczyna w tej kwestii dziać, natomiast zobaczymy, jak to będzie wykonane. A propos Luksemburga, to jeszcze chciałem wspomnieć o takiej jednej rzeczy, która jest pewnym światełkiem w tunelu, ale tylko pewnym, jeśli chodzi o transport. Istnieje usługa transportu tak zwanego door to door, czyli od drzwi do drzwi dla osób niepełnosprawnych. Nazywa się to Adapto. I polega to na tym, że ja, jeżeli jestem osobą niepełnosprawną, to otrzymuję miesięcznie. I teraz, żebym was nie okłamał, bo to się zmieniało. Odkąd ja wyjechałem, to się zmieniało. Podstawowo było tak, że płaciło się 8 euro za przejazd takim autobusem w jakieś tam konkretne miejsce. Zasada jest prawdopodobnie taka, że to jest, ma jakieś wyrównanie chyba kosztu, który poniosłaby osoba widząca, tylko za co? Za przejazd autobusem, za przejazd samochodem, za taksówkę, nie wiem. Wiem, że w Islandii jest podobny system. I po prostu się dzwoni do Ministerstwa Transportu albo pisze maila. Ostatnio też weszła aplikacja mobilna i się zamawia przejazd na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Jeżeli się pracuje, to można też sobie ze swoją pracą załatwić tak, że codziennie jesteśmy podwożeni do pracy i z powrotem. O konkretnej godzinie kierowcy wiedzą już, że my zaczynamy pracę, nie wiem, na przykład ja zaczynałem 8:30, no więc gdzieś tak przed 8, 7:45 powiedzmy, pod moim domem był autobus i mnie zawoził do pracy. Oni też wiedzieli, że około 17 kończę, więc około 17 też stali i na mnie czekali. Tak?
1: No, ja chciałam powiedzieć, że w Belgii, jeśli chodzi właśnie o te takie typowo transportowe i finansowe rozwiązania, no to na pewno ważną informacją i taką miłą informacją jest to, że osoby niewidome plus przewodnicy mają przejazdy zupełnie za darmo, pociągami i autobusami wszystkimi. Natomiast to, o czym ty wspomniałeś, istnieje w trochę takiej szczątkowej wersji. Być może jest to troszkę inaczej w tych dużych miastach znowu, ale w Lir jest coś takiego jak centrala mobilna, no już nie będę tam się po flamandzku jakoś produkować. W każdym razie chodzi o to, że jest to organizacja pozarządowa, która chciałaby świadczyć i próbuje świadczyć takie usługi, że jeśli ktoś potrzebuje się gdzieś dostać, to oni za powiedzmy pół ceny w porównaniu do taksówki są w stanie pomóc, natomiast w rzeczywistości nie funkcjonuje to zbyt dobrze, ponieważ ta praca opiera się na pracy wolontariuszy, więc nie zawsze jest ktoś, kto będzie w stanie nam pomóc. No i oczywiście też zapotrzebowanie jest dużo większe niż realne możliwości. No i to też nie jest tylko dla osób niewidomych, ale też dla innych niepełnosprawności, dla osób starszych. Także zwykle albo czeka się w bardzo długiej kolejce, albo się nie otrzymuje takiej pomocy. No nie mówię, że to jest zawsze tak, ale często, więc nie jest to coś, na czym można w takim bardzo dużym stopniu polegać.
0: No to rozwiązanie z kolei luksemburskie, czyli Adapto, jest obwarowane kilkoma zasadami, które bardzo utrudniają korzystanie z tego serwisu, wręcz frustrują momentami. Po pierwsze, przejazd należy zamówić maksymalnie 48 godzin przed odjazdem. Da się zrobić to w ten sam dzień, natomiast wtedy jesteśmy okrzyczeni przez centralę, przez Ministerstwo Transportu, że...
1: 48, możesz wcześniej, ale nie później, tak?
0: Tak, dokładnie. I dostajemy informację, że to nie jest nasza prywatna taksówka, bla, bla, bla, bla, bla i tak dalej. Ja rozumiem, że to tak ma działać, natomiast ja z uwagi na to, że jestem osobą dość spontaniczną i spotykam z dużą ilością ludzi, no to zazwyczaj nie było tak, że wyjazd to było dla mnie jakieś, nie wiem, święto, to mi to bardzo mocno utrudniało. Zdarzyła mi się już taka sytuacja, gdzie ktoś chciał się ze mną spotkać i trzeba było odmówić transport z pracy do domu. Potem się ta osoba odwołała to spotkanie dość spontanicznie i ja już zostałem uwięziony bez transportu. Oczywiście poradziłem sobie, wróciłem tradycyjnym pociągiem, natomiast no było to takie denerwujące. Oni bardzo chcą mieć wszystko zaplanowane z wyprzedzeniem. Jeżeli oni wiedzą, że ja w konkretnym tygodniu pracuję w konkretnych godzinach, to się spodziewają, że ja tam po prostu będę. Jeżeli ja planuję w danym tygodniu nie jechać sobie, albo nie jadę do pracy w jakiś dzień, albo nie wracam z jakichś przyczyn i o tym wiem, to mam im z wyprzedzeniem na początku danego tygodnia napisać maila albo zadzwonić i powiedzieć, że przepraszam, w tym tygodniu to w poniedziałek pojadę do pracy, ale nie wrócę, we wtorek nie jadę do pracy, w środę pojadę do pracy, ale alternatywnym sposobem, więc wrócę do domu, ale nie przyjeżdżajcie po mnie. I teraz nie daj Boże, coś się zmieni w tygodniu, no i jest problem. Tak samo mi się już zdarzyło, że transport po mnie przyjechał i mnie odwiózł do domu, a nagle starzyści spontanicznie stwierdzili, że chodźcie, pójdziemy na piwo. No i dla mnie pójście na piwo to jest wrócić do domu nie wiadomo po co, może żeby odłożyć rzeczy, poczekać na następny pociąg za godzinę, dojechać do nich na to piwo i potem wrócić znowu pociągiem, tylko nie za późno, żeby ten pociąg jeszcze był. Kwestie jakichkolwiek weekendowych rzeczy trzeba było załatwiać w tygodniu, czyli po prostu zadzwonić tam i powiedzieć, że ja w sobotę będę potrzebował transport na konkretną godzinę gdzieś tam. Te autobusy jeżdżą tylko do północy, więc po północy, jeżeli na przykład mój znajomy kiedyś grał koncert i to było w jakimś takim w ogóle odległym miejscu, więc tam nie ma mowy, żebym jakimś transportem miejskim w nocy wrócił. I on grał ten koncert jakoś od 21:00 i skończył o 12:30, no pół godziny po północy. Nie ma opcji, żebym ja został do końca koncertu, musiałem się o północy zerwać, bo to byłby mój ostatni transport, jaki ja bym załatwił. Z tego co wiem, też są problemy z przewodnikami. Mam prawo wziąć przewodnika za tą samą cenę, natomiast nie wolno mi brać go spontanicznie. To musi być osoba, co do której ja się zdeklarowałem, że to jest mój stały przewodnik. Więc jak ci przewodnicy się dość często zmieniają, to nie mogę takiej osobie dać podwózki. Ci kierowcy, którzy tam jeżdżą, teoretycznie nie wolno im z nami mieć prywatnego kontaktu. Czyli im nie wolno, nie wiem, dzwonić po nas, że nas szukają. My nie możemy mieć kontaktu z nimi innego niż przez centralę. Oczywiście to było łamane momentami i mieliśmy takiego zaprzyjaźnionego kierowcę, który często jeździł na naszej trasie i on wiedział, że jemu nie wolno, ale on dał nam swój numer i po prostu dzięki temu można było na przykład spontanicznie odwołać transport i on nie robił z tego problemu, po prostu nie meldował tego w centrali. Różne rzeczy tam można było załatwić i coś tam można było zmienić czasem i tego. Natomiast tak oficjalnie to wszystko szło przez centralę. Ostatnio weszła tam aplikacja mobilna, ponoć są z nią stale problemy. Były problemy z jej dostępnością, były problemy z tym, że ludziom wymeldowywały się konta w systemie, że nie mieli dostępu do tej aplikacji. Były jakieś inne problemy, więc no tam dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Dobrze, że to jest, natomiast to w tak wielu sytuacjach zawodziło i było niepraktyczne, że ja się zastanawiałem, co lepiej, czy jakoś się przyzwyczaić do tego, że ten transport jest jaki jest, ale nim jeździć, czy rzeczywiście raczej stawiać na to adapto. Oczywiście korzystałem z miksu na koniec dnia, bo różne sytuacje wymagały różnych, prawda, rozwiązań. Natomiast no fajnie, że jest taki system. Poniekąd zamawiam, gdzie chcę jechać i jadę. Szkoda, że tak bardzo jest nastawiony na osoby, które raczej planują to z wyprzedzeniem i gdzieś tam utyka to w momencie, kiedy jesteśmy bardziej spontaniczni. Był też drugi serwis. Tutaj śmieszna gra słów, bo on się nazywał Knight Rider. Trochę jak to słuchowisko i ten serial, tylko że nie Knight jak rycerz, tylko Knight jak noc. Chodziło w nim o to, że za cenę 10 euro mogliśmy pojechać sobie w piątek i w sobotę wieczór. To działało między chyba 18 a 6 rano w dowolne miejsce. Cel był taki, żeby ludzi zawozić na i odwozić z imprez. Raz skorzystałem, bo żeby było ciekawiej, niektóre gminy, na przykład moja, jako że była dość oddalona od jakichś miast, gdzie byłby transport, oferowały swoim zameldowanym mieszkańcom kartę na tego Knight Ridera za 40 euro rocznie, w ramach której można było sobie tego Knight Ridera zamówić i płaciło się chyba... Nie płaciło się nic, pod warunkiem, że jedziemy z domu i do domu, czyli zamawiamy tam i z powrotem, gdzie miejscem początkowym i docelowym potem na powrót jest nasz dom w tej gminie. Wtedy mogliśmy za darmo i takiego Knight Ridera można było zamówić przez stronę internetową. Problem? Knight Ridera należało zamawiać tydzień wcześniej, bo było takie zapotrzebowanie, że gdy już parę dni wcześniej chciało się zamówić, to nie było wolnych przejazdów. No i to w dużym skrócie jest historia transportu w Luksemburgu.
1: Jestem ciekawa, czy są do nas, Michale, jakieś ewentualne pytania, bo ja się muszę przyznać, nie mogę już bardzo długo z wami pozostać, ponieważ jestem w ogóle w grupie. Ale chciałam jeszcze tylko powiedzieć z takich rzeczy, o których nie wspominałam, że w Belgii jest bardzo, bardzo dużo papierów, bardzo dużo wszelkiego rodzaju dokumentów. Wszystkie faktury, zawiadomienia, powiadomienia, zaproszenia, to wszystko jest przekazywane w formie papierowej. Skrzynki pocztowe są zawalane w ciągu 3-4 dni. I tutaj właśnie też mamy, my korzystamy tutaj jako rodzina z takiego serwisu, który, za który też oczywiście tam płacimy. I w ramach tego serwisu przychodzi do nas pani, która się zajmuje tylko i wyłącznie papierami. Ona nam podaje wysokości faktur, w sensie wiecie, kwot, które mamy do zapłaty, dyktuje ewentualne jakieś numery konta, czyta nam właśnie jakieś, jak są jakieś zawiadomienia, czy to z gminy, czy z urzędu miasta. Możemy też poprosić ją o wspólną wizytę gdzieś, na przykład gdzie trzeba wypełniać dużo dokumentów w momencie, kiedy mamy zamiar założyć konto bankowe czy nawet postarać się o wymianę dowodu, no to to się wiąże z wypełnianiem formularzy ciągle papierowych, więc ta pomoc jest taka bardzo, bardzo przydatna. To jest właśnie też dla mnie była taka ciekawa rzecz i która mnie zaskoczyła na, no niestety na minus, bo myślałam, że im bliższy tej Unii, im bardziej taki cywilizowany, ciągle się jakoś trochę to słowo mi przypałętuje, ale miałam wrażenie, że im bardziej w ten las techniczny, technologiczny, tym mniej tych papierów. No ale Belgia myślę, że przoduje. Nie wiem jak inne kraje typu Niemcy, ale
0: zdaje się, że jest podobnie. Właśnie Niemcy też słyną z tego, że tam papiery ponad wszystko, digitalizacja nie aż tak. No.
2: Jeżeli chodzi o pytania, na razie no nic razie więcej nic. Się nie pojawiło.
0: To zbliżamy się ku końcowi. Jeszcze takie drobne ciekawostki, które gdzieś tam mi podpadają od czasu do czasu, a zapominam je ująć w jakąkolwiek kategorię. A propos Luksemburga, co mnie naprawdę urzekło i co mi się naprawdę spodobało, jest to serwis. Serwis nazywa się Doctena. Zdaje się, że on w Belgii też działa i ponoć w Niemczech, ale nie słyszałem, żeby ktoś go w tych krajach używał. Jest to aplikacja mobilna i strona. Taki serwis w Polsce jest coś podobnego, nazywa się to Znany Lekarz, ale mam wrażenie, że to nie jest aż tak powszechne albo powszechnie używane jak w Luksemburgu. W Luksemburgu też nie wszyscy lekarze w tym są, ale jest ich dość sporo. I w tej aplikacji można zabukować sobie wizytę u lekarza. I to jest naprawdę wszystko zautomatyzowane. Ja otwieram aplikację, wyszukuję konkretną osobę, jeżeli wiem, na przykład ktoś mi polecił jakąś panią doktor, albo mam jakąś już znaną, czy pana doktora i mam jakąś konkretną sprawę, że to internista, że to jakiś inny doktor. Wyszukuję, podglądam sobie, kiedy oni mają wolne, mam dostęp do ich kalendarza, kiedy mają wolne, kiedy mają już terminy zabukowane. Wybieram sobie jakiś wolny termin i zaklikuję go sobie, że ja bym chciał w tym terminie przyjść. I czekam na powiadomienie push. O, wizyta potwierdzona. Gdyby coś się miało zmienić albo coś się zadziało, to można chyba nawet do mnie tam napisać przez tę aplikację.
1: To się u nas też tak właśnie odbywa, ale nie jestem pewna, czy to jest w systemie Doctena. Myślę, że nie. Myślę, że to po prostu jest taki dosyć popularny system u nas w Belgii, że każda przychodnia, która tam ma swojego lekarza wizyty, udostępnia rzeczywiście taką formę przez stronę internetową, że możesz się zapisać na wybrany przez siebie termin i tam też wpisujesz sobie mniej więcej z czym przychodzisz, żeby już ten lekarz się mógł jakoś tam powiedzmy w jakimś sensie przygotować. I może do ciebie też oddzwonić, jakby miał jakieś dodatkowe pytania. I rzeczywiście tak to też robimy. Czy ze sobą, czy z dziećmi, że przez stronę internetową umawiamy się na taką wizytę i to jest fakt. Jest to wygodne.
0: Jeszcze z takich ciekawostek belgijskich, Moniko, zdaje się, że wy mieliście do niedawna albo nadal macie mówiące tokeny do logowania w banku. Opowiesz coś o tym? Bo mnie to zaskoczyło. Ja to u was widziałem i to mnie naprawdę zaskoczyło, bo u nas były kiedyś papierowe oczywiście kody jednorazowe, które przychodziły na formularzu. U was to się odbywało przy pomocy takiego mówiącego terminala. Wiem, że w Luksemburgu też to jest, aczkolwiek ostatnio już się przerzucają bardziej na aplikacje do generowania tych tokenów, żeby wejść do bankowości internetowej i się zalogować. Macie jeszcze taki token mówiący?
1: Tak, mamy, ale dla mnie to jest strasznie, mogę się na antenie tak brzydko wyrazić i powiedzieć, że upierdliwe. To jest, to tak naprawdę nie jest tylko dla osób niewidomych, bo to jest dla osób widzących zupełnie tak samo, tylko że oni korzystają z tych swoich terminali no, w formie wiadomo wzrokowej, natomiast nam musi to mówić, ponieważ polega to na tym, że aby dostać się do swojego konta, należy włożyć do takiego czytnika kartę i przepisywać numerki w obie strony, raz z komputera na ten czytnik, raz z czytnika na komputer. To jest tam iluś etapowe i trzeba te numerki zapisać w odpowiedniej kolejności, żeby dostać się do swojego konta. I tak samo, żeby dokonać jakichś płatności, też jak właśnie się przeprowadziłam tylko do Belgii, to za każdym razem musiałeś tego czytnika używać. Na przykład wtedy, kiedy płaciłeś kartą kredytową, no to już u mnie, w mojej bankowości, to było albo potwierdzenie właśnie SMS-em, kodem, a potem już przy kredytowych kartach to tak naprawdę niczym nie trzeba było potwierdzać. Na szczęście, tak jak mówisz, w Belgii też już idą w stronę aplikacji mobilnych i na odcisk palca można się logować i już nie ma z tym aż tyle roboty, ale wcześniej to było naprawdę może i ciekawe, ale niezbyt praktyczne i wymagało dużo czasu, dużo koncentracji. Jeżeli ktoś nie wprowadził tego, wiesz, w odpowiednio szybko, to tam musiał to powtarzać. No, mnie osobiście ten system się w ogóle nie podobał.
0: Coś, co jeszcze jedna ostatnia rzecz, coś, co mi się bardzo spodobało, jak obserwowałem moich belgijskich znajomych, to jest to, że może na digitalizację można wiele narzekać i na papierologię, ale oni opanowali już płatności te peer-to-peer, takie z telefonu na telefon i płatności za pomocą kodów QR. Zdaje się, że tam funkcjonują takie systemy jak Payconiq, w ogóle się nazywa chyba ten system płatności.
1: Tak, system, no i to rzeczywiście tak działa, że jest to troszkę połączone w sumie z kontem bankowym i czy w taksówce, czy w restauracjach już wielu jest tak, że po prostu skanujesz kod i płacisz. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, to mnie też strasznie zdziwiło, że w momencie, kiedy ja przyjechałam do Belgii, okazało się, że w Belgii w bardzo wielu miejscach nie można było płacić kartą, ponieważ... jakoś było to związane z jakimiś bardzo wysokimi opłatami, które musieli ponosić ci sprzedawcy, żeby dostać się do tego systemu płatności kartą i wiele taksówek, wiele restauracji, wiele sklepów po prostu nie przyjmowało kart. Teraz też się to znowu poprawia. Myślę, że chyba jakieś tam wymogi też unijne trochę zmuszają ich do tego, żeby ten system usprawnić i w tej chwili już to lepiej wygląda, ale jak tylko przyjechałam do Belgii, to naprawdę no, różnica była ogromna w ilości tych punktów, gdzie można było płacić kartą, a gdzie można gotówką.
0: I te płatności z telefonu na telefon po numerze telefonu również są możliwe, jak rozumiem, tak?
1: Takie, no, że... w systemie Payconiq tak, ale to też są stosunkowo nowe rzeczy. Mhm. One tam powiedzmy od 5 myślę lat zaczęły dopiero funkcjonować. No, nasz blik uważam, że był szybszy niż Payconiq, tak mi się wydaje, że w Polsce szybciej
0: tak.
1: Te płatności właśnie były możliwe i cały ten system takiego płacenia w ogóle za pomocą telefonu szybciej można było Apple Payem płacić w Polsce, szybciej można było właśnie konfigurować sobie androidowe opłaty niż tam. Także nie wszystko złote,
0: co się świeci.
1: No, dobrze, że no, trochę później, trochę wcześniej, ale się pojawia, więc fajnie, że to jednak wszędzie dociera tak naprawdę.
0: Jasne. No dobrze, to ostatnie moje pytanie już na dzisiaj, takie szybkie. Jedna rzecz, którą byś wzięła z Belgii do Polski i jedna rzecz z Polski do Belgii.
1: O, to mnie zaskoczyłeś. No, myślę, że chyba jednak wzięłabym z Belgii do Polski to, o czym wspominałam, czyli właśnie te możliwości takie zorganizowania sobie zakupów, czy właśnie pracy z papierami, żeby nikomu już tym głowy nie zawracać. Bo dla mnie osobiście jest to taka troszkę furtka właśnie do samodzielności też poszerzona dzięki temu, że ja mam osobę, która przychodzi do mnie, jesteśmy umówieni, mamy kontrakt, wiem, o której będzie, tak? Wiem, że w tym czasie mam to zrobić, a nie jest tak, że tam jakaś faktura mi zalega i może za tydzień ktoś mi przeczyta, może za dwa. Czuję się jakby bardziej tutaj zorganizowana pod tym kątem. No a z Polski do Belgii to myślę, że chyba wzięłabym taką właśnie internetową jednak bardziej komunikację, że u nas jest więcej i podcastów, i stron dedykowanych, i właśnie jakichś takich możliwości właśnie spotkań, czy jakichś sportów, że to życie online dla mnie osobiście, no być może jest to troszkę też kwestia tego języka, prawda, no bo po polsku jest mi dużo łatwiej, ale czy te nasze listy, na które tak narzekamy, Tyflos, czy jakieś biuletyny, no uważam, że u nas jest jednak w dużym stopniu lepiej zorganizowane i tego jest po prostu więcej. więcej i przepływ informacji internetowy jest taki dla mnie dużo bardziej zorganizowany i no przede wszystkim coś się dzieje, zwyczajnie się dzieje dla takiej osoby, która siedzi w domu, która, a nawet dla takiej zajętej właśnie pracującej, to myślę, że to jest duże ułatwienie, z którego sobie nawet tak na co dzień nie zdajemy sprawy.
0: A w wyniku pandemii zakupy jakieś online to się poprawiło? Można robić zakupy online w większej ilości miejsc? Czy jest to w ogóle tematem?
1: To się poprawiło, ja tego nie odczuwam. Właśnie to też dla mnie było zaskakujące, że w porównaniu do Polski to bardzo słabo. W Lir właściwie żaden sklep nie dostarcza zakupów do domu. Są sklepy, gdzie możesz sobie złożyć zamówienie online, oni ci je przygotują, ale ty musisz sobie przyjechać i to odebrać. Więc dla osoby takiej, powiedzmy, niemobilnej jak my, bez samochodu, no to też nie jest jakieś to super rozwiązane.
0: Mm-hmm. No to ja a propos Luksemburga, to pewnie z Polski do Luksemburga wziąłbym rozbudowany transport miejski, chociaż wiadomo, wieś to wieś i ja na przykład mieszkam teraz w miejscu, gdzie tego transportu praktycznie nie mam, więc nie mam co się chwalić. Ale powiedzmy, że jest więcej miast i jest więcej alternatyw, gdzie można mieszkać i sobie to jakoś dostosować. A z Luksemburga do Polski może jednak to adapto, tylko na pewno by mnie ulepszył pod wieloma względami, bo to jest ważne, żeby transport door-to-door istniał, bo na pewno zwiększa to naszą mobilność i możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, ale na pewno trzeba by nad pewnymi kwestiami popracować i coś z nimi zrobić, bo tak jak to aktualnie funkcjonuje, to nie zawsze jest to praktyczne. Więc jeśli to już byłby koniec, jeżeli już wszystkie tematy, które omówiliśmy...
1: Wszystkich na pewno nie udało nam się poruszyć, ale to chyba raczej nie jest w ogóle możliwe.
0: Tak.
1: Natomiast było mi bardzo przyjemnie, że mnie zaprosiłeś. Dziękuję za to. Oczywiście też chętnie odpowiem, jeżeli się pojawią jeszcze jakieś pytania. Już po zakończeniu audycji zawsze tam na miarę do mnie pewnie dosyć łatwo jest dostać. Ja jestem na kilku grupach WhatsAppowych. Także jeżeli ktoś by był jeszcze bardziej zainteresowany, może właśnie w momencie, kiedy posłucha sobie tego jeszcze już w formie podcastu, no to zapraszam do kontaktu. Myślę, że nie będzie dla mnie żaden problem, żeby odpowiedzieć na ewentualnie jakieś jeszcze dodatkowe pytania.
0: I ja również zachęcam. Ta audycja będzie jak zwykle opublikowana na koniec jako podcast i pod tym podcastem będzie możliwość zadawania pytań również w komentarzach, więc możecie też zadawać je tam. Bardzo miło było dziś z wami wszystkimi.
1: Tego takiego troszkę cichszego uczestnika. Powiem dobranoc.
0: Cześć, dobranoc Elu. Dobranoc.
1: Miłego wieczoru.
0: Dziękujemy. I ja również się żegnam. Ze mną dzisiaj w studio Monika Zarczuk-Engelsma, Paweł Masarczyk przy mikrofonie. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Dzisiaj mamy 26 października 2021, no i oczywiście Tyflo Przegląd. Kolejny. Dzisiaj jesteśmy, no prawie w komplecie, jest Paulina Gajoch, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Robert Łabęcki i ja, czyli Tomek Pilecki. No i co? No i chyba najpierw, jak zwykle, o tym, co się będzie działo, Robert Łabęcki.
5: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Nowy Polski Ład, a osoby z niepełnosprawnością. Co się zmieni? Mastercard. Pojawią się ciekawe oznaczenia na kartach tego wydawcy. Cisco współtworzy zestaw słuchawkowy dla pracowników hybrydowych. Opowiemy o nowościach w dostępności w firmie z nadgryzionym jabłuszkiem. Pierwszy ośrodek wsparcia i testów dla osób z niepełnosprawnościami powstaje w Olsztynie. Powstał skrypt do prostej konwersji pubów na tekst i HTML. Przetarg na szkolenia zawodowe w Zamościu. Zoom na komputerze Mac. Jak pozbyć się voiceovera podczas udostępniania ekranu. Nadchodzi Aria 1.3. Podsystem Android dla Windows dostępny. Microsoft stworzył zbiór danych dla aplikacji rozpoznających obiekty. Kolejny implant mózgowy pozwoli osobom niewidomym dostrzegać kształty. W Gdańsku tramwaj otworzymy machając ręką. Wirtualnie pozwiedzamy Islandię. Wyprawimy się do wnętrza Ziemi z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Kreatywność bez barier. Co to takiego? Sublife. Kolejne narzędzie do przesyłania dźwięku przez internet w dobrej jakości. Element One, czyli komunikatory Synap, WhatsApp i Telegram w jednym miejscu. Audiodeskrypcja na dniu otwartym w Mocaku.
4: I zobaczymy, czy coś się jeszcze nowego pojawi. Najpierw się troszeczkę pokajamy, to znaczy ja się będę kajał, bo nie ma na razie jeszcze tyfloprzeglądu z zeszłego tygodnia do pobrania. To się zmieni. To jest kwestia tego, że nie możemy jeszcze, mamy problem z dodawaniem rozdziałów do audycji w związku z powyższym.
2: Bo tu cały czas prace trwają i to cały czas jest, jak to się ładnie po polsku mówi, work in progress i szukamy optymalnego tak. rozwiązania, dzięki któremu będziemy mogli to sprawnie robić.
6: Ja tak, też bym się chciała pokajać.
2: No to mów, Paulino.
6: Chciałabym się pokajać, ponieważ na ostatniej audycji sprzedałam newsa o niepewnej przyszłości szkoły muzycznej na Tynieckiej, ale zapomniałam doczytać, że news pochodzi z 2016 roku. Wyniknęło to z tego, że czytałam sobie informacje, które Google sparsował na temat niewidomych w przeciągu ostatniego tygodnia, jak to ostatnio mam w zwyczaju robić. Ale nie brałam pod uwagę, że jakby fragment tego artykułu mógł się wyświetlić pod jakimś innym, który Google sprasował niedawno, bo niedawno się pojawił.
2: To nawet nie, Paulino. Czasem zdarza się tak i ja to wiem z własnego doświadczenia, bo ja sobie parsuję na przykład hasło Tyflo Podcast, też z tego narzędzia korzystam i Google ostatnio miał jakąś taką zadyszkę i wyobraź sobie, że zobaczyłem jako nowy wpis Tyflo Podcastu audycję, która właśnie też kilka lat temu się pojawiła, więc to ewidentnie był błąd Google'a.
6: No okej, w każdym razie przepraszam za to nieporozumienie, a jeszcze, jeżeli już jesteśmy przy Google'u, to strona, którą w jednej z ostatnich audycji prezentowałam, a w zasadzie nie ja, tylko ktoś w moim imieniu, bo ja wtedy musiałam też odejść, bo mnie bolała głowa, wtedy pamiętam, nazywała się google-a.ga. Nie działa już, jest już offline od dość długiego czasu. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno. Tak, ona się nie uruchamia dalej. Serwer już przestał działać tej strony.
2: A szkoda, bo fajna była.
6: Natomiast jest alternatywa i pochodzi od samego Google'a. Wystarczy wpisać w pasku adresu google.com/advanced, tak jak po angielsku zaawansowany advanced, podkreśnik search, search. I tam też będzie taki interfejs, który pozwoli nam łatwo te operatory gdzieś tam używać w naszym wyszukiwaniu. Co prawda jest on mniej wygodny według mnie i trochę mniej produktywny, ale zawsze jest to coś na zamianę, jest to jakiś kompromis. Niemniej, jeżeli jakby jesteście zainteresowani, to ja będę szukać jakiegoś narzędzia, bo ja też potrzebuję takiego, które by mi zastąpiło w pełni to moje utracone google.ga. Więc będę informować, jeżeli coś mi się trafi.
4: Kiedyś, nie wiem czy teraz jest, ale kiedyś na pewno było coś takiego, że można było w Google taki link odnaleźć. Zdaje się, on się nazywał wyszukiwanie zaawansowane.
6: I to jest właśnie to, co powiedziałam.
4: I to jest chyba to, co powiedziałaś, czyli można sobie albo zapamiętać tego linka, albo wejść normalnie na Google i kliknąć też link wyszukiwanie zaawansowane. I w ten sposób też można się tam odnaleźć.
6: To znaczy, ja dlatego to powiedziałam, że ja po prostu i google.ga i teraz advanced search mam ustawiony na stronę startową i po prostu nie klikam w żadne linki, nie wchodzę w żadne adresy, tylko jak potrzebuję, od razu uruchamiam przeglądarkę i mam. Więc jak ktoś potrzebuje takich zaawansowanych bardziej narzędzi, filtrowania i innych rzeczy, to po prostu od razu można sobie ustawić stronę startową i wszystko.
4: I mieć takiego Google'a na sterydach. Troszeczkę. No to tak, zanim jeszcze przejdziemy do nowych newsów, warto jeszcze nadmienić, że jak zwykle można się z nami kontaktować. Strona, na której są wszelkie formy kontaktu wypisane, to jest kontakt.tyflopodcast.net.
2: Kontaktu skorzystał już Kacper, który nas pozdrawia. To my też pozdrawiamy.
4: To my też pozdrawiamy Kacpra. Oprócz tego, że kontakt.tyflopodcast.net to jest strona, na której można się z nami skontaktować. Słuchać można nas oczywiście w Tyflo Radio i również oczywiście na Facebooku. A teraz w takim razie przechodzimy już do, jak to niektórzy mówią, bieżących nowości. Nowy Polski Ład, o którym się mówi od dawien dawna, no może nie dawien dawna, ale niemal wszędzie w różnych aspektach, no ma też taki nasz aspekt niepełnosprawny. No i Paulina wie coś więcej na ten temat.
6: To znaczy, nie jestem pewna, czy wiem, po prostu... Natknęłam się dzisiaj na artykuł pisma dość mainstreamowego o nazwie rp.pl.
2: Czyli Rzeczpospolita.
6: Czyli Rzeczpospolita, otóż to. Który to artykuł wspomina o tym, że kwota wolna od podatku, która się zwiększyła, może wpłynąć na to, że zakłady pracy chronionej będą jakby będą niefinansowane, bo nie będzie wpływów na nie i przez to osoby ciężko niepełnosprawne, jesteśmy dosłownie, osoby niewidome są wymienione na jednym wdechu z osobami upośledzonymi umysłowo, będą mogły mieć problem ze znalezieniem pracy, ponieważ według tego artykułu wyłącznie zakłady pracy chronionej mogą uzyskiwać dofinansowanie na nasze wynagrodzenie i na dostosowywanie miejsc pracy, a otwarty rynek pracodawców, którzy nie są zakładem pracy chronionej, nie będzie chciał nas zatrudniać, więc możemy mieć problem. Niestety nie pracowałam jeszcze tak typowo na umowę o pracę, stale i tak dalej. Ale myślę, że mogłabym to troszkę sprostować. Też rozmawialiśmy poza antenowo i udało mi się potwierdzić to, że właśnie nie tylko zakład pracy chronionej może uzyskać dofinansowanie na pensję. Zwykła firma może uzyskać 75%. A poza tym jest dużo osób niewidomych zatrudnionych na otwartym rynku.
2: Z tym dużo to bym nie przesadzał.
6: No dobra, ale są osoby niewidome, może tak. I myślę, że nie ma... nie ma tak, co znowuż wizerunku osób niewidomych osłabiać przez to.
2: Znaczy inaczej, ja myślę, że w ogóle patrząc na to w ten sposób i tak jak rozmawialiśmy o tym poza anteną, że z ekonomicznego punktu widzenia, no to osoba niewidoma to jest pracownik idealny. Dofinansowanie dostajemy naprawdę spore i oczywiście no z pewnością jesteśmy takim pracownikiem, który jeszcze temu pracodawcy pozwoli spokojnie zarobić i to nie małe pieniądze. Natomiast no jest trochę różnych barier, od barier takich świadomościowych począwszy, czyli co ta właściwie osoba niewidoma robić może i to nadal jest bariera, co do której wiele osób, no, o którą się wiele osób odbiło, od której się odbiło. Druga rzecz jest taka, że panuje takie przekonanie, że ta cała księgowość związana z obsługą osób z niepełnosprawnościami, z systemami pefronowskimi, to jest jakaś czarna magia. Trzeba tam rzeczywiście dosyć dużych umiejętności, trzeba się tym jakoś specjalnie zajmować. Rzeczywiście parę dodatkowych kwestii trzeba spełnić. bronić. Ja tu się i wymogów, ja tu nie będę się wypowiadał dokładnie co, jak, bo nie jestem księgowym, nie chcę popełnić błędu. Natomiast też no, jest to tak trochę demonizowane, ale jak powszechnie wiadomo, boimy się tego, czego nie znamy. I gro pracodawców, kiedy przyjdzie do nich osoba niewidoma, no to przede wszystkim widzi problemy, nie widzi korzyści, nie widzi zysków. I mam wrażenie, że tu jest ten podstawowy problem.
4: Też tak mi się wydaje. I słyszałem już niejednokrotnie właśnie o tego typu sytuacjach, gdzie... I to problem był też taki, że po prostu przychodzi człowiek, są zgłaszane problemy, że na przykład no osoba niewidoma musi mieć przystosowane nawet nie stanowisko pracy, ale całe biuro, cała powiedzmy infrastruktura budynku musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. I teraz mówi mu to człowiek, który zajmuje się powiedzmy, nie wiem, rekrutacją, natomiast takie info dostał od człowieka zajmującego się czymś tam i teraz nie ma za bardzo możliwości wyjaśnienia czegokolwiek, ponieważ osoba od rekrutacji no, nie zajmuje się innymi kwestiami i nie zawsze nawet jest jakikolwiek sposób, żeby coś zrobić, zwłaszcza jeżeli powiedzmy niepełnosprawny mówi nie, to ten pański ekspert się myli. No to komu uwierzy pracodawca? Przeciętnemu człowiekowi z ulicy, w dodatku niepełnosprawnemu. Ja wiem, że to słowo w dodatku u niektórych może wywoływać gęsią skórkę, ale niestety tak to wygląda czasami. Czy ekspertowi z firmy, do którego podejrzewam, że jakieś tam zaufanie jednak w firmie jest. No i to jest jakiś problem.
2: Potem oczywiście, no to już wiadomo, są jeszcze kolejne problemy, z którymi tu trzeba naprawdę dużo dobrej woli oczywiście pracodawcy, żeby chcieć jakoś walczyć i żeby tę osobę niewidomą zatrudnić, no bo jeżeli to jest praca biurowa, no to ten workflow musi być przystosowany do potrzeb osób niewidomych, czyli na przykład no trzeba używać po prostu dostępnego oprogramowania, a jeżeli na przykład w firmie mamy takie, a takie oprogramowanie, które jest kupione za ciężkie pieniądze niejednokrotnie, albo nawet jeżeli nie za ciężkie, to jeżeli jest to mała firma, to zaczynają się też problemy tutaj finansowe. No i nikt z powodu tego jednego pracownika raczej zmieniać tego oprogramowania nie będzie chciał. I to jest dużo problemów, ale oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia, takiego typowo, jak sobie policzymy tutaj złotówki, no to jeżeli ktoś ma na to jakiś pomysł, jeżeli ma głowę, to oczywiście zatrudnianie osób niewidomych bardzo się opłaca. Niestety, jak pokazuje niejednokrotnie życie, głowę mają ci, którzy lubią też od czasu do czasu zakombinować i później te oferty pracy są, jakie są niejednokrotnie. Ale dobrze, słuchajcie, bo telefon mamy. Wojtek do nas się dodzwonił i czeka, to czas najwyższy, żeby przemówił. Cześć Wojtku.
7: Cześć, czekam cierpliwie. Bardzo miło się was słucha. Także nie przerywam, chociaż okazuje się, że wchodzę tutaj z otwartym mikrofonem, więc w sumie przerywać można, chociaż nie powinno się. Ja dzwonię po takiej prośbie, o tym za chwilkę, ale bardzo fajnie, że tutaj poruszyliście ten temat zatrudnienia. On jest taki wielowątkowy i to chyba można by było kilka audycji na ten temat zrobić. Natomiast ja sobie przypominam jeszcze z takich informatycznych rzeczy, to przypominam sobie, jak moja partnerka pracowała w dużej firmie, która miała kontrakt z inną firmą i ta duża firma chciała nawet zainstalować jakąś tam wtyczkę, żeby coś tam mógł screen reader pracować z tym, ale z kolei ta firma to nie chciała tego w ogóle robić i na tym się skończyła sytuacja.
2: Firma tak, pewnie zajmowała się opieką IT i powiedzieli, dobrze, my to możemy zrobić, ale na wasze ryzyko, na waszą odpowiedzialność, my tego nie wiemy, my tego w ogóle nie znamy, to jest coś nam zupełnie obcego, możemy poznać, ale wystawimy wam za to niemałą fakturę.
8: I właśnie tego mi w Polsce brakuje, coś co na zachodzie gdzieś funkcjonuje, może nie jakoś, nie wiadomo jak super, ale funkcjonuje na pewno bardziej niż u nas. Są takie firmy, które zajmują się właśnie przystosowywaniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. I na to się bardzo często otrzymuje dofinansowanie od no, odpowiedników PFRON-u i to jest dofinansowanie jakby sensu stricte nie na pensję, nie na płacę, nie na nie wiadomo co, tylko na konkretną wykonaną usługę przystosowania tego konkretnego miejsca pracy z tymi konkretnymi aplikacjami dla osoby niewidomej. I te firmy najczęściej siadają, najczęściej z JOS-em, mają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Oni takie oświadczenia są w stanie bez problemu podpisać, bo no Freedom robi takie rzeczy. Oskryptują to trzeba. I nawet jeżeli jakaś aplikacja jest niedostępna, no to w 90% przypadków taką aplikację da się w ten czy inny sposób oskryptować i to no właśnie to, co już wielokrotnie mówiłem, oskryptować tak, żeby to było tak samo szybkie i tak samo dobrze działające jak osoba, jak u osoby widzącej.
2: Dokładnie, żeby to, żeby ten niewidomy mógł sprawnie pracować, a nie tak. 10 razy naciskać tab, żeby przejść do jakiegoś konkretnego Dokładnie. Pola.
8: Bo nie wiem, Zoom to jest dla mnie najlepszy przykład, to jest aplikacja bardzo dostępna, ale sprawdź szybko, kto ma podniesione ręce i szybko opuść ludziom te ręce. Widzący z myszką bez problemu, niewidomy. Zrobi, że zrobi, oczywiście, że zrobi, ale trochę mu to zajmie.
2: Dokładnie, ja powiem tak, jak na przykład my prowadzimy jakieś szkolenia, bo też od czasu do czasu przychodzi mi się tym zajmować, to my szkolenia, kiedy jest osoba niewidoma jako osoba prowadząca, to prowadzimy w dwie osoby, bo jedna osoba prowadząc to szkolenie, nawet jeżeli to szkolenie tam

0: jest dostępny i oni coś kombinują właśnie na przykład ze skrótami klawiszowymi. To jest bardzo duża różnica dla mnie, że ja mogę wyłączyć mikrofon skrótem, a nie muszę się przeklikiwać przez poszczególne przyciski, które też często na przykład są tak nieopisane, że jest przycisk, a dopiero pod spodem muszę zajrzeć, jaki ten, co to jest za przycisk. Także to jest
1: No
0: na pewno duża rola
1: właśnie.
0: tych skrótów.
1: I takie rzeczy to właśnie skrypterzy robią, usiądą do takiej aplikacji, dowiedzą się, co niewidomy ma robić. Ja właśnie mówię, rozmawiałem kiedyś z gościem, który pracował dla jakiegoś sklepu, nawet chyba właśnie dla niewidomych swoją drogą w Australii, i oni korzystali z Salesforce'a do obsługi z tak zwanego oprogramowania CRM. Do obsługi klientów, danych klientów, kto co, gdzie, jak, kto co potrzebuje, kto jest jaką firmą, jakie oni tam mają wymagania, z kim się tam kontaktować, tak jest wiadomo w dziale sprzedaży. I oni mieli jakiś taki wielki formularz, który miał chyba 70 ileś pól na klienta, gdzie tak naprawdę używanych było 20. I dla widzącego to nie było problemem, bo on sobie po prostu wszystko, we wszystko klika zawsze myszką. No niewidomy się musiał przez te 70 pól przeklikiwać i nie było to wcale takie wygodne. Więc co mu zrobili? Skrypty usiadł w jeden dzień, dwie godzinki, nawet nie podobno, i opracowali tryb w skryptach dla JOS-a, gdzie tab poruszał go tylko po tych polach, które odpowiedział skrypterowi, że on będzie je używał. I jakby takie rzeczy się robi, i ja myślę, że no bardzo nam w Polsce czegoś takiego brakuje. I jakby no to ty też mówiłeś o tym, że firmy nie chcą instalować programu. No bo szczerze, jak ja bym był administratorem IT.
2: Abyś czegoś nie znał, to też byś się 10 razy zastanowił.
1: Inaczej, nawet jakbym to znał, jeżeli wiedziałbym, że to jest NVDA, to też bym się jeszcze 20 razy zastanowił. Bo ja nie wiem, czy na przykład jako administrator w banku, czy w, nie wiem, placówce medycznej, gdzie mamy dostęp do danych finansowych, danych jakichś klientów, ja naprawdę nie wiem, czy byłbym gotów zainstalować komuś NVDA tam.
0: Chociażby... Z tej historii chyba jest też taki, że najlepiej jest dla nas taka praca, gdzie rzeczywiście te szczeble decyzyjne są dla nas osiągalne, że w momencie, kiedy one nie są osiągalne, bo na przykład to jest jakaś inna firma, jest bardzo dużo podmiotów, które muszą złożyć się na decyzję, no to wtedy ta praca nasza jest no, trudniejsza po prostu, bo nie możemy dotrzeć do tych decydentów z różnych względów.
2: Ja mam wrażenie, Wojtku, że bo teraz to, o czym mówisz, to jest oczywiście z jednej strony racja, ale z drugiej strony mam wrażenie, że na przykład w mniejszych firmach też są inne problemy. Problemy finansowe to jest raz. Mniejsza chęć jakby, bo w dużych jakichś korporacjach to coraz większą jednak uwagę przykłada się do tej różnorodności takiej w zespole, więc ta osoba z niepełnosprawnością to jakby gdzieś tam powiedzmy przez human resources jest coraz bardziej mile widziana, ale tu są takie właśnie problemy, że są te decyzje, a w mniejszych firmach właśnie to może być problemem, że komuś no może po prostu najzwyczajniej w świecie nie zależeć. Ja mam jednak, słuchajcie, takie wrażenie, że oczywiście umiejętności to jest jedno i no bez tego to nie ma o czym mówić. Z drugiej strony trzeba mieć po prostu, niestety, szczęście.
0: Szczęście. No, zawsze.
1: Jest jeszcze w ogóle jedna kwestia, o której się też mówi. Brak u nas prawa porządnego i sensownego, antydyskryminacyjnego. O co chodzi? Ja nie mówię, że mamy zaraz kogoś wysyłać do sądu, ale jak mamy taką adę, to taki człowiek z IT, który mówi, że on tego nie zainstaluje albo on tego nie coś tam, to mu zaraz zostanie, tak powiem, zestrofowany, że on ma się 2-3 razy zastanowić, czy on wie, co mówi, bo to ewentualnie może nas postawić w niekorzystnym świetle, gdyby w razie czego pracownik postanowił się poskarżyć na nasze działanie, więc w sumie to może by się jakoś dało. A jak u nas no nie ma czegoś takiego i my jako niepełnosprawni trochę nie za bardzo mamy gdzie iść z taką dyskryminacją, no to IT mówi, że się nie da. To się nie da, to co my się tam będziemy... Mówimy niepełnosprawnemu, że się nie da.
2: No niestety, tak, tak. To też tak jest. Tak, Wojtku?
0: Kiedyś taki profesor socjologii znajomy podał bardzo fajny przepis na sukces. Najpierw musisz się urodzić w dobrym domu,

0: domu, a potem jeszcze mieć dużo szczęścia. I myślę, że on dużo ma racji w tym. Ale jeszcze chciałem zwrócić na uwagę na jedną małą kwestię i z tą poradą, z którą dzwonię w ogóle do was jeszcze, jeszcze jestem. Kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę i to nas naprawdę, żeby to nie przerodziło się może w jakąś taką długą dyskusję, ale jak tu Paulina podawała tę informację, to oczywiście wiem, że nie miała nic złego na myśli, ale uważajmy na to, jak pewne rzeczy formułujemy, bo tam padło takie sformułowanie, no, że my jako niewidomi jesteśmy zrównywani jakby nawet z osobami tam niepełnosprawnymi intelektualnie czy umysłowo, czy jak to tam wiadomo, że jest różnica terminologiczna, ale to już nie, w to nawet nie wchodźmy. No ja staram się na przykład unikać od takiej hierarchizacji, tak, że są jakieś niepełnosprawności. I czasem to robimy w sposób bardzo nieświadomy, używając pewnych słów, ale warto chyba na to zwracać uwagę, że no jakby wszyscy mamy prawo do tego, żeby godnie żyć, godnie pracować i dobrze zarabiać, tak? I to jest bardzo dobre, żeby tak właśnie było.
1: Okej, przepraszam, dzisiaj mam dzień kajania się.
0: Nie musisz się kajać, tylko to jest właśnie bardzo dobry taki przyczynek, żeby o tym powiedzieć, bo często nam się zdarza wszystkim powiedzieć, że nie jestem przecież kretynem, nie jestem. Często ludzie też do nas mówią, przecież ty masz tylko chore oczy, a nie mózg. I to jest bardzo krzywdzące dla wielu ludzi i to nie my jesteśmy winni tej dyskryminacji, ale często zdarza się tak, że powtarzamy.
2: Wszelkiego rodzaju jakieś takie, czy stereotypy, czy różnego rodzaju rzeczy, no tego typu gdzieś tam
0: głuchy
2: się...
0: jesteś, tak. No, a nie, nikt tego nie wie, że to jest za tym, że ktoś jest głuchym, przez wielkie G idzie kultura na przykład, że ci ludzie mają swoją poezję, mają swoje książki, swój sposób jakby komunikowania się, język, tylko po prostu ludzie nie wiedzą i tak sobie mówią i ja wiem, że oczywiście my w tym gronie to doskonale się rozumiemy, ale często niestety mnie osobiście też się zdarza powtarzać te stereotypy i warto o tym być świadomym tego. A teraz już z tą poradą, z czym do was dzwonię, już mam straszny problem z zegarkiem, on już mi się ładuje, bo pamiętacie, że kiedyś dzwoniłem, że się nie ładował, to po 5 czy tam 2 przeprowadzkach, które teraz zaliczyłem, to już się ładuje. Natomiast jest inny problem, jest problem taki po zainstalowaniu tej 8 WatchOS-a i to tyczy się też wersji 8.1, że on jak jest po angielsku głos, po angielsku Siri, po angielsku cały system, to wszystko chodzi świetnie. W momencie, kiedy się przełącza na jakikolwiek inny język, niestety 2-3-sekundowe opóźnienie między kliknięciem a tym, że coś się powie. Kolejna sprawa, mamy tu światła w domu, takie sterowane przez ten Apple Home, czy tam jak to się nazywa, no to wyłączam voiceovera, wciskam Siri, zgasza się to światło, wydaję komendę, gasi się światło. Włączam voiceovera, Siri, one moment, wait a second, mam problemy z komunikowaniem się z tym urządzeniem. Strasznie to muli, może ktoś wie, mógłby mi pomóc, jak tego ten zegarek naprawić, bo chyba już jestem tak zdesperowany, że chyba po prostu go zresetuję. Chyba nic złego się nie stanie. Chyba te dane na przykład tam sportowe, niesportowe, to chyba i tak jest schowane gdzie indziej, więc może macie jakiś pomysł na to, co zrobić.
2: Chyba tu nikt z nas nie ma zegarka, no bo ja mam Apple Watcha, ale ja już do nowego systemu się nie zaktualizuję, więc niestety nie pomogę. Pierwsze to, o czym Wojtku mówiłeś i co mi przyszło do głowy, to po prostu a spróbuj tego zresetować rzeczywiście. No ewentualnie może ktoś z naszych słuchaczy pomoże.
0: No to może dobrze rzucam na początku audycji, to może...
2: Tak, to jeszcze chwilę tu będziemy, więc może akurat ktoś coś podpowie, a jak nie, to chyba rzeczywiście reset i no i może się uda.
0: I takie by the way jeszcze na sam koniec, bo wiem, że wielu z was studiuje, wróciło na te studia i na pewno tak jak i po naszej stronie też wielu się nie podoba, że wiele rzeczy jest tak na siłę stacjonarnie upychane. Muszę wam powiedzieć, że ja na przykład mój wykład robię tak, że jest stacjonarnie 5-6 osób w dużej auli, czy tam 10, czy 15, ile tam przyjdzie, to przyjdzie, ja tego przecież nie liczę. Ale mam też słuchaweczkę jedną, mikrofon, Zooma i kamerę i wszystko się transmituje na Zoomie i jest 40 parę osób jest na Zoomie regularnie.
2: Czyli taki też wykład tak, rzeczywiście hybrydowy.
1: U nas też są, w sensie na pewno ja mam z jednym panem, tak? I jako, że ten wykład jest godzinę po moich stacjonarnych zajęciach, to ja najczęściej na ten wykład wchodzę z autobusu. Szczerze mówiąc, i w sensie to w ogóle nawet nie jest wykład, tylko seminarium. I w sumie jakby ten pan powiedział, że skoro to jest godzina tylko, no to jeżeli ja się tam kwadrans spóźnię czy coś, no to jakby nie będzie mi robił problemów, ale często też autobusowe tło dociera na tę transmisję i są faktycznie głośniki jakby na sali i
0: tak.
1: Ludzie słyszą to, co zdalni mówią na Zoomie. A masz jakieś przecieki, kiedy będą zdalne?
0: Nie mam takich przecieków, natomiast też władze rektorskie chyba bardzo duże mają ciśnienie na to, że nieważne, co się dzieje, wali się i pali, musi być stacjonarnie wszystko, do tego stopnia, że kiedyś mogliśmy robić w ogóle zajęcia online, nie pytając się nikogo o zgodę. Teraz każdy taki przypadek musi być zgłoszony do władz dziekańskich, uzyskana zgoda, także naprawdę, i to widzę też po koleżankach czy kolegach z innych uczelni, że u nich jest dokładnie to samo, także wszyscy mamy jakieś strasznie ciśnienie na tę stacjonarność. No, na przykład teraz chwalę, mówiłaś o seminariach, to rzeczywiście ja też robię seminaria i mam na przykład 5 osób mam na Erasmusach w Hiszpanii. No i super, bo dzięki temu kiedyś te osoby gdzieś tam zaliczały
1: tak.
0: Mailami.
1: Tutaj też jest na Erasmusie 2 osoby są u nas.
0: Tak. I oni jeszcze piszą, że przecież nie ma takiego seminarium licencjackiego. No nie mają tego w ofercie. No a dzięki temu właśnie mogą normalnie uczestniczyć w tych zajęciach. Widzimy, kto widzi, ten widzi, nie? Ale ktoś tam je widzi, słyszymy doskonale te osoby i one normalnie pracują tak samo jak każdy inny w grupie. I to jest taki, słuchajcie, pozytywne. To jest, że to jakoś w niektórych przypadkach to się odbywa, ale niestety widzę, że wiele władz uczelnianych w całym naszym kraju próbuje to, co jest dobre właśnie, zdusić w zarodku. Tym powrotem na siłę do stacjonarności.
3: Zgadzam się. Tutaj to, co Wojtku mówisz, co prawda z trochę innej perspektywy, bo z perspektywy studenta, ale podpisuję się rękoma i nogami, bo też mam takie odczucie.
2: Natomiast
0: tak
2: ja
0: naprawdę
2: też słyszałem...
0: To jest dokładnie ta sama perspektywa, bo uczestniczymy w tym razem, a ktoś te zarządzenia wydaje inny, ktoś wyżej od nas.
3: No tak, kto ma małe pojęcie o tym, jak jest naprawdę, bo jest tylko, mam wrażenie, czasami biurokratą i się nie zna na tym, co...
2: Albo nawet nie tyle tylko biurokratą, no bo przecież tam powiedzmy też to są często ludzie, jacyś pracownicy naukowi, którzy też mają styczność ze studentami, tylko po prostu no często to są ludzie już wiekowi i niechętni takim zmianom.
4: Wiesz co, nawet nie musi być wiekowi. Nie wiem, czy jak oglądacie kanał Naukowy Bełkot i tam na tym drugim kanale są te podcasty z Jackiem Patkowskim, on też wykłada. Nie jest jakiś bardzo stary, ale mówił, że jakby jak zaczynało się nauczanie zdalne, to on miał trochę problem, jak pewne rzeczy pokazać ludziom. I powiedzmy, to nie jest tak, przestawię się, pyk i już. Natomiast, przynajmniej dla niektórych, natomiast ja jestem ciekaw, jak się pewnie zwłaszcza Wojtek do tego ustosunkuje, bo w takich ogólnych, powiedzmy, mediach co jakiś czas padają jakieś artykuły z wynikami badań, które mówią, że no ta nauka zdalna jest może i wygodna, ale zasadniczo uwaga mniejsza, ludzie uczą się mniej, gorsze oceny i gorsze wyniki egzaminu przede wszystkim. Czy ty to potwierdzasz?
0: Nie, tego nie potwierdzam, jeśli chodzi o tak zwane efekty kształcenia, w sensie, może nie efekty kształcenia, tylko egzaminy. Egzaminy się super sprawnie prowadzi, wyniki ja miałem przynajmniej dobre, było to bardzo fajne. Zresztą też znowu, słuchajcie, no musiałem w tym roku znowu troszeczkę stoczyć batalię o to, dlatego że egzamin... 110 osób mam na wykładzie i nie, musi być stacjonarnie, musi być, nie? I po prostu już powiedziałem tam u nas w Bonie, że ja nie zamierzam tego robić stacjonarnie, bo oczywiście one mi przyznają 10 asystentów, którzy to sprawdzą, zobaczą, czy nie ściągają, ale to jest marnotrawstwo czasu tych ludzi. Na szczęście znalazł się jakiś wyjątek w przepisach, że mogę robić to dokładnie tak jak w ubiegłym roku, czyli online przez Moodla. No czemu nie, skoro to zadziałało? Także nie potwierdzam tego, przynajmniej z mojej perspektywy tego nie widzę, żeby egzaminy szły gorzej, Natomiast są takie typy zajęć, które rzeczywiście cierpią nad tym. No i u mnie takim typem zajęć, i konsultacje indywidualne są super, seminaria też, no ogólne jest rozprzężenie z pracami dyplomowymi, wynikające jakby z sytuacji psychospołecznej, a nie zdalności, tak? To nie ma zbyt wiele do czynienia moim zdaniem.
2: Ja mam wrażenie, Wojtku, że takie zajęcia, wszelkiego rodzaju zajęcia praktyczne to może być
0: dokładnie
2: problem.
0: To chciałem powiedzieć, że jak ja prowadzę te symultany, to kurczę, panie, podłączyć i dopilnować, żeby mieli mikrofony właściwie ustawione, żeby uruchomili te tysiące różnych aplikacji, każdy u siebie, żeby to jeszcze wszystko zgrać, potem to omówić, włączyć, wyłączyć, jest. To ja widzę, że tak tego czasu netto, co oni mają u mnie na tłumaczenia, mieli w poprzednich tych trzech semestrach, to było o wiele mniej po prostu. Więc teraz jak wracamy do sali z symultaną, to ja się cieszę, bo więcej będą mogli ćwiczyć. No i już nie wspominając o tym, że jedno będzie się działo koło drugiego i mogą się, nie wiem, śmiać, porozumiewać bezgłośnie ze sobą. No to jest inna jakość w ogóle pracy, tak?
3: Ale ja, słuchajcie, zauważyłem jeszcze jedną rzecz a propos nauczania zdalnego. I to nie wyjdzie na wszystkich typach studiów. To na przykład nie wyjdzie w ogóle ta sprawa na wszelkiego rodzaju studiach humanistycznych. Im bardziej takie techniczne studia, tym bardziej to będzie widać. W trakcie właściwie nauczania zdalnego, chcąc nie chcąc, trzeba było wypracować procedurę, jak robić pewne rzeczy praktyczne, które normalnie robiło się na sprzęcie i normalnie robiło się na bardzo często drogim, trudno dostępnym, uczelnianym sprzęcie, jak robić to w domu. I bardzo często jest tak, no, że to, co robiliśmy na drogim, trudno dostępnym, uczelnianym sprzęcie, no, nie jest za dostępne, bo nie wiem, coś musimy lutować, coś musimy przyczepiać, coś musimy podłączać, jakieś kabelki kolorkami i to się może na przykład okazuje, że dla osoby niewidomej nie jest za bardzo do zrobienia, gdzie się nagle okazuje, że da się znaleźć zadanie, które sprawdza tą samą wiedzę i przeprowadzić je w sposób zdalny. I no, okazuje się, że to zadanie przeprowadzone w sposób zdalny może się czasami okazać sporo bardziej dla osoby niewidomej dostępne niż to, co jest na sali. I teraz nawet jeżeli wrócimy do zajęć na sali, do zajęć stacjonarnych, to się można nawet czasami umówić z wykładowcą, no, że jako osoba niewidoma to my pewnych rzeczy nie zrobimy i jakby nie było, to my ich nie zrobimy, więc po prostu mimo, że ja jestem w sali, to mnie proszę traktować jako studenta zdalnego i jakby jedziemy taką metodą i takimi zadaniami, jakbyśmy studiowali zdalnie, a nie stacjonarnie i to jest na przykład zdecydowanie bardziej dostępne wtedy niż no, gdyby to były studia stacjonarne.
0: Tak, ale się z tym nie zgodzę znowu, że to nie dotyczy humanistycznych kierunków, bo u nas dokładnie ten sam motyw wystąpił przy specjalistycznym oprogramowaniu dla tłumaczy, że to było w laboratorium, tego nie było u ludzi, to oprogramowanie jest bardzo drogie, więc teraz co zrobić, żeby ci studenci mieli do tego dostęp, jakieś tam deale trzeba było zawierać z tymi firmami, potem to oprogramowanie właśnie cały czas ono jest niedostępne, więc nagle okazywało się, że ależ wcale właściwie pani czy pan nie musi korzystać z tego oprogramowania. Chodzi o to, żebyście zrobili dokładnie te same zadanie, że znowu osiągnęli te same efekty kształcenia. Jak macie jakieś inne oprogramowanie, które temu służy, to kurczę, to może sobie używajcie tego waszego innego oprogramowania w domu. Także to się też chyba jakoś tam sprawdziło w naszym przypadku.
3: Więc właśnie ja myślę, że dla osób konkretnie niewidomych, zwłaszcza no w momentach, gdzie mamy tego typu rzeczy, to ta nauka zdalna, mimo że ona się skończyła i nawet jakby zakładając bardzo optymistyczny scenariusz, że w dniu dzisiejszym wynajdą cudowny lek na koronawirusa i nagle jutro koronawirus całkowicie zniknie i nigdy więcej nie wrócimy do nauki zdalnej, to jakby mimo wszystko osoby niewidome, myślę, że jeszcze dobrych parę lat będą korzystać i będzie im procentować to, co ta nauka zdalna przyniosła i wynalazła, nawet to, że niektórzy wykładowcy, no zwłaszcza gdzieś tam z przedmiotów jakichś bardziej matematycznych, gdzie na zajęciach stacjonarnych wchodzi w grę tablica i kreda, i tutaj ciężko, żeby na przykład biuro coś zaadaptowało, bo nie ma jak, bo to wiadomo, że tablica jest zawsze zmazywana. To na zajęciach po Zoomie na przykład generowali jakieś PDF-y z zawartością tej takiej zoomowej tablicy i te PDF-y w sumie są, i te PDF-y w sumie nawet można by gdzieś dać, i można by gdzieś przerobić, można by gdzieś zaadaptować. I z tym już można jakoś pracować, z tym już można jakoś działać, a w sumie to czasami nawet sobie sami robili prezentację w PowerPoincie, wtedy mi było wygodniej, no i to już jest w ogóle super. Więc ja jako student widzę troszkę też to, że te zajęcia no właśnie zdalne, nawet jeżeli one się jakby całkowicie skończą, to one po prostu jeszcze będą w ten czy inny sposób nam niewidomym, myślę, sporo długi czas ułatwiać.
2: A ja myślę, że może przynajmniej niektóre uczelnie pójdą za ciosem i tak jak mamy studia dzienne, studia zaoczne, to może po prostu zaczną się pojawiać kierunki, które można studiować typowo zdalnie. No niechby tam ewentualnie, zresztą to już wcześniej też było, mam takie wrażenie, przynajmniej niektóre uczelnie do tego podchodziły na zasadzie, że sesja egzaminacyjna była na miejscu, ewentualnie jakiś tam jeden zjazd stacjonarny, reszta zdalnie, ale to były jakieś takie rodzynki, może teraz tego będzie więcej.
4: Tak, poza tym to chyba nie były takie typowe zdalne wykłady, to się na przykład przesyłało mailem jakieś materiały, jakieś zadania do domu i się to odsyłało też mailem na przykład. Czy tam jakieś e-learningowe kwestie. Natomiast teraz rzeczywiście te Zoomy, Teamsy i co tam jeszcze, to tego jest dużo, to znaczy dużo jak dużo, ale to się bardzo, no bardzo się rozpropagowało. Każdy o tym wie, gdzie jeszcze 3 lata temu podejrzewam, że wiedziały o tym głównie osoby, no, które w tym siedziały. A teraz no to no znajdź mi kogoś, kto się uczy i kto nie zna
2: Teamsa
4: jakiegokolwiek z tych programów.
0: No ja już widziałem prywatne uczelnie, słyszałem w sensie reklamy w radiu, że oferujemy całkowicie zdalne studia dla zapracowanych ludzi. Myślę, że właśnie to, że często dużo uniwersytetów pchnie w tę stacjonarność, to trochę niestety kopią sobie same dół te uczelnie duże, bo inne zrobią studia online, bo widzą, że ludzie chcą tak studiować, bo mają różne obowiązki, łączą, nie wiem, rodzicielstwo, pracę i tak dalej. I te studia zdalne były dla nich bardzo dobre i sam widzę takie
2: gdzie tak naprawdę szereg kierunków nie wymaga jakichś specjalistycznych laboratoriów, żeby tam trzeba było na tym sprzęcie, o którym Mikołaju wspominałeś, pracować. To myślę, że szczególnie jakaś na przykład fizyka, chemia, no tu mogą być jakieś takie rzeczy laboratoryjne, ale informatyka, taka chociażby, no to dokładnie. Większość rzeczy to my sobie możemy zwirtualizować i możemy zresztą, na tym pracować.
4: Zresztą nawet jeżeli byłoby to jakieś laboratorium, jeżeli taka uczelnia byłaby dostosowana do pracy zdalnej, to podejrzewam, że można by zrobić tak, że na przykład mamy, nie wiem, 3 tygodnie, w których gdzieś tam, albo nawet powiedzmy jest jakiś moment, gdy trzeba pójść na gdzieś tam, trzeba coś zrobić, no a resztę się robi zdalnie i to są takie wtedy też swego rodzaju hybrydy.
3: Ja bym bardzo chciał zobaczyć. To się niestety nie stanie. Jakby ja nie wierzę w to, żeby to się stało. Ale no ja naprawdę uważam, że byłby to genialny pomysł. To jest jeden, i to właśnie jeden w Polsce ośrodek dla osób niewidomych na poziomie, oparty na w jakiejś przynajmniej części edukacji zdalnej. Na zasadzie, żeby zrobić ośrodek, nie wiem, w Warszawie albo pod Warszawą i to faktycznie, no bo teraz w tym ośrodku mniej niewidomych, mniej tego wszystkiego, osoby ze sprzężeniami i tam poziom edukacji, no, jakby nie było, no jest bardzo niski, żeby zrobić po prostu jeden ośrodek, gdzie mamy po prostu właśnie, nie wiem, 3 tygodnie w miesiącu zdalnie plus przywilej instytucji dla niewidomych, więc wysyłamy za darmo sporo rzeczy, na przykład w Braille'u, typowo listami. No i jeden dzień, jeden na przykład tydzień w miesiącu internatu, gdzie sobie normalnie przyjeżdżamy do tej Warszawy i sobie robimy w tej Warszawie na przykład co tam trzeba.
4: Też pamiętaj, że edukacja szkolna to jest trochę co innego. W sensie wiesz, tam oprócz nauki to jest jednak kwestia
2: socjalizacji
4: niepełnosprawnych. Ta cała rewalidacja i tak dalej, jakieś, a niestety wśród niewidomych to jest szczególnie potrzebne, bo wydaje mi się, że dużo mniejszy procent, ja tu nie chcę rzucać liczbami, bo ich nie znam, ale tak mi się wydaje, no że tu jest duży problem generalnie.
2: Poza tym jedna rzecz, słuchajcie, to co się sprawdza na przykład na studiach, ja wcale nie jestem przekonany, że sprawdzi się w szkolnictwie podstawowym czy nawet średnim, no zwłaszcza podstawowym. Dużo się mówi o tym, że po prostu no, zajęcia zdalne są dla dzieciaków męczące. I mnie to wcale jakoś tam nie dziwi. To z tego benefity to my mamy później, bo po prostu już jesteśmy bardziej świadomi, ale nie wiem, czy właśnie no, w przypadku najmłodszych to jest najlepszy pomysł.
3: Nie wiesz, to zwłaszcza, że ja mówię o siódmej klasie wzwyż na przykład. Tak, jakby to tak, to wiadomo, że...
4: No tak, tylko gdzieś ma się człowiek uczyć do szóstej klasy, tak? W sensie uczysz się do szóstej klasy gdzieś, a potem nagle idziesz do siódmej... Gdzieś tam.
0: To nie może tak być, bo to widzę po tych studentach przecież, że to bardzo duży ma wpływ na tak psychikę taką, to rozwala ich po prostu ten brak kontaktu, nawet taki sporadyczny kontakt. Także znam wielu ludzi, którzy powiedziały, jak to będzie jeszcze rok, to ja rezygnuję, biorę dziekankę czy coś. A skoro to rozwala studentów, to nie chcę myśleć w ogóle, co jest na tych niższych szczeblach. Natomiast zgadzam się, że fajnie by było, żeby był taki ośrodek, który oferuje wsparcie dla osób niewidomych z całego kraju, w tym możliwość właśnie w ramach tego wsparcia zdalnego, też możliwość właśnie jakiejś integracji, socjalizacji raz na jakiś czas, żeby
2: i
0: się poznać,
2: adaptacji
0: spotkać.
2: Na przykład.
0: I to jest świetne rzeczywiście, żeby taki ośrodek o zasięgu ogólnokrajowym funkcjonował, gdzie wiesz, że jesteś...
4: Ale to jako dodatek, a nie jako podstawa,
2: dokładnie,
4: tak powiem.
2: Ja myślę, że też, słuchajcie, ważne jest, żeby zadbać o te adaptacje, no bo mamy teoretycznie tych nauczycieli wspomagających w szkołach. Teraz coraz więcej osób niewidomych chodzi do masówek jednak, ale...
4: Nie coraz więcej.
2: Nie coraz więcej?
4: Nie, też mnie to zastanawiało, ale już nawet chyba mówiłem... Sprawdziłem to. W 2012 roku to była mniej więcej, no jakby to, no niecała połowa. Teraz jest trochę mniej niż 1/3. To się na przestrzeni 8 lat zmieniło i to nieźle. Zwłaszcza w ogóle, że jest coraz mniej dzieci niewidomych.
2: No właśnie o tym miałem mówić. Właśnie to, jak powiedziałeś, że nie, to mnie to właśnie zastanowiło, czy to przypadkiem nie jest tak, że teraz nie mamy takich dużo stricte niewidomych, ale mamy na przykład z różnego rodzaju sprzężeniami, gdzie no wiadomo...
4: Tak, ale nawet jeżeli mówimy tylko o niewidomych, bo jest statystyka, tak? Aha. Gdzie masz różne podziały i między innymi są osoby jakby tylko niewidome, tylko tam niesłyszące, tylko jakieś tam słabowidzące i tak dalej, i tak dalej. To jest nawet podział właśnie na niewidomych i słabowidzących. Natomiast wszystkie sprzężenia są wepchnięte do jednego worka i osoby niewidome, ta proporcja ośrodków do szkół masowych się zmienia na korzyść ośrodków, a oprócz tego zmniejsza się ilość dzieci tylko niewidomych.
2: Mm-hmm, tylko
4: I to sprawdziłem.
0: Mm-hmm. To jest tylko współwystępowanie, a czy jest związek przyczynowo-skutkowy, to oczywiście nie wiemy tego także.
2: Dokładnie, ciekawe. Natomiast no, tak czy inaczej, ja gdzieś tam z własnych takich obserwacji wiem, że też nawet jeżeli taka szkoła dysponuje sprzętem, jeżeli pojawia się nawet ten nauczyciel wspomagający, to on nie zawsze, nie do końca wie, jak z tego wszystkiego korzystać, jak te materiały adaptować. I tu wydaje mi się, że rzeczywiście też ta adaptacja byłaby bardzo ważna, żeby tym niewidomym, którzy jednak w tych masówkach się uczą, zapewnić odpowiednie materiały, odpowiedniej jakości.
4: To materiały materiałami, ale myślę, że nawet kwestia doboru sprzętu, bo wiecie, mając tak naprawdę, bo teraz jest bardzo dużo różnych rzeczy, które nam bardzo ułatwiają, chociażby te takie maszynodrukarki brajlowskie, czyli elektryczne maszyny.
2: Owszem.
4: Kiedyś był MOMAT, teraz jest, zdaje się, tego więcej. Albo nawet, no, telefon Envision. Ktoś widzący może sczytać przecież tekst, bo to przecież nie musi robić niewidome dziecko, to może zrobić nauczyciel wspomagający. Sczytuje tekst jakimś Envisionem czy czymś takim, nawet na telefonie ucznia. Widzący dobrze to zrobi, to znaczy tak zrobi, żeby to było widoczne. I to jest bardzo duża różnica, czy robi zdjęcie osoba niewidoma, czy czy niewidoma. Do tego stopnia, że kiedyś, jak w pierwszej chyba audycji, rozmawialiśmy o domofonach. I jak ja robiłem zdjęcie domofonu, to było widać niektóre cyferki. I kawałek napisu, coś, no takiej jakby instrukcji obsługi. Jak moja mama zrobiła zdjęcie telefonem dużo gorszym od mojego, po drugie wysyłała to zdjęcie MMS-em, więc ono miało 100 kilobajtów, więc było nieźle skompresowane.
2: Też tam skompresowane mocno.
4: To, jak ja jej rozpoznałem, też chyba właśnie Envisionem, czy którymś takim, rozpoznało całą instrukcję obsługi, wszystkie numery, jakie tam były widoczne, prawie że bez problemu. Znaczy na pewno dało się sczytać zarówno model, producenta, instrukcje, numery, ileś razy więcej informacji, a ja byłem przy tym, jak moja mama to robiła, to było, dobra, już ci robię. Wzięła telefon, zrobiła zdjęcie, chowam, już. To trwało 5 sekund. Więc podejrzewam, że jeżeli osoba widząca jest w stanie zrobić coś takiego telefonem bardzo słabym, to jeżeli dostanie telefon w miarę dobry, będzie miała dobre warunki, żeby sczytać kartkę albo nawet kilka kartek takim Envisionem, to zrobi to naprawdę dobrze. Potem można to przesłać na jakąś, nie wiem, na coś, wydrukować w Braille'u na takiej maszynie i mieć materiały, no w zasadzie całkiem niezłej jakości, posługując się no sprzętem, może nie takim, który każdy ma, bo nie każdy ma, powiedzmy, maszynę Braille'owską, ale przynajmniej nie trzeba już brać ogromnego skanera, wszystkiego tego skanować, a nie wiadomo co, a nie wiadomo jak. Podejrzewam, że można by nawet z tablicy coś tam sczytywać, jeżeli jest tego dużo, albo właśnie wziąć jakieś materiały, które ma, nie wiem, nauczyciel i coś tam czyta wszystkim, znaczy czyta, no coś pokazuje wszystkim, to można zrobić tego zdjęcie i z tego zdjęcia coś robić. Okej, pewnie na studiach byłyby z tym problemy, bo to są nieraz jakieś materiały, które nie wiadomo co, jak, ale myślę, że w podstawówce, tak mi się wydaje, byłby z tym mniej problemów. Zresztą jest chyba mniej takich materiałów, które nauczyciel ma gdzieś tam dla siebie i nie wiem, każdy się musi z tym, jeśli już to są rozpoznawane, są rozdawane, zdaje się, jakieś karteczki czy coś.
0: Słuchajcie, bardzo miło się z wami siedzi, ja się już pożegnam, ja asumuję całą tę dyskusję. Technologia się rozwija i to jest fantastyczne. Mam nadzieję, że czynnik ludzki też dopisze. I to tyle.
2: Oby.
0: To dziękuję i ktoś się uśmiecham też w sprawie tego zegarka, jak ktoś ma pomysł, to bardzo chętnie posłucham i się zastosuję. To dziękuję wam, życzę wam miłego wieczoru.
2: Dzięki Wojtku, do usłyszenia. My tu jeszcze chwilę na pewno będziemy, bo zdążyliśmy poruszyć zaledwie pierwszy punkt z naszych notatek, a ich tak jeszcze jest. Sporo mamy.
4: Tak, technologia się, jak się rzekło, rozwija. Było tu wspomniane zegarki aplowskie. No i właśnie, teraz akurat mamy temat dotyczący Apple'a, bo Apple cały czas rozwija dostępność, pojawiają się jakieś nowe z tym związane ciekawe historie. No i kto może o Apple'u powiedzieć? No Mikołaj.
3: Tak, ja bym tu chciał powiedzieć tak naprawdę o trzech rzeczach. O iOSie 15.1, o Monterey'u macOSie 12 i o WatchOSie 8.1 chyba, ta najnowsza wersja, która się teraz ukazała. A więc tak, zaczynając od iOS-a 15.1, bo tutaj zmian dostępnościowych jest dużo, naprawdę jest ich bardzo dużo. Rzadko mamy tak małą, no bo to nie jest jakby główna wersja, tylko wersja pomniejsza, gdzie tych zmian, i to zmian na plus, żeby nie było, jest tyle. A więc co mamy? Aplikacja Portfel nie będzie się wysypywać, gdy próbujemy używać dowolnej karty, która nie jest naszą pierwszą domyślną kartą, bo był taki błąd w iOSie 15.0. Aplikacja Portfel nie wysypuje się, gdy włączony jest VoiceOver i próbujemy używać gestów, przesunięć prawo-lewo. Był taki błąd w iOSie 15.0. Kontrolka służąca do wyboru czasu przy ustawianiu limitów screen time'u, no czyli ile my lub nasze dziecko mogą korzystać z danej aplikacji lub z danej kategorii aplikacji w ciągu dnia. Ta kontrolka stała się ponownie dostępna dla użytkowników VoiceOvera. Można ponownie z VoiceOverem edytować alarmy w aplikacji Zegar. VoiceOver ponownie nie ma już problemu z ogłaszaniem nazw aplikacji przy używaniu ekranu przełączania programów. Bo z tym był problem w 15.0, no nie ma już go. Użytkownicy ekranów, monitorów brajlowskich, przepraszam, mogą teraz przypisywać sobie skróty do otwierania tych szybkich ustawień VoiceOver, które tam są pod dwoma palcami chyba 4 razy, wchodzenia lub wychodzenia do grupy, do lub z grupy elementów, no czyli do tej nowej funkcji w iOS 15, która weszła w takim trochę odpowiedniku interakcji z Maca, oraz do polecenia zablokuj ekran. I to jest, myślę, fajne, że jeżeli mamy monitor brajlowski, to nie musimy teraz już sięgać do kieszeni, tylko sobie możemy przypisać skrót do blokady ekranu. VoiceOver ogłasza teraz poprawnie status zaznaczenia, gdy dodajemy ludzi lub aplikacje do listy aplikacji, które mogą nam wysyłać powiadomienia w tym trybie skupienia konkretnym. Bo z tym był też problem. Gdy wybieramy skróty, zaznaczamy skróty w aplikacji skróty, VoiceOver ponownie poprawnie ogłasza, które skróty są zaznaczone, a które nie. Gdy pasek narzędzi w Safari jest zwinięty, VoiceOver nie pokazuje już nam elementów, których tam nie ma. Gdy używamy klawiatury sprzętowej z iPadem, FN, Control Option, prawo, lewo, czyli no te skróty tak naprawdę Home i End, wo Home, wo End, nie powodują już otwarcia okienka wyświetlającego nam listę skrótów klawiszowych w danej aplikacji, która się otwiera na FN, Control Option. To okienko, które pokazuje nam te skróty, jak my sobie naprawdę otworzymy, działa teraz poprawnie z VoiceOverem. Gdy wybieramy aplikację na iPadzie do tego trybu używanie dwóch aplikacji naraz na jednym ekranie, VoiceOver poda nam komunikat, gdy wybrana przez nas aplikacja nie wspiera tego trybu. Gdy wyświetlamy sobie interaktywne powiadomienie z aplikacji Mail, to elementy z menu kontekstowego usuń i oznacz jako przeczytana działają teraz tak, jak powinny. Gdy używamy opcji więcej na jakimkolwiek powiadomieniu, to nie pokazują nam się elementy, których nie ma na ekranie. Przycisk do wyczyszczenia paska adresów Safari dostał poprawną etykietkę. Przyciski w sekcji Music TV w aplikacji Apple Music otrzymały teraz poprawne etykietki. Gdy przeglądamy listę telewizorów i głośników w liście urządzeń AirPlay, na których możemy coś odtworzyć, VoiceOver wykrywa teraz grafikę, która oznajmia, co to jest za urządzenie, jaki to jest typ urządzenia. I potrafi ją nam opisać, no czyli powie nam po prostu, z jakim typem urządzenia mamy tutaj do czynienia. Ekran subskrypcji Apple One zyskał teraz sporo sprawnych dostępności, jest w pełni do obsłużenia z VoiceOver, ale jest na nim nadal kilka niezaetykietowanych przycisków. Mamy również zmianę. VoiceOver już nie ogłasza, gdy jakiś fokus, czyli ten tryb skupienia zostanie włączony i lub wyłączony automatycznie. Wcześniej było to ogłaszane. Doszedł jeden nowy błąd. Jeżeli edytujemy maila w aplikacji Mail używając monitora brajlowskiego, to czasami kursor voiceover przeskakuje nam do pierwszego elementu na ekranie, jeżeli wstawiamy znak nowej linii, ale kursor w polu tekstowym, jakby karetka w polu tekstowym zostaje tam, gdzie być powinna. To tyle, jeżeli chodzi o iOS 15.1. Jeżeli chodzi o WatchOS 8.1, tam jedna zmiana, która bardzo się użytkownikom VoiceOvera nie podoba. Trzeba się dość sporo naklikać, żeby teraz dostać się do przycisku dyktuj. A WatchOS już nie zapamiętuje naszej metody domyślnej wpisywania tekstu. Zawsze uznaje, że będziemy chcieli wpisywać albo z klawiatury kuwerty. No jeżeli nie mamy klawiatury kuwerty, na przykład dlatego, że jesteśmy Polakami i nie mamy tam wsparcia dla predykcji, dla przewidywania tego, co chcemy wpisać, lub mamy starszego Watcha, to domyślnie nam wybiera tę opcję Scribble, czyli pisanie palcem po Watchu, po ekranie, co wielu osobom niewidomym się nie podoba, bo tej opcji nie mają, więc muszą sobie tam kilka przycisków, kilka razy kliknąć, żeby to przełączyć. Więc to się sporo osobom, użytkownikom VoiceOvera nie podoba. Co do macOS-a, ja jeszcze nie aktualizowałem. Ludzie mówią, że jakichś większych problemów nie ma. Nadal jest ten problem z Safari, jeżeli ktoś ma Safari 15. Jest ten problem z kamerą, jeżeli mamy Maca bez kamery, to będzie problem z uruchomieniem FaceTime'a. Jest za to sporo poprawiony przełączanie między językami. VoiceOver teraz dość inteligentnie potrafi wykrywać języki i się sam przełączać, i to podobno naprawdę fajnie działa. Jest poprawiony podobno responsywność VoiceOvera i jeżeli mamy Maca z procesorem M1, to głosy Siri, które są dostępne w VoiceOver, zamieniły się w głosy neuronowe. To tyle, jeżeli chodzi o Maca, jeżeli chodzi nawet o Apple. Ja się sam będę aktualizował, podejrzewam, jakoś w ten weekend, więc może coś będę w następnej audycji więcej jakichś własnych wrażeń gdzieś tam w stanie powiedzieć, ale z tego, co wiem, to problemu jakiegoś większego z tym nie ma. Jedyne, na co ludzie narzekają, jeżeli ktoś korzystał na Macu z aplikacji SoundNote, to jest odpowiednik trochę tematu dźwiękowego Andrego na Windowsa, na przykład, czyli dźwięki na uruchomienie aplikacji, zamknięcie aplikacji, przełączenie się między aplikacjami i inne takie, to ta aplikacja nie jest już kompatybilna z Monterey'em, z macOS-em 12 i nie będzie już na tymże macOS-ie działać. No, ale to tyle, jeżeli chodzi o Apple. Trochę tego jest, trochę jest tych zmian. A, jeszcze SharePlay. SharePlay wszedł, możliwość udostępniania tego, co odtwarzamy w kompatybilnych aplikacjach po FaceTime'ie, rozmawiając przez FaceTime. Ludzie jakoś nie zauważyłem informacji, żeby z tym były jakieś problemy z VoiceOverem, więc zakładam, że powinno to działać.
2: No i tyle, jeżeli chodzi o te kwestie Apple'a.
4: Coś mi nie zadziałało, ale teraz już działa. Następnego newsa przygotowała dla nas Paulina i tu, żebym się pomylił, bo może być śmiesznie. Pierwszy ośrodek wsparcia i testów dla osób z niepełnosprawnościami powstał w Olsztynie. O co chodzi?
1: Powstaje. Znaczy, powstaje. Nie wiem, co w tym takiego mylącego.
4: Nie, bo wiesz, bo najpierw przeczytałem wsparcia i testów osób niewidomych. I to mi trochę zostało w głowie, także.
1: No cóż, tego raczej nie będę w Olsztynie robić. To jest ośrodek, który jest założony. Jest spełnieniem założenia tych CIDON-ów, czyli to jest takie miejsce, gdzie będziemy mogli przetestować jakieś różne przyrządy i zapytać się o wsparcie. To chyba jeszcze nie ruszyło, ale już wkrótce to ma być. Z tego co wiem, to będą tam można, w sensie będzie tam można dowiedzieć się czegoś na temat przyrządów dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz osób z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych. Będą też tam pętle, pokazane tam będą pętle indukcyjne, notatniki brajlowskie, elektroniczne tłumacze języka migowego. Także jak ktoś jest z Olsztyna i chciałby coś przetestować, to już wkrótce będzie mógł.
2: Z Olsztyna, albo nawet tak naprawdę z całego województwa, no bo raczej nie podejrzewam, żeby na Warmii i Mazurach więcej takich centrów powstało, a jeżeli no tak. Ktoś będzie miał ochotę się wybrać, no, czy wiadomo gdzie to jest, Paulino, jakiś adres, czy na razie jeszcze?
1: To znaczy na razie to chyba w ogóle nie, jakby nie
2: zostało. Na razie powstaje, tworzy się.
1: Ja właśnie, tak. Mm-hmm. Bo ja właśnie napisałam w jakby headline, że powstaje. A nie, że powstał.
2: Jasne, no to, ale to jeszcze fajnie w ogóle, że Olsztyn, no taki lokalny patriotyzm się we mnie odzywa, no bo ja z okolic w końcu, to fajnie, że Olsztyn jako pierwszy, to cieszy.
4: Zapewne. A teraz znowu Mikołaj, tym razem coś dla ludzi, którzy chcieliby czytać książki w zwykłym tekście, może w HTML-u, ale no jednak książki są w EPUB-ach nieraz, no i co?
5: Powstał prosty skrypt w Pythonie, któremu dajemy katalog, nawet katalog możemy mu podać z książkami w EPUB-ie, katalog wyjściowy i on przerobi nam te książki w EPUB-ie do tekstu, do HTML-a lub jeżeli chcemy do tekstu. Domyślnie jego no, zadaniem, jego celem było umożliwienie czytania nam książek na takich pseudo malutkich notatniczkach brajlowskich, między innymi na przykład na Braille Edge'u, które nie mają wsparcia dla formatu EPUB natywnie, bo EPUB jest dużym formatem, trudnym formatem. No i chcielibyśmy coś troszkę lżejszego, chcielibyśmy jeden duży plik z całą naszą książką, bo wiadomo, że możemy sobie EPUB-a rozzipować, bo nie każdy wie, ale plik EPUB to jest tak naprawdę plik zip. Jeżeli zmienimy mu rozszerzenie z .epub na .zip i będziemy go próbowali rozpakować, to on się powinien nam rozpakować i wyjdą z niego nam pliki HTML z zawartością książki. No ale jeżeli chcemy albo sobie to szczepić w jeden wielki plik, albo nawet przerobić na TXT, bo dane urządzenie nic lepszego nie wspiera, to się może nam to przydać. Może się to nam również przydać, jeżeli jesteśmy użytkownikami Maca, bo na Macu z EPUB-ami też bywa różnie. Da się, bo się da, ale nie jest to zbyt wygodne. Więc w przypadku takiej beletrystyki myślę, że przerobienie sobie tego na tekst i czytanie standardową metodą, czyli tam, gdzie chcemy wpisać, zrobić zakładkę, wpisujemy sobie 1, 2, 3, 1, 2, 3, to jest czasami fajna opcja. No czasami mamy jakąś książkę, chcemy sobie na przykład w niej gdzieś tam notatki porobić, ustawiamy sobie, umawiamy się na przykład, że 3 znaki małpki to jest gdzieś tam nasza notatka i sobie możemy tak przerobić z EPUB-a na TXT i sobie tam popisać w środku jakieś nasze rzeczy. No,
2: tak
5: może
2: się to tak jakby na marginesach.
5: Przydać. Dokładnie. Może się to niektórym przydać, czy to właśnie dlatego, że ich urządzenie no, nie za bardzo sobie radzi z pewnymi rzeczami, czy to dlatego, że no właśnie wolą z tych czy innych powodów mieć na przykład edytowalny plik, no rzucam, jak ktoś chce, to można.
2: Bo to jest taki trochę paradoks w ogóle z tymi EPUB-ami. Oczywiście format bardzo fajny i teraz ostatnio nawet widziałem na jednej z grup zajmujących się tematyką dostępności taką dyskusję a propos EPUB-ów, że no, to jest taki standard, że to jest fajne i oczywiście jest. Zdecydowanie lepsze od PDF-ów. Tylko mamy pewien paradoks. jak przychodzi do czytania tych IPUB-ów przez osoby niewidome, to wcale nie zawsze okazuje się, że mamy łatwy i prosty dostęp do narzędzia, które nam tego IPUB-a odczyta.
5: No, niestety. I o ile na Windowsie jest Qt, i Qt po prostu działa, i są inne rzeczy, ale Qt po prostu działa, o tyle na Macu, o tyle na Linuxie, o tyle, no na iOSie mamy VoiceDreama, nie wiem, na Androidzie też chyba coś tam się trafi.
4: Na Androidzie to jest w ogóle kilka programów, które IPUB-y odczytują i to odczytują je całkiem ładnie. VoiceLoud Reader, którego używam już od dłuższego czasu, naprawdę bardzo ładnie sobie radzi z IPUB-ami.
5: Aha, no to też dobrze wiedzieć. No na iOSie jest VoiceDream, który też po prostu działa i wiadomo, że są alternatywy,
4: no,
5: ale...
4: Tak, na Androidzie też jest VoiceDream, znaczy też się teraz nazywa Legere Reader? Bo to tam chyba jakoś ktoś to wykupił chyba. Ale szczerze mówiąc nie korzystam z tego, ja VoiceLoud Reader. Jakoś to mi się spodobało.
5: VoiceDream Androidowy podobno nigdy za fajny nie był.
4: On był fajny w pewnym sensie. Miał jedną wadę, to znaczy kiedy go testowałem, to już było kilka lat temu. Baterię pochłaniał niewiarygodnie. Ale gdyby nie to, to byłby super.
5: A nie, to VoiceDream iOS-owy jest super, VoiceDream iOS-owy jest no, najlepszą tego typu, myślę, aplikacją, to nie ma co. Wspiera wszystkie głosy iOS-owe, wspiera głosy Iwony, wspiera głosy Acapelli, wspiera głosy Neospeecha, jak ktoś zagraniczną literaturę czyta, bo można. Wszystko takie sobie kupić. Formatów umie dużo. No i jeszcze Book Player, to tak do audiobooków ewentualnie, jak ktoś na przykład M4B musi. Ja czasem muszę, ale no VoiceDream do zipów, do polskich książek, czyli do EPUB-ów i do zipów, to się VoiceDream bardzo dobrze nadaje.
4: No i też VoiceLoud Reader to jest bardzo fajne moim zdaniem, bo to nie jest aplikacja dedykowana dla osób niewidomych, ona jest przystosowana dla osób niewidomych i dość dobrze przystosowana dla osób niewidomych. Natomiast to nie jest tak, że producent sobie to zrobił, pobrało mu to 150 osób i no może to będzie rozwijał, może nie. To jest normalny program do czytania, natomiast całkiem nieźle jest przystosowany dla osób niewidomych. Pewnie można by to było zrobić troszeczkę lepiej, niemniej jest na tyle dobrze, że no da się i tam dbają o tę dostępność, no tak, żeby... Tam są w różnych miejscach są wspominane program odczyt ekranu, jakieś skróty dla niewidomych, jakieś tam różne dedykowane przyciski. Niemniej to nie jest aplikacja dedykowana dla niewidomych.
5: VoiceDream jest w ogóle ciekawy, bo to jest aplikacja dla wszystkich, zwłaszcza dla osób z bardzo dużym naciskiem na wszystkich. Zwłaszcza dla osób, które nie za bardzo mogą z tego czy innego względu korzystać z apek dla mainstreamu. Czyli niewidomych, słabowidzących, dyslektyków, bardzo dużo osób z no, tego typu niepełnosprawnościami lubi te aplikacje, bo one ma jakieś takie funkcje typu odczytanie słowa, które my klikniemy, nawet podążanie jakimś kursorem słowo po słowie, po tekście, tak jak on nam czyta, żeby można było czytać razem z aplikacją. I to jest aplikacja dla wielu typów osób niepełnosprawnych. I z tego co wiem, no to ten VoiceDream ma użycie i on w edukacji, zwłaszcza gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie te iPady w szkołach no to bywają i to czasami się je spotyka. Teraz to wiadomo więcej Chromebooków, ale i iPady się też czasem trafią. No to podobno jest dość spore użycie właśnie VoiceDreama, jeżeli chodzi o osoby no właśnie dyslektyków, no ale niewidomych też. Niewidomych również.
4: No właśnie VoiceLoud Reader to jest po prostu aplikacja dla wszystkich, to jest po prostu czytnik książek tekstowych, on tam ma też funkcję czytania jakichś tam artykułów ze stron, jakichś kwestii językowych, że tam na przykład można zrobić, żeby każde zdanie powtarzał dwa razy, że jeżeli się czyta jakiś podręcznik do języka, żeby sobie na przykład nowy mowę, tak, przetrenować i żebym tam powtarzał jakieś tam zdania, zaznaczać coś, wklejać ze schowka, też jakieś tam, no to jest taki ogólny czytnik książek, natomiast on jest dostosowany dla niewidomych. Podejrzewam, że nie tylko, natomiast ja się głównie oczywiście skupiam na tych kwestiach dostępnościowych, ale no to taki dodatkowy temat nam się wdał w tego twojego newsa. A teraz znowu Paulinę, jakoś się tak wymieniacie ostatnio tymi newsami w tej tak. audycji. A teraz Paulina powie o przetargu.
1: Krótka w sumie informacja, która mi wpadła gdzieś tam, a stwierdziłam, że ktoś jest z Zamościa albo z okolic. To może mu przypaść do gustu informacja, że obecnie jest ogłoszony przetarg na szkolenie dla 7 osób z niepełnosprawnością, szkolenie zawodowe. I właśnie jakby jest szukana osoba, która to szkolenie zrealizuje, która będzie trenerem zawodowym jakimś. I w sumie, jako że umowa ma być podpisywana w listopadzie, przynajmniej taki jest, taka jest prognoza, taki jest plan, to właśnie warto trzymać rękę na pulsie, bo właśnie tych miejsc jest mało, tam chyba właśnie 7 czy 8. Związek Niewidomych to organizuje. Więc jeżeli jakby nie mamy pomysłu w sumie na to, co moglibyśmy robić, chcielibyśmy się nauczyć coś nowego, może też, to warto trzymać rękę na pulsie, sprawdzać, co tam w PZN-ie, bo jest możliwe, że nam się trafi jakiś właśnie kurs.
4: Tak. Kto zazwyczaj mówi o Maku? O Maku zazwyczaj mówi Mikołaj, ale tym razem mała niespodziewajka. Bo Michał znalazł informacje na temat Maca i Zooma i tego, jak nie udostępniać voiceovera na Zoomie, jeżeli chcemy udostępniać ekran na Macu.
2: Tak, z dźwiękiem, dodajmy. Bo oczywiście najprostszą metodą nieudostępniania voiceovera, czy w ogóle żadnego czytnika ekranu, jest nieudostępnianie dźwięku. No ale załóżmy, że nie o to nam chodzi. Ktoś zaraz mógłby powiedzieć, no druga metoda to jest taka, że użyć po prostu dwóch kart dźwiękowych. Ale nie każdy ma. I tu powiem szczerze, Mac mnie pozytywnie zaskoczył, bo okazuje się, że wcale dwóch urządzeń nie musimy mieć, bo nam się drugie urządzenie tworzy samo. A na Windowsie tak to nie działa. Więc jak to wygląda? W momencie, kiedy udostępniamy ekran na Zoomie, to nam się dodaje jakby nowe urządzenie, które się nazywa Zoom Audio Device. I właśnie na nie są przerzucane wszystkie dźwięki, które wydobywają się z naszego komputera, w tym i voiceover. I jeżeli nie chcemy, żeby nam voiceover mówił w trakcie udostępniania ekranu, kiedy mamy tam na przykład jakąś prezentację i mamy ją na przykład z dźwiękiem, z jakimiś filmami, bo to wtedy się przydaje. Jeżeli chcemy udostępnić tak po prostu ekran, no to wiadomo, nie musimy zaznaczać tego dźwięku. Ale czasem jest tak, ja to też znam z praktyki, że mamy na przykład w prezentacji jakieś filmiki, jakieś materiały multimedialne, gdzie ten dźwięk jednak fajnie, żeby pokazać. No ale jesteśmy niewidomi i prowadzimy prezentację z wykorzystaniem voiceovera, a to już może być bardzo rozpraszające dla pozostałych uczestników tego naszego spotkania. No i wtedy po prostu przerzucamy Zooma na to urządzenie nasze, w tym przypadku domyśle, więc na przykład jeżeli jesteśmy wpięci w jakieś słuchawki, no to przerzucamy sobie voiceovera po prostu na słuchawki z tego urządzenia Zoom Audio Device. I to jest tyle. Tylko ważne jest to, i to jest niestety taka jedna rzecz, że po prostu musimy jakby najpierw rozpocząć prezentację i dopiero nam się to urządzenie uaktywni. Jego wcześniej nie będzie, więc nie ma z czego tego voiceovera przerzucić. No i to jest tylko jedyny taki minus tego, ale Mikołaj jeszcze to przed audycją testował i może coś jeszcze doda.
5: Ja coś dodam, absolutnie, bo wydaje mi się, że znalazłem sposób, który raz nie zadziałał, ale to był ten pierwszy raz, jak tam się wszystko instalowało, ale kolejne dwa razy, jak go sprawdziłem, zadziałał, więc jakby ja nie dam gwarancji, że on zadziała zawsze, ale on zadziałać może. O co chodzi? W narzędziu VoiceOver na zakładce dźwięk, jak mamy wybór karty dźwiękowej, to tam mamy kilka opcji. Pierwsza opcja to jest domyślne systemowe, druga opcja to jest głośniki, tam słuchawki i wszystkie inne karty, jakie mamy.

0: to mi się ten voiceover nie przerzuci, bo wygląda na to, że jakby to, co ta aplikacja robi, to jest ni mniej, ni więcej tyle, że ona po prostu ustawi domyślne urządzenie systemowe na Zoom Audio, a nie na te konkretne gdzieś tam słuchawki. No i potem ewentualnie przerzuca to, co było z Zoom Audio na te słuchawki. No i teraz, jeżeli my w VoiceOverze wymusimy już wcześniej, że on nie ma używać domyślnego urządzenia systemowego, tylko on ma używać tego konkretnego, które my mu tam wybierzemy i zaznaczymy, to powinno nam to działać. Czy nam to będzie działać, to jest inna sprawa, ale jak ja testowałem, to jest spora szansa na to, że w ten sposób zadziała. No jeżeli nie, to musimy przełączyć. Wiadomo na przykład, że jeżeli mamy też monitor brajlowski, to jest nam troszkę łatwiej, bo możemy wyłączyć sobie mowę, udostępnić ekran, przejść sobie szybko na narzędzie VoiceOver, kliknąć tylko, wybrać odpowiednie urządzenie, włączyć mowę i wtedy można działać bez udostępniania naszej mowy w ogóle.
1: Ale co fakt, to fakt, no na Windowsie tak łatwo tego nie zrobimy. Sprawdziłem, czy też się pojawia jakieś urządzenie takie wirtualne. Nie, niestety się nie pojawia. Więc tu no, musimy się posiłkować jakimiś słuchawkami, na przykład na USB, albo podobnymi rzeczami, i sobie to odpowiednio tam pokonfigurować, żeby na przykład to urządzenie było tam na to urządzenie, żeby ono nie było urządzeniem domyślnym, o w ten sposób, ale żeby na nie szła sama synteza mowy, a pozostałe dźwięki szły na przykład na głośniki. To się oczywiście też da zrobić, natomiast jest to troszeczkę bardziej skomplikowane i trzeba tu się troszeczkę pobawić, jeżeli ktoś korzysta z programu odczytu ekranu.
0: No i na Macu też trzeba to przyznać, jakiekolwiek udostępnianie ekranu, jakiekolwiek udostępnianie dźwięku przy tych narzędziach, jakie mamy, przy hijacku, przy loopbacku, jeżeli je mamy, lub nawet przy black hole'u, przy tym wszystkim, to się po prostu robi fajnie i tam można dużo, dużo ciekawych rzeczy zrobić i tam po prostu więcej się da niż na Windowsie, niż na kablach wirtualnych. Tam no prawie, że możemy sobie software'owo tak naprawdę zrobić mikser. Wiadomo, że on nie będzie tak szybki, wiadomo, że on nie będzie tak efektywny jak fizyczne suwaczki, ale naprawdę sporo, sporo ciekawego i sporo fajnego można zrobić.
2: Tak, wiem, bo właśnie robiłem podcasta Mikołaju niedawno twojego. Podejrzewam, że niedługo zostanie wrzucony w jakiejś tam przyszłości względnie bliskiej, ale to już nie ja tym tutaj zarządzam, ale dobra. Teraz, no właśnie, Mikołaju, skoro jesteś przy głosie, można powiedzieć: uwaga, uwaga, nadchodzi Aria 1.3. To może jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Aria, to tak w skrócie warto powiedzieć. No i potem o co chodzi z Arią 1.3, znaczy co się zmieniło?
0: Aria to jest standard wykorzystywany przez twórców stron internetowych, za pomocą którego mogą powiedzieć programom odczytu ekranu i nie tylko, bo też wszelkim innym technologiom asystującym o pewnych właściwościach, własnościach rzeczy na ekranie. O co chodzi? Mamy sobie na stronie pole wyboru. I o ile używamy domyślnego pola wyboru, takie jakie nam daje przeglądarka, no to wszystko jest fajnie i nasz program odczytu ekranu wie, że to jest pole wyboru i że ono jest zaznaczone. Ale czasami to, jak wygląda nasze domyślne pole wyboru, nam się trochę nie podoba i my byśmy chcieli, żeby ono wyglądało trochę inaczej. No więc co? Zrobimy sobie kawałek tekstu, nie wiem, wycisz. I obok tego zamiast ikonki zaznaczenia, niezaznaczenia dajemy ikonkę mikrofonu albo przekreślonego mikrofonu. I wtedy już nie używamy domyślnego pola wyboru przeglądarki, tylko używamy jakiejś naszej własnej kontrolki, naszego własnego elementu, który sobie sami skonstruowaliśmy. No i w tym momencie, o ile dla osoby widzącej jest oczywiste, co ten element robi, o tyle dla osoby niewidomej no nie jest to wcale takie oczywiste, bo ona tylko słyszy komunikat wycisz i nie wie, czy ta ikonka wyświetlona to jest mikrofon przekreślony, mikrofon, czy jest zaznaczone, czy nie. I tutaj przychodzi nam

0: pomocą ARIA, bo my za pomocą ARII, mimo że to nie jest wcale żadne pole wyboru, tylko jakiś po prostu kawałek tekstu i obrazek, który reaguje na kliknięcie na niego myszką, zmieniając się na inny kawałek tekstu i inny obrazek, my możemy powiedzieć, że halo, halo, przeglądarka, powiedz screen readerowi, że ten element to jest pole wyboru i powiedz screen readerowi, że ten element jest w tym momencie zaznaczony. Jak my klikniemy, powiedz screen readerowi, że ten element jest w tym momencie niezaznaczony. I po prostu dużo, dużo, dużo stron no, chce tworzyć jakieś własne elementy, niekoniecznie wyglądające tak jak te, które nam daje przeglądarka, bo uważa, że to jest bardziej spójne wizualnie. No i przed Arią te strony po prostu nie miały szansy na to, żeby być dostępne. Teraz, jeżeli mamy Arię, to one mogą zakomunikować: hej, tak to zrób, tak to ogłoś. To znaczy, że jest zaznaczone, a to znaczy, że jest niezaznaczone. No i teraz wchodzi Aria 1.3. Sporo tam takich kosmetycznych zmian, w ogóle jak ta specyfikacja jest zrobiona, kilka nowych ról, jest na przykład rola od komentarza, jest na przykład jakieś kilka dodatkowych ról, jakieś elementy zaznaczone, niezaznaczone, trochę się tam zmieniło, jak tworzymy te elementy, ale myślę, że taką najciekawszą dla nas zmianą jest dodanie kolejnych nowych atrybutów do osobnych etykiet na monitory brajlowskie. No bo tak samo jak na przykład no dla poszczególnych elementów, nie wiem, przycisk, button to jest BTN na monitorze brajlowskim, coś tam innego to jest, nie wiem, nagłówek poziomu 1 to jest H1, no to skoro ARIA daje nam możliwości stworzenia własnych typów elementów, bo my chcemy na przykład niewidomym powiedzieć, że to jest element typu wykres, a wykres nie ma jakiegoś swojego, nie ma czegoś takiego jak typu wykres na stronie, no to teraz też możemy powiedzieć, że na przykład typ wykres w Braille'u przedstawiaj tak. A etykietka jakaś tam, która na przykład jest bardzo długa i bardzo niezręczna i zajmowałaby nam pół monitora i chcielibyśmy ją trochę dla użytkowników Braille'a skrócić, typu nie wiem, wycisz mikrofon, zamienić na wyt mikr, albo dla z tego czy innego powodu zamienić coś w mowie na trochę inny, żeby nie wiem, czytało nam nawiasy mimo braku interpunkcji, więc nawiasy zamienimy na lewy nawias w tekście, bo akurat mamy taką potrzebę, no to żeby nam w Braille'u też się nie pokazywał lewy nawias, to możemy zrobić, że w Braille'u będzie się wyświetlał nam znaczek. No i to między innymi daje nam Aria 1.3 jakieś tam właśnie kilka nowych ról, kilka nowych typów elementów, kilka nowych atrybutów, ale myślę, że to jest taka najfajniejsza, najważniejsza nowość, właśnie rozróżnienie między etykietami i etykietami dla Braille'a, które sobie możemy gdzieś tam wprowadzić.
1: Windows 10 czy chyba 11 nawet, ale nie wiem, ma, znaczy słyszałem, że to jest i w 10 chyba, no w każdym razie ma możliwość uruchamiania aplikacji androidowych, no i okazuje się, że to coś jest dostępne, o czym przeczytała Paulina. I się, miejmy nadzieję, z nami podzieli tą informacją, która zdaje się nawet znalazła na Audio Games na stronie, na forum, ale Paulina nic
2: o Boże.
1: Na nas... O, już mówię.
2: Jest?
3: Jesteś.
2: Przepraszam. Tak. Jeśli chodzi o podsystem Androida i o brak żadnych linków w komentarzu, to od razu mówię, że to nie jest ze złośliwości ani z lenistwa. Tylko spowodowane to jest tym, że te linki, to znaczy instrukcje, które można znaleźć na forum audiogames.net w dziale off topic, To są instrukcje do pobierania plików z jakichś mirrorów typu Easy Upload, Google Drive i tak dalej. To nie są żadne oficjalne linki, więc ja nie miałam pewności, instalując to, i dalej jej nie mam, że nie zainstalowałam czegoś, co jest z jakąś niespodzianką i nie wiem, czy kiedykolwiek się o tym dowiem. Więc po pierwsze, nie chcę dawać linków po to, żeby ewentualnie Google nie sparsował jakichś dziwnych rzeczy, które później mogą z tego wyniknąć. Po drugie, nie chcę tych linków dawać dlatego, że one mogą ulec aktualizacji. Ponieważ to jest obecnie beta, te wątki też na przykład są jakieś tam artykuły napisane na Audiogamesie, ale to jest temat cały czas rozwojowy. Więc od razu mówię dla osób, które są zainteresowane, że po prostu trzeba będzie troszkę zgłębić temat, bo nie chcę brać odpowiedzialności na forum Audiogames w dziale Off Topic. Jak się. To jest tam piąty temat chyba od góry, w obecnym momencie już nie pamiętam. Są w nazwie, to nie jest jakby nic sekretnego i strasznego, ale po prostu na to uczulam. Generalnie można sobie ładować pliki APK, instalować, przez ADB się łączyć po IP. Można używać Amazon App Store, ale w sumie tego nie sprawdzałam. Można włączyć TalkBacka nawet jeszcze z poziomu panelu kontrolnego dostępnego w Windowsie, ale można go przełączać też skrótem Windows Control P, to jest TalkBack. U mnie to mówi głosem Google'a, chociaż na Audiogamesie są głosy, że mówi im to głosami zwykłymi Windowsa One Core, ponieważ Microsoft stworzył mostek i zainstalował mostek, który komunikuje się właśnie z tym podsystemem i jest takim syntezatorem, który mówi głosami z OneCore'a zainstalowanymi w systemie. Natomiast mam właśnie Google Voice domyślnie. Jest TalkBack. Próbowałam instalować komentarze, tylko że przy komentarzy jest jeszcze taka rzecz, że trzeba je jakoś spróbować ustawić jako domyślny czytnik ekranu, co też nie jest proste, ponieważ należy wejść do ustawień. Do ustawień jest osobna komenda w ADB i te ustawienia, jak się otworzy z poziomu z samego komentarzy, to ustawienia ułatwień dostępu, które by nas miały teoretycznie zaprowadzić do ustawień na Androidzie, prowadzą nas do ustawień na Windowsie, które, co śmieszne, obsługuje się, czytane są mową androidową. Natomiast, co tu jest jeszcze takiego? W ogóle ciekawe jest to, że jak się zainstaluje jakąś aplikację z tego właśnie na ten podsystem, to w menu start normalnie ją widzimy. Ona się uruchamia i jakby to okienko jest dla tej aplikacji. Jak damy Alt Tab, to jesteśmy w innej apce systemu. Nie sprawdzałam, co prawda, czy współdzielony jest schowek, ale podejrzewam, że skoro Microsoft zrobił mostek do syntezatora, to i mostek do schowka jest zrobiony. Postawione jest to chyba na Hyper-V. W każdym razie trzeba mieć platformę maszyn wirtualnych uruchomioną, a co za tym idzie, trzeba mieć wirtualizację w BIOSie włączoną.
0: Czego sami nie zrobimy, jeżeli nie jest włączona? Bo to wymaga wejścia do BIOSu, a tutaj screen reader nam nie pomoże, bo go tam nie ma.
2: To prawda, no można się bawić w Be My Eyesy.
0: No tak. Względnie fajne, jak sobie ktoś zrobił, ale...
2: Tak. I ja bym się chyba nawet pobawiła w Be My Eyesy, ale akurat tak się stało, że padł mi dysk, więc miałam szansę, żeby o to poprosić w serwisie. Nie jest to dobra informacja, ale w tym momencie jest to dla mnie plus. Co tu jest jeszcze takiego do opowiedzenia? Jest panel kontrolny w którym można sobie ustawić, czy ten podsystem działa cały czas, czy tylko wtedy, kiedy apki się uruchamiają, te, których chcemy używać. W tym drugim przypadku oszczędzamy na wydajności, może troszkę komputera i na baterii na pewno. Natomiast w tym pierwszym przypadku oszczędzamy na czasie, jaki apka potrzebuje, żeby się uruchomić. Co do komentarzy, będę pisać do pana Fenga, czy też Li, jak zwał, tak zwał, żeby albo kupić, albo otrzymać jakiś testerski kod premium na jakiś tydzień, albo coś takiego, żeby sprawdzić, czy po restarcie komputera zmienia się ID, ponieważ, przypominam, wersja premium jest konieczna, jeżeli chcemy na przykład zmienić sobie mapping klawiatury i zmienić sobie syntezator.
1: Ale nie, no syntezator można, tylko nie da się tego drugiego zmienić.
2: Nie, mi się nie udało głównego zmienić.
1: Nie.
2: Zaraz.
1: A może faktycznie.
2: Ustawienia głównego silnika TTS, wybrałam eSpeak, to
1: może,
2: miałam
1: może
2: informację,
1: faktycznie,
2: że to jest dostępne dla...
1: Nie, dobrze, bo nie mam ustawiony. Dobrze. Mhm. A tylko cię zapytam, to jest Windows w końcu 10, czy dopiero 11 ma? To coś, nie wiesz?
2: Podobno 11, nie próbowałam tego instalować.
1: Właśnie też mi się tak wydaje.
2: I jest możliwe, że jakimś cudem by się udało, ale jest to na pewno robione dla 11. Więc instalowanie tego na 10. Mogłoby
1: no może być
2: się
1: jakoś ryzykowne.
3: Spróbować
2: udać,
3: można,
2: ale...
3: natomiast no bo to jest jednak wirtualizacja jakaś, tak? Więc teoretycznie powinno
2: tak
3: zadziałać, ale no właśnie.
1: Ale rzeczywiście gdzieś tam mi mignął niedawno news na temat właśnie podsystemu Android Windows 11, więc możliwe, że to jest dla 11.
2: No tak.
1: To
2: znaczy,
1: i to by było
2: dla 11 to jest
1: kolejnym
2: na pewno
1: powodem, dla którego niektórzy mogliby chcieć instalować Windows 11.
3: Ale słuchajcie, no to jest w ogóle dobra informacja dla nas, bo
2: no
3: tak naprawdę no dostajemy dzięki Windowsowi już dwa systemy.
2: Tak.
3: Linux i Android.
2: Trzy systemy. No to tak, i Windows.
3: No tak.
0: Swoją drogą, a propos, jak już mówimy o Linuxie, jeżeli sobie na Windowsie w WSL-u otworzymy sobie WSL-a, otworzymy sobie terminal, wpiszemy sobie w nim orka, naciśniemy Enter, otworzymy sobie drugi terminal, otworzymy sobie jakąkolwiek aplikację typu Firefox, dostaniemy screen reader. I ten screen reader będzie nam działał.
2: Magia.
0: I podobno to jest takie... To takie o, że to nie trzeba się jakoś bawić, że audio, że puls audio, że to... Tak po prostu sobie nam działa.
3: Gdzie te czasy, kiedy Microsoft walczył z Linuxem?
0: No.
2: Natomiast jeszcze co do tego, ja się nigdy nie bawiłam w emulowanie Androida, bo ja Androida mam prawdziwego. Natomiast z tego, co mówią ludzie z Audio Gamesów, to jest to najresponsywniejszy, jeśli chodzi o używanie TalkBacka, emulator Androida. No i fajnie, że jest ten mostek do Ancora. Szkoda, że w sumie jest NVDA SAPI na SAPI, a nie na Ancora, bo wtedy byśmy mogli sobie spokojnie używać głosu NVDA.
1: Pytanie, jak
2: ale...
1: łatwo byłoby stworzyć coś takiego, bo nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek firma zewnętrzna zrobiła głos Ancora.
2: Nie, z tego co wiem, to nie.
1: No właśnie. I pytanie, czy to nie jest tak, że to jest mimo wszystko zamknięte i stworzenie czegoś takiego byłoby nie lada problemem, ale ja się nie znam.
0: Chyba tak, były jakieś opcje do tego, ale pewien nie jestem i mogę głupoty gadać.
2: Z drugiej strony, skoro to jest beta i dostępność jest już na takim poziomie, to jest możliwe, jest cień szansy, że Microsoft zrobi mostek do SAPI, a z SAPI do NVDA SAPI już niedaleko, więc Jakby nie traciłabym nadziei.
1: A z drugiej strony ciekaw jestem, czy ktoś nie zrobi wtyczki jakiejś do NVDA po prostu, żeby obsługiwało to bezpośrednio na przykład. Na przykład. Ale zobaczymy. To jest kwestia przyszłości. To co? Przejdźmy do newsa.
0: Jeszcze kilka rzeczy, bo ja co prawda sam je testowałem, ale sporo ludzi i znajomych, i gdzieś tam na Twitterze się od kilku dni toczy dość spora dyskusja dotycząca Windowsa 11 i Androida właśnie. I myślę, że mam też coś tutaj do dodania. A więc tak, a propos w ogóle głosu. Jeżeli zainstalujemy tego Androida, ten podsystem po bożemu, że tak powiem, czyli nie z żadnych obrazów, nie z żadnych linków, nie z żadnego Mediafire, tylko tak jak Microsoft kazał od samego Microsoftu, od źródła, to wtedy dostaniemy Androida, na którym mamy głosy OneCore'a. I to są głosy Microsoftu i to są głosy no, te z Windowsa. I tam owszem, jak Paulina mówiła, jeżeli otworzymy ustawienie dostępności, to wiele to nam nie da, bo otworzą nam się ustawienie dostępności w Windowsie. Na tym Androidzie mamy talkbacka, który w sumie jest poniekąd talkbackiem, jednocześnie jest i nie jest. Oni to nazywają bodajże subsystem screen reader, no, czyli ten czytnik ekranu dla podsystemu, który jest no, forkiem Microsoftowym talkbacka, tej open source'owej, otwartej wersji talkbacka, bo tam nie ma googlowskich aplikacji żadnych, więc Microsoft po prostu wziął tego otwartego talkbacka, który był, a był i tam zrobił w nim swoje. Podobno ten talkback, nie wiem do końca w jakim sensie, ale w jakimś sensie jest sporo gdzieś tam okrojony. No i do tej pory dostajemy informacje typu przesuń w lewo i w prawo, stuknij dwukrotnie i on nie jest za bardzo...
2: To ja mam w sumie, ale ja też właśnie instalowałam z tych całych Google Drive'ów. Ja mam naciśnij Alt plus Enter, aby coś tam...
0: Gdzieś podobno, nie wiem do czego, nie wiem w jakim miejscu, ale w jakimś miejscu podobno były komunikaty użyj gestów.
2: To znaczy...
1: Być może, jak masz ekran dotykowy zainstalowany w systemie, bo przecież tablety
0: właśnie
1: z Windowsem...
0: Nie,
2: po prostu to chodzi
0: problem.
2: O to, że nie wszystko zostało przerobione. Po prostu jest jeszcze kilka miejsc, ale to już jakby są takie miejsca gdzieś tam pogrzebane które nie są jeszcze przerobione.
0: Tak, właśnie z ekranami dotykowymi jest problem, że on podobno nie do końca chce przekazywać do Androida to, co trzeba i żeby się z talkbackiem dało tego jakoś sensownie używać i jest ten problem. Ludziom się udało zainstalować komentary i ludziom się udało to komentary włączyć i ludziom się udało w tym komentary zmienić syntezę. Ja nie wiem jak, czy oni mieli premium, nie wydaje mi się, ale na pewno ludziom się udało zmienić syntezę w komentarzy.
2: To mogło być tak. Znaczy dobra, są dwie opcje. Albo po prostu zmienili w systemie i zrobili systemowe ustawienia mowy w komentarzy, albo mieli kraka, bo nie jest możliwe, żeby oni, bo żeby mieć premium, to nie masz premium tak ło, tylko musisz pisać do pana Fenga, że to ID, to konto i to hasło. No i wiadomo, zapłacić i dopiero wtedy to jest. Więc jakby to nie mogło być tak z marszu od razu, kiedy oni to jakby chcieli. No chyba, że już tak szybko to zrobili, no to okej.
0: To mogło być?
2: Natomiast też nie wiem, czy to nie jest czasami tak, że to ID by się gubiło po restarcie albo po zmianie apki, bo to jest no jakby takie bardzo uproszczony Android i uproszczona dostępność.
0: Wiesz co, nie wiem co oni zrobili, czy oni mieli wersję legalną, czy nie. Na pewno wiem, że komuś się udało i z tego co wiem, to była zmiana w komentarzy, a nie zmiana w systemie na inny engine. Druga sprawa, chociaż mogę się mylić, może to była faktycznie zmiana w systemie, ale właśnie z tego, co mi się kojarzy, to w TalkBacku z tą zmianą był problem i TalkBack usilnie próbował używać Bancora, a komentarze umiał łyknąć inne engine'y. Druga sprawa, obrazki, no właśnie, a właściwie jeszcze nie. Druga sprawa, aplikacje zewnętrzne. Aplikacje zewnętrzne, wszystko fajnie, można instalować z APK, tak jak powiedziałaś, problem jest jeden. Na obrazie, jak Bóg go zrobił, pobranym z Microsoftu, nie mamy aplikacji Google'a, nie mamy tego całego pakietu G-Appsów. No i
2: no,
0: dużo
2: ale to nie
0: aplikacji.
2: Jest problem.
0: Dużo aplikacji wymaga G-Appsów i się nam nie uruchomi. Nie uruchomi nam się z APK. Chociażby jeżeli mamy jakąkolwiek aplikację, przykład, jakby ja nie mówię tutaj o żadnej konkretnej aplikacji, ale przykład. Aplikacja hipotetyczna do rozkładu jazdy, która nam wyświetla pole do, no właśnie, i pole znajdź najbliższą stację, gdzie znajdź najbliższą stację, sprawdza naszą lokalizację i po naszej lokalizacji sprawdza miejscowość. No i o ile API podaj mi lokalizację współrzędna długość i szerokość, to jest API Androida, o tyle API na podstawie współrzędnej długości i szerokości pokaż mi lokalizację, to już jest API, pokaż mi miejscowość, przepraszam, pokaż mi adres, to już jest API Google Mapsa i taka aplikacja ma dependency na G-Appsach i ona się w ogóle może nam nie uruchomić na jeżeli oczywiście jest źle zrobiona i niefajnie napisana i na przykład nie pomyśleli o tym, żeby ta aplikacja działała na Huawei'u, który też G-Appsów nie ma, no to jest spora szansa na to, że my tej apki zwyczajnie w świecie w ogóle nie uruchomimy, w ogóle nie zainstalujemy, bo ona bez G-Appsów będzie nam się wysypywać. To oczywiście wszystko zależy od tego też, jak to jest wszystko napisane i jak programista no, pewne rzeczy przewidział. Ale na to też jest spora szansa. No i teraz. Zainstalowanie tam G-Appsów ręcznie podobno graniczy z cudem, bo tam Windows bardzo mocno chroni te pliki i nawet jak my naprawdę wiemy, co robimy, jesteśmy power userami i no naprawdę znamy się na tym i działamy z uprawnieniami systemu, to tam jest na przykład taki problem, że pewne pliki jesteśmy w stanie usunąć, ale nie jesteśmy w stanie ich utworzyć z powrotem. I bardzo łatwo jest nam sobie tego wirtualnego Androida gdzieś tam uceglić. Jeżeli próbujemy zrobić gdzieś tam operację na żywym organizmie i te G-Appsy no, wepchnąć tam na hama. Dlatego właśnie pojawiły się obrazy na Mediafire i na innych mirrorach tego typu, które my sobie możemy pobrać i na których te G-Appsy już są, że tak powiem, gotowe i są wgrane. Ale tutaj jest zastrzeżenie, że najprawdopodobniej, jeżeli używamy tych obrazów, to stracimy kompletnie aktualizację z Windows Store'a, które byśmy normalnie dostali. No a teraz ich nie dostaniemy, bo to jest w ogóle jakiś dziwny obraz. No dlatego właśnie ludziom zależy, żeby się jakoś dało na tym naszym zwykłym obrazie wepchnąć te apsy Google apsy ręcznie na siłę, ale na razie jeszcze nie znaleziono na to sposobu. Są też gdzieś obrazy z Magiskiem, czyli z tym no, czymś do rootowania Androida, żeby się tam też dało różne dziwne, ciekawe rzeczy samemu zrobić. No i teraz tak. Na obrazie z G-Appsami, owszem, mamy Google TTS i ten Google TTS jest nawet wspierany przez TalkBacka i da się go używać, więc jeżeli mamy syntezę Google'a, no to wiemy, że mamy jakiś taki lewy obraz, nie z Microsoftu. Ludzie próbowali instalować głosy od Code Factory, czy to Vocalizery, czy to Eloquency. No i tu właśnie znowu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jeżeli my te głosy kupiliśmy, to my ich sobie nie zainstalujemy, bo tam jest jakiś problem z licencją, że one właśnie wymagają chyba Google Appsów do licencji. Nie wiem w sumie co jest, jak te Google Appsy gdzieś tam mamy. No ale właśnie jeżeli mamy kraka, to nam krak zadziała. I to jest trochę ironia i to jest trochę śmieszne, że jedynym sposobem wgrania tam na przykład Eloquensa jest wgranie tam skrakowanego Eloquensa. Ludzie bodajże na podstawie chyba Narwhala, czyli tego klienta gdzieś tam NVIDIA Remote, byli też w stanie zrobić jakoś tak, żeby instalując sobie engine odpowiedni na Androidzie, instalując sobie głos na Androidzie, łącząc się bodajże po NVIDIA Remocie do tegoż właśnie klienta, z naprawdę bardzo małymi opóźnieniami, bo no, zakładamy, że serwer stawiamy jakby na własnym komputerze, więc tego opóźnienia tam praktycznie nie będzie, zrobić sobie syntezator mowy z Androida i używać sobie NVDA z dowolną syntezą mowy, jaką tylko jesteśmy sobie w stanie zainstalować na Androidzie. Też widziałem jakieś właśnie takie prototypy jakichś dodatków czy czegoś krążący po Twitterze, które miały właśnie na celu stworzenie dodatkowego silnika syntezy na Androidzie, który miał się nazywać NVDA chyba i właśnie zrobienia czegoś takiego, że Android mógł nam gadać NVDA-em. No zakładając oczywiście współpracę po obu stronach, czyli zainstalowanie sobie dodatkowego jakiegoś tam pakiciku też na Androidzie i na NVDA-u. Czy coś jeszcze? Ludzie narzekają, że jeżeli mamy ekrany dotykowe, na pewno ekrany na USB, to jeżeli korzystamy z VMware'a na przykład lub z jakiegoś innego emulatora Androida, takiego oficjalnego, to jesteśmy w stanie przekierować sobie USB i jesteśmy w stanie używać Androida z takim ekranem. To się podobno sporej ilości osób przydaje, jeżeli robią jakieś bardziej profesjonalne testy dostępności i z tych czy innych powodów byłoby mi wygodniej no, robić wszystkie te testy na wszystkich możliwych platformach na komputerze. Teraz podobno jest właśnie jakiś problem z ekranami dotykowymi, z talkbackiem, że to nie działa tak, jak powinno. Też niektóre aplikacje, które wymagają przycisku tego przejdź, idź, go na klawiaturze wirtualnej, na przykład do zalogowania się, mają problem. Ich jest ciężko obsługiwać, je jest ciężko obsługiwać i tam trzeba chyba Ctrl Windows Alt Enter bodajże przytrzymać i wtedy nam wyskakuje menu i tam jedną z opcji jest bodajże opcja gotowe. Jak to klikniemy, to jesteśmy w stanie przejść. To na przykład ekran logowania w niektórych aplikacjach ma ten problem. Na razie to chyba tyle. Tak jak Paulino powiedziałaś, to jest beta i jest szansa na to, że tam się coś zmieni. Jak to będzie z tą dostępnością? Czy się coś poprawi, czy się coś pogorszy? To myślę, że się jeszcze w czasie najbliższym przekonamy, no bo to jest wszystko wersja testowa.
3: Czas
2: Ja
3: pokaże.
2: nawet.
3: Tymczasem może odbierzmy telefon, bo mamy, więc zobaczmy, któż do nas dzwoni, kto jest z nami tym razem. Halo?
4: Halo, halo, witam, Bartek po tej stronie, się
3: Cześć Bartku,
4: kłania.
3: słuchamy.
4: No ja do Was praktycznie dzisiaj nie z informacjami, a praktycznie z prośbą o pomoc.
3: Słuchamy.
4: Pierwsze moje pytanie jest takie, tyczy się programu InfraRecorder. Ja kiedyś do Was dzwoniłem w sprawie programu właśnie do nagrywania, wtedy chodziło o Nero, a tutaj Robert polecił mi ten program InfraRecorder i de facto ja go sobie pobrałem, zainstalowałem, tylko że mam problem, można powiedzieć, z rozpracowaniem tej aplikacji, konkretnie, żeby na przykład nagrać płytę audio normalną.
3: Tam trzeba
4: No,
3: wrzucić,
4: normalne.
3: tam Bartku, na stronie InfraRecordera są specjalne pliki, które trzeba dodatkowo pobrać, o ile dobrze pamiętam, bo ja z InfraRecordera korzystałem parę lat temu. Swoją drogą jest podcast, polecam.
5: Tak, i to jest dobry podcast zrobiony.
3: Dokładnie.
5: Uważam.
3: Możesz
4: Okej, czyli będę
3: sobie go
4: musiał do niego
3: posłuchać.
4: zajrzeć, bo ja pobrałem samą instalację aplikacji, którą zainstalowałem i de facto widziałem w opcjach plik, było takie jak nowy projekt i tam wybrałem projekt audio, a
5: Taki.
4: później z pozycji edycja wybrałem opcję dodaj i tam było albo wszystko, albo zaznaczone i to tyczyło się aktualnego
3: Folderu.
4: folderu, który był jakby otwarty w aplikacji.
3: Tak.
4: I de facto on mi, jak zrobiłem na przykład wszystko, to on mi dodał wszystko po kolei z tego folderu, który aktualnie był otwarty i była możliwość przejścia do następnego kroku, czyli wybrania prędkości, z jaką mamy nagrać. Tam nawet chyba była jakaś, nie wiem, bo to było akurat w języku angielskim, czy to był typ pliku, bo tam coś było bez przerw między ścieżkami. Teraz właśnie nie pamiętam tych...
6: Ale w czym rzecz, Bartku? Bo no, co jest problemem?
4: Że jak nacisnę przycisk OK, to mi wyrzuca płyta, a płyta jest pusta.
3: Bo musisz pobrać, jak mówię, ze strony infrarekordera, tam są dodatkowe pliki, które trzeba, bo oni z powodów licencyjnych nie mogą ich dystrybuować razem z infrarekorderem i muszą je jakby umieszczać osobno. I to są pliki, dzięki którym jesteś w stanie nagrać płytę audio, bo to są pliki do dekodowania MP3-ek, jak dobrze pamiętam.
6: Na przykład. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Musisz zaznaczyć w opcjach overburning.
4: Tylko najciekawsza rzecz, ja te pliki, które chcę nagrać, one nie są w MP3.
3: A w jakim formacie?
4: To są czyste wavy.
6: Więc
3: już ci ciekawe.
6: Mówię, czy przypadkiem nie masz, bo tam też trzeba zaznaczyć w opcjach overburning, zaznaczyć. Dlaczego? Może po prostu to, co chcesz nagrać, przewyższa zawartość tego pustego miejsca na płycie. To też jest możliwe, więc musisz wtedy nadpalić przez właściwości.
4: Tylko, że ja nawet takiej opcji nie mam pod tabulatorem. Chyba, że to...
6: W preferencjach.
4: Trzeba wyjść... Aha, w preferencje.
6: Tak, tam głównie dla programu się to ustawia. I teraz, co jest ważne, tam gdzie jest properties, tam musisz sobie zobaczyć właściwości projektu, ile ten projekt zajmuje. Ponieważ to jak on to wyświetla, to on tam mówi 600 MB, 700 MB, 800 MB, o ile pamiętam. I lepiej sobie z projektu zobaczyć, ile zajmuje płyta. No bo jak masz więcej niż 700 MB, a nie masz włączonej tej opcji, to on ci płytę wyrzuci, bo stwierdzi, nie mam tyle miejsca, musisz wziąć inną płytę. Nie?
3: Poza tym, Bartku, tam jak płyta się wysunie, to wcześniej, to znaczy nie wcześniej, w trakcie, jak ona się wysunie, to masz okienko i możesz sobie tym trybem przeglądu w NVDA za pomocą klawiatury numerycznej, czy tam za pomocą JAWS kursora, możesz sobie sprawdzić, jaki to jest błąd. No bo w tym momencie trochę mało informacji nam przekazałeś, a tam pojawia się w tym oknie...
4: No to tutaj wyrzucenie płyty, tylko że operacja zakończona niepowodzeniem, coś takiego tylko wyskakuje.
3: A wcześniej?
4: No wcześniej nic nie wyskakuje.
3: Bo tam jest kilka takich różnych, to nie jest jedyna informacja zazwyczaj. Tam masz takie w formacie data, godzina, minuta i tak dalej i masz kilka takich pozycji. Jak dobrze pamiętam, Robercie, ty mnie możesz tu poprawić, bo ja dawno z infrarekordera nie korzystałem, ale jak dobrze pamiętam, to tam jest kilka pozycji tego dziennika i on tam dokładnie opisuje, co on robi. I informacje, że operacja zakończona niepowodzeniem, to jest jakby ostatni element, ale tam trzeba jeszcze szukać wcześniej, co spowodowało, że ta operacja została zakończona niepowodzeniem.
4: Czyli ewentualnie to tak zwaną myszką klawiaturową sprawdzić.
3: Dokładnie, dokładnie.
4: Komunikat.
6: Ale najczęściej z mojego doświadczenia może być po prostu to, że materiał, który chcesz nagrać, nie jest zbyt duży na płytę, którą dałeś. Jeżeli nie masz nadpalania włączonego, czyli tam overburningu albo nadpalania, czy masz po polsku, czy po angielsku, to wtedy tego nie
4: nagrasz. Akurat trzeba polska wersja, bo wszystkie komunikaty są po polsku.
6: Bo to jest tak zwane nadpalanie i wtedy, bo może być tak, że po prostu ta płyta, nie wiem ile z tych plików, jak długie, prawda, ale wiesz, standardowo to jest 70 minut, tak
4: standardowo jest 80 minut. I nawet
6: nie, 70 minut to są już te płyty takie troszkę o większej gęstości, to są tak zwane 800.
4: O ile dobrze pamiętam, to chyba właśnie to było 80 minut bądź 700 MB, albo jeżeli mówimy o większych płytach, to było 800 MB bądź 90 minut. To były takie nośniki.
6: 90 nie znam, ale 800 MB to jest max, przy czym 800 MB możesz nadpalić jeszcze do 90 minut. I tak samo jak 700 MB możesz spróbować nadpalić do 800 MB. musisz wiedzieć, jaką masz płytę w tym i no mówię, no przez nadpalanie, przy czym mówię, nadpalanie jest o tyle niebezpieczne, że czasami może być tak, że on ci powie, że wszystko jest dobrze, natomiast płyta nie będzie się nadawać do użytku. To jest, nadpalanie to jest na twoje własne ryzyko, tak zwane.
3: Do tego stopnia, że Nero, pamiętacie, ostrzegał, że ta operacja może uszkodzić albo płytę, albo nagrywarkę.
6: Nie słyszałem
3: o przypadku, żeby uszkodziła nagrywarkę, ale z jakiegoś powodu...
4: W każdym bądź razie ja to spróbuję zrobić na nośniku RW.
3: Spróbuj i tak jak mówię, Bartku, pierwsza rzecz, podcast jest, polecam.
4: Ja go sobie muszę przesłuchać rzeczywiście.
3: Dokładnie, bo tam jest ten program omówiony dość kompleksowo.
4: Jest podany dokładny adres strony, z której można pobrać te dodatkowe pliki. Ewentualnie gdzie je umieścić.
3: Czy tam w dziale pobierania te pliki, bo one były.
6: W dziale pobierania masz, to jest taki plugin.
3: Dokładnie, to tam jest informacja, jak je pobrać, gdzie je umieścić, tam jest chyba nawet na tej stronie. A czy w podcaście my o tym mówiliśmy, to wybacz, no, ale z głowy nie powiem, bo ten podcast jest sprzed kilku lat.
4: Jak będę przesłuchiwał, to że tak powiem, wyjdzie to w praniu.
3: Jasne.
6: Jest jeszcze drugi program, troszkę prostszy, CD Burner XP. Ja kiedyś nie mówiłem o nim, dlatego że on nie miał właśnie tej opcji overburning, co mnie denerwowało, bo to znacznie zubażało.
4: Robert, możesz powtórzyć nazwę?
6: CD Burner XP, czyli CD Burner XP się to pisze. Tak się to...
4: Ty na dziesiątce to pójdzie?
6: Nie wiem, nie mam dziesiątki, ale powinno.
4: No właśnie.
6: Powinno.
0: Tutaj nazwa XP, nazwą XP się jakby nie sugerujmy.
6: Dokładnie,
0: bo
6: dokładnie.
0: Na siódemce tak, to z tego co pamiętam chodziło.
6: Tak, oczywiście, że chodziło. Ten program się cały czas rozwija. Cały czas on jest aktualizowany. Mało tego, on sam się potrafi aktualizować przez auto-updater. Jest darmowy i co najważniejsze, ta opcja już doszła nadpalania. Jej długo, długo nie było, ale w końcu twórcy to zrobili. Możesz z tego skorzystać też, jakbyś tam ewentualnie chciał. No. Dla mnie przede wszystkim Nero jest strasznie kombajniasty, strasznie wielki, taki cały ten komputer zamula, że tak
4: powiem. Z tego, co nawet słyszałem, te najnowsze wersje chyba dla nas dostępne chyba tak za bardzo nawet nie są.
6: Nawet nie wiem, bo nie używam.
4: Prawdy, bo nie instalowałem.
6: Aczkolwiek Nero rzeczywiście bardzo dużo potrafi nawet zapisywać CD tekst, niektóre programy tego nie potrafią niestety. Ale Nero rzeczywiście potrafi, Gosiu.
4: Jeszcze takie drugie pytanie, de facto nie ode mnie, ale jest taki problem z aplikacją Messenger na PC, że po odpaleniu ta aplikacja zostaje automatycznie wyłączona, nie przeniesiona do zasobnika, bo pod alt tabulatorem jest czysto, tylko jakby ona z automatu była wyłączana. Spotkaliście się z takim przypadkiem?
6: Nie, myślę, że mam na iPhone'ie.
3: Cisza.
6: Na telefonie.
3: Więc przypuszczam, że
4: na
3: nie.
4: PC. Ja mówię na komputerze.
3: Tak, tak, Bartku, ale no chyba nikt z nas... Albo nie użył, albo się nie spotkał. Paulino, jak dobrze pamiętam, ty kiedyś z Messengera na komputerze korzystałaś. Używasz nadal? Coś możesz powiedzieć w tej kwestii?
6: Paulina nam chyba zasnęła. Paulino! Paulina śpi.
2: No jakim cudem? Przepraszam.
6: O, no właśnie.
2: Cały czas muszę naprawiać ten mikrofon, bo mi się jakby wycisza. Nie wiem, to może jest jakiś błąd jedenastki.
3: No, a to skoro jesteś przy głosie, to możesz się odnieść.
2: Znaczy w sumie jakby inna też jest kwestia, że zgubiłam wątek, jakbym mogła...
3: Messenger. Czy używasz Messenger dalej Messengera i czy masz problem z nim, że się wyłącza sam, bo tu Bartek taki problem zgłasza.
2: Nie, ja problemu nie mam.
4: Osoba inna miała, że tak powiem, taki problem. Nawet byłem tego, można powiedzieć, świadkiem, bo sam uruchomiłem tę aplikację na jej sprzęcie i no, nawet po sekundzie aplikacja po prostu zniknęła.
2: Aha, o to chodzi. Ja tak miałam na starym komputerze i po prostu Nie znalazłam na to sposobu. Próbowałam resetować, naprawiać, usuwać całkiem.
4: A na jakim systemie, Paulina, wtedy używałaś?
2: Na Windowsie 11 i na 10 chyba.
4: A właśnie, na 10?
2: Nie, na 11 to było. Bo to było na studenckim. I po prostu musiałam system przywrócić z nowego komputera, no albo postawić od nowa, jakby to nie jest rozwiązanie problemu, ale naprawdę próbowałam wszystkich dostępnych sposobów i nie udało mi się tego zwalczyć, więc nie znam
4: rozwiązania. Można powiedzieć, że reinstalacja niestety może pomóc, a nie musi.
2: To znaczy, reinstalacja systemu na pewno pomoże. Reinstalacja Messengera raczej nie. A jeżeli doraźnie chcemy coś szybko komuś napisać, to można próbować włączać Messengera jako administrator. Wtedy ten Messenger, przynajmniej u mnie, działał tak koło 15 sekund.
0: Można zwyczajnie.
4: No tutaj nawet 15 sekund nie było.
2: Ale przy administratorze.
0: Można zwyczajnie w świecie użyć strony messenger.com, która działa też naprawdę fajnie.
4: To jest jedyna alternatywa, ale to już powiedzmy i zostawiam.
3: No
0: nie,
3: ja
0: tej aplikacji
4: pytam w jej imieniu.
0: Ja tej aplikacji nigdy nie używałem, ja zawsze używałem strony i to naprawdę działało dobrze.
3: Ja cały czas, szczerze mówiąc, używam Mirandy, aczkolwiek tu się trzeba liczyć z tym, że to jest aplikacja zewnętrzna i ostatnimi czasy znowu musiałem zmieniać hasło do Facebooka. Także
2: natomiast jeśli chodzi o strony, to jest mniej...
4: W porządku.
2: No bo ja na przykład mam teraz...
4: wskazówki, dziękuję. Już wtedy nie zajmuję anteny. Przekażę informacje i działam dalej wtedy. Dziękuję. I słucham was oczywiście dalej. Jestem z wami, że tak powiem, do samego końca dzisiaj. Także pozdrawiam. I do usłyszenia.
3: Dzięki, Bartku, za telefon. Do usłyszenia. To w takim razie, skoro jeden telefon mamy za sobą, to teraz myślę, że możemy odebrać kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? A nie, jeszcze nie witamy, ale teraz może przywitamy. Halo? Halo?
7: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Kogo witamy?
7: Dzień dobry wieczór. Rafał, tutaj po drugiej stronie.
3: Witaj, Rafale, słuchamy.
7: To tak, ja mam pytanko takie jedno. Czy zapamiętane hasła w pęku kluczy można jakoś synchronizować do przeglądarki Chrome?
3: A to jest ciekawe pytanie. Chyba się...
6: Było można, taka... był dodatek. Czy to znaczy, ale, nie wiem.
3: Ale to zależy. Czy ty, Rafale, chcesz synchronizować na iPhone'ie, czy w komputerze?
7: Nie, to chodzi o... na komputer. No jakby to hasło zapamiętane jakby do komputera, tak.
3: No to jest, to jest tak, jak Robert słusznie wspomniał, jest dodatek do tego, który pozwala na korzystanie z tych haseł w Chromie.
7: No i jak to działa? Jak to później? Dobra, instaluj ten dodatek i jak to dalej? Jak to później z tego skorzystać?
3: Czy ktoś z was z tego korzystał? Bo ja, szczerze mówiąc, nie. Ja akurat mam większość haseł zapisanych właśnie w Chromie, a nie w pęku.
2: Jak wpiszesz w Google pęk klucz dodatek do Chrome, to jest bardzo dużo tych artykułów. Teraz sprawdzam jakoś tak na szybko.
3: Znaczy, zdaje się, że tak naprawdę to wystarczy zainstalować tę wtyczkę, bo ona tam jakichś dodatkowych opcji konfiguracyjnych to nawet nie ma, tylko trzeba mieć, oprócz tego, że będzie zainstalowana ta wtyczka, trzeba też mieć zainstalowany to całe narzędzie iCloud.
0: Cloud for Windows chyba trzeba było, tam trzeba było być zalogowanym.
3: Dokładnie.
0: I jak się chyba miało tą wtyczkę, nie pamiętam, czy tam trzeba było zrobić coś, czy nie, ale ją się jakoś włączyło, ona się chyba nawet sama łączyła z tym i wtedy mieliśmy te hasła. Da się wyeksportować, tylko tu jest jeden problem, żeby wyeksportować hasła z pęku kluczy, musimy mieć Maca. Bo na Windowsie tego nie zrobimy.
7: A jak się ta wtyczka nazywa?
3: Zadajecie bardzo szczegółowe pytania. na które odpowiedzi tak naprawdę można znaleźć w internecie, a w tym momencie z głowy to, no to nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć tego, bo skoro nie mamy tego zainstalowanego. Także no tu niestety nie pomożemy, ale no to myślę, że uda się wam odnaleźć, ale to jest kluczowe, że trzeba sobie zainstalować to narzędzie iCloudowe. Tak, tak, tak. I tam nawet chyba w trakcie instalacji tego iClouda niewykluczone, że on nawet sam zasugeruje instalację tej wtyczki.
7: Aha. No dobrze, to będziemy w takim razie... I będzie już to działać, rozumiem.
3: Powinno działać.
7: Rozumiem, no to w takim razie co do pytań to tyle. Tylko tutaj jeszcze...
2: To jest rozszerzenie, które się nazywa, z tego co widzę teraz, hasła iCloud. Tak. To się nazywa hasło iCloud Apple Inc. Jakby jest deweloperem.
3: Jest normalnie w sklepie
2: Chrome. Ulicy 9000 plus, więc pewnie legitna. Jeszcze teraz sprawdzam na szybko. Ale tak, hasło iCloud. Jak się wpisze w wyszukiwanie, to znajdzie się ta wtyczka.
7: A tutaj, to co do pytań, to dziękujemy za odpowiedź. To tyle pytań. Tutaj chcemy tylko jeszcze dodać, że co do programu Teleburnik XT, to owszem, ten program działa na 10, bo używamy.
3: O, to super. No to świetnie, to już wiemy coś więcej. No co, dzięki serdeczne za tę informację. Myślę, że się Bartek ucieszy.
7: Tak, i świetnie ten program działa bez problemu.
3: No to super.
7: No i tak jak tutaj było mówione, jest dostępny programem darmowym, prostym.
3: Dokładnie.
7: Nie ma filozofii.
3: Okej, to jak rozumiem tyle.
7: To wszystko. Tak,
3: dobra.
7: Tak,
3: dziękujemy. Dzięki również za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
7: Pozdrawiamy.
8: Dziękuję. No to chyba czas na kolejny news. Dzisiaj nam sporo dzwonicie, ale bardzo się z tego powodu cieszymy, bo wtedy po prostu wiemy, co was interesuje. I możemy próbować jakoś radzić sobie z tymi problemami, a nawet jeżeli nie, to może ktoś w komentarzach jeszcze coś tam podpowie. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, rozpoznawania obiektów. Rozpoznawania obiektów przez różnego rodzaju aplikacje, bo Microsoft stworzył, zdaje się, no nie wiem, czy narzędzie, czy no serię... No właśnie, co stworzył
0: Microsoft? Bank danych. O co w ogóle chodzi? Był projekt, o którym mówiliśmy zresztą kiedyś jeszcze przy no, bliżej początków tych przeglądu. Microsoft prosił osoby niewidome, żeby nagrywały wideo różnych obiektów, które gdzieś tam są potrzebne w ich życiu i które chciałyby znaleźć się za pomocą aplikacji i tam nagrywać w kilka różnych tam, w kilka różnych sposobów, w kilka różnych miejsc i była taka prośba. No i teraz mamy no, pierwsze wyniki tych prac. Pojawił się zbiór danych. Ja nie wiem dokładnie, czy to są same te filmiki, czy one są w jakikolwiek sposób przetworzone, które właśnie pozwolą twórcom takich aplikacji do rozpoznawania obiektów na stworzenie algorytmów, które takie obiekty mogą rozpoznawać. I tutaj Microsoft twierdzi, że ten zbiór ułatwi no, trenowanie takich algorytmów. Oni to nazywają fuchsia learning, czyli uczenie się tylko na podstawie kilku próbek, bo większość tych algorytmów, które istnieją do tej pory, to są algorytmy, które wymagają ogromnej ilości przykładów danych zdjęć, żeby móc się nauczyć. Czyli nie wiem, jeżeli algorytm ma się uczyć, co to jest pies, jak rozpoznawać psa, to daje mu się powiedzmy 10 tysięcy różnego typu zdjęć, pies na sofie, pies na podłodze, pies przewodnik na ulicy, pies na znaku drogowym i pies stojący obok policjanta. I daje mu się 10 tysięcy zdjęć z kotem na sofie, kotem gdzieś tam, kotem jeszcze gdzieś indziej i mówi mu się, to jest pies, to nie jest pies, a to jest pies. I na tej podstawie ten algorytm się uczy. A teraz to, co Microsoft chce zrobić, to są algorytmy, które no, uczą się na podstawie, powiedzmy, nie wiem, 5-10 próbek, że one są wcześniej wytrenowane jakby nawet na zasadzie jak się uczyć, A potem nawet użytkownik jest w stanie im powiedzieć: to jest moja laska, to jest moja kurtka, to jest moja komórka i to jest mój portfel. I jak ja ci pokażę 25 różnych portfeli 25 różnych osób, to ty masz mi znaleźć mój, a nie żaden inny. Bo właśnie Microsoft teraz jakby rozpoznał no, taką potrzebę, że często ciężko jest obecnymi algorytmami rozpoznawać jakieś nasze obiekty. Tutaj jako przykład zostały podane na przykład kosze na śmieci i ja, no, że tak powiem, solidaryzuję się z tym, bo ja sam osobiście mam ten problem na przykład u nas, że są 4 kosze na śmieci do recyklingu. One z wyglądu dotykowo są dokładnie takie same, no tylko że każdy z nich jest kolorystycznie i graficznie zupełnie inny. No i co? Zwykły taki nauczony algorytm nam powie kosz na śmieci, a taki algorytm uczący się na podstawie naszych własnych sugestii jest w stanie się nauczyć kosz do papieru, kosz do szkła, kosz do czegoś tam. I nawet jak te kosze zostaną gdzieś tam przestawione, to on po prostu jest nauczony naszego konkretnego obiektu. No i Microsoft umieścił taki zbiór danych, ten zbiór został opublikowany właśnie w nadziei, że twórcy takich aplikacji będą mieli teraz łatwiej, no żeby stworzyć takie algorytmy. Oni mają po prostu próbki różnych obiektów, na których ten algorytm może się nauczyć, jak się uczyć, tak żeby potem użytkownik, który aplikację otrzyma, mógł również dodawać własne obiekty. No i kto wie, bo tam z tego co wiem, Saki Przajk jest gdzieś to, w to zaangażowany, w ten cały projekt, no czyli człowiek, który stoi gdzieś tam za Sing AI-em w Microsoftie. Kto wie, czy na przykład Sing AI w jakimś, no nie wiem czy najbliższej, ale w jakiejś przyszłości takiej funkcji nie dostanie. Byłoby to na pewno ciekawe i na pewno interesujące.
8: I wracamy do, można powiedzieć, głównego naszego dzisiaj standardu, czyli wymiana informacji między Pauliną i Mikołajem. No właśnie, teraz news od Pauliny na temat audiodeskrypcji podczas zwiedzania konkretnego, zdaje się, muzeum.
2: Jest to krakowskie muzeum Mozak. Jeszcze się tu przedostanę. Okej. I będzie to dzień otwarty muzeów krakowskich. Matko. 14 listopada właśnie tego roku o 15 mamy z audiodeskrypcją oprowadzanie i mamy wystawy, artysta jest obecny i muzyka jako zapis, muzyka jako eksperyment, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a audiodeskrypcja jest na żywo. I żeby się zgłosić jako osoba niewidoma, zalecane jest napisanie na maila, który jest podany w linku, ale z tego co wiem, on był łatwy, więc jeszcze go podam na szybko. edukacja@mocak.pl. Generalnie 14 listopada to jest dzień otwarty w większej liczby krakowskich muzeów, więc też polecam sprawdzić, czy może jakieś inne nie mają dostępnych ofert dla nas. Na ten moment natknęłam się tylko na to, aczkolwiek jeżeli będziecie w Krakowie się kręcić po muzeach, no to też Muzeum Narodowe ma swoją wystawę stałą, na której jest obecnie kilka tyflografik przygotowanych, więc to też jest ciekawy punkt zatrzymania się. Ta wystawa stała się zmieniła niedawno. Teraz jest to sztuka współczesna. Tam możemy zobaczyć Kraula Czarnego i czeszącą się i chyba jeszcze kilka innych tyflografik, więc jest co zwiedzać.
8: Tak jest. A teraz news od Roberta, który... No właśnie, co jakiś czas pojawiają się informacje na temat kolejnych implantów, które mają w jakiś sposób umożliwić osobom niewidomym mniej lub bardziej widzenie, w mniejszym lub większym stopniu. No i właśnie, powstał, zdaje się, kolejny. Przynajmniej tak wynika z tytułu, który tutaj Robert nam udostępnił w notatkach.
6: Tak, no kolejny news, który znalazłem w Polskiej Agencji Prasowej. Z racji tego, że nie mogę podawać linków z PAP-u bezpośrednio, podałem link z portalu Niepełnosprawni, który tak samo przytoczył tenże news. Naukowcy z Holandii i Hiszpanii opracowali implant mózgowy, który umożliwia osobom niewidomym dostrzec

0: wszczepiono tenże implant. Jest pacjentka hiszpanka Bernardetta Gomez. Wszczepiono do mózgu implant składający się z 96 elektrod. Kobieta jest niewidoma od 16 lat. Po operacji wszczepienia implantu nie wystąpiły żadne komplikacje, zaś naukowcy stwierdzili, że implant nie zaszkodził ani nie wpłynął negatywnie na funkcjonowanie mózgu kobiety. Samo urządzenie umożliwiło niewidomej ponowne rozpoznawanie różnych wzorów, liter, przepraszam, pacjentka nawet potrafiła zagrać w prostą grę komputerową Pac-Man. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Po odłączeniu od urządzenia wzrok kobiety znowu zniknął. Czytamy w komunikacie. Krok milowy według naukowców z Holandii i Hiszpanii. No i oni twierdzą, słuchajcie, no tam jeszcze jest troszkę rzeczy opisanych, ale oni twierdzą, że za 10 lat będzie można już wprowadzić na rynek implant, który umożliwi osobom niewidomym jakieś widzenie. Do tej pory te sprawy wzrokowe generalnie robiono doświadczenia na małpach i na innych zwierzętach, natomiast nie na człowieku. Natomiast teraz ponoć zrobiono na człowieku. Ja słyszałem, że w Stanach zrobiono na człowieku, ale może
1: co jakiś czas gdzieś tam było słychać. Dokładnie. Zresztą ten rosyjski, zdaje się, tam ktoś, jakiś zespół, tak? Ostatnio, że tak. Oni już w ogóle to zaczynają i w ogóle to już ma być super.
2: Tylko wiecie, tylko to cały czas jest to, o czym się słyszy. To zazwyczaj takim badaniom poddawane są osoby, które kiedyś coś widziały.
0: To też.
2: Ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie, kiedy takim badaniom, takim eksperymentom, bo to najpierw na pewno będzie w formie eksperymenty, podda się osobę całkowicie niewidomą od urodzenia, jaki będzie tego efekt i co się tak naprawdę stanie.
3: Przecież Michale, tak. Takie eksperymenty były, bo są już choroby, które no, medycyna potrafi gdzieś tam uleczyć, które sprawiały, że ludzie nie widzieli od urodzenia i nagle się okazało, że tak powiem, zaczęli widzieć, albo stracili wzrok no, w takim wieku, że jakby nie pamiętają tego, bo to były powiedzmy nie wiem, 3 miesiące po urodzeniu. No i się okazuje, jedna osoba z tego co pamiętam została w ogóle do samobójstwa doprowadzona, ale no mózg ludzki nie jest w stanie przetworzyć takich danych.
1: Znaczy ponoć jest, ale to wymaga bardzo długiej rehabilitacji. Natomiast bardzo ciekawą rzecz niedawno też gdzieś tam usłyszałem, bo właśnie też i to kilka takich eksperymentów zostało przeprowadzonych. Osoba niewidoma od urodzenia lub prawie od urodzenia odzyskuje wzrok. I teraz takiej osobie pokazuje się na przykład kwadrat albo kółko. I ta osoba, nic poza tym, tak? Takie kółko albo kwadrat i tyle, tak? Bez żadnych dodatkowych, nie wiem, bez jakiegoś większego tła, bez jakichś wzorów, kwadrat. I okazuje się, że osoba niewidoma od urodzenia nie jest w stanie rozpoznać, na początku zwłaszcza, że to jest kwadrat. Mimo tego, że przecież ten kwadrat, no jesteśmy w stanie rękoma zobaczyć. No wszyscy, myślę, wiemy, czym jest kwadrat. I ponoć okazuje się, że na samym początku nie wiadomo, czym jest kwadrat. Po jakimś czasie, po kilku dniach, nie ma z tym większego problemu, ale te pierwsze ponoć próby, to tak nie do końca to działa.
0: Bo wiecie, w czym jest problem tak naprawdę? Problem jest w tym, że po tych wszystkich zabiegach te osoby od razu zostały wpuszczone na głęboką wodę. Od razu dostały pełny obraz, a to jest za dużo danych jak na raz. To przecież nawet dziecko jest od urodzenia no, niewidome w pewnym sensie. Ono powoli zaczyna poznawać świat.
3: No ale powoli właśnie nawet pokazując zwykły prosty kwadrat i nic więcej, okazuje się, że jest problem.
1: Tak, to znaczy, bo to nawet nie jest problem przetwarzania zbyt dużej ilości danych, tylko po prostu te zmysły nie są zazwyczaj połączone.
2: Tylko nauczenia się tych wzorców, bo my od dziecka, od narodzin

0: działając gdzieś tam przy użyciu wzroku, uczymy się tego niejako przy okazji tego wszystkiego. A dokładnie. Teraz nagle po kilkunastu, dziesięciu latach naszego życia, to się okazuje, że my tak naprawdę musimy nadrobić to, czego mieliśmy okazję uczyć się od urodzenia. Mielibyśmy okazję uczyć się od urodzenia, gdybyśmy widzieli. No a nie oszukujmy się, też z tymi zdolnościami uczenia się i przyswajania, to z wiekiem raczej nie jest lepiej, a jest gorzej.
1: Dokładnie, więc, że tak powiem, no tutaj jest dość ciekawie. Natomiast mówię, no wszystko jest spowodowane tym, że nie umiemy dozować tego wzroku powolutku, nawet dla tych osób, które dawno nie widziały, tylko dajemy pełen full obraz, no i one wariują, niestety.
2: Zobaczymy, co będzie.
1: Człowiek widzi do góry nogami, prawda, generalnie. On potem musi sobie w mózgu to wszystko poprzestawiać, bo takie zbudowane oko to tam...
2: Owszem.
0: Zobaczymy, co z tego będzie, czas pokaże.
1: No. Tak, myślę, no kolejna po prostu ciekawostka.
0: Dokładnie. Ale dla osób, które kiedyś coś widziały, no to one myślę, że się będą zdecydowanie wcześniej tym cieszyć niż...
1: A powiem wam tak jeszcze coś takiego, że bo tutaj kobieta była od 16 lat niewidoma, a jak już ktoś nie widzi ponad 20 lat i więcej, to wszystko zaczyna się powoli zacierać jednak. To wiecie, to jednak... Proces zapomnienia niestety działa i to tak jest.
2: To przechodzimy do Gdańska teraz, można powiedzieć. Ciekawy sposób na otwieranie tramwajów w Gdańsku. Mikołaj, ty się o tym dowiedziałeś.
3: Tak, w Gdańsku podobno już powstał pierwszy tramwaj, który może być otwierany gestem. Machając gdzieś tam dłonią, pomachając dłonią, otworzą nam się drzwi. I dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że naciskanie przycisków na drzwiach wszelkiego rodzaju środków komunikacji, bo to oczywiście tylko tramwajów, to jest często problem dla osoby niewidomej. Ja sam wiem, że jakby nie jest to proste znaleźć te drzwi, znaleźć ten przycisk, gdzie powiedzmy no zakładamy, że ileś tych różnych modeli może jeździć i w sumie to nie za bardzo nawet wiemy, co to przyjechało i czy ten przycisk jest na drzwiach, czy ten przycisk jest na rączce, czy ten przycisk jest jeszcze gdzieś indziej. No, a te przyciski duże raczej nie są i jest to generalnie dość ciężko znaleźć. Więc kto wie, czy taka metoda nie okaże się dla osób niewidomych gdzieś tam dostępniejsza, no bo łatwiej myślę, nawet ruszając tą ręką na wszystkie możliwe strony, gdzieś tam machnąć przed tym sensorem i zostać zauważonym, niż znaleźć taki mały przycisk wielkości złotówki, który gdzieś tam na tych drzwiach jest, z czym ja na przykład mam czasami problem.
2: Więc... A to chyba zależy gdzie, bo w Warszawie to jest jakby sam przycisk jest duży, tylko jest dość płaski, bo on jest wielkości raczej... jakichś 6-7 centymetrów, ale
3: złotówki może przesadziłem, no ale 6-7 centymetrów to też chyba raczej nie jest. Przynajmniej na pociągach na przykład.
2: Znaczy on jest nawet szeroki, tylko jest bardzo płaski, więc laską się go trudno da wyczuć. Trzeba ręką matać okolice drzwi, jak taki tramwaj czy pociąg zatrzymuje się i zaraz rusza,
3: no właśnie.
2: No to jest to jakiś problem.
3: Tak, no i myślę, że coś takiego może by być, mogło być fajnym rozwiązaniem. No chociaż z drugiej strony w trakcie pandemii drzwi były otwierane przez kierowców i były, i jakby no nie było z tym większego problemu. Ja tak naprawdę uważam, że...
2: No były, ale nie są.
3: No właśnie, że powinny być. Tyle lat przecież na kolei też zresztą drzwi się otwierały same i jakoś nie.
2: Tylko
3: nie
2: wiesz, to są dwie trochę różne rzeczy. Na kolei, nawet podmiejskiej, drzwi otwierasz co 2-3 minuty, może rzadziej. No. W komunikacji miejskiej otwierasz je co minutę, to raz. Aha. I one są jakby na dużo większy procent powierzchni autobusu. Jest zajęty przez drzwi, w związku z czym dużo łatwiej jest wychłodzić, względnie wygrzać już sklimatyzowane wnętrze i nagle nam rośnie cena i rachunek za prąd.
3: Tylko wiesz, za zainstalowanie udźwiękowienia do świateł i kropek na ulicy No też nam rośnie rachunek, a jak,
2: tak, ale tylko raz.
3: Z pewnych powodów się to robi. No tak.
2: To chyba nie jest taka prosta sprawa właśnie, że... A tego, no to jest, obawiam się, jeżeli to jest, z tego co wiem, to jest w wielu krajach, no to po prostu podejrzewam, że ileś zespołów ludzi zaczęło to obliczać, no i
3: no jak
2: wszystkie wychodzi
3: dostępności,
2: podobnie.
3: Dostępności po prostu nie bierze się pod uwagę, bo przecież po co? Póki ktoś jakby nie zwróci uwagi, nie pozwie i nie wygra,
2: a czy wiesz, to się
3: to...
2: robi trochę, wiesz, to można zrobić na ileś różnych sposobów, tak, bo
3: no tak.
2: Jakby wystarczyłoby, żeby te przyciski generowały jakiś dźwięk, jeżeli stoimy na przystankach. I to nie musi być głośny dźwięk. On musi się różnić od dźwięku tego, który jest w środku, który panuje w tramwaju. Bo pamiętajcie, że na przykład, znaczy pamiętajcie, pewnie zwróciliście uwagę, że jadąc pociągiem, szybko pociągiem, 120 na godzinę, z takim starym, którym się otwierają okna, ja nie mam żadnych problemów, żeby wysłyszeć świerszcze, które są naokoło. Przecież pociąg jest głośniejszy od świerszczy, ale świerszcze działają na zupełnie innych częstotliwościach i to słychać. I myślę, że gdyby, no właśnie, wyposażyć w jakiś taki piszczek takie systemy, można by to łatwo w miarę zlokalizować. On nie musi być wtedy jakoś strasznie irytujący dla innych, no bo tak czy tak taki autobus czy tramwaj, no to to nie jest bezgłośny, umówmy się. Więc myślę, że jakiś dodatkowy pisk, krótki, powtarzalny co jakiś czas, to też nie byłoby problemem. No ale no to na razie takich rzeczy nie ma, więc...
3: Chociaż na razie to w ogóle ogłoszenia linii sensowne zróbmy, bo one tak są, że...
0: I zadbajmy o to, żeby kierowcy te urządzenia, te głośniki mieli zawsze włączone, bo co z tego, że te ogłoszenia linii są, jak jeden sobie włączy, inny sobie wyłączy, a trzeci to sobie ściszy, bo za głośno.
3: To ja ostatnio właśnie rozmawiałem z konduktorem w jednym z pociągów, w którym jechałem, Regio jakieś z Poznania do Wrocławia albo w drugą stronę, już teraz nie pamiętam. I tak się zapytałem, czy jakby coś by można w ogóle zrobić, bo na tej trasie to bardzo często jest problem z komunikatami, te komunikaty nawet często są, ale one są tak cichutkie, że w ogóle ich nie słychać. I jakby ja się tak zapytałem. On powiedział tak, a nie, my praktycznie na każdą podróż pociągiem to dostajemy no co najmniej jedną skargę na pociąg, jakby na konkretne połączenie, że komunikaty są za głośne, że w pociągu się nie da rozmawiać, bo komunikaty zagłuszają pasażerów, że to jest
2: oczywiście
3: irytujące.
2: Że bez komunikatów to pociąg to ostoją w spokoju.
3: Tak,
2: w
3: są ekrany, komunikaty... widać co to jest za stacja, po co, z czym jesteśmy. Tutaj podają pewne słowa, których myślę, że tutaj nie warto używać, ale często są też używane właśnie do osób, do określenia osób z niepełnosprawnością umysłową, mimo że nie powinny być, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle po co wy to robicie i co jest waszym celem, przecież to jest bez sensu. Na informacje, że na przykład są osoby niewidome, im się to przyda, a to niewidomi sami jeżdżą, przecież opiekun im powie. No i jak to ma tak wyglądać, no to co my się dziwimy w ogóle, że to jest jak jest.
2: No cóż, myślę, że na świadomość społeczną musimy trochę poczekać, ale na szczęście no coraz więcej jest tych komunikatów tak generalnie i miejmy nadzieję, że to kiedyś zostanie jeszcze jakoś uregulowane prawnie. A tymczasem może przenieśmy się na Islandię. W pewnym sensie, no bo została, nie wiem, udostępniona teraz, czy to już jest od dłuższego czasu, w każdym razie możliwość wirtualnego zwiedzania Islandii dla niewidomych. Paulina taką informację znalazła.
4: Tak, ja też w sumie nie wiem, a w zasadzie nawet nie tyle, że nie wiem, co nie pamiętam, kiedy to zostało zrobione, bo też news mógł zostać napisany później. No mniejsza o to, w każdym razie w ogóle śmieszne jest to, że nie dowiedziałabym się o tym, gdyby nie to, że przyglądałam sobie portal dotyczący tak zwanego World Music, którym się interesuję. I w ogóle nikt tego nie rozpropagował. W ogóle nic o tym nigdzie nie było. Tylko tak sobie pomiędzy wpisem o nowej płycie kogoś tam, a nowym występie, czy tam wynikach konkursu jakiegoś tam, był sobie post na temat tego, że jakaś pani pojechała na Islandię i w sumie jakby miała tą wycieczkę z wieloma różnymi osobami, między innymi była tam jedna osoba chyba z poważną wadą wzroku, o ile nie niewidoma. I ta pani stwierdziła, że w sumie na tej Islandii jest sporo różnych szumów, dźwięków i innych ciekawych zjawisk dla niewidomych, więc ona to nagra i zrobią stronę, na której będzie można to przeglądać jakby z domu, jeśli się jest niewidomym, jeśli nas to ciekawi. I faktycznie w linku będzie komentarz do tej matko, w komentarzu będzie link do tej strony, ale to jest prosty link, więc jak kogoś interesuje, to od razu podaję Noise from Ireland, noisefromiceland.com. I tak, i tam są takie grafiki, w które się klika. To są jakieś takie jakby tereny tej Islandii, czy to jakieś miasta, czy to jakieś okolice. I później się pod nagłówkiem wyświetla taki no, kilkuzdaniowy anglojęzyczny opis, bo cała strona jest po angielsku. No i później mamy przycisk taki osadzony audio player. Chyba z tego co pamiętam jest odtwórz. Możemy sobie sprawdzić. To jest dość dobrze nagrane. Strona jest dostępna. Jak już powiedziałam i w sumie smutno mi było, że nikt tego nie rozpromował, więc niniejszym to trzeba.
2: To robimy to my. O audiodeskrypcji dzisiaj mówiliśmy troszkę i powiemy jeszcze. Tym razem o filmie z audiodeskrypcją. Wyprawa do wnętrza ziemi. Robercie.
1: To chyba teraz ja. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon przygotowało film z audiodeskrypcją na temat doświadczeń naukowych pod tytułem Wyprawa do wnętrza Ziemi. Ja tylko powiem, że to centrum przygotowało już nie jeden film, ale ten jest chyba najnowszą publikacją, albo jedną z nowszych. I teraz materiał został udostępniony w internecie, jak oczywiście inne materiały tegoż centrum Cogiteon. Oczywiście materiał z audiodeskrypcją. I tak w podziemnych korytarzach i komorach kopalni soli w Bochni przygotowano fabularyzowane doświadczenie naukowe. Można dowiedzieć się m.in. ile waży bałwan, skąd wziął się rosół, jak działa żarówka, czy jak stworzyć proste ogniwo. Produkcja powstała z myślą o dzieciach i młodzieży. Bohaterami są dwaj animatorzy z Centrum Małopolskiego Nauki Cogiteon, Andrzej i Maciej. Maciej to poszukiwacz przygód, z mnóstwem z pozoru niemądrych pytań jest, dociekliwy, wiecznie głodny i lubi się bawić. Andrzej to typ naukowca, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Film został przygotowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców. I teraz link do filmu znajdziecie w komentarzu pod audycją, jak i również ten artykuł. Można sobie posłuchać z YouTube'a, pooglądać zresztą też. Inne filmy z tegoż Cogiteonu, z tegoż Małopolskiego Centrum Nauki też można pooglądać. No, to tyle chyba ode mnie.
2: A NVDA od kilku lat, pierwsze wersje każdego roku, to są takie wersje, no, w których uaktualnia się m.in. Python, czyli to środowisko, które jest używane do tworzenia NVDA, i co za tym idzie, dodatki również muszą być wtedy dostosowane do NVDA, czyli no, taka coroczna aktualizacja dodatków, przynajmniej niektórych, jest wymagana. No i wcześniej działało to jakoś, zwłaszcza w tych pierwszych wersjach, kiedy zaczął ten mechanizm funkcjonować. Natomiast teraz coraz więcej dodatków jest jakby wspieranych przez nową wersję, zanim nawet się ta wersja ukaże, i o tym więcej Paulina. Chyba nawet kilka linków będzie. Halo? O, jest.
4: Tak, jeszcze szybko. Tak. Jest... Są te różne wycięcia na kartach...
0: Paulino, już... ale teraz o NVDA.
4: Boże, nie to. Przepraszam, tak to jest, jak się zaczną studia i próbuję robić dwie rzeczy na raz. Dwa w zasadzie linki, jako że już autorzy próbują nadążać za nowym NVDA. Jest właśnie to, co mówiliśmy w tamtym tygodniu, czyli wersja poprawiona do Beki od Łukasza Golonki na GitHubie i jest wtyczka do Notepad++ zaktualizowana. Będę śledzić zmiany i będę informować, ale na ten moment żadna inna wtyczka, którą ja mam zainstalowaną, nie potrzebuje takiego update'u, więc aktualnie te linki są tylko potrzebne, jeśli chodzi o zgodność.
0: Ważna rzecz, można sobie już przynajmniej ten dodatek do Beki śmiało zainstalować, nawet jeżeli macie starszą wersję NVDA, bo on jest kompatybilny wstecznie, tak. Nawet tam do 2019.
4: Do 2019 on ma szeroką tą zgodność.
0: Tak, także oczywiście nie ma gwarancji, że tak będzie zawsze, natomiast jeżeli korzystacie ze stabilnej wersji... Tak, w tym momencie tak to wygląda, jeżeli korzystacie z jakiejś wcześniejszej, stabilnej wersji NVDA, to spokojnie, na przykład ten dodatek do Beki możecie zaktualizować. Akurat ja z Beki korzystam, zaktualizowałem, działa.
2: Bardzo się cieszę. I nie tylko podejrzewam ja, choć nie jestem użytkownikiem Beki. Ale dobrze, że generalnie producenci i deweloperzy wtyczek wiedzą, o co chodzi, i przygotowują się jeszcze zanim wyjdzie wersja NVDA, bo jest spora szansa, że będzie naprawdę niewiele tych dodatków, kiedy wyjdzie NVDA nowe, które nie jest z nim kompatybilne. A teraz znowu news nietechniczny od Michała tym razem na temat projektu Kreatywność bez barier, tak to się nazywa?
0: Chyba tak, tak. Tak, ten projekt się nazywa. Jest on realizowany przez dosyć interesującą organizację, czy to firmę, która nazywa się Zakwas Studio. Byłem na ich stronie i tam są dwie osoby, które w tym Zakwasie Studio działają. Działają na terenie Wrocławia, zajmują się szeroko pojętym rzemieślnictwem, kwestiami związanymi właśnie z różnego rodzaju rzemiosłem. No i właśnie jest taki projekt, ale na dobry początek jest ankieta. Efektem tego projektu ma być zestaw, który umożliwi osobom niewidomym wykonywanie jakiegoś rzemiosła w domu. No i teraz mamy kilka opcji i to użytkownicy niewidomi, potencjalni, mieliby się wypowiedzieć odnośnie tego, z jakiego zestawu chcieliby korzystać, jaki zestaw ich interesuje. Jest ankieta, link do ankiety pojawi się w komentarzu, natomiast ja mogę powiedzieć, że te rzemiosła, które mamy do wyboru, i to jest jedno, jedyne pytanie tej ankiety, to jest ceramika, tkactwo, czerpanie papieru, plecionkarstwo oraz haft. A gdyby ktoś się zastanawiał, na czym polega poszczególne te, na czym polegają poszczególne te rzemiosła, to się przy okazji też dowie, bo na tej ankiecie, na stronie tej ankiety poniżej są opisane. Tak bardzo króciutko, natomiast no, można sobie to jakoś mniej więcej wyobrazić, na czym coś polega. Ja na przykład, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, na czym polega czerpanie papieru. A teraz już wiem. Także możecie sobie o tym poczytać i możecie się wypowiedzieć w tej ankiecie. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te zestawy, kiedy one powstaną. Mnie to też na przykład zastanawia, ja szczerze mówiąc nie wiem, na przykład czy ceramika, którą wypalamy w piecu, to czy to jest taki rodzaj rzemiosła, który możemy wykonywać w domu? Czy te nasze,
2: tak, możemy, tak, moja mama jest ceramiczką.
0: I te piekarniki, tak?
2: To znaczy, nie. To znaczy, moment.
0: No właśnie.
2: Część możemy, to znaczy możemy sobie lepić. Piec ceramiczny w domu rzadko można postawić, bo z tego co wiem, on chyba wymaga dość dużo energii.
0: No, no właśnie, bo tak raczej wydawało mi się, że w piekarniku sobie tego nie wypieczemy, to tam wyższa
2: nie,
0: temperatura
2: bo w piekarniku,
0: musi być.
2: Tak, tam jest chyba jakieś 600, tak. Nie, 200, nie, 200
0: stopni
2: czy coś.
0: 200-300 max.
2: Natomiast ceramika wymaga ponad 1000.
0: No właśnie.
2: Z reguły, z tego co wiem. Natomiast więc okazuje się, że oprócz, no to nie jest tak jak z plastyny, że to się, że się lepi po prostu. Znaczy, no teoretycznie można. Natomiast no, okazuje się, że jest ileś różnych technik lepienia. Ileś różnych narzędzi, które są może niepotrzebne, ale wskazane podczas lepienia, które ten proces nam dość mocno ułatwiają. Jak sobie patrzyłem na to, co moja mama ma, no to tego jest naprawdę sporo różnych rzeczy. No poza tym, jeżeli robimy to w domu, to trzeba pamiętać, że ten dom, wszystko jedno, czy się widzi, czy się nie widzi, ale za czysto, to w tej pracowni to nie będzie.
0: No tak.
2: Także tak. No i w ogóle często rzemiosła no nie są jakoś zbyt czystymi zajęciami. Nie mówię, że wszystkie, ale no generalnie no właśnie nieraz rzemiosło to jest wyrób czegoś z czegoś innego, więc jakieś śmieci, wióry, pyły, coś tam, zapachy zostają w mniejszej lub większej ilości. Czasem miłe, no bo jeżeli to jest, nie wiem, produkcja, podejrzewam, nie wiem, jakiś perfum, olejków eterycznych, to te zapachy mogą być miłe.
0: No
2: powiedzmy,
0: chyba, że wymieszamy ileś razem i to wtedy może już być gorzej.
2: Być może, no tak mi się przynajmniej wydaje. No w każdym razie, no ciekawe jest.
0: Ciekawe, zobaczymy co z tego będzie, jakie będą efekty. Głosować możecie, link do ankiety poleci do komentarza pod najnowszym Tyflo Przeglądem. To już będzie Tyflo Przegląd 105.
2: Tak jest.
0: Tak, a tymczasem Krzysztofa mamy na łączu. Krzysztofie, prosimy, odcisz swój mikrofon i odezwij się do nas.
5: Witajcie, nie wiem,
0: cześć.
5: Czy mnie
0: słychać. Słychać.
5: No więc ja tak się tutaj przysłuchuję dyskusji i tak odnośnie tych komunikatów głosowych w pociągach i tego typu rzeczach. Poniekąd wywołaliście mnie do tablicy, bo 3 lata temu dokładnie albo 2 miałem sytuację taką właśnie, że jechałem do Wisły na urlop, na wakacje. No i jechałem tymi kolejami śląskimi, one jeszcze były takie, no już są dobre, ale jednak czegoś jeszcze brakowało i odnośnie komunikatów głosowych właśnie tu chciałem też, że tak powiem, powiedzieć. No i sytuacja była taka, że te komunikaty głosowe były czytane przez syntezę mowy chyba Jacka bodajże. One były bardzo cicho i kiedy pani konduktor przyszła, poprosiłem, żeby te komunikaty troszkę były minimalnie, optymalnie podgłośnione, no to właśnie to, co tu mówiłeś ty, Robercie, chyba albo Michale, ty, albo Paulino, że no nie podgłosimy, bo innym pasażerom będzie przeszkadzało w rozmowach.
0: To akurat Mikołaj mówił.
5: A to mówiłeś Mikołaju ty, no właśnie. No, ja mówię, no ale no to skąd ja mam wiedzieć, jak wysiąść, skoro aplikacja Lazario wtedy nie ogłaszała nazwy stacji. Nie wiem, jak jest teraz, bo nie korzystałem. Jadąc pociągiem z Lazario, czy ona ogłasza, przy jakiej stacji się zatrzymujemy, czy nie? Może ktoś z was wie?
2: Nie wiem, natomiast wiem, że Sync Assistant Move, nie wiem, czy na zablokowanym ekranie, ale generalnie raczej ogłasza. No można go tak ustawić, żeby to ogłaszał jakoś nam, a przynajmniej żeby informował nas, gdy się zbliżamy do stacji naszej. Bo jest, zdaje się, tak jest, lista punktów, to się nazywa miasta i transport publiczny, które jakoś tam są zdefiniowane. Problem w tym, że w niektórych nowych pociągach jest trochę problem z GPS-em. Nie wiem, jak to jest na iPhone'ach rozwiązane, bo no, te nowe pociągi to są dość mocno odizolowane i tam generalnie nawet sygnał sieci komórkowej jest słabszy niż normalnie. Natomiast wydaje mi się, że on jest mimo wszystko na tyle jakoś tam w miarę... jakby na tyle jest ta lokalizacja do ogarnięcia, że można mniej więcej się zorientować, w którym miejscu Polski jesteśmy, że tak powiem. Znaczy nie dowiemy się, no że tak, jesteśmy tak. na tej ulicy, ale że w tej miejscowości to już raczej tak i mniej więcej na tym terenie, tak? Nie wiem, w promieniu tam 100-200 metrów, co jadąc pociągiem nam się raczej sprawdzi.
5: No tak, zgadza się.
2: I powiem tak, fajnie by było sobie kiedyś, będę, no właśnie, to jest jeden z takich tematów, który mam z tyłu głowy, jeżeli chodzi o audycję, żeby znaleźć takie aplikacje na iOS-a i Androida, które jak najlepiej nam powiedzą, gdzie jesteśmy, najlepiej niezależnie od internetu jeszcze. Właśnie chodzi o takie sytuacje, no bo oczywiście no, powinniśmy gdzieś tam walczyć o swoje w komunikacji i o te komunikaty, udźwiękowienie, ale wszyscy wiemy jak jest i dobrze móc się mimo wszystko jakoś tam zabezpieczyć i wiedzieć.
0: Zanim wywalczymy, to trzeba jeszcze jakoś żyć.
2: Dokładnie.
5: To znaczy, no powiem wam, no, historia się skończyła tak, że pani konduktor po długim, a moich proszeniach, wręcz czasem błaganiach, no bo już co chwilę przychodziła sprawdzać bilety, no to prosiłem, żeby te komunikaty jednak troszkę były przygłośnione. No to jednak były, no ale nie do końca znowu też głośno, więc no potem się stało to, co się stało, że no też akurat miałem wypadek wysiadając z pociągu, ale to już inna historia, natomiast no z tymi komunikatami to no kiepsko było się z tą panią dogadać, no ale na szczęście teraz jak byłem, jechałem teraz do Bydgoszczy Intercity, no to już elegancko było wszystko słuchać, także już myślę, że poszli po rozum do głowy i oby tak dalej, oby to się ta dostępność poprawiała.
2: Mnie to czasem trochę kusi, żeby w takiej sytuacji powiedzieć, proszę pani czy proszę pana, to w takim razie proszę mi przeprowadzić tych pasażerów, których chcą rozmawiać, to oni będą mówić zamiast tych komunikatów, skoro im się te komunikaty nie podobają. No bo to po prostu...
5: A propos Tomku, ciekawej sytuacji mówienia, u nas w Jaworznie jest taka osoba, ja nie wiem, czy to jest, słuchajcie, osoba z jakąś dysfunkcją, czy coś, ale stoi sobie gościu, słuchajcie, na przystanku, podjeżdża autobus i on mówi, nie wiem, czy on ma, jaką to ma pamięć, musi mieć zabójczo, słuchajcie, dobrym pamięta wszystkie, ten gościu, co stoi na przystanku, wszystkie nazwy autobusów, gdzie który jedzie, na jakim przystanku, chodząca informacja PKM Jaworzno, normalnie żywa.
2: Ale to Jaworzno, to Jaworzno.
5: Ja znam, genialne.
2: Ja znam gościa, który mniej więcej znał rozkład większości linii autobusowych w Polsce, znaczy tych komunikacji miejskiej. No czyli no. Nie tylko tam jedno miasto, względnie małe, ale no też te duże miasta, Warszawa, Kraków, Łódź i tak dalej, Wrocław, Poznań.
0: Słuchajcie, tu jeszcze tak w międzyczasie słyszę, że Mikołaj chciał jakimś swoim sposobem na co? Na wysiadanie, tak? Na lokalizowanie, na pociąg się podzielić?
3: Się pociągu. Mój sposób jest taki, że po pierwsze patrzę sobie, kiedy mniej więcej ten pociąg ma przyjechać. Czyli mówimy, że jedziemy jakby gdzieś dalej, tak? I jedziemy regio, czyli najtrudniejszym, najgorszym pociągiem, bo się często zatrzymuje, dużo stacji. No wiadomo, przy Intercity jest na przykład łatwiej. No i teraz tak, powiedzmy 21.17 mamy mniej więcej termin wysiadki. To ustawiamy sobie na 21.05, żeby nie było, w razie czego, żebyśmy nic nie przegapili, alarm. Bo wsiadamy powiedzmy tam o jakieś 18, bo tak idziemy. No i teraz tak, jest to 21.05, czyli mamy spokojnie 10 minut do wysiadki. Lub no wiadomo, jeżeli ktoś potrzebuje, to więcej. Otwieram sobie portal pasażera i to jest koniecznie portal pasażera, nie żadna inna aplikacja, ponieważ portal pasażera pokazuje mi opóźnienia pociągu. Ja sobie najczęściej wcześniej przygotuję, jak
5: właśnie
3: listę połączę.
5: Go, Mikołaju, ostatnio zainstalowałem, sorki, że ci wejdę w słowo, i rzeczywiście można tą trasę tych stacji prześledzić,
3: tak.
5: Ale nie wiedziałem, że informuje o opóźnieniach. To ciekawa
3: wiesz, to
5: kwestia.
3: Informuje o opóźnieniach.
2: Tylko też trzeba pamiętać o tym, że z internetem jest różnie na tych dalszych trasach pociągu. Znaczy, jak jesteśmy w miastach, to nie ma problemu, ale jak jedziemy gdzieś tam, jesteśmy jeszcze przed miastem, to czasem dlatego, może być różnie.
3: Dlatego właśnie mówię o tym, żeby to zrobić trochę wcześniej, nie 2 minuty, 3, tylko 10, że w razie jak jesteśmy w miejscu, gdzie tego internetu nie ma, no to w ciągu tych powiedzmy 5 minut ten internet przynajmniej na tyle, żeby nam się coś wyświetliło, powinniśmy znaleźć. I wtedy wiemy mniej więcej, z czym mamy do czynienia, czy to jest, nie wiem, przyjedzie względnie opóźnienie 3 minuty, czy to jest opóźnienie 30 minut, bo on zupełnie w ogóle inaczej pojechał, niż nam by się wydawało. No i wiadomo, że jest większe opóźnienie typu 20-30 minut, to wtedy sobie jeszcze tam poczekamy. I teraz, jak już jesteśmy w okolicach stacji 5-10 minut, to albo Seeing Assistant Move, przygotowany wcześniej punkt i nawiguj do punktu i w ustawieniach faktycznie, że na przykład informuj co tam 200-300 metrów i to ma wtedy bardzo duży sens. Albo jeżeli mamy ten internet, jeżeli ten internet działa sensownie, jakkolwiek sensownie, 20 kilobitów po 20 kilobitów, ale sensownie, to jesteśmy w stanie funkcją nawet najbliższy adres, gdzie jestem, jak znamy teren, się w miarę jakoś wyorientować, gdzie my mniej więcej jesteśmy. Ja na przykład jak jadę do siebie, do domu, to ja jestem w stanie w tym momencie już to robić na najbliższy adres, bo wiem, że tam ten internet będzie. Jak ja nie miałem takiej pewności, to ja właśnie na punkt, na Seeing Assistanta. Seeing Assistant będzie nas informował na zablokowanym telefonie, czego Seeing Assistant nie zrobi i dlatego ja to robię no, troszkę tak z 50 minut przed stacją. On się będzie gryzł z inną aplikacją, która odtwarza multimedia. Czyli jeżeli chcemy sobie słuchać czegoś, no to jakby nie ma niestety za bardzo opcji, żeby ten Seeing Assistant nam...
5: Kłóci się po prostu.
3: Wiesz co, albo Seeing Assistant, albo Lazarillo, ale na pewno jedno z nich się pamiętam kłóciło. Ja już teraz nie chcę też w błąd wprowadzać, ale pamiętam, że jedno z nich się na pewno kłóciło, nie wiem czy nie obydwa. Ale wiem, że był kiedyś taki problem. Seeing Assistant ma też profile, więc ja sobie w Seeing Assistancie w ogóle zdefiniowałem profil kolej, gdzie tam jest w ogóle wpisana, że ta baza to jest na przykład moja baza stacji i oznajmianie tak, oznajmiaj tylko punkty, które są tam w śledzeniu, oznajmiaj tam chyba co chyba 300 metrów, czy co kilometr, czy co 500 metrów, jakoś tak to jest tam wpisane. Zależy wiadomo jak jedziemy, bo jak jedziemy Intercity i wiemy, że na przykład najbliższa stacja jest 30 minut wcześniej, no to sorry, no to wystarczy nam sam portal tak naprawdę. Jak już wiemy, że to mniej więcej teraz, to wysiadamy. Jeszcze ewentualnie, no wiadomo, spodpytać się kogoś, czy to już jest tu. No i jeżeli wysiadamy na mniejszej stacji, tak jak ja wysiadam na malutkiej stacyjce, to naprawdę polecam wsiadać do pierwszego wagonu, wsiadać do drużyny konduktorskiej i poprosić, żeby nas poinformowali i żeby nam pomogli wysiąść. I też nawet jeżeli oni o tym zapomną, bo trzeba mieć zawsze świadomość tego, że oni mogą zapomnieć, patrzeć oczywiście samemu i powiedzieć, a proszę mi tu pomóc, bo my już się tu zbliżamy do tej stacji.
5: Moją drogą też z tej asysty korzystałem właśnie tak. Pierwszy raz ostatnio. 48 godzin przed zamówiłem sobie i powiem wam, że to fajnie działa, aczkolwiek no oczywiście była sytuacja, że jakiś tam dobrze wstawiony pasażer wyszedł z warsu i ja pomogę, walizkę wezmę, coś tam tego i oczywiście chciał się z tą konduktorką szarpać, bo akurat asystą była pani konduktor, która gdzieś tam w okolicach pomogła nam wysiadać. Ale rzeczywiście ta asysta jest i mówili, że gdyby coś się działo, to dzwonić do nich, gdyby ich nie było, bo też mają numer kontaktowy, także to działa. Na razie nie mam do nich zastrzeżeń żadnych.
3: Ale ja jakby to wszystko prawda. Asysta jak dla mnie, gdzie ja jakby wykorzystuję i wykorzystywałbym asystę i jakby zdarzyło mi się to zrobić, jeżeli mam potrzebę przesiadki samodzielnej. bo jechałem raz od znajomej z drugiego końca kraju i miałem przesiadkę właśnie w Poznaniu, bo nie było do nas bezpośredniego. No i wtedy to już faktycznie poszedłem na asystę, bo to wtedy wiadomo, Wielki Dworzec nie znamy, to samemu będzie gdzieś tam ciężko. I wtedy no się tak. Asysta przydaje. No, jak jadę sobie tak, na przykład do Wrocławia teraz podróżuję bardzo często jedną linią, bez konieczności przesiadania się, to ja nawet nie zamawiam asysty, ja po prostu proszę, czy to osobę widzącą, najczęściej osobę widzącą, która mnie gdzieś tam do tego pociągu podsadza, żeby no, podprowadziła mnie do wagonu z konduktorem i ja konduktorowi zawsze mówię, że proszę o pomoc przy wysiadaniu na tej stacji, na tej stacji. I oczywiście też wszystko to, co wcześniej powiedziałem, kontrola samodzielna, gdzie jesteśmy. Nie wiem, może to niektórym wstyd było życie od asystenta do asystenta.
5: Nie, ale, wiadomo.
3: Ale jakoś mi to załatwia mi to sprawę. Ja w tym momencie studiuję we Wrocławiu, studiuję stacjonarnie i tak naprawdę z laską to ja nie muszę chodzić w ogóle. Bo Wrocław ma tak załatwioną asystencję, że mnie to asystent spod akademika do studiów, na uczelni asystent
5: jest
3: edukacyjny.
5: Jest to ułatwienie duże, naprawdę. To jest ułatwienie, słuchaj. Jest to ułatwienie duże. Słuchajcie,
3: ogromne ułatwienie. Ja we Wrocławiu naprawdę laski to ja właściwie nie używam w ogóle, bo to wszystko mi asystent załatwi, tak szczerze powiem. I można, i da się, i jakby prędzej czy później to się podejrzewam, że zmieni, ale na razie jest jak jest i to działa naprawdę całkiem sensownie.
5: Swoją drogą też ciekawe, tak wracając jeszcze do innego tematu na koniec jeszcze, żeby nie blokować anteny, to o czym mówiliście właśnie o tym implancie, co gdzieś tam, Robercie, ty mówiłeś, tak, że przyczepiony został dziewczynie, która nie widziała i nagle, czy to urządzenie było właśnie, bo tak nie do końca właśnie dosłyszałem.
0: Tak, to był implant.
5: Co zaczęła właśnie wtedy, no właśnie, no. Ciekaw jestem, jak, bo wiadomo, ja mam poczucie światła od urodzenia, od dziecka nie widzę. Jak właśnie takie osoby, Michale, jak my byśmy się zachowywali?
0: No to o tym już rozmawialiśmy, Krzysztofie, no i...
5: Czy ten dotyk by się włączył, czy raczej
0: nie wygląda to, nie wygląda to tak, nie wygląda to tak różowo, nie wygląda to tak kolorowo. Na początku są duże problemy. Ponoć są tacy, którym się udaje, ale ja mam wrażenie, że jak na razie za mało zostało przeprowadzonych takich różnych badań i za mało osób tego doświadczyło. Może kiedyś, jak się uda coś takiego zrobić i wiele osób to przejdzie, no pytanie, czy rzeczywiście to przejdzie.
5: I czy nie będą rozczarowani tym światem, który zobaczą
0: no
5: tak naprawdę wzrokowo. Bo to też jest tu, może być pies pogrzebany, że można wpaść w jakąś, może nie depresję, ale zamegarowanie, że ten świat jednak jest inny niż myśleliśmy sobie. No to dobrze, to tyle ode mnie na razie. Jeżeli jakieś będę miał pytanie, to będę się kontaktował, to jestem na słuchu dalej.
0: Okej.
5: Słucham was do końca.
0: To dzięki Krzysztofie w takim razie i do usłyszenia. Cześć.
5: Dzięki, do usłyszenia.
2: Zdaje się, że tydzień temu mówiliśmy na temat, tydzień albo dwa tygodnie temu, mówiliśmy na temat kart Banku Santandera, że one będą oznaczone dla osób niewidomych w jakiś sposób, wycięciem. A rzecz ciekawa, bo dzisiaj podobne rozwiązania wdraża, nawet jeszcze ciekawsze w pewnym sensie, wdraża Mastercard. I Paulina znalazła tę informację.
4: Tak, już się wcześniej z nią wyłamałam przez przypadek, moja wyczekiwana informacja. Już Wielka Brytania i USA zaaprobowały te karty. Jeśli chodzi o typy wycięć, to tak. Debetowe są z kwadratowym wycięciem, kredytowe z okrągłym, a przedpłacone z trójkątnym. No i po pierwsze ułatwia to orientację w kontekście strony karty, którą trzeba włożyć do bankomatu. jakby no tej, w którą stronę, a z drugiej strony będzie to też pomocne przy ocenieniu, jakiego typu jest karta. Więc nie pozostaje nam nic innego, tylko mieć nadzieję, że szybko trafi to do Polski.
3: No, owszem. Ja tak ostatnio o tym myślałem i czego mi tak naprawdę brakuje. Wycięcie fajne, fajna rzecz i jakby wszystko fajnie, ale skoro na dowodach osobistych mamy Braille'a, to czemu Braille'a nie umieścić na karcie? I nie umieścić tam na przykład czterech albo nawet dwóch ostatnich cyfr numeru karty. O czym mówię? Ja znam osoby, które kart bankowych to mają dosłownie całą talię. I jak mamy tych kredytówek ileś, tych debetówek też ileś, do tego jakaś jedna czy dwie powiedzmy przedpłacone, bo akurat nam tak wygodnie, bo akurat tu jeździmy za granicę, bo akurat tu mamy taką promocję, tam mamy taką promocję i my się znamy i my wiemy co robimy i my jesteśmy trochę finansowymi geekami, no to pojawia się problem i tak naprawdę stoimy z jakimś skanerem, aparatem i patrzymy co to jest. A mając nawet takie dwie czy cztery cyferki brajlowskie, to byśmy się mogli nauczyć, że to jest to, to jest to, to jest to i po prostu bez problemu byśmy sobie te karty znaleźli.
2: Ciekaw tylko jestem, bo podobno ostatnio już się rezygnuje z tych wypukłych liter, znaczy tych wypukłych cyferek na karcie. I ciekaw jestem, czy to nie powodowało kosztów i czy Braille nie spowodowałby na tyle dużych kosztów, że stwierdzono by nie. Może nie, ale tak się zastanawiam, skąd ten trend.
1: A propos rezygnacji z tych cyferek wypukłych, no to ja nie byłbym tak bardzo happy, ponieważ wyobraźcie sobie, przy tej wymianie karty, którą miałem na motokartę, to się to nazywa, ta karta jest nie wypukła, tylko całkowicie płaska, tak jak kiedyś te debitowe. I wyobraźcie sobie, że nie można na nią wypożyczyć na zachodzie samochodu. U niej jest wypukła i nie chcą ją honorować. Także
4: a ja nie wiem.
1: To nie jest tak fajnie.
4: Czy Revolut nie ma napisanej jakiejś jednej literki czy dwóch Braille'em? A z drugiej strony, gdyby jakby na każdej karcie było napisane ostatnie dwie cyferki, to by nie można było tak zautomatyzować jak D i O. No bo DO, no to jest jakby zawsze takie samo.
2: Ale pamiętaj, że na karcie wypukłej masz i tak numer wypukły zrobiony, więc podejrzewam, że podobnej lub tej samej technologii można by użyć do również tych brajlowskich napisów.
0: No tak.
4: W sumie racja.
0: Kwestia po prostu natomiast skonfigurowania matrycy tak naprawdę.
1: Tylko natomiast wiecie, teraz jest eko, wszystko eko i te karty bez wypukłości są cieńsze. Mniej plastiku teoretycznie się zużywa, wiecie. Według mnie na te karty.
3: Teraz to oni w ogóle jakieś drewniane karty podobno próbują robić, które są w ogóle nie wiadomo jak eko i...
4: Drewniane.
0: To ja bym metalowe robił z ten.
2: A to się przecież to robi.
0: A no właśnie. Tylko takie, wiecie, ważne przez nie wiem tam, ile maksymalnie karta może być ważna.
2: No zobaczymy, co będzie z tak kartami. Na razie mamy wycięcia i przy tym
0: dobrze
2: musimy
0: jest
2: pozostać. Natomiast teraz przechodzimy do technikaliów i ja pozwolę sobie zamienić troszeczkę miejscami newsy, bo Paulina już powiedziała, a ma następnego newsa, więc może przejdźmy do przesyłania dźwięków dobrej jakości. Aplikacji do tego jest sporo, ale nadmiar mam wrażenie, że chyba nie zaszkodzi w tym momencie nikomu, a przynajmniej konsumentom mam wrażenie, że nie zaszkodzi. Chociaż zobaczymy, bo różnie to z tym bywa, ale pojawiło się coś nowego.
0: Tak jest. Pojawiło się coś nowego. To narzędzie nazywa się SubLive. Piszemy SubLive. No i zresztą adres strony internetowej tego projektu taki właśnie jest, sub.live. Tam możemy sobie pobrać instalator zarówno dla Maca, jak i dla Windowsa. Ja sobie to narzędzie zainstalowałem, nie testowałem go jeszcze jakoś tak produkcyjnie, natomiast zainstalowałem, żeby kilka słów chociaż powiedzieć o jego dostępności. No, bywało lepiej, ale też bywało gorzej. Tak bym to podsumował, a teraz mogę rozwinąć. Część przycisków jest zaetykietowana, część niestety nie. No i z racji tego, że nie, to możemy, kiedy uruchomimy sobie nasz kanał, bo to też działa na tej zasadzie, że mamy kanały i tam spotykamy się z osobami, z którymi chcemy, bo to jest generalnie do tego tak zwanego jammingu, czyli grania wspólnego. Ale no cóż stoi na przeszkodzie, żeby robić za pomocą tego narzędzia cokolwiek innego. I kiedy otworzymy sobie taki kanał, no to mamy ileś tam nieopisanych przycisków i po prostu metodą prób i błędów trzeba się nauczyć, co który robi, bo one dadzą się aktywować. Program rzeczywiście stawia na małą tak zwaną latencję, bo domyślnie chce się uruchamiać i chce inicjować nasze urządzenia w trybie ASIO, także no widać, że to takie bardziej narzędzie do zastosowań profesjonalnych, ale możemy zarówno w ASAPi to uruchomić, jak i w tym trzecim trybie Windows Audio, czy WDM, bodajże to się tak nazywa, ten najstarszy tryb. Także można, mi co prawda jakieś pokazywał błędy z częstotliwością próbkowania, ale no pytanie, czy miałoby to jakikolwiek wpływ na działanie, czy by to wszystko działało. W każdym razie program jest dostępny, jak twierdzą autorzy, to jest oczywiście cały czas taka wersja beta i tam jeszcze różne rzeczy mogą się dziać, to może nie być do końca stabilne. Jak twierdzą autorzy, tu rzeczywiście jest położony nacisk na jak najmniejsze opóźnienia, chociażby ze względu na to, że tam nie jest ten dźwięk poddawany żadnemu procesingowi. Co dostajemy? No to jest po prostu wysyłane w świat i tyle. Możemy regulować bitrate od 96 kilobitów do 300 chyba 80. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki tam jest kodek, bo tego nie doczytałem, natomiast wydaje mi się, że pewnie jakiś opus albo coś podobnego. W każdym razie, no raczej możemy się spodziewać dobrej jakości dźwięku. Więc tak jak Tomku powiedziałeś, od przybytku głowa nie boli. Jeżeli ktoś chciałby sobie potestować to rozwiązanie, bo wygląda na to, że tu nie trzeba przekierowywać żadnych portów, żadnych tego typu rzeczy. Tym się zajmuje sama aplikacja, nawiązywaniem tego połączenia. No to można popróbować. Aplikacja ma wygląd takiej strony internetowej. Podejrzewam, że jest to bazowane na Elektronie albo czymś podobnym. Z jednej strony widać, że tam ktoś próbował coś z dostępnością zrobić, bo te część tych przycisków jest fajnie poopisywana, natomiast chyba już tej inwencji zabrakło na te pozostałe guziczki w trakcie spotkania, bo tu trzeba się troszkę pobawić, ale spróbować warto.
2: I może coś się kiedyś zmieni w kolejnych wersjach.
0: Tak jest.
2: Być może jeżeli wystarczająco dużo osób gdzieś tam napisze i zasygnalizuje problem, to może. A teraz dźwiękowe emotki, o których już było, są ponoć dostępne w Polsce. Przynajmniej Paulina taką informację znalazła.
4: Tak, bo było o nich, ale teoretycznie. A dopiero niedawno, i to chyba w tamtym tygodniu, nawet w środę, aż żałowałam, że nie dzień wcześniej się zorientowałam, złapałam te emotki. Czy w czwartek, no nie wiem, w każdym razie jakoś dzień czy dwa po tym przeglądzie złapałam te emotki dźwiękowe na Messengerze u siebie na Androidzie. Tych emotek jest kilka i niektóre, no i po prostu chyba całość nawet jest po prostu zerżnięta z angielskiej wersji, bo te, które mają jakby kwestie mówione, to one są po angielsku. To znaczy, nie wiem, może one są jakieś takie memiczne, bo ogólnie te emotki są takie stworzone z dźwięków, które na pewno są znane miłośnikom memów, różnych takich mainstreamowych, karykaturalnych, tudzież śmiesznych produkcji. Jakiś taki bębenek puentowy, taka trąbka jakaś, oklaski, jakieś świerszczyki, całusy takie bardzo przerysowane i inne takie tego typu. Na ten moment te soundmoji są dostępne na Androidzie. Z tego co wiem, nie są dostępne na urządzeniach Apple'a, Na Windowsie ich nie widziałam, na stronie też nie.
0: Przed momentem odpaliłem sobie jeszcze Messengera, żeby sprawdzić, no i przynajmniej u mnie nie ma. A korzystam z iOS-a.
4: Generalnie jeszcze przed wysłaniem można odsłuchać tą emotkę, no chyba, że mam podłączyć teraz Androida i pokazać je. Ale cóż, myślę, że to będzie niespodzianka, jak się one ukażą na innych wersjach.
0: Swoją drogą, androidowcy, wyśle... dajcie znać, czy wy już też macie, jeżeli tak. nas słuchacie, a na pewno słuchacie.
4: Bo w ogóle to było śmieszne, jak zobaczyłam, że są, to wysłałam po prostu pierwszej osobie na liście soundmoji z dopiskiem: niewidome dziecko ma zabawkę, i odpowiedź, którą otrzymałam, to: czy jesteś botem? Odpowiedz używając języka angielskiego, bo mam tu jakiś unsupported attachment i nie wiem, czy bezpieczne jest to otworzyć.
2: Aha.
4: A ten no unsupported attachment wynikał z tego, że po prostu odbiorca tej wiadomości jeszcze tych soundmoji nie miał, więc zastanawiał się, co to może być.
2: No to rzeczywiście ciekawe. No właśnie, a propos różnych komunikatorów i a propos tego, że od przybytku głowa nie boli, to nie wiem, czy wszystkich i czy od przybytku wszystkiego, bo WhatsApp, nie WhatsApp, Telegram, WhatsApp,
0: Telegram, Signal,
2: to już jest wystarczająco dla niektórych i fajnie by było czasem mieć, że tak powiem, mniej, a mimo wszystko mieć kontakty z tymi ludźmi, którzy mają te komunikatory, no i się okazuje, jakoś można. A na ile
0: jakoś
2: można?
0: Jakoś można, tak jest.
2: No właśnie.
0: O tym teraz ja. To znaczy, ja mam wrażenie takiego trochę déjà vu, nie wiem, czy wy też, bo pamiętacie, że ileś lat temu było coś takiego jak Jabber. I to nawet jest dalej używane. Podejrzewam, że gdzieś tam niejedno rozwiązanie ma ten protokół pod maską XMPP, ale kiedyś to służyło po prostu do komunikacji. I tam były tak zwane transporty. I na przykład mając konto Jabbera, mogliśmy mieć transport chociażby do Gadu Gadu, czy tam do innych sieci. No i teraz mamy coś takiego w nowoczesnym wydaniu, w wydaniu XXI wieku, lat 20. Mamy mianowicie taki projekt, który się nazywa Element One, element.io, element.io, to jest jego adres. I to wszystko się dzieje na tym tak zwanym Matrixie, czyli to jest taki komunikator kolejny, taki system komunikacyjny, otwarty, z którego możemy sobie skorzystać. No i możemy sobie skorzystać z ich instancji serwera, która jest odpowiednio dozbrojona właśnie w transporty do Signala, do Telegrama i do WhatsAppa. I to jest rzecz pozytywna. Kwestia, która mnie oczywiście zastanawia na sam początek, to czy korzystając z tego narzędzia, to będzie to na tyle fajnie dostępne. Szczerze powiedziawszy, ja się nigdy jakoś bardzo mocno Matrixem nie bawiłem. Kiedyś próbowałem.
3: Z tego co wiem, tam się trochę dzieje, tam na pewno... Ludzie nad tym gdzieś tam czuwają, bo Matrix teraz jest w Mozilli używany między innymi jako w ogóle system do komunikacji u nich wewnętrznie. Tam z tego co wiem, to w ogóle Marco Ceje się gdzieś tam bawił w tą dostępność dość mocno. Ludzie o tym wiedzą, ten element, ten klient Matrixa no jakoś tam dostępny jest, no ale też trzeba pamiętać o tym, że Matrix, otwartym protokołem będąc, pozwala nam łączyć się tak naprawdę z czego chcemy, więc nawet jeżeli by nas element domyślny, ten klient nie satysfakcjonował, no to my sobie możemy stworzyć coś własnego i albo skorzystać po prostu z innego rozwiązania zewnętrznego.
0: Tak, więc to jest, tylko wiesz, Mikołaju, o co mi chodzi. Czy jest już taki klient, a najlepiej multiplatformowy, który zapewniałby mi w ogóle super dostępność tego Matrixa, a co za tym idzie, czy dał mi by taki komfort korzystania z tych wielu sieci, żeby to się opłacało? To jest pytanie i to jest to, nad czym się zastanawiam.
3: Wiesz co? Inaczej, z tego co wiem, z dostępnością Elementa jest naprawdę fajnie i myślę, że nawet jeżeli chodzi o takiego Telegrama, no teraz jest Twistcake, więc już jest troszkę lepiej, ale na przykład gdyby nie było Twistcake'a, to ja bym to mógł w ten czy inny sposób rozważyć, chociażby dla Telegrama na Macu, bo też pamiętajmy o tym, że to kosztuje sobie to te $5.
0: $5 miesięcznie, tak.
3: Ale cała technologia, na której to bazuje, co do komponentu, jest technologią otwartą.

0: Więc sobie możemy pisać, możemy wysyłać, oni tam napisali o załącznikach multimedialnych. Natomiast pytanie, czy chodzi też o na przykład wiadomości głosowe, czy po prostu tylko takie jakby zewnętrzne, czy one są w jakikolwiek sposób rozróżnialne. No to jest ciekawe, to by trzeba było przetestować. Natomiast połączenia audio i wideo na razie nie działają. No i ważna też rzecz, no... Na tym mostku, na połączeniu, na styku tego komunikatora, z którego korzystamy i tej usługi Element One, no niestety musi dojść do deszyfrowania tych wiadomości, które my wysyłamy. Przynajmniej tak tłumaczą autorzy. Deklarują, że być może w przyszłości coś z tym zrobią, ale na razie uprzedzają lojalnie, że w tym momencie no, to szyfrowanie to tak nie do końca działa i nie jest pełne. I trzeba się z tym liczyć. Więc są minusy, a plusem jest po prostu możliwość korzystania za pomocą jednej usługi z kilku kont różnych systemów do komunikacji, jeżeli ktoś z nich naprawdę dużo korzysta.
1: I tutaj też ludzie bardzo skrytykowali to rozwiązanie, tak naprawdę w ogóle za to, że istnieje, no bo do tej pory, jeżeli pisaliśmy do kogoś na Signalu, no to mieliśmy praktycznie pewność, że to, co my piszemy, trafia do kogoś i do nikogo więcej. A teraz, jak się nam rozpowszechnią mostki i mosteczki, bo elementem, ale to, że to przez to, że przepraszam, istnieje open source'owe stack i to wszystko można sobie postawić samemu, to podejrzewam, że prędzej czy później się wyroi troszkę większych lub mniejszych klonów.
0: A ja już gdzieś tam widziałem na Facebooku, że się ktoś ogłaszał, słuchajcie, od dziś jesteśmy dla was jakiś support, czy jakaś firma przechodziła na coś takiego i że możecie się z nami komunikować za pomocą iluś różnych form i wszystko właśnie za pomocą Matrixa.
1: Tak, i się zaraz okaże, że do połowy osób, które my wyślemy te nasze wiadomości na Signalu, to wcale nie będzie lepiej niż gdybyśmy my wysłali te wiadomości na, nie wiem, zwykłym, głupim Messengerze,
0: bo one są gdzieś rozkodowane i puszczone dalej.
1: Rozkodowane i puszczone dalej, dokładnie. Gdzie tak naprawdę jedynym sensem i całą, no tą największą zaletą Signala, dla której wszyscy tak bardzo lubią Signala ponad inne komunikatory, jest to, że te wiadomości od naszego urządzenia po ich urządzenie, przez całe serwery, przez wszystko, lecą kompletnie zaszyfrowane, kompletnie nieczytelne. Jedynymi urządzeniami, które no, są w stanie je rozczytać, to jest nasze urządzenie i to jest urządzenie odbiorcy, a nic pośrednio. No i właśnie to nam tę możliwość po prostu zabiera.
0: Więc coś za coś. Zastanawiam się, czy twórcy tych komunikatorów oczywiście mogą zacząć banować tego typu rozwiązania w przyszłości. To jest jedna droga, ale drugą drogą na przykład może być próba wykrywania takich mostków i jakoś ostrzegania użytkownika, o ile oczywiście będzie taka możliwość. Ja podejrzewam, że prędzej czy później się pojawi. No pytanie, kto jaką drogę obierze. Mam dziwne przeczucie, że taki WhatsApp na przykład to będzie wycinał w pień.
1: Ale wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony pamiętajmy też o jednym. Za elementem nie stoi grupa fanatyków, która ma serwer Jabera w piwnicy, tak jak to było na przykład na Jobsterze. Za elementem stoi już dość pokaźnych rozmiarów fundacja, która współpracuje z rządem niemieckim, która współpracuje z rządem francuskim, bo tam były wdrożenia Matrixa, która współpracuje z Mozillą, która ma jakieś koneksje i kontakty w wielu różnych organizacjach dotyczących gdzieś tam wolności internetu, a z drugiej strony nad Facebookiem i nad większością tych takich właśnie dużych firm technologicznych wisi teraz widmo pozwów tak zwanych antitrustowych o to, że są monopolistami i że zamykają właśnie te swoje sieci przed konkurencją i że inne aplikacje nie mają do nich dostępu. No i teraz właśnie pytanie, czy nie okaże się zaraz, że jeżeli WhatsApp zacznie faktycznie wycinać element, to czy element nie pójdzie z WhatsAppem na przykład do sądu, czy się nie

0: Nie okaże, że tam się będzie dało coś gdzieś tam w którejś z jurysdykcji, bo to oczywiście nie muszą być wszystkie, ale nawet jedna konkretna, zdziałać.
1: Oczywiście, to możesz mieć, Mikołaj, rację i ja wcale bym się nie zmartwił, gdyby tak się stało, tylko jakby wiesz, gdybym miał wskazać kogoś, kto raczej ma tendencję do blokowania wszystkich za wszystko, to jest to WhatsApp, czyli jest to Facebook. Oni teraz nazwę chcą zmienić tak w ogóle dla tej całej tego konglomeratu, który jest właścicielem tego wszystkiego, tak jak Google na alfabet zmienił swoją drogą. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie taką historię, to była niedawno, o tym też było pisane, jak to Facebook pozbył się twórcy wtyczki, czy jakiegoś takiego narzędzia, dodatku do przeglądarki, za pomocą którego można było sobie odśledzić wszystko, co my mamy zaśledzone, czyli wszystkich naszych znajomych, wszystkie fanpage'e, i tak dalej, i tak dalej. I oni po prostu po pierwsze zablokowali mu konto, a po drugie zagrozili jakimś pozwem, czy dostał w ogóle jakieś takie pozwy od prawników, no i się facet musiał zwinąć z tym
0: Wiesz co,
1: dodatkiem.
0: i tutaj znowu jakby nie zawsze tak jest, ale bardzo często jest tak, że duża firma, wiedząc, że ma do czynienia z małym graczem, to sobie lubi trochę powymachiwać szabelką i nawet jeżeli oni wiedzą, że nie mają racji, to wiedzą, że no nie będzie małego pana stać na prawników,
1: Albo nie
0: a
1: będzie mu się chciało
0: nie
1: nawet, bo
0: będzie mu
1: po
0: się
1: prostu ma ciekawsze
0: chciało
1: rzeczy w życiu
0: dokładnie
1: do
0: i
1: roboty.
0: woli poddać się i zrobić to, co Facebook chciał. A myślę, że taki element, biorąc pod uwagę no, ich podejście do tam prywatności, wolności w internecie, szyfrowania i innych tego typu kwestii, to on by się tak szybko bez walki nie poddał, zwłaszcza, że oni nie są mali i za nimi też myślę, że no trochę rzeczy stoi i oni jakby naprawdę chcieli się bronić przed w jakimś pozwie, to myślę, że stać by ich na to było i
1: I
0: że
1: ja na
0: byliby
1: to
0: w
1: szczerze mówiąc,
0: stanie.
1: liczę, że coś zostanie zrobione, że dostęp do API czy Facebooka, czy chociażby Messengera zostanie jakoś ułatwiony w przyszłości. No bo naprawdę, no, jak ja mam do wyboru korzystanie z na przykład Messengera na stronie internetowej, który jest dostępny. Owszem, ja nie przeczę, on jest dostępny, on jest obsługiwalny. Ale jak mam do wyboru to, a mam do wyboru na przykład Mirandę, która jeszcze jakoś tam działa. No, to ja zdecydowanie wybiorę tę Mirandę, bo ona jest po prostu wygodniejsza i w prostszy sposób jestem w stanie zrobić to, co chcę, napisać, wyszukać użytkownika i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli tak się stanie, no to być może właśnie będzie to furtką
0: Wiesz co,
1: dla takich zewnętrznych komunikatorów.
0: tylko tu jest znowu kolejny problem i na to ostatnio jeden z takich analityków technologicznych właśnie zajmując się tym tematem bardzo narzekał, tu się pojawia kwestia RODO, że w RODO jest podobno jakiś zapis, który tak naprawdę uniemożliwia Facebookowi, nawet gdyby chciał, danie takiego dostępu. Dlatego, że w tym momencie, jeżeli mówimy powiedzmy o kanale, wiesz, głównym Facebooka, gdzie mamy wpisy naszych znajomych, to się okazuje, że no, jeżeli jest jakaś aplikacja zewnętrzna, jakaś firma, która ma dostęp do tego API, to nagle się okazuje, że ta firma ma dostęp do wpisów moich znajomych, jeżeli ja się do tej firmy, do tej usługi zaloguję i ona z nimi robi coś. Ci znajomi nie do końca wiedzą co i oni nie wyrażają na to zgody. I ze zgodnością z prawem takich działań jest podobno problem i tak naprawdę to musiałoby wyglądać tak, że żebyśmy my mogli skorzystać z takiej aplikacji, to wszyscy nasi znajomi musieliby na to w ogóle wyrazić zgodę.
1: Ale to,
0: Więc
1: Mikołaju, no to
0: tutaj
1: tak samo jest w przypadku komunikacji, tak? W przypadku
0: no
1: Messengera. No, ale widzisz, ale
0: tak.
1: no to
0: I tu się
1: właśnie
0: właśnie znowu pojawia problem.
1: dlatego pozostaje liczyć na jakiś precedens w tej kwestii. No i
0: Dokładnie.
1: zobaczymy. I zobaczymy, co z tego będzie. Pozostaje mieć nadzieję, no skoro coraz więksi gracze biorą się za takie właśnie mostki, które do nas wracają ponownie, bo to przecież nie jest absolutnie żaden nowy wymysł, no to Może a będzie coś fajnego.
2: Jestem, jak to jest, ciekaw jestem, jak to jest z Twitterem, bo przecież na Twitterze no, mamy sobie różne klienty i nie ma z tym większego problemu. Przecież tam też można czytać to, co piszą znajomi. I to działa. Ciekawe.
1: Mają innych prawników niż Facebook.
2: Być może.
1: I inaczej to interpretują.
2: Dobra, to ostatni nam news został. W ogóle ostatni. Chyba, że ktoś coś jeszcze znalazł. Pracownik hybrydowy. To brzmi w ogóle ciekawie. Prawie jak samochód hybrydowy, ale powstaje coś dla pracowników hybrydowych. Konkretnie słuchawki od Cisco. Paulina tego newsa znalazła.
3: Tak. To znaczy, nie wiem, to co jest dziwnego w pracowniku hybrydowym. To jest pracownik, który jest raz zdalny, raz stacjonarny.
2: Nie, no to ja wiem, ale to brzmi po prostu ciekawie.
3: A, okej. W każdym razie właśnie Cisco we współpracy z firmą Bang & Olufsen w przyszłym roku na początku w zasadzie wypuści słuchawki bezprzewodowe łączące się po Bluetooth 5.1 z integracją z WebExem. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. I z podobno wygodnymi opcjami wyciszania się, odbierania połączeń, odrzucania ich i tak dalej. I z adaptacyjną aktywną redukcją szumów. Lekka konstrukcja, żeby tam cały dzień móc wytrzymać w tych słuchawkach. No, ale 2000 trzeba będzie wydać na to.
1: Ale złotych.
3: Więc... Tak, tak, tak. Tak jak w przeliczeniu w zasadzie. Chociaż podejrzewam, że 2000 to w sumie jest mało, bo jak jeszcze dojdą marże gdzieś tam producentów, ceny dostawy i tak dalej, to troszkę wyjdzie więcej. Natomiast to jest też taka wstępna deklarowana cena. Jeszcze jak przyjdzie do inflacji, to już w ogóle, ale o tym to już nie mówię, bo jakby i tak na razie nie da się ich zamówić. Natomiast podobno mają być też, ma być też możliwe zarządzanie tym z poziomu jakiejś jednej platformy w danej firmie, więc faktycznie dużo opcji konfiguracyjnych jest tutaj przewidzianych i może to być ciekawe rozwiązanie, natomiast 2000, no nie wiem, wydaje mi się, że to w sumie jest lepszy pomysł niż na przykład Apple AirPodsy, te Maxy, bo one też chyba jakoś koło tego kosztowały.
2: Tak, ale one mają zupełnie inną funkcję. To są słuchawki do fajnego słuchania muzyki, filmów
3: nie, no
2: i
3: ja
2: takich
3: wiem.
2: Rzeczy.
1: A to będzie ale musiało być przede wszystkim wytrzymałe, bo jak pracownik powiedzmy będzie po ileś godzin z tym siedział,
3: no, tak.
1: No to musi być wytrzymałe, wygodne i rzeczywiście ja jestem naprawdę ciekaw, słuchajcie, tych opcji, jakimi będzie mógł sterować administrator, jeżeli
3: też,
1: chodzi o te słuchawki. To mnie bardzo
3: zastanawia,
1: co tam będzie można pozmieniać.
3: Tak, więc... To można monitorować we własnym zakresie. Już nie będę mówić o tym więcej jakby w czasie tego przeglądu, ponieważ jest to news zbyt trochę taki no nie dotyczący nas bezpośrednio, ale jeżeli kogoś ciekawi ta tematyka, no to może liczyć na jakieś przecieki, ponieważ takie rzeczy lubią przeciekać, albo na premierę w 2022 roku. Na początku.
2: No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca tych newsów, przynajmniej, które mamy zapisane na stronie. Czy mamy jakieś newsy, które na stronie zapisane nie zostały?
0: Malutki, króciutki newsiczek. Właściwie wydano JOSa 2022. Oficjalnie już. O tym, co w nim, to mówiliśmy kilka audycji temu, o tym, że Windows 10 i żadne inne systemy, też mówiliśmy kilka audycji temu. No dzisiaj możemy po prostu powiedzieć tyle, że on został wydany i jest dostępny.
1: I ja też mam takiego krótkiego newsa, mianowicie aplikacja Backpack Studio w wersji 2 się pojawiła, bo jak być może pamiętacie, mówiliśmy o niej, kiedyś nawet był podcast, była prezentacja tej aplikacji, oczywiście w wersji wcześniejszej. Bardzo ciekawe narzędzie do nagrywania podcastów, ale tak naprawdę ja już myślę, że mogę powiedzieć, że poniekąd do realizacji audycji radiowych z poziomu naszego iPhone'a. A teraz doszła jeszcze nowa funkcja, która była już testowana, mianowicie możliwość nagrywania, realizowania tej audycji w kilka osób do 6 gości. Ponoć mamy w tej wersji płatnej, no i płacimy w zależności od tego, ile tam chcemy nagrywać tych godzin miesięcznie, bo to jest opłata subskrypcyjna. No im wiadomo, im więcej, tym drożej. Możliwe jest wysyłanie takiej audycji bezpośrednio także na serwer w ramach tej usługi, którą opłacamy. Możliwe też jest transmitowanie na dowolny serwer Icecast, jeżeli mielibyśmy taką potrzebę. Zdaje się, że też można na YouTube'a i Facebooka, ale tego nie jestem pewien, czy to rzeczywiście tam jest, czy tam po prostu była opcja umieszczania tego materiału później. Nie, umieszczania materiału później w formacie kompatybilnym, czyli w formacie wideo, że można tam sobie jakąś okładkę na przykład wyrenderować do tego nagrania i będziemy mieli już od razu gotowy materiał z poziomu telefonu. Także no, ja szczerze mówiąc, dawno już nie testowałem tego klienta, za pomocą którego można sobie było nagrywać te audycje z gośćmi, bo tam początkowo no, to było sporo błędów, na przykład nie można było się wyciszać, ale skoro aplikacja już doczekała się takiej dojrzałej, pełnej wersji 2, to pozostaje mieć nadzieję, że zostały te błędy poprawione.
2: No i ja mam jeszcze jeden news, znaczy news jak news. Niedawno trafiłem na taki artykuł, w którym była rozważana kwestia wykorzystywania asystentów głosowych, ale nie przez użytkowników domowych, tylko w biznesie, bo okazuje się, że w 2019 roku, przed pandemią, to zdaje się 1 na 50 pracowników no, takich umysłowych no, wykorzystywało w pracy w jakikolwiek sposób takiego asystenta. No, chodzi nawet nie tylko o te asystenty, nie wiem, tych ogromnych firm, ale no różne asystenty firm, jakieś tam asystenty sprzedaży, jakieś tam wewnętrzne, firmowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szacuje się, że do 2025 roku, więc stosunkowo szybko, ma to być już co drugi pracownik, który będzie takie asystenty wykorzystywał. Tam są oczywiście jakieś rozważania, w jakich branżach to będzie najszybciej wdrażane, w ile to już jest, a co może być jeszcze dalej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że dzięki temu, że takie asystenty będą jakby nie tylko takimi rzeczami, którymi się Szary Kowalski może powiedzieć, hej asystencie, któryś jeden z drugim, opowiedz mnie kawała, i mamy kolejną rzecz na imprezę, ahaha, jakie to fajne, tylko że nagle się okazuje, że te asystenty głosowe mogą mieć całkiem przydatną funkcję również no właśnie w pracy, w biznesie. I może to po pierwsze zmienić myślenie wielu osób na ten temat, no i mam nadzieję, że kiedyś z tego powstanie jakiś kolejny czy kolejne asystenty, bo mam nadzieję, że tego będzie coraz więcej, również dla zwykłych ludzi, którymi będziemy mogli robić różne najprzeróżniejsze rzeczy. Ale zobaczymy, jak to będzie, co to będzie. No generalnie jedną z tych rzeczy, których mimo tego, że to jest obsługiwane, czyli no te systemy, te tak zwane IVR, wybierz jeden, aby zrobić coś, a wybierz dwa, aby zrobić coś innego, to też powoli, powolutku zostają nieraz zastępowane asystentami i to nawet czasem działa, choć nie zawsze dobrze. Niemniej, no, ja już kilka razy skorzystałem z takiego asystenta i no, tu warto sobie jednak przełączyć na słuchawkę, nie na głośnik, Zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy sami w domu, bo czasami ten asystent lubi sobie wysłyszeć jakieś dziwne rzeczy, które mu nie bardzo będą pasowały do szablonu i nie wiadomo, co w związku z tym się stanie. Albo co gorsza, będą pasowały do szablonu, ale niekoniecznie...
1: I zrobi coś zupełnie innego.
2: Oczekiwaniami. Tak, i zrobi coś zupełnie innego. Tak czy tak, no właśnie, tych narzędzi pewnie będzie coraz więcej. I w ogóle ponoć handel bardzo, bardzo, bardzo przyspiesza w związku z tym. I no, jesteśmy świadkami jakiejś rewolucji. O czym zresztą było wiadomo już dawniej, tak, znaczy dawniej, no już wcześniej. Niemniej coraz więcej jest ludzi, którzy o tym mówią. No i jakkolwiek, no mamy problemy, tu inflacja, tu problemy z gospodarką, ale z drugiej strony, no zawsze jest jakaś akcja i reakcja, no i no właśnie, zawsze jakieś w ciągu jakiejś rewolucji pojawiają się nowe rozwiązania. Oby to wszystko wyszło nam na dobre.
1: Ale słuchajcie, czy to tak zapytam. Czy wy mieliście okazję jakoś korzystać z takich asystentów właśnie w biznesie, w handlu? Czy to wam się jakoś gdzieś sprawdzało? Albo gdzieś wam się to napatoczyło w ogóle?
2: To znaczy, no nie w czy pracy to
1: jest,
2: jako
1: czy to jest
2: takiej...
1: dla was użyteczne?
2: Znaczy nie w pracy, po prostu dzwoniłem do tam do jakiegoś czegoś związanego ze zdrowiem, żeby tam zamówić wizytę u lekarza. No i teraz właśnie już tego nie ma, więc albo to się nie sprawdziło, ale był taki moment, kiedy odbierał sobie asystent głosowy. Witam, jestem wirtualnym asystentem głosowym. I tam proszę powiedzieć, do jakiego chcesz iść specjalisty, no to się mówiło. Na którą godzinę, no to też się mówiło, jeżeli to ma być jakaś tam telewizyta, zwłaszcza. No i mówił, że no przyjmie lekarz taki, a taki, tam umawiam wizytę, coś tam, coś tam. No i to było. Co prawda, to chyba było w PZU. W tej firmie generalnie nie ma raczej problemu z konsultantami, oni raczej są dostępni. Ale no, domyślam się, że mogą być takie kwestie, gdzie bardzo długo trzeba czekać czasami na połączenie i są pewne rzeczy, które można by moim zdaniem załatwić dość szybko przez takiego wirtualnego asystenta. Oczywiście nie wszystko, ale żeby to był taki pierwszy odsiew.
1: Niestety, no wiesz ja co, właśnie niestety na przykład tacy asystenci pojawiają się na infoliniach operatorów takich większych, chociażby kablowych, świadczących usługi typu UPC, multimedia. I powiem szczerze, no mnie to strasznie irytuje, jak tam parę razy dzwoniłem w jakiejś sprawie, że ja najpierw, zanim będę w ogóle w stanie połączyć się z żywym człowiekiem, to muszę odpowiadać na jakieś bzdurne pytania, czy twój modem jest podłączony do gniazdka i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz jedna, ale przypomniałeś mi, Tomku, jak jakiś czas temu, i to tak z naszego dostępnościowego podwórka, bo chciałem skorzystać z bota, wyobraźcie sobie, Biedronka ma bota na Messengerze, na Facebooku. No i tak sobie pomyślałem, że to w sumie będzie fajnie, można sobie tam będzie sprawdzać jakieś ceny na przykład, produkty i tak dalej, można będzie sobie tam wejść, zobaczyć jak to w ogóle wygląda. No i wszystko fajnie, wszystko super, tylko jak się zapytałem o jakąś tam cenę czy o promocję, to dostałem screena z gazetki.
2: Super. Aha, okej. Okay. No tak, ale no, bo wiesz, bo wszystko fajnie, tylko mi chodzi o sytuacje takie, w których na przykład, no to w tych dużych operatorach nieraz to ma miejsce, że dzwonisz, zwłaszcza w niektórych godzinach i czekasz na rozmowę. Minuta, dwie, dziesięć, piętnaście i może w końcu ktoś odbierze. I pytanie,
1: tak.
2: Ile z tych rozmów to są takie... W gruncie rzeczy głupoty, tak?
1: Które... I dlatego bardzo mi się podoba jedna rzecz, jaką stosowała bodajże kiedyś multimedia. I to jest akurat mądre, uważam. Jeżeli dzwonisz z województwa takiego albo z miejscowości takiej, wciśnij jeden. Wciskam jeden. Informujemy, że wiemy o zaistniałej awarii. Nasi technicy pracują nad jej rozwiązaniem.
2: A to ja ci powiem lepszą rzecz. Bo jeżeli ja dzwonię do UPC, oni mieli mój numer, oni wiedzieli, że mój numer jest powiązany z usługą, która jest tu i tu, i ja miałem na dzień dobry. W chwili obecnej mogą u Państwa występować problemy z internetem. Przewidywane przesunięcia problemu. Już, nic nie trzeba wybierać.
1: Komunikat,
2: który po prostu jest i już.
1: I to rozumiem, to jest super, ale po prostu ta ścieżka zdrowia, przez którą przeprowadza cię bot i zadaje ci ileś pytań, a dzwonisz tam raz na kilka miesięcy, no tak by było dobrze, żeby dzwonić raz na kilka miesięcy, a nie częściej, i nie pamiętasz, ile tam razy trzeba wcisnąć jaki klawisz, żeby się szybko z tym konsultantem połączyć i żeby uzyskać jakąś konkretną pomoc, no to jest jednak trochę irytujące, ale takie rzeczywiście, taka automatyzacja, o której mówisz, no to ja popieram.
2: Bo zwłaszcza ja sobie to wyobrażam, ale to chciałbym, żeby to kiedyś powstało. Na przykład taki system, tak jak właśnie są teraz IVR-y, że w zasadzie każda mała firma to ma, żeby każda mała firma mogła sobie zrobić takiego asystenta, bo chodzi o to, że nieraz jak dzwonisz do przychodni, my na przykład teraz mamy nowy system w przychodni, który, bo to jest cały... To nie jest jedna taka po prostu sobie przychodnia, to jest cały taki zespół przychodni, to jest i u nas w mieście ze trzy i kilka jeszcze w miejscowościach gdzieś obok, tych przychodni jest kilka i to obsługuje jeden system. Te przychodnie są otwierane o 7:00 i dodzwonić się tam graniczy z cudem. To znaczy z reguły jest tak, że jeżeli się tam dzwoni, to jest przeładowany ten system i mówi po prostu, że nie możemy odebrać połączenia. A w momencie, kiedy no jesteś tam 46 w kolejce, to z reguły okazuje się, że no wie pan, ale wizyty na dzisiaj to już są zamówione w zasadzie. I okej, niech będą, tylko że ja bym jakby, gdyby się dało właśnie zrobić coś takiego, że okej, jest ten wirtualny asystent, do kogo chcesz zamówić wizytę, do tego, dobra, nie ma na dzisiaj, ale już nie muszę czekać na to godziny.
1: Zgadza się, oczywiście, no bo kwestia zamówienia sobie wizyty lekarskiej, to za ten ból jest to operacja długotrwała.
0: Ale słuchajcie, ja widziałem, ja co prawda nie korzystałem, ale czytałem na jakimś blogu dotyczącym bezpieczeństwa, że właśnie jakaś chyba sieć aptek w Stanach Zjednoczonych postanowiła wdrożyć sobie takiego chatbota, który się sam uczył i który potrafił odpowiadać na pytania klientów. I odpowiadał na pytania klientów na podstawie konwersacji rzeczywistych, których się nauczył.
1: Oj.
0: Czego nie przewidziano? Nazywam się taki i taki i taki. Mój numer tam, wiadomo, Ameryka Ubezpieczenia Społecznego to... spacja i w sugestiach się pojawia, co możemy dalej wpisać.
1: Oj.
0: Dziękuję. Więc ten asystent to też czasami właśnie przez to, że on nie jest człowiekiem, to on potrafi informować i to już było w internecie takich nagrań, że dzień dobry, witamy pana, brak danych. Wiemy, że urodził się pan w roku brak danych, więc przysługuje panu świadczenie brak danych i tak dalej. Więc tam się potrafią naprawdę dziwne rzeczy dziać. Jakby fajnie, wszystko fajnie, bardzo fajnie, że to jest, ale no czasami to potrafi doprowadzić do po prostu przekomicznego efektu.
2: Ale to jak wszystko, no to wiesz, no jest kwestia tak naprawdę odpowiedniego zaprojektowania i wiesz, jakby nie ma co robić jakby za dużego
1: klocków
2: tego systemu. W sensie, jeżeli zrobisz za duże uczenie, no to czasami dostanie się rzeczy dziwne, bo ludzie mają najprzeciwniejsze pomysły, czego będą uczyć asystentów. Natomiast stosunkowo podejrzewam prosta aplikacja, która ma po prostu odpowiadać na pytania tak, nie, albo o której godzinie i już, no to podejrzewam też będzie trochę co innego, ewentualnie po jakiejś którejś próbie, nie wiem, łączy z tym konsultantem. Natomiast no właśnie, kiedyś też słyszałem o sytuacji, dzwonili do ZUS-u, jednego z warszawskich oddziałów ZUS-u i podobno autentycznie jesteś 500 tam któryś w kolejce. I owszem, tych konsultantów tam było dużo, więc no to nie trwało na przykład 2 dni, tylko tam powiedzmy 2 godziny, przepuszczenie tych 500 osób. No ale właśnie, ile z tych osób dzwoniło w takich kwestiach, że mógłby rzeczywiście załatwić to asystent prosty? No nie jakiś super skomplikowany, tak? Ale jakby odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi w tej chwili emerytura czegoś tam, albo nie wiem, renta socjalna, czy tam cokolwiek, nie? Czy tam jakiś numer formularza, na którym trzeba zrobić coś?
0: Mi bardzo brakuje tego, co robi Amazon. No bo jakby Amazon wiadomo, że to robi przez stronę.
2: Każdy ma inną, ale...
0: Ale nawet takiego systemu, że ja do nich dzwonię, do kogokolwiek, do jakiejś firmy, jesteś 500 któryś tam w kolejce, oddzwonimy do ciebie, jak będziesz trzeci. I
2: a tak.
0: Jak jesteś trzeci, to już do ciebie dzwonią i powiedzmy, ty czekasz minutę, dwie, względnie jak nie odbierzesz, to wiadomo, jakby żeby to nie było też tak, że konsultant czeka. Tylko no, dzwonią do ciebie troszkę wcześniej, jak już się zaraz ma któryś tam konsultant zwolnić. I w Amazonie właśnie z tego co pamiętam tak było. Znaczy w ogóle pomijając fakt, że tam na to połączenie to się czekało tam ze 30 sekund, minutę. Ale jak już zadzwoniło, my odbieraliśmy. Mieliśmy, nie wiem, 5 sekund, bo tam wiadomo, tych osób to jest po prostu ogrom. I oni są przez to w stanie prawem dużych liczb przewidzieć, kiedy się zwolni najbliższy konsultant. Czeka się na tym dzwonku takim, no mamy dźwięk, jakbyśmy gdzieś dzwonili, taki typowy ton. Czeka się, nie wiem, 10-15 sekund, zwalnia się konsultant, jesteśmy uczeni z konsultantem. I
2: to też w ogóle
0: tyle.
2: Może działać tak, że na przykład dzwonią do ciebie i no po prostu jesteś już któryś, wiadomo, że jesteś
0: dokładnie.
2: Któryś, że nawet jak jeden przejdzie, to po prostu czekają
0: tak.
2: Na kolejnego, jak ty dodzwonisz, już następny jesteś, bo ty już jesteś wysoko w kolejce.
1: Dokładnie.
2: A nie, że masz 6 ludzi przed sobą jeszcze, którzy mają do tego...
1: Albo 500.
0: Albo 500.
2: Nie, ale w sensie, że jest na przykład 3000 konsultantów, 600 klientów,
1: no tak.
2: Więc jest tam
1: no tak.
2: Jeden klient na jeden konsultant na 5 klientów, więc ty nie jesteś jakby piąty w tym wszystkim, tylko pierwszy, tak? Jakby. No. No dobra. No to co?
1: To chyba kończymy na
2: to
1: dziś.
2: To akurat czas, żeby skończyć. No, dużo było newsów, ale i dużo do nas dzwoniliście. Jak już stwierdziłem, zresztą nie pierwszy raz, no to się bardzo z tego powodu cieszymy. No i co? Na koniec pozostaje mi tylko powiedzieć, że dzisiaj w audycji brali udział Paulina Gajoch, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki, Michał Dziwisz.
1: Dobrej nocy.
2: Ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, witam ponownie w moim saloniku, a ze mną jest Donata Kończyk, czyli superkoordynatorka albo nadkoordynatorka warszawska, która ma pod sobą, jak mi powiedziała w rozmowie kilka dni temu, kilkuset koordynatorów lokalnych. Ale zanim do tego przejdziemy, to najpierw chciałem Cię, Donato, przywitać. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry Państwu.
5: I zapytać, czy pamiętasz, skąd się znamy i kiedy się poznaliśmy?
6: Pamiętam, że to było na Uniwersytecie Warszawskim. Ty byłeś studentem, a ja byłam pracownikiem Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Tak. Zgadza się. A potem też współpracowaliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz taki wyjazd do Krakowa, gdzie oboje w strasznym stresie musieliśmy po angielsku robić prezentację.
6: Tak, znaczy ja pamiętam, że tu kilka jakby takich było momentów na pewno i ten projekt dotyczący wsparcia, który był equalowy, bo jak rozumiem o nim mówisz i współpraca w ramach działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego to takich pewnie zawodowych parę momentów, gdzie te kroki jak najbardziej pamiętam, że się nam przecinały.
5: No tak, i to znaczy, że w dostępności nie siedzisz od wczoraj, ani od przedwczoraj, tylko od ilu lat?
6: Można by było powiedzieć od 18, ale chyba więcej niż od 18. Całe moje życie zawodowe zajmuje się dostępnością, czyli już 25 lat prawie, 23, no gdzieś tak.
5: No więc nic dziwnego, że twój ówczesny szef bardzo się zżymał, kiedy postanowiłaś złożyć dokumenty na konkurs na, to chyba był pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, jakoś tak to się nazywało pewnie. Mówi, że wszystkiego się nauczyłaś, a teraz sobie poszłaś. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem też, że on też poszedł sobie.
6: No ja muszę powiedzieć, że tak, że prawie 18 lat pracowałam na uniwersytecie i przyszedł taki moment, w którym napotkałam na ogłoszenie o konkursie na pełnomocnika prezydenta Warszawy do spraw dostępności. I jak przeczytałam sobie to ogłoszenie, w którym była mowa o znajomości zagadnień z obszaru i dostępności cyfrowej, architektonicznej, dostępności dokumentów, to pomyślałam sobie, no tak, to jest to, czym się zajmuję przez wiele lat. Ze sporej skali, bo Uniwersytet Warszawski jest dużym podmiotem, wiele wydziałów, jednostek samodzielnych, mnóstwo budynków, w których są realizowane i zajęcia dydaktyczne, ale też i sporo budynków przeznaczonych na inne cele, teren zabytkowy, więc faktycznie jakby tych kwestii, chociażby ze względu na podmiot, dużo. No ale wydawało mi się, że działania w mieście stołecznym Warszawa, no to skala makro, a nie mikro i może być to ciekawe wyzwanie. No i tak myślę, że z perspektywy 5,5 roku, bo tyle pracuję w strukturach miasta, to mogę powiedzieć, że faktycznie wyzwanie i zadanie w skali makro bardzo ciekawe.
5: To jakbyś miała tak porównać, przeskalować ten Uniwersytet Warszawski do miasta Warszawa, to ile to jest więcej pracy, ludzi i tak dalej?
6: Dosyć trudno jest porównać, dlatego że działania uniwersytetu to jednak dosyć homogeniczne, bo skoncentrowane na jednym obszarze, czyli na edukacji studentów. I ten wątek działań, który tam był prowadzony, dotyczył tak naprawdę wszystkiego, co jakby było nakierowane na ten obszar, czyli wspomaganie studentów z niepełnosprawnością w procesie edukacyjnym, pracowników uniwersytetu, jakby w organizacji tego procesu, wsparciu studentów. No i troszkę tam pojawiało się trochę takich wątków związanych z wsparciem pracowników z niepełnosprawnościami uniwersytetu. Natomiast jak popatrzę na jakby zakres działań miasta, no to chociażby, jak włożymy, bo oczywiście edukacja wyższa nie jest zadaniem prowadzonym przez miasto, ale nawet edukacja na tych poziomach niższych w mieście to jest tylko kawałek, jeden z bardzo wielu kawałków obszarów działań miasta. A dostępność pojawia się w bardzo wielu obszarach. Pewnie trudno powiedzieć, że we wszystkich, ale w bardzo wielu obszarach, jeżeli chodzi o prowadzone działania w mieście, więc wydaje mi się, że to jest nieporównywalne jakby ze względu na ilość tematów i zagadnień i ich po prostu różnorodność.
5: No dobrze, skoro nie chcesz porównywać, to przynajmniej opowiedz. Najpierw chciałbym, żebyś powiedziała, ilu tych koordynatorów dostępności jest w Warszawie?
6: Odpowiedź na to pytanie nie do końca pokazuje, z czym się mierzymy. Ja za chwilę odpowiem, tak bardziej konkretnie. Natomiast powiem, że jak zaczęłam być pełnomocnikiem do spraw dostępności, to był moment, w którym nie było jeszcze mowy o ustawie, o zapewnianiu dostępności, żadnych jakichś pomysłów na koordynatorów do spraw dostępności w podmiotach publicznych. To był moment, w którym w Warszawie zostało wyznaczonych 60 koordynatorów do spraw dostępności w części biur Urzędu Miasta i w części jednostek organizacyjnych oraz również była taka rekomendacja i to się zadziało w odniesieniu do kilku osób prawnych, czyli głównie spółek miejskich w Warszawie. I ten zespół składający się z 60 osób, koordynatorów, którzy w swoich miejscach pracy pracowali nad wdrożeniem dostępności, głównie standardów dostępności architektonicznej, które były przyjęte w Warszawie, ale nie tylko, przez 3,5 roku jakby w takim układzie funkcjonował. Natomiast sytuacja się zmieniła w momencie, w którym ustawa o zapewnieniu dostępności weszła w życie i jakby ten obszar działań musiał być zintensyfikowany też w obliczu wymagań ustawowych i wtedy zdecydowano, że w Urzędzie Miasta w każdej dzielnicy będzie 3 koordynatorów do spraw dostępności do różnych obszarów dostępności i w większości biur urzędu, przy czym tutaj jakby w zależności od tego, czym te biura się zajmują, jest taka dowolność kształtowana, czy jest to jeden koordynator, czy do 3, więc w samym urzędzie jest około 140 koordynatorów, przy czym Urząd jest podmiotem, który zatrudnia ponad 9 tysięcy pracowników, więc sporym. Każda jedna dzielnica to jest co najmniej średniej wielkości miasto w Polsce. I w jednostkach organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy również są wyznaczeni koordynatorzy do spraw dostępności. Poza obszarem edukacji, w jednostkach edukacyjnych nie ma koordynatorów. W związku z tym w jednostkach jest ponad 250-260 koordynatorów. W sumie to jest około 400 osób, które w ramach swoich zadań mają również obszar koordynacji i pracy na rzecz wdrażania dostępności.
5: można by powiedzieć, że taka armia dostępności.
6: No, gdyby wszystkie te osoby zajmowały się tylko dostępnością jako podstawowa praca, to można by tak powiedzieć. Natomiast pojedyncze przypadki to są osoby, które w większości etatu zajmują się dostępnością, a wszystkie pozostałe to jest tak, że zadania dostępności to jest tylko mały fragment ich codziennych obowiązków.
5: Pracowałem z Adamem Pietrasiewiczem, pewnie go też znasz, i on mówił mi, że jak jest ładna pogoda, to on sobie na wózeczku z pracy, czyli z Królewskiej, jeździł do domu, robiąc sobie taki długi spacer. Mieszka na Pradze, blisko Ronda Wiatraczna. To by znaczyło, że Warszawa jest miastem dość dostępnym, tak?
6: Powiedziałbym tak, że można by powiedzieć, że jest dość dostępnym, choć zawsze można znaleźć całą listę rzeczy, które należałoby poprawić.
5: Mhm.
6: W tym kontekście opowiem taką historię, która mnie osobiście dosyć zbudowała. Jakiś czas temu Iza Sopalska-Rybak, prezeska Kulawej Warszawy, na swoich profilach społecznościowych napisała, że zepsuł jej się samochód i że porusza się na pieszo po Warszawie przez tam jakiś moment i że w związku z tym będzie robić takie testy, ile napotka nieobniżonych krawężników i barier, pokonując tam odcinki, które musiała przejść, załatwiając zaplanowane sprawy. Jednego dnia poruszała się gdzieś tam po Ursusie, po Ochocie, napisała, że jeden krawężnik spotkała, przeszła bez problemu, gdzieś tam jakieś takie drobne rzeczy. No i w którymś momencie napisała, no idę do Śródmieścia teraz tego dnia. Ja sobie myślę, no super, to będzie zaraz ta informacja, jak to, ile tutaj jest krawężników. No i relacja z tej wycieczki była taka, że udało się pokonać tą trasę bez większych problemów, bez napotkanych, nieobniżonych krawężników. No oczywiście tą trasę wcześniej też zaplanowała, jak sobie dojdzie. I dla mnie to był taki sygnał, że może moje wyobrażenie o tym, że jest tyle rzeczy, nie są tak do końca zgodne z prawdą, że może jest lepiej niż ja myślę, bo ja mam taką tendencję, że ja to wszędzie widzę czarne, że jeszcze tu jest źle, to poprawić, a to mogło być lepiej. Więc od ludzi słyszę, że jest lepiej niż ja myślę.
5: Bo tak chyba, znaczy nie wiem jak myślisz, ale chyba jest tak generalnie dość dobrze. W takim razie ja też opowiem taką historyjkę. Byli u nas chyba rok temu znajomi z córką, która jeździ na wózku. Zresztą w tym tygodniu przyjeżdżają kolejny raz. No i z tą Julką tam jeździli po Warszawie, zwiedzali różne rzeczy. No jakieś tam muzea, jakiś tam stadion narodowy, mnóstwo miejsc. A na koniec, jak Ewa zapytała Julkę, co jej się najbardziej podobało, to ona powiedziała, mogę sama przejeżdżać przez ulicę.
6: Mhm.
5: To właśnie jest ta dostępność, ta wolność w tym, żeby się poruszać. No to jest...
6: Tak, ja myślę, muszę
5: to jest naprawdę super.
6: To chyba się udało, że faktycznie jeżeli chodzi o takie działania związane z likwidacją wysokich krawężników, progów takich w komunikacji, to naprawdę kierunek jest dobry i fakt, że to jest wiele lat pracy, bo to nie jest tak, że te działania zaczęły się w 2017 roku, jak ja przyszłam do pracy, tylko sporo wcześniej i sukcesywnie te działania były prowadzone. Tak samo zresztą jak wymiana taboru autobusowego. 10 lat trwało wymienianie wszystkich autobusów na niskopodłogowe. Tramwajów jeszcze troszkę zostało, ale są zakontraktowane i w tej chwili...
5: Ale muszę ci powiedzieć, że to jest właśnie przykład, jaki podaję, jak mówię o tym, jaką strategię można przyjąć, jakie przynosi efekty. Bo to rzeczywiście w Warszawie jest tak, że te autobusy zaczęto wymieniać wcześniej niż tramwaje.
6: Mhm.
5: I w tym momencie rzeczywiście jest tak, ja nie napotykam już w ogóle na niedostępne autobusy. Natomiast tramwaje i owszem. Więc to jest kwestia, nie żeby kupić od razu 5000 dostępnych autobusów, tylko żeby to zacząć robić. I wtedy osiąga się efekt. No i tak samo jest z Gdynią, tak? Tam też tą strategię przyjęto w odpowiednim momencie i tam też jest dobrze.
6: No tak, to no, dostępność po pierwsze kosztuje, a po drugie to jest proces, tak? I nawet tak jak w tej chwili, no jeszcze mamy sporo tych tramwajów, które nie są niskopodłogowe i mamy zakontraktowane, kupione tramwaje niskopodłogowe, no ten proces dostawy jest rozłożony na 3 kolejne lata, tak? Więc to po prostu muszą być wyprodukowane, wprowadzone, stare, wycofane i to nawet jeżeli jest tak, że się kupi, to nim się to dostanie, to po prostu trwa. I z perspektywy odbiorców, no to zawsze można byłoby mówić, że dlaczego nie jest, że szybko, no a z drugiej strony wiemy, że no, proces trwa dostosowywania, nie? A z drugiej strony też pewnie za chwilę będzie tak, że będziemy mówili o kolejnych rzeczach, co te tramwaje powinny mieć, jak się zachowywać, czy autobusy, więc to też taka never end story, jeżeli chodzi o podnoszenie dostępności, tak myślę.
5: Czy myślisz, że ten proces może się zatrzymać albo wręcz cofnąć?
6: Patrząc na sytuację, którą obecnie mamy, wynikającą z wielu czynników i dostosowania do zmian klimatycznych i kwestii związanej z kryzysem energetycznym, który przeżywamy, i z wojną, i z ograniczeniem środków, które są w dostępności, no, na przykład samorządów, to pewne rzeczy mogą zostać wyhamowane bądź ewoluowane na nowo. Tak myślę, że to, że jakby z takimi kwestiami musimy się liczyć.
5: Szkoda, myślałem, że powiesz coś innego. Myślałem, że powiesz, że od tego już nie ma odwrotu.
6: Ale myślę, że jeżeli chodzi o wdrażanie dostępności jako takiej, to nie ma odwrotu, tylko tego, w jaki sposób. Myślę, że nikt dzisiaj już nie dyskutuje z tym, że przestrzeń publiczna, że środki komunikacji publicznej, że usługi, że powinny być dostępne. Tylko w jaki sposób dostępne, to są te elementy, które mogą się zmieniać, tak? Że to, co dzisiaj mówimy, że w taki sposób to powinno wyglądać, to może się okazać, że w wyniku toczonych analiz, debaty, szukania też kompromisów pomiędzy różnymi potrzebami, może się okazać, że pewne rzeczy trzeba będzie wdrażać inaczej.
5: Po co Warszawie standardy dostępności?
6: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że Warszawa jest takim dosyć nietypowym tworem w skali Polski jako samorząd, bo jest po prostu bardzo duża i rozczłonkowana. I standardy dostępności pełnią taką rolę wytycznych dla wszystkich, którzy realizują zadania takiego drogowskazu. Prosty przykład. Mamy 19 zarządców dróg w Warszawie, 18 dzielnic i zarząd dróg miejskich i jeszcze kilka innych jednostek, które prowadzą działania inwestycyjne w obszarze dróg lub przestrzeni takich wspólnych. W związku z tym i każdy z nich jakby sam ma te uprawnienia związane z projektowaniem, z realizowaniem inwestycji na swoim terenie. No i po to, żeby po pierwsze uspójnić te rozwiązania, żeby dla wszystkich mieszkańców one były czytelne, jednakowe, żeby ktoś, kto przejedzie z Białołęki na Ursynów czy z Targówka do Ursusa, przechodząc przez ulicę, wsiadając do tramwaju, żeby te rozwiązania na jakby w przestrzeni były porównywalne, bo to jest też taki element, który jest potrzebny dla poczucia bezpieczeństwa. Tak powtarzany, zwłaszcza dla osób niewidomych, słabowidzących, ale nie tylko. Dzisiaj już też wiemy, o tym się mówi dużo, jeżeli chodzi o osoby z spektrum autyzmu, z neuroróżnorodnością, to są takie elementy, które też są istotne. I to jest jakby jeden aspekt. I drugi aspekt to jest, żeby można było w taki sposób kontrolowany planować działania inwestycyjne i mieć świadomość, że te środki, które są wydawane na inwestycje, są wydawane też z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, bo tutaj od początku jakby była mowa, że nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami, ale również o inne grupy osób, które potrzebują rozwiązań wspomagających, czy to w przestrzeni, czy w kształtowaniu usług.
5: Mówisz o poczuciu bezpieczeństwa. Zapytam w takim razie, czy nie czujesz takiego ryzyka, że w którymś momencie pojawią się przepisy na poziomie krajowym i to, co robiliście przez tyle lat, wydaliście mnóstwo pieniędzy, trzeba będzie znowu zmieniać.
6: To powiedziałabym, że tutaj faktycznie mamy taką sytuację, że w tym momencie jesteśmy w przededniu wprowadzenia przepisów dotyczących drogownictwa, jakby tych warunków dotyczących budowania dróg, kształtowania ruchu drogowego, pieszego, rowerowego, i one na dzisiaj jakby wszystko wskazuje na to, że idą w takim kierunku, że będzie rozporządzenie czy rozporządzenia i do tego będą wytyczne. Te wytyczne nie będą miały rangi dokumentów rozporządzenia, tylko kierunków pokazujących dobre praktyki i wzorce do naśladowania. I my w tej chwili bardzo mocno analizujemy, czy będziemy mogli na przykład część rzeczy, które mamy uregulowane w standardach, wykreślić i już nie mieć ich w standardach dostępności, bo będą regulowane na poziomie krajowym. Gdyby tak się stało, to z mojej perspektywy byłoby bardzo dobrze, bo to by oznaczało z kolei, że w całej Polsce budujemy, robimy, projektujemy w taki sam sposób. I znowu to jest wątek i bezpieczeństwa, i też takiego uczenia się z perspektywy użytkowników, teraz mówię, i takich wypracowania sobie technik przystosowawczych po to, żeby jak najefektywniej korzystać z różnych rozwiązań, żeby mieć poczucie, że jest dostępnie. Więc dla mnie uspójnianie tych standardów, jakby kosztem też tego, że ograniczamy zawartość standardów stosowanych w Warszawie, nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że modelowo tak powinno być, natomiast ponieważ przepisy krajowe nie nadążały jakby za potrzebami odbiorców i też w tym kontekście też samorządu, to dlatego te standardy w Warszawie powstały.
5: Warszawa nie była jedynym miastem, gdzie takie standardy powstały. Jestem ciekaw, czy ktoś się przyglądał, jak one się różnią, te standardy, nie wiem, gdyńskie, warszawskie, łódzkie, i tam na pewno jest ich znacznie, znacznie więcej.
6: tu mamy taką sytuację, że standardy gdyńskie, poznańskie to na licencji Uniwersytetu Gdańskiego. Tak, tak. I one są tożsame. Standard warszawski, później standard wprowadzony we Wrocławiu są podobne. Standard łódzki, a jeszcze mamy standardy dostępności w Koninie wprowadzone. To wszystko to Gdynia trochę wcześniej, natomiast Warszawa, Łódź, Konin to jest mniej więcej ten sam okres czasu, kiedy został wprowadzone. Chwilę później Wrocław. Oczywiście można by to rozbierać na różnice. Chyba taką największą różnicą, która na pierwszy rzut oka się pojawia, to rozwiązania, które zostały przyjęte w Łodzi. Jeżeli chodzi o nawierzchnie dotykowe, one odbiegają od tego, jak to jest stosowane w reszcie kraju. Natomiast w pozostałych aspektach to powiedziałabym, że to są kwestie detali. Jeżeli one się różnicują nawet, to one się różnicują w detalach. W drobnych parametrach o centymetry, ewentualnie o to, jak na przystankach, nie wiem, są oznaczane pola oczekiwania, czy one w ogóle są. To są takie faktycznie lokalne wykorzystywane rzeczy i dobrze, żeby dążyć do tego, żeby one wyglądały tak samo. Natomiast nawet jeżeli one między miastami się w jakimś niedużym stopniu różnicują, ale na obszarze danych miast są spójne, to użytkownicy są w stanie stosunkowo łatwo się do tego przyzwyczajać. Więc nie wydaje mi się, żeby to było tak, że tutaj są jakieś bardzo duże różnice. No poza, tak jak powiedziałam, Łodzią, która zupełnie inaczej stosuje nawierzchniowo oznaczenia dotykowe.
5: No dobrze, to teraz w takim razie przejdźmy do tego, co się teraz dzieje w Warszawie, a właściwie dzieje się od, ja nie wiem, 2 lat pewnie już, czyli coś, co nazwaliście Dostępna Warszawa. I dzieje się tak dużo różnych rzeczy, że ja nawet, prawdę mówiąc, o wszystkich nie wiem. Wiem o tym, że jest Warszawska Akademia Dostępności, bo akurat tam jakoś uczestniczyłem w tych wydarzeniach. Wiem o jakichś takich badaniach dotyczących dostępności transportu i poruszania się po mieście, no ale zakładam, że tego jest jeszcze więcej, bo czasem odpryski do mnie jeszcze jakieś dolatują. Jak dużo tego się dzieje w Warszawie?
6: Ja muszę odpowiedzieć na to w ten sposób, że pewnie tak dużo, że ja i o wszystkich rzeczach nie wiem, dlatego że oczywiście różne podmioty w mieście, czy to jednostki organizacyjne, czy osoby prawne, różne działania, jeżeli chodzi o dostępność, też prowadzą samodzielnie. Jak najbardziej mają do tego prawo i umocowanie, na przykład współpracując też w własnym zakresie z organizacjami pozarządowymi i takie inicjatywy i działania się dzieją, ale faktycznie w sposób taki uporządkowany, jakby z poziomu koordynacji działań, który jest realizowany przeze mnie jako pełnomocnika i Wydział Dostępności, który jakby do tego został powołany do koordynacji wdrażania dostępności w Warszawie, to jest też wydział, który od 2 lat w Warszawie w strukturach urzędu jest, no to mamy w tej chwili 2 takie duże projekty. Jeden projekt to właśnie Warszawska Akademia Dostępności, realizowane nasze zlecenie przez Fundację Kultury Bez Barier. We współpracy z partnerami w tym projekcie fundacji jest Integracja i Fundacja Widzialni i Dostępni EU jako też podmiot.
5: Sami znajomi.
6: Tak, no wszystko to są organizacje, firmy działające na rzecz dostępności od wielu lat. Ten projekt powstał jako taki pomysł wsparcia koordynatorów do spraw dostępności i wsparcia w taką rzetelną wiedzę osób, które w Warszawie mają się zajmować dostępnością. Wiedzieliśmy, że w momencie, w którym ustawa o zapewnieniu dostępności wprowadza ten obowiązek koordynacji dostępności i że jakby ze względu na to, jak dużym podmiotem jest Warszawa, że nie ma możliwości realizacji tego wprost przez jedną osobę czy jeden wydział nawet, że to musi być działanie rozproszone i wszędzie tam, gdzie prowadzone są działania, to ktoś też powinien być i patrzeć na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o dostępność, wspierać współpracowników, jakoś ten wątek zapewnienia dostępności też o niego dbać. I w związku z tym ten projekt, w ramach którego założyliśmy, że zostanie przeprowadzony kurs dla koordynatorów do spraw dostępności. Kurs to mniej więcej był taki 100-godzinny kurs, tak to zakładaliśmy w praktyce. Tutaj troszkę inaczej nam to wyszło, ale takie założenie było, że to będzie 100-godzinny kurs dla około 200 osób, koordynatorów do spraw dostępności z urzędu i z części jednostek organizacyjnych. I ten kurs składał się z części takiej wykładowo-teoretycznej oraz później z warsztatów i szkoleń w małych grupach, już takich sfokusowanych na obszary tematyczne, bo też wiadomo, że ci koordynatorzy w różnych działach pracują. Są osoby, które pracują w podmiotach zajmujących się drogami, zielenią, inne osoby pracują w podmiotach zajmujących się wsparciem osób starszych, czy tam wprost pomocy społecznej, więc sporo obszarów, więc to tak podzieliliśmy też na takie obszary dostępności cyfrowej, architektonicznej, ale też był taki moduł, jak ktoś nie chciał się jakoś bardzo profilować, to też taki moduł ogólny. I w sumie jakby ten blok był 80-godzinny, tak nam wyszło i później koordynatorzy mogli również skorzystać, jakby uzupełniające z takiej oferty szkoleń stricte tematycznych, uzupełniających. Więc w ten sposób wyszło nam takie bloki 100-godzinne i to było dla koordynatorów do spraw dostępności. Oprócz tego dla pracowników jednostek organizacyjnych i też urzędu były w ramach tego projektu organizowane szkolenia z dostępności cyfrowej prowadzone przez Fundację Widzialni. W tej chwili trwają szkolenia dla pracowników obsługi, którzy pracują w jednostkach organizacyjnych, takich, które chciały skorzystać z tej oferty i przeszkolić swój personel. Była też możliwość skorzystania z szkoleń dla pracowników w jednostkach zajmujących się zamówieniami publicznymi, właśnie z tego komponentu, jak uwzględniać dostępność przy udzielaniu zamówień publicznych. No i duży taki komponent, który miał wielką skalę oddziaływania, czyli webinaria i konferencje, które postanowiliśmy otworzyć nie tylko dla koordynatorów z Warszawy, ale również dla osób z całej Polski. I w ramach tych działań były prowadzone, przez cały czas są prowadzone cykle takie tematyczne dotyczące wdrażania dostępności w różnych obszarach. Zaczęło się od w ogóle wyjaśnienia ustaw na początku. Jak sobie zerkam czasami na YouTube, gdzie są publikowane nagrania z tych webinarów, to zasięgi, które osiągają te nagrania, to tak jak widzę, że tam 1500 osób obejrzało nagranie, to sobie myślę, że no, mnóstwo osób po prostu z całej Polski musiało to obejrzeć, bo przecież na przykład w konferencji, którą organizowaliśmy w 2021 roku w maju, w ubiegłym roku ponad 1000 osób prawie wzięło udział w tej konferencji, a kolejne 1000 obejrzało to na YouTubie. Więc myślę, że już naprawdę ci, którzy zajmują się dostępnością cyfrową, bądź chcą coś się dowiedzieć, to do tego materiału mogli sięgnąć. No i to, co myślę, że bardzo cieszy, to, że te materiały zbierają taką bardzo pozytywną opinię dotyczącą ich jakości merytorycznej. I to jest...
5: Zgadza się, potwierdza.
6: I to jest taki element, który mnie bardzo cieszy, że dzięki temu udało się taki kaganek oświaty ponieść i mam też nadzieję, że dzięki temu koordynatorzy w dostępności w Warszawie, ale pewnie nie tylko, mają więcej wiedzy, dobrych przykładów, też informacji, jak docierać z dostępnością, jak je wdrażać w swoich podmiotach. Więc to jest taki element, który w ramach właśnie Warszawskiej Akademii Dostępności był realizowany. Jeszcze jedno działanie w ramach WAD-u to spotkanie sieciujące. To jest jeszcze jeden taki element, który wdrożyliśmy. Zależało na tym, żeby zbudować sieć koordynatorów. O ile koordynatorzy, ci, którzy są wyznaczeni w Urzędzie Miasta, to pracują, razem pracujemy w zespole do spraw dostępności, więc w ramach tego zespołu spotykamy się 4 razy do roku, omawiając zagadnienia. 2 razy to są takie spotkania całego zespołu, a później spotykamy się w 3 podzespołach do 3 różnych rodzajów dostępności, omawiając stricte zagadnienia i sposoby wdrażania, planowane działania w ramach tych podzespołów. O tyle koordynatorzy z jednostek jakby nie są ubrani w taką strukturę zespołu, która wygląda na to, że tych osób jest po prostu dużo. W związku z tym taki był nasz pomysł, żeby spróbować zbudować sieć koordynatorów i w ramach tej sieci właśnie na początku organizowaliśmy też takie spotkania z ekspertami tematyczne po to, żeby jeszcze wesprzeć koordynatorów wiedzę z różnych obszarów, które nam się pojawiały też w związku z wymaganiami ustawowymi. W tym roku działamy troszkę inaczej, bo spotykamy się z koordynatorami w sektorach, czyli z koordynatorami, którzy działają w instytucjach kultury, z placówek służby zdrowia, które podlegają pod miasto, sportu i wtedy jakby troszkę inaczej, bo rozmawiamy stricte o takich kwestiach, które są specyficzne dla poszczególnych branż.
5: Wspólną taką platformę.
6: Tak, no te same problemy, te same wyzwania, sposób wdrażania, więc w tym roku to w ten sposób pracujemy i to jeszcze w tym roku jest część Warszawskiej Akademii Dostępności, czyli projektu zewnętrznego. W przyszłego roku będziemy to w ramach już działań własnych prowadzić i realizować. Natomiast takim działaniem jeszcze uzupełniającym, wspierającym koordynatorów, które wprowadziliśmy już dawno, to są pogaduchy, warszawskie pogaduchy o dostępności. To są spotkania koordynatorów ze mną, otwarte. Na początku jak to wdrażanie...
5: Poczekaj, poczekaj. Otwarte znaczy, że każdy może przyjść?
7: koordynatorzy warszawscy. Tak, mogą koordynatorzy warszawscy jak najbardziej. Więc jest to spotkanie dla koordynatorów, którzy pracują w jednostkach organizacyjnych, osobach prawnych w mieście. I takie spotkanie, na którym osoby, jeżeli mają jakieś pytania, zagadnienia do omówienia, to jest czas na to, żeby w takiej formule otwartej z innymi osobami, innymi koordynatorami o tym porozmawiać. Wcześniej się spotykaliśmy raz w tygodniu, w tej chwili te spotkania są raz w miesiącu. I to jest taki dobry czas na to, żeby też w takiej atmosferze zrozumienia o różnych kwestiach i poprzypominać sobie i pokazać, jak kto sobie z jakimś problemem poradził. Więc to też taki element z jednej strony szansy na różne pytania, rozwiązywanie szybko bieżących kwestii. Oczywiście często się tam zdarza, że przy skomplikowanych jakichś kwestiach potrzebujemy to przenieść później na jakąś indywidualną pracę, ale wiele kwestii udaje się w ten sposób załatwić. I co ciekawe, dzięki temu, że jest to taka formuła otwarta, to często koordynatorzy nawzajem sobie podpowiadają, jak coś zrobili, gdzie coś znaleźć, jak sobie z tym poradzić, a ja tak, a u mnie to. Taki bardzo też, myślę,

0: doświadczenia są takie, że koordynatorzy dostępności są w trzech smakach. Po pierwsze są aktywiści, to znaczy ci, którzy zapalili się tej dostępności, że pracują nad tym, szukają rozwiązań i oni są tacy bardzo aktywni. Druga grupa to tacy, którzy są po prostu urzędnikami. Mają coś do zrobienia, to robią, ale jak kiedyś na przykład każą im pracować w księgowości, to będą pracować w księgowości i po prostu dostępność zostawią. No i ta trzecia grupa, która jest w samorządach dość liczna, to znaczy, o Boże, dali mi to, ja się nie znam, nie chcę się znać, po co to? Panie burmistrzu, ja tego nie chcę robić. Będziesz to robił. Powiedz mi, jak to jest? Jaka jest struktura tych twoich koordynatorów?
1: Ja myślę, że te trzy smaki występują w wielu miejscach i moje doświadczenie też jest takie, ale też mam takie doświadczenie, że temat można oswajać i że czasami zdarza się tak, że ktoś protestuje rękoma i nogami przed tym, że tutaj został wyznaczony, że ma jakieś zadania realizować, a on ma tysiąc innych, a w ogóle to się na tym nie zna. Po czym po właśnie przejściu szkolenia, po jakiejś chwili refleksji okazuje się, że takie osoby w taki uporządkowany sposób też potrafią być bardzo skuteczne, rozsądnie myślące, więc nie zawsze jakby zapał i och, ach, jakby jest wystarczający. Nawet zrozumienie problemu czy wyzwania. Często jakby później dalej wiedza, kompetencje, połączenie tego z tymi obszarami merytorycznymi, w którym ludzie pracują i nałożenie na to dostępności też jest istotne. Więc myślę, że smakuje wszystkich tych trzech smaków.
0: Już z grubsza uzgodniliśmy, że dostępność architektoniczna w Warszawie ma wysoki priorytet i jest dużo zrobione. Co z pozostałymi obszarami dostępności?
1: Ja bym jeszcze chyba wróciła do twojego poprzedniego pytania, właściwie jeszcze wcześniejszego, bo powiedziałam tylko o Warszawskiej Akademii Dostępności. Drugim takim projektem, który jest dla nas realizowany w tej chwili, też powoli finalizowany, to jest projekt, który jest realizowany przez Fundację Polska Bez Barier we współpracy z FADO i z TUS-em, dotyczący aktualizacji...
0: No to jest architektoniczne.
1: Tak, to jest architektoniczne. Dotyczące aktualizacji standardów dostępności architektonicznej i upowszechnianie jakby wiedzy z tego obszaru. W ramach tego projektu właśnie po pierwsze jest przygotowywana i mam nadzieję, że powoli zmierzamy do finału aktualizacja standardów dostępności architektonicznej, w ramach której też wprowadzamy ten obszar dostępności budynków, ponieważ on w standardach dostępności w Warszawie był do tej pory tylko tak zamarkowany bardzo delikatnie. Radziliśmy sobie troszkę w inny sposób, natomiast w tej chwili faktycznie będziemy określali warunki i jakby też decydujemy się na to, żeby weryfikować projekty wszystkich nowych obiektów w mieście, jakichś istotnych, takich dużych przebudów, czy uzgadniać z pełnomocnikiem, więc to jest taki obszar, do którego się w tej chwili przygotowujemy, który będzie bardzo duży, ale też widzimy, że to jest potrzebne, bo ciągle jakby na poziomie projektantów nie jest wystarczająco implementowana dostępność. W ramach tego projektu również chcemy, a właściwie Fundacja Polska Bez Barier z partnerami i razem z nami też informować i mówić o tym, że Warszawa ma standardy, żeby je stosować i z nich korzystać, czyli jakaś kampania społeczna, którą w tej chwili przygotowujemy. I również webinaria o dostępności architektonicznej prowadzone przez FADO, taki cykl Warszawa ma standardy. Tych webinarów w sumie w ramach tego projektu 8 ma się odbyć i były prowadzone szkolenia w momencie, w którym weszła w życie ustawa i standardy przez Fundację TUS dla pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych właśnie ze standardów dostępności i z wymagań ustawowych, jeżeli chodzi o dostępność architektoniczną. Więc to takie duże, drugie działanie, które było realizowane, jeszcze ciągle jest w toku, jeżeli chodzi o takie upowszechnianie wdrażania dostępności.
0: A jak ci jest z tym, że w tym konsorcjum jest spółdzielnia FADO, która jest autorem łódzkich standardów, o których mówiłaś właśnie, że one najbardziej się różnią od pozostałych?
1: One się najbardziej różnią, jeżeli chodzi o stosowanie nawierzchni dotykowych, natomiast nie jeżeli chodzi o podejście do wdrażania dostępności i stosowania innych rozwiązań, więc ja tutaj jakoś nie mam takiego poczucia, że to jest coś nie na miejscu. Natomiast to, co ja jakoś przeżywam, to mam takie poczucie, że każdy, kto gra do tej samej bramki, czyli walczy o dostępność, jest sojusznikiem.
0: Pięknie. To teraz ja bym chciał zawrócić, chociaż może jeszcze anegdotkę o dostępności architektonicznej mogę?
1: Ja bardzo proszę.
0: Taka, która mnie dotyczyła, bardzo mnie to śmieszy do tej pory i innych też. Kiedyś wracałem z centrum Zielna, szedłem sobie w kierunku tam Świętokrzyskiej, żeby potem odwrócić w lewo i dojść do Marszałkowskiej. No i zacząłem jać mnie rowery. No i ktoś się zatrzymał, powiedział, pan idzie teraz po ścieżce rowerowej. Więc no tak, bo tak trafiłem.

0: na nią, to sobie po niej idę. Ja pana przeprowadzę na chodnik. No dobra, przeprowadził mnie ten człowiek i powiedział, teraz może pan iść, tylko niech pan uważa na donicę. No, także rowerzyści mają lepiej ciągle.
1: No tak, anegdotka bardzo pouczająca. No myślę, że to jest tak, że to kształtowanie ruchu pieszego i ruchu rowerowego przez cały czas jest tym elementem, który wymaga uważności i w tym kontekście stosowanie standardów dostępności jest jeszcze bardziej istotne, żeby faktycznie wyznaczać takie przestrzenie, po których można się poruszać w sposób czytelny, prosty, bez zahaczania o dodatkowe przeszkody. A równocześnie czasem brakuje takiego dobrych rozwiązań. Mnie osobiście na przykład bardzo przeszkadza ilość słupków, która jest w mieście. Wiem, że jest to rozwiązanie, które dla wielu użytkowników poruszających się po chodnikach jest trudne. A z drugiej strony na dzisiaj nie ma przez cały czas wypracowanych, znalezionych jakichś innych dobrych sposobów, jak sobie z tym nadmiernym parkowaniem poradzić. I muszę powiedzieć, że pojechałam do Wrocławia, w którym mieszkałam przez jakiś czas. Pojechałam do Wrocławia 2 lata temu, czy 1,5 roku temu i z przerażeniem zobaczyłam, że Wrocław też został tak obsłupkowany. I pomyślałam sobie, że no tak. Ja oczywiście często słyszę, że no straż miejska i mandaty, tylko to jest kwestia kultury, w której żyjemy, że ludzie dopóki widzą miejsce i parkują, jest im wszystko jedno i trochę nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić, więc nie chcę powiedzieć, że to jest jakby bezradność i bezsilność i że słupek jest dobry na wszystko, ale no nagle się okazuje, że lepiej, żeby stał słupek, niż żeby stał samochód, który nie wiadomo, kiedy się pojawia, jest albo go nie ma.
0: Ja usłyszałem inną odpowiedź w tej sprawie. Mianowicie, że nie można tak zrobić, bo ci w samochodach to są wyborcy. Dobrze, zostawmy to. Przechodzimy do tych kolejnych dostępności, bo architektoniczna jest jakby ogarnięta, mam wrażenie. Natomiast przyznam, że ja mam problem z dostępnością cyfrową, z jej wdrażaniem w mieście Warszawa. Mam wrażenie, że to jest niespójne i to jest tak od sasa do lasa robione. Że o ile no tam to jest architektonicznie, no wiadomo już, że tam, że obniżone te krawężniki, że tam generalnie wiadomo, co robić. To tutaj napotykam co jakiś czas na takie przypadki, które się zdarzyć nie powinny. Na przykład sprzed kilku miesięcy, nie pamiętam dokładnie, chyba z kwietnia, deklaracje śmieciowe. Muszę ci powiedzieć, że to była katorga to coś wypełniać, ten formularz elektroniczny. I tam o dostępności na pewno nikt nie słyszał, kto go robił. Takie jest moje pytanie, jak to jest koordynowane? Czy to w ogóle jest jakoś koordynowane w mieście?
1: No to też jest tak, że każdy produkt, który powstaje, zgodnie z przyjętymi zasadami, powinien być dostępny zgodnie z ustawą i ze standardem dostępności cyfrowej, który został przyjęty w urzędzie w 2020 roku. Ale tutaj znowu jest tak, że koordynatorzy w poszczególnych biurach i biura informatyczne, ich jest, no tutaj jest dynamika pewna zmian, ale biura, które zajmują się obszarem czy stron internetowych, czy dokumentów jest kilka, jakby wypuszczając jakiekolwiek produkty, powinny to weryfikować. I wszędzie w tych wszystkich biurach są wyznaczone osoby, które za to odpowiadają, więc taki element się nie powinien zdarzyć, ale jak widać, rzeczywistość pokazuje, że to się zdarza. Natomiast nie ma jakby takiego działania, żeby w jednym miejscu były wszystkie produkty cyfrowe, które są wypuszczane, weryfikowane, bo to tak samo jak architektonicznie, jesteśmy za dużym podmiotem, żeby można było zrobić weryfikację jakby w jednym miejscu.
0: To znaczy te produkty, te różne interfejsy do usług miejskich są tworzone w bardzo wielu miejscach. To nie jest tak, że nie wiem, macie jeden wydział informatyczny i on się tym zajmuje.
1: No mamy, do tej pory w urzędzie były 4 biura, które wprost w swoich kompetencjach miały obszary związane z kwestią cyfrową. No w tej chwili akurat jesteśmy w procesie tutaj reorganizacji i to są nie wydziały, tylko biura, czyli duże struktury.
0: Czyli takie jak departamenty w ministerstwie, tak?
1: Tak.
0: Okay.
1: No i jeszcze każda jednostka miejska, która również jakby swoje działania w tym obszarze prowadzi je niezależnie. Więc no dlatego mówię, że jakby ta struktura, ilość działań, która jest prowadzona jest szeroka. Ale nie powinny się pojawić rzeczy, które są niedostępne cyfrowo.
0: Już nie było czasu na interwencję, bo ja to robiłem dla mojej mamy, która w ostatniej chwili się obudziła i robiłem to na chyba 2 dni przed terminem. Jakoś to ogarnąłem, ale to powiem ci, że było dużo nerwów przy tym. Ale teraz z kolei, żeby powiedzieć coś miłego, to po pierwsze aplikacja 19115, tak ona się nazywa chyba, tak? Jest obecnie dostępna w zasadzie. Jakieś tam drobne są rzeczy, a pamiętam, że ona była kiedyś totalnie niedostępna. Nic właściwie właściwie w niej się nie dawało zrobić. Więc progres jest.
1: No tak, to akurat jest aplikacja, która po prostu przy kolejnych wydaniach, wersjach, dostępność była jednym z elementów, który miał być tam podniesiony, poprawiony. No i to zostało po prostu w agendzie wpisane i prace zostały zrealizowane.
0: Mi się też podoba, to całkiem niedawno sobie zainstalowałem, aplikacja Mobibaba. Mhm. To jest taka aplikacja, gdzie można przetrzymywać na przykład karty miejskie.
1: Tak, to taka aplikacja do różnych usług. Ona będzie rozwijana.
0: Więc... To taki mObywatel trochę, tak?
1: No tak.
0: I co tam jeszcze będzie? To powiedz trochę, jeżeli coś wiesz, to powiedz.
1: Nie znam dokładnie tego produktu, więc nie jest on jakoś ani przeze mnie prowadzony, ani oglądany, więc niewiele więcej tutaj mogę powiedzieć. Oprócz tego, że wiem, że jest i że jakby docelowo właśnie ma być takim produktem, w którym są właśnie, pojawiają się kwestie związane z dostępem do różnego rodzaju usług. Tak jak nowy portal właśnie taki usługowy Warszawy. No i tutaj faktycznie jakby przy wdrażaniu tego te wątki dostępności są zabezpieczane. My też korzystamy, mamy przez cały czas, oprócz tego, że w swoich strukturach jakoś tam dbamy o to, żeby pojawiały się, pracowały osoby, które mają kompetencje w zakresie dostępności cyfrowej, to również mamy stałą taką umowę otwartą z podmiotem zewnętrznym specjalizującym się w dostępności cyfrowej też po to, żeby audytować produkty, które są wypuszczane. Przy czym to bardziej właśnie dotyczy takich działań, które są związane z nowymi portalami, rozwiązaniami takimi kompleksowymi, a wydaje mi się, że deklaracje śmieciowe, tak, bo o nich mówiłeś,
0: tak.
1: To produkt, który powstał jakby w innym, w odrębnej ścieżce na szybko i tutaj jakby mogło być, co tu dużo mówić, wpadka.
0: Mhm. Ja kontakt z Urzędem Miasta miałem pierwszy dość dawno temu, jeżeli chodzi o dostępność, bo już w roku 2000 chyba trzecim lub czwartym i wtedy ten człowiek, z którym rozmawiałem, kompletnie nie pamiętam nazwiska, mówił, że w mieście jest tak, że wszyscy mają swoją własne strony w milionie różnych technologii, wyprodukowane 10 lat temu, albo 5, albo 15 i że ujednolicenie tego jest w zasadzie no, niewykonalnym procesem. No a ty jak uważasz, to się da coś z tym zrobić, czy to nadal tak będzie?
1: Znaczy, no dzisiaj jesteśmy w innym punkcie, bo udało się ponad 50 stron, które były miejskich, połączyć i zbudować jeden portal. On funkcjonuje pod tym adresem, pod którym wcześniej jest strona miejska, czyli umwarszawa.pl i w ubiegłym roku, czy jeszcze wcześniej, teraz może mi się to mylić, ale... W 2021 w maju została uruchomiona ta nowa odsłona portalu informacyjnego Urzędu Miasta, bo on tak się nazywa PIUF u nas jako strona. To zostało 50 stron połączone w jeden taki spójny system. Również wyszukiwarka działa na 40 kolejnych. Bo zostało wprowadzone z takim założeniem dołączania kolejnych serwisów miejskich, przenoszenia na tą stronę i to się sukcesywnie dzieje. Część również jednostek organizacyjnych ze swoimi zasobami informacyjnymi została dołączona do tego portalu, więc ten proces jest w toku i muszę tutaj powiedzieć, że też ten wątek zapewnienia dostępności portalu był też takim procesem długofalowym i trudnym, ale zakończonym w miarę pozytywnie. Ta strona w rankingu dostępności publikowanym przez Fundację Widzialni tym corocznym została oceniona jako najlepiej przystosowana strona samorządowa z tych, które były oceniane, wysoko oceniona, jeżeli chodzi o dostępność. Są elementy, które tam w użyteczności, nad którymi jeszcze musieliśmy popracować. One też, znaczna część z nich została jeszcze później zmodyfikowana w kolejnej edycji poprawy, która była implementowana. No i to jest bardzo duży serwis. On ma wiele redakcji lokalnych, oprócz takiej redakcji globalnej. Troszkę takie rozwiązanie jak gov.pl, tylko w skali
0: mniejszej. To samo porównanie przyszło
1: tak,
0: mi do głowy.
1: Trochę w skali mniej, tak, trochę w skali mniejszej, jakby, no bo nie na cały kraj, tylko na Warszawę, ale jakby mechanizm jest dokładnie taki sam, mnóstwo redakcji globalnej, redaktorzy, którzy publikują sieci, też wszyscy przeszkoleni, jeżeli chodzi o zapewnienie dostępności, więc tutaj, a nie tylko prosty język też, tak, bo to taki element, którym też w urzędzie bardzo w tej chwili pracujemy, przykładamy dużo uwagi, żeby w taki sposób pisać. Więc to są takie elementy, które się udało. Myślę, że są całkiem sporym sukcesem, bo pamiętam, jak przyszłam do pracy w urzędzie, to jeden z pierwszych tematów to był wątek strony internetowe, żeby zobaczyć, jak one wyglądają, jeżeli chodzi o dostępność. I wtedy była mowa, że będzie nowa strona. No i tak Sporo czasu to upłynęło, tak? Bo to 2017 rok, a 2021 odpalone. I muszę powiedzieć, że jakby realizacja tej podstawowej umowy to była prawie 2 lata. Więc to wbrew pozorom naprawdę też trwa. Dlatego myślę, że odpowiadając na to pytanie, to się po prostu zmieniło. To już nie, że rzeczy się da, tylko to się zmieniło.
0: To ja ci teraz zadam pytanie, które może być dla ciebie trudne, ale po moich przejściach w Ministerstwie Cyfryzacji zawsze mnie ciekawi. Czy łatwiej jest dostępność wdrażać na zewnątrz czy wewnątrz?
1: Myślę, że wewnątrz jest trudniej zbudować sobie zrozumienie, ale w momencie, w którym się przejdzie jakby pewien proces i budowania świadomości i zrozumienia, że to jest potrzebne i to zajmuje czas i jest jakby potrzebne też do takiego przepracowania, to później to nie jest jakoś szczególnie trudniejsze niż na zewnątrz. Oczywiście z reguły jest tak i łatwiej się mówi o tym, że robienie czegoś dla klientów, mieszkańców na zewnątrz, że to jest jakoś tam priorytetowe i pierwsze, ale w tej chwili to bym nie powiedziała, że to jest jakoś trudniejsze, tylko wymagało więcej czasu, takiej uważności, jakby przepracowania tematu, szkoleń. Na przykład my 2 lata temu robiliśmy taką Akademię Dostępności Menadżera, gdzie wszyscy burmistrzowie, dyrektorzy brali udział też w szkoleniu takim budującym świadomość. Jakby liczba tych szkoleń, która została przeprowadzona przez te 5 lat w urzędzie. W ostatnim czasie mieliśmy sporo szkoleń takich wewnętrznych i learningowych i z prostego języka i dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, tworzenia warunków pracy i szkolenie dotyczące dostępności dokumentów cyfrowych, które w tej chwili właśnie jest realizowane przez pracowników. To szkolenie mieliśmy też teraz taki duży cykl w tym pierwsze półrocze dotyczące uwzględniania dostępności przy udzielaniu zamówień publicznych, dotacji. To wszystko jakby buduje i kształtuje świadomość, że to nie tylko na zewnątrz, ale do wewnątrz, bo wśród nas są pracownicy, współpracownicy, koledzy, koleżanki, którzy też z dostępności czerpią, potrzebują albo to im ułatwia pracę. Więc myślę, że no zawsze łatwiej argumentować, że na zewnątrz, bo mieszkańcy i tych mieszkańców jest dużo, pracowników jest mniej, ale dzisiaj już nikt nie dyskutuje, że to nie jest potrzebne. Czasami się pojawia pytanie o racjonalność pewnych rozwiązań taką kosztową. Czy
0: bardzo to, celne pytanie.
1: Czy to jest zasadne w sytuacji, w której mała grupa będzie korzystała z jakiegoś rozwiązania i tutaj no tu są zawsze takie wątki poszukiwania rozsądnego podejścia i zasadności, zwłaszcza kiedy się dysponuje środkami publicznymi i trzeba w głowie mieć, zwłaszcza po pewnych zmianach, które nastąpiły w ostatnim czasie, że to nie jest tak, że worek jest bez dna, tylko ma dno i konkretnie je widać i trzeba te środki przesuwać adekwatnie. I ja często sobie tak zadaję takie pytanie, czy wiedząc o tym, że to z jednej strony wypłacane zasiłki ludziom, którzy nie mają co do garnka włożyć, a gdzieś z drugiej strony coś, co może trochę poprawi komfort, ale da się bez tego żyć, czy jest faktycznie potrzebne, czy nie, to takie pytania się mi też pojawiają, tak? Po to, żeby tak sobie ewaluować, co faktycznie jest kluczowe, co należy wprowadzać, a gdzie trzeba włączać jakby taki mechanizm tego, że trzeba patrzeć i robić to tam, gdzie faktycznie powinno być.
0: Jak na tym tle byś oceniła plany cyfrograficzne w metrze?
1: No plany topograficzne w metrze mamy sytuację taką, że mamy plany na pierwszej linii metra, takie, które były jako jeden projekt uzupełniane, takie te stalowe. Mamy na drugiej linii metra na odcinku centralnym plany stalowe troszkę inaczej wykonane i mamy plany, które na drugiej linii metra na stacjach 3 na Targówku i w tej chwili już chyba 5 po stronie zachodniej i one się różnią od siebie, więc nie można tego na pewno tej oceny ujednolicić i uogólnić.
0: Ale ja nie o tym, bo jakość wykonania to swoją drogą. Bardziej pytam, czy celowe jest robienie tych planów, czy ludzie z nich korzystają?
1: Do mnie wracają informacje od osób niewidomych, że korzystają z planów. Nie mam jakiejś bardzo dużej ilości głosów tutaj, ale wracają informacje, że ludzie korzystają. Nawet z tych planów, które ja osobiście mam co do nich wątpliwości, czyli tych, które stoją na tych peronach pierwszej linii metra, takie wysunięte o 6 metrów od schodów na środku. Usłyszałam od osób niewidomych, że czasami jak tak wyjdą się zamyślą, to sobie sprawdzają na jakiej stacji są i w którą stronę powinny dalej pojechać. Nie wiem, ale taki głos usłyszałam, który mnie zadziwił trochę, więc takie informacje też się pojawiają. Na pewno skorzystanie z takich map w takim układzie, w jakim one się tam pojawiły, wymaga wsparcia przez inne osoby i pewnie głównie do wykorzystania przy nauce orientacji, po to, żeby ktoś, kto no, głównie
0: tak,
1: nauczyciel orientacji
0: też przestrzennej,
1: to pewnie do czegoś takiego one mogą być wykorzystywane, tak? Natomiast nie wydaje mi się, żeby użytkownik, który codziennie chodzi do metra i już w miarę to metro zna, żeby w takiej sytuacji z tych map korzystał, bo on już ich wtedy nie potrzebuje, tak? To jest, myślę, że bardzo szeroki i trudny temat i pewnie moglibyśmy o nim sobie osobną audycję zrobić, tylko o mapach rozmawiać i o tym, jak po pierwsze, co w tych rozwiązaniach jest dobre i co złe, a po drugie, jak osoby niewidome zabezpieczyć w takiej przestrzeni, dać informacje. Pomysłów i sposobów jest tysiąc i każdy ma wady i zalety.
0: Tu chyba rzeczywiście by się przydało przyzwoite badanie. No, chyba nawet w ramach tych miejskich działań. Rok temu mniej więcej był taki webinar i w tym webinarze brał udział 6 osób niewidomych i żadna z nich mówiła, że nie korzysta z planów i nawet z podobnych powodów wszystkie 6. Przedtem się czułem trochę jak świr, no bo pomyślałem sobie o jakieś natręctwa, bo ja się na przykład brzydzę dotykać takich rzeczy w miejscu publicznym. Okazało się, że to jest problem dla wszystkich. Drugi to taki właśnie, że tych planów ludzie nie potrafią czytać, no i no stoją sobie, ale nie bardzo pomaga. A tu to by się przydało tak naprawdę zbadać, tak, czy poziom użyteczności, bo te plany są wpisane też w ustawę o zapewnieniu dostępności i teraz są właściwie wszędzie powtykane. Więc jestem bardzo ciekaw ich efektywności.
1: Tak, ja jeżeli chodzi o mapy te tyflo graficzne, bo właściwie one nie są wpisane w ustawę wprost. W ustawie jest wpisane, że powinny się pojawiać informacje dotykowe. Tam nie jest napisane, że mają być plany tyflograficzne.
0: Tak, to prawda, choć trudno mi sobie wyobrazić, co by to mogło być innego.
1: Znaczy ja sobie wyobrażam, że to może być informacja brajlowska, czy jakoś wypukłe mapy, ale niekoniecznie dystrybuowane w taki sposób. Mogą to być inne rozwiązania, na przykład w budynkach, wyobrażam sobie, że w punktach recepcyjnych mogą być wydrukowane mapy, czy na papierze puchnącym, czy nawet na papierze i drukowane na drukarkach brajlowskich, takich pozwalających też na drukowanie linii, pozwalające na poruszanie się budynku. Tak, w taki sposób wykonana mapa, taka jednorazowa nie jest czymś drogim. I tak naprawdę takich użytkowników, których w budynku nie ma wielu, każdego można mapą obdarzyć, żeby po tym budynku mógł sobie z tą mapą dalej iść, a nie mieć tyflomapę na początku i jak poszedł w budynek, to już nie pamięta, co tam było. Więc można tutaj pewnie rozważać mnóstwo innych też dotykowych kwestii. Dotykowe są oznaczenia na drzwiach brajlowskie, czy jakieś wypukłe. To wcale tam nie jest powiedziane, że to musi być mapa. To jest jakaś tam interpretacja i sposoby pokazywania. I co ciekawe, mapy...
0: Ma być to plan rozmieszczenia pomieszczeń, więc no...
1: Informacja o rozkładzie...
0: To musi być
1: informacja o rozkładzie pomieszczeń. Faktycznie mapy dla osób niewidomych czy słowidzących, takie schematyczne, są dobrym sposobem na poznawanie przestrzeni, zwłaszcza jeżeli jest taka szansa, że ktoś obok stanie albo jest nagrana jakiś opis też dodatkowy do tego, czy w jakiś sposób przygotowany i że można jakby te informacje razem złożyć i się zapoznać po to, żeby później móc się poruszać. Ja tutaj jako ciekawostkę powiem, mam taką koleżankę niewidomą, która jakiś czas temu ze mną rozmawiała, że się przeprowadziła w inne miejsce, obok niej jest park i ona nawet chętnie by do tego parku poszła, tylko sama na spacer, tylko nie wie, jak ten park wygląda w środku. Park jest stosunkowo prosty, choć ma takie miejsca trudne. Ja tą osobę znam od wielu, wielu lat, więc wiem, że ma też dobrą orientację przestrzenną, łatwo się uczy, pamięta tą przestrzeń. Mówię, wiesz co, to umówmy się, ja pójdę z tobą, pokażę ci, jak ten park wytłumaczę ci, to będziesz potem sobie mogła sama chodzić. Mówię, i wiesz co, no, może wezmę po prostu plan i ci tego parku i ci też to narysuję i pokażę. Tak, po to, żeby zawsze z takiej mapki, jak się to odrysuje, to można sobie wyobrazić, jak on w całości wygląda, jakie są te relacje przestrzenne. I wiele osób niewidomych, jak się im to dobrze wytłumaczy, to przecież są w stanie z
0: potem tak
1: na tej podstawie korzystać i funkcjonować. To jest taki mechanizm, o którym sobie myślę, że takie mapy na przykład parków, jak one wyglądają, w takim prostym ujęciu schematycznym, ale po to, żeby wiedzieć, jak przebiegają główne ulice, jakie są te relacje różnych dróżek, to jest takie rozwiązanie, które jak najbardziej mogłoby być stosowane i wykorzystywane, więc...
0: Ale nie samoistnie.
1: Ale równocześnie tak sobie myślę, że niekoniecznie każdy budynek, szczególnie prosty, w takim układzie najzwyklejszym, musi mieć tyflomapę, która będzie stała i się kurzyła.
0: Ekstremalny przypadek kojarzę sobie z dworca, takiego małej miejscowości, gdzie ta poczekalnia, morze było ze 20 metrów kwadratowych i dumnie przy wejściu stał plan tyflograficzny. Tam było tylko wejście z zewnątrz, wyjście na peron, no i kasa. Nie wiem, ile kosztowało, ale jestem pewien, że tego przeglądania to raczej nikt nie będzie używał. Ale zbliżamy się już do końca, bo nie chciałbym ani Ciebie zatrzymywać, ani jakoś bardzo przedłużać audycji. Jakbyś mogła tak powiedzieć jeszcze, jakie są plany na przyszłość? I mam takie jeszcze pytanie. Mówiłaś o tym, że zachęcasz do korzystania z tych rzeczy. Czy te rozwiązania z Warszawy da się aplikować do innych miast, zwłaszcza małych?
1: Nie wiem, co masz na myśli, zadając pytanie, czy da się rozwiązania z Warszawy aplikować do małych miast, no bo jeżeli chodzi o...
0: No na przykład te standardy miejskie warszawskie.
1: A tak, no to jeżeli chodzi o jakby standardy czy wytyczne, jak zapewniać dostępność, to co mamy opracowane i udostępniamy, to zdecydowanie tak, dlatego że to są wytyczne dotyczące po prostu wdrażania dostępności. To, co pewnie nie jest aplikowalne do zduplikowania, to system zarządzania wdrażaniem dostępności, bo to wynika po prostu z tego, że jesteśmy wielkim podmiotem. Ale sam fakt tego, tak jak mamy opracowane standardy dostępności architektonicznej, mamy opracowane standardy dostępności cyfrowej, które z jednej strony rozbierają dokładnie ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych, ale również opisują poszczególne wytyczne. Część to jest, są kwestie tego wskazujące, jaki kierunek przyjęliśmy i chcemy, czyli nie są tak dokładnie wprost wynikające z ustawy, ale znaczna część to są po prostu takie rekomendacje, jak te wymagania ustawowe aplikować. No i mamy też opracowane wytyczne dotyczące wdrażania dostępności informacyjno-komunikacyjnej, gdzie mamy z jednej strony taki savoir vivre obsługi mieszkańców ze szczególnymi potrzebami, gdzie mamy opisane kwestie związane z korzystaniem z technologii wspomagających słyszenie, w szczególności pętli indukcyjnych, też takie opracowanie, jak zamawiać te rozwiązania, na co zwrócić uwagę, tak samo jeżeli chodzi o tłumacza migowego, jak zamawiać, na co zwrócić uwagę, jakie wymagania określać. Mamy rozpisane też w tych wytycznych, jak przyjęliśmy taki kierunek w Warszawie, jak powinna wyglądać informacja o zakresie działania podmiotu, jak ją przygotować w tekście łatwym do czytania i rozumienia i w języku migowym. To są takie elementy, które przepracowaliśmy też z myślą o naszych jednostkach i o tym, żeby to było spójne w skali Warszawy, ale jest jak najbardziej do wykorzystywania przez wszystkich. My to publikujemy na naszych stronach internetowych, jak się wpisze strona wsparcie.um.warszawa.pl, Warszawa dostępna, to tam publikowane są wszystkie te standardy i wytyczne. Mamy też opracowane wytyczne dotyczące zapewnienia dostępności wydarzeń dostępnych. Trochę ten obszar jeszcze w tej chwili przepracowujemy, ale to jest też takie kompendium wiedzy i podpowiedzi dobrych praktyk, więc to też jest taki zasób, z którego można korzystać bez względu na to, czy to jest Warszawa, Wrocław, czy małe miasteczko. To tutaj myślę, że potrzeby ludzi są takie same i sposób zaspokajania, jeżeli chodzi o dostępność, też jest taki sam.
0: Pięknie to powiedziałaś. No to co, Donato, to minutę dla Ciebie na zakończenie. Może chcesz jeszcze coś do kogoś zaprosić, nie wiem, poinformować o czymś, coś opowiedzieć?
1: Nie, myślę, że jakoś tutaj nie mam specjalnych przesłań. Może tylko tyle, że dziwnie się poczułam, jak mi przedstawiałeś jako nadkoordynatorka czy speckoordynatorka. Raczej myślę, jakoś o sobie bardziej myślę, że przyszłam tutaj do pracy po prostu wdrażać dostępność, a przy okazji się zdarzyło, że weszła ustawa i jest koordynator, który w Warszawie to po prostu jest pełnomocnik. Mam takie marzenia, żeby Warszawa była miastem dostępnym dla wszystkich i żeby nie było tak, że idę ulicą i widzę, że jeszcze to trzeba poprawić, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i że tyle rzeczy jest jeszcze do zrobienia. A z drugiej strony wiem, że dużo się udało zrobić i byliśmy ostatnio w Oslo na takiej wizycie studyjnej też z organizacjami pozarządowymi, które współpracują tutaj z nami w Warszawie nad wdrażaniem dostępności. I ze zdumieniem muszę powiedzieć, że jakby właściwie doszliśmy do takiego wniosku, że to, że Warszawa dostała nagrodę Access City Award w 2020 roku, nie jest tak zupełnie na wyrost, bo się okazuje, że w skali europejskiej naprawdę Warszawa sporo rzeczy zrobiła, że dostępność jest takim elementem, o który się walczy. No i taką mam nadzieję, że dalej ten element będzie faktycznie w agendzie i ważny. Jak to słyszę od jednej z pań prezydentek, nie odpuszczać, dostępność jest ważna, trzeba ją wdrażać, więc tak mam nadzieję, że tak będzie.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Gościła w Saloniku Donata Kończyk. Chyba jeszcze mogę powiedzieć nadkoordynatorka dostępności.
1: Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam Państwa.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witajcie, witajcie. Kolejna środa, godzina 20 i kolejny Tyflo Przegląd na antenie Tyflo Radia i z Tyflo Podcastem. Paweł Masarczyk przy mikrofonie. Jak zwykle nie jestem tu sam. Jest z nami prawie cała nasza ekipa, bo chyba tylko Tomka dziś nam brakuje. Czyli jest Paulina Gajoch. Witaj, Paulino.
4: Dzień dobry.
3: Ja cię od razu muszę też przeprosić z góry, bo chyba dwie audycje temu, kiedy ostatni raz z nami byłaś, mam wrażenie, że dość często wchodziłem ci w słowo w tych naszych jakichś tam argumentach i postaram się dzisiaj poprawić i zobaczymy, na ile mi to wyjdzie. To
4: nawet nie zwróciłam uwagi, szczerze.
3: Widzę, że się przecinamy w paru tematach i może się okazać, że emocje... Ale nie, dobra, postaramy się zrobić to profesjonalnie, więc raz jeszcze przepraszam, no i spróbujmy raz jeszcze. Robert Łabęcki jest też z nami, witaj, Robercie.
5: Dzień dobry Państwu.
3: Też masz dzisiaj dla nas...
5: Zmieniliśmy czas, więc dlatego dzień dobry, bo jeszcze jest widno.
3: A, no tak. Ja nawet w sumie nie zwróciłem uwagi, przede wszystkim jest deszczowo i tak wietrznie.
6: I zimno.
3: Fajnie,
5: no tak, to swoją drogą.
3: No. Tak, tutaj już Michała Dziwisza słyszymy. Witaj, Michale.
6: Dobry wieczór.
3: Jak zwykle technika, miks i wasze pisane wiadomości, sugestie tego, o czym moglibyśmy powiedzieć, tematy, przemyślenia, pytania, ale to o opcjach kontaktu za chwilę. No i Mikołaj Hołysz, witaj, Mikołaju.
7: Witam.
3: I będą też od ciebie newsy, których, no jak to zwykle z tobą bywa, jest dużo mniejszych, większych. A cóż to za newsy? No to Robert już nam o tym właśnie zaraz opowie. Robercie.
5: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Wojna na Ukrainie dalej trwa, wiadomości ciąg dalszy. Czytnik ekranu JAWS otrzyma kompatybilność z procesorami ARM. Będą nowości ze świata? Dowiemy się, jak z dostępnością serwisu TikTok w praktyce? Twórcy programów odczytu ekranu zaniepokojeni problemami z Dellem. Memo, prosta gra na system Android. Arxware, nowe okulary rozszerzonej rzeczywistości dla osób niewidomych. Mood do Slide Aspire otrzymał aktualizację. Podcast z testów parabolicznych niepełnosprawnych astronautów. Nauka programowania dla niewidomych i słabowidzących od APH. Messenger ze skrótami rodem ze Slacku, Discorda czy Irca. 250 zł dofinansowania do nowego telewizora, poradnik producentów sprzętu. Unia Europejska chce przełamania monopolu technologicznych gigantów. Unia Europejska wprowadza Digital Services Act. Co to oznacza dla nas? Erasmus, bardziej zdigitalizowany, ma nawet swoją aplikację. Fundacja Wismajor startuje z projektem Niewidomi Liderzy Widocznie Aktywni. Można już zapisywać się na rejs Zobaczyć Może 2022.
3: No i zapewne wiele, wiele jeszcze rzeczy, których albo my uwzględniliśmy je sobie, a...
6: Oj, i chyba właśnie w tym momencie straciliśmy łączność z Pawłem.
3: Nie,
6: o,
3: chyba jestem.
6: Jesteś, teraz
3: tak,
6: jesteś.
3: Tak, poplątały się skróty, ale to nie problem, bo no właśnie, przy okazji możemy poćwiczyć, że Alt-A to skrót wyciszenia, który działa tylko i wyłącznie w oknie spotkania. I nie mówię o tym bez przyczyny, bo Zoom to jedna z metod, której możecie użyć, aby skontaktować się z nami i wraz z nami tą audycję tworzyć, bo tematy, które tu Robert przedstawił, to może się okazać, nie będą wszystkie tematy, a może się ta lista poszerzy właśnie dzięki wam. tyflopodcast.net/zoom, tam wszystkie linki, numery telefonu i inne informacje dotyczące tego, jak z nami połączyć się głosowo. Od razu taka uwaga techniczna. Pamiętajcie, żeby upewnić się, że w ustawieniach waszego Zooma macie zaznaczoną opcję automatycznie łącz z audio. Wtedy nie będziecie musieli potwierdzać, że na pewno chcecie połączyć się z audio przez aplikację, a nie przez telefon, jeżeli oczywiście No nie, no z dowolnej platformy tak naprawdę. Natomiast druga rzecz, o jakiej należy pamiętać, to to, że przy wejściu do naszego pokoju zawsze jesteście pytani o zgodę na nagrywanie, bo nasze audycje są przez nas nagrywane, żeby potem mógł z nich być fajny podcast. Klikajcie zawsze w przycisk rozumiem, względnie OK. Na każdej platformie mam wrażenie, on się inaczej nazywa. I potwierdzajcie i wtedy dopiero będzie was słychać. Pamiętajcie o tym, bo często są takie sytuacje, w których wy do nas dzwonicie, my dajemy wam tę możliwość wypowiedzi, natomiast przez właśnie tego typu problemy potem się nie słyszymy, no i trwa to, próbujemy dojść do tego, co jest grane, wy próbujecie dojść do tego, co jest grane i dla wszystkich jest to w jakimś stopniu stres, więc sprawdźcie te rzeczy na początku, bądźcie na nie przygotowani, no i dzwońcie. A możecie także pisać. Pisać możecie na kontakt.tyflopodcast.net lub na Facebooku w komentarzach pod naszą transmisją, jeżeli tam śledzicie to, o czym do was mówimy. No i Michał tutaj będzie czytał wasze wiadomości, przemyślenia, pytania i wszystko, czym chcielibyście się podzielić. A czym chcemy się z wami podzielić? My. Na początek, jak już od miesiąca, zaczniemy od wątku wojny w Ukrainie i tego, jakich nowości udało się nam dowiedzieć w zakresie wsparcia, jakie płynie zewsząd, z całego świata, w kierunku osób z tego kraju, które albo tam zostały, albo szukają schronienia gdziekolwiek indziej, natomiast łączy je to, że mają dysfunkcję wzroku. I tu może przekażę Paulinie pałeczkę, bo ty, Paulino, też znalazłaś informacje na temat bardzo ciekawych inicjatyw polskich. Jak takie osoby można wesprzeć? Co to za inicjatywy?
4: Tak. Pierwsza z tych dwóch znalezionych przeze mnie informacji dotyczy Centrum Pomocy dla Niewidomych i Niedowidzących Przyjaciół z Ukrainy, które zostało otwarte przez Fundację Światłownia. Może po prostu zacytuję to, co Grzegorz Dudziński z Fundacji Światłownia o tym pisał. Chcemy włączyć się w ruch pomocy Ukrainie w sposób wyspecjalizowany. Chcemy robić to, co robiliśmy od lat i co potrafimy robić. Wspierać niewidomych i niedowidzących oraz ich otoczenie. W przypadku centrum nasze działania skupią się wokół niewidomych i niedowidzących uchodźców ukraińskich. Przyjaciele Światłowni działają w ośrodkach pomagających uchodźcom z Ukrainy. To oni podsunęli nam pomysł pomocy niewidomym i niedowidzącym, którzy pojawiają się wśród uchodźców z Ukrainy i potem trafiają do polskich rodzin. Łatwo można wyobrazić sobie podwójną traumę tych ludzi. Nie dość, że uciekają przed wojną, to jeszcze są osobami z dysfunkcją wzroku. Trafiają do ludzi serdecznych, chcących pomóc, ale często pozbawionych jakichkolwiek doświadczeń z niewidomymi. Na tym etapie Fundacja Światłownia jest w stanie pomagać od razu, niemal z marszu. Na pokładzie mamy niewidomych szkoleniowców, którzy uwrażliwiają otoczenie w kwestii potrzeb osób niewidomych. Powiedzą, jak pomagać, a jak nie przeszkadzać niewidomym. Dla przykładu osoba widząca czasem zostawia za sobą na wpół przymknięte drzwi, z którymi może zdarzyć się niewidomy. Najkorzystniejszą sytuacją dla niewidomego są albo zamknięte, albo całkowicie otwarte drzwi. Takich drobiazgów jest wiele i możemy opowiedzieć o nich osobom, które zaoferowały gościnę niewidomym Ukraińcom. Możemy błyskawicznie przygotować broszurki ze szczegółowymi instrukcjami. Możemy takie broszurki przetłumaczyć także na język ukraiński. Mamy już pierwszych wolontariuszy, tłumaczy. Wśród wolontariuszy są też psychologowie. Możemy zrobić wiele, aby trauma związana z opuszczeniem kraju była dla niewidomego jak najmniejsza. W ramach Centrum Pomocy zamierzamy w miarę potrzeb szkolić niewidomych w obsłudze sprzętu elektronicznego. Chodzi tu przede wszystkim o niezwykle ułatwiającym... O niezwykle ułatwiające życie udźwiękowione telefony czy komputery. Mamy specjalistów, którzy robią to od lat. Dzięki takim umiejętnościom niewidomi i niedowidzący przyjaciele z Ukrainy będą bardziej samodzielni, nawet w zupełnie nieznanym nowym miejscu. Jesteśmy gotowi prowadzić takie szkolenia według indywidualnych potrzeb w każdym miejscu w kraju. Zamierzamy docierać do organizacji i ośrodków, które obecnie pomagają w sposób bezpośredni uchodźcom z Ukrainy. i tak dalej, ale generalnie mamy zarys jakby form pomocy oferowanych przez Fundację Światłownię i wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądna forma, dlatego że właśnie aplikacje mobilne bardzo są pomocne, jeśli chodzi o nawigowanie, jeśli chodzi o rozpoznawanie produktów, otoczenia i no, w nieznanym środowisku bez telefonu jest osobie niewidomej bardzo trudno, więc faktycznie takie osoby, które nie umieją jeszcze dobrze się posługiwać tymi różnymi udogodnieniami, które dzięki telefonom są dla nas dostępne, warto byłoby na ten temat otworzyć. To samo też dotyczy właśnie osób, które są otwarte na pomoc przyjaciołom z Ukrainy. Kolejna taka inicjatywa to jest album od Altixu, który możemy kupić. Jego cena w sklepie to jest 69 zł. Ten album dotyczy wybitnych niewidomych. Tam są ich zdjęcia, jakieś opisy w brailu w czarnym druku. I z tego, co możemy przeczytać na stronie, jest on w formie kalendarza na 2022 rok. Może trochę późno jak na kalendarz na rok, którego 3 miesiące już upłynęły, ale skoro możemy pomóc przyjaciołom z Ukrainy, a przy okazji mieć coś na pamiątkę, no to jest to dobry pomysł, mi się wydaje. Chociaż tutaj bym chciała uwrażliwić na taką jedną niefajną rzecz, która jest napisana pod koniec artykułu mówiącego o tym, a mianowicie, że zyski ze sprzedaży albumu zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Szansa dla Niewidomych, w tym pomoc osobom z Ukrainy. Czyli tak naprawdę nie wiemy, jaka część z tego zostanie spożytkowana na taką pomoc, o której mówię. Tym niemniej, jeśli chcielibyśmy nie tylko zrzucać się, ale też coś mieć na pamiątkę, coś, czym będzie można się pochwalić, coś, co podobno jest estetyczne, no to może jest to jakaś opcja.
6: Kolejne informacje dotyczące sytuacji ukraińskiej ma dla nas Paweł, ale Pawła nam no niestety wyrzuciło. Dziś Paweł walczy z internetem, jakieś problemy ma na łączach, więc no cóż, wrócimy do tematu tego później, a teraz przejdźmy do innych tematów, które mamy. Chociaż pytanie, czy tu przypadkiem Paweł się z nami nie łączy, albo ktoś się próbuje z nami połączyć przez telefon, więc może zanim przejdziemy do kolejnych tematów, to odbierzemy telefon. Kto jest z nami?
8: Jest z wami Paweł, który prawdopodobnie
6: no właśnie,
8: tylko tak może
6: tak się domyślałem. Dobrze, Pawle, no
8: tak.
6: No to będziemy po prostu. Dobrze, że łączność telefoniczna jednak jest zachowana.
8: Tak, ja myślę, że tutaj pozdrawiamy Zooma za to, że nam taką możliwość dał. Nie pozdrawiamy Plusa, który dziś na moim telefonie nawet wyświetla 3G.
6: Oj.
8: To nie brzmi jak bardzo dobry zasięg i bardzo duże prędkości.
6: Zdecydowanie nie.
8: No ale nic, no, najważniejsze, że się słyszymy i możemy tutaj tu wszystko prowadzić dalej. Jak rozumiem, temat wojny w Ukrainie dalej jest tematem aktualnym.
6: Tak, bo chciałem przejść dalej, bo ciebie wyrzuciło, ale w takim razie Paulina swoje tematy przedstawiła, to teraz czas na ciebie.
8: Jak najbardziej. Więc rzeczy, które się okazało, jest kilka. Przede wszystkim Jonathan Mosen, organizując koncert We With You, oznajmił, że przychodzi z pomocą wszystkim, którzy chcieliby w jakiś sposób wesprzeć finansowo całe przedsięwzięcie, ale też chcieliby się zareklamować, więc tutaj opcja, która jest zwłaszcza dla firm, jeżeli słuchają nas jakieś przedsiębiorstwa, które chciałyby się zareklamować w krótkim spocie reklamowym w czasie koncertu, ale i nie tylko, mogą wpłacić pewną i ich spoty zostaną wyemitowane. Tych opcji jest kilka. Przede wszystkim jest opcja najtańsza, opcja brązowa, bronz, która wymaga wpłaty w wysokości $2500 i benefity, korzyści, jakie ma firma, która na tą opcję się zdecyduje, to wiadomość sponsorowana o długości 30 sekund, maksymalnie odtwarzana przynajmniej 5 razy podczas wydarzenia. Następnie jest opcja silver, opcja brązowa. Tu mówimy o kwocie $5000 i tutaj...
6: To już srebrna, to już firma. Srebrna, jak rozumiem.
8: Tak, tak. Jest to 60-sekundowy spot, również odtwarzany 5 razy podczas całego wydarzenia. Następnie jest opcja złota, rzeczywiście gold, $10000. No to brzmi jak kawał złota. I tutaj 90 sekund, również odtwarzana 5 razy co najmniej w czasie wydarzenia, oraz wywiad z taką firmą jednorazowy o długości 3 minut, również w czasie audycji będzie on wyemitowany. Są też opcje blue i yellow, niebieska i żółta. Tu mówimy już o $25000 i taka firma może liczyć na reklamę podczas mailingu przed i po koncercie, czyli we wszystkich możliwych biuletynach. 90 sekund odtwarzane przynajmniej 5 razy, no to tak jak w tych innych opcjach droższych. No i wywiad trzyminutowy w czasie całego jednej raz w czasie audycji oraz uczestnictwo w takim specjalnym spotkaniu na Zoomie, wydarzeniu, w którym będą właśnie reklamowane te firmy i to będzie miało miejsce około tygodnia przed koncertem. No więc wygląda na to, że sam ten koncert no, będzie trwał troszeczkę dłużej, zwłaszcza, że no, tych wykonawców prawdopodobnie przybywa. Będą wywiady, będą reklamy sponsorskie, materiały. No więc szykuje się taki, no nie chcę tutaj przesadzać, ale Super Bowl poniekąd, który jest znany z tego, że no, ten mecz to swoją drogą meczem, ale też przy okazji futbolu amerykańskiego reklamują się różne firmy, występują gwiazdy i jest to takie wydarzenie, w którym no nie tylko chodzi o futbol. Sam jestem ciekaw, jak ten format się przyjmie i jak to wszystko się ostatecznie uda. Druga kwestia, która też dotyczy poniekąd rozrywki, nawet bardziej sportu i myślę ucieszy fanów piłki nożnej. My wczoraj, przynajmniej te osoby, które kibicują reprezentacji Polski, były świadkami tego, jak to z wynikiem 2-0 Polska pokonała Szwecję i dostała się do Mistrzostw Świata w Katarze, a tymczasem nie gorzej radzi sobie reprezentacja nasza, Polski, w blind futbolu, gdzie no właśnie w wyniku aktualnej polityki i tego, co się dzieje, reprezentacje Rosji i Białorusi zostały zdyskwalifikowane z dywizji A Mistrzostw Europy w blind futbolu, w wyniku czego Polska jako drużyna, która zajęła trzecie miejsce w dywizji drugiej w zeszłym roku na zeszłorocznych mistrzostwach, awansem skoczyła do dywizji A i w tej dywizji A w czerwcu będzie walczyć o tytuł mistrzowski w Pescarze we Włoszech. Więc gratulujemy, naprawdę fantastyczny postęp. Prawdopodobnie domyślam się i też było to wyrażone na Twitterze przez przedstawicieli reprezentacji, przez graczy, że no fajnie byłoby w trochę bardziej przyjaznych i milszych okolicznościach cieszyć się tym awansem. Natomiast awans jest awansem i miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że nasi reprezentanci poradzą sobie wzorcowo. Również możemy liczyć i mamy takie oświadczenie ze strony Europejskiego Związku Niewidomych, European Blind Union, a propos tego, w jaki sposób organizacja ta pomaga uchodźcom niewidomym z Ukrainy. No i tutaj możemy wyczytać, że oczywiście potępia się to, co się tam aktualnie dzieje i agresję rosyjską na Ukrainę. Natomiast konkretna pomoc, jaką zaproponowano, jest to utworzenie funduszu i taki fundusz już istnieje, jest to fundusz jedności, podobnie jak w przypadku Światowej Organizacji Niewidomych, tak samo w przypadku tej europejskiej. I fundusz ten zajmie się kilkoma rzeczami. Oczywiście pomocą osobom, które pozostały w Ukrainie, osobom niewidomym i słabowidzącym, pomocą krajom ościennym, krajom sąsiedzkim w przyjmowaniu uchodźców. Nawet jest jedna taka konkretna forma pomocy, którą zapowiedział Europejski Związek Niewidomych i jest to utworzenie punktu koordynacji działaniami przyjmowania uchodźców niewidomych, słabowidzących. Taki punkt powstanie w Polsce. I to polska strona będzie zajmowała się tym, jak rozdystrybuować te osoby po różnych krajach Europy i będzie w kontakcie z organizacjami osób niewidomych, słabowidzących z naszego kontynentu. Celem tego, by ta wspólna pomoc była skoordynowana i by to wszystko się trzymało, więc tutaj powodzenia tej osobie, która zostanie powołana na to stanowisko. Także pomoc w dystrybucji dostępnych materiałów różnych informacyjnych będzie zapewniona. No i tutaj tą osobą do kontaktu i osobą, która wszystkie te informacje przekazuje, jest przewodniczący związku Lars Bosselmann, więc tutaj mamy osobę również, która reprezentuje i podpisuje się pod tym, o czym jest mowa. Ostatni news z tej serii to fakt, że również szwedzka organizacja osób niewidomych i słabowidzących włącza się w tę pomoc. Z tego, co jest napisane na oficjalnej stronie organizacji, są oni już w kontakcie z Polską, żeby uzyskać informację, jaka pomoc jest potrzebna, czy część z tych osób, które przybyły, chcą przedostać się do Szwecji. I pomoc w Szwecji, jak i na zewnątrz, również będzie udzielana. W komunikacie jest zamieszczona informacja o tym, jak można wpłacić jakieś datki na rzecz pomocy osobom z Ukrainy, niewidomym, słabowidzącym. Natomiast polegają one, opierają się one o dwa szwedzkie systemy płatności, czyli Swish i pewien drugi system. I można tam wpłacać te datki. Są też podane dane osób, z którymi można podjąć kontakt, jeżeli chce się uzyskać więcej informacji. I informacje te będą oczywiście pod linkiem, który będzie zamieszczony pod komentarzami, no właśnie, w ramach audycji, którą my zamieścimy, której wysłuchacie teraz, a którą my wkrótce zamieścimy jako podcast. Michale, czy w międzyczasie ktoś się już do nas zwrócił, na przykład pisemnie?
6: Na chwilę obecną nie, na razie żadnych wypowiedzi nie ma, ale słuchacze nas słuchają, mimo tego, że no, dziś tak trochę w warunkach polowych słuchacze z nami są, więc istnieje szansa, że za jakiś czas wypowiedzi się pojawią.
8: Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami, mimo różnych problemów technicznych, mimo innej jakości niż taka, do jakiej jesteście przyzwyczajeni. Dzwońcie, piszcie, a jeżeli macie jakieś wiadomości związane właśnie z sytuacją w Ukrainie i sytuacją niewidomych, niewidowidzących Ukrainek i Ukraińców, albo sami jesteście takimi osobami, pochodzicie z Ukrainy i nas słuchacie i to, co my mówimy, jest dla was zrozumiałe i chcielibyście się czymś podzielić, to tym bardziej dzwońcie i piszcie. My tymczasem przejdziemy już do naszych newsów, do tego, co dziś dla was przygotowaliśmy. I pierwszą taką wieść ma dla nas Mikołaj. Mikołaju, ty już wiesz coś o JOS-ie i jego kompatybilności z systemami typu ARM, systemami, z urządzeniami, które mają procesory na bazie tej architektury. Wiemy, że NVDA pracuje nad takim wsparciem, ono już poniekąd jest wprowadzone. Jedyne, co chyba tam nie działa, to gesty na ekranie dotykowym, ale to ma się zmienić. No i oczywiście działa narrator. A co z JOS-em?
9: Tak, państwo z firmy Freedom Scientific ostatnio rozmawiali w podcaście Jonathana Mosena i bodajże Glenn Gordon właśnie z Vispero, bo to już teraz tak koncern się nazywa, został zapytany, no właśnie, co z JOS-em na ARM, gdzie no zawsze JOS na ARM, no to był problem, to nie działało i to nie działa do dziś. I o ile jeżeli o no, kwestie MacBooków chodziło, to Freedom zawsze usilnie twierdził, że to nie jest wspierana konfiguracja i że wirtualne maszyny to nie jest wspierana konfiguracja i tak dalej. Ale Okazuje się, że ARM to przecież nie tylko MacBooki, bo i inne komputery ze systemem Windows w takie procesory są wyposażone. Są to głównie urządzenia Microsoftu, są to głównie urządzenia serii Surface, niektóre. No i wypadałoby, żeby ten JOS te urządzenia wspierał i JOS te urządzenia wspierał jak najbardziej będzie. Według Państwa z Freedomu już są wewnętrznie wersje JOS-a działające na ARM-ie testowane. Te wersje już działają, te wersje już mówią. Trzeba po prostu dopracować wszystko, co dopracowane być musi. I na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy taka wersja JOS-a na procesory ARM powinna się ukazać. Co ciekawe, Państwo z Freedom powiedzieli, że JOS będzie mówił Eloquence'em i JOS będzie mówił wokalizerem Expressive. Jakoś tam zabrakło wspomnienia o SAPI, co biorąc pod uwagę to, że JOS faktycznie ma takie problemy, że na przykład na 64-bitowych procesorach z SAPI 4 JOS po prostu nie działa, to bardzo zastanawia i bardzo zastanawia, czy to SAPI na przykład w JOSie będzie działać, no bo dla nas Polaków to jednak by się przydało, żeby też więcej niż ten Vocalizer Expressive był, no bo wiadomo, u nas Eloquence raczej się dla większości osób nie sprawdzi. No pytanie, która to będzie wersja JOS-a, pytanie, czy też Altix u nas w Polsce ją będzie oferował, bo jeżeli to będzie jakaś aktualizacja do wersji 2022, no to z tym wcale nie musi, to wcale nie musi być takie oczywiste. No i co? I to jeżeli chodzi o ARM, mówi się o tym, że umowa Microsoftu z Qualcommem może wygasnąć, mówi się o tym, że na przestrzeni kilku miesięcy wersja Windowsa for ARM może być szerzej dostępna i Freedom powiedział wyraźnie, że oni nie chcą pozostać w tyle. Oni nie wiedzą, czy ARM się przyjmie, czy nie, ale w razie, gdyby ten ARM się jednak miał przyjąć, no to Freedom nie chce być tą firmą, której street leader na ARM nie działa. No i JOS na tejże platformie za miesięcy kilka, jak to powiedzieli Państwo z Freedomu, jednocyfrowa liczba i wcale nie taka wysoka liczba, ale też wcale nie taka niska, czyli nie będzie to 6 miesięcy, nie będzie to miesiąc, ale gdzieś na przestrzeni 2, 3, 4 miesięcy powinniśmy się czegoś w tej kwestii spodziewać.
10: No to są pozytywne wieści, zwłaszcza, że takich urządzeń prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie przybywać z uwagi na to, że idealnie się nadają z tego, co ja kojarzę do urządzeń, zwłaszcza jakichś bardziej przenośnych chyba też i innych, więc dobrze, że dla takiej infrastruktury to również będzie działać. Powodzenia, no i będzie kolejny screen reader do wyboru. Mamy informacje też o kolejnych projektach, które dla nas są uruchamiane i takim projektem jest projekt, który ma uczynić niewidomych liderów bardziej widocznymi. Niewidomi liderzy widocznie aktywni w Fundacji Wismajor i o tym wie więcej Paulina. Paulino, zapraszam.
4: Ten projekt ma na celu przeszkolenie minimum 16 osób z niepełnosprawnością wzroku w kontekście dostępności, w kontekście zagadnień związanych z poprawą życia osób niewidomych. No i jakby jest tutaj ankieta, link do jakby zaproszenia do udziału będzie w komentarzu. Na tej stronie jest też właśnie link do ankiety. Są poszukiwane osoby otwarte, które chcą nauczyć się czegoś nowego, które lubią być zaangażowane społecznie. Także myślę, że to będzie ciekawe, ponieważ jako, że coraz więcej instytucji zaczyna mierzyć się z ustawą na temat dostępności, no to takie osoby, które wiedzą na ten temat więcej, mogą się okazać bardzo przydatne. Więc taka kompetencja na rynku pracy może się okazać bardzo kluczowa w naszej sytuacji.
10: Dzięki Ci, Paulino, za informację na temat tego projektu. A teraz przejdziemy do takiego zbioru. Zbioru kilku tak naprawdę różnych tutaj wiadomości. Wiadomości, które napłynęły do nas z całego świata, które udało mi się znaleźć w różnych miejscach, dotyczące luźno osób, no nie aż tak luźno, ale osób z dysfunkcją wzroku. I pierwsza tutaj ciekawostka, taka, którą wyszukałem, to jest coś, co bardziej myślę jest, tak jak właśnie mówię, ciekawostką niż czymś, co jest tematem palącym. Natomiast jest to ciekawe i może kiedyś nas też będzie dotyczyć, bo wyobraźmy sobie, że jest sobie niewidomy człowiek. Człowiek ten mieszka w Nigerii, ma lat 44, nie ma żadnego wykształcenia na poziomie uniwersytetu, czy wykształcenia wyższego i człowiek ten skonstruował swojego własnego smartfona. John Msuter, bo tak nazywa się ten pan, jeżeli dobrze czytam jego nazwisko, stworzył swój telefon. Telefon nazywa się Chelsea Mobile Mate 40 Pro, więc widać,

0: elektrycznego zostało już w firmie Jumia, takiej panafrykańskiej firmy, która zajmuje się handlem, prawdopodobnie elektroniką, sprzedać temu panu. I jest to telefon, który ma rzeczywiście już nawet jakieś konkretne parametry. 2 GB RAM-u, 16 GB wbudowanej pamięci, 3000 mAh baterii. Już zarejestrowany jest znak towarowy firmy, jest już nawet opatentowany ten telefon, a to nie koniec, bo John będzie próbował też tworzyć kolejny swój telefon, tym razem dedykowany już typowo osobom niewidomym. Mówił on, że on kiedyś widział i od zawsze chciał zaprojektować swój telefon, i pewnego dnia mu się to udało. Naszkicował sobie, jakby to miało wyglądać, miał dokładny opis tego, jak miałby wyglądać przód, tył, cały ten aparat z zewnątrz. I udało mu się skontaktować z pewną chińską fabryką, gdzie taki telefon udało się przez jego obudowę wyprodukować. I no, dzięki temu te telefony Johna być może wyjdą niedługo na rynek. Swoją drogą ciekawe, jak trudny albo łatwy jest taki proces stworzenia własnego telefonu. Czy wystarczy po prostu mieć kogoś, kto będzie to dla nas wyrabiał i no właśnie, i wtedy się uda, czy trzeba mieć jakieś bardziej dokładne dane, no bo umówmy się szczerze, w dzisiejszych czasach telefony to tak naprawdę jest no, sklejka elementów, które i tak są na rynku. Procesory, no albo jakiś Snapdragon, Qualcomma, albo MediaTek, albo jeszcze jakaś trzecia powiedzmy firma. Podobnie też RAM, karta graficzna, wszystkie te pamięci, podzespoły, płyta, znaczy no procesor, tak. No to wszystko są takie komponenty, które to nie jest tak, że każda firma je tworzy samodzielnie, w związku z czym prawdopodobnie, no tak, no, to nie jest w dzisiejszych czasach filozofia stać się producentem smartfona. No chyba, że macie jakieś wieści, jak to wygląda w przemyśle, a może kiedyś to i my też stworzymy jakiś swój smartfon. To mogłoby być bardzo ciekawe. Natomiast jeśli już o
1: Tyflofon.
0: smartfonach mowa, to proszę, Paulino?
1: Tyflofon.
0: Tyflofon. No to nie jest, no to jest całkiem dobry pomysł na nazwę. Nawet, no, myślę, żeby się fajnie kojarzyło. Tylko to już by trzeba pójść w jakiś telefon z przyciskami pewnie, bo to, jeżeli by już był tworzony specjalnie, no chociaż, no, trzeba by pomyśleć, jakby coś takiego mogło wyglądać. Natomiast skoro już o smartfonach mowa, to warto wspomnieć o projekcie Blinda. Projekt Blinda, który jest taką kooperacją, jest to projekt unijny wspierany, znaczy projekt w ramach funduszy Komisji Europejskiej, stworzony przez takie konsorcjum, na które składa się 8 instytucji z Niemiec, Chorwacji i Słowenii, tworzy aplikację, dzięki której osoby niewidome będą miały dostęp darmowy, w ramach oczywiście prowizji traktatu z Marrakeszu, do audiobooków ze swoich własnych bibliotek nawzajem. Na ten moment w tym projekcie jest zjednoczonych 8 organizacji, tak jak wspomniałem. Koordynatorem projektu jest Audibook ze Słowenii. Natomiast partnerami jest Związek Niewidomych Słabowidzących Słowenii, Instytut Józefa Stefana, również Słowenia, Związek Niewidomych z Niemiec, Szkoła Blista w Marburgu, o której już wspominaliśmy wielokrotnie, czy w tych przeglądach, czy w naszej audycji o Niemczech i Austrii. Czujem, wieruję, widim zakład chyba z Chorwacji, z tego co kojarzę. UDRUGA, też organizacja chorwacka i ASOFT Chorwacja. I tych 8 organizacji na ten moment tworzy aplikację zarówno na iOS-a, jak i na Androida. A aplikacja, która ma być dostępna z syntezą mowy i sterowaniem głosowym. I nie do końca wiem, czy to oznacza, że komendy głosowe to jedyny sposób sterowania aplikacją, czy tak naprawdę jeden z dwóch, czy tak naprawdę jest też opcja sterowania tradycyjnymi gestami i screenreaderem. Ponoć już niektórzy mają do tej aplikacji wczesny dostęp gdzieś od początku roku. Natomiast w połowie kwietnia ruszą

0: dla każdego, kto jest zainteresowany, z tych krajów oczywiście, Niemcy, Chorwacja, Słowenia. Koniec kwietnia to też koniec trwania projektu, natomiast po tej dacie plany są takie, aby rozszerzać działania aplikacji na kolejne kraje, bo projekt ten wspiera również Europejski Związek Niewidomych, na kolejne kraje, które są zrzeszone w ramach związku. Więc no jest szansa też na to, że do Polski ta aplikacja na jakimś etapie trafi. I to byłoby naprawdę taki pierwszy namacalny dla nas efekt traktatu z Marrakeszu. I mielibyśmy dostęp tak naprawdę po raz pierwszy do audiobooków w tak naprawdę no, w wielu językach, jeżeli to by się rzeczywiście rozszerzyło na więcej krajów. Więc projektowi Blinda życzymy powodzenia. Może o nim jeszcze usłyszymy. To jeżeli ktoś nas słucha.
1: Tutaj myślę, warto też przypomnieć, że jakby poniekąd podobnym, choć o trochę innej formule, projektem, o którym też już tu wspominaliśmy, jest Caliber Audiobooks. Jak sobie wpiszemy Calibre Audiobooks w Google'a, to znajdziemy. To jest biblioteka, to jest to prawda właśnie jedna biblioteka, to jest biblioteka brytyjska, ale oni, ich podejście jest z kolei takie, że każdy objęty właśnie traktatem z Marrakeszu, czyli tam między innymi Polacy, może się po prostu do Kalibra zapisać. Nie trzeba, co dość ciekawe, do tego pokazywać żadnych polskich dokumentów, żadnych dowodów niepełnosprawności. No i to są pozycje tylko i wyłącznie w języku angielskim, ale że język angielski jest no, chyba jednym z popularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszym w Polsce językiem obcym, którego ludzie znają albo którego się uczą, bo przecież bardzo często też jest tak, że ludzie się jakiegoś języka uczą i chcieliby sobie poczytać książki, a tam właśnie sporo książek dedykowanych dzieciom, no więc też pisanych prostym językiem, choć oczywiście nie tylko, można znaleźć. Więc jeżeli ktoś nie ma innych źródeł, a chciałby sobie za darmo po angielsku audiobooków posłuchać, no to właśnie Calibre Audiobooks myślę, że wartym jest rozważenia, bo trochę rzeczy tam jest.
0: Dzięki Mikołaju, że przypomniałeś o tej bibliotece, bo to naprawdę ważne źródło, z którego możemy skorzystać wszyscy i warto się z nim zapoznać. Skoro już jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to tam również smutne wieści. Smutne wieści, bo okazuje się, że no nie tylko w Polsce, nie tylko my mówiliśmy o Szwajcarii ostatnio, są problemy z głosowaniem niezależnym osób z dysfunkcją wzroku. Okazuje się, że ma przejść nowa ustawa, która znacznie ogranicza to, co do tej pory było oferowane osobom z dysfunkcją wzroku w lokalach wyborczych na Wyspach. Okazuje się, że no właśnie, według tej nowej ustawy dwie prowizje są zmiękczane poniekąd, które były gwarantowane do tej pory, które gwarantowały tą dostępność osobom niewidomym, słabowidzącym. Po pierwsze, okazuje się, że to, co chcą przegłosować, to, aby nie było już czegoś takiego jak minimalne wymagania, jakie musi spełnić lokal wyborczy. I w tych minimalnych wymaganiach właśnie były te różne dostosowania dostępnościowe dla osób z dysfunkcją wzroku. Tego ma już nie być na poziomie państwowym i od teraz każdy lokal wyborczy indywidualnie będzie mógł decydować o tym, czy takie dostosowania oferuje, czy też nie. Duży cios, zwłaszcza, że no właśnie wybory i prawo do gdzieś wykonywania naszych czynności obywatelskich, zwłaszcza tych demokratycznych, jest czymś fundamentalnym i czymś tak bardzo ważnym, no to w tym momencie, jeżeli każdy lokal będzie mógł zadecydować o tym, czy takie ułatwienia, czy takie jakieś środki, które pomagają w tym oddaniu głosu, są oferowane, czy nie, no to jest duże ograniczenie, ale to nie koniec. Drugie ograniczenie, które będzie w mocy, jeżeli zostanie przegłosowana ta ustawa, to no wcześniej było to tak ustalone, że środki te są udostępniane, aby umożliwić osobie z dysfunkcją wzroku niezależne oddanie głosu. Teraz zostaje to ograniczone. Jest to objęte tak, w tej ustawie ujęte, że jedynie są te środki, takie środki mają być dostarczane, które ułatwiają oddanie głosu. nie jest to dostatecznie mocne sformułowanie tego, jak to powinno wyglądać i o co w tym wszystkim chodzi. I to, co oznacza ułatwienie i czym jest ułatwianie, może być poddane bardzo szerokiej interpretacji, która tak naprawdę sprawi, że no, tych ułatwień po prostu nie będzie. I RNIB, czyli czołowa taka organizacja lobbująca na rzecz osób niewidomych, niesłabowidzących w Wielkiej Brytanii, bardzo się o to martwi i z zaniepokojeniem obserwuje to, co się teraz tam dzieje w izbach Parlamentu Brytyjskiego i wystartowała petycję, którą można podpisać, aby jednak te poprawki nie przeszły i aby przemyśleć to, w jaki sposób polityka brytyjska ma się potoczyć dalej względem osób z dysfunkcją wzroku, które będą chciały głosować. Do wszystkiego oczywiście będą linki w komentarzach, więc możecie się również z tym zapoznać. To nie koniec tych wieści ze świata, bo również w sąsiedniej Wielkiej Brytanii, Francji, tutaj już trochę ciekawsze wydarzenia i weselsze. Myślę, że wielu z nas chociażby zapoznało się z listą filmów, które otrzymały w tym roku Oscara, najwyższe odznaczenie filmowe, a tymczasem we Francji takie odznaczenia już od 4 lat przyznawane są filmom za dobrą audiodeskrypcję. Nazywa się to Mariusz Audiodeskrypcji, nie mylić z Januszem. I filmy te są właśnie wybierane przez jury, które składa się z samych osób niewidomych i słabowidzących. Znaczy, no nie, że tylko takie osoby są w nim, ale zasiadają, ale że same takie że takie osoby same są również częścią tego jury. No i tutaj mamy taki komunikat jury o 160 osób, w dużej części niewidomych i słabowidzących, w wieku od 18 do 83 lat, z całej Francji, ale także Belgii i Monaka, zadecydowały o tym, któremu filmowi przyznać nagrodę Mariusza Audiodeskrypcji 2022. Ta nagroda, która już od 2018 roku jest rozdawana dzięki francuskiej organizacji FPSAA, jest przedstawiana podczas ceremonii, która ma miejsce w francuskim Narodowym Ośrodku Kina oraz obrazu animowanego. I w tym roku, czyli podczas 5. edycji, nagroda została przyznana filmowi Aline, który został, rozumiem, wyreżyserowany przez znaną francuską aktorkę Valérie Lemercier. I film ten szeroko jest oparty o wątki z życia piosenkarki Céline Dion. Autorem skryptu, audiodeskrypcji jest Rafael Valenti, a osoba, która ją czytała, lektorem tej audiodeskrypcji, jest lektorką nawet, Delphine Charmel. I obydwie te osoby były obecne na gali i odebrały 23 lutego z rąk komisji jury tęże statuetkę, więc jeżeli będziecie mieli okazję obejrzeć ten film, zwłaszcza w oryginale, no to będziecie mieli do czynienia ze sztuką wysoką i nawet nagrodzoną. Bez oryginału myślę, że może być problem, bo no jak wiadomo, audiodeskrypcje do filmów raczej są w językach tych filmów. No niemniej jednak fajnie, że takie nagrody są rozdawane, jest to bardzo ważne. Jest to też bardzo ważny wkład kulturowy. No i ostatni news. Bo
2: to może, Pawle, zanim przejdziemy do tego ostatniego newsu, bo już tu mamy słuchacza, który jest z nami przez chwilę, też przez telefon dziś. Widzę, że bardzo telefon jest eksploatowany. To nie wiem, czy to przypadek, czy po prostu jakieś rzeczywiście większe problemy na łączach. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Tak, witam serdecznie, Łukasz.
2: Witaj, Łukaszu.
0: Witamy, Łukaszu.
3: Tak, i ja mam kilka pytań jak zwykle i często w tym przeglądzie pojawiają się takie pomysły w sumie, czym się właśnie osoby niewidome mogą zajmować. Ja mam w sumie takie pytanie trochę przyszłości, niech to nazwę, czy osoby niewidome właśnie mogłyby pracować w dużych, nowoczesnych zakładach przemysłowych. Właśnie, no, w większości na stanowiskach komputerowych właśnie, bo no, to był fajny odcinek, że już umiemy obsługiwać właśnie te drukarki 3D. I czy teraz pomału nie przyszedłby właśnie następny pomysł, czy to by były właśnie maszyny CNC, typu tam tokarki, frezarki, wycinarki. No czy wreszcie to, co o czym nas chyba, z nas chyba każdy marzy, programowanie robotów. Jakie jest wasze zdanie właśnie pod kątem, no właśnie tym kodowym, programistycznym i tak dalej?
1: Powiem ci tak, pod kątem programistycznym niewidome bardzo dużo może. Póki jakby im mniej ma do czynienia z grafiką, tym lepiej, ale nie wiem czy z samymi robotami, ale na pewno jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju systemy, no takie jakieś mikrokontrolery i inne podobne, no to niewidomi jak najbardziej takie rzeczy robili i to nie jest jakieś nie wiadomo jak dla nas niemożliwe. I bo no takie urządzenia gdzieś tam wbudowane, które gdzieś tam sobie są i gdzieś tam sobie coś robią, to na takich najbardziej, a właściwie nad takimi niewidomi pracować mogą. Znam nawet człowieka, który gdzieś tam w branży motoryzacyjnej, w branży auto, jeżeli nie pracuje jeszcze, a chyba jeszcze pracuje, to na pewno pracował. Więc i nawet programistycznie, no myślę, że w wielu, wielu branżach, może nie wszystko, ale wiele niewidomy jest w stanie zrobić. Jeżeli chodzi o obsługę maszyn wszelakich, drukarek i drukarkopodobnych, no to tutaj mamy tak naprawdę dwie kwestie, bo jedna kwestia to jest obsługa urządzenia, a druga kwestia to jest zrobienie modelu. I o ile z obsługą urządzenia, to no dałoby się to zrobić i jakby wiadomo, że czasami są problemy z dotykowymi ekranami, czasami są problemy z jakimiś dziwnymi menu, ale tak naprawdę no jeżeli by się twórca urządzenia postarał, to niewiele stoi na przeszkodzie, żeby takie urządzenie dla nas, dla niewidomych przystosować i żeby zrobić je w pełni dostępne. Większy problem jest ze zrobieniem modelu, bo ile mamy do wymodelowania kubarytmy, albo inne szachy, to są języki programowania, w których jesteśmy to w stanie zrobić i są języki takie, no programowania to przepraszam, za dużo powiedziane, ale języki, w których jesteśmy w stanie tworzyć w sposób tekstowy takie modele, przerobić je potem na formę graficzną i coś takiego wydrukować. Jak mamy do wymodelowania coś bardziej skomplikowanego, nie wiem, chociażby czy mamy połączenie z słuchaczem?
2: Łukaszu? Tak. Jest, a jesteś, to Paweł. To Paweł.
1: Okej.
3: Okay. Jestem. Tak. Przycięło chyba.
1: Tak, bo dostałem informację, że ktoś łączący się telefonicznie opuścił spotkanie i po prostu nie byłem pewien, czy mam kontynuować, czy to ty, czy to nie ty. Ale skoro jesteś, to jakby kontynuując. No jeżeli mamy zamodelować coś bardziej skomplikowanego, nie wiem, chociażby w firmie przyjdzie zlecenie, żeby zrobić model samolotu, no to już osoba niewidoma myślę, że będzie miała z tym zdecydowanie większy problem, bo chociażby no, musielibyśmy wiedzieć, jak to wygląda i to wcale nie jest takie proste. Inna sprawa i druga sprawa.
2: Znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o maszyny CNC, to też one są używane w różnego rodzaju bardzo takich precyzyjnych konstrukcjach, dokładnie, czy przycinaniu różnego rodzaju rzeczy. I tam jest dokładność, tam na przykład musi być dokładność w zasadzie co do milimetra, bo albo co do paru milimetrów, więc to jest też taka dosyć duża precyzja. w tym przypadku. No i teraz pytanie, że o ile gdzieś tam powiedzmy z dostępnością samej maszyny, to jest rzecz jedna, ale tak jak Mikołaj słusznie tu zauważył, kwestia jest w jakiejś takiej przyjazności takiego modelowania dla osób niewidomych. Ja ci, Łukaszu, polecam audycję, którą z Dawidem Pieperem robiliśmy na temat drukarek 3D.
3: No właśnie na tym przykładzie do Państwa dzwonię, bo ta audycja mnie po prostu bardzo zafascynowała. No i właśnie stąd ten pomysł.
2: No więc, więc z tej audycji wypłynął, Łukaszu, taki wniosek, że owszem, da się, ale nie jest to dla każdego. Ja bym powiedział, że jest to raczej dla mniejszości i to zdecydowanej mniejszości, bo tu zbiega nam się kilka umiejętności, które trzeba mieć. Trzeba mieć zarówno wyobraźnię przestrzenną, zarówno umiejętności takie programistyczne i to śmiem twierdzić znacznie większe niż osoba widząca, która będzie zajmować się tym samym.
3: I tu się zgadzam właśnie. No ja i teraz niech tam Mikołaj jeszcze skończy, bo
1: ja niestety myślę, że sporo więcej w takiej kwestii niestety byłby w stanie osiągnąć niewidomy w takich na przykład Stanach Zjednoczonych niż w takiej Polsce. Bo tam jest ta cała kwestia reasonable accommodations, czyli rozsądnych dostosowań, i o ile nasza praca to nie jest, powiedzmy, modelowanie, tylko obsługa takiego urządzenia, czyli my już dostajemy pliki, dostajemy zlecenia i mamy, powiedzmy, nie wiem, 50 takich drukarek i musimy to jakoś obsłużyć, a takie firmy też są i są firmy, które po prostu no, dostają model od klienta i mają to zrobić i jakby to jest ich zadanie i za to dostają pieniądze, że po prostu drukują już gotowe modele na zlecenie, to myślę, że taka firma no, musiałaby chcąc nie chcąc, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, na tyle to stanowisko pracy przystosować, że no, niewidomy by sobie tam poradził. I to nie takie rzeczy się w Stanach Zjednoczonych robiło. Tam od magazynu Amazona do sprzedaży, pracy jako sprzedawczyni w sklepie Apple Store, do co jeszcze, wymiany napojów i obsługi automatów do napojów i do słodyczy i do wszelkiego rodzaju innego typu pożywienia w urzędach, więzieniach, lotniskach. To takie rzeczy niewidomi robią i w każdej z tych trzech prac znam osobę, która się tą pracą zajmuje, względnie zajmowała. No niestety u nas jest z tym taki problem, że tych rozsądnych dostosowań jako wymaganie prawne tak za bardzo nie ma i jak pracodawca chce, to zrobi, a jak nie chce, to nie zrobi. Zgadza i trochę się, jesteśmy zdani na litość tego,
3: kto... Ja samo właśnie chciałem powiedzieć, bo możliwości w sumie są, że tak powiem, kładają nam te przysłowiowe kłody pod nogi, jak to się mówi. No właśnie, czy pracodawca zechce, czy nie, to właśnie zależy od niego.
4: Czyli tak jak zazwyczaj w technice, najsłabszym ogniwem tego systemu jest człowiek, który decyduje.
3: I, tak. I teraz mam jeszcze takie pytanie. Samo to urządzonko Raspberry Pi, to w sumie jak to działa i, że tak powiem, gdzie to idzie kupić, dostać, i, że tak powiem, jak się z tym obchodzić?
2: Raspberry Pi to jest...
5: urządzenie raz jeszcze?
2: Raspberry Pi.
1: Z Raspberry Pi da się korzystać, jest tam sporo ludzi, którzy korzystają. Da się zainstalować na tym Orkę, da się zainstalować na tym normalnie Linuxa takiego graficznego i używać tego z Orką. Większość osób, no fakt faktem, większość osób, która używa takiego urządzenia, jakkolwiek się zna na tym Linuxie i robi to po prostu tak, że podpina je do internetu, łączy się do niego z własnego komputera po czymś, co się nazywa SSH, czyli za pomocą konsoli tekstowej można tym urządzeniem zdalnie sterować. No i w taki sposób jak najbardziej urządzenie można używać jak każdego innego po prostu serwera z Linuxem, bo to tak naprawdę tym to urządzenie jest.
3: A, w ten sposób. A tak jeszcze powrócę do tego przemysłu i właśnie, że tak powiem, tydzień temu powitaliśmy kalendarzowo wiosnę, a za tydzień powitamy w Kielcach przemysłowo wiosnę, czyli to są targi właśnie obrotki metali i wszelkiego rodzaju właśnie maszyn z tym związanych. No i też całej tej technologii tam są i roboty i tak samo właśnie drukarki 3D. No jest to coś wspaniałego. No wiadomo, że ta impreza wymaga przewodnika. Tam nie da się być samemu, no bo to są ogromne przestrzenie, że tak powiem, masa ludzi. No ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to z chęcią właśnie zapraszam.
0: Dzięki za informację, Łukaszu. No, być może znajdą się i myślę, że jest trochę amatorów tego typu techniki.
3: No, ja w sumie powiem, że tam jeżdżę od 5 lat i jest to naprawdę coś wspaniałego. Poznajemy nowe technologie, spotykamy się ze wspaniałymi ludźmi. No, naprawdę fajna rzecz.
0: Dzięki za polecenie. Czy to wszystko?
3: Teraz jeszcze mam takie pytanie. Jakie macie przykładowe grupy na WhatsAppie właśnie dla niewidomych? Co by tam sobie można fajnego wyszukać? Tak mniej więcej.
0: To znaczy ja ogólnie polecić. Zajrzeć na tyflonet.com. Tam jest taki projekt jak Tyflowiki. I jednym z artykułów w Tyflowiki jest lista grup WhatsAppowych i Facebookowych dla osób niewidomych. Tam masz wszystkie informacje, do czego każda grupa służy, kto jest jej administratorem, gdzie możesz się zapisać. Więc rozejrzyj się po tym spisie. On chyba jeszcze jest nawet aktualny. I tam możesz się dowiedzieć i tam możesz się podpiąć do tego, co cię interesuje.
3: A dzięki za to. I jeszcze takie ostatnie na luzie. Jak tam wasze przygody z, tak powiem, z Windowsem 10. No bo jak była ta audycja zalety i wady systemu Mac, no to ten Windows 10 no niestety nie był w zbyt dobrym świetle przedstawiony, zwłaszcza z powodu tych słynnych do tych aktualizacji właśnie. No i jak tam wy sobie z tym radzicie? No bo ja mam szczęście w nieszczęściu jeszcze ósemkę. No to Windows, chodzi w miarę dobrze.
1: Windows, jak dla mnie każdy Windows, to jest zawsze niestety troszkę kot w worku. Jest duża szansa na to, że będzie wszystko super i że będzie wszystko działać i że my w ogóle będziemy zadowoleni z tego systemu i że to w ogóle jest pięknie i nie mamy na co narzekać i o co wam w ogóle chodzi, mi wszystko działa i to, o czym ty mówisz, ten system jest super, ale jest jakaś szansa na to, że to tak nie będzie i akurat trafimy na takie urządzenie, na którym ten system działa trochę mniej stabilnie i to niestety trochę nie od nas zależy, co my dostaniemy i niestety trochę ciężko przewidzieć, bo to nie jest tak, że my sobie popatrzymy na specyfikację laptopa i powiemy nie ten. No ja co mogę powiedzieć i do tego jeszcze dzisiaj w audycji też przejdziemy, bo mamy o tym jakby w planach. No unikasz tego Dela, bo to, co tam się obecnie dzieje, jest bardzo niepokojące.
3: No tam słyszałam choćby nawet
4: jako użytkowniczka Dela potwierdzam.
3: Ten nieszczęsny panel dotykowy i chyba brak jacka, nie?
1: To nawet nie o to chodzi. Problemy z kartami dźwiękowymi są dla nas bardzo, są dla nas sporo większym problemem, o których będziemy zresztą dzisiaj mówić. Więc ja się tu rozwodził nie będę, bo to jest bez sensu. Ale do, jeżeli mogę cokolwiek słuchaczom doradzić, jeżeli się decydują na laptopa z Windowsem, to w obecnej chwili unikać Dela. Ludzie mówią, że w tym momencie całkiem nieźle się Lenovo sprawdza i że pod kątem też dostępności to nie ma tam tragedii, że tam wszystko co musi być jest. Więc jeżeli ludzie tak mówią, no to jakby biorę ich na słowo. Sam nie mam, więc nie zweryfikuję. No ale no mówię, to jest zawsze, zwłaszcza z Windowsem, właśnie ryzyko, że no, że coś się z tym Windowsem, chociażby stanie. Gdzieś tam on się zaktualizuje. Jednak no, trzeba przy tym Windowsie, jak on nam próbuje te aktualizacje zrobić. I my w danym momencie nie możemy zrobić tych aktualizacji, pomyśleć sobie, ustalić sobie termin, w których te aktualizacje mogą być robione, czyli nie wiem, powiedzmy, jeżeli pracujemy lub się uczymy i potrzebujemy komputera i potrzebujemy, żeby on nam działał, to sobie stwierdzić, że dobra jest, Windows coś od nas chce, to my go zaktualizujemy w piątek, że w razie jak coś się wysypie, to powiedzmy w piątek mamy widzącego w domu w okolicy, który nam coś pomoże i do niedzieli, do poniedziałku my jakoś ten komputer naprawimy. I niestety trochę tak trzeba podchodzić do Windowsa, że zwłaszcza przy tych dużych aktualizacjach. Bo te mniejsze aktualizacje to jeszcze, ale te takie większe aktualizacje, jak on się aktualizuje po prostu nam z edycji na edycję, czyli tam powiedzmy z tej tam jesieni 2020 ileś, tam do jakiejś wiosny 2020 ileś, no to wtedy jest troszkę gorzej i nabywały na przykład przypadki, że ludziom wyleciał dźwięk podczas takiej aktualizacji, no i coś trzeba było z tym zrobić. I o ile jesteśmy jakkolwiek zorientowani technologicznie, to my sobie w ten czy inny sposób jakoś z tym zawsze poradzimy. O tyle, jeżeli mamy z tym zorientowaniem technologicznym troszkę większy problem, no to może być z tym różnie. No i co myślę każdemu użytkownikowi komputera w tym momencie trzeba polecić, naprawdę zainwestować te 15 zł i kupić sobie na Allegro byle jaką, ale żeby była karta dźwiękowa na USB, bo właśnie w razie czego, w razie gdyby nam kiedykolwiek ten dźwięk wyleciał, w razie gdyby kiedykolwiek były jakieś problemy z tym, to żeby taką kartę dźwiękową na USB mieć, bo jest duża szansa, że tam, gdzie dźwiękowa nie zadziała, tam zadziała nam zewnętrzna i po prostu nawet na czas radzenia sobie z problemem włożyć sobie tę kartę zewnętrzną, wejść sobie do internetu, sprawdzić, poczytać, co tam jest nie tak, co z tym można ewentualnie zrobić. No mi, szczerze mówiąc, za czasów Windowsa kilka razy w życiu posiadanie takiej dosłownie z najniższej półki za kilkanaście, jeżeli nie kilka złotych karty zewnętrznej uratowało skórę i uratowało mnie przed koniecznością proszenia widzącego o to, żeby mi gdzieś pomógł, bo coś się gdzieś z dźwiękiem po prostu wysypało.
4: Mogę coś dodać? Żebyśmy tutaj nie rodzili nieporozumień, to też warto oczywiście dodać rzecz, która się może wydawać oczywista, że taka karta dźwiękowa ma wejście jack, do którego trzeba podpiąć słuchawki bądź głośniki, więc jeżeli używamy tylko głośnika wewnętrznego w laptopie, no to warto też wyposażyć się do tej karty dźwiękowej w słuchawki.
1: Tak.
4: I też potwierdzam, kupiłam sobie tego Dela właśnie w tamtym roku i podczas instalacji systemu, a to jest Dell Latitude 3510, podczas instalacji systemu nie ma dźwięku na słuchawkach z wejścia słuchawkowego, nie ma sterownika. Jeżeli nie ma się karty dźwiękowej, to jest się skazanym albo na instalowanie na czuja z OCR-em w telefonie, albo na pomoc osoby widzącej. I
1: to jest teraz szczególnym problemem, bo teraz jest wymuszane chociażby konto Microsoft, i musimy to gdzieś przy tej osobie widzącej hasło wpisywać. Jest to takie mało fajne i mało komfortowe, więc zawsze tę kartę myślę warto mieć, bo to naprawdę nie jest duża inwestycja. Najtańsza karta plus najtańsze słuchawki, to myślę, że z przesyłką w 25 zł się powinniśmy spokojnie zamknąć.
3: Tak. To jeszcze raz dzięki za fajne spotkanie, a jeszcze na koniec, czy żeby do Was napisać na kontakt Tyflo Podcast, to trzeba z komputera, czy też można z telefonu przez przeglądarkę?
1: Myślę, że można.
0: Tak, najbardziej. Tak. To jest normalna strona internetowa, wystarczy wejść, napisać to, co się chce i wysłać.
3: Tak, to dzięki za fajne spotkanie i jeszcze raz zapraszam na te właśnie kieleckie targi przemysłowe. Jest to coś wspaniałego. No i jak będzie fajnie, to właśnie coś do Was za tydzień napiszę.
0: Dzięki wielkie, będziemy czekać na relację. No a raz jeszcze dzięki za polecenie ciekawego wydarzenia.
3: Tak, dzięki, pozdrawiam. Cześć.
0: Na razie. Michale, czy w międzyczasie ktoś się do nas zwrócił pisemnie?
2: A zwrócił się, zwrócił i jak najbardziej. Mamy pytanie, a właściwie zestaw pytań od naszego słuchacza Witolda. I Witold pisze do nas tak. Cześć, chciałem się dowiedzieć kilku rzeczy. Po pierwsze, który Syntok jest lepszy? 1.5 czy 1.6? To może po kolei spróbujemy odpowiadać na te pytania.
0: Chyba 1.6 minimalnie potrafi trochę wyżej wyskoczyć. To jest kwestia jakiegoś tam pół tonu czy tonu. Więc jeżeli ktoś nie jest naprawdę słuchowcem absolutnym, to chyba jest to różnica minimalna. Aczkolwiek część osób to zauważa i sobie chwali 1.6.
4: No jeszcze... nie, no bo wysokość implikuje też prędkość, więc przynajmniej w syntoku. Więc w zasadzie to, że potrafi pół tonu wyżej, no to też znaczy, że potrafi szybciej.
2: Bo tu jeszcze jest dodatkowe takie pytanie a propos tego syntoka. Czy widać różnicę szybkości w nawigacji po znakach i wyrazach z NVDA? A, to już chyba niekoniecznie tylko przy okazji syntoka, bo z NVDA między Wordem 2007 a 2016 albo nowszym i Google Chrome. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem tego
1: inaczej,
2: pytania.
1: Ja chyba się domyślam, o co może chodzić i ta różnica może być faktycznie widać, bo ostatnio te nowsze Wordy, im nowszy Word, tym lepszy, zaczyna wprowadzać tę obsługę UIA w tak. NVDA, zwłaszcza na Windowsie 11 teraz będzie widać. No i ta obsługa UIA przyspiesza, więc no, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na chociażby Office'a 365, to myślę, że warto, bo Microsoft też teraz pracuje nad dostępnością i te aktualizacje się będą pojawiać i nie ma co się trzymać kurczowo jakichś starszych wersji, tylko dlatego, że no i właśnie w tym nowszym Wordzie będzie to trochę szybsze, no a co do Worda i Chroma. No Word, będąc Wordem, niestety ma trochę problemów z tą szybkością, zwłaszcza na NVDA-u. No i w Chromie to będzie szybsze, jakby nie było, bo Word no nie jest zbyt szybkim programem pod kątem właśnie tych wszystkich kwestii dostępnościowych. Jest on trochę toporny i nawet przy tym UIA, przy zwłaszcza jakimś dużym dokumencie, to nadal no, może być widać, że my nawigujemy po Wordzie, a nie po czymś innym.
4: Dodajmy również, że ta nadchodząca wersja 2022.1 NVDA, chyba że już o tym mówiliście, to mi powiedzcie od razu.
0: Mówiliśmy, ale można przypomnieć, bo może kolega, znaczy słuchacz Witold nie wychwycił przy okazji kontekstu w zeszłym tygodniu. Mhm.
4: No to właśnie ta wersja w liście zmian znajdziemy wzmiankę o tym, że dzięki chyba jeszcze lepszemu, czy tam bardziej używanemu wsparciu UIA, Word będzie możliwy do obsłużenia z NVDA szybciej niż w poprzednich wersjach.
0: Okay. Tak, UIA będzie włączone domyślnie i też więcej obszarów będzie udostępnione
4: tak.
0: z zdaje się, tam komentarze, rewizje, takie rzeczy.
2: I tu jeszcze mamy pytania kolejne od Witolda. Tym razem dotyczące Androida. Jaką polecacie aplikację do nagrywania dźwięku na Androida i który użyć do radia internetowego oraz czy da się ustawić domyślny menedżer plików w Androidzie? Co polecacie do zipów? Czy można zmieniać tylko głos tak jak na iPhonie, czy syntezator tak jak w Windows? No, sporo tych pytań o Androida.
0: Tak. Chciałabyś odpowiedzieć?
4: Spróbuję na to pierwsze na pewno. Co do aplikacji do nagrywania, to ja z powodzeniem używam aplikacji Amazing MP3 Recorder. To jest aplikacja, która poza tym, że ma swój główny interfejs, który można otworzyć jak każdą inną aplikację, ustawić sobie format, do którego nagrywamy, ustawić sobie tryb mikrofonu, który będzie używany i ustawić sobie na przykład chyba też nawet folder, w którym te nagrania są, to ma też taki jakby... taką drugą ikonkę, którą znajdziemy na liście aplikacji, która się nazywa Record Stop i możemy ją sobie, jeżeli używamy odpowiedniego launchera, do ekranu głównego dodać, dzięki czemu, albo przypisać nawet do jakiegoś gestu, jeżeli używamy odpowiednich narzędzi, dzięki czemu dość szybko będzie można to nagrywanie rozpocząć i zakończyć. Właśnie aplikacja Record Stop to jest taka, znaczy to nawet jest chyba taka ikonka, taki widget jakby. To jest coś takiego, w co klikamy, to nagrywanie się zaczyna, nagrywa, klikamy drugi raz i nagrywanie się kończy. I zostaje ono wrzucone do folderu Amazing AVR w głównym katalogu pamięci współdzielonej, mamy foldery z datami i później w tych folderach mamy pliki w wybranym przez nas formacie z datą i godziną, tylko nie wiem, czy rozpoczęcia nagrywania, czy zakończenia, no ale jest się jak w tym połapać. Natomiast są osoby, które używają HIQ MP3 Recorder. Według nich jest on bardziej intuicyjny, też pozwala na bardzo zaawansowane zarządzanie tym nagrywaniem, ale że go nie testowałam, bo nigdy nie miałam takiej potrzeby, no to tylko sygnalizuję.
2: A co z tym menadżerem plików?
0: Ale bo ja używam.
2: A to jeszcze okej, to Pawle, dokończ z tym, z rekorderem.
0: HIQ MP3 Recorder jest też fajny. On co prawda nie ma drugiej ikonki domyślnie na nagrywanie i zatrzymywanie. Ma widget w centrum powiadomień, więc można ściągnąć belkę powiadomień i za każdym razem rozpocząć i zakończyć. Fajną opcję, którą ma, to jest to, że on pyta nas po zakończeniu nagrania, jak je chcemy nazwać. Jak to okienko nawet gdzieś tam zrzucimy, to on nam zapisze to nagranie pod domyślną nazwą. Możemy też od razu je usunąć, jeżeli na przykład nagraliśmy coś przez pomyłkę, a możemy też od razu nazwać. I to jest fajne, jeżeli my chcemy mieć jakiś porządek i te nagrania chcemy mieć ponazywane inaczej niż tylko po datach. Fakt jest też taki, że HiQ MP3 Recorder potrafi automatycznie synchronizować nasze nagrania z chmurami. Wspiera Dropboxa i Google Drive'a i z tymi dwiema usługami jest w stanie synchronizować nagrania. Menedżer plików. Nie wiem, co masz, Witolcie, na myśli przez domyślny menedżer plików, bo no, menedżer plików z reguły się uruchamia jakąś ikonką jakiegoś programu, ale jeżeli chcesz coś, co obsługuje zipy, no to chyba Total Commander jest całkiem fajny i dostępny. Tam jakby autor świadomie pracuje nad dostępnością, więc Total Commander, który oprócz tego ma jeszcze mnóstwo innych wtyczek do wspierania różnych typów plików, serwisów, chmur i czego tylko sobie zażyczysz, więc myślę, że tak, Total Commander bym polecił.
2: No i jeszcze odpowiadając na to pytanie, jak z tą syntezą, no to
4: ja
2: tak
4: może
2: są różne głosy.
4: Ja jeszcze się odniosę do tego menedżera plików, jeśli mogę.
0: Tak.
4: Ponieważ właśnie używam też Total Commandera, Aczkolwiek jeżeli się nie używa tych dwóch paneli, to tam jest dużo zbędnych ikonek, zanim się przejdzie do jakby już widoku plików. Więc w sumie ja szukam czegoś nowego za jakiś czas, ale faktycznie pliki zip obsługuje. Jest to fajnie zrobione, można... no, jest bardzo, bardzo fajnie rozwiązane zaznaczanie, kopiowanie, wysyłać po Wi-Fi sobie coś z tego, co wiem, też można. Natomiast wiem, że taki potencjał ma też program CX File Manager. Jeszcze CX File Explorer. Explorer, matko. Który też wspiera jakieś tam chmury. Tylko, że tam chyba jest kilka niezaetykietowanych przycisków. Więc myślę, że to jest po prostu... No Total Commander jest takim stabilnym programem, w którym wszystko jest dostępne, aczkolwiek według mnie nie wszystko jest wygodne. Więc jest to jakieś pole do może samodzielnego testowania, może znajdziesz coś fajniejszego. No ale tak na start, no to Total Commander będzie ok.
2: Czyli jak rozumiem, Paulino, ta zabawa z dwoma panelami na ekranie dotykowym, gdzie pod Windowsem i z klawiatury to jest całkiem spoko rozwiązanie, to na dotykowym się nie sprawdza.
4: Znaczy... Z tego co wiem, są osoby, które z tego korzystają, ale ja jakoś... No nie udało mi się zrobić tak, żeby... Było to dla mnie wygodne, produktywne i jakby spełniało moje...
0: Ja powiem tak, jest taki preferencje. Tryb, ja nie wiem, czy on jest domyślnie zaznaczony, natomiast u mnie to zadziałało w pewnym momencie, że można było gestem, no dla nas to jest dwoma palcami lewo-prawo, dla osób widzących jednym lewo-prawo, przełączać się między tymi panelami.
4: Okej.
0: I to rzeczywiście działało. I to było dość szybkie.
4: A to zmienia postać rzeczy.
0: Tak. I to było fajne. Rzeczywiście, jak sobie to przetestowałem, to było to bardzo produktywne.
4: To fajnie, tak. Nauczyłam się czegoś nowego.
0: To zobacz sobie na swoim TC, czy ci to działa tak jak ja opisałem. Bo to już jakiś czas minął, może
4: okej,
0: coś się
4: to zobaczymy,
0: zepsuło,
4: czy jest domyślnie, bo ja tam prawie w ogóle żadnych ustawień nie zmieniałam.
0: Okej.
4: To za chwilę sprawdzę, później powiem.
0: Mhm. A syntezatory, to jak Michale już zacząłeś mówić, są różne. Akurat to jest cecha taka charakterystyczna dla Androida, za którą wiele osób niewidomych go lubi. Można sobie zainstalować różne głosy i zmieniać w ustawieniach domyślne. W niektórych aplikacjach można też wybierać, jak aplikacja pozwala, taki głos, który tylko w tej aplikacji będzie działał. Czy to wszystkie pytania, Michale?
2: Z tego, co widzę, to tak.
0: I wiadomości również. Dobrze, no to spróbujmy przejść do tego, o czym chciałem już powiedzieć, zanim dzwoniliście i pisaliście. Już od 3 tygodni jakoś tak się dzieje, że opowiadam tu o jakichś czeskich grach, które są dostępne albo są grami stworzonymi dla osób niewidomych. I też dzieje się tak, że w każdej z nas z tych gier popełniam błąd. Pierwsza gra, o jakiej mówiliśmy, to gra karciana. Gra, o której mówiłem. I po której to audycji, w której ta gra się pojawiła, otrzymałem informację, że źle wymówiłem nazwę tej gry. Gra nazywa się Prshi. No, tak się ją wymawia i była to gra karciana, podobna do Uno, tak gdzie było Mau i Mau Mau. Natomiast tydzień temu mówiłem o grze, znaczy mówił Mikołaj o grze 1428 Shadows Over Silesia. Ja chyba i w rozdziałach tak to wpisałem i też mi się zdarzyło powiedzieć Shadows of Silesia, a to jest Shadows Over Silesia. I swoją drogą, a propos tej gry, to polecam wam sprawdzić na YouTubie kanał takiego twórcy jak Niklaus Pieron. Jest to Ślązak, który chyba zaczął swoją karierę na YouTubie od właśnie recenzowania różnych gier po śląsku. Względnie po polsku, z dużą ilością wtrętów śląskich. Natomiast ostatnimi czasy przeszedł bardziej na jedzenie, recenzowanie jedzenia. Ostatnio recenzował na przykład produkty z Biedronki, które w ramach Śląskiego Tygodnia się pojawiły w tejże sieci sklepów. A ostatnio też, około miesiąca temu, zagrał on właśnie w tą grę, właśnie w 1428 Shadows Over Silesia. No i możecie sobie posłuchać, jaka jest jego opinia na temat tej gry i ogólnie jak jemu jako Ślązakowi gra się podobała i jakie miał uwagi i sugestie. Natomiast dziś o kolejnej grze, i tu już się nie pomylę, To the Dragon Cave, czyli gra mobilna, która powstaje w tym momencie na Androida i iOS-a, tworzona przez studio o bardzo wdzięcznej nazwie Kikiriki Games. Kikiriki, czyli kukuryku po prostu, odgłos, który wydaje z siebie kogut, taka onomatopeja. I autorzy o tym dziele piszą, tak, to jest tekst tłumaczony automatycznie, więc tu mogą się pojawić błędy. Przyjazna dla niewidomych mobilna gra dźwiękowa od Kikiriki Games. Uwolnij się ze szponów potężnego smoka. Ucieknij z kamiennej wieży i wyrusz przez rozległą krainę Laudonii. Ale przez chwilę, ani przez chwilę nie będziesz bezpieczny. Na każdym kroku czeka na ciebie horda wrogów. I tu patrzcie, jacy wrogowie nas czekają. Krwiożercze owce, gigantyczne pająki, szkielety, animowane drzewa i inne mroczne istoty chcą przejąć twoją duszę. W ogóle jak włączy się stronę tej gry to the dragoncave.com, to włączy wam się na start taki trailer z YouTube'a tej gry po czesku, zdubbingowany. Polecam sobie posłuchać. Ale masz misję, która popycha cię do przodu i dlatego nigdy się nie poddajesz. Możesz spodziewać się klasycznego gatunku gry FPS, strzelanka pierwszoosobowa, doprawiona przez całą fantastyczną fabułę. 9 różnych środowisk, odwiedzisz kryształowy pałac, przejdziesz przez krainę wiecznego śniegu, przepłyniesz bezkresne jezioro i nie ominiesz miasta umarłych. 11 rodzajów wrogów i 5 nieustępliwych bossów, aby to zrobić. Ulepszenia broni, bo kto chciałby walczyć zwykłym mieczem, skoro może mieć broń diamentową. Dialogi fabularne, dubbingowane przez profesjonalnych aktorów. Bonus w postaci Endless Battle. Jeżeli przeżyjesz podróż w Laudonii, jesteś tak dobry, że możesz wziąć udział w tej rzeźbie. Domyślam się, że po prostu sam mechanizm walki można sobie potem ćwiczyć bez końca. 4 różne zakończenia gry. Tylko ty decydujesz, jak się potoczy. Łączenie się z Game Center, bo chcesz pokazać innym, jak dobry jesteś. Zwiastun filmu jest zamieszczony, można sobie go włączyć, trwa około minuty. Już wkrótce na telefony komórkowe z systemem iOS i Android. Jeśli nie chcesz przegapić, to jest tutaj newsletter. I właśnie, partnerem gry jest Fundacja Vodafone, jednego z czeskich operatorów telefonii komórkowej, który to studiu Kikiriki Games udziela mentoringu, czyli wsparcia takiego merytorycznego, oczywiście finansowego w jakimś stopniu też, jako startupowi w zakresie rozwoju tej gry i jej tworzenia. Ciekawa jest też historia tej gry, bo gra, w ogóle studio Kikiriki Games powstało z inicjatywy małżeństwa państwa Kuklów, Jana i chyba Milow ma na imię, jeżeli się nie pomyliłem. Pani Jana jest niewidoma, natomiast jej mąż widzi i jest właśnie twórcą gier komputerowych i uznali oni, że za mało jest na rynku gier dostępnych dla osób niewidomych i postanowili coś z tym zrobić, jakoś to zmienić i jakoś na tą sytuację wpłynąć. I tu jest bardzo fajny wątek, bo dzięki tej pomocy w Fundacji Vodafone udało się uzyskać na przykład środki i pomoc w zakresie dubbingu, i to nie tylko dubbingu czeskiego, ale też dubbingu na języki obce. Na ten moment gotowy jest dubbing czeski, angielski i niemiecki, natomiast w najbliższym czasie pojawi się dubbing hiszpański i, uwaga, polski. Więc w grę To the Dragon Cave, gdy już wyjdzie, bo jeszcze nie jest dostępna, będzie można zagrać również w naszym języku. I to jest, myślę, ta fantastyczna wiadomość, która nas cieszy. W komentarzu pod audycją będzie zamieszczony link, nawet dwa linki. Link do oficjalnej strony gry i link do artykułu w serwisie Pelion, w portalu Pelion czeskim, który zamieszcza różne newsy związane z osobami z dysfunkcją wzroku. I tam znajdziecie dane kontaktowe, e-mail oraz numer telefonu do pani Jany Kuklowej, i będziecie mogli, no właśnie, podzielić się jakimś feedbackiem, o coś zapytać, a kto wie, może nawet wziąć udział w jakichś wczesnych testach early access gry To the Dragon Cave. To wszystkie newsy moje, jeśli chodzi o tą sekcję światową, którą tutaj kończyliśmy. Natomiast oczywiście to nie jest koniec tego, co gdzieś tutaj my dla was przygotowaliśmy.
2: Ja tu mam jeszcze informację od Witolda. Tak? Od Witolda mam informację następującą jeszcze w uzupełnieniu tych pytań, które zadał. To napisał do nas tak. Wczoraj sprawdziłem czytanie do pliku w najnowszej balabolce głosem Magda. Wersja 15. Działa dobrze, nie ma zniekształceń. Także to dobrze, bo to było jedno z tych pytań, jeden z problemów, które zdaje się, że Witold nam zgłaszał jakiś czas temu, że jest tam jakiś problem, jakiś kłopot z tą syntezą, ale okazuje się, że wszystko już działa.
0: Dzięki Witoldzie za sprawdzenie, dzięki za czujność. My przechodzimy dalej i Paulina przygotowała dla nas informację o Muzeum Polin i ich ofercie na najbliższe miesiące odnośnie osób niepełnosprawnych. Co tam w Muzeum Polin, Paulino?
4: Tak, Warszawskie Muzeum Polin niedawno podzieliło się z nami ofertą na najbliższe miesiące, między innymi dla nas. Takim flagowym projektem, który też budzi moje największe zainteresowanie, jest taka inicjatywa poznania przez osoby z niepełnosprawnościami kuchni żydowskiej. Zorientowanie się w tym, jakie tam smaki, jakie zapachy, jakie potrawy w kulturze żydowskiej funkcjonują. Po to, żeby może nas zainspirować, żebyśmy sami zgłębiali tę tematykę, żebyśmy może spróbowali coś w tym temacie upichcić. Natomiast pozostała... i ta inicjatywa się nazywa Fotografia od kuchni. I co tu jeszcze jest? Rodzinne warsztaty kulinarne, spotkania dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Mowie my na głos, cykl filmowy. Poranne ptaszki, oprowadzanie w polskim języku migowym, tyflografiki i audiodeskrypcja, koncerty przyjazne sensorycznie w ramach aukcji Żonkile. I cóż, na stronie muzeum dostępne znajdują się szczegółowe informacje. Można się kontaktować na maila Muzeum dostępne razem pisane @polin.pl. A link też będzie w komentarzu. Może jeszcze podam numer telefonu, skoro tutaj jest 600 472 828.
2: No to miejmy nadzieję, że skorzystacie, jeżeli macie blisko, albo po prostu jeżeli będziecie chcieli się wybrać. W tym momencie no, widzę, że mamy jakiś problem telefoniczny z połączeniem się z Pawłem, ale akurat i tak miałem być przy głosie i miałem powiedzieć co nieco o dostępności TikToka. Jakiś czas temu to właśnie Paweł, który do nas już wygląda na to, że wraca. To wspominałeś, Pawle, jak dobrze pamiętam, tam kiedyś co nieco na temat tego, jakie są wytyczne dla twórców TikToka, żeby były te materiały dostępne, albo przynajmniej dostępniejsze dla osób niewidomych. Było coś takiego, prawda?
0: Na pewno było coś o napisach, które będą czytać przez syntezę, natomiast tak, możliwe, że też takie wytyczne się pojawiły.
2: To ja powiem tak, żeby ugryźć temat od drugiej strony, ostatnimi czasy postanowiłem sobie sprawdzić, jak w ogóle działa ten TikTok i no nie powiem, że ja założyłem tam swoje konto, ale założyłem konto dla naszego kota. Po prostu stwierdziłem, że skoro ludzie chcą oglądać słodkie kotki w internecie, a nasz Freddy bardzo fajnym kociakiem jest, to przy okazji będzie można sobie trochę zasięgów nałapać, a ja przy okazji zobaczę, jak w ogóle ten cały TikTok wygląda. A dzięki filmikom i zdjęciom, których tutaj moja Monika robi naprawdę sporo naszemu Freddiemu, no to mam też materiał, na którym można będzie poćwiczyć. No to założyłem sobie konto TikTokowe bez większego problemu. można się zarejestrować, bo tam się można zarejestrować czy przez Facebooka, czy przez Twittera, przez nasz numer telefonu, przez Apple, więc jest kilka tych sposobów na rejestrację, to działa. Profil też jesteśmy sobie nawet w miarę w stanie uzupełnić, aczkolwiek problem jest już przy wyborze chociażby zdjęcia naszego profilowego. No a jeżeli tego nie zrobimy, no to wiadomo, że już tracimy sporo, bo TikTok jest bardzo wizualną platformą, bardzo wizualną. Teraz jak wygląda, ja opieram swoje testy, tu jeszcze od razu zaznaczę, o aplikację TikTok dla systemu iOS.

Czy w ogóle gdziekolwiek, to jeszcze taka rzecz, myślę, że dosyć istotna, o której już swego czasu w Tyflo-przeglądzie rozmawialiśmy. No i teraz jak wygląda cała kwestia publikacji danego materiału? Jeżeli my mamy jakieś zdjęcie, czy mamy jakiś filmik i chcemy go opublikować na TikToku, na iOS-ie, to najprościej jest nam go udostępnić z jakiejś aplikacji do TikToka. Bo oczywiście TikTok nas prosi o dostęp do zdjęć, do wszelkiego rodzaju innych sensorów, tam do aparatu, do mikrofonu, no do wszystkiego, ale później, kiedy chcemy wybrać to zdjęcie z galerii, to powiem szczerze, ja nie do końca mam kontrolę nad tym, co wybieram. Więc ja radzę sobie z drugiej strony, czyli po prostu udostępniając dane zdjęcie. I to jest do zrobienia. Problem zaczyna się nieco później, jeżeli na przykład no, dla nas najciekawszym elementem na TikToku to może być powiedzmy ta muzyczka, którą sobie wrzucamy do zdjęcia czy pod filmik, bo może być to jakoś dla nas fajne, że jakieś tam dźwięki się ciekawe pojawiają. I my ten dźwięk możemy wybrać, możemy go odsłuchać. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy chcemy wrócić do edycji posta. Z voiceoverem nie da się tego zrobić. To już jest bardzo duży problem. Też problemem jest na przykład przycinanie tego klipu audio. Tam jest trochę różnych nieopisanych przycisków. Coś teoretycznie jesteśmy w stanie w coś wejść i coś zaznaczyć, że odtąd dotąd ma ten utwór się zapętlać, ale to raz się pokazuje, raz się nie pokazuje. Kolejna rzecz jest to tekst. Tekst, no oczywiście jesteśmy w stanie wpisać, nie ma tu większego problemu. Natomiast jeżeli chcemy na przykład jeszcze dołożyć tam jakiś filtr do tego zdjęcia, nazwy filtrów są oczywiście czytane, natomiast jak się tam zapędzimy i wejdziemy sobie w jakieś te filtry, to znowu jest ten sam problem, nie jesteśmy w stanie z tego wyjść, nie jesteśmy w stanie z tego z użyciem voiceovera wrócić do edycji naszego filmiku. No i teraz rzecz, która mnie w tym wszystkim irytuje najbardziej, niespecjalnie jesteśmy w stanie wchodzić w interakcję z osobami, które nam coś skomentują. To znaczy, teoretycznie dostępne mamy pole do wprowadzania komentarza, teoretycznie możemy ten komentarz napisać, a w praktyce to nie jest odczytywane przez voiceovera to, co piszemy. Więc można próbować, ale tak naprawdę dowiemy się dopiero, co my napisaliśmy i czy napisaliśmy, aby na pewno to, co chcemy po opublikowaniu komentarza. Więc to jest bardzo duży minus, bo nie możemy, nawet jeżeli popublikujemy, a nie jest jakąś trudną rzeczą, powiem szczerze, osiągnąć tam nawet kilkuset odsłonowe zasięgi na tym TikToku, bo wystarczy dobrać odpowiednie hasztagi, a właśnie, skoro mowa o hasztagach, to bez problemu. Akurat to jest fajne i to fajnie działa. Wstawiamy sobie hashtag, wpisujemy jakiś początek i podpowiadanie działa. Wystarczy palcem po prostu poszukać rozwiniętej listy. Możemy sobie wybrać hasztagi, które chcemy dodawać. To jest jedna z nielicznych rzeczy, które działają. Jeszcze co do w ogóle tych dźwięków, o których wspominałem. Wspominałem o tym, że możemy je przeglądać. Fajnie. Nie możemy za bardzo zatrzymać odtwarzania dźwięku. Możemy to obejść poprzez gest dwukrotnego stuknięcia w ekran i w tym momencie na przykład jakaś muzyczka z naszego iOS-a nam się odtworzy, wyłączając tamte dźwięki. Ale to jest rozwiązanie bardzo na okrętkę. A kiedy wejdziemy w ogóle na samego TikToka, to czasem naprawdę możemy zostać przygnieceni głośnymi dźwiękami z tych filmików, więc to też jest takie problematyczne. A żeby to jakoś zatrzymać, to odtwarzanie, to też nie ma jakiejś konkretnej kontrolki, no bo ktoś, kto projektował tę aplikację, to zakładam, że po prostu wychodził z takiego założenia, że będzie sobie można wszystko odtwarzać, że to każdy będzie przecież chciał tej muzyczki posłuchać, czy jakichś tam dźwięków, które będą temu towarzyszyć. Co działa? Działa na pewno to, że możemy obserwować różne osoby, możemy przeglądać
oglądać

0: listy naszych znajomych, możemy wysyłać wiadomości, odpowiadać na te wiadomości, to bezpośrednie, czyli te wiadomości prywatne, to działa, to jest bezproblemowe. Więc jeżeli ktoś tak się zastanawiał, bo oczywiście wiadomo, no TikTok nie będzie nigdy aplikacją dla nas, taką, z której my wyniesiemy bardzo dużo, ale wiadomo, że też niektórzy, chcąc się jakoś w to społeczeństwo wtopić, to będą próbowali.
1: Wiesz co, z tym nie będzie dla nas, ja bym też trochę dyskutował, bo no. Ja sam nie używam, o tyle ja znam przypadki, i to wcale nie jest to jeden przypadek osób niewidomych, które TikToka używają. Ja kiedyś jednej z tych osób zapytałem, jak ona używa i co ona sądzi, i ona mi powiedziała tak: w TikToku ty jakby decydujesz o tym, co pokazuje ci algorytm. I jeżeli na dostatecznie dużej ilości filmów, z których my nic nie rozumiemy i na których jest sama muzyka, będziemy przewijać i nie będziemy ich oglądać, a filmy, na których ludzie faktycznie mówią i w miarę wiadomo, coś na nich dzieje, będziemy oglądać, to podobno jesteśmy sobie nawet w stanie, zwłaszcza jeżeli znamy wcześniej jakieś kilka profili i wiemy, gdzie takich rzeczy szukać, stworzyć w miarę sensowny feed, gdzie te nasze rekomendacje, może nie wszystkie, ale przynajmniej jakaś spora z nich część, będzie dla nas dostępna, bo po prostu są kreatorzy treści,
0: którzy wrzucają jakieś
1: mówią.
0: Słowne, którzy tak, wrzucają jakieś słowne, tak. Słowne rzeczy. Tak, tylko wiesz, to się zgadza, tu masz oczywiście rację, że takie rzeczy mogą być, natomiast no kwestia tego, że nie mamy tak naprawdę nawet za bardzo kontroli nad tym, jak nam się to wszystko odtwarza. Tam jest dużo problemów dostępnościowych, dlatego ja mówię, że ja raczej myślę, że jeżeli ktoś chciałby tak rzeczywiście, bo ja sobie stwierdziłem, że ja sobie po prostu zaeksperymentuję. Ja już widzę, że na przykład jakbym miał być konsumentem treści TikToka, to raczej nie będzie dla mnie. To mnie za bardzo irytuje, więc ja tego nawet nie przeglądam, ja tam po prostu coś wrzucam i patrzę, jak zasięgi rosną gdzieś tam, powiedzmy, tych materiałów, i to jest tak naprawdę tyle, bo ja niespecjalnie widzę siebie w tego typu, jako odbiorcy tego typu formatów, chociaż może coś mnie tam rzeczywiście gdzieś zainteresuje, zaskoczy, zaciekawi, ja nie mówię nie. Natomiast bardziej wydaje mi się, że większym takim powodem do tego, żeby ktoś chciał po to sięgnąć. Podobnie zresztą jak i Instagram, mam trochę wrażenie. To są takie media, że jednak, żeby, jeżeli ktoś, zwłaszcza kto jest młodszy, tak przysłowiowo, żeby miał o czym trochę pogadać z ludźmi, nie wiem, w klasie albo na studiach, bo to już te roczniki są też, które korzystają z tego typu rzeczy. I to tak samo jak ty, Mikołaju, kiedyś mówiłeś o Netflixie, tak? Że no w sumie fajnie by było mieć z ludźmi o czym pogadać, a teraz się gada o Netflixie, tak? No to bardziej też ludzie gdzieś tam sobie, powiedzmy, mogą pogadać o TikToku, tak? Że,
1: ja zauważam bardzo, może teraz aż tak nie, bo wiadomo, zdalne, niezdalne i tak dalej, ale w liceum na przykład ja to zauważałem, że ta audiodeskrypcja w Netflixie, angielska, bo angielska, co akurat dla mnie nie stanowiło problemu, to jest bardzo wyrównująca siła, jeżeli chodzi o nasze kontakty z gdzieś osobami widzącymi, bo się nagle okazuje, że my możemy oglądać to samo, co oni, w tym samym momencie, co oni. Jak oni nas zapytają, czy polecę im jakiś serial, to ja mogę coś na ten temat powiedzieć. I no, tego wcześniej nie było. Co ciekawe, też na przykład znam przypadki, ja sam tego nie robię i szczerze mówiąc, musiałbym się dopytać, jakie to są konkretnie profile, ale są podobno konkretnie profile na YouTubie, osób, strumieniących gry wideo, które na tyle dobrze i na tyle sensownie opisują to, co się dzieje w danej grze, że no, są osoby niewidome, które te osoby gdzieś tam oglądają, i też, jeżeli mamy w pobliżu, a no niestety ucząc się na jakimkolwiek kierunku technicznym, musimy założyć, że mamy w pobliżu sporą ilość osób interesujących się grami, to nawet jeżeli nie gramy, to też daje nam to jakiś pogląd i jakieś pojęcie o tym, co się dzieje w branży i jak ktoś nam powie Elden Ring, to my nie będziemy robić wielkich oczu, tylko możemy powiedzieć o tym, że no ja słyszałem, że jakby dać się w dyskusję jakąś, bo jakąś, ale na ten temat.
0: Tak, więc to rzeczywiście mogą być jakieś takie powody, żeby po te rzeczy sięgać i warto gdzieś tam, myślę, trzymać rękę na pulsie i warto sobie testować tego typu czy serwisy, usługi. No chcemy czy nie chcemy, żyjemy w świecie obrazkowym. Jeszcze Pawle, coś tu chciałeś dodać?
2: Tak, że gry to jest jedno, ale też ponoć są kanały, gdzie są fajnie, sensownie zamienione w takie amatorskie słuchowiska dźwiękowe komiksy. Na przykład z serii Gwiezdne Wojny, gdzie ktoś naprawdę się stara, z tego co słyszałem, i jakieś efekty dźwiękowe wkłada, tak dalej, jakby to co widzi w formie komiksu przekształca w takie słuchowisko audio, tak naprawdę. Dobrze, Michale, to ja tylko tak kontrolnie zapytam, bo trochę już czasu upłynęło, czy ktoś się do nas zwracał, czy ktoś coś pisał.
0: Tak, jak najbardziej. Mamy pytanie od Piotra tym razem. Głos Nathan na Androida. Proszę mi wytłumaczyć, jak ściągnąć ten głos na telefon z tym systemem. Próbowałem i nawet ściągnąłem te aplikacje RHT, ale głosu nie mogłem znaleźć.
3: RHT. Musisz zapatrzeć się w aplikację RH Voice, która jest dostępna w sklepie Play tylko. Zaraz, bo
2: tak,
3: chodzi o to,
2: jest,
3: że żeby otrzymać te głosy, to trzeba mieć dostęp do testów wewnętrznych. Swego czasu na liście dyskusyjnej Tyflos pisał Zwonimir Stanecic taką wiadomość, że są poszukiwani testerzy głosów RH Voice na Androida. I można było, mam wrażenie, że dalej można pisać do niego ze swoim mailem na Gmailu, w sensie ze swoim mailem, który definiuje nasze konto Google'a, żeby można było zostać zapisanym przez autorkę tego silnika do testowania aplikacji z poziomu, której możemy zaopatrzyć się w głosy różnych języków, między innymi w Nathana, dla polskiej wersji. No i tak, ja w tych beta testach jestem. Mam tego Nathana zainstalowanego. Co prawda go nie używam, bo dla mnie to jest wszystko za wolne, a nie wiem, gdzie są te konfigi. Będę musiała się przyjrzeć tej kwestii. Ale jakby jest to dostępne, tylko właśnie na razie jest to jeszcze, jeśli chodzi o Androida, rzecz testowa.
2: Natomiast Zwonimir też mówił o tym niedawno, pisał na liście właśnie też Tyflos, że ta wersja oficjalna, publiczna już jest coraz bliżej, więc to nie powinno długo potrwać, zanim się ukaże dla wszystkich. Swoją drogą na Groups.io na serwisie jest też lista dyskusyjna osób zainteresowanych RH Voice'em, więc można się zapisać. No dobrze, jeżeli to są wszystkie kwestie, które nurtowały słuchaczy, no to może przejdźmy dalej. I tu znów Paulina. Mam nadzieję, że dam radę kogoś jeszcze więcej zapowiedzieć i że połączenie mnie utrzyma. Zobaczyć może. Już ruszyły zapisy na to wydarzenie. Co tam jest więcej informacji? Co udało się pozyskać, Paulina?
3: To znaczy, generalnie dla osób, które już są zaznajomione, no to jest projekt coroczny. Fundacja Zobaczyć Może i w tym roku daje możliwość osobom niewidomym właśnie zobaczyć może, jak nazwa wskazuje, czyli dołączyć do rejsu dostępnego dla niewidomych pełnomorskiego w terminach wakacyjnych. Pierwszy termin jest w czerwcu. Zaraz sprawdzę bardziej szczegółowe informacje. Tak. Pierwszy etap od 18 czerwca 2022 roku do 25 czerwca. Etap drugi od 25 do 2 lipca. E, i są to rejsy na Bałtyku z początkowym i w początkowym i końcowym porcie w Gdyni z planowanym odwiedzeniem wizy. Odpłatność uczestnika wynosi 1500 zł. Z tego, co pisze Fundacja Zobaczyć może, przepraszam. Jest to połowa tak naprawdę kosztów, które trzeba ponieść, aby uczestnik mógł się wybrać w taki rejs, ale drugą połowę uzupełniają środki uzyskane przez fundację od fundatorów i donatorów. Z tego, co wiem, są też potrzebne osoby do testowania jakiegoś nowego systemu nawigacyjnego. Podobno pierwsze takie króciutkie dwudniowe rejsy mają odbyć się już w kwietniu. I aby uzyskać więcej informacji, należy pisać na adres mailowy r.roczen@zobaczycmorze.pl, ale że nie jest to informacja potwierdzona i oficjalna, to tylko sygnalizuje. Natomiast z takich innych informacji jeszcze to organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i powrotu uczestników, a także wydatków osobistych w czasie rejsu. Kryteria rekrutacji uczestników tutaj też mamy wymienione. Rekrutacja otwarta z pierwszeństwem dla nowych uczestników. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do okazania aktualnego paszportu covidowego. Osoby z niepełnosprawnością do dostarczenia skanu orzeczenia o niepełnosprawności, a niepełnoletni, a osoby niepełnoletnie, które mają minimum 16 lat, są zobowiązane do dostarczenia pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rejsie. Rejestracja. Link jest prosty, więc podam zobaczycmorze.pl/zgłoszenie. Fundacja zapewnia czarter żeglowca z załogą stałą i doświadczonymi oficerami. Ubezpieczenie NNW, zamustrowanie szkolenia i zawody żeglarskie, pamiątkowe koszulki i pokrycie opłat eksploatacyjnych. Więcej informacji jest na stronie, która będzie podlinkowana w komentarzu. Można też zapisać się na listę mailingową. Tutaj też będzie link na tej stronie. Można skontaktować się, aby uzyskać więcej informacji, na adres e-mail fundacja@zobaczycmorze.pl i są też numery telefonów. Także polecamy, zapraszamy.
0: I życzymy stopy wody pod kilem.
2: Tak jest. Ciekawe, czy ten system, który będzie testowany, to będzie system SARA, ten taki chyba szwajcarski albo francuski, o którym mówiliśmy chyba jakoś rok temu. No i miło widzieć, że wydarzenie wraca, jak rozumiem, powrót wielki po pandemii, kiedy to nic się nie działo. No wszystkim, którzy będą się zapisywać, rejestrować i miejmy nadzieję brać udział, no życzymy wiatru pomyślnego i miłych wrażeń. A tymczasem wracamy do tematu, który już dzisiaj nam się troszkę pojawił, ale Mikołaj tutaj nam naświetli trochę więcej jakby zakulisowych szczegółów, czyli co martwi twórców screenreaderów, jak chodzi o komputery Dell.
1: Tak, jeżeli chodzi o komputery Dell, to na wielu laptopach Dell jest problem. Jest problem z kartami dźwiękowymi, jest błąd w sterowniku do tychże kart i jeżeli używamy screenreaderów i nie do końca wiadomo, co konkretnie te screenreadery robią, co te karty tak bardzo rozwściecza, ja podejrzewam, że może być to to, jak często w screenreaderze jakby przechodzimy z jednego audio w drugie. Czyli nie wiem, jeżeli włączymy sobie spotkanie na Zoomie czy Teamsach, inną muzykę na jakimkolwiek odtwarzaczu muzycznym, no to odtwarzamy powiedzmy jeden plik i ten plik zmienia nam się raz na kilka minut. gdzie w screenreaderze za każdym jakby naciśnięciem klawisza no coś się kończy, coś się zaczyna, jakby jest nowe audio, no, nowy początek, tak? Screenreader zaczyna jakby nam od nowa mówić. A my takich nowych naciśnięć możemy mieć kilka na sekundę. Ja podejrzewam, że to może być to. Ja nie wiem do końca, co to jest. W każdym razie jest jakiś błąd. Błąd objawia się tym, że rośnie nam zużycie pamięci. Bardzo trudno jest zdiagnozować, co stoi za tym zużyciem pamięci, bo w menedżerze zadań nie pojawia nam się żaden proces, który by tę pamięć zajmował, a ta pamięć jest ewidentnie zajęta. Korzystając z bardzo specjalistycznych narzędzi Microsoftu dla twórców nawet sterowników do diagnozowania takich problemów, też wiele się nie dowiemy, bo te narzędzia nam wskazują na śledzenie zdarzeń, na dziennik zdarzeń Windowsa, a to tak naprawdę nas do niczego za bardzo nie prowadzi. No i co? To się okazuje, za problemem stoi faktycznie karta dźwiękowa. Problem też się objawia tak, że jeżeli ta pamięć nam podskoczy do jakiejś ogromnej wartości, tam 90 kilku procent zużycia, co się prędzej czy później stanie, niezależnie ile tego RAMu mamy. Jeżeli mamy tego RAMu, nie wiem, 128 giga, to sobie pokorzystamy z tego komputera parę dni, może na tylu gigabajtach, ale prędzej czy później to po prostu dojdzie do 100%. No i właśnie, zaczynają nam się wysypywać aplikacje, zaczynają nam się pojawiać jakieś dziwne błędy, zaczynają nam się na przykład pojawiać błędy jakieś z Firefoxa, że wystąpił jakiś błąd, nie można uzyskać dostępu do adresu, coś tam, ok, przycisk i nam się Firefox zamyka, NVDA nam na przykład potrafi powtarzać komunikat landscape, czyli nie wiem, orientacja
3: albo się
1: pozioma.
3: Wyłączać.
1: Albo się wyłączać, tak. No i też może to doprowadzić do kompletnego blue screena i wysypania nam po prostu kompletnie systemu względnie zawieszenia i doprowadzenia do takiego stanu, że się naprawdę nie da nic z nim zrobić poza resetem. No i właśnie, jakie jest rozwiązanie? Rozwiązania są dwa. Rozwiązanie rekomendowane przez Freedom Scientific, przez twórcę JOS-a, który to wydał notę techniczną w tej sprawie i informuje klientów, że jest taki problem, jest takie, żeby zabić usługę wavesvc.exe. Jest też podane dokładnie w tej nocie, jak należy to zrobić. Tylko tutaj Freedom ostrzega, że będzie to powodowało brak wykrywania, podłączenia lub odłączenia urządzenia z portu jack do restartu komputera, czyli po prostu jeżeli odłączymy coś z portu, to musimy zrestartować komputer. Moim rozwiązaniem, które u mnie na Dellu, bo jednego takiego mam z tym problemem, też zadziałało, jest przywrócenie sterownika domyślnego Microsoftu do obsługi dźwięku i wtedy wszystko działa ładnie i można wyjmować i wkładać wtyczkę do portu 3,5 mm i jest to wykrywane, ale doszły mi takie słuchy, że na niektórych komputerach to powoduje całkowitą utratę dźwięku, więc no, jak już też wcześniej wspominaliśmy, przed takimi operacjami, przed takimi zabiegami karta USB względnie osoba widząca pod ręką, co nam wygodniej, no to powinien być jednak nam gdzieś tam coś, to powinno być jednak coś tam wymaganego, bo bez tego będzie problem. A poza tym, no właśnie, to jest
3: albo
1: JOS.
3: Linijka brajlowska.
1: Albo linijka brajlowska, tak. To jest JOS. NV Access oficjalnie się jeszcze do tematu nie ustosunkował, ale wiem, że trwają wewnętrzne dyskusje w NV Access i w ogólnie pojętej społeczności NVDA na temat tego błędu i że błąd jest. I jest całkiem prawdopodobne, że w jednej z najbliższych wersji NVDA w sekcji wymagania systemowe pojawi się adnotacja, że NVDA w obecnej chwili nie jest w pełni kompatybilna z urządzeniami firmy Dell i że tych urządzeń należy unikać. No właśnie z uwagi na ten błąd i z uwagi na ten problem. I to też, żeby nie było, to nie są wszystkie urządzenia, ale coraz więcej osób, ja też nie jestem ani pierwszą, ani jedyną osobą, która się z problemem mierzy, My tutaj w naszej załodze mamy już dwie osoby, a poza nią jest tych osób oczywiście znacznie, znacznie więcej, no, które mają taki problem i z tym problemem coś należałoby zrobić. No, kiedy coś z tym problemem będzie zrobione, tego nie wiemy.
3: Nie wiem, na ile mogę wysnuć taką tezę, ale chyba te budżetowe dele z serii Wostro się z tym problemem nie zmagają, ponieważ mój poprzedni del właśnie jest z serii Wostro i nie miałam tych zaraz. Miałam, nie miałam?
1: Wiesz co, ja mam w ogóle wrażenie, że chyba to są po prostu nowe dele.
3: Tak, chyba chodzi o nowe dele.
1: Nowe dele.
3: I też gdzieś tam słyszałam, ale w sumie nie, nie jest to potwierdzona informacja, że o ile przez jakieś ostatnie 2-3 lata Dell rezygnował z wciskania nam ulepszeń od Waves Max Audio, których wyłączyć praktycznie bez osoby widzącej nie sposób, o tyle znowuż...
1: Teraz to one są w ogóle po chamsku wciskane do tego stopnia i już też takie raporty się pojawiają, że na niektórych komputerach te ulepszenia są do tego stopnia perfidne, że one się zaczynają pojawiać na zewnętrznych kartach dźwiękowych. I tu już nawet osoby, które no, mają jakieś no, pojęcie o dźwięku i zamierzają z nim troszkę bardziej profesjonalnie pracować, no to dopóki nie używamy ASIO, bo ASIO to się chyba nie dotyczy, no to nawet jeżeli mamy jakiś lepszy zewnętrzny interfejs, to się też możemy obudzić w pewnym momencie z tego typu komputerem, bo to też nie są wszystkie dele, na którym nagle się okazuje, że na naszym mikrofonie to jest w ogóle jakiś kompresor, którego my nie chcemy, a na naszym jeszcze jakiś odszumiacz, którego my nie chcemy, a na naszym odtwarzaniu to jest i tak dalej, i tak dalej. No nie, no nie, no nie. To nie jest, jak dobrze mówisz, na niektórych urządzeniach i tu znowu, na przykład nie na moim, nie da się tego wyłączyć samodzielnie, na moim się na przykład da, więc no w tym momencie niestety
3: no na moim też się da jeszcze
1: odrazić osobom niewidomym kupowanie.
3: Jeszcze i już.
1: Okej, bo w tym momencie no z delami możemy trafić, może coś sensownego, ale jest ten problem i o ile osoby techniczne sobie jakoś z nim poradzą, o tyle osoby techniczne troszkę mniej będą miały z nim spory problem.
2: Dobrze, dzięki Mikołaju za to ostrzeżenie. Dobrze wiedzieć, że producenci screen readerów są tego świadomi. No i miejmy nadzieję, że Dell też podejmie jakąś współpracę i będzie chciał ten problem jakoś rozwiązać. Aczkolwiek no, różnie bywa. Warto się orientować w takich kwestiach. Fakt, że aktywny samorząd aktualnie jest, więc dofinansowanie na komputer otrzymać można, no to już teraz wiadomo, że nie warto inwestować przynajmniej w tym roku, przynajmniej na ten moment, no w sprzęty firmy Dell. Ty, Paulino, masz też jeszcze informacje na temat jednego projektu, projektu staży oferowanego przez stowarzyszenie, przez Fundację Integralia. Czy możemy prosić o więcej informacji?
3: Chyba Paulina nam... przepraszam.
2: Tak, jesteś?
3: Klawiatura mi się wypięła i nie mogłam się odciszyć. Ale przechodząc do newsa, do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyli 30 roku życia. Oczywiście cytuję ze strony, która będzie podlinkowana w komentarzu. Każda firma określa własne wymagania i zakres zadań na stażu. A jeśli chodzi o firmy, które podjęły współpracę i które chcą zapewnić staże osobom, beneficjentom po prostu, to na pewno jest to Ergo Hestia i Bayer, ale jeszcze trwają nabory dla firm. One będą... działały do 10 kwietnia. Do 10 kwietnia będą się mogły zgłaszać firmy i instytucje, które będą chciały zapewnić staż. No i właśnie możemy przesyłać CV. I jeżeli spełniamy te bazowe wymagania, no to może uda nam się właśnie uzyskać staż w takim programie. CV można wysyłać przez stronę www.sprawnystaz.pl, razem pisane, tak jeszcze się upewniam. I tutaj też jest taka adnotacja, że dla najlepszych kandydatów istnieje szansa na kontynuację kariery. Także myślę, że fajny projekt dla osób, które się chcą zawodowo zaktywizować.
2: Jasne, dziękujemy Ci za tą informację. A teraz, no właśnie, tak garść drobniejszych newsów. No i tutaj moje pytanie. Czy wy, którzy używacie Gmaila na iPhone'ie, odnotowaliście, że są jakieś nowe dźwięki? Nie wiem, czy ktoś ma takie doświadczenie. Nowe dźwięki w aplikacji Gmail Live?
4: Ja używam Gmaila na iPhone'ie w aplikacji Mail, więc jakby tak czy inaczej...
0: A ja mam Outlooku.
2: A, no to jeżeli ktoś z was słucha, z nas, kto używa aplikacji Gmail, i są tam albo nowe dźwięki domyślnie, albo może w ustawieniach doszła jakaś opcja zmiany dźwięku powiadomień, no to myślę, że może to być ciekawa obserwacja. Dajcie znać, czy coś takiego rzeczywiście jest, bo dotarła do mnie taka informacja, że to jest, natomiast jeszcze tego sam nie potwierdziłem, też używam przez aplikację Mail. Natomiast coś, co już gdzieś jest potwierdzone, to przez Jonathana Monzena, to informacja, iż aplikacja Uber się poprawiła. I tak, bo od tygodni już są problemy zarówno z Uber, jak i z Uber Eats w różnych obszarach. No i nie wszyscy mieli te problemy, niektórzy mieli, niektórzy nie, ale na tyle dużo osób je miało, że zaczęli się kontaktować z Uberem. No i Jonathanowi udało się dotrzeć gdzieś tam wyżej do nawet inżynierów Ubera. Ktoś tam z Ubera pozwolił mu nawiązać kontakt gdzieś wyżej niż ten pierwszy support z poziomu pierwszego, niż wsparcie techniczne, które odsyłało jego zgłoszenia gdzieś tam, nie wiadomo, w niebyt. No i doszło do tego, że spotkali się chyba na jakimś Zoomie. Jonathan prezentował tymże właśnie programistom z Ubera, jaki jest problem. Ponoć pokój wirtualny na Zoomie był pełen ludzi z Ubera, którzy byli chętni wysłuchać tych różnych uwag. I Jonathan się dowiedział kilku rzeczy. Po pierwsze, te zmiany, które właśnie pojawiły się na gorsze w obydwu aplikacjach, są to zmiany typu testów AB, czyli u części osób się one pojawią, u części nie. Uber po prostu coś sobie testuje i bez aktualizowania aplikacji w App Store po prostu na swoim serwerze wypuszcza jakieś drobniejsze aktualizacje, które zmieniają coś też w samej aplikacji i powodują, że ona działa lepiej lub gorzej. Widocznie ci, którzy mają problemy z dostępnością, otrzymali tą wersję gorzej. Te błędy dostępności są już naprawiane i z tego, co Jonathan raportował w ostatnim odcinku Mozen at Large, u niego już w aplikacji Uber problemy, jakie miał, zniknęły, w Uber Eats jeszcze nie. I radzi on osobom, które te problemy jeszcze mają, aby otworzyć Ubera, przynajmniej na iOS-ie, zamknąć go kompletnie z paska, czyli no wejść w ekran przełączania programów i no trzy palce do góry, wywalić go kompletnie, otworzyć raz jeszcze, odczekać tak 10 do 15 sekund, zobaczyć, czy coś się poprawiło. Jak nie, to zamknąć i jeszcze raz otworzyć. I po kilku takich próbach uruchomienia, odczekania, chwilę zamknięcia, uruchomienia znowu, może być tak, że się odświeży ten kod z serwera, który się dynamicznie gdzieś tam aktualizuje i te poprawki wejdą i będzie już Uber sam z siebie działał lepiej. Jeżeli wam działa lepiej, no to ja się cieszę. Jeśli nie, to próbujcie tak, jak powiedziałem przed chwilą, a jak nie, to może za jakiś czas do was również poprawki dotrą. No miejmy nadzieję, że Uber Eats również zostanie naprawiony, wszak sporo osób z niego korzysta. Kolejna kwestia to...
0: Oj, i niestety wygląda na to, że znowu to Zoom
4: w międzyczasie
0: nam zastrajkował.
4: Ja się też jakby odniosę do tego, co tutaj Paweł powiedział. Też ostatnio czytałem właśnie takie ciekawe przemyślenia któregoś z amerykańskich testerów, audytorów dostępności człowieka, który w branży siedzi, że z testami AB to są w ogóle bardzo duże problemy, że podobno zdarzały się już przypadki, że jakaś aplikacja była audytowana w dziedzinie dostępności, te audyty przeszła, bo się okazało, że tester dostępności dostał taką wersję i taki wariant testu AB, który akurat był dostępny, po czym użytkownicy dostawali te aplikacje i zastanawiali się, jakim cudem ona przeszła ten audyt, przecież tam nic nie działa. I się okazywało, że na przykład użytkownicy dostali inną wersję tejże aplikacji, w której te testy AB nie działały. I że był nawet taki przypadek, że jeden z jakichś aplikacji bodajże rządowych miała kod captcha i były właśnie dwa testy AB i byli dwaj różni dostawcy tej captchy. Jeden z dostawców tej captchy miał bodajże zadanie matematyczne, a drugi z dostawców tej captchy miał tylko obrazek. No i oczywiście audyt niczego nie wykazał, wszystko jest super, po czym aplikacja została wdrożona na produkcję i połowa użytkowników nic nie mogła zrobić, bo dostawała kod, gdzie był tylko obrazek. No i to jest właśnie problem z wszelkiego rodzaju testami dostępności i myślę, że to jest też taka ważna gdzieś tam uwaga, jeżeli ktoś by się takimi testami zajmował na przyszłość, żeby zawsze zapytać no, ludzi zajmujących się tą apką, czy takie testy nie są u Was prowadzone, no bo jeżeli są, to trzeba wtedy przetestować każdy wariant, bo to, że jeden jest dostępny, wcale nie znaczy, że muszą być dostępne wszystkie.
0: W międzyczasie Paweł wrócił. Tak,
2: tak. Tak. O Uberze mówiliśmy, o Uberze, którego należy kilka razy porestartować, ubić z paska ostatnich aplikacji, przełożenia programów, uruchomić ponownie, odczekać chwilę i być może załaduje się ta nowa, lepsza wersja. Natomiast drugą aplikacją, która doznaje poprawy w kwestii dostępności, chociaż to jeszcze nie do końca wychodzi, jest Quizvanie. Bo w Quizvaniu również takie poprawki w ostatniej nawet wersji, która wyszła jakoś tydzień temu, są wspomniane. I rzeczywiście ta gra próbuje działać. Ona próbuje być dostępną. Przypomnijmy, że Quizvanie jest to silnik Unity, którego wtyczki dostępnościowe jak najbardziej są, nawet dla platform mobilnych z ekranami dotykowymi. Natomiast no właśnie w tym przypadku implementacji są cały czas jakieś problemy. Na początku jakieś opcje widać, potem one znikają. Wszystko się zapętla wokół jednej funkcji gdzieś, albo potrzebujemy więcej instruktażu od twórców Quizvania, jak z tego korzystać ze screenreaderem, no bo firma musi jeszcze pracować. Co się dzieje i to nie usłyszy, bo fajnie byłoby znów w Quizvanie móc pograć. Trzecią aplikacją jest Overcast. Overcast, który jest podcatcherem, aplikacją do podcastów. Zdaje się, że ona jest właśnie autorstwa Marco Armenta z chyba The Verge, czy któregoś z takich głównych portali technologicznych amerykańskich, jeżeli się nie mylę. I no właśnie Overcast też ma teraz lifting interfejsu za sobą. Wiele ekranów się zmieniło graficznie. No i to jest przy okazji też możliwość była dla autora, żeby trochę uporządkować kwestie dostępności. Kwestie zwłaszcza na razie czynności na pokrętle będą uporządkowane, bo zdarzało się tam, że były akcje, na przykład dwie akcje delete, gdzie jedna była akcją usuń, a druga tak naprawdę oznacz jako odsłuchany odcinek podcastu. Teraz to ma być uporządkowane, ma powoli to wszystko coraz bardziej przypominać to, co miałoby przypominać od początku. I nawet autor się podzielił dla zainteresowanych na swoim Twitterze jakąś bardziej techniczną notą o tym, jak konkretnie, co musiał jakiś stworzyć własny element niestandardowy, żeby osiągnąć to, co chciał tak naprawdę osiągnąć. Więc no tutaj widać zaangażowanie. Ja zauważyłem, że Overcast wprowadził coś, czego mi brakowało w nim, czyli możliwość pokazania w kolejności chronologicznej ostatnich podcastów, które przyszły, czy ostatnich odcinków, które przyszły, nieważne z jakiego podcastu. Tylko że tu, prawda, w tym miodzie potrzeba też tej łyżki ciekciu. No bo niestety lista ta wyświetla się jako takie menu, które jest sygnalizowane tym takim dźwiękiem pum-pum przez VoiceOvera, takie menu kontekstowe, w którym widać niestety tylko ostatnich 5 odcinków właśnie w takiej kolejności. Element ten jest na ten moment niezaetykietowany, bardzo możliwe, że zostanie to też naprawione i znajduje się bezpośrednio nad listą wszystkich podcastów. Może zostanie to rozbudowane, może będzie lepiej, nie wiem, natomiast no jest to jakiś krok w dobrą stronę i zobaczymy, co dalej autor osiągnie w kwestii dostępności. Kolejny drobny news należy do Aira, czyli system asysty, taki jak Be My Eyes, wizualnej asysty, to się tak nazywa profesjonalnie, tylko oparty o zatrudnionych agentów, o osoby, które są przeszkolone, zatrudnione na umowę o pracę i płaci im się za to, a płacimy też poniekąd my, no bo płacimy za subskrypcję. Znaczy my konkretnie nie, bo w Polsce usługa dostępna przynajmniej oficjalnie nie jest. Natomiast, no właśnie, jest dostępna na przykład w Stanach i można z niej korzystać, gdyby ktoś potrzebował. I te właśnie, właśnie aplikacja ma się doczekać wersji desktopowej, w której to będzie można się połączyć z Windowsa czy z Maca z agentem oraz udostępniać ekran i udostępniać dokumenty, co może się okazać przydatne, kiedy mamy jakiś niedostępny dokument do przeczytania czy jakieś bardziej wizualne dane, z którymi musimy się zapoznać. No i właśnie, tutaj nam pomaga Era.
4: Dla mnie bardzo dużą hipokryzją jest to, co ostatnio zrobiła Aira, bo wysłali maila, newslettera do wszystkich swoich gdzieś tam członków, a że ja tam miałem konto, no to jakby jestem na tej liście mailingowej, że w ogóle pomagamy uchodźcom z Ukrainy i będzie w ogóle wielki koncert i my sponsorujemy i super i biedni uchodźcy, pomagajcie im. Jakby z jednej strony super, no jakby popieramy. Z drugiej strony, no jesteście firmą dla niewidomych, pomagającą im w różnych rzeczach. Ci ludzie mają wojnę w kraju. Czasami nie potrafią sami gdzieś dotrzeć. Potrzebują dokładnie takiej pomocy. Sporo z nich zna angielski. No jakby dla mnie krok jest prosty i oczywisty. Jeżeli chcecie naprawdę pomóc ludziom na Ukrainie, to się na tę Ukrainę otwórzcie. Tak, po prostu, nawet na czas tej wojny. Ale jakoś do państwa z Aira to chyba tak nie za bardzo dociera.
2: Nie, jedyne o czym wspomnieli w wywiadzie dla That Real Blind Tech Show to, że no właśnie, mają jakąś agentkę. Jedna z ich agentek pochodzi z Kijowa i ma tam dalej rodzinę, ale to było bardziej w kontekście tego, że no tutaj wojna, a tam ludzie narzekają na czas oczekiwania na połączenie z agentem albo że nie są zadowoleni z jakości pomocy, jaką otrzymali. Ale istotnie w kwestii wojny no nie widać tego otwarcia. Jeśli chodzi o jeszcze inne drobne newsy, to przez konferencję CSUN dowiedzieliśmy się też i przez no, jedną z informacji, jaką tam odwiedzającym ich stoisko udzielił Humanware, jest planowany Victor Reader Steam 3. Nie wiadomo jeszcze na kiedy, nie wiadomo jeszcze czym będzie się różnił od poprzednich modeli, ale jeżeli znaliście te czytniki książek, to ma wrócić nowa wersja tego czytnika, ulepszona, uświetniona. Zobaczymy o ile. Ma także ruszyć konferencja Accessible Music Tech poświęcona no właśnie dostępności technologii wspomagających tworzenie muzyki przez osoby niewidome, słabowidzące. I tyle na razie wiemy. Wiemy też, że ma się ona odbyć 23 września. Natomiast nie wiadomo nic więcej. Można się zapisać na newsletter i wtedy się czegoś więcej dowiemy. No i ostatni z takich drobnych newsów, bo Seeing Assistant Move ma nową wersję, wersję na Androida, która dogania to, co do tej pory było dostępne tylko na iOS-ie. I cóż to za zmiany mamy w tej wersji? Na pewno już słyszeliście o tym, że Valhalla jest nowym silnikiem nawigacji zakręt po zakręcie dostępnym w Seeing Assistant Move, więc teraz jest to już dostępne na obu platformach. wyświetla też nazwy ulic, które mamy przekroczyć. Możemy tam też manipulować w sposób dość dowolny trasą, o czym zaraz powiem. No i ogólnie jest dużo lepiej niż było. A mamy takie jeszcze zmiany. Dodano nowoczesne narzędzie do wyznaczania tras typu zakręt po zakręcie Valhalla. Nowy sposób wyświetlania obsługi śledzonych punktów spójny z iOS. Wiele nowych możliwości śledzenia punktów trasy. Blokowanie, wykluczanie, wymuszanie komunikatu poprzez wskazania kierunku itp. Możliwość ustawiania kolejności elementów na listach z akcjami i profilami użytkownika. Szybkie akcje na niektórych przyciskach z ekranu głównego. Stuknięcie z przytrzymaniem. Dokładniejsze informacje znajdują się w menu pomoc w liście zmian. Wiele innych usprawnień i lista zmian. No i tu właśnie mamy takie różne opcje. Blokowanie i wykluczanie, czyli no właśnie, wykluczanie na przykład punktów tras polega na tym, że jeżeli już zostanie nam wygenerowana trasa zakręt po zakręcie, to będzie można zaznaczyć kilka punktów na tej trasie, na przykład, nie wiem, jakaś tam jedna ulica, przez którą nie chcemy iść, a następnie punkt najlepiej jeszcze, nie wiem, przed tą ulicą i po, żeby był taki cały, powiedzmy, zakręt, taki trójkącik, i dajemy wykluczenie, co sprawia, że trasa zostanie przeliczona z pominięciem tej ulicy, którą nie chcemy iść i zostanie wytyczona na nowo. No takiej funkcji chyba jeszcze nie miała żadna nawigacja do tej pory, bo zazwyczaj było wyliczanie tak, jak proponuje tam jakiś czy Google, czy inny OSM, gdzie no nie było takiej możliwości, żeby spersonalizować sobie tę trasę. Można było wziąć albo najkrótszą, albo najszybszą, albo w jakiś inny sposób jeszcze dogodną. A tu możemy tak zrobić.
4: To trzeba Slingo asystentowi też przyznać. Ja nie chodzę jakoś wiele sam, nie poruszam się jakoś wiele sam, ale jakby w niektórych zastosowaniach mi się ta aplikacja przydaje i ja muszę to Slingo asystentowi przyznać. To jest aplikacja skomplikowana, to jest aplikacja zaawansowana, ale to jest aplikacja, którą można sobie ładnie dostosować pod jakby nasze własne potrzeby. Jak mamy jakąś konkretną, specyficzną rzecz, którą my chcemy z tą nawigacją zrobić, tak na przykład moim zastosowaniem ostatnio bardzo takim częstym Slingo asystanta jest wyłapanie mi jednej konkretnej stacji kolejowej i danie mi informacji, jak jestem w pobliżu kilku kilometrów od tejże stacji, no to taki właśnie Seeing Assistant i jego ustawienia i ustawienie promienia, w których on będzie dawał te informacje, ustawienie częstotliwości, ustawienie tego wszystkiego, no pozwala mi to dostosować dokładnie do jakby moich warunków, dokładnie do moich zastosowań, gdzie nie wiem, no inne aplikacje mam wrażenie, że mi do końca tego aż w takim stopniu nie dają.
2: Tak, więc to jest jedna z rzeczy, które doszły. Co jeszcze jest? Jest na przykład opcja, z tego co widzę z opisów, które można znaleźć w więcej, lista zmian. To jest też nowy punkt, że lista zmian jest dostępna, taka bardziej szczegółowa w tej samej aplikacji. Jest na przykład możliwość, i to jest na ekranie głównym, dodawania tras, znaczy punktów, do których chcemy iść po trasie zakręt po zakręcie, do ulubionych. I wtedy są ulubione zakręt po zakręcie i tam możemy sobie wybrać jakieś takie cele, żeby już nie musieć wyszukiwać punktów od zera i klikać wygeneruj trasę i cały ten kreator przechodzić, to możemy z ekranu głównego wywołać sobie takie specjalne ulubione do zakrętu po zakręcie i bardzo szybko zastartować trasę. Też dodano wsparcie dla systemu OSM Nominatim, który służy do odtwarzania adresów rzeczywistych z współrzędnych geograficznych. I dzięki temu, jeżeli byłby jakiś problem z pobieraniem kafelków z punktami, to wtedy aplikacja przełącza się w tryb właśnie Nominatimu i przynajmniej jak nie powie nam jakichś tam miejsc, to poda nam adresy najbliższe i jakieś tam, powiedzmy, ulice, więc to chociażby będzie jakaś opcja tutaj nawigacji. Też blokowanie punktów, czyli jak rozumiem, można punkty jakoś tak spriorytetować, że nieważne jakie byłyby komunikaty i inne ustawienia, to ten jeden punkt będzie nam zawsze określany. Jest też opcja wymuszania komunikatu, czyli jeżeli położymy telefon na dłoni, jak rozumiem, nakierowując go w kierunku tego punktu, to możemy tak trzymać i będziemy dostawać komunikaty o no, odległości i tymże kierunku i jakichś tam zachodzących zmianach. Tych zmian pomniejszych jest jeszcze dużo, tak jak już wspomniałem, zamiana kolejności akcji w pewnych menu i na listach profili no wiele, wiele innych, więc no, warto się, jeżeli dawno nie otwieraliście, zapoznać z tym, co Seeing Assistant Move oferuje, zwłaszcza, że jest aplikacją darmową, więc no, myślę, że warto do niej od czasu do czasu zajrzeć. Michale, czy my coś w międzyczasie otrzymaliśmy?
0: Na razie nie.
2: Napisane. Na razie nie? Dobrze, no w takim razie przejdźmy dalej. I następną ciekawą rzecz chciałby nam przekazać Mikołaj, który, no właśnie, chciałby nam coś powiedzieć o okularach dla osób niewidomych rozszerzonej rzeczywistości.
4: Tak,
2: które
4: nie
2: są
4: wiem.
2: Już w sprzedaży z tego, co widzę nawet.
4: Tak, nie wiem w sumie, czy to są do końca okulary, bo nazywa się to headset, czyli coś no, zakładane na głowę, ale no, na pewno ma to przewodzenie kostne i ma to jakiegoś swego rodzaju kamerę, przez którą no, obserwuje to nasz świat. I nie jest to urządzenie jakoś wybitnie drogie, jeżeli chodzi o tę klasę urządzeń, bo kosztuje ono 999 funtów, wliczając w to podatek VAT. Więc wliczając w to cło, wliczając w to przesyłkę, no myślę, że 7-8 tysięcy na polskie złote, to się powinniśmy spokojnie zamknąć. Myślę, że 7 to się powinniśmy spokojnie zamknąć, więc no za takie pieniądze to już w aktywnym samorządzie teoretycznie można poużywać. Gdzie no Orka, no to już jest troszkę więcej. Envision Glasses to też chyba jest już troszkę więcej. No i teraz tak, co urządzenie potrafi? Urządzenie wymaga do działania telefonu, z którym to się łączy. Na razie działa z aplikacją na Androida. W czasie najbliższym ma działać również z aplikacją na platformę iOS i potrafi ono czytać tekst, zarówno dokumenty, jak i no, taki gdzieś tam krótki tekst, czy jakieś etykietki, na przykład na produktach. Potrafi nam również dawać wskazówki, jak mamy nakierować na ten tekst, czyli zakładam, że coś podobnego do wszelkiego rodzaju apek dla niewidomych pomagających nam skanować aparatem telefonu komórkowego, czyli informacja, że prawa krawędź niewidoczna, lewa krawędź niewidoczna i tak dalej. Potrafi on również rozpoznawać i opisywać sceny, opisywać co jest w pobliżu oraz informować nas, gdy zobaczy w kadrze twarz, jak i daje nam możliwość nauczenia się konkretnej twarzy i informowania nas, gdy rozpozna tę twarz, którą my sobie zapisaliśmy. I o ile ta funkcja w telefonie nie jest za bardzo przydatna, uważam, bo chodzenie ciągle z wyciągniętym telefonem, włączoną kamerą, to nie jest za fajna opcja. O tyle w okularach to może być opcja no, troszkę bardziej sensowna i troszkę fajniejsza. I jeżeli to faktycznie no, pozwoli nam, nie wiem, iść korytarzem i wyłapywać z tłumu znajomych, no może nie być to głupie. Urządzenie można sterować, jeżeli dobrze pamiętam, albo za pomocą samego telefonu, albo za pomocą komend głosowych, albo za pomocą kontroli głosowej. Jak no, cena wskazuje, podana w funtach, urządzenie jest sprzedawane przez Brytyjczyków. Nie wiem, czy jest produkcji brytyjskiej, wydaje mi się tak, ale na pewno ja w brytyjskim sklepie, w brytyjskiej firmie, do której oczywiście będzie link, urządzenie widziałem. Nic nie wiem, jak wygląda sprawa z lokalizacją polską tego urządzenia. Jeżeli no, jest spora część rzeczy robiona za pomocą telefonu, to jest jakaś szansa, że będziemy mogli chociaż wybrać sobie syntezę, ale nie ma takiej pewności i tutaj myślę, że zalecany byłby kontakt z producentem, czy chociażby w silniku OCR, którego to urządzenie używa, jest opcja wybrania sobie polskiego języka rozpoznawania tekstu. Bo to urządzenie myślę, że mogłoby być ciekawe, gdyby ten język polski był wspierany. Nawet w kwestii właśnie syntezy, w kwestii silnika OCR, bo już tam nie mówię o komunikatach, ale o właśnie języku rozpoznawania tekstu i o języku mowy, no to myślę, że byłaby to no, w miarę rozsądnie cenowo, w miarę rozsądna cenowo, czy to właśnie przez dofinansowanie, czy to nawet przez no, uzbieranie sobie, bo teoretycznie jest to możliwe, jeżeli komuś naprawdę na tym zależy, no kupić sobie takie urządzenie, bo no, Orcam to tam nie wiem 10 czy 15 tysięcy, a to no, zależy od kursu funta, teraz przy wojnie złotówka nie stoi za wysoko, więc raczej około 7, ale przy dobrych wiatrach może i w 6 dalibyśmy się radę jakoś zamknąć.
0: A tymczasem mamy telefon, no, to... więc proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. Dziś bardzo intensywnie telefon wykorzystywany. A kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
5: A witajcie serdecznie, Bartek po tej stronie.
0: Witaj, Bartku.
2: Witaj, Bartku.
5: Ja praktycznie to mam tylko... Zacznę może inaczej. Od pytania do Michała, bo dzwonię w sprawie aplikacji ICO, znowu można powiedzieć. I moje pierwsze pytanie brzmi, jaki masz sposób ustawiony w aplikacji ICO na autoryzowanie operacji?
0: Biometrię.
5: Okej. I właśnie moje pytanie brzmi w ten sposób. Czy spotkałeś się z taką sytuacją, że przy jakiejś operacji, nawet nie mówimy tutaj o przelewie, tylko chociażby, nie wiem, tak jak ja chociażby kilka dni temu w przypadku doładowania telefonu, że aplikacja poprosiła cię o numer PIN?
0: Tak, oczywiście, to się zdarza. To ona i tak co jakiś czas o ten PIN będzie prosiła. To się w różnych przypadkach dzieje. Ja szczerze mówiąc, być może nawet jest jakaś reguła odnośnie tego, kiedy, w jakim momencie poprosi o ten PIN, ale szczerze mówiąc, tego nawet nie analizowałem. Wiem jedynie, że od czasu do czasu tak się zdarza. Z reguły autoryzuje się biometrią,
5: jeżeli
0: ale...
5: Jeżeli chodzi o operację w ICO, to spotkałem się właśnie tylko z taką sytuacją, że w przypadku... innych operacji niż przelew prosi o PIN.
0: Oj nie, czasem w przypadku przelewu też.
5: No ja jeszcze, że tak powiem, się właśnie z tą sytuacją nie spotkałem, więc dlatego wolałem się upewnić, czy tylko u mnie jest ten problem, czy u innych użytkowników ICO, którzy nie tylko, że tak powiem, robią przelewy przez aplikację.
0: No nie, no ja mam takie wrażenie, że to jednak jest generalnie, to też zależy od kwoty, jaką przelewasz.
5: A powiem sobie, Michale, że kwota nie była dość duża, bo tylko było 20 zł. A jeżeli chodzi o doładowanie telefonu, to jest między 5 a 150 zł. To nawet jeżeli mamy ustawiony, nie wiem, nawet limit na przelew, powiedzmy 1500, to i tak w tym przypadku nie powinien nas prosić o podanie PIN-u.
0: Ja mam wrażenie, że nawet od czasu do czasu on i tak o podanie tego PIN-u będzie prosił. To po prostu chyba jest podyktowane jakimś względem bezpieczeństwa, że ta biometria, owszem, okej, działa z reguły, ale tak na wszelki wypadek jakby ktoś jednak...
5: Czyli w mojej sytuacji możesz to taką traktować jako taki przypadek trochę, tak? Że prosił akurat w przypadku, kiedy doładowywałem telefon.
0: Myślę, że tak.
5: A nie w przypadku przelewu.
0: Myślę, że tak.
5: Okej, i jeszcze taka druga sprawa, gdzie się powiedzmy, że ta sytuacja właśnie też mnie zaskoczyła, gdyż ni stąd, ni zowąd zerwało mi hotspot w iPhone'ie. I nawet jeżeli hotspot był aktywny w tym telefonie, z którego ten hotspot był robiony, to żadne inne urządzenie tego nie widziało. I moje tylko pytanie brzmi, czy któryś z was spotkało się z takim przypadkiem?
0: To znaczy, ale z jakim przypadkiem? Że
5: dajmy na to, że macie dwa iPhony, no powiedzmy, że tak jak w moim przypadku jest to SE 2020 i 8, tak?
0: No.
5: I z SE 2020 robimy hotspot na 8.
0: Tak.
5: I w SE 2020 jest włączony przełącznik dopuszczaj innych, a na 8 w ustawieniach Wi-Fi ta sieć, czyli nazwa naszego iPhone'a SE 2020 nie jest w ogóle widoczna.
0: Nie, ja się z takim czymś nie spotkałem, szczerze mówiąc.
5: A właśnie, ja dzisiaj z taką sytuacją się dzisiaj spotkałem i nawet, powiem szczerze, próbowałem na komputerze i też ten hotspot nie był w ogóle widoczny.
0: Może się zawiesił moduł Wi-Fi albo coś. No, ciężko wyrokować, Bartku.
5: Ale co pomogło? Ale co najlepsze tobie powiem, Michale, że inne sieci Wi-Fi były widoczne.
0: Nie, no tak, ja mówię o module Wi-Fi w

0: rozwiązać ten problem. I dlatego właśnie się pytam was, czy spotkaliście się z takim przypadkiem?
1: Ja się kiedyś dawno temu spotkałem się z sytuacją, że coś mi się tam właśnie też moduł bezprzewodowy zawiesił, ale to jeszcze chyba było na iPhone 5. To naprawdę dawne czasy. Więc
0: właśnie przy tych modelach dzisiejszych to raczej jest to niemożliwe.
1: To znaczy, no możliwe, podejrzewam, jest, że jest wiele różnych rzeczy i wiele czynników może mieć wpływ na te rzeczy, ale no raczej nie powinno zdarzać się to często. Ja bym się obawiał, Bartku, bardziej, jeżeli to byłoby jakąś regułą, a jeżeli coś takiego no, się zdarzyło tam powiedzmy raz. Fakt faktem, że raz za dużo, bo na przykład mógł ten hotspot być ci bardzo potrzebny w danym momencie oczywiście, ale no...
0: No powiedzmy, powiem szczerze, że akurat leciał streaming radio i aplikacja była otwarta w tle, w której właśnie leciał ten streaming i nagle przerwało. Ja myślałem, że to przerwało z tego powodu, że nie wiem, w SE 2020 mogłem zamknąć aplikację ustawienia, bo czasami tak się dzieje, że jak się zamknie aplikację, to ten hotspot czasami się zrywa. Nawet zauważyłem to na komputerze, że czasami tak się zdarza, że ten hotspot mi stąd i zowąd czasami ulega, że tak powiem, urwaniu. Ale właśnie zaskoczyła mnie ta sytuacja, że nie mogłem w ogóle odnaleźć tej sieci w ósemce.
1: Nie, no to po prostu coś się zadziało złego z modułem bezprzewodowym w iPhone'ie, który robił za hotspot i tyle moim zdaniem.
0: To jeszcze takie jedno pytanie a propos właśnie iPhone'a. Czy spotkaliście się z takim przypadkiem? Tutaj akurat też uderzę bliżej do voice-overa. Jakiś czas temu też, nie wiem z jakiego powodu, nic nie robiłem w ustawieniach, zaniknęła mi Zosia rozszerzona i w ogóle jej nie było, że tak powiem, w voice-overze. Jak wejdziemy w ustawienia, dostępność voice-over, mowa, głos, tam w ogóle nie było Zosi rozszerzonej, była sama Zosia. Spotkaliście się z takim czymś?
1: Ja się nie spotkałem.
0: Nawet nie można,
1: ja się nie spotkałem.
0: Nie można było nawet jej pobrać.
1: Ja się nie spotkałem, Bartku, ale może dlatego, że nie używam Zosi rozszerzonej. Nie używam w ogóle głosów rozszerzonych, to... więc no... Wiesz, jakby ciężko mi mówić o czymś, czego nie używam. Ale może ktoś z pozostałych prowadzących się z czymś takim spotkał.
0: Bo tutaj, jeżeli, Michale, mogę się bardziej upewnić, nie wiem, czy u ciebie, czy u Mikołaja... Bo nawet jeżeli zakładając oczywiście czysto hipotetycznie, tak, że mamy na przykład jakiś głos rozszerzony pobrany, nieważne czy to jest Ewa, Krzysztof czy Zosia, i powiedzmy, że go przypadkowo usuniemy, to jest możliwość pobrania go na nowo, jak rozumiem.
2: Co tak, ale z tymi głosami no ja właśnie. Też coś ostatnio miałem, jakieś kilka tygodni temu, przy którejś z aktualizacji, że tam się coś dziwnego robiło, tam się coś dziwnego sypało, ale ja chyba
0: zrestartowałem w końcu tego. To bodajże, Mikołaju, było jak właśnie się pojawiło 15.4, bo to się mi zdarzyło bodajże 2 tygodnie temu w niedzielę i od razu w poniedziałek kontaktowałem się z Apple'em, to mi zalecili, żeby połączyć go z iTunesem i zrobić to, że tak powiem, fizyczne odtworzenie. Czyli przez iTunesa, czyli nie przez wejście w telefonie w ustawienia ogólne i wyzeruj lub przenieś, tylko po prostu podłączenie go pod komputer i tam jakby postawienie na czysto systemu. I de facto powiem, że to pomogło. I nawet, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy, bo to z backupu przywracałem, to prawdopodobnie backup mógł zapamiętać, że Zosia rozszerzona wtedy już była pobrana po zrobieniu tego backupa i dlatego nie musiałem pobierać jej na nowo. Ale właśnie się pytam, czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem, bo rzeczywiście takie zjawiska nie są mi, że tak powiem, znajome.
3: Nie. Ja również nie. Mam iPhone'a od jakiegoś czasu i nie zdarza. Wszystkie głosy, akurat ostatnio się nawet bawiłem, mogłem pobrać bez problemu.
0: No ja właśnie myślę, że coś tu może być z tym, że pojawiło się te 15.4 i od tego zaczęły się jakby szwankowania z iPhone'ami. Nie wiem, czy wszyscy tak macie. Mówię tutaj do wszystkich użytkowników, nie tylko do was.
2: Ja jeszcze szczerze mówiąc nie aktualizowałem, więc się też mi trochę ciężko odnieść, ale...
0: No właśnie nie wiem, kurczę, do czego to można porównać, ale gdybyście może coś wiedzieli, to prosiłbym, żebyście dali znać, bo chciałbym sam wiedzieć, na czym stoję, że tak powiem.
1: Jasna sprawa. Może ktoś będzie coś wiedział i się odezwie. No, tak jak mówię, ja mam iOS-a 15.4, u mnie ja nie zauważyłem jakichś problemów.
0: Michale, przepraszam, że zapytam, którego głosu ty używasz?
1: Zosi, ale zwykłej.

0: Ale
1: kompakt.
0: W normalnej domyślnej.
1: Tak.
0: A nie wiem, czy możesz tak tylko zerknąć, czy masz możliwość pobrania z osi?
1: Wiesz co, to za chwilkę sprawdzę.
0: Okej, dobra, ja i tak was słucham, tak, że będę wiedział, że jeżeli poinformujesz. Dobra, to ja już nie przeszkadzam. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Bartku.
1: Trzymaj się, Bartku, hej.
2: Do usłyszenia. Dobrze, tutaj mówiliśmy o urządzeniach mobilnych, a okazuje się, że Paulina też ma dla nas w tych kwestiach nowości. Jakaś prosta gra na Androida o nazwie Memo się ukazała. O co dokładnie chodzi?
3: Czy mnie słychać teraz? Tak.
2: Tak, otóż, już najbardziej.
3: Otóż chodzi o grę Memo, którą w zasadzie w mniej niż jeden dzień napisał Dawid Pieper, twórca Eltena oraz naszej umiłowanej aplikacji Tyflo Podcast, dzięki której można słuchać naszych audycji. Generalnie gra jest wzorowana na pirackiej pamięci, którą niektórzy mogą pamiętać z gier Klango, i chodzi w niej o to, żeby zebrać karty z planszy, które mają ten sam dźwięk. Zaczynamy w pierwszej rundzie od chyba dwóch par kart. I mamy 30 sekund na starcie. Jeżeli uda nam się, no to uzyskujemy jakąś tam premię czasu w następnej rundzie, czy nawet w tej, nie pamiętam. No w każdym razie te zasady jakieś tam są, jeśli chodzi o czas i jeśli chodzi o liczbę kart w każdej rundzie. Jest później coraz trudniej i coraz więcej kart. Natomiast, cóż, dźwięki są takie, jakieś tam ptaszki. Jakoś tak nie miałam zbyt dużo czasu dzisiaj, żeby na tę grę bardziej spojrzeć, bo ona właśnie dzisiaj wyszła. Jest na Eltenie link do Dropboxa, do pliku APK, bo oczywiście nie jest ta gra w Google Playu. I ten link będzie również w komentarzu. Tak jak mówię, warto, jeżeli nie znacie pirackiej pamięci z Klango, to sobie gdzieś tam te instrukcje w głowie mieć, bo w samej aplikacji gry już instrukcji żadnej nie ma, tam jest po prostu przycisk start, trafiamy na planszę i próbujemy przejść grę.
1: To ja mogę dodać tylko tyle jeszcze, tak odnośnie tego, o czym była mowa przed momentem i o co pytał Bartek. To ja przed momentem sprawdziłem, mogę pobrać Zosię bez problemu. Także te Zosię w wersji rozszerzonej, 32 MB pobrała się, przełączyłem, sprawdziłem, działa, wróciłem z ulgą do Zosi standardowej. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. A teraz odbieramy kolejny telefon, jest z nami Krzysztof, witaj.
4: Witam, witam, nie wiem, czy mnie już słychać, czy
1: jesteś,
4: nie?
1: Słychać cię.
2: Jak najbardziej.
4: Witam, Pawle. Dzisiaj ty widzę w innej jakości. Jako pierwszy się dodzwoniłem już tak po tym innym łączu, że tak powiem, nie telefonicznym. No czasem tak z tym internetem niestety jest, że nam robi psikusy. Tak to jest. No ale fajnie, że wróciłeś, że fajnie to prowadzenie też ci wychodzi, także gratuluję.
2: Dziękuję. No, cieszę się, że rozumieję takie możliwości. Byśmy byli biedni, gdyby nie.
4: No ja tak dzwonię do was, dawno mnie nie było, ale to była celowa cisza, dlatego że jak pamiętacie, swego czasu miałem problemy z AirPodsami drugiej generacji, no i niestety powiem tak, że przeczyszczenie nic nie dało. No mikrofony po naszej rozmowie, Michale, po prostu wysiadły całkiem. I nawet ciszej zaczęła mi muzyka w nich grać, więc jakaś grubsza sprawa musiała być. No i powiedzieli mi, że wymiana mikrofonu przewyższa wartość słuchawek, więc no po prostu się nie opłaca. No i postanowiłem zainwestować w AirPodsy trzeciej generacji. Te najnowsze, co są teraz. Halo?
1: Tak, słuchamy.
2: Tak, jesteś z nami.
4: A, jest, myślałem, że mnie tak. Nie ma, że mnie coś ucięło. No i słuchajcie, powiem wam tak, jeżeli chodzi o wygląd, to etui jest troszkę dłuższe, a wyższe, bym powiedział, tak jakoś mniej więcej. I te nóżki w tych słuchawkach są o połowę krótsze, jakbym porównywał do dwójek, to one są o połowę krótsze. Co inaczej się, co się przekłada na to, że inaczej one nam w uszach leżą. To znaczy, żeby mieć je w uszach, tak jak według producenta, według Apple, jak tam piszą, i potem jak je połączyłem z iPhone'em, to potem mi przyszła taka jakby wskazówka z porad, jak prawidłowo je nosić. No to było pokazane właśnie, że nie nosimy je tak, jak się nosiło te AirPodsy dwójki, czyli tym pałąkiem w dół, w pionie, tylko bardziej tak w poziomie pod skosem. I szczerze mówiąc, wydawało mi się to dziwne, ale sobie myślę, spróbuję, nie? No i tak je, słuchajcie, włożyłem i rzeczywiście to ma swoje uzasadnienie, dlaczego je tak musimy nosić. A na to uzasadnienie to dopiero po pół godzinie do tego doszedłem, dlaczego tak jest, bo wydawało mi się, że to będzie tak jak w dwójkach, że dwa razy stukniemy w jedną słuchawkę, to połączenie nam się nawiąże, dwa razy stukniemy, to się nam zakończy, no i tak samo z utworami i tak dalej, przełączaniem, a tu figa z makiem, bo niestety zapomniałem, że tam jest coś takiego jak ten czujnik nacisku, który jest ukryty w tej nóżce, która właśnie jest tak fajnie wyprofilowana, że ten czujnik nacisku ma taki kształt takiego, jakby to powiedzieć, to jest takie wgłębienie, gdzie się mieści palec wskazujący na tym wgłębieniu. I właśnie jak mamy je włożone na skos, tak bardziej przylega ten pałąk do twarzy, to jak ściśniemy tą nóżkę z tym wgłębieniem, no to wtedy się właśnie nam te gesty zaczynają działać. Sterowanie po prostu jest poprzez ten czujnik nacisku. Czyli, że jak raz naciśniemy, to się nam połączenie nawiąże, drugi raz jak naciśniemy też raz, to się nam połączenie zakończy. Dwukrotne ściśnięcie to jest przełączanie play-pauza, a trzykrotne naciśnięcie tej nóżki, tak trzy razy, tak jak Home'a w iPhone'ie, no to jest właśnie przełączanie między utworami. I powiem wam, że to jest fajnie, bo rzeczywiście jak te słuchawki się ułoży tak jak oni zalecają, no to rzeczywiście nie wypadają z ucha i ostatnio właśnie w nich biegałem. Dosyć szybko akurat się zdarzyło, że trzeba było na autobus dobiec, dosyć tak ekstremalnie. I powiem wam, że nie wypadły, więc tu już duży szacun dla Apple, że naprawdę dobrze to dopracował, że rzeczywiście nie wypadają z ucha i nawet te, pamiętasz, Michale, tyś mi polecał kiedyś, czy ktoś nawet na jakiejś grupie polecał te takie sznurki silikonowe, ten pasek do AirPodsów, żeby sobie...
1: No tam, są takie.
4: No i właśnie do tych trójeczek to one nie za bardzo, dlatego że zasłaniają nam ten czujnik nacisku w tym momencie. Bo te nóżki są o połowę krótsze od dwójek. I dlatego właśnie zalecane jest, żeby je nosić tak na skos. I to, powiem szczerze, w moich uszach działa fajnie. Fajnie to leży. No i rzeczywiście nie wypadają. No i uruchomiłem sobie, słuchajcie, coś takiego jak ten dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Sobie myślę, zobaczymy, co to jest. Czy tak jak się Apple chwali, że rzeczywiście ten dźwięk nas otacza. I szkoda w sumie, że nie ma tu Tomka, bo w sumie też, no myślę, że chociaż sobie odsłucha też tej audycji, to na pewno w komentarzu się gdzieś wypowie. Natomiast powiem wam, że rzeczywiście to działa. Jak sobie ten dźwięk przestrzenny uruchomiłem i ostatnio gdzieś sobie zapodałem tam Eltona Johna, właśnie, bo było w Apple Music właśnie jako dźwięk przestrzenny, no to powiem wam, rzeczywiście z chwilą, kiedy gdzieś tam głową ruszam, czy się przemieszczam, to ten dźwięk jakby wiruje wokół mnie. No, czuję się tak, jakbym był gdzieś na jakimś koncercie, albo gdzieś to ten dźwięk ze mną podążał. Gdzie ja tam ten dźwięk? No tak naokoło głowy. Tak fajne uczucie, powiem wam. I rzeczywiście to inaczej i fajnie słychać. To się zgadza.
2: No i... słychać. Fajnie, masz takie wrażenia. Mhm.
4: Powtórz jeszcze raz, Paweł, bo mi tu voiceover zagłuszył się chwilowo.
2: Mówię, że miło słyszeć, że masz takie wrażenia i chciałem zapytać, czy jeszcze coś chciałbyś się z nami czymś podzielić.
4: No i też jest to fajnie, że jak się ma tego MagSafe'a, no to rzeczywiście one się fajnie ładują, przystają się do tego, bo już też próbowałem i to fajnie działa. Także no ich wydajność jest też bardzo fajna. Raz na tydzień, jak tak używam intensywnie, no to raz na tydzień ładuję i etui, i słuchawki, a czasami się zdarzy, że tydzień i tam trzy dni z hakiem, więc to też zależy, jak je użytkujemy, ale generalnie no to ja polecam, bo naprawdę jeżeli chodzi o taką funkcjonalność, to i nawet lepsze basy są i te dźwięki są bardziej, elementy utworów są bardziej wychwytywane przez te ich wzmacniacze, które gdzieś tam zaimplementowali do nich, to są bardziej właśnie wyłapywane gdzieś tam góry i doły, także no polecam.
2: Super. Gratuluję udanego zakupu.
4: Coś, dzięki bardzo. I coś jeszcze ja chciałem, chyba coś tam odnośnie, tu Bartek mówił odnośnie tego ICO. No więc ja powiem ze swojego jakby doświadczenia, że u mnie prosi o kod PIN. Zazwyczaj jak doładowuję też, doładowanie telefonu robię na kwotę 30 zł. I zazwyczaj jest tak, że on co miesiąc mnie prosi o ten kod PIN przy doładowaniu. Tak to działa. Więc no to wydaje mi się, że to jest jakby taka weryfikacja, tak jak tu Michale ty mówiłeś, że aplikacja sobie nas dodatkowo weryfikuje, że my to my, a nie jakiś tam Iksiński, czy nie wiem, ktoś inny. Także chyba to tak będzie.
1: Tak, no. Natomiast no, tak jak mówię, z tego co kojarzę, to przy przelewach też od czasu do czasu mi się zdarza, że on tam chce tej weryfikacji PIN-em. To jest,
4: dokładnie
1: to,
4: tak.
1: To się losowo zdarza, mam takie wrażenie.
4: No i myślę, że jak na razie to ode mnie tyle. Jak będę miał jakieś newsy czy coś, to się będę z wami dzielił. Na razie to ode mnie tyle. I dzięki, jestem na nasłuchu dalej.
2: Na telefon. Tak, zostań z nami. I gdybyś coś jeszcze miał, to śmiało dziel się z nami. My tu chętnie wszystko przeczytamy albo cię przyjmiemy znów na antenę.
4: Dzięki serdecznie. Miłego prowadzenia i do następnego razu.
2: Do następnego razu. Michale, czy jakieś wiadomości tekstowe w międzyczasie?
1: Na razie nic.
2: Na razie nic. No to może pójdźmy, ale nie w nic i nie w próżnię, a w kosmos. Czyli znów wracamy do projektu Astro Access. Projektu, który zakłada, że niepełnosprawne mogą być równie dobrymi, jak nie lepszymi astronautami, jak osoby bez niepełnosprawności. I do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że taki projekt jest, wiedzieliśmy, kto leci, wiedzieliśmy, jaki jest plan, no ale nie wiedzieliśmy, jak to tak naprawdę przebiegło. A teraz już trochę wiemy. Wiemy za sprawą podcastu WNYC Productions, czy tam WNYC Studios w zasadzie, Radio Lab. Jest to taki podcast naukowy, który różne takie właśnie zagadnienia z dziedziny nauki przetwarza i omawia. I w ostatnim odcinku zatytułowanym Right Stuff jeden z autorów, który tego podcastu współpracuje dla niego treści, przeprowadził wywiad i wziął nawet udział w tym teście parabolicznym, który przeprowadziła korporacja Zero Gravity z ambasadorami z niepełnosprawnościami, pośród których też były osoby niewidome. No i mamy już pierwsze wrażenia. Przede wszystkim w ogóle ciekawie był opisany proces rekrutacji takich osób, to znaczy nawet nie samej rekrutacji, co tego, skąd pochodzą te osoby, z jakich różnych dróg życia pochodzą osoby, które w tym projekcie wzięły udział. No i okazuje się, że na przykład jedną z tych osób niewidomych, które są tam, jest osoba, która nie jest jakąś naukowczynią w dziedzinie, nie wiem, astrofizyki, chemii, informatyki, tylko lingwistyki. A jak to się stało, że się znalazła w środku testów parabolicznych? Ano, interesuje się ona kosmosem. Interesuje się ona kosmosem, ale jako, że nie jest ścisłowcem, tylko raczej humanistką, to interesowała się tym na przykład, jak brzmiałby język obcych cywilizacji. I czy my możemy naukowo jakoś stwierdzić i wyprowadzić sobie, nie wiem, wzór, ewentualnie jakąś strukturę tego języka określić. I prowadziła na ten temat jakieś warsztaty, nawet jakieś, uczyła nawet o tym, jakiś kurs, jakieś zajęcia z tego prowadziła. No i skontaktowali się z nią, że tak powiem, fundatorzy projektu Astro Access, czy by nie chciała wziąć udziału właśnie w takich testach, które mogłyby doprowadzić do tego, że być może kiedyś osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnościami polecą w kosmos. No i takich osób jest tam więcej. Raczej są to osoby związane rzeczywiście z nauką, właśnie z fizyką, z chemią i tak dalej. Natomiast niekoniecznie, jak widać. No i teraz samo przygotowanie, to w ogóle można posłuchać fragmentów tam i wypowiedzi tych osób, i takiej atmosfery akustycznej, która panowała tam, gdzie to się działo, że na rozluźnienie, na jakieś takie wyćwiczenie sobie jakichś ruchów, grano w karty przed wejściem do tego samolotu, bo takie testy paraboliczne się odbywają w specjalnych samolotach, które się rozpędzają do takich prędkości, że ta grawitacja w odpowiednio zasymulowanych warunkach przestaje istnieć. Że ci ludzie mieli, nie wiedzieli, jakie mieć oczekiwania, ale w sumie to są szczęśliwi, że mogą to zrobić. Zaprezentowany był jeden pomysł, jaki chciano wypróbować w celu zaadaptowania całej sytuacji dla osób niewidomych. No bo pytanie było, ok, stracimy grawitację, osoby niewidome, wszyscy w ogóle wylecą w powietrze, będą w stanie nieważkości. I pytanie teraz, czy osoba niewidoma będzie w stanie samodzielnie wrócić na swoje miejsce z tego właśnie stanu takiego lotu. I ten pomysł, na jaki wpadli, to, że jakieś urządzenie, które będzie gdzieś tam przyczepione do maty, bo to zaraz opowiem, ale jakby siedziało się na matach, takich matach do jogi, które były jakoś tam przytwierdzone i przytwierdziły też sobie te osoby takie urządzenia, nie wiem, czy to były jakieś zabawki, brzmiało to jak taka typowa zabawka dla dzieci, taki głośniczek tandetny, powiedzmy, który grał różne utworki na pianinku, no takie pianinko jak dla dzieci. I pomysł był taki, że po prostu w momencie, kiedy już będzie stan nieważkości, to te urządzenia się włączą, zaczną grać muzyczkę i ta osoba będzie wiedziała, gdzie wrócić. Oczywiście to zostało obalone potem, no ale bo było tak głośno. I tu właśnie to, co ta pani lingwistka Sherry wyprowadziła i zasugerowała, to że no właśnie, osoby z niepełnosprawnościami będą miały prawdopodobnie jakąś przewagę nad osobami bez niepełnosprawności w przestrzeni kosmicznej. My o tym też mówiliśmy trochę, tak, że jeżeli cała kabina wypełni się dymem, nie będzie nic widać, bo na przykład jakiś mini pożar powstanie, no to osoba niewidoma potencjalnie ma większe szanse wydostać się gdzieś, jeżeli zna rozkład takiej kapsuły i tej kabiny, nie widząc, bo po prostu uczy się tego na pamięć. Tak samo jeżeli na takiej stacji kosmicznej jest zazwyczaj bardzo, bardzo głośno, jeżeli rzeczywiście będzie taki huk i gwar, no to język migowy jest fantastycznym sposobem, jak się dogadać na takiej stacji. I też została wysunięta w ogóle ciekawa teoria, gdybyśmy mieli już kolonizować planety, tak? Czy w ogóle myśleć o jakichś bardziej takich turystycznych, czy nawet już kolonizacyjnych podróżach w kosmos, no to tak naprawdę jest to proces poniekąd budowania i adaptowania się do życia na świecie od nowa. Bo tu na Ziemi już jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś swoich sposobów reagowania, poruszania się i tak dalej. Jest wiele rzeczy, na które się umówiliśmy. A poniekąd taka podróż w kosmos każdego z nas i każdą z nas czyni w jakiś sposób osobą z niepełnosprawnością, bo, że tak powiem, kosmos rządzi się swoimi prawami, planety rządzą się swoimi prawami, grawitacja i tak dalej, inne siły. I tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli rzeczywiście już myśleć zupełnie abstrakcyjnie o zamieszkaniu na innej planecie, no to chyba to nie ma lepszego czasu niż taki, żeby myśleć o tym, że budując już od nowa taką cywilizację opartą na no innych trochę założeniach z uwagi na charakterystykę życia tam, można by włączyć w to też osoby z niepełnosprawnościami i ich potrzeby. I może się okazać, że no one będą gdzieś tam miały przewagę. No więc wchodzimy do takiego samolotu. Samolot jest w kształcie, jest taką tubą poniekąd. Ponoć w środku czuje się, jakby się było w tubce od pasty do zębów. Nie wiem, czy jest kwestia ciśnienia, które jest tam w jakiś sposób już symulowane, inne, czy po prostu kształt i forma takiego statku powietrznego. Jest kabina. W kabinie są po prostu rzędy mat do jogi. Tam nie ma foteli, nie ma krzesełek. Siada się na taką matę. Samolot się zaczyna rozpędzać, rozkręcać coraz bardziej. Leci już, osiąga tam 20 tysięcy stóp, 25 tysięcy stóp. Chyba wylatuje do 50, nawet jeżeli się nie mylę. I zaczyna się rozkręcać już do tych prędkości takich, gdzie nie ma tej grawitacji. I w tym momencie jest huk niesamowity. Ci ludzie latają, wrzeszczą, krzyczą, po prostu jest niesamowity, bo to pierwszy raz przeżywają coś takiego. No i się okazuje, że te wszystkie urządzenia, które mają grać na pianinkach, są bezużyteczne, bo jest tak głośno, że nawet ich nie słychać. Koniec końców jakoś po kilku, 15 takich parabolek, bo to jest tak, że na 20 chyba sekund się wylatuje w zero grawitacji, wraca się z powrotem do grawitacji i tak chyba z 15 różnych prób przeprowadzono i to były różne typy przyciągania, bez przyciągania, przyciąganie marsjańskie, przyciąganie księżycowe. I w końcu, po jakimś czasie, nawet te osoby niewidome, niedowidzące, jakoś sobie radzą i znajdują z powrotem to miejsce, z którego wystartowały i 70-90% jest to przekonanie, że im się to udało bez problemu. Co ciekawe, w ogóle okazało się, że osoby na przykład, które przez całe życie jeździły na wózkach inwalidzkich, korzystały z wózków inwalidzkich i z różnych innych, z protez i tak dalej, przez chwilkę w wyniku właśnie braku grawitacji stanęły w powietrzu. Miały to uczucie, jak to jest stanąć poniekąd. Wiadomo, że nie na nogi, ale być w wyprostowanej pozycji i sobie latać. I to w ten sposób zadziałało przez jakąś chwilę krótką. Była też przytoczona jedna z ambasadorek, która miała protezę nogi. I ona tą protezą potrafiła w powietrzu. Nie wiem, czy ona ją odłączyła, bo ona chciała chyba ją odłączyć. Nie wiem, czy sobie podrzucić w powietrzu, złapać dla sportu, ale zdaje się, że zaczęła ją sobie obracać. Nie wiem, czy na nodze jeszcze mają, czy w ręku. No i ktoś stwierdził, że to jest właśnie bycie astronautą, że to przyciąganie, to takie kręcenie się i tak dalej, że tak naprawdę każda część ciała rusza się w jakąkolwiek stronę. No to jest niesamowite, niesamowite uczucie. No i wrócili potem na Ziemię już z normalnym przyciąganiem i wszystkim. No niesamowite uczucie szczęścia. Sherry, czyli właśnie ta niewidoma lingwistka, podkreślała, że ona ma wrażenie, ona wie, że zrobili coś niesamowitego, ale nie naprawili w ten sposób świata, bo zaraz potem wyruszyła na lotnisko, leciała do znajomych też gdzieś tam w Kalifornii i panowie, co gdzieś tam jej się nie podobało, ona się czuła dużo bardziej pewna siebie, sterowali ją. Ona sobie szła przez ten rękaw z samolotu na lotnisko, który był gdzieś tam w miarę prostym korytarzem, a panowie asystenci ją gdzieś tam sterowali w lewo, w prawo, w lewo i ona czuła się w ten sposób jakoś, że jej wolność jest ograniczana. Z drugiej strony też taki wystosowała apel, żeby nie używać tego doświadczenia, że ci na przykład te osoby niepełnosprawne ruchowo przez chwilę miały to uczucie, jak to jest stać, nie używać jako broni w takim kontekście, że to może nie organizujmy takich lotów, bo przez sekundę damy tym ludziom poczucie szczęścia, oni poczują jak to jest i potem będą zdołowani przez całe życie, bo będą czekali na kolejny jakiś tam lot w nieważkości, żeby móc to poczuć, że to też nie jest tak i że tego typu sytuacje no są potrzebne, że ważne są takie symulacje i to w jakiś sposób popycha nas do przodu, ale to też nie jest tak, że to u tych osób musi sprawić takie poczucie, że no właśnie, no to teraz jedynym sensem mojego życia są loty paraboliczne. I to można użyć, nie warto tego używać jako usprawiedliwienia, że nie warto robić takich akcji, no bo właśnie, można komuś jeszcze gorzej w życiu zrobić. Jest to bardzo ciekawy odcinek. Warto go posłuchać. Wypowiedzi samych osób niepełnosprawnych przeplatają się z komentarzami autora całego podcastu. Słychać odgłosy tam z wewnątrz tych kabin. Nie w stereo, co prawda, nie binauralnie, ale jednakowoż jest. No i myślę, że jest to dużo więcej złapiecie z tego, niż ja jestem w stanie wyrazić, streszczając wam ten odcinek. No dobrze.
1: To tymczasem ja przeczytam, ja przeczytam to, co do nas przyszło, bo przyszedł jeden komunikat, jedna wiadomość od Piotra i Piotr napisał do nas tak. Jutro o godzinie 19 stowarzyszenie De Facto organizuje na platformie Big Bull Button spotkanie wokół obrazu Śniadanie na trawie. W trakcie spotkania usłyszymy opis obrazu, posłuchamy słuchowiska i porozmawiamy o sztuce. Jeśli ktoś chciałby dołączyć się, to proszę pisać na adres zarząd@defacto.org.pl zarząd@defacto.org.pl. Stowarzyszenie organizuje też regularne spotkania wokół filmów w ramach klubu filmowego i wirtualne spacery po muzeach. Fajnie byłoby zrobić audycję na ten temat i myślę, Piotrze, że w najbliższym czasie zrobimy.
2: Dziękujemy, Piotrze. Dzięki za ten komunikat. Paulino, to ja przekazuję głos do ciebie, bo ty masz wieści na temat, już mówiliśmy trochę o grach, aktualizacji w modzie do gry Slay the Spire. Ponoć ukazała się taka nowa wersja, co w niej nowego?
3: Tak, już jakiś czas się nie ukazywały aktualizacje do tego moda, do gry Slay the Spire, która zdobyła popularność wśród niewidomych, jako że jest ona po polsku. Jako że jest to karcianka, łatwo można ją dostosować, więc ma ona swoich zwolenników. Akurat dzisiaj weszłam na Audio Games, poproszona o sprawdzenie, czy jest może nowa wersja. I faktycznie 3 dni temu deweloper napisał w wątku post, który będę próbowała teraz tłumaczyć. Właśnie wypuściłem wersję 0.3.3 beta, która czyta więcej zdarzeń, która odczytuje więcej zdarzeń w grze i naprawia sławetny błąd, który jakby objawiał się tym, że blok, który otrzymywaliśmy, nie był odczytywany poprawnie. Są też nowe skróty dostępne tylko z klawiatury. Na przykład szybkie odczytywanie naszego zdrowia przez Ctrl plus H. Developer również przeprasza, że ta aktualizacja zabrała tak długo, ale tłumaczy, że był chory przez większość lutego, ale teraz już się czuję dużo lepiej i aktualizacje powinny się pojawiać dużo, znaczy no częściej. Planuję skupienie się na wsparciu tłumaczeń do moda. W kolejnej aktualizacji, która powinna zająć około miesiąca, w najgorszym scenariuszu. Jest w komentarzu link do najnowszej wersji moda, którą można pobrać z GitHuba, ale raczej jeżeli ktoś subskrybuje na warsztacie Steam ten mod, to również... Przepraszam się, że kichnę.
2: Dzięki,
3: to również
2: Paulino.
3: Może się spodziewać aktualizacji.
2: Dzięki, Paulino, dzięki za te informacje. Jeszcze się tak szybko nie puszczamy, bo ostatnia rzecz, którą tu mamy jako nasze tyflowieści, to jest informacja o tym, że American Printing House for the Blind organizuje kursy początkujące dziedziny programowania. I to też interesujące. Co nam o tym powiesz?
3: O, już się mogłam wykichać, to mogę mówić. Znalazłam informację parę dni temu o tym, że na platformie Zoom od 5 kwietnia zostaną przeprowadzone cotygodniowe 4 sesje właśnie z dziedziny programowania. Będą tam poruszone wątki programowania w Pythonie. Zaraz muszę zajrzeć. HTML5 i ARIA też będą tam nadmienione, wspomniane. I ogólnie od 5 do 26 kwietnia we wtorki o 19 naszego czasu przez 90 minut będziemy mogli po angielsku oczywiście uczestniczyć w takich warsztatach, które mają na celu właśnie zaznajomienie nas z jakimiś podstawami programowania. Sprawdzę. Tak. Grupą odbiorców są dorośli i młodzież, która jest jakkolwiek średnio zaawansowanie zaznajomiona z programem powiększającym bądź czytnikiem ekranu i ma stały dostęp do internetu, dzięki któremu będzie mogła się połączyć ze spotkaniem oraz wykonywać polecenia, które będą w czasie kursu, znaczy no, polecenia,

0: No trochę nam się to wszystko przeciągnęło, bo musieliśmy ogarnąć technikę, ale już jesteśmy i zaczynamy. Kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Minęła godzina 19. Oj, to już 13 minut temu.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Miesiąc nam się powoli kończy, bo już 29 dzień lipca 2026 roku to w kalendarzu. Mamy środę, godzinę 19 już za nami od 14 prawie minut. I witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś razem ze mną dwóch gości, Patryk Chojnacki i Robert Rosiejka. Witam Was serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam bardzo serdecznie, po raz kolejny.
0: Tak, dziś porozmawiamy sobie o serwerach domowych, o tym, jak coś takiego w ogóle tworzyć, jak tym zarządzać, z czego użyć i do czego nam się to może przede wszystkim przydać. Zanim się na dobre rozkręcimy, to ja tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, to linie kontaktowe albo są, albo będą za moment do waszej dyspozycji. Zapraszam bardzo serdecznie, 663-883-600. Facebook też jest do waszej dyspozycji, Patryku. Nie tłucz w te klawiatury aż tak bardzo, bo to wszystko słychać. Zapraszamy serdecznie na Facebooka, na YouTube'a. Zapraszamy do naszego panelu kontaktowego kontakt.tyflopodcast.net i oczywiście aplikacja Tyflocentrum również jest do waszej dyspozycji. No dobrze, to słuchajcie, to zacznijmy może od naszego dzisiejszego tematu, żeby rozpocząć jakoś tak w ogóle wszystko od samego początku, bo jak ktoś słyszy serwer, to mu się wydaje, że to jest coś jakiegoś takiego dużego, ciężkiego, głośnego, co żre dużo prądu, a serwer to tak naprawdę przecież no, z jednej strony można traktować jako maszynę, która zazwyczaj sobie działa gdzieś tam i obsługuje duży ruch, ale serwer, tak koniec końców, to jest przecież usługa. Jakaś konkretna
2: usługa,
0: dokładnie.
3: Tak, jest to usługa, jest to tak naprawdę ogólnie, ja bym powiedział, jest tak to w dużym uproszczeniu, serwer może być właśnie usługą, może być to jakaś maszyna wirtualna postawiona na większym urządzeniu, jakimś centrum danych. Ale może być to też właśnie coś stojące w naszym domu.
2: Czy typowy jest jakiś komputer, który będzie właśnie pełnił rolę serwera, a nie będzie wyglądał jak prawdziwy serwer z krwi i kości.
3: Lub nawet popularne Raspberry Pi.
2: No nawet.
0: To znaczy tak, to wy mówicie o metalu tak zwanym, bo jeszcze mamy, bo serwer jako serwer, sama nazwa i zazwyczaj w internecie wszystko działa w takiej technologii klient-serwer, albo większość rzeczy, czyli że jest jedna jakaś tam usługa, do której się łączymy, tak na przykład jak wchodzimy na stronę, taka prosta rzecz, strona internetowa. I teraz mamy ten serwer, czyli serwer to jest konkretna aplikacja, która słucha sobie na konkretnym porcie, mówiąc tak bardzo ogólnie, i do tej usługi się łączymy i ten właśnie ten serwer www, to może być postawiony właśnie tak, jak wspomnieliście, na jednym komputerze. Gdzieś tam na przykład, nie wiem, u nas pod biurkiem. A równie dobrze, tak, to może być
3: dokładnie
0: zbiór komputerów tworzących jakiś tam klaster duży, bo potrzeba jest, żeby obsłużyło to jakiś naprawdę duży ruch sieciowy. Więc jako taki serwer nasz domowy, to spokojnie my możemy cokolwiek uruchomić, co będzie dla nas, dla naszych znajomych, na jakieś nasze prywatne potrzeby.
2: Tak naprawdę
0: potrzeby.
2: To jest to, co mi przeszło koło głowy, że na tyle mamy teraz, przed audycją w sumie przyszło mi do głowy, że mamy na tyle właśnie nawet mocne komputery w tym momencie i ktoś, jeżeli ktoś jest szczęśliwcem, któremu udało się kupić w tydzień dużo RAMu, to nawet może mieć taką usługę uruchomioną w tyle na swoim głównym komputerze i nawet tego nie poczuć.
0: Oczywiście. Ja bym powiedział więcej. W dzisiejszych czasach to nawet serwer można uruchomić na telefonie.
2: Tak.
3: Tak. Przy takiej telefonie, bodaj na jakimś nawet starym telefonie z czasów Androida 5.0 i tak dalej, ludzie potrafią to modyfikować. Albo wykorzystywać
2: hardware.
3: Tak, albo wykorzystać jakiś stary laptop nieużywany, który gdzieś tam leży w piwnicy na strychu.
0: Tak.
3: Etc. tak naprawdę.
0: Dokładnie, dokładnie. A czasem bywa tak, że jakaś aplikacja na naszym telefonie potrafi uruchomić swój własny lokalny serwer, chociażby tak. FTP albo www, do pobrania albo wrzucania plików.
2: No to choćby aplikacja FTP serwer Wi-Fi, która służy na Androidzie do wrzucania sobie plików. Udostępniamy główną pamięć urządzenia, możemy sobie wrzucać pliki.
3: Ona nawet aplikacja... kartę udostępnia, jeżeli oczywiście telefon obsługuje.
2: Nawet, tak, nawet producent nam umożliwia taką opcję zrobić z naszego telefonu serwer.
0: Zgadza się. Więc tych możliwości takich serwerowych, że tak powiem, to jest naprawdę dużo. Jeżeli ktoś tylko chce, to może naprawdę stworzyć sobie no po prostu serwer naprawdę niewielkim kosztem. Nie trzeba być administratorem jakimś bardzo zaawansowanym, żeby uruchomić serwer.
2: I posiadać wielkiej serwerowni chłodzonej setkami litrów wody.
0: Dokładnie.
3: Dokładnie.
0: Albo czymś innym chłodzonej, bo to też właśnie bywa bardzo, bardzo różnie, jeżeli o to
2: tak.
0: chodzi.
2: Zwłaszcza na północy tak. Skandynawii.
0: Tak. Albo w Kanadzie na przykład.
2: Tak.
0: Są bardzo fajne oferty serwerów i one są dość tanie właśnie w serwerowniach kanadyjskich, bo tam po prostu tanie jest chłodzenie tego wszystkiego. Tak.
3: Tak.
0: Dobrze, to słuchajcie, to w takim razie ja myślę, że warto powiedzieć o tym, bo już tak powiedzieliśmy bardzo teoretycznie, czego używać, że ten serwer to nie jest nic takiego strasznego, to może wy się pochwalcie, ja zresztą też się pochwalę, co w waszej historii, co wam się udało, jakie serwery wam się udało uruchomić w domu? No, do czego wy to w ogóle wykorzystujecie?
2: No to, nie wiem, jeśli mogę, to ja zacznę. Co mi się udało? W sumie to, co mi się udało, to teraz cały czas tego używam, bo udało mi się to niedawno. Ja mam swoją stronę, czyli w sumie serwer poniekąd jakby plików, poprawnie Michale, bo strona jakby się buduje z plików, które wrzucimy na serwer, jeżeli mamy odpowiednią usługę postawioną. Mhm. Mamy usługę chmury standardowego Nextclouda, choć też myślę nad jego zastąpieniem czymś lżejszym. Mam kolejną tam stronę, która hostuje stronę mojego taty z usługami spawalniczymi, którą niedługo będzie miał... Nawet już tak profesjonalnie to zrobiłem, że będzie miał wizytówki z kodem QR, które będą przenosiły na tą stronę. Mam serwer, mam w ogóle jakby, ale taką, mam prywatną taką audiotekę, czyli ze strony Audio Bookshell, która segreguje, kategoryzuje i wrzuca bazę całych moich audiobooków, które posiadam na dysku i to upublicznam, już nawet kilkanaście osób w sumie z tego korzysta, mają swoje konta, mam coś takiego, mam, to mi się udało. Mam lokalnego AdGuarda, czyli lokalny broker reklam, który sobie chodzi na komputerze i przez to cała sieć moja domowa jest pozbawiona reklam, różnych jakichś dziwnych trackerów śledzących linków, pop-upów na stronach. Tym bardziej się to przydaje bardzo na urządzeniach mobilnych, zwłaszcza nam, jak korzystamy z czytnika ekranu. Co jeszcze mam? Mam... taką prywatną, taką wyszukiwarkę lokalną, która po danej frazie przeszukuje cały internet, korzystając z wszystkich wyszukiwarek i indeksuje to w prostej ścianie tekstu, bez żadnych dziwnych grafik, linków sponsorowanych, afiliacji i temu podobnych rzeczy.
0: A z ciekawości, co to jest za wyszukiwarka? Jak się to nazywa?
2: Search Engine. Mhm. Ja po audycji mogę dać w załączniku wszystkie nazwy usług, jakby, które mam i jakby ktoś chciał sobie samemu pobudować kontenery i przygotować po prostu coś takiego, to ja się po prostu podzielę. Mam jeszcze kolejną rzecz, która się nazywa Uptime Kuma. To jest coś takiego, co sprawdza raz na minutę, czy moje strony, które są publiczne, są nadal aktywne, nic się z nimi nie dzieje. I jeżeli są przez jakieś kilkanaście sekund niedostępne, to wysyła mi powiadomienie na Telegrama, że coś tam się dzieje z moją stroną, zajrzyj, może coś się stało. To mam na serwerze i w sumie jeszcze taką w pełni usługę, która pełni, która jakby hostuje mój komputerek, to jest bot do Telegrama, który transkrybuje głosówki na grupach, na prywatnych czatach. I jeszcze tak podsumowując, mam jeszcze jedną rzecz lokalnego KubitTorrenta, którego sobie hostuję po sieci. Mogę sobie wrzucić jakieś pliki torrent, Linuxy, nie Linuxy. Wiadomo, nikt nie piraci i sobie mieć to dostępne w stałej domowej sieci, a nawet spoza domu, jeżeli mam zrobioną łączność do tego, o czym powiemy później, o tej łączności, o tej scale'u.
0: Dokładnie, więc rzeczywiście sporo, Robercie, sobie tego poinstalowałeś i pokonfigurowałeś. Patryku, a jak to wygląda u ciebie?
3: U mnie w ogóle cała sytuacja zaczęła się dość zabawnie, bo w moje ręce wpadł pewien komputer, który dostałem w wymianie od znajomego za inny sprzęt i który pomyślałem, że w sumie nadałby się jako właśnie serwer, bo tak myślę, w sumie by się przydało coś z tym wszystkim zrobić. Bo ja od początku wiedziałem, że ja chcę mieć też serwer NAS, ale nie chcę żadnego gotowego rozwiązania, bo nie chciałem po prostu. No i zaczęła się w ogóle żonglerka systemami, która trwała jakiś czas, były różne próby. Finalnie skończyło się to tak, że wylądowałem na TrueNASie, na głównym serwerze, bo ogólnie to ja mam dwa takie serwerki odpalone. I obecnie moja maszyna to jest AOSTAR się pisze WTR Pro.
2: Tak jak ja w sumie.
3: Jest to taki czterozatakowy jakby serwer, powiedzmy taki komputerek. Ma cztery miejsca na 3,5-calowe dyski HDD, na SATA 3, z możliwością wpięcia oczywiście 2,5-calowych. Mamy też jedno wejście na M2 2280 NVMe. Mamy też kolejne na, w teorii karta i dzisiaj w praktyce może tam kolejny dysk, tylko 2230 w rozmiarze wstawić.
0: Ja myślę, Patryku, że za moment jeszcze powiemy sobie o sprzęcie, bo żeby to tak jakoś, wiesz, podzielić to wszystko, bo to może najpierw skupmy się na tym, co masz, jeżeli chodzi o oprogramowanie, czyli TrueNAS.
3: No dobrze, okej, okay, tak, jest to TrueNAS, system, który jakby jest głównie serwerem NAS, ale oczywiście ten system pozwala dużo więcej. Z racji na to, że jest oparty na Linuxie, na Debianie, no co pozwala na dużo. Jest otwarta bardzo społeczność tego systemu, jest dużo różnych aplikacji i teraz tak. U mnie poza tym standardowym NAS-em postawiony jest tak zwany Pi-hole, czyli blokada reklam globalna w sieci.
2: Odpowiednik AdGuarda.
3: Odpowiednik AdGuarda, tylko że taki bardziej pod użytkownika, to znaczy no pełna kontrola, tak? Tu nie ma żadnego zewnętrznego dostawcy, to co się tam dzieje musimy my jakby zdecydować. Do tego będzie jeszcze postawiony unbound, czyli prywatny DNS, co jeszcze bardziej niezależnie od, że tak powiem, zewnętrznych. Jest też serwer UPS, czyli komunikacja z zasilaczem awaryjnym, który tam sobie stoi pod serwerem. Do tego jeszcze mam postawiony Unify Controller do mojego switcha 2,5-gigabitowego, którego posiadam, sieciowego. Jest też PINAT do kontrolowania tego właśnie UPS-a. No i głównie też AirSync, który tam jest jako AirSync Daemon postawiony nawet, taka aplikacja, który zajmuje się kopiami zapasowymi. On potrafi na przykład nawet mi przypomnieć, ej słuchaj, podłącz mi tu dysk, bo ja mam kopię zrobić za godzinę i w sumie fajnie jakby tam był dysk. Albo potrafi po samym podpięciu tego dysku od razu rozpocząć ten backup. Tak, oczywiście nie mówię, już wiadomo, że jest oczywiście też stronka www odpalona. W najbliższych planach jeszcze jest szybka wymiana plików na SSD-ku, który tam trochę się miejsca mi marnuje, więc mogę je wykorzystać. Jest też możliwość łączenia się zdalnie za pomocą tak zwanego tailscale'a, o którym też myślę, że powiemy szerzej, bo to jest bardzo, bardzo przyjemna usługa.
2: Tak, tak.
3: Na ten moment to wszystko, natomiast to będzie rozbudowywane o kolejne, że tak powiem, moduły. Mam też serwer awaryjny, o którym powiedziałem przed chwilą. On jest głównie do podtrzymania tych pi-holi z prostego powodu. Jeżeli u mnie teraz padnie prąd albo napięcie po prostu skoczy i UPS wykryje, że może coś być nie tak i się serwer wyłączy, wszyscy w domu automatycznie tracą internet. No bo wszystko jest pobierane przez DNS jakby mojego serwera.
0: Z tego pi-hola, tak.
3: Tak, więc żeby temu zapobiec, w ogóle w innym pomieszczeniu stoi druga maszyna, o wiele słabsza, na której jest inny system, tak zwany DietPi, o którym w ogóle też opowiem, bo to jest bardzo ciekawy system operacyjny. Tam jest głównie ten Pi-hole, ewentualnie jakiś unbound. Sama maszyna uciągnie więcej, natomiast ja nie chcę jej teraz obciążać. To ma być urządzenie pobierające małą ilość energii i ono ma działać cały czas.
0: Tak. Czyli masz wprowadzoną tak zwaną redundancję, to jest ta nadmiarowość,
3: tak,
0: jeżeli chodzi o usługi. No zresztą całkiem mądrze, bo bez tego, to tak jak słusznie zauważyłeś, jeżeli odcięłoby od tego jednego serwera zasilanie albo po prostu coś tam by się popsuło, no to w tym momencie internet wszyscy tracą.
3: Już taka sytuacja była, ja nawet podejrzewałem, że to router się uszkodził albo coś do operatora, bo wtedy jeszcze nie miałem tego drugiego, ale potem pomyślałem, przecież ja mam DNS-y tutaj.
2: Dodam, że ja też mam AdGuarda na drugim, bo ja AdGuarda mam postawionego Te wszystkie usługi mam na Lenovo ThinkCentre M70Q G4. To jest taki malutki komputerek w wielkości, kurczę, książki. Większej trochę książki, o specyfikacji później. I mam też NASA Synology, o którym wspominałem w którejś tam kiedyś audycji rok temu. I na nim mam postawionego właśnie też Adgarda w razie W, jakby na ThinkCentrze zdechło, no to zaciągnie ze Synology, ale też jakby prądowo, no to ja mam to wszystko na jednym właśnie, na jednym UPS-ie całą sieć, więc jak u mnie prąd wyłączam, no to ani nie będzie internetu, ani nie będzie żadnego serwera, więc tak i tak nie miałbym w sumie możliwości fizycznej, żeby postawić gdzie indziej ten drugi serwer, więc mnie tak to wygląda.
0: Ja za moment opowiem o tym, jak to wyglądało u mnie, bo z stawianiem różnego rodzaju serwerów, no to mam do czynienia już od pewnego czasu. Teraz trochę mniej i też o tym opowiem, ale to za momencik, bo teraz odbierzmy pierwszy dziś telefon. Kto jest z nami?
4: Cześć wam.
0: Cześć Grzegorz.
4: Cześć, no właśnie ja. No to też wam opowiem właśnie, co jest w sumie na teraz u mnie, jeśli chodzi o właśnie serwery, bo też się tam bawię. No to może zacznę od Froga. No to na Frogu, no tam akurat na tym, na...
2: Ale co to jest na Frogu? Może od tego zacznijmy. Bo ja wiem, ale
0: to samo chciałem zapytać. Tak.
4: Frog to jest darmowy VPS, czyli taki wirtualny serwer od Jakuba Mrugalskiego, co on jakby prowadzi ten Mikrus, czyli takie płatne usługi serwerów VPS.
0: Tak, on jest darmowy, aczkolwiek darmowość jego polega na tym, że nie ma abonamentu, bo zapłacić za niego trzeba. Tam to jest jednorazowa opłata 5 zł.
2: No to jest darmowy w sumie.
4: Tylko że parametrowo to jest w sumie słabo, ale mi się udało postawić. A to już mówiłem kiedyś w jakimś tyfloprzeglądzie, że mi się udało postawić własnego CMS-a i jakąś wizytówkę, i to na tym stoi też spięte tunelem. O właśnie, no to może Michał może wiedzieć, to macie bardziej tunel Cloudflare.
2: No ja też będę mówił o tunelach Cloudflare, ponieważ mnie to się opiera właśnie na Cloudflare.
4: No i tam właśnie wykupiłem, w sumie w ogóle na Cloudflare wykupiłem tanio domenę gejowski.uk. No i pod domeny tam można sobie ustawić i... No i tak, tylko że trochę dziwnie, bo właśnie... Dobra, mniejsza o to. Po prostu na tym właśnie VPS-ie w rogu jest taki mój własny CMS, który zrobiłem na tym, no za pomocą w ogóle kodeksa, i taką wizytówkę. No i mam jeszcze w domu taki komputerek, taki mini PC, też tam była nawet audycja o tych małych mini komputerkach. Tu parametry są jakby, no w sumie to jest jakby słabe, ale przynajmniej 4 giga RAM-u, 64 giga dysku, SSD, jakiś tam procesor 1,5 GHz chyba, czterordzeniowy, no tak jakiś. Na tym jest postawiony goły Debian, czyli bez GUI, bez żadnego, bez powłoki graficznej, i przez tego, no w ogóle przez Debiana, no to przez protokół SSH się po prostu łączy. Tam w ogóle działa też kodeks, to nie wiem z tego. No i tam też mam tunel Cloudflare postawiony, Tilescale, to też będziecie mówić. No i w ogóle co ja mam na tym postawione? O ile sobie przypomnę, bo to tego... Fajną rzeczą jest serwer Jellyfin, czy tam jak się to poprawnie mówi, Jellyfin, to jest serwer multimediów. No i tak powiem

0: magazyn danych, co tam jest, no ze 3 terabajty.
1: To jest bardziej dysk sieciowy, bo WD chyba z tego, co wiem, teraz NASów nie robi.
2: Tak, oni mają sumie, takie dyski, oni mają takie dyski sieciowe, w ogóle włączone sieciowe. Jakby z funkcją NASA. Można pod...
3: To jest tak jakby taka kieszeń, która się udostępnia po prostu po sieci.
1: Tak.
0: No tak, no i właśnie to. Na tym dysku sieciowym jakby sobie zrobiłem serwer NFS. No i tam do jakiegoś tam, no do katalogu, wiadomo, że tam no ten serwer NFS tam się odwołuje tam do pewnego zasobu i to zmontowałem na tym małym komputerku z Linuxem, że jest to widoczne jako po prostu katalog, jakby, no po prostu jakby to był prawdziwy katalog z danymi normalnie ten. No i ten, no i
1: dzień coś temu... w tym stylu, jak ja mam do audiobookshela podpięty folder, bo audiobookshel siedzi na ThinkCentrze, a folder z audiobookami jest na Synology.
0: No tak, no i tak właśnie zrobiłem tego Jellyfina. Właśnie tak skonfigurowałem, że ma dostęp do tam wszystkiego, a tam jest tego trochę, kilka gigabajtów muzyki, no kilka, 30 chyba gigabajtów muzyki, plus jakieś tam filmy różnego typu. No i w ogóle dzięki temu, jak to wszystko pospinałem, to i mogę mieć i w domu, po, no, normalnie po sieci lokalnej mogę mieć po prostu sobie tam czy muzyki posłuchać, czy coś. I, no i też przez Tilescales też mogę, jak jestem poza swoim Wi-Fi, gdzieś tam też mogę sobie tam czy muzykę puścić, czy coś. No, no oprócz tego, jeśli chodzi, bo tam, który wspomniał o Nextcloud, to też mam, ale jeśli chodzi o coś lżejszego, ja to... Tak, to jeśli chodzi o coś lżejszego, to chyba File Manager po prostu to się nazywa.
1: Bo ci powiem, że ja chcę Nextclouda, ja tam Nextclouda hostuję dwóm czy trzem osobom i to bardziej oni go używają w formie chmury dla alternatywy dla Google Drive'a. I te wszystkie usługi, kalendarze, kontakty, pakiety Office nie są im potrzebne w Nextcloud, więc właśnie dlatego chciałbym coś lżejszego. Zwłaszcza, że ja te wszystkie bazy mam na HDD-ku, ponieważ no dyski drogie, więc ten Nextcloud trochę wolno chodzi momentami.
0: A to myślę, że ten File Manager... To normalnie na Dockerze można na tym można postawić i tam też można jakoś użytkowników sobie tworzyć.
1: No będę o tym czytał, będę sprawdzał i też jak z dostępnością, czy jest jakaś aplikacja w ogóle
0: Dostępność, w sumie tam jakby aplikacji nie ma, ale interfejs webowy...
1: Bardziej mi chodzi o aplikacje na Androida czy iPhone'a.
0: No to tam jakby nie ma aplikacji na to, ale interfejs... No ale interfejs webowy normalnie jakoś tam z talkbackiem chodzi. No, no,
1: okay.
0: To znaczy to jest w sumie no, do przeglądania plików i no, może do pobierania z tego, bo tam no, ma to mniej funkcji niż taki no Nextcloud, co on może tam i zdjęcia.
1: No ja rozumiem, no bo Nextcloud to tak naprawdę jest trochę taka wielka kobyła, więc...
0: No, tam można pliki.
3: No to jest taki kombajn po prostu, no tam jest wiele funkcji i do wszystkiego taki jest.
2: Tak, Nextcloud to tak naprawdę można porównać...
3: Po prostu przeładowane, no.
2: Nextcloud można porównać do tego całego pakietu G Suite od Google'a, czyli możemy tam teoretycznie edytować dokumenty.
1: No, albo Office 365.
2: Tak, albo na przykład. Możemy przechowywać pliki, możemy nawet jakoś tam podpiąć swoją pocztę. Dużo jest tych możliwości, a jeszcze Nextcloud ma coś takiego jak sklep, i tam są też aplikacje, które sobie można doinstalować.
3: Wtyczki takie.
2: Tak. I tam po prostu można to jeszcze rozszerzać. Problem z tym jest potem taki, że oczywiście to jest urok wszystkich komponentów i wszystkich takich usług, które bazują na wtyczkach, że jeżeli na przykład wychodzi jakaś nowa wersja, to się potem okazuje, że połowa tych wtyczek nie jest kompatybilna z tą nową wersją. Robimy aktualizację i nagle użytkownicy się skarżą, że coś się popsuło, bo działało, a teraz już nie działa. No i to niestety, to są takie historie, jeżeli chodzi o Nextclouda. Mam akurat tu wielki cudzysłów przyjemność administrować jednym i no właśnie,
1: no,
2: i stąd ten
1: no rozumiem. No, więc ja będę szukał alternatywy, ponieważ to służy u mnie tylko do plików, tak wiecie, ale Google Drive, więc nie jest potrzebne.
2: To zainteresuj się C-filem na przykład.
1: O, to sobie zapiszę od razu.
2: Może to ci się przyda. Ja mam

0: to gdzieś na liście, żeby to sprawdzić, to może będziesz przede mną. Grzegorzu, czy o czymś jeszcze chciałbyś opowiedzieć?
1: W sumie jeszcze parę rzeczy. No jeszcze mam o Wallabak. Jak pamiętacie, było kiedyś coś takiego jak Pocket, czyli takie coś do zapisywania sobie artykułów.
0: Do zbierania różnych linków, tak, na potem.
1: Tak. I potem można było sobie to, no to jak to zniknęło, to można sobie takie coś u siebie postawić i no i z dostępnością też jest okej, jest apka do tego, więc jakby się chciało jakieś artykuły zapisać. A czasami się zdarza, że jednak jest jakiś artykuł fajny i potem ta strona znika. No to jest właśnie problem. A tak można sobie to zapisać sobie właśnie na swoim takim właśnie agregatorze takich właśnie tych artykułów sobie lokalnie.
2: Odpowiedników tego jest bardzo dużo, bo jak ja się tam zagłębiałem, czytałem właśnie, co sobie postawić, bo jak ma się 32 giga RAM-u, to jest bardzo dużo możliwości, więc ja nadal eksploruję, co by mi się jeszcze przydało, więc w sumie dzięki za podpowiedź to też sobie dodam do listy i też będę testował.
1: Tak, jest jakiś właśnie, tylko teraz bym musiał sobie do telefonu zajrzeć, bo jest też jakiś w ogóle webowy czytnik książek w ogóle.
2: No to w sumie, wiesz, żeby też może dać innym szansę się wypowiedzieć w ogóle, też żebyśmy tutaj mogli my jeszcze tutaj pogadać, to może też właśnie strefa komentarzy jest wasza, czy teraz online, czy właśnie później, jak będzie podcast opublikowany, z chęcią ja sobie poczytam, co kto używa, bo może Anusz teraz będzie jakaś fajna inspiracja.
1: No i tak jeszcze na samą Mastodona u siebie postawionego miałem jeszcze Libre Translate, też można sobie u siebie postawić, wiesz, tego jest nawet sporo. No, jest oczywiście, no jak wiecie pewnie, że to przy tym jest roboty, ale no jakby no co swoje, to swoje jednak.
0: Grzegorzu, przy tym teraz to jak zaprzęgniesz do pracy sztuczną inteligencję, to roboty jest bardzo niewiele.
1: Tak, teraz to w ogóle.
3: Jeżeli masz umiejętność pisania dobrego promptu, to zrobisz wiele.
2: Masz sprzęt, masz umiejętność pisania promptu.
1: No właśnie mam kodeksa postawionego na serwerze.
2: Naprawdę jesteś w stanie duże rzeczy zrobić. No z kodeksem na serwerze to ja na przykład bym uważał, ale no to każdy, jeżeli umiesz to umiejętnie kontrolować, masz backupy, dlaczego nie?
1: No.
0: Dobrze, Grzegorzu, to dzięki za tę obszerną listę od ciebie. Jak jeszcze będziesz chciał coś dodać, to zapraszamy.
1: Dobra.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie. Wszystkie nasze drogi kontaktu są też do waszej dyspozycji. Zapraszamy was, bo przez chwilę jeszcze nasz panel kontaktowy nie był aktywny, ale już wszystko jest, już działa. Więc teraz ja kilka słów opowiem, bo tak naprawdę no to też miałem okazję trochę tych różnych serwerów stawiać. Taki pierwszy, pamiętam, mój serwer, jaki udało mi się w ogóle w życiu postawić, to było, wyobraźcie sobie, za czasów Neostrady i to tej wczesnej Neostrady, to był rok 2002 albo 2003. No. System Windows. Zdaje się, że Windows 2000. No i stawianie jakiegoś tam pierwszego serwera www i serwera FTP. Czyli już teraz nawet nie pamiętam, co było, ale no, tak człowiek instynktownie czuł, że dobra, jak chcę mieć stronę, to muszę postawić www i muszę postawić FTP. I postawiłem wtedy właśnie serwer Apache, to jako www, FTP do tego, no i oczywiście jakieś tam PHP archaiczne. Już teraz nawet nie pamiętam, jaka to była wersja tego PHP, ale to pewnie jeszcze jakieś PHP 4 albo jeszcze wcześniejsze. To były już naprawdę dawne czasy. Jeżeli chodzi o to, jak to się skończyło, to któregoś pięknego dnia wracam do domu i widzę, że na moim dysku pojawiło się bardzo dużo dziwnych, pustych, na szczęście, ale jednak bardzo dziwnych katalogów z różnymi nazwami. I najciekawsze było to, że tych katalogów nie dało się absolutnie w ogóle w żaden sposób usunąć.
4: Oj. O.
0: No, więc tam miałem jakieś odwiedziny od dziwnych gości, którzy absolutnie tam się znaleźć nie powinni, więc to już wtedy była taka pierwsza lekcja, że aha, z tym trzeba bardzo ostrożnie, bo może się to skończyć naprawdę źle. Więc no, w tamtych czasach to naprawdę systemy Windows, a ja to przecież na Windowsie wszystko miałem, były dziurawe, jak szwajcarski ser, potem Microsoft jednak coś z tym próbował robić i
3: Windows XP to miał naprawdę ciekawe nieraz te backdory, że no. Tak powiem.
2: Ja to zwłaszcza jeszcze, że miałeś Windowsa Server 2000.
0: To nie był Windows Server, to był po prostu Windows 2000, a Windows 2000 miał dużo różnych błędów i tam te wszystkie robaki bardzo lubiły ten system, zwłaszcza jak się nie wgrało tak zwanych service packów.
3: To... Ale miał jedną zaletę, był i tak mniej dziurawy niż Windows Millennium.
0: Wiesz co, ciężko nawet
2: to porównać. Tym bym uważał stwierdzeniem.
0: Tak, tak, to już były... Zarówno jeden, jak i drugi z tych systemów to nie grzeszył jakąś tam stabilnością. Natomiast potem, jak to wyglądało? Potem zacząłem się interesować Linuxem nieco bardziej. No i jakieś różnego rodzaju konta shellowe, własne serwery, jakaś tam podstawowa administracja, różnego rodzaju usługami też na własne potrzeby, bo kiedy miałem na przykład własną działalność i potrzebowałem jakiegoś tam miejsca, żeby na przykład swoim klientom udostępniać jakieś pliki, no to wtedy własny serwer www, własny serwer FTP, tylko to już nie na maszynie z Windowsem, a na maszynie po prostu jakiejś zdalnej, żeby to wszystko dobrze działało. No i wtedy też była okazja, żeby trochę się pouczyć o tym, jak w ogóle działa protokół DNS, czym są te poszczególne rekordy, co robi rekord A, co robi rekord MX, co robi CNAME i tak dalej, i tak dalej. Z takich różnych innych serwerów, jakie pamiętam, no to serwer NVDA Remote. Kiedy ten serwer się pojawił, kiedy w ogóle pojawiła się taka opcja, no to dla mnie to było naprawdę wybawienie, zwłaszcza, że ja naprawdę wielu użytkowników wtedy obsługiwałem zdalnie i mogłem im w końcu udostępnić takie narzędzie, za pomocą którego w kilka kliknięć byli w stanie się połączyć. Wcześniej miałem serwer jeszcze takiej innej usługi, która się nazywała USB Redirector.
3: Pamiętam ten program. No, to w ogóle była ciekawa rzecz.
0: Tak.
3: To dalej jeszcze w ogóle istnieje, czy nie?
0: Oczywiście. Oczywiście, że istnieje i jest nadal cały czas rozwijane. Ja nie mam teraz potrzeby akurat korzystania z tego narzędzia, bo już po prostu tej własnej działalności nie prowadzę i już nie mam tych użytkowników, którymi tam się trzeba opiekować. Natomiast rzeczywiście no, kiedyś tego typu usługa bardzo się przydawała, żeby gdzieś tam komuś się podłączyć i to cała historia, jak kogoś
2: czyli to przekazywało po prostu USB, tak?
0: Tak, port, tak. Ja zrobiłem sobie wtedy taką bardzo prostą, takie bardzo proste narzędzie do zdalnej kontroli za pomocą tego. Bo ja zrobiłem to tak, teraz tak króciutko tylko opowiem, bo to nie ma sensu jakoś się tam dłużej rozwodzić. Robiłem to tak, że łączył się komputer do tego USB redirektora, ja przekazywałem mu moją klawiaturę, jedną z podłączonych do komputera, miałem taką klawiaturę bezprzewodową i do tego przekazywałem mu swój port szeregowy, na którym był wpięty Apollo. I jeżeli ten komputer miał podłączony, bo to był port szeregowy przez USB, taka przejściówka. Tak. I dzięki temu, jak miałem podłączone te dwa urządzenia zdalnie przez internet, to byłem w stanie kontrolować ten komputer zdalnie, jeszcze zanim NVDA Remote ktoś wypuścił.
3: To w ogóle jest w pewnym sensie najbardziej surowa i prymitywna, ale z drugiej strony najbardziej pancerna usługa pomocy zdalnej, tak naprawdę.
0: Wiesz co, no tak, bo trzeba mieli ludzie po prostu ikonkę na pulpicie, że trzeba się tam było po prostu w to wklikać, połączyć, no i ja wtedy byłem w stanie taki komputer kontrolować. Także taka to była pierwsza pomoc zdalna dostępna dla niewidomych, którą mi się udało zrobić. Zresztą opowiadałem o tym w...
3: Tak. Ja pamiętam tę audycję, Linux w trybie tekstowym chyba z 2008 roku.
0: Tak, Linux w trybie tekstowym i konta na Rootnode, to taki pierwszy mój poważniejszy hosting shellowy, gdzie tam też różnego rodzaju rzeczy można było sobie postawić. No potem oczywiście właśnie też serwer NVDA Remote, ileś razy też miałem różnego rodzaju podejście do konfiguracji serwerów typu jakiś Shoutcast, Icecast, z jakichś tam jeszcze takich serwerów, które pamiętam. Tak naprawdę to nie było ich aż tak jakoś bardzo wiele, natomiast u mnie to no, polegało na tym, że te serwery stały dość długo i one były udostępniane na świat, więc też musiałem trochę pomyśleć o tym, jak to zrobić, żeby to zrobić w miarę sensownie, żeby znowu nie mieć jakichś dziwnych gości.
2: Pustych katalogów.
0: Tak, i pustych katalogów. W dzisiejszych czasach, ja powiem szczerze, ja jedynie ze względu na taką pewną zaszłość historyczną, tak naprawdę na świat mam udostępniony jeden serwer FTP z kilkoma kontami i to jest tyle, a z mojej domowej sieci tak naprawdę na świat nie wychodzi już nic więcej. Dlatego, że wszystkie usługi, które ja chcę świadczyć i które po prostu mam pokonfigurowane, to ja jednak nie trzymam ich w domu. Dlatego, że ja własną infrastrukturę taką domową, serwerową, lokalną miałem przez ileś lat w domu i po prostu wiem, że jeżeli to ma działać stabilnie, to to się domowo zwyczajnie nie sprawdzi. Jeżeli mogę mieć coś, co mogę sobie pozwolić na to, że to będzie raz działać, raz nie działać, okej, stawiam sobie to w domu i wtedy niech to tam sobie działa jak chce. Natomiast jeżeli chcę, żeby to było pewne, to stawiam sobie to na jednym ze swoich serwerów, który po prostu mam, konfiguruję, opłacam i one sobie
2: tak, tam działają. Tak, jeżeli działasz komercyjnie lub nie jest już to jakaś amatorska usługa, no to wiadomo, że to musisz zadbać o to, żeby to było stabilne i zawsze dostępne, nie?
0: Dokładnie. Więc teraz myślę, że warto rzeczywiście porozmawiać o tym, jakie wy macie serwery, jeżeli chodzi o ten hardware. To znowu tak przejdźmy sobie po kolei, to Robercie, to gdybyś ty mógł powiedzieć, no co to ja u ciebie mam, serwuje?
2: No to u mnie mnie serwuje Lenovo. Lenovo ThinkCentre, jak już mówiłem, M70QG4, czyli tak zwany komputer jednolitrowy, bo on faktycznie jego obudowa mieści 1 litr. Jest to komputer wielkości właśnie takiej grubszej książki, nie brajlowski, od razu powiem, o wiele mniejszy. W nim jest, tak, jest i5 13500T z Integrą UHD 770, z kartą graficzną zintegrowaną Intela. Tam jest 6 rdzeni, 12 wątków plus 8 rdzeni i-core, no czyli w sumie mam łącznie 20 wątków, które się przydają, zaraz powiem do czego. Mam 32 GB RAM-u, które też się przydają, zaraz powiem do czego, bo pomijając tą jedną usługę, to jest totalny przerost formy nad treścią, tak zwany overkill, no ale... Ale no niestety ta jedna usługa, jedna rzecz zżera wszystko. Mam dysk 512-gigabajtowy, na którym jest system i ta rzecz, która zżera to najwięcej. I mam dysk 1-terabajtowy HDD, na którym jest, na którym są wszystkie reszta kontenerów. A tą usługą, o której mówię, z której się śmieję, no to jest ten Telegram Bot Transkryptor, który po prostu... Żeby nie pracować na karcie NVIDIA, wykorzystuję moc mojego procesora i 32 GB RAM-u, żeby sobie pracować w tak małej skrzyneczce, biorąc mało prądu i będąc cały czas dostępnym. No i ja mam to wpięte po prostu, leży to sobie pod biurkiem, na takiej półce, wpięte jest, w sumie wychodzą z niego dwa kable, wychodzi z niego LAN i wychodzi z niego kabel zasilający, w sumie kabel do zasilacza, bo ten komputerek, jego wadą, no niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego pogodzić, tego, że jest taki malutki, no to zasilacz mamy zewnętrzny, tak jak do laptopa i on sobie tam leży też pod biurkiem na podłodze, no to z niego tyle wychodzi, sobie idzie kabelek do switcha. I tak to u mnie hardware'owo wygląda. No, na się Synology, no to już kiedyś mówiłem, tam są dwa razy po 6 tera w rajdzie. Jeden, czyli mirror, rajd ruszczany, jeden dysk pada, mamy wszystko na drugim. No i mamy 10 GB RAM, bo jest dwa lutowane, 8 dołożone i 4-rdzeniowy Celeron.
0: A jak to u ciebie, Patryku, wygląda?
3: U mnie sprawa jest dosyć złożona. Mam tego Aostara WTR Pro, tak jak powiedziałem. Jest to urządzenie, które posiada 4 zatoki na dyski 3,5-calowe lub 2,5-calowe. Tak jak powiedziałem, ten dysk NVMe, tą kartę Wi-Fi i jeden moduł pamięci RAM. DDR4, gdzie u mnie jest to 16 giga w jednej kości, głównie też ze względu na ceny RAMu, które wiemy jakie są, ale też dlatego, że ja więcej tutaj nie potrzebuję. Urządzenie też, co ja osobiście tego nie potrzebuję, ale ma dwie 2,5 gigabitowe karty sieciowe, co może się przydawać, na przykład gdyby ktoś chciał z tego router sobie zrobić, albo po prostu agregować łącze, to można. Natomiast procesor to Intel N150, czyli ten nowy, energooszczędny
2: odświeżony N100
3: Intela. Na ten Twin Lake cały, on tam ma 4 wątki, bo do 3,6 GHz się boostuje i to są te 4 rdzenie E-Core, czyli te energooszczędne intelowskie.
2: Z 12 geny.
3: No teraz są akurat bardziej z 13 już.
2: No okej. Okay.
3: Tam został poprawiony głównie też termika, bo N100 się lubiło strasznie grzać.
2: No tutaj. Ja miałem N100 zresztą na własny serwer domowy, gdzie szybko z niego zrezygnowałem, no bo temperatury i w ogóle kultura pracy tego sprzętu była tragiczna.
3: Tutaj na szczęście już zostało to poprawione. Tak samo projekt całego urządzenia jest, uważam, dobrze zrobiony, ponieważ wszystkie złącze znajdują się na lewym boku. Taka ciekawostka, natomiast przód, poza kieszeniami dyski, służy do wyciągania powietrza. Które to wypuszczane jest tyłem. Zarówno jeden wentylator, z który wchodzi dyski 140 mm oraz jest tam też po prostu wypuszczenie powietrza z samego układu procesora. Urządzenie to jest też dość kompaktowe, ponieważ wcześniej posiadałem na przykład ten komputer, który zresztą opisywałem, jak robiliśmy o NASA-ach, tam był ten J3355 Celeron. I to był ITX, ale to i tak było dużo większe niż to, co mam teraz. W porównaniu mniej więcej
2: To, co
3: ITX,
2: miałeś to, co masz teraz, co miałeś wtedy, to jest no, duża różnica.
3: ITX mniej więcej był wielkości takiej mikrofali mniejszej, bym powiedział, takiej standardowej, trochę
2: mniejszej. Takiej małej pufy.
3: No, a tutaj no to mamy, słuchajcie, coś, co wiele jest wielkości pudełka od butów. Trochę może nawet mniejsze. Przede wszystkim jest też to cichsze, mimo wszystko. No i prądu bierze to mało, no chyba, że się dyski rozkręcą, a to wiadomo, raczej się nie dzieje za często, aż tak, żeby wszystkie.
2: No wiadomo, że one, nie wiem jak u ciebie, u mnie dyski w Synology pracują na wolnym biegu, na jałowym cały czas.
3: No tak, no oczywiście, że chodzą, tylko mi chodzi o taki spin-up, taki
2: no zapis totalny. Danych i dużo odczytu i zapisu.
3: Wiecie, dyski serwerowe powinny chodzić cały czas. Albo być wyłączone, tak. Albo chodzić, nie powinno być za szybko, za często
2: start,
3: spin-down,
2: stop,
3: spin-down,
2: w ogóle.
3: To niszczy strasznie tę mechanikę.
2: Tak.
3: Dyski mam Iron Wolfy Seagate Pro, 14-terabajtowe, dwie sztuki nadane. One są włączone w RAID 1, więc jest redundancja.
2: No czy tak jest, jak u mnie.
3: Jest też 120-gigowy dysk, trochę za duży, ale no ciężko teraz mi dostać mniejszy, systemowy. I 256, który jest totalnie za duży na kontenery i na właśnie tutaj chcę zrobić tą przestrzeń, która powiedziałem, że mi się marnuje, na szybki swap danych, ewentualnie postawić tam jakąś stronę internetową, żeby to po prostu działało szybko.
2: Tak, bo ja też tutaj robiłem u siebie testy, mogę powiedzieć, że to jeszcze ja powiem, że ja mam tam, w tym Lenovcu jest oryginalny Micron 512-gigowy, który tam był, a włożonego mam, ja wiem, że to nie jest dysk do serwera, to jest WD Blue 1TB 7200 2,5 cala. I z tego powodu, że wiem, że do tego to nie powinno służyć, ja robię backup raz na 10 dni całego tego dysku i po prostu, no powiedzmy, że co 10 dni mam zapis, bo wiem, że ten dysk nie powinien pracować ciągle, no ale niestety nie mam innego wyboru, bo ceny jakie są, takie są. A w Synology, w NASie mam dwie szóstki Seagate, co mówiłem, to ja mam Seagate Exos Enterprise 6-terabajtowe. No dość głośne, ale fajnie, jakby to powiedzieć, wypasione dyski do serwera, które są właśnie głośne, wytrzymałe i mogą pracować non-stop i długo będą pracowały. Jeżeli będę o nie dbał i żadnych tam szcząsów nie będą miały zmiany temperatur, no to pracują nawet, mogą popracować do 10, czyli one mogą popracować w ogóle, tam mają miliony godzin, ale tak patrząc stricte na testy laboratoryjne, to tak 10 lat ciągłej pracy bez problemu będą chodziły i nic im się nie podzieje. No gorzej z tym WD-kiem, no ale tak jak mówię, backup się robi co 10 dni.
3: Ja mam pewien paradoks, jest w ogóle śmieszny i to bardzo śmieszny, bo o ile ceny dysków, im większy, tym droższy i tak dalej, wiecie jak ciężko dostać mały dysk, bo mam na myśli dysk poniżej 120 GB tak. I to najlepiej, żeby to był dysk NVMe, ponieważ specyfika tego urządzenia, które ja mam, jest oczywiście kolejną rzeczą, to znaczy te sloty, które tam są, czyli ten na Wi-Fi w teorii, który tam jest dyskiem obsadzony i ten drugi, one są M2, ale one obsługują tylko i wyłącznie NVMe. Tam nie ma obsługi SATA, ponieważ całe SATA została w swoją drugą osobnym kontrolerze wrzucona, myślę nawet w dwóch osobnych kontrolerach wrzucona do
2: bo w ogóle
3: tych zatok.
2: Jest problem z małymi dyskami, no bo wiesz,
3: i
2: to
3: tu
2: było
3: jest taka sprawa, że ja uwierzcie szukałem. I ja na przykład, przykładowo znajdowałem dysk, nie wiem, 16 giga NVMe, ale to jest trochę za mało. A 32 na przykład giga SATA. I żeby nie było, to Robert może pamięta, próbowałem ten 32-gigowy dysk wsadzić.
2: Tak, wiem.
3: Ponieważ ale ogólnie ten AOSTAR występuje w dwóch konfiguracjach. Jest też wersja z Ryzenem 7, 5825U, który ma w ogóle 8 rdzeni, 16 wątków. To jest, tam mamy też dwa miejsca na dyski, mamy dwa sloty na pamięć RAM. I to, no ale też to więcej energii ciągnie, wiadomo, jest to też sprzęt bardziej na wielozadaniowość. I tam podobno obsługa też jest SATA w tym złączu głównym, no tutaj niestety jej nie ma, co mnie tyle
2: tutaj masz
3: przeszkadza.
2: Specyfikę, Patryk, procesora i specyfikę Ryzena, ale chciałem powiedzieć właśnie z tymi małymi dyskami masz problem taki, że po prostu jest coraz mniej, one przestaną je produkować i jakby do urządzeń takich cywilnych i do sprzedaży cywilnej po prostu ich nie ma i będzie ciężko je znaleźć, ewentualnie od Intel Optane.
3: Ja właśnie jeszcze próbuję znaleźć jakiś dysk.
2: Bo maksymalnie Intel Optane, pamiętam, że były 32 giga.
3: No to idealnie właśnie na Trunasa by to spokojnie wystarczyło. I powiem tak, na razie jest to trochę bez sensu, mi się to nie podoba, ale jest dysk systemowy na SATA po prostu, 2,5-surówka Goodram CL100, też badziew straszny, ale spokojnie tam
2: no,
3: wystarcza.
2: No nie jesteś tego świadomy, tak jak ja z WD-kiem, więc wiesz, że może w każdej chwili to... Zmocnąć o ziemię.
3: Tak. Natomiast w ogóle co do drugiego mojego urządzenia, które jest w ogóle śmieszną sprawą, bo taki mini PC, w ogóle to nie powiedziałem, jako Barebone, czyli po prostu komputer bez pamięci, RAM i dysku, kosztuje powiedzmy, że około 1200 zł. No myślę, że nawet tak się poszuka, to i tanie, kupiłem za 900. Co jest cenami dużo i mało. Mimo, że to nie jest zła cena, bo ten sprzęt oferuje więcej niż wiele NASów gotowych, które można kupić drożej.
2: No to nie jest zła cena z powodu na specyfikację tego sprzętu, że on jest uniwersalny. Postawisz tam Windowsa, postawisz tam Linuxa, postawisz tam Trunasa, postawisz tam Fork Synology, wszystko zainstalujesz. No nie kupujesz zamkniętej puszki.
3: Tak, natomiast do drugiego mojego urządzenia, które jest, tak powiedziałem, redundancją, jest to Dell Wise 3040. W ogóle wiem, że delikatnie off-topuję teraz, ale polecam taki kanał na YouTubie Tata Geek. Człowiek bardzo świetnie opisujący właśnie różne...
2: Już niejednokrotnie go tutaj też polecaliśmy
3: z mini PC-towej. Tak, naprawdę człowiek, który nawet nie wiem, czy robi to specjalnie, ale on wszystko, co mówi, tak naprawdę opisuje wszystko, co robi.
2: Tak.
3: I nawet jakieś wykresy pokazuje, mówi co mniej więcej, gdzie jest i tak dalej, jak wygląda.
2: A wykresy to jest moja zasługa akurat.
3: Aha, no możliwe, no nie wiem. Natomiast naprawdę człowiek świetny, uważam, że należy mu się po prostu duży szacunek za to, co robi. I mniej więcej nie od niego podłapałem ten komputer.
2: On jest dobrym oknem właśnie na świat do szukania sprzętów na tak właśnie zwanego home laba, na taki serwer domowy.
0: Tak, dokładnie, bo to wszystko, o czym mówimy, to też można określić jako taki home lab. Oczywiście zależy, co chcemy robić, bo możemy sobie właśnie stawiać takie usługi, jak wy robicie to, czy ja też od czasu do czasu, ale taki home lab czasem służy też do tego, że po prostu ktoś chce nauczyć się administrowania siecią, bo chce iść w takie IT rzeczywiście profesjonalne i chce po prostu mieć jakieś środowisko, za pomocą którego będzie mógł się trochę pobawić, nauczyć, coś popsuć, żeby potem w pracy nie powtarzać tych błędów. Więc można sobie konfigurować właśnie w ten sposób, postawić sobie ileś maszyn wirtualnych i za pomocą tych maszyn wirtualnych realizować sobie na przykład jakieś różne scenariusze. Takie maszyny wirtualne to potrzebują też oczywiście solidnego komputera, na którym
2: RAM-u.
0: Będą
3: no
0: one
3: RAM-u.
0: Działały. Tak, RAMu, dysku, no wszystkiego solidnego potrzebują, procesora.
3: Natomiast właśnie co do tego Della, to w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie, też ja to o tym powiem teraz, bo to się jakby łączy. Swego czasu był bardzo duży problem i to nie przez pewnie przez półprzewodniki.
2: Patryku, ja tylko przerwę na chwilę, ja zniknę dosłownie na 2 minuty i tutaj pojawię się za chwilę.
3: Był, słuchajcie, swego czasu, to w 19-20 roku, był problem z dostępnością Raspberry Pi. I to nie przez braki półprzewodników. Po prostu Raspberry Pi Foundation nie wyrabiało, a ceny były straszne. No i ludzie zaczęli szukać różnych alternatyw. Słuchajcie, na rynku było pełno terminali, czyli takich komputerów o wydajności miernej, ale zwrócie energii też miernym i wielkości też miernej, które można było wykorzystać ponownie. One były używane jako po prostu komputerki do łączenia się swoją drogą z serwerem zdalnym. W pracach, w firmach różnych, tak? Jakby sesje RDP, czy innego Citrixa, czyli po prostu zdalny komputer,
0: tak,
3: zdalne
0: tak zwane cienkie terminale, cienkie klienty.
3: Cienkie klienty, tak. No i słuchajcie, właśnie Dell Wise 3040 jest jednym z takowych i to mało tego, że jest jednym z takowych, to jest jednym z najbardziej tandetnych, mam na myśli specyfikacje urządzeń, ponieważ co tam siedzi, słuchajcie. Ono siedzi procesor Intel Atom X5 Z8350, 4 rdzenie, 4 wątki, które nawet do 2 GHz się dobija. Więc jest naprawdę potężny. Jest tam całe 2 GB RAM-u lutowanego LPDDR3, czy tam LDDR3L właściwie. Jest, uwaga, aż 16 GB pamięci eMMC, normalnie luksus. Tylko że to nie ma znaczenia, bo dla prostych usług to naprawdę, uwierzcie mi, to nie ma znaczenia. Ludzie do dzisiaj używają malinek 3B+, z 1 GB RAM-u, to DDR2, z powodzeniem do jakichś właśnie PyHolów czy podobnych usług. Ja wam powiem taką ciekawostkę. U mnie na DeathPy'u to coś, nawet nie bierze 300 MB RAM-u, no 300 parę co najmniej weźmie, zajęte jest niecałe 3,2 GB dysku, także no. Występują też wersje 8-gigowe, które są w ogóle bardzo powszechne, uważajcie. One nie są złe, no trzeba mieć tego świadomość. Jest tam też złącze M2, które ma wyprowadzony interfejs SDIO, czyli za dużo kart Wi-Fi tam nie pasuje, ale jest też plus, bo można sobie kupić przejściówkę na microSD i po prostu zrobić jako rozszerzenie dysku. A jak ktoś bardziej się zna, to polutować sobie może i po prostu MMC wymienić. Generalnie urządzenie jest malutkie, jest w wielkości powiedzmy troszeczkę większe niż taka typowa malinka z obudową. Jest też tanie i to jest jego najlepsza, największa zaleta. Słuchajcie, ja kupiłem swojego z zasilaczem, bez tego Wi-Fi, który i tak byłoby mi zbędne za stówkę. Uważam, że za tyle to jest to cena bardzo dobra. Za 150 już nie zbyt, za 200 totalnie nie, ale za stówkę to jest cena zupełnie okej. Okay. To jest urządzenie pasywnie chłodzone, chłodne. Wiadomo, ma już trochę lat na karku, ale jest to sprzęt przemysłowy mimo wszystko w jakimś stopniu, bo dostrzegam do pracy ciągłej w jakimś też stopniu. No jest pasywnie chłodzone, więc ma się mniej rzeczy zepsuć, możliwość. I spokojnie, Atomy co prawda często cierpiały na problem posiadania 32-bitowego UEFI, co było wynikiem w sumie bardzo prostym uproszczeniu, bardzo krótkim właściwie uproszczeniu. Jak zrobić tani komputer z Windowsem, wziąć tańszego Windowsa? Jaki był tańszy Windows w latach 2015, 14, 16, 32-bitowy, kropka.
4: Było tutaj, to problematyczne.
3: Tak, tutaj Dell nawet nie projektował tego pod Windowsa, chociaż oczywiście da się go postawić, więc normalne jest zwykłe UEFI. I jaki system udamy, tak naprawdę taki system połknie. To jest świetne, bo sam procesor jest 64-bitowy.
4: No bo trzeba zwracać uwagę właśnie, nie wiem na czym tutaj, Patryku, skończyłeś, ale właśnie z tymi małymi kostkami, tymi na Atomach, zwłaszcza tych właśnie starszych, to właśnie może być problem przez to, że producent był specyficznym producentem, miał w cudzysłowie gdzieś to, co robi. I właśnie biorąc taką kostkę lub jakiegoś tam też procesor tabletów, biorąc Windowsa od MS, no, od Microsoftu, no to po prostu tańszy Windows, rzucamy tańszego Windowsa, to nawet się nie musimy skupiać na BIOSie. Nawet jest taki kanał na YouTubie, który się nazywa Super Elektrozumiarz, też ciekawy content właśnie po technologii.
0: Tak. Zwłaszcza takiej nieco starszej już, nie?
4: Nieco starszej.
0: Nie nowości.
3: Tak, tak.
4: I nieco starszej i właśnie on bardzo jest fajny takim, właśnie bym powiedział, on bardzo
3: taki
4: lubi
3: swojski.
4: Recykling. Swojski i bardzo lubi recykling, właśnie odzyskiwać takie urządzenia i dawać im nowe życie. I bardzo trudne było to, żeby zabutować 64-bitowy system na tablecie, który był z 32-bitowym BIOSem.
3: Słuchaj, najprostsze rozwiązanie, w sumie to istnieje i nie jest takie trudne, trzeba pozyskać tylko z sieci, dość łatwo to się da zrobić, pliki boot i A32.inf i grubi A32.fi, które musimy wrzucić do odpowiednich folderów na partycji EFI właśnie naszego systemu.
4: Po prostu, żeby najpierw ładował sobie 32-bitowy bootloader i potem z niego ładował 64-bitowy system operacyjny.
3: No, oczywiście jest to trochę, może być to niestabilne, bo przy jakichś update'cie można się odpisać. Nie ma nigdy pewności, że to działa na stówę, ale jest taka możliwość, nie wymagająca nawet jakiegoś specjalnie zaawansowania, że tak powiem, bo to tylko kopiowanie dwóch plików. Natomiast no, mówię, zaletą tego właśnie Wise'a jest to, że jest wszystko cywilne, normalne.
4: A powiedz mi, bo ja nie pytałem się w sumie ciebie, to jest pasywne totalnie.
3: Tak.
4: To jest bez żadnych wentylatorów, tak, bez niczego.
3: Tak. Poza BIOSem, który oczywiście musi być graficzny, bo przecież można sobie...
4: To Dellowski BIOS jest.
3: Zresztą to Dell, a wiadomo jak jest Dell.
4: Dell jest Dell.
3: Tak, no to jest jego największa wada. To jest właśnie sprzęt naprawdę dobry, zwłaszcza w tych pieniądzach. I słuchajcie, to coś ma zasilacz 5 amperów 3 waty. 3 V, czyli bierze maksymalnie 15 W, a tak naprawdę nie bierze tyle, bo bierze z 8 może pod obciążeniem takim fest.
4: I to jest z wielkości zasilacz ścienny, do gniazdka jeszcze.
3: Tak. Gdzie taki AOSTAR potrafi wziąć więcej, bo zasilacz 130-watowy dla tych dysków, sam procesor ma TDP 15 W, więc do tych 30 mógłby dobić. Tutaj TDP jest pomysł 2-4 watami.
4: No, tylko że wiesz, bierz pod uwagę, że ten N150 to jednak jest taka wydajnościowo, taka szósta generacja Intela, więc...
3: No tak, wszystko... ale bardziej mi chodzi o to, że po prostu tutaj mamy bardziej taką płytkę z ARM-em, jakieś SBC, czyli single port komputer po prostu. I naprawdę, nawet tak właśnie w porównaniu ta Tygika, to to coś zbliża się wydajnością do Raspberry Pi 4B.
4: To taki po prostu taka alternatywa dla Raspberry Pi, tylko że x86.
0: To znaczy, no i... słuchajcie, z tego co właśnie tak słucham, jak opowiadacie, to wniosek jest taki, i myślę, że to jest istotny wniosek dla naszych słuchaczy, bo tak naprawdę serwerem od strony takiej sprzętowej może być w zasadzie cokolwiek. To
4: tak, może być to stary komputer.
0: Nie musimy inwestować w nic absolutnie nowego, jeżeli nie mamy powodu, żeby to robić. Bo
4: tak, nie musi być to Intel Xeon 192 GB RAMu i 16 TB dysku SSD.
0: A ja bym
3: ale to
0: nawet
3: jest to, co powiedział na początku audycji, czyli że możemy nawet taki stary laptop wyciągnąć.
0: Ja bym tak, nawet mamy. Powiedział, i to też myślę, że jest dosyć istotne, żeby kogoś też aż tak zanadto nie kusiło, jeżeli sobie pomyśli, dobra, to ja chcę serwer. To teraz idę sobie, dajmy na to, na Allegro i wpisuję w wyszukiwarkę serwer.
3: A nie, nie, nie, nie, nie.
0: No właśnie, po prostu... ale chcę powiedzieć dlaczego. Dlatego, że jeżeli ktoś nawet zainteresowałby się używanym sprzętem serwerowym, to taki serwer znajdzie i będzie tego dużo i będzie to nawet w dobrych pieniądzach.
3: Tak, jak Dell, PowerEdge i THP.
4: Tylko, że będzie to duże, ciężkie i bardzo głośne.
3: No właśnie, chciałem zapytać się, trzeba by też pokoju coś takim?
0: I będzie też konsumowało dużo prądu.
4: Bardzo dużo
0: serwery,
4: prądu.
0: Serwery, które są z tych poprzednich generacji, to są bardzo prądożerne i na to trzeba uważać. I jak zaoszczędzicie sobie na sprzęcie, to,
4: to nie zaoszczędzicie,
0: nie zaoszczędzicie na rachunkach. Te procesory właśnie Xeony i podobne, one są wykorzystywane rzeczywiście do tego, żeby naprawdę dobrze liczyć i długo liczyć i intensywnie, ale to jest coś kosztem czegoś. Bardzo często jest tak, że takie konstrukcje typowo serwerowe właśnie Della, HPK są,
4: Lenovo.
0: Tak, są wyposażone w podwójne zasilacze.
3: Żeby, podwójne procesory. Tak,
4: podwójne procesory, 16 też. Slotów na pamięć RAM.
0: Tak. I pamięć RAM jest z tak zwaną korekcją błędów, ECC. Czyli ECC. Tak. I
3: to która też... jest tańsza paradoksalnie, ale to no, wiadomo dlaczego tak naprawdę.
0: I to też trzeba na to uważać, bo po prostu no, ECC z nie ECC nie będzie działać, tak?
4: To, tak. To i też są różne rodzaje, bo jedne są registered, drugie są nieregistered, są, będą jedne działały z Intelem, drugie z AMD. Nie, tu jest bardzo dużo zmiennych i też właśnie w sumie można by powiedzieć, że właśnie w tej audycji dążymy do tego, żeby powiedzieć, że jakby z naszym serwerem w domu może się stać jakikolwiek komputerek czy laptop, który nie wiem, no załóżmy, no będzie miał te 4-8 giga RAMu. Jeżeli byśmy chcieli coś więcej robić, jeżeli nie, to nawet coś takiego jak ma Patryk z 2 gigabajtami RAMu. Dobrze mówię, Patryku?
3: Tak, tak, dobrze mówisz.
4: Jakieś 2-4 rdzenie i tam zależy, co będziemy chcieli z niego, co będziemy chcieli nim hostować, no to pojemnościowo dysk.
0: Ja na przykład mam taki komputerek tutaj Lenovo, który też nie jest jakimś najnowszym sprzętem.
4: Starszy brat mojego.
0: Dokładnie, dokładnie. On ma 16 GB RAM, dysk 512 SSD. Tutaj jest procesor, to jest i piątka tam, której to?
4: 6500T,
0: zdaje się.
4: 4 rdzenie.
0: No, i to mi naprawdę wystarcza na to, żeby uruchomić sobie tutaj komputer, który ma 24x7 odpalony Station Playlist, Stereo Tool, Server Shoutcast i parę jeszcze jakichś innych rzeczy i uptime tego serwera w tym momencie mam, zaraz sobie sprawdzę, 128 dni
3: no.
0: W tym momencie, czyli uptime, czyli po prostu serwer działający bez restartu. Trzeba będzie go zrestartować, bo się Windows Update już o to dopomina któryś tam z kolei tydzień, natomiast bo tu rzeczywiście
4: no to u mnie
0: pracuje
4: jest
0: Windows.
4: W tym momencie 10 dni, ale to dlatego, że ja ostatnio robiłem konserwację, wymianę pasy termoprzewodzącej, ponieważ udało mi się zdobyć trochę lepszą, więc to wymieniałem. I też właśnie chciałem powiedzieć właśnie Michale, że mi by w zupełności do tego, co ja robię, starczyło coś takiego, jak ty masz, gdyby nie bot. Bo bot do transkrypcji głosówek bierze, potrzebuje bardzo dużo mocy. No inaczej, na takim czymś, jak ty masz, też by działał, tylko działałby strasznie wolno. A tu o to się rozchodzi.
0: chyba... O, miałem jakiś problem, bo nie było mnie słychać.
4: Coś... Tak, nie było cię słychać.
0: Tak, ale już teraz jestem. Tu jakieś już zaczynają problemy z mikserem z kolei, nie z serwerem, a z mikserem się dziać. Ale całe szczęście już mnie słychać i już wszystko działa. Więc tak, rzeczywiście, taki komputer, który lat ma... No, 10, tak.
4: To... 11 nawet niedługo.
3: 11,
4: to jest 2015 rok.
0: Tak, więc to nie jest naprawdę nowa konstrukcja. Spokojnie, ważne, żeby on po prostu działał 24/7 i żeby to było rzeczywiście coś...
4: I tu właśnie warto zaznaczyć, że właśnie tego typu komputery OM, właśnie Lenovo, HP, Dell, czy właśnie ThinkCentre... Acer Veriton, HP Elitedesk, Prodesk, Dell Optiplex, Vostro, Precision. A dlaczego? Bo to są komputery zrobione z bardzo dobrych komponentów, tak. I to są woły robocze, które mogą chodzić i tam prędzej nam padnie dysk, prędzej komputer. Nam to zarośnie kurzem, niż nam to zdechnie.
0: Zgadza się. I to są po prostu komputery bardzo często właśnie polizingowe, które już są wygrzane w jakiejś tam, powiedzmy, firmie, ale firmy zazwyczaj mają takie polityki, że po 3 latach na przykład zmienia się flotę sprzętową, więc to po prostu gdzieś tam idzie sobie to na
4: wtórny
0: dalej.
4: Rynek.
0: Tak, idzie na wtórny rynek i my dzięki temu możemy mieć tanim kosztem sprzęt, który możemy sobie postawić w domu.
4: Tak, który nam w zupełności do takich rzeczy wystarczy, czy nawet do pracy na co dzień, już pomijając usługi serwerowe, nawet do przeglądania internetu, a jest o wiele tańszy od nowego komputera z marketu i o wiele lepiej wykonany, co zresztą już niejednokrotnie mówiliśmy o sprzęcie polizingowym na naszych
3: audycjach. Ach, z tymi komputerami nowymi to w ogóle jest ciekawie.
0: To teraz ja chciałbym was zapytać o kolejną rzecz, bo oczywiście my tu sobie mówimy o stawianiu własnych serwerów, stawianiu serwerów w domu, ale chciałem zapytać was o to, czy macie jakieś doświadczenie z serwerami zewnętrznymi. To znaczy, czy jednak też wychodzicie z takiego założenia jak ja, że jeżeli jakiekolwiek usługi mają działać nam stabilnie, to korzystacie z jakiegoś VPS albo serwera dedykowanego?
4: Ja mogę powiedzieć, to na pewno korzystam z TeamTalków zewnętrznie, bo w ogóle kwestia ja nie mogę mieć TeamTalka w domu i to też powiemy o łączności zaraz.
0: Tak, o tym będziemy
4: ja mówić. Nie mam TeamTalka w domu, to mam TeamTalki poza domem i w sumie patrząc z takich serwerów jakby usług stricte, no to nawet choćby, nie wiem, korzystam z Google Drive'a 5-terabajtowego, na którego idą backupy.
0: No tak, tylko to jest usługa, którą ty nie administrujesz, a tylko...
4: No nie,
0: po prostu
4: a którą
0: sobie...
4: administruję, no to jest TeamTalk, no to w sumie jest TeamTalk tylko w tym momencie. I no i mam jeszcze Index Offa z FTP, który właśnie jest też poza domem, taki awaryjny po prostu, jakbym musiał coś wystawić nagle, nie wiem, nie mam mnie w domu i jestem gdzieś zdalnie, to do tego się prędzej zaloguję i wrzucę szybciej niż bawić się przez tej scale i wrzucanie przez połączenie zdalne, nie?
0: A ty, Patryku?
3: Ja powiem tak, generalnie się z tobą w zupełności zgadzam, Michale, co do tego, z tej stabilności, że taki VPS jest o wiele bardziej stabilny, przede wszystkim też nie obciąża aż tak. Tak, nie ma naszych ograniczeń, jakiegoś tam łącza, czy właśnie, nie wiem, prądowego, czy czegokolwiek, czy internetu. Osobiście mam trochę różnych serwerów FTP w wielu miejscach. Też administruję TeamTalkiem. W sumie dwoma albo trzema.
4: To ja w sumie cztery mam w tym momencie, ale dobra, nieważne.
3: Jako takiego VPS-a, takiego, że powiem, na własność, obecnie nie posiadam, ale to raczej dlatego, że w tym momencie nie jest mi aż tak potrzebny, chociaż nie wykluczam, że coś takiego sobie załatwię, ponieważ faktycznie może być bardziej przydatne, ale zgodzę się, że coś takiego jak własna strona na przykład, czy nawet taki bot, jeżeli serwer dysponuje odpowiednim
4: to może sobie w domu stać, ale
3: w zupełności powinien stać właśnie na zewnątrz, ponieważ w razie awarii naszej, u nas na przykład, mamy jakieś rzeczy, które są na naszej stronie, ważne nawet dla nas paradoksalnie, to potem tam się nie dostaniemy, a serwerownie jednak muszą bardziej dbać też o wszystkie backupy, o właśnie zasilanie i tak dalej. I to oni wszystko utrzymują. Ten koszt oczywiście w zależności od VPS-a może być bardzo różny, ale mimo wszystko no, odchodzi od nas taka konserwacja. To wszystko dzieje się tam.
4: No wiesz, tylko że z drugiej strony też, jak tutaj ja mówię, ktoś jest, nie wiem, entuzjastą, lubi to robić, to na przykład będzie mu to sprawiało przyjemność, żeby to sobie, sobie to hostować i administrować w domu. I mówię, jeżeli robi to rekreacyjnie i nie robi tego w celach zarobkowych czy komercyjnych.
3: Ale to zależy w ogóle od tego, co robisz, gdzie robisz to, jak robisz, po co robisz i tak dalej. Bo jeżeli ja robię na przykład sobie, nie wiem, dla siebie mamy taty i dziadka i nie wiem, wujka, Nextclouda, spoko, ja mogę mieć to w domu. Ale na przykład ja hostuję pliki, mam stronę, czy są jakieś moje programy, czy nie wiem, cokolwiek, co ja robię cyklicznie i ludzie o tym wiedzą. I wolałbym to trzymać zewnętrznie z prostego powodu. Coś mi padnie, cośkolwiek się stanie u mnie i mam problem. Jeżeli to się dzieje w serwerowni, to bardziej oni mają wtedy problem.
4: No tak, tylko mówię z kolejnej strony właśnie, że jeżeli dbasz o to i no, są czynniki niezależne, owszem, są czynniki niezależne, ale jeżeli dbasz o to i kontrolujesz to lub umiesz sobie to zautomatyzować, no choćby z kodeksem czy tam z innym AI-em, no to nie ma, jak dla mnie, ja nie widzę problemu.
3: Nie ma problemu, ale dalej po prostu są rzeczy, które powinny działać zewnętrznie. Inna sprawa, że u nas dom ograniczy nas łącze. Serwerowni no, zawsze problem, wiemy, z czym tak, pracujemy
0: to
3: też.
0: Znaczy, to są dwie rzeczy. W domu ograniczają nas dwie rzeczy. Już pomijam jakość tych komponentów, które jednak zazwyczaj to są właśnie na takich naszych domowych serwerach, to są komponenty używane, ale w domu ograniczają nas dwie podstawowe kwestie. To jest prąd i to jest internet.
4: Łącze.
0: Tak. W przypadku prądu zazwyczaj no, można się wyposażyć w UPS-a. To jest jeszcze coś, co nas jakkolwiek ratuje. W moim przypadku na przykład, no, prąd jest bardzo stabilny i tutaj rzeczywiście bardzo rzadko zdarza się.
4: U mnie ostatnim czasem też.
0: Żeby była jakaś awaria i żeby, tak kolokwialnie mówiąc, wywaliło korki.
3: Ja też niby mam stabilnie, ale jednak UPS-a takiego taniego, bo taniego, ale mam lepiej.
4: No ja też.
0: Oczywiście,
4: ja
0: mam, tak. Oczywiście.
4: UPS podtrzymuje całą infrastrukturę sieciową, więc dopóki będzie prąd w UPS-ie, będzie działać u mnie internet i będzie działać u mnie serwer, choć to jest skonfigurowane tak, że po prostu ma się wyłączyć. Też jakby argumenty przyjmuję, ja je rozumiem, tylko też no jakby wiadomo, każdy robi jak uważa.
0: Oczywiście.
4: Też zawsze może być awaria serwerowni, nie? Tylko ja wiem, że to jest po stronie
0: płacić. Słynne OVH, które...
4: Słynne OVH, tak. No właśnie.
3: Tylko wiecie, jaka jest zaleta serwerowni? W niektórych przypadkach, podkreślę, w niektórych mamy niejednolitość, to znaczy, jeżeli padnie coś w serwerowni, potrafią nam automatycznie nagle otworzyć z jakiegoś zapasowego serwera naszą rzecz.
4: No tak, no. No właśnie, widzisz, i to jest zaleta, to jest prawda, ale ja mówię, jeżeli, nie wiem, masz jakąś infrastrukturę krytyczną, bo nie wiem, bo załóżmy, no strona prosztok.pl nie jest infrastrukturą krytyczną, nie wiem, jeżeli zdechnie, nie wiem, nie pójdę siedzieć do więzienia, czy jakieś, nie wiem, z umowy mnie wiążą, że ta strona musi być 24/7, bo ktoś mi wjedzie na chatę i mnie, w cudzysłowie, będę miał problemy prawne, więc jakby dla mnie to jest taki argument, że po prostu ja to robię hobbystycznie i jakby chcę jak najmniejsze koszta tego ponosić, dlatego stoi to u mnie w domu, a że moje łącze na to pozwala, bo mam symetryczny gigabit, 1000 w górę, 1000 w dół, więc jakby tak naprawdę nawet jeżeli ktoś coś pobiera, to ja nawet tego nie odczuwam.
0: Infrastruktura krytyczna to jest zupełnie jeszcze odrębny temat i tutaj to naprawdę trzeba wiele różnego rodzaju zabezpieczeń, ale no też tak. I taka infrastruktura mierzy się zdecydowanie większym ruchem niż nasz domowy albo nawet jakiś taki gdzieś tam zewnętrzny serwer, więc może tej infrastruktury krytycznej to aż tak nie dotykajmy tego tematu.
4: Wiesz, o co mi chodzi, Michale i Patryku. Wiecie, o co mi chodzi? Po prostu, że...
3: Tak, nie wiem. Natomiast jakby ja uważam, że mimo wszystko, jeżeli mamy możliwość, nie są to wysokie koszta, na przykład właśnie stronę internetową, coś tego typu mieć na zewnętrznych usługach dla naszego bezpieczeństwa, pewności i po prostu niezależności takiej trochę od widzimisię elektrowni lub po prostu warunków, no wiecie, jest dużo czynników. Ja uważam, że oczywiście rzeczy typu właśnie jakieś tam pay-hole, głupotą, więc napisanie pay-hole na zewnętrznym VPS-ie, da się, oczywiście, że się da, tylko po co? Jakieś właśnie next cloudy nawet, chociaż to też można zewnętrznie, ale jakieś tego typu rzeczy, jakieś nawet audiobook shelf i tak dalej, fajnie mieć u siebie, bo to jednak...
4: No bo jakby ja, no sorry, akurat audiobook shelf to jest usługa stricte lokalna, a że ja mam ją wyprowadzoną na świat, no to już jest inna rzecz.
0: Przede wszystkim też jest kwestia taka, że decydując się na serwer zewnętrzny, za każdy komponent płacimy, ale jeszcze pozwólcie, że dokończę ten temat właśnie internetu.
4: Okay.
0: Bo też co innego jest internet dla osoby prywatnej, dla prywatnego użytkownika, czym innym jest internet dla firmy. A zazwyczaj, jeżeli już na przykład decydujemy się na nawet postawienie jakiejś takiej serwerowni w naszym miejscu pracy chociażby, no to też już w takiej sytuacji bierzemy sobie łącze dla firmy, które ma zupełnie inne parametry, zupełnie inne te tak zwane SLA, niż to, co oferują nam usługodawcy domowi. I teraz oczywiście za zdecydowanie większe pieniądze, no bo to od razu też się z tym będzie wiązało. Więc teraz to jest rzecz jedna. I teraz jeżeli chodzi o właśnie VPS-y, to czy w ogóle serwery zewnętrzne, to trzeba rozróżnić też kilka kwestii, bo możemy sobie nasz własny serwer też postawić u kogoś, w jakiejś firmie. Wtedy to się nazywa kolokacja. I tutaj jest już sytuacja taka, że jeżeli decydujemy się na właśnie tak zwaną kolokację, to w tym momencie musimy sobie bardzo mocno zrewidować to, jakie urządzenie postawimy w takiej serwerowni. Bo to już nie może być tak do końca taki używany komputer, to już musi być serwer z jednego prostego powodu. Taki serwer, typowy serwer. Kolokacja, jeżeli chodzi o wycenianie takiej oferty dla nas, to liczy się bardzo często per tak zwane U, czyli jednostka U, jeden unit do raka.
5: Chodzi o szafę rakową po prostu, tak.
0: Tak, jeden unit do raka. I serwery są jakby ustandaryzowane, jeżeli chodzi o wymiar, wysokość, tak, szerokość, głębokość.
2: Tak, muszą spełniać standard, gdzie on będzie włożony.
0: Dokładnie. I wtedy po prostu zamawiamy sobie na przykład jeden U, dwa U, czy ile tam U nam jest potrzebne i wyceniamy sobie na takim kalkulatorku u danego usługodawcy, że potrzebujemy tyle U, zasilacz mają taką moc, więc tyle potrzebujemy, łącze potrzebujemy takie i wtedy dostajemy informację, ile nas to miesięcznie będzie kosztowało. I jedziemy sobie do takiej serwerowni, podpisujemy odpowiednie umowy, no i możemy wstawiać tam ten nasz serwer. To jest jedna opcja. I oczywiście ona ma swoje zalety, ma swoje wady, jak zresztą wszystko, bo jeżeli nam się zdalnie taki serwer wysypie, to trzeba wtedy jechać, wymieniać komponenty, więc z jednej strony możemy mieć naprawdę mocną maszynę, ale z drugiej strony, jak na przykład serwerownia jest w Krakowie, my jesteśmy w Iławie.
2: W Szczecinie.
0: Tak, no to niestety nie jest to już wtedy takie super. Natomiast to jest rzecz jedna. Poza tym mamy też możliwość, tak jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, wykupienia i też mamy kilka opcji. Serwera VPS, czyli serwer VPS to jest taki serwer, który działa i zachowuje się jak odrębna maszyna, ale jest to maszyna wirtualna. Możemy sobie wykupić serwer dedykowany, czyli po prostu fizyczny komputer u kogoś, i mamy sobie ten komputer do własnej dyspozycji, mamy do dyspozycji pełną jego moc. No i mamy jeszcze różnego rodzaju hostingi, które po prostu wtedy dostajemy jakby konkretną ofertę, tak? Chcemy stronę www, no to dostajemy taką skrojoną pod nas usługę, że tam możemy sobie zainstalować WordPressa, skonfigurować bazę danych i tak dalej i możemy sobie tym zarządzać. No i oczywiście, jeżeli wykupujemy u kogoś taki serwer, no to mamy na przykład jako jedną z opcji chociażby kopię zapasową. To też jest bardzo często dodatkowo płatne, ale też można dostać coś w pakiecie. I wtedy taka kopia zapasowa tworzy nam się automatycznie. Ja na przykład mam tak zrobione na swojej maszynie w OVH, że tworzy mi się codziennie o godzinie tam 4:30 rano snapshot tego VPS-a. I jeżeli coś popsuje, to po prostu wchodzę sobie na panel i przywracam ten VPS, który po prostu zostanie odtworzony na przykład ze stanu z dnia poprzedniego. Swoje tak. backupy robię osobno, jeszcze na przykład konkretnych usług, ale taki snapshot VPS-a już mi się ze dwa razy w życiu przydał, co mi po prostu zaoszczędziło czasu.
2: I nerwów.
0: Tak, i nerwów zdecydowanie. Mam na przykład jeszcze taki inny serwer, na swoje mniejsze projekty i to jeżeli ktoś chce tanio, to mogę podpowiedzieć, jest taki hosting kanadyjski właśnie, który się nazywa Serwarika. Za $10 miesięcznie mamy naprawdę fajną konfigurację, bo tam jest bodajże 4 4 rdzenie albo 8, już teraz nie pamiętam, na pewno 8 giga RAM-u, ale chyba 8 rdzeni też. Jest 256 megabitów w obie strony symetryk. No i za $10 miesięcznie, coś ładnie takiego. I dysku też chyba 256.
5: Ładnie.
0: Więc to jest naprawdę bardzo fajna maszynka. Ona jest stabilna. Problemem i minusem są pingi.
5: Jeżeli
0: ktoś, tak, jeżeli ktoś chce postawić sobie serwer głosowy, no to nie, to nie jest ale dobra strona. Opcja, ale strona.
3: No właśnie, tak. Bo to jest też to, co chciałem powiedzieć a propos takich usług. Możemy natrafić na pewną rodzaju pułapkę. Tani VPS, tani serwer, ale no panie drogi,
5: będzie daleko.
3: Jest to prosty powód. Przy otwieraniu dwóch portów, oni się narażają też na większą liczbę ataki z zewnątrz. A nie każdy jest na to, że tak powiem, możliwie przygotowany i nie może być z różnych powodów.
0: Ale czekaj, czekaj Patryku, o jakiej ty pułapce mówisz?
3: Mam na myśli to, właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, to znaczy mamy taniego VPS-a, możemy kupić, tam właśnie za te przygotowali $10, ale haczyk jest taki, że zero usług głosowych, to znaczy jakieś tam team talków,
0: trochę mylisz rzeczy, bo o tym, to o czym mówisz i do czego się odnosisz, to zapewne między innymi właśnie Mikrus.
3: Tak.
5: Mikrus, oni na przykład na to nie pozwalają tak, w ogóle.
0: Mikrus nie pozwala na stawianie serwerów głosowych, ale Mikrus jest bardzo specyficznym projektem. I tu myślę, że warto kilka słów o tym powiedzieć, bo Mikrus w porównaniu do tych serwerów, o których ja mówię, to jest opcją jeszcze tańszą. Jeżeli właśnie nie chcemy stawiać serwera głosowego, a chcemy mieć serwery po prostu do uruchamiania różnego rodzaju usług, między innymi mogę powiedzieć, że na przykład Tyflo Podcast stoi na Mikrusie.
5: I działa dobrze.
0: Dlatego, że po prostu za tym jeszcze stoi Cloudflare, o którym też sobie będziemy opowiadać, ale to później. I teraz ten Mikrus, to są tak naprawdę, to jest tam serwer, który ma w zasadzie do naszej dyspozycji jest jeden rdzeń, tam jest jakieś chyba 3 GB RAM-u, ja w tym momencie mam, czy nie, 2 GB RAM-u, 20 GB dysku, czy tam 30, no i jeszcze storage dodatkowo wykupiony 1 TB. I taki serwer kosztuje około 400 zł, ale na rok.
5: Też dobre, ładnie.
0: Więc ta cena jest naprawdę w porządku za to, co nam ten serwer oferuje. Tak, tam są pewne kompromisy, bo na przykład nie mamy wszystkich portów do swojej dyspozycji. Mamy tam, dajmy na to, 3 porty, na których
5: tam
0: możemy coś
5: postawić.
0: Tam są 3
5: porty, z tego co pamiętam
0: Tak, dokładnie. Ale są różnego rodzaju rozwiązania, dzięki którym można wiele rzeczy obejść w bardzo fajny sposób. I ja rzeczywiście z Mikrusa korzystam, ale na przykład na usługi jakieś tam swoje, to mam właśnie tę maszynkę na serwarice i ona bardzo dobrze mi się sprawdza. To, co nie ma potrzeby działać w czasie rzeczywistym, czyli na przykład serwer NVDA Remote mam w OVH, a jakieś tam różne inne swoje usługi mam w serwarice i ten serwer zachowuje się naprawdę bardzo fajnie.
3: A to dlaczego oni w tej serwarice nie zezwalają na usługi głosowe w takim razie?
0: A kto ci powiedział, że nie zezwalają?
5: A słuchałeś, Patryk, co Michał mówił? Opóźnienia. Kanada.
3: Opóźnienia to już inna sprawa. Nie, więc ja co, bo ja to o dwóch rzeczach teraz pomyślałem naraz po prostu.
0: Nie. To
5: nie chodzi o to.
0: To jeżeli chodzi o usługi głosowe, to jest konkretnie Mikrus.
5: I Mikrus nie pozwala.
3: Tam to na pewno, tam to w ogóle jest Mikrus ciekawie z tym.
0: Mikrus nie pozwala. Kuba Mrugalski ma swoje doświadczenia jakieś negatywne właśnie z TeamSpeakiem chociażby i on po prostu twierdzi, no, że nie chce. Dobra, no,
5: i po prostu mieć spokój.
0: Jego prawo, on jest gospodarzem, on ustala zasady, a za no, takie pieniądze to naprawdę...
5: Czytałem właśnie ostatnio o Mikrusie, bo szukam właśnie ja dla siebie czegoś do TeamTalka, żeby mieć swojego niezależnego. I po prostu czytałem o tym i właśnie to odpuściłem, choć jest bardzo właśnie tanim rozwiązaniem.
3: Tak, słyszałem o tym, że oni nie zezwalają też na to właśnie na porty, że nie chcą od dwóch portów otwierać.
0: Nie.
5: Nie, to nie
0: porty,
5: chodzi o to.
0: Porty są 3, ale usługi głosowe po prostu tam są zabronione.
5: Tak.
0: Chociaż no, to jest też kwestia po prostu tego, jak dużo użytkowników jest na Mikrusie. I tam infrastruktura serwerowa też jest dosyć potężna, natomiast no, usługi głosowe jednak zjadają to łącze. Natomiast tak jak mówię, serwarika dla tych, którzy chcą mieć własnego VPS-a i mieć po prostu dostęp do tego. Tu właśnie parę takich zastrzeżeń. W przypadku serwariki nie ma backupu, nie ma dostępnej dla nas zdalnej konsoli, więc jak coś się popsuje, radź sobie sam. I tu trzeba mieć to na uwadze, że jak się gdzieś tam odetniemy, coś sobie popsujemy, to po prostu mamy poważny problem. Ja na przykład właśnie kiedyś ratowałem się kodeksem i się uratowałem.
5: Naprawił.
0: W przypadku Mikrusa to jest zdecydowanie prościej, zdecydowanie fajniej. Tam to jest rozwiązane wychodzenie z różnych opresji. Jest ten cały tak zwany Marian, czyli narzędzie, które po prostu wysyłamy na nasz serwer. Jak coś popsujemy, to on to naprawi i przywróci nam dostęp do tego serwera bez konieczności reinstalacji systemu. W serwarice takich rzeczy nie ma. Tam po prostu to jest czysty VPS, dostajesz VPS-a na przykład z Ubuntu.
4: To nawet mieliśmy problemy a propos pingów, mieliśmy, zresztą mamy nadal serwer, nie pamiętam, czy ta niemiecka

0: dobre styki z innymi, a inni wcale niekoniecznie.
1: No i jest dużo obejść i w ogóle różnych dziwnych rzeczy, tak, to akurat jest...
0: Więc to mogło być...
1: Coś doświadczyłem kiedyś boleśnie na internecie z prądem mobilnym, no ale tak.
2: Oj, na internetach mobilnym coś jest w ogóle inna historia.
0: Więc tak, to możemy oczywiście sobie skorzystać, tak jak mówię, z właśnie takich serwerów, z serwerów dedykowanych, z VPS-ów. VPS, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli mamy VPS, to nawet jeżeli mamy dedykowane rdzenie procesora dla nas, dedykowaną ilość pamięci, co też trzeba sobie rozróżnić, bo niektóre serwery VPS nie mają takiej opcji, czyli że nie dają nam na naszą wyłączność rdzeni procesora i pamięci, czyli że może się okazać, że na przykład, głównie jeżeli chodzi o rdzenie procesora, no to, że teoretycznie niby są do nas przydzielone, ale ten supervisor wirtualizacji, czy hypervisor on się nazywa konkretnie, to on po prostu będzie jednak starał się jakoś sprawiedliwie rozdzielać, a jak trafimy na sąsiada, który ma rdzenie procesora dość mocno wykorzystywane przez jakieś tam uruchomione aplikacje u niego, no to po prostu my będziemy tym poszkodowani. Natomiast nawet jeżeli ktoś nam, czyli ten hostingodawca nam zagwarantuje, że mamy rdzenie procesora porówno, że są tylko dla nas, to jest jedno wąskie gardło, mianowicie operacje wejścia-wyjścia na dyskach. Bo tego się nie da przydzielić aż tak do końca i wejście-wyjście, jeżeli na przykład nasza aplikacja, którą tam uruchamiamy, bardzo intensywnie korzysta z input-output, no to możemy się liczyć z tym, że będzie ona po prostu mniej wydajna niż gdybyśmy byli na własnym serwerze, na metalu tak zwanym.
2: No tak.
0: Także z tym
2: no bo to też właśnie wszystko, bo to tak jakby, jeżeli my wykupujemy serwer, nie wiem, na przykład dostajemy 4 rdzenie, 8 giga RAMu, to nie dostajemy jakby, my się nie logujemy fizycznie do jednego komputera, tylko po prostu do jakiejś tam maszyny większej.
1: Wirtualki, po prostu jedna jest większa.
2: Wirtualnej maszyny, nie wiem, gdzie ma komputer, nie wiem, 192 giga RAMu, 64 rdzenie i po prostu mamy przydzielony zasób po prostu.
0: Zgadza się. Mamy to.
2: I to też jest nawet też może kwestia też nawet hyperwątkowania właśnie wątków i w ogóle przydziału pamięci całej i wszystko, że to tak naprawdę możemy trafić, że nie wiem, nie będzie, tak jak właśnie Michał mówisz, że po prostu sprzętowo też to będzie inaczej rozwiązane i nie wiem, a dzisiaj nie będziesz miał, bo nie wiem, sąsiad kopie kryptowaluty.
0: Na przykład. To jest w ogóle też jeszcze kwestia tej tak zwanej chmury, bo niektórzy właśnie hostingodawcy mają to zrobione tak, że mają konkretne maszyny, na które się logujemy, a u niektórych to jest po prostu tak, że to jest jeden wielki klaster albo ileś tam tych klastrów obliczeniowych i że nam się to po prostu, że my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest ten serwer i w sumie nie musimy wiedzieć, bo jeżeli będzie jakaś awaria tej maszyny, to ten serwer zostanie gdzieś tam szybko przeniesiony, uruchomiony, odtworzony na innej usłudze, maszynie. Na innej maszynie. Tak. No to już jest ta wirtualizacja. Nas to nie interesuje, my po prostu mamy konkretny adres IP, do którego się logujemy, konkretny host, dane logowania i po prostu widzimy tak, jakbyśmy pracowali na maszynie
2: lokalnej,
0: dokładnie. Albo na naszym serwerze gdzieś tam, który jest w domu, tylko po prostu on w rzeczywistości nigdy nie zostanie wyłączony, tak? Dopóki będziemy płacić abonament,
1: tak, to tak. Będzie.
0: No to teraz słuchajcie, to proponuję, żebyśmy porozmawiali sobie o łączności, bo to jest myślę, że dosyć istotna sprawa. Jak u was to jest rozwiązane? I co macie dostępne w ogóle na zewnątrz, Robert?
2: No to ja zacznę od siebie, bo w sumie no Patryk to tak jak powiedział, nie ma w tym momencie chyba nic na zewnątrz wyprowadzone.
1: No zależy co masz na myśli.
2: No nie masz nic w tym momencie, inaczej, przepraszam. Jeżeli usług, jakokolwiek usług, to nie masz, ale masz łączność z swoim serwerem NAS, z poza domem masz.
1: No tak, no to akurat tak.
2: No to ja też mam. No to ja może zacznę od tego właśnie, od tego, co mam wyprowadzone, tak powiedzmy, na zewnątrz dostępne dla wszystkich, no to jest strona internetowa Nextcloud, raczej strony internetowe Nextcloud i Audio Bookshell. I to jest rozwiązane poprzez, każda jakby usługa jest osobnym tunelem Cloudflare łączącym się po prostu pomiędzy, załóżmy, no mną, a odbiorcą, tobą, w cudzysłowie, jest po prostu, a jeszcze moją stroną jest po prostu tuner Cloudflare, który realizuje połączenie z moją usługą fizycznie siedzącą na dysku, a z domeną na przykład

0: moją poza domem, poza jakby moją siecią lokalną, ponieważ no ja jeszcze możemy mieć poza, możemy mieć tunele Cloudflare, realizować to przez tunele od Cloudflare, albo możemy to realizować po prostu możemy to bezpośrednio jakby przez nasze IP, przez otwarcie konkretnych portów na naszym routerze, jeżeli nasz internetodawca umożliwia coś takiego, usługodawca dający nam internet umożliwia coś takiego, jeżeli mamy tak zwane publiczne IP, mówiąc kolokwialnie, to możemy zrobić to bezpośrednio, no a ja korzystam z pośrednika w postaci Cloudflare na wyprowadzenie usług poza dom, w ten sposób publicznych, a jeszcze używam łączności Tayscale do mojego właśnie, do mojej lokalnej sieci, do moich dysków, do moich plików, do których ja mam dostęp, bo jeżeli mam usługę Cloudflare, to po prostu ona się łączy stricte z konkretnym kontenerem, z konkretną usługą i z konkretną strukturą plików, którą ma udostępnioną, przypisaną dany kontener, dana usługa uruchomiona na serwerze.
1: Jak rozumiem, te tunele, które ty masz uruchomione przez Cloudflare'a, to są tunele stałe. To nie są tunele, które na przykład co jakiś czas się zmieniają, bo te darmowe, te tunele bez konieczności rejestracji na przykład, bo Cloudflare też ma coś takiego. Jeżeli tam się nie zarejestrujemy, to nawet możemy sobie odpalić taki tunel. Tak po prostu jest taka możliwość, natomiast to się trzeba liczyć z tym, że on chyba po 48 godzinach zostanie
0: wygaszony. Nie, ja mam konto, ja jestem zweryfikowany. Tak. To właśnie coś w tym stylu, musiałem się zweryfikować kartą płatniczą, że jestem ja, nie jestem botem. I też tam właśnie, weryfikując się to, mogłem uzyskać też większe jakby bezpieczeństwo, właśnie te wszystkie rzeczy związane z, mówiąc kolokwialnie, z antybotami, z jakimiś wszystko antyboty, żeby wszystkie DDoSy serwerów czy moich usług, po prostu ogarnia mi też to Cloudflare przez to, że się zweryfikowałem właśnie swoją kartą kredytową, że ja to ja, a nie człowiek, a nie bot, który po prostu jest jakimś tam usługą w internecie przez kogoś zrobioną, nie?
1: To znaczy tak, w ogóle Cloudflare jako taki jest usługą, z którą ja każdemu, kto w dzisiejszych czasach planuje wystawiać coś na świat, gorąco polecam się zapoznać.
0: Tak,
1: to nie jest
0: ja też.
1: Magiczna różdżka, która rozwiąże wszystkie wasze problemy, bo oczywiście są takie usługi, których przez Cloudflare'a nie przepuścicie.
0: Choćby TeamTalk.
1: Choćby FTP. I Cloudflare ma też swoje ograniczenia, na przykład jeżeli chodzi o rozmiar wysyłanych plików, bo pobieranych to nie, ale na przykład jeżeli macie jakąś usługę, dajmy na to swoją stronę internetową, która chce przyjmować jakieś pliki, czyli wy wysyłacie coś przez Cloudflare'a.
0: Przez Cloudflare'a.
1: Tak. To w tym momencie tam jest limit bodajże do 100 megabajtów w darmowym planie rozmiaru pliku, który możecie w ten sposób wysłać. I dlatego na przykład ja mam to zrobione tak, no bo Tyflo Podcasty rzadko mają rozmiar
0: dużo
1: 100 megabajtów, więc ja łączę się do serwera przez jego oryginalny adres, natomiast on jest wystawiony po prostu na Cloudflare, no i ten serwer to jest tak zwane reverse proxy, czyli Cloudflare łączy się do mojego serwera na odpowiednim porcie i po prostu obsługuje ten cały ruch, a dodatkowo jeszcze robi tak zwany cache, czyli jak mamy pliki, które ważą dużo, one są na tym serwerze, to on jest odciążany, bo Cloudflare za pierwszym pobraniem, jeżeli ktoś chce taki plik, to on sobie go pobiera raz, wrzuca go do swojej sieci tak zwanej CDN i w tym momencie mamy już ten plik serwowany z wielu lokalizacji.
0: Właśnie, choćby Cloudflare jest też pewnym rodzajem ograniczeniem, właśnie jeżeli będziemy mieli publiczne IP i możliwość otwarcia portów, przekierowania otwarcia zależy, to po prostu tyle, ile nasz upload da radę, tyle wypchniemy. A tunel niestety jest lekkim ograniczeniem, bo ja na przykład nie wysysam pełnej prędkości swojego łącza przez to, że to idzie przez tunel, zwłaszcza na przykład przy większych plikach.
1: Z drugiej strony jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, żeby ci tego łącza wszystko nie wysyciło.
0: Tak, tak, żeby nie wysyciło. I też jakby Cloudflare też jest jakby u mnie realizuje od strony zewnętrznej bezpieczeństwo.
2: Tak. Ja w ogóle powiem taką jedną rzecz. Słuchajcie, jeżeli macie publiczne IP, dwa albo trzy razy pomyślcie, czy potraficie zabezpieczyć się, jeżeli coś wystawiacie.
0: Tak, bo to jest tak jak kiedyś, ja pamiętam, że dużo narzekałem o tym, o Jezu, bo nie mam publicznego IP, o Jezu, nie chcą mi go dać, bla, bla, bla. potem jak sobie trochę poczytałem i zaangażowałem się w doinformowanie własnej mojej osoby, to stwierdzam, że to jest błogosławieństwo, że ja tego nie mam i mogę dzięki temu używać Cloudflare'a i tutaj nie jestem w stanie zepsuć tyle, ile mógłbym zepsuć złą konfiguracją przy publicznym IP.
2: Oczywiście, jeżeli wiemy, co robimy i jak robimy, publiczne IP jest użyteczną rzeczą. Tak. Nawet do tego nieszczęsnego TeamTalka, gdyby ktoś bardzo chciał go w siebie w domu stawić.
0: Tak, i gdybym miał w miarę sensowny internet, bo też właśnie trzeba brać pod uwagę, że tu idą trochę jednak więcej idzie danych. I tutaj właśnie jestem jakby też, tutaj się na przykład, jeżeli chodzi o takie amatorskie, nie wiem, serwery, wiadomo, nie jesteśmy firmami, nie zarabiamy na tym, no to ten TeamTalk to jednak właśnie warto mieć na zewnątrz.
2: Natomiast kiedy możecie, gdzie możecie, to takie Cloudflare czy inne podobne są naprawdę świetną opcją, bo to też właśnie zabezpiecza przed różnymi rzeczami, które mogą się chcieć wbić do sieci.
0: Oczywiście warto zadbać też od strony, jeżeli no ja mam na przykład stronę swoją, no to o jej bezpieczeństwo zadbałem na dwojaki sposób. Raz o tym poczytałem, jak to powinno wyglądać. No i przez tą wiedzę wpuściłem pewnego pana, który to wszystko zbudował. Ja potem posprawdzałem, czy tak to powinno wyglądać z tym, co wiem. No i działa. No, mam na myśli oczywiście kodeksa. No, nie przyznaję się bez bicia. Ja do tego używam sztucznej inteligencji. Nie mam z tym problemu o tym powiedzieć.
1: Ja swoją stronę internetową też zbudowałem w ogóle w oparciu o kodeksa i moja strona też działa z wykorzystaniem generalnie dwóch mechanizmów, to też mogę o tym powiedzieć, bo to jest z jednej strony GitHub, z drugiej strony Cloudflare, ale o tym może za chwileczkę powiemy, bo ja jeszcze tak a propos właśnie tych adresów IP publicznych i tak dalej, i tak dalej. Ja mam publiczny adres IP i u mnie tak naprawdę otwarte są tylko porty dotyczące FTP, a całą resztą ja zwyczajnie już w dzisiejszych czasach nie mam potrzeby się dzielić ze światem. U mnie w tym momencie tylko otwarte jest to FTP, które jest mi jeszcze tam potrzebne, natomiast cała reszta to się okazuje, że jest potrzebna tak naprawdę mi w mojej sieci, a dostęp zdalny to o tym opowiemy sobie za chwileczkę, jak realizować w taki bezpieczny sposób do naszej sieci, jeżeli chcemy, nie chcemy wystawiać czegoś publicznie, bo to też się da. Natomiast jeżeli chodzi o publiczne adresy IP, to trzeba też pamiętać o tym, że możemy otrzymać dwojaki publiczny adres, nawet jeżeli go mamy. Możemy dostać adres stały. Bardzo rzadko to się zdarza w przypadku dostawców internetu
0: dla
1: osób prywatnych. Ja miałem przez lata takiego dostawcę, który mi taki adres zapewniał i rzeczywiście był to adres publiczny i stały. Natomiast teraz ze względu na zmianę operatora przeszedłem do Orange'a i tu już adres nie jest stały, adres jest zmienny. On się zmienia co kilka tygodni, ale się jednak zmienia, więc nie mogę sobie na przykład skonfigurować mojej domeny, która by była skierowana na ten konkretny adres, muszę zrobić to w inny sposób. I do tego są tak zwane dynamiczne DNS. Takim przykładem polskiego dynamicznego DNS-u jest serwis noip.pl i tam po prostu działa to w ten sposób, że pobieramy sobie taką małą jakąś aplikację, odpalamy ją w systemie i ona, jeżeli tylko zmieni się nasz adres IP, to po prostu wysyła odpowiedni pakiet do serwera i informuje, że na tym hoście teraz już ten adres IP ma wskazywać na ten konkretny host. Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ale ja się tu zgadzam, w pełni się zgadzam, że to się trzeba naprawdę 10 razy zastanowić,
0: tak,
1: czy my aby na pewno w ogóle chcemy wychodzić w ten sposób na świat, to trzeba bardzo dobrze przejrzeć konfigurację naszego routera, co my tam chcemy, jak chcemy, żeby nie okazało się, że za moment ktoś przegląda nas z poziomu tego internetu. Ostatnio na Reddicie czytałem taką informację, że ktoś zrobił testy i okazuje się, że co 2 sekundy średnio nasza sieć domowa potrafi być atakowana z zewnątrz. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy różnego rodzaju usługi, AI, różne boty, to wcale się nie zdziwię, jeżeli to by było jeszcze częstsze. To po prostu żaden to koszt wypuścić jakiegoś takiego robota, który chodzi po adresach IP i skanuje i szuka, gdzie tu się można połączyć. Także no bardzo, bardzo na to uważajcie. Jeżeli nie czujecie, że musicie coś wystawiać do internetu, bo na przykład może się okazać, że to tylko w sumie dla was i dla waszych znajomych, to tego nie róbcie. To po prostu do internetu tego nie wystawiajcie, bo może się to zwyczajnie...
2: Dla znajomych to można jakiegoś Radmina używać i też być dobrze.
1: Słucham?
2: Dla znajomych to można używać różnych usług typu jakieś było Hamashi, teraz jest coś inaczej nazywa jakoś.
1: No teraz to jest Tailscale.
2: Tak, ale chodzi mi jeszcze jest jedno. Tylko teraz nazwę nie pamiętam.
0: Radmin?
2: No.
1: Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy, to właśnie teraz chyba myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do tego tematu, bo tu już nazwa padła, właśnie Tailscale. Jeżeli mamy coś, co chcemy wystawić dla siebie z zewnątrz, jeżeli chcemy, dajmy na to, wyjeżdżamy gdzieś, i chcemy mieć dostępny nasz komputer, który zostaje w domu. Czy nasz serwer, czy naszą stację roboczą. To jest Tailscale. To jest po prostu VPN. I teraz kiedyś było tak, że konfiguracja VPN-a to było czymś bardzo skomplikowanym. To trzeba było już naprawdę się znać na sieci, wiedzieć jak to poustawiać, jak to pokonfigurować, żeby to wszystko nam działało. W czasach Tailscale'a jest to banalnie proste. Instalujemy klienta tej usługi, logujemy się za darmo naszym chociażby kontem Google, tworzymy tak zwany Tailnet i tyle. I każde urządzenie, które sobie zainstalujemy do tej sieci, to po prostu będzie widoczne z poziomu innych urządzeń.
2: Ja nawet tak. Ci pokażę taką, jak dodać urządzenie do Tailnetu, ponieważ będę dodawać właśnie mój drugi serwer i to przy okazji pokażę, jak to wygląda od początku mniej więcej.
1: Okej, to chcesz współprowadzącego, żeby udostępnić
2: się pan? Chwileczkę, zrobimy najpierw mały test, czy przejdzie mi to, co chcę. Sekundka. Teraz tak. I teraz uwaga. Słychać ten VDA?
1: Słychać.
2: No to myślę, że możemy tak to zrobić.
1: Dobra, no to pewnie, to tak będzie najprościej. No to okej, Patryku, to pokaż, jak to działa.
2: Działa to w ten sposób. Najpierw musimy sobie wejść na stronkę
3: ff.mozilte.ailscale.com zwinięte, klikalne, odwiedzony link lod, tails, cale, securecon, netskivity, fora, jt, multicloud, dokument zajęty.
2: No właśnie, i teraz tutaj oczywiście musimy się zalogować.
3: Log link, dots link, download link, contact.
2: Download, no bo oczywiście do tego z aplikacją, którą sobie pobieramy, czy to na telefon, czy na komputer, czy na różne tego typu urządzenia.
3: Contact tiles, cale, com, odwiedzony, platform, przy, hof tiles, viregward, for enter, features, integration, dots link, download link, compare tiles, busines, spam link.
2: No tak, oczywiście są wersje firmowe, no bo wiadomo.
3: Cicd, connet, secure, access, workload, edgeotel, homelab link, natomiast... aperture, learn more, solution, cloud, connet, infrastructure, zero trust, remote, ads, kubernet, secure, customers, instacart link, cribl link, mercuril, alcust, community, about, com, tiles, cale, Insi, community, bring tiles, events link, webinars, tiles, cale, dots link, blog link, hangelog link,
2: press link, learn,
3: link, graby, our
2: pizzet,
3: link, joinus, in, link, blog, link, dots, link, download, link, contact, odwiedzony, link, tiles, cale, com, przycisk, platform, med, tiles, cale, link, hof, tiles, cale, link, viregward, link, feature, link, integrat, link, dots, link, download,
2: tego trzeba trochę się przebić przez to,
3: link, compare, products, link, busines, link, pam, link, links, link, join, tiles, Joinus at tiles cale es conference forengin link learn more przycisk solutions dobra, solutions link cloud connect link infrastructure link zero trust network link link kubernetes link secure a przycisk customers to link instacart link c link me link al przycisk community
2: joint
3: head link up link events link ev link w link ta learn link dots link blog link hangelog, link press, joinus at tiles cale es confer, link partners, busines, privileged access, sam securing, infra, access, zero trust,
1: network, privacy. A co ty właściwie chcesz zrobić?
2: Chcę przejść do...
3: Our privacy, zero...
2: Nie pamiętam, czy mam zalogowane.
3: Brak, infra, securing, privileged, busines.
2: Ale możemy zrobić to, słuchajcie, najprostszy sposób.
3: Pusta, AD. MIN.
2: Admin chyba podkreśl.
3: CONSORE. Zwinie. 400.
2: Nie, to było
3: na EOSNOC.
1: Ale przecież możesz się z TypeScale'a.
0: 400. W aplikacji.
2: Mogę w aplikacji. No. Mogę w aplikacji, tylko ja chcę to zrobić przez stronę z jednego prostego powodu. Chcesz pobrać raz klucz. Aplikacja wygląda tak.
3: Nadmiar 2 ak unigram fancont aplikacja łą battle zom mtls pasek zadań.
1: Ta aplikacja jest naprawdę bardzo prosta.
0: Tak, no tam jest tak naprawdę logujemy się i klikamy jeden przycisk.
1: Tak.
2: Tak, natomiast...
3: Okno, a dwa aktua, unigram, fancon, aplikacja, battle, tiles, cale, kontekst, sonnet, sonnet, doznaczone, C1 z 13.
2: Samo się raczej wyjaśnia.
3: Pates 2 clip, gmailcom, pates 2 clip, gmailcom, rozwijane, pet, his, device, pat, ad, danot, herat, co, und, A1 z 5.
2: Możemy dać konto, na przykład właśnie do kogoś, na przykład, nie wiem, znajomego, czy jakieś nasze drugie, whatever.
3: Admin, console, C3 z 5.
2: Mamy konsolę, którą chcę wam pokazać.
3: Logo, to 5 z 5.
2: Możemy się logować.
3: Pat, his, device, B650, pros, fifi, 100, 118, 111,
2: IP, który nam TypeScale przypisuje, jest to adres powiedzmy lokalny, to znaczy możemy do niego wejść tylko wtedy, kiedy jesteśmy zalogowani.
1: Tak, to jest adres lokalny, po prostu.
3: Network devices rozwijane
2: M. To urządzenia, które są w sieci.
3: My devices rozwijane M. True NAS wcale T1.
2: Czyli tylko mój NAS.
3: Exit nodes.
2: Możemy też wyjść. Nie, przepraszam, to nie. To exit, no, exit node. To są... Generalnie w tej scale'u możemy sobie na przykład też zrobić, wypuścić jakąś usługę naszą z domu na nas. Tak jak ja na przykład kiedyś miałem w planach wypuścić Pi-hola. Czyli mój Pi-hol z domu działałby na przykład, nie wiem, w Krakowie, gdzie ja bym był z routerem mobilnym zalogowany do tej scale'a. Możemy coś takiego w ten sposób zrobić.
3: Preferencje z roz...
1: Tak, to znaczy exit node pozwala na to, żebyśmy, jeżeli słyszymy słowo VPN, to zazwyczaj tak VPN, jeżeli ktoś nie pracuje w jakiejś korporacji, gdzie używa się tych wirtualnych sieci prywatnych, to VPN mu się kojarzy przede wszystkim ze zmianą lokalizacji. I jeżeli jakieś urządzenie mamy skonfigurowane jako tak zwany exit node, to w TypeScale'u właśnie możemy wykorzystać do tego te opcje. Czyli dajmy na to, jesteś właśnie w Krakowie, ale jeżeli masz w domu komputer, który jest skonfigurowany jako exit node, to możesz, będąc w Krakowie, po prostu go wybrać jako ten exit node i wtedy jesteś widoczny jako komputer z Łodzi.
2: Tak. To też, tak. I na przykład też nam to pozwala używać naszych adresów IP, nawet tych takich
0: domowych. To na przykład
2: domowych.
0: Tak firmy robią, na przykład jeżeli jest pracownik w Plenerze i używa komputera służbowego, to żeby często korzystać z struktury sieci firmowej, czy na przykład, już pomijam lokalne serwery, czy jakieś tam pliki, ale ogółem, żeby się przedstawiał jako to, że jest z sieci firmowej, no to na przykład do tego używają firmy, że pracownik był po prostu...
1: Zgadza się.
0: Jako i tak z firmowej sieci.
1: Zgadza się. A ja dokładnie. Na przykład, mając kilka lokalizacji serwerów, bo mam kilka tych VPS-ów swoich, mam w Kanadzie, mam na przykład w Wielkiej Brytanii, to mogę sobie po prostu wybierać, z jakiego IP chcę być widoczny. I to taka wartość dodana przy okazji bez...
2: Tak. Jest to całkiem użyteczne. Naprawdę jest całkiem użyteczne.
3: About pref...
2: W tych ustawieniach...
3: Allo fincoming con nestions oznaczone...
2: Tak, pozwól na przechodzące połączenia.
3: Usetiles cale DNS setping oznaczone...
2: Używaj ustawień DNS, TypeScale'a.
3: Usetiles cale subnets oznaczone...
2: Subnets, czyli pod sieci.
3: Automatical install lub dates oznaczone...
2: Automatycznie co do aktualizacji, wiadomo.
3: Runu nad ten DDR 5 z 7.
2: Włącz nienadzorowanie.
1: Jeszcze a propos tych subnetów, to może kilka słów powiem, bo możemy skonfigurować nasz komputer jako tak zwany subnet router. I może to działać w ten sposób, to już nie jest takie aż bardzo proste, ale daje dosyć fajne możliwości, że jeżeli mamy skonfigurowane nasze urządzenie w sieci lokalnej jako subnet router, to on jest nam w stanie routować urządzenia będące w naszej sieci domowej, na których nie jest zainstalowany TypeScale. Więc tak. Dajmy na to, mamy jakąś, powiedzmy, drukarkę, którą sobie chcemy udostępnić. No, na drukarce zazwyczaj TypeScale'a nie zainstalujemy, ale
0: nie
1: zainstalujemy ją na jakimś tam naszym komputerze domowym, który z tą drukarką ma łączność. No i wtedy możemy sobie taką drukarkę wyprowadzić do naszej sieci spoza miejsca naszego zamieszkania. W ten sposób to działa. To jest trochę więcej konfiguracji i trochę więcej zabawy. Ja coś takiego robiłem. Trzeba wtedy pamiętać, że może dojść do konfliktów adresacji naszych sieci, jeżeli
0: domowej.
1: Mamy, tak, domowej i
0: zwłaszcza
1: na przykład sieci
0: jeżeli
1: zdalnej.
0: Mamy warto, ja to mam zrobione na przykład, ale też muszę do tego przysiąść, warto mieć jakąś nietypową bramę w dom, domyślną w
1: to
0: domu,
1: prawda,
0: po prostu.
1: To prawda.
0: Jakieś nie 0, 1, w sensie 0, tylko na przykład, nie wiem, 192, 168, 10 na przykład. Bo większość standardowych sieci u ludzi to jest 0 albo 1. Tak. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma routery Huawei, ma 8.
2: Tak, tak, tak, tak. Okej.
3: Reset to default ser 7.
2: Przywrać do domyślnego.
3: Allo fin.
2: No i to wszystko. Natomiast to co chodzi o admin console, exit, tak na szybko.
3: Son patest his network exit preference net his dev patest add da not her admin cons op Mozilla ils cale dokument zaj signin przycisk.
2: Okej, okay, ja się szybciutko.
3: Signin with Google.
2: Akurat Google.
3: Polski. Type patest test użyj in patest zaloguj się. Type patest brak na test użyj in polityką.
2: No, zalog
3: link za tiles cal patest 2.
2: No tak, patest 2 klik.
3: Klikal apps link.
2: O, weszło chyba.
3: Klikalne welcome. Sef hates possible machines na głowę.
2: Tak, weszło. Mamy. I teraz tak. Tutaj mamy listę. Na tym nagłówku na naszej mamy listę tego, co mamy podłączone do naszej sieci.
3: Managet hedevi. Przycisk zwinięte, rozwijane ad device.
2: Możemy dodać urządzenia.
3: Search by name owner tag version pol. Przycisk no, zwinięte, link create document. Przycisk export device 4 machines.
2: Mamy 4 urządzenia w sieci. No ale mogę to pokazać, bo dlaczego nie?
3: Machine.
2: Jak to wygląda po prostu? Mamy taką tabelkę.
3: Addresses. Klikalne. Version. Last seen. Machine Station menu. Pusta. Link detail wie for B650 Pros Fifi.
2: To jest mój komputer.
3: Klikalne patest 2 clip gmail.com.
2: Mój mail.
3: Pusta.
2: Czyli kto to właśnie obsługuje.
3: Przycisk zwinięte otwiera okno dialogowe Seal Addresses for his device.
2: Dobra, wszystkie adresy, bo oczywiście mamy adres lokalny, mamy... No są różne, zresztą mogę nawet to...
3: Rozwinij przycisk copy, przycisk copy B6, przycisk copy B650 Pros Fifi to your clipboard.
2: Możemy nazwę skopiować.
3: Przycisk copy B650 Pros Fifi tile 1122 DTS net to your clipboard.
2: To jest taki wewnętrzny jego...
1: Tak, jeżeli używamy tego tak zwanego tailscale DNS, to wtedy tak, ten tak, adres tak, będzie tak, działał.
3: Przycisk copy FD 7 115 C104E336F50. Przycisk copy 118.
2: I adres IPv4.
3: Przycisk copy 100.
2: One chyba wszystkie są odsetki, zaczynają z tego, co mi się pojawia.
1: Tak.
3: Przycisk. Link data available for B650 Pros Fifi.
2: Jakąś autoryzację, to jest o tyle ciekawe, że ja aktualizowałem tego telescope, że jakaś nowa wersja wyszła po prostu dzisiaj.
3: Link 1989.
2: Ta wersja, która już jest jakby w tym momencie zainstalowana.
3: Windows klikalny 1125H2.
2: I system też jest.
3: Pusta. Son nested. Przycisk zwinięte, rozwijane actions for B650 Pros Fifi.
2: Action tak.
3: Edit machine name 1 z 5.
2: Actions
3: edit machine IPv4 2 z 5.
2: Zmienić to IPv4.
3: Schare 3 z 5.
2: Możemy się podzielić.
3: Disable expiry 4 z 5.
2: Wyłączyć ekspirację bym powiedział.
1: Wygasanie klucza.
2: Wygasanie klucza. Ponieważ oczywiście każde urządzenie podpinamy albo logując się normalnie, albo przez klucz, który wprowadzamy podczas instalacji aplikacji, co postaram się akurat dzisiaj pokazać właśnie na przykładzie tego.
1: I tu jedna ważna uwaga, że jeżeli konfigurujemy jakiś serwer, to warto sobie wyłączyć to wygasanie klucza.
2: Tak.
1: Bo jeżeli nie wyłączymy wygasania klucza, to co jakiś czas będziemy proszeni, żeby do tej maszyny się ponownie uwierzytelnić i żeby ten klucz został odświeżony. I o ile na przykład na naszym komputerze, telefonie, to nie jest jakiś wielki problem, no bo mamy do tego dostęp jakby lokalnie, tak? Siedzimy przy naszym komputerze, to jak on zażąda ponownego połączenia do Tailscale'a, to jest żaden problem, żeby to się nam po prostu wszystko odświeżyło. Ale jeżeli mamy jakiś serwer i ten serwer jest dostępny gdzieś tam, zdalnie, i my na przykład jeszcze, a ja tak mam skonfigurowane, że na przykład do niektórych serwerów ja mam logowanie ustawione tylko po Tailscale'u. Jeżeli wyłączę sobie klucz, jeżeli jakby nie wyłączę sobie tego wygasania tego klucza, czyli on mi po prostu wygaśnie, to ja się odetnę od możliwości zarządzania tym serwerem. Po prostu.
2: No i zrobi się niefajnie.
1: I zrobi
0: to
1: się
0: już
1: bardzo
0: wtedy niefajnie. Nic nie zrobi. To już wtedy jest bardzo ciężko.
1: No trzeba wtedy korzystać z jakichś konsoli ratunkowych, innych takich opcji, albo się po prostu przejechać na przykład gdzieś, żeby mieć dostęp do tego serwera. Także no to już wtedy zaczyna się robić
2: dużo schodów.
1: Tak, zaczyna się robić kłopot. Natomiast generalnie co do zasady nie jest złą praktyką, jeżeli nie macie potrzeby wystawiania na przykład konsoli logowania, czyli tej konsoli SSH na świat, to lepiej tego nie robić. Lepiej po prostu mieć wejście do SSH tylko po Tailscale'u. To tak ode mnie.
2: Tak, natomiast...
3: Wiew recentactivity 5 z 5.
2: Zobacz ostatnią aktywność.
3: Edit route settings 1 z 2.
2: Tu możemy edytować trasy, ustawienia tras i tu jest w ogóle dużo ciekawych rzeczy, których nie będziemy się dzisiaj myślę wgłębiali, bo to by za dużo zleciało czasu.
3: Edit ACL tags 2 z 2.
2: Uprawnienia ACL. Tagi ACL, czyli uprawnienia.
3: Remowe 1 z 1.
2: Możemy też po prostu usunąć urządzenia.
3: Machine. Koniec menu, klikalne, lista rozwijana, zwinięte, setup,
1: tak,
3: infrastrukturę,
1: hardboiled, want, klik, klikalne, zaplanowaną i kompleksową audycję, więc myślę, że nie będziemy tego dublować, Patryk, to może Export. Po prostu pokaż, jak to można prosto się do tego podłączyć.
2: Tak, jak można do tego się podłączyć.
3: Klik, klik, add device, przycisk, zwinięte, rozwijane.
2: Add device.
3: Add de- Linux serveru, set his force, client, Linux.
2: Ale... Jasne, może zrobić to prościej.
3: Klika, klik, urhase, klik, klik, apps, serwis, users, access, logs, DNS,
2: link, settings, link,
3: settings, link, klik, klikalne, tailnet, settings, nagu, persona, tag, general, odwie, user, management, device, mana, policy, filtrust, cre, webhook, contact, pre, bill, co, wetru, policy, device, management, link,
2: device, management,
3: device, man, klika, klikalne, tail, general, odwiedza, user, ma, device, man, policy, filtrust, cre, webhook, link, contact, pre, billing, link, s, link,
2: keys,
3: Likers, tiles, klika, klikalne, tailnet, set, personal, set, tinkers, nagłówek, poziomie, wie, fund, manager, or, out, hkers, and, api, access, stock, or, private, device, kers,
2: tak, arenot,
3: are, never, or, read, docum, read, doc, generate, out, hker, przycisk,
2: mamy,
3: zwinięte, otwiera okno
2: key
3: dialogowe.
2: I teraz, ja to otworzę.
3: Generate, out, hker, dialog, gen, przycisk, przycisk, przycisk, nagłówek, poziom 2, generate, out, hker, klikalne, description.
2: Opis możemy sobie jakiś pisać.
3: Add optional description for hker.
2: Po prostu, do czego na przykład to jest?
3: Pole edycji z autouzupełnianiem, reusable.
2: O właśnie.
3: Uset hiske to authenticate moret hanone device.
2: To jest też ciekawa opcja, czyli możemy tego klucza używać do kilku urządzeń. Ja osobiście...
3: Pole wyboru nieoznaczone.
2: Myślę, że warto to zrobić. Ja tam zawsze to zaznaczam, bo w sumie to nikomu nie szkodzi. Jest to opcja, która czasami się przydaje.
3: Expiration.
2: Expira, właśnie. To jest to, na co trzeba się uczulić.
3: Number of dice until tchis out hke expires. Tchis will not affect tche link node ke expiry of any machine.
2: Tak, dni, liczba dni, po których klucz wygaśnie.
3: Authenticate with tchis out hke.
2: Oczywiście w teorii nie wygasną nam te, które zostały już uwierzytelnione, ale...
1: Tu jest takie właśnie, tu jest takie zastrzeżenie, że to nie dotyczy właśnie tego node expiry, czyli że trzeba będzie jeszcze w ustawieniach tego węzła, czyli tego urządzenia, które podłączymy, też wyłączyć wygasanie tego klucza, jeżeli oczywiście tego chcemy, bo to jest tylko taki klucz, którym potwierdzamy, że chcemy dane urządzenie przyłączyć do tego naszego tailnetu.
2: Tak.
3: Pole edycji z autouzupełnianiem 90.
2: 90.
3: Przycisk. Przycisk niedostępny. Dice.
2: To mam oczywiście.
3: Must BBTN 1 and 9.
2: Jakby to pokrętło na tę datę.
3: Device settings.
2: Device
3: settings. Tchese settings will apply device authenticated using tchiske. Ephemeral. Device authenticated by tchiske will be automatically removed after going offline. Link read.
2: Tutaj trzeba bardzo uważać, czyli urządzenie, które zostanie takim kluczem efemerycznym aktywowane po tym, jak się ono wyłączy, no to już się nie podłączy. I to...
3: Link do cu pole wyboru nieoznaczone.
2: Obowiązkowo musi być odznaczona.
3: Tags. Device authenticated by tchiske will be automatically tagged. Tchis will also disable node key.
2: To mamy tagi, one nam od razu wyłączają ten klucz węzłowy.
3: Expiry for the device, link read tak. Document, pole wyboru nieoznaczone.
2: Ja tego akurat nie używam.
3: Przycisk cancel, przycisk
2: i
3: generate key.
2: Kliknę generate key.
3: Niedostępne. Dialog general alert, tchiske will expire on oct 20.
2: No i teraz?
3: Tchiske przycisk, scale out hksg desapj.
2: To mamy przycisk, który skopiuje do schowka.
3: Scale out hksg desapj h11 cntr.
2: Wygląda tak różne po prostu znaczki. I teraz ja mając ten klucz, mogę dostać się na przykład na mój serwer, tylko no to musiałbym szybko prezentacją Dietpaja, więc myślę, że z tym możemy po prostu chwilkę poczekać. Czy robimy to na szybko teraz, bo musiałbym to po prostu wpiąć się teraz do serwera i pokazać przy okazji jakoś tam ten system. Więc pytanie, czy
1: to znaczy, ja myślę, że na tego typu rzeczy to zrobimy sobie po prostu może osobną audycję, żebyśmy jeszcze, wiesz, byli w stanie tutaj porozmawiać o paru rzeczach, a Tailscale to swoją drogą będzie osobny temat audycji, więc to
2: no myślę,
1: myślę,
2: że warto.
1: No,
2: tak,
1: więc myślę, że nie ma sensu mnożyć bytów, a tym bardziej, że mamy to już na naszej rozpisce tematów przyszłych. Także...
2: Ja tylko dodam jeszcze, że możemy
3: klikal
2: też ten klucz urządzenia dodawać właśnie tym przyciskiem Add Device. Szczerze, ja tego nie używałem.
1: Ale jeżeli ktoś ma ochotę zrobić to naprawdę prosto, ze swojego komputera czy z urządzenia mobilnego, to wystarczy zainstalować apkę Tailscale'a i po prostu
2: zalogować się.
1: I zostaniemy zapytani, czy chcemy się przyłączyć do Telnetu, klikamy, że tak, potem jeszcze warto sobie wyłączyć ten ekspirację tego klucza, wygasanie tego klucza i to jest tak naprawdę wszystko. To jest najprostsza
2: metoda. Dla klucza trzeba o tyle powiedzieć właśnie, że na przykład te urządzenia typu jakiś NAS serwer raczej wymagają klucza. Tam logowanie nam nie wystarczy jako takie, tam musimy po prostu wrzucić klucz i on nam go ładnie przy instalacji usługi połknie, no i tak, będzie działać.
1: Tak. I wtedy mamy już po prostu wszystko. I potem oczywiście warto pamiętać o tym, że Tailscale to jest jakby osobna sieć, bo to jest po prostu taka wirtualna sieć prywatna. Tak. I wtedy możemy sobie odpowiednio konfigurować różnego rodzaju zabezpieczenia na naszym serwerze, bo oczywiście jeżeli decydujemy się na wypuszczenie czegoś w świat, albo nie chcemy wypuszczać czegoś w świat, no to firewall to jest coś, co... Tak, co musi być na serwerze i oczywiście musimy decydować, co chcemy zrobić, czy na przykład chcemy dane porty blokować. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli wypuszczamy coś do sieci, to cała reszta jest blokowana, a w sieć publiczną idzie tylko to, co iść musi. Nie zostawiamy czegoś takiego, że zostawiamy na przykład jakieś otwarte porty na zasadzie, a bo tam nic nie ma. Tam nic nie ma, to w sumie nikt się nie podłączy. No, to prawda, nikt się nie podłączy. Ale dajmy na to za pół roku. Jest sytuacja taka, że chcemy sobie odpalić jakąś usługę. I konfigurujemy sobie to wszystko na naszym serwerze, wszystko jest pięknie, wszystko jest ładnie. Mieliśmy dostęp tylko, dajmy na to, do serwera www, a teraz stawiamy sobie jakąś tam usługę bazy danych. No i dajmy na to, nie chce nam się pamiętać o haśle, no to ustawiamy sobie bardzo proste hasło użytkownika root, dajmy na to 123.
2: Oj, oj, oj.
1: I baza danych, no przecież my tu na tym serwerze nic nie mamy i sobie tak myślimy, nie mamy tutaj nic na tym serwerze, tak myśleliśmy na samym początku, więc po co mi konfigurować jakiegoś firewalla, jakieś zabezpieczenia? Teraz dochodzi nam baza danych z bardzo prostym hasłem, bo przecież zapomnieliśmy o tym, że mamy otwarte wszystko. Po kilku minutach możemy się bardzo zdziwić, że w naszej bazie danych zaczynają się pojawiać tabele z różnego rodzaju losowymi treśćmi, że nagle obciążenie naszego serwera zaczyna wzrastać, że zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy, a po kilku dniach może się okazać, że mieliśmy bardzo fajną bazę danych, ale już jej nie mamy, bo ktoś ją tam po prostu skasował. Dlatego, że po prostu pozostawienie otwartych portów i jeszcze skonfigurowanie tego na domyślnych loginach i hasłach to jest po prostu zaproszenie kogoś z taką wielką flagą. No proszę,
2: wejdź, świata,
1: tak, tak wejdź, rozgość się, bierz co chcesz. No a w dzisiejszych czasach to naprawdę biorą bardzo chętnie, więc warto o tym pamiętać. Jeżeli wystawiacie coś do sieci, to zabezpieczajcie to, bo... No bo w innym przypadku to długo się tym nie będziecie cieszyć. A jeszcze też myślę, że warto pamiętać o tym, że może być sytuacja taka, że jeżeli ktoś przejmie kontrolę nad naszym serwerem, wykorzystując różnego rodzaju exploity, to potem może się okazać, że na przykład zainstaluje sobie tak zwanego backdoora i będzie po prostu sobie zarządzał tym naszym serwerem w naszym imieniu i robił jakieś niecne rzeczy. A to się może okazać, że pójdzie na nasz koszt, rachunek i będziemy identyfikowani jako my, bo mamy ten serwer
2: no
1: w naszej domowej sieci.
2: Tak.
1: I jest widoczny nasz adres IP. No to przychodzą do nas smutni panowie i się pytają, kto tu się bardzo brzydko bawił?
0: Tak.
1: No, no nie my, no ale przecież to... A kto jest...
2: Od was wychodzi.
1: Tak, no. to od was no. wychodzi. Kto jest na umowie? No wy. No i teraz jest bardzo duży problem i się trzeba bardzo gęsto tłumaczyć. I mieć nadzieję, że ktoś uwierzy, że to faktycznie nie my.
2: Dlatego bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Tak. W dzisiejszych czasach trzeba naprawdę bardzo, bardzo dbać o bezpieczeństwo. Sylwester nas pyta na naszym panelu kontaktowym, czy stare sprzęty Apple nadają się do postawienia serwera.
2: Zależy jakie. iMaki, Maki Mini, MacBooki, tak.
1: Tak.
0: Nie, najbardziej.
2: Przed M1, chcesz nawet M1, ale przed M1 w zupełności, tak.
0: Tak, bez problemu.
2: Dlaczego? Oczywiście, że tak.
1: Po M1 zresztą też.
2: No taki Mac Mini stary z 12 roku to jest praktycznie bardzo dobry, to jest małe, to wszędzie...
0: Idealna maszyna na takie rzeczy.
1: Warto pamiętać o tym, że w ogóle Maki bazują na systemie BSD, a to jest serwer, to jest system serwerowy.
2: Oczywiście.
1: Tam po prostu została dodana graficzna nakładka w postaci macOS-a, ale tam pod maską to drzemie bardzo potężny system do pracy serwerowej.
2: Ale Linuxa też się postawi dla niczego, także...
1: Tak, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to oczywiście można użyć Maca. No dobrze, i tak naprawdę, słuchajcie, przeszliśmy przez wszystkie, wydaje mi się, najważniejsze aspekty tworzenia własnych serwerów. Ja tak sobie myślę, że z jednej strony, ale została nam jeszcze jedna kwestia, administracja tym wszystkim. I tutaj, Robert, ty wspomniałeś o sztucznej inteligencji i myślę, że warto ten wątek troszeczkę pociągnąć. Sztuczna inteligencja, administracja, jak to u ciebie wygląda?
0: Ja bardziej używam sztucznej inteligencji, używałem do budowy strony, jak i szukania, bardziej też szukania informacji, żeby on mnie pokierował, niż za mnie większe rzeczy zrobił. Bo tak naprawdę w taki sposób, jak korzystam w tym momencie, w taki sposób, jak ja teraz to robię to od niedawna, ale na początku to wszystko, co zrobiłem, to jest budowa jakby... z agentem, szukaj mi informacji, później dużo też ja sam szukałem, ale używałem kodeksa do budowy stron, na przykład właśnie do mojej głównej strony, do mojej tam strony właśnie z tymi, tej spawalniczej strony, a w większości to jakby sam to robiłem, korzystając z informacji z AI, które mi jakby on wyszukiwał, a nie jakby nie robił tego za mnie, nie? Jakby i za mnie zrobił stronę po prostu. Ja mu napisałem prompta, słuchaj, mordo, zrób to i to, ma to i tak działać, zadbaj o to, o tamto, tu bezpieczeństwo, tu siam to masz użyć tego i tego i tego, mam wyglądać to tak, graficznie bym widział to tak, ma być dostępne to w taki sposób i mam to zrobione, a resztę to jakby robiłem bardziej czerpiąc informacje niż robiąc sztuczną inteligencją.
1: To ja muszę powiedzieć, że ja do administracji, do takich rutynowych zadań na serwerach, to ja dosyć często wykorzystuję sztuczną inteligencję, ale też ze względu na to, że ja akurat dość mocno postawiłem na konteneryzację i na kopie zapasowe. Bo sztuczna inteligencja w postaci różnego rodzaju agentów potrafi popsuć. I z tym się trzeba też liczyć, że to nie jest tak, że możemy temu ślepo zaufać. To
0: zaufać 100%.
1: To jest na zasadzie ufaj, ale sprawdzaj.
0: Tak.
1: I na przykład też bardzo fajnie się sprawdza chociażby sztuczna inteligencja do skanowania naszego serwera pod kątem różnego rodzaju zabezpieczeń, jeżeli chcemy zweryfikować, czy tam wszystko jest okej, czy...
0: Albo jakieś błędy.
1: Tak, czy reguły firewalla mamy na przykład dobrze ustawione, żeby zweryfikował. No, tylko my oczywiście musimy też wiedzieć, czego my chcemy. To nie jest tak, że a sprawdź, czy jest dobrze. No, to... Na taki prompt to raczej sensownej odpowiedzi nie dostaniemy. Natomiast jeżeli trzeba skonfigurować jakiś bardziej zaawansowany routing, jeżeli na przykład chcemy, żeby była utrzymana sieć wewnętrzna między kilkoma kontenerami Dockera, ale na przykład kilka ma się widzieć, a niektóre mają się nie widzieć, bo jest potrzebna jakaś izolacja między tymi kontenerami, no to już takie rzeczy bardzo fajnie sobie z tym radzi kodeks, czy Cloud, czy jakikolwiek taki bardziej zaawansowany agent, ale to my musimy być tą osobą, która wie, czego oczekuje od tego narzędzia, jakie mogą być konsekwencje i co musimy jeszcze zrobić, żeby nam po prostu ten agent nasz spełnił konkretne zadania.
0: I nie zepsuł.
1: I nie zepsuł. Nie wiem, Patryku, ty w jaki sposób pracujesz? Czy w ogóle pracujesz jakoś z agentami na tych swoich serwerach?
2: Nie. Inaczej, ja mogę agentowi, właściwie to GPT czy innemu, wysłać na przykład treść terminala, ale nie wpuszczam go jakby do środka. Nie. Mhm. Dla mnie to jest zbyt duże ryzyko. Ja mam backupy, ale mimo wszystko dla mnie to jest zbyt duże ryzyko. Ja mogę zrobić terminal, ja mogę screena zrobić, skupiać kontrola, control C i tak dalej, ale nic więcej.
1: Mhm, jasne.
2: Już no. Za dużo słyszałem sytuacji takich, na przykład, że komuś wymazało cały dysk. Ja dziękuję, nie chcę.
1: A nie, to ja zawsze zastanawiam się, co naprawdę ci ludzie robią, że im takie rzeczy i w jaki sposób te prompty są tworzone, bo to jest bardzo, to znaczy jeszcze kilkanaście miesięcy temu to istotnie byłbym w stanie w to uwierzyć. W dzisiejszych czasach te agenty są tak, mają tyle bezpieczników, że to naprawdę trzeba mieć bardzo dużego pecha i też przede wszystkim oczywiście, no jak ktoś pracuje cały czas na sudo, to tak, ale...
0: To już swoją drogą,
1: ale generalnie no ja dość dużo działam z różnymi agentami, jeżeli chodzi o administrację serwerami. Czasem też zdarza mi się oczywiście coś po nich poprawiać, no bo to nie jest tak, że one zrobią wszystko, ale no, dobry agent, dobrze opromptowany, który wie, czego my od niego oczekujemy, to w dzisiejszych czasach jest w stanie wykonać, tak powiedzmy, 95% pracy za nas. I niejednokrotnie muszę powiedzieć, że jest w stanie zrobić to lepiej od człowieka. Bo po prostu jest w stanie przewidzieć więcej przypadków, w których może pójść coś tak. Tak. Szczególnie jeżeli chcemy robić rzeczy naprawdę zaawansowane, to rzeczywiście może być przydatne. Ale oczywiście wszystko z głową. To ja oczywiście. Jak najbardziej popieram. Dobrze, słuchajcie. Czy coś jeszcze chcecie dodać?
0: Ja w sumie od siebie nie.
2: Co mógłbym jeszcze dodać? Na pewno mogę powiedzieć, że nie bójcie się ogólnie też tego, że serwer to jest straszny terminal i w ogóle. Prawda jest taka, że paradoksalnie teraz dużo systemów typu TrueNAS, typu DietPy nawet, typu Casa OS przykładowo, mają też dashboardy, czyli panele webowe, które są często dostępne i z których to poziomu robimy większość rzeczy. Oczywiście mamy dostęp do terminala, bo zawsze będziemy mieli, bo to Linux. Ale to nie jest tak, że musimy trochę się go bać. Inna sprawa, no właśnie dzisiaj mamy AI. Pytajcie tych AI nawet, co trzeba zrobić. One wam często dobrze powiedzą. Uczcie się. To nie jest to, co było kiedyś. I teraz naprawdę ta administracja serwerem w stopniu podstawowym jest o wiele prostsza. A, nie polecam, to chyba już mówiłem, ale powtórzę się, nie polecam Proxmoxa dla niewidomych, bo interfejs jest tragiczny. Chociaż zamysł jest świetny, to niestety... Znaczy ja osobiście może spróbuję kiedyś nawet napisać do nich, żeby coś z tym zrobili, jeżeli cokolwiek by się dało, bo to byłoby przełom trochę, ale takie systemy, tak jak powiedziałem, typu TrueNAS, typu CasOS czy DietPy są naprawdę fajnymi, przystępnymi systemami z dobrym dostępnością tych paneli webowych albo chociaż tych interfejsów CLI po SSH. Nie ma czego się przede wszystkim bać, zawsze można zapytać i kolejna sprawa, na upartego prawie wszystkiego da się robić serwer, słuchajcie, ludzie nawet robią serwery, trochę więcej zabawy z tym jest, ale jest dużo takich przystawek Android TV różnego rodzaju i na procesorach Amlogica i na niektórych Rockchipach i Allwinerach, a najlepiej Amlogicach, można normalnie postawić sobie Linuxa zamiast tego Androida. Przykładamy taki sprzęt leżący albo możemy go kupić bardzo tanio. Naprawdę można na tym postawić po prostu Linuxa, gdzie są koszta niewielkie, a sprzęt dalej może coś porobić.
1: No, też jeżeli na przykład chcemy mieć Tailscale'a, to takim fajnym hubem do Tailscale'a, jeżeli mamy, to może być Apple TV. Od pewnego czasu Tailscale wspiera Apple TV.
2: Tak, oczywiście.
1: I też można.
2: Mi bardziej chodzi o to, że naprawdę z serwera można zrecyklingować coś, co dawno już straciło swoje funkcje. Jest dużo tych chińskich przystawek, jakiś tam HK1 Mini, HK1 Max. Nawet były prezentowane w tym podcaście zresztą te konkretne modele. One na dzisiaj no, są już przestarzałe, ale tam są Amlogiki w większości modeli, z czego można właśnie wykorzystać to jako serwer. Więc dalej sprzęt ma jakieś zastosowanie. Można na tym postawić nawet jakiegoś Kodi i sobie po prostu odtwarzać wideo, proszę
1: tak,
2: bardzo.
1: Jako taki serwer multimediów, no bo przecież serwer może być właśnie wszystkim, może być między innymi usługą tak. Właśnie multimediów.
2: Jeżeli macie gdzieś leżącą Raspberry, pobawcie się nią. Bardzo dobry sprzęt do zabawy, do nauki właśnie. Jeżeli macie kupić, nie, to nie jest dobry pomysł, bo cele są straszne. Chyba, że kupicie ten N-Computing RX HDX za 100, to wtedy się opłaca. Tam jest Raspberry Pi 3B+, 1 GB RAM oczywiście, ale tak jak powiedziałem, to dalej wystarcza do wielu zastosowań. Jeżeli macie albo możecie kupić tanią Malinkę, to jest dobry start, bo Malinka po prostu jest do tego stworzona tak naprawdę, do zabawy, do nauki. Tam nawet jak coś zepsujecie, to tylko wyciągacie kartę pamięci i ten nowy system
0: formatujecie, wrzucacie na nowo, możecie sobie zrobić obraz karty i wrzucać.
2: Dokładnie. Tam ryzyko ucyklenia jest, nie wiem czy w ogóle, naprawdę jest możliwe, ale jest to tak małe, że Przede wszystkim przepatrzcie, jeżeli wam się zachce serwera, najpierw popatrzcie w domu, czy macie jakiś laptop, komputer, leczy, coś cokolwiek tego typu, zapytajcie czata GPT nawet.
0: Byle miało, zapisać, jakby to taka... ważna rzecz, Ethernet.
2: Tak, no po Wi-Fi to ja bym nie polecał się łączyć, nie.
1: No to też jeszcze zależy, jaka tam karta będzie włożona.
2: Ale stabilność zawsze Ethernet jest lepsza.
1: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli komuś, powiedzmy, nie zależy aż tak bardzo na tej stabilności, byle to działało, byle była łączność, to też można sobie, jako taką przystawkę chociażby treningową, to w ten sposób można sobie to skonfigurować. Nie będzie tak, to też jakiejś...
2: Słuchajcie, za naprawdę niewielkie pieniądze można dostać właśnie taki Dell White 3040, czy inne podobne ROG Phi 64, jako komputery jednopłytkowe, Odroidy, takie firmy, które robią, to powiem, Odroid właśnie, Pine 64, Banana Pi, Orange Pi, Nano Pi, KHDAS, pisane KHDAS, to sobie tak ktoś dziwnie pisze. Jest dużo tych firm, które robią takie komputerki, RAT XA. Ja mówię te nazwy dlatego, że naprawdę jak ktoś chce poszukać czegoś, co by brało mało prądu, a mogłoby być też w dobrych cenach, to warto poszukać. Nawet u nas w Polsce da się kupić na jakichś portalach aukcyjnych. Ja podrzucę, myślę, w komentarzach jakąś taką listę też tych wszystkich firm, które można wziąć pod uwagę.
1: Bo to
2: i w ogóle urządzenia, które uważam... Słuchajcie, urządzenia tak... Myślę, że też właśnie jako podsumowanie, co ja polecam na serwer? Jeżeli nie macie ludzie wymagań co do wydajności i chcecie to tanio. Cienkie klienty, terminale. HP T620, T630, oba są naprawdę dobre. T630 lepszy, bo ma w środku USB 3.0, które można wsadzić jakiś pendrive albo kolejny dysk, albo nawet nośnik rozruchowy z systemem, jak ktoś chce, proszę bardzo. Mamy dwa miejsca na dyskiem SATA, M2 SATA znaczy się, więc też jakiś przestrzeń. Nie jest to duży sprzęt, dość mało prądu bierze, a da się kupić za mniej 150 zł zasilaczem obecnie. Dell Wise 3040, 50, 60, 50, 70. 5070 jest naprawdę wydajny. Naprawdę jak na swoją półkę cenową, okolice maksymalnie 400 zł, jest bardzo wydajnym sprzętem, oferującym sporo i też sporo USB-ków. Dell Optiplex 3000, następca tego 5070, też już troszkę okrzepł cenowo. Też bardzo, bardzo przyjemne urządzenie. Jeżeli potrzebujecie slotu PCI Express, na przykład do jakichś dysków kolejnych SATA, do karty sieciowej, cokolwiek, HP T620+, T630+, T730+, z takich modeli, które są dość tanie jeszcze, Fujitsu Futro S740, S940, aczkolwiek S720 i S920 też są ok, to tylko nie mają tego PCI, ja mówię o PCI Expressie. Jeżeli oczekujecie większej wydajności, bo chcecie na ten przykładowo jeszcze sobie, nie wiem, tam coś robić, internet przeglądać, to HP T640 i T740, tak jak powiedziałem, czy T730 właściwie. Oba modele, chociaż ten mocniejszy na desktop, no to już jest tak naprawdę malutki desktop. Tylko cenowo wychodzi niestety obecnie dość źle, ale ceny okrzepną, tak jak HP T640 był drogi, to stanie. Jeżeli chcecie terminal z dużą ilością miejsca w środku, HP T610 zaskakująco można tam 3 dyski wsadzić. Tylko trzeba do jednego ogarnąć sobie przejściówkę z łącza IDE 44 pin laptopowego na 2,5 cala, czy tam, no na SATA po prostu. Co jeszcze z terminali? HP T530, jeżeli nie macie wymagań, wystarczą wam dwa rdzenie procesora, za mniej niż stówkę macie terminal z USB-C, z USB 3.0 kilkoma sztukami. Jest dosyć spoko, energetyczna, jest to zrobione, też nie jest gorący. Uważam, że w rozsądnych pieniądzach jest to dobry zakup. Terminale są naprawdę spoko, bo ich jest dużo po prostu na rynku. A do tego, do czego właśnie oczywiście mówimy, do podstawowych usług, one się nadadzą, bo często mają Wi-Fi, zawsze mają Ethernet, gigabitowy minimum. Mają trochę właśnie USB-ków, często mają jakiś głośniczek, gdyby był potrzebny do czegoś tam. To nie mówię tu o otworzeniu muzyki, to bo nie, ale jakieś komunikacje systemowe, cokolwiek, jest taka możliwość. Też mają dobre wsparcie Linuxa, tam są procesory często jakieś intelowskie, Celerony, Pentiumy, ewentualnie jakieś AMD serii Embedded, TG, tak zwane tam. Tego było dużo modeli, których teraz nie powiem, bo to są strasznie zawiłe nazwy. Ale po prostu zmierzam do tego, że naprawdę te terminale, które są obecnie w śmiesznych cenach, czy właśnie mini PC-ty jakieś, HP, LightDesk, ProDesk, Dell, Optiplex, Vostro, Asus Vivo PC, chociaż to jest rzadko, ale można dostać jakieś Nuki stare, intelowskie, w ogóle właśnie, Intel Nuki. Słychać mnie?
1: Tak, cały czas.
2: Okej, okay, nie, bo takim wrażeniem, że się przerwało. Intelowskie Nuki starsze, bo nowsze, wiadomo, no cena, mi chodzi o takie coś sobie przystępne cenowo. Wszelakie chińskie mini PC, jakieś firmy, nie wiem, GMK Tech, Bilink, Bimax, Soyo, jakiś Shuttle. Tak, chociaż Shuttle to nie jest akurat typowa chińska marka. Co tam jeszcze z takich, co ostatnio mi się przewinęły? Topton. Topton ma świetne komputery, które na przykład można, mają dużo internetu, więc chcecie router sobie zbudować przykładowo. Albo zrobić z tego switcha, albo cokolwiek innego, to Topton. Też ma, albo na przykład mają mini PC z zatoką 25 cala na przykład, na CD, jeżeli potrzebujecie na przykład zdalnej nagrywarki CD, co też ma swoje zastosowania. Tych firm jakieś, naprawdę tych firm jest dużo, jest AOXO się chyba mówi. No jest tych firm dużo, nie będę wymieniał też na pewno wszystkich, bo ich jest po prostu za dużo, one się też mnożą, o mini z forum bym zapomniał, chociaż to już bardziej premium. Ale naprawdę te też są dobre sprzęty, często w dobrych po prostu pieniądzach do kupienia. Lenovo ThinkCentre, ThinkStation, mini PC, chociaż raczej mini PC to będą ThinkCentre, Acer Veriton, Fujitsu, o bodajże jaki mieli ten brand, no, chyba nie mieli jakiegoś typowego brandu. Po prostu do Fujitsu tam
1: serii. Ja myślę, Patryku, że po prostu warto się rozglądać, warto sobie sprawdzić w sieci.
2: Ja też tak orientacyjnie po prostu
1: zastanowić
2: podaję
1: się, zastanowić się, czego my tak naprawdę chcemy i dobrać na tej podstawie konfigurację komputera, jaka będzie nam potrzebna, ewentualnie jeszcze z jakąś górką, bo nigdy nie wiadomo, co nam jeszcze przyjdzie do głowy. A ja bym od siebie dodał, że warto dbać też o kopie zapasowe.
2: A, oczywiście.
1: Jeżeli korzystamy na przykład z Google'a, warto sobie chociażby na dysku Google robić taki backup, czy na czymkolwiek, jeżeli mamy jakiegoś Dropboxa, jeżeli mamy cokolwiek, no to
0: ja napisałem sobie właśnie skrypt, który gasi wszystkie moje usługi, wyłącza wszystko, co trzeba, pakuje w zipa z nazwami plików, szyfruje i wrzuca na Google Drive'a.
1: Tak, to można robić na wiele sposobów i to oczywiście w zależności od tego, co jest nam potrzebne. Ja mam na przykład taki skrypt, który wykorzystuje dwa narzędzia do robienia kopii zapasowej, AirClone i Restick. One są po prostu ze sobą połączone i akurat tam mam bazę danych i innych trochę różnych rzeczy. On sobie po prostu nie dość, że codziennie w nocy robi kopię tych danych w odpowiedni sposób. Tam dba też o to, żeby było ileś tych kopii z różnego czasu, żeby trzymał. No to jeszcze oprócz tego raz w tygodniu weryfikuje integralność tych kopii, bo to jest ważne. Nie tylko należy kopie robić, ale też warto weryfikować, czy one są dobre.
0: Bo czy ona się robi?
2: Tak. Też inna sprawa, może nam wystąpi tak zwany bitrot. O czym też trzeba gdzieś tam z tyłu głowy, myślę, wiedzieć po prostu.
1: Czyli?
2: Czyli tak zwane gnicie bitów, czyli po prostu mogą się bity zmieniać. Jest różne, bardzo dużo powodów, dla których to się może stać. Degradacja dysku, nawet jakieś tam promieniowanie kosmiczne, tak mówię na serio. Może sprawić po prostu, że dane na dysku ulegną uszkodzeniu lub jakiejś tam zmianie. I nagle jeden bit jest inny i już wszystko leci. Dlatego warto w ogóle mieć te kopie, warto dlatego też robić na przykład rajdy 1 redundantywne, które nie są kopiami, pamiętajcie, rajd to nie, nie są backupem, no czyli kopiami, rajd to nie backup, pamiętajcie.
1: Tak.
2: Ale o co chodzi? Właśnie w przypadku rajda 1 chronimy się przed bitrotem, że jeden dysk oberwie, to drugi od razu powie, panie, coś tu masz nie tak.
0: Tak, to prawda.
2: No i po prostu warto wiedzieć, że bitrot istnieje, nie musicie się go bać, że jest tragiczny, straszny, po prostu wiedzcie, że on jest.
1: I generalnie warto też oczywiście od czasu do czasu monitorować stan swoich dysków, chociażby przez odczytywanie smarta, żeby wiedzieć, czy nie mamy jakichś tam problemów, czy coś nam się nie zbliża, jakiś koniec.
0: Apokalipsa.
1: Tak. No, dużo jest tych tematów i podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze mówić naprawdę długo, natomiast myślę, że jeżeli kogoś zainteresowaliśmy tym tematem, to dostał solidną dawkę wiedzy. Ja tylko jednak jeszcze powtórzę. Wystawienie czegokolwiek do internetu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Więc serwer tak, jak najbardziej, natomiast pamiętajcie o tym, żeby ten serwer był chociaż w jakiś sposób zabezpieczony, a jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby go zabezpieczać, to po prostu wystawiajcie to po VPN-ie, na przykład dla znajomych. Można zaprosić kogoś do naszego Tailnetu w Tailscale'u, udostępnić mu maszynę, można w ten sposób i nie ryzykujemy tego, że za moment te dane z naszego serwera wyciekną do sieci i że ktoś nie powoła.
0: Zgadza się.
2: Zgadza się, ja tak tylko jeszcze dokończę szybciutko ten temat komputerków, o co mi chodzi. Nie szedłbym poniżej, już tak naprawdę najlepiej, poniżej 6. generacji, jak chodzi o mini PC i te podobne rzeczy. A druga rzecz, jak chodzi

0: pamięci w ogóle. Oczywiście. Czy jest to sensowne?
1: No, żeby to jeszcze nam posłużyło przez najbliższe...
2: Miało ręce. Też chodzi o energetyczną wydajność na przykład i o w ogóle wiele...
0: No wiadomo.
1: Wiele i, różnych pamiętajcie, rzeczy, ale... I pamiętajcie, do serwera nie kupujemy sprzętu serwerowego, chyba że naprawdę wiecie, co robicie i po co to robicie. Bo zwyczajnie rachunki za prąd was zjedzą, a prąd tani nie jest.
0: Dokładnie, nie
1: I
0: jest.
1: To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. O serwerach, o Home Labie tak naprawdę naszym domowym dziś sobie rozmawialiśmy. Patryk Chojnacki, Robert Rosiejka i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Moglibyśmy
0: Dziękuję
1: tak jeszcze długo, ale
0: uwagę.
1: W końcu trzeba powiedzieć stop. Do usłyszenia, trzymajcie się.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Najbardziej frapująca i ja, że tak powiem, już poza tym tempem podgrzewania pewnych rzeczy, gdzie ja z kolei miałabym jakieś opory, powiedzcie mi, jak wy obczajacie te miejsca, w których stawiacie garnki, gdzie one powinny być prawidłowo, bo rozumiem, że kuchenka zasygnalizuje wam, że garnka nie ma, albo że jest ustawiony nieprawidłowo, albo że został zdjęty nie w porę, tak? Ale jak właśnie, skąd macie pewność, że został ustawiony prawidłowo? No bo w tych konfiguracji nieprawidłowych ustawień jest tyle, że długo można się tak bawić, zanim się go postawi właściwie. I to na dłuższą metę mogłoby być męczące. Więc jak u was to wygląda? Jak jest u ciebie, Michale?
1: No u mnie wygląda to tak, jak ja już powiedziałem, trójkąty i kwadraty, tak jak to opisałaś, a właściwie trójkąty i okręgi. Każde z tych pól, a właściwie dwa, te większe pola, opisałem sobie tak jakby takimi trójkątami, tak?
4: Przepraszam, ja się źle zrozumiałam. Myślałam o polach, że mówisz o polach na tym panelu.
1: Nie, absolutnie nie. Tak sobie opisałem te pola grzejne. Masz jakby, te oznaczenia są trójkątem, w który jest wpisany okrąg, a właściwie koło tego pola grzejnego.
4: Jasne.
1: I no, w tym momencie nie ma możliwości za bardzo, żeby coś poszło nie tak, bo po prostu tam w to miejsce stawiamy garnek. Do tego, ale to już trzeba się mocno skupić, ja tak naprawdę nie musiałbym tego robić, bo te pola są tak delikatnie, ale podkreślam, bardzo delikatnie oznaczone takim okręgiem z jakiejś takiej, no to jest inna faktura farby po prostu, ale to jest bardzo delikatne oznaczenie, więc jeżeli ja to mam oznaczone dla własnej wygody, żeby nie zastanawiać się, czy to jest to, czy to jest nie to,
4: tak?
1: Stawiam i już.
4: Jasne. To bardzo cię przepraszam, po prostu jakby, nie wiem, czy mi umknęło gdzieś, że powiedziałeś, że chodzi o te pola akurat grzewcze. Myślałam, że oznaczyłeś sobie pola do tego panelu. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Michale. To jeszcze ciebie, Marzena, zapytam o to samo. Czy ty też jakoś tam sobie oznakowywałaś? Czy masz jakieś oznaczenia? Czy po prostu jakby waga doświadczenia i wielokrotnego ustawiania garnków na tych miejscach grzewczych? Polach grzewczych już sprawia, że nie korzystasz z tych oznaczeń.
5: Ja sobie niczego nie oznaczałam, ale ten pomysł zaczyna mi się podobać. Z tym, że tak jak Michał mówił, one te pola są jakby tak zaznaczone właśnie inną farbą. I ja sobie po prostu na zimnej płycie stawiam, no wyczułam palcami, gdzie jest ta inna farba. I stawiam jakby w centrum tego kółka i jeszcze jedno coś. Jeżeli mi się w trakcie gotowania, mieszania przesunie, na przykład nie tak maksymalnie, że całkiem zejdzie z pola, tylko troszkę, to indukcja troszkę buczy i to sobie jest wyczuwalne ręką, więc na przykład jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, to ja sobie na przykład na chwilkę włączam większe grzanie i próbuję tym garnkiem troszeczkę przesunąć, nie wiem, w prawo, w lewo. I tam, gdzie
4: czyli buczy, wyczuwasz jakąś taką jakby delikatną wibrację, tak?
5: Tak, to słychać i uchem i ręką wyczuwać, można to wyczuć. Jeżeli mam na większe grzanie włączone, no na chwilkę dla próby, to można go wycentrować.
4: Dobra, to zadam ci jeszcze jedno podchwytliwe pytanie. Jak jesteś taka mądra, że chodzisz z magnesem do sklepu, to na pewno też mi odpowiesz tutaj. Powiedz mi, gotujesz coś, tak? Zestawiasz garnek na chwilę, bo nie wiem, potrzebujesz coś tam wlać czy dosypać, co powiedzmy byłoby jakieś bardzo skomplikowane, albo potrzebujesz odmierzać, albo wyjąć coś w trakcie gotowania.

0: tak, tak szybko ci kuchenka nie ostygnie. Jak go ustawisz z powrotem na tym właściwym polu prawidłowo?
1: Po pierwsze staram się nie zostawiać, ale jeżeli już muszę to zrobić, to właśnie za pomocą buczenia.
0: Aha, jasne. Dobra. No, zgodnie z tym, jak się spodziewałam, odpowiedziałaś mi i super. Mam nadzieję,
2: tak naprawdę,
0: że...
2: Tak naprawdę, ja jeszcze wejdę w słowo, ale przyszedł mi w tym momencie dosyć ciekawy pomysł. Ta płyta jest tak mało inwazyjna, że tak naprawdę, jeżeli trzeba by było coś tam dodać do tego garnka, to sobie można nawet pojemnik z tym czymś nawet obok postawić, no, jeżeli to nie będzie coś rysującego, bo przecież temu się nic nie stanie.
1: No właśnie, ja właśnie bardzo często tak robię. Nawet powiedzmy plastikowe pudełko z solą, które mogłoby się stopić, stawiam dosłownie przytykając do garnka i nie mam potrzeby zestawiania.
0: Jasne, to właśnie. Tutaj jeszcze Michał wspomniał o kwestiach takich też związanych w pewnym sensie z użytkowaniem, żeby tej płyty nie zarysować, bo rozumiem, że zarysowanie takiej płyty jest zniszczeniem nieodwracalnym, już się z tym nic nie zrobi, prawda? Jak tutaj ewentualnie zabezpieczacie, czy zdecydowanie nie stawiacie jakichś takich kanciastych rzeczy albo jakichś puszek, które mają od spodu jeszcze jakieś dodatkowe takie zaostrzone krawędzie, czy na przykład, nie wiem, zanim postawicie coś takiego na płycie obok garnka, kładziecie sobie, nie wiem, podkładacie jakiś ręcznik papierowy, ściereczkę kuchenną czy jakąś podkładkę. Jak właśnie zabezpieczacie te kuchenki swoje przed zarysowaniami i tak dalej? Tutaj Marzeno, gdybyś mogła, czy masz jakieś własne takie pomysły na to? I ogólnie tutaj też myślę, że poniekąd kończąc już dzisiejszy temat, chciałabym o jakieś takie wskazówki może twoje własne w użytkowaniu, o czym nie powinniśmy zapominać, czego bezwzględnie powinniśmy przestrzegać i tak dalej, i tak dalej.
1: Najważniejsze jest chyba to, no bo to jest po prostu hartowane szkło. Jest go naprawdę trudno zbić, ale najważniejsze jest chyba to, żeby nie uderzyć kantem czegokolwiek w to szkło, no bo wtedy może pęknąć. Mhm. No i wiadomo, że jeżeli stawiamy garnek, to nie wiem, nie rzucamy nim z półmetrowej wysokości, tylko jakoś tak normalnie go stawiamy. A jeśli chodzi o jakieś puszki z ostrymi krawędziami, no aż tak ostre nie są, żeby nam zarysowały płytę, jeżeli ich nie postawimy znowu z wysoka i z dużą siłą. Jeżeli zrobimy to delikatnie, myślę, że nic się nie stanie. Mnie się przez 6 lat nie udało zrobić ani jednej maleńkiej ryski.
2: No to ja powiem, tak? Że ja miałem nieco mniej szczęścia, ale nie do końca ja, bo ta płyta moja, raz tak? Zdarzyło się jej już zaliczyć serwis. Coś tam się stało niedobrego, zdaje się, że jakieś połączenia między polami grzejnymi, bo nawet nic nie było wymieniane, ale coś tam się w środku w tej obudowie rozłączyło. Przyjechali panowie z serwisu, bo płyta jest do zabudowy, więc tu jeszcze przy okazji powiem, że ja no takich rzeczy zazwyczaj nie stawiam na płycie, tylko stawiam obok, bo mam na tyle miejsca, że mogę sobie to postawić, ale panowie od serwisu no wymontowali tę płytę i przyszli zamontować ją z powrotem. No i niestety tak niefortunnie ją montowali, że prawy górny róg tej płyty mam po prostu lekko ukruszony. To nie jest nic, co wpływa jakoś na jej jakość, na jej pracę, na jej funkcjonowanie, no ale jednak taki malutki róg jest gdzieś tam nadłamany, ukruszony.
0: Aha. No widzisz, to...
2: Ja nie popsułem, patrzcie, ja serwis popsuł.
0: No wiesz, myślę, że tutaj, Michał, jeśli człowiek ma na co dzień do czynienia z różnymi rzeczami takimi związanymi z elektroniką, które są jednak dość delikatne, to też i do kuchenki podchodzi z większym wyczuciem. A ktoś przyjdzie, stwierdza, nie jego, co się będzie tam martwił, czy gdzieś nie stuknie, nie ukruszy i tak dalej, to pewnie stąd się bierze. Dobrze, słuchajcie, chciałabym zapytać was o kwestię taką. Gdybym ja na przykład odeszła od tego prymitywnego gotowania na żywym ogniu i zdecydowała się kupić sobie taką kuchenkę po raz pierwszy, jakie wskazówki dalibyście mi, na co w szczególny sposób powinnam zwracać uwagę przy wyborze i przy zakupie takiej kuchenki? Jeśli mogę, to teraz od ciebie, Michale, zacznę.
2: Ja przede wszystkim taką kuchenkę radziłbym zdecydowanie obejrzeć, zobaczyć, co ona ma, jak ona się zachowuje, jak funkcjonuje, co my tam mamy na tej kuchence, bo no...
0: Czyli najlepiej u kogoś.
2: Tak, albo tak, dokładnie, u kogoś zobaczyć, jak to działa, czym my będziemy sobie w stanie z tym poradzić, gdzieś tam nawet używając trochę wyobraźni, tak? Czy powiedzmy, no nie wiem, czy trzy przyciski przy polu to dla nas jest
0: za dużo
2: czy za mało, tak? I to są tego typu kwestie. Ja szczerze mówiąc, no nie wiem, co jest w nowych kuchenkach indukcyjnych, jakie tam nowe rzeczy mamy do dyspozycji, co my tam możemy, jakie nowe funkcje zostały dodane. Ja się trochę boję, że na przykład może być jakieś rozbudowane menu. Nie bardzo wiem, co może taka kuchenka jeszcze nam zaoferować, co prawda, ale no... istnieje taka ewentualność, więc tu byłbym w tej kwestii ostrożny i na pewno nie kupował czegoś w ciemno, posiłkując się tylko chociażby komentarzami z jakichś forów internetowych, że dobrze grzeje i że dobrze działa. Bo w naszym przypadku nie tylko chodzi o to, żeby dobrze grzała i dobrze działała i konsumowała jak najmniej prądu, ale też żeby jeszcze była dla nas dostępna.
0: Żeby była dostępna, żeby była bezpieczna, żeby była też łatwa w użytkowaniu. Coś jeszcze dodasz do tego, Marzeno, dla mnie, dla takiego laika?
1: Tak. Jeżeli tak? Mówimy o osobie zupełnie niewidomej, a jeszcze na przykład o kimś, kto dopiero zaczyna przygodę z gotowaniem, to wydaje mi się, że jednak warto się pokusić o dogłębniejsze poszperanie we wnętrznościach sklepów internetowych i różnych innych. I znalezienie jednak modelu, który będzie miał albo pokrętełkę, albo przyciski, bo wtedy jest naprawdę dużo łatwiej.
0: Zwłaszcza jeśli chcemy w jakimś takim rozszerzonym zakresie, w sensie gotowania naraz na wszystkich palnikach, smażenia, pieczenia, gdzie będziemy miały wpływ małe pola, duże pola i tak dalej, tak? Gdzie wszystko to będziemy obsługiwać.
1: Tak, a poza tym, jeżeli osoba niewidoma będzie miała na przykład jakieś tam jeszcze problemy, powiedzmy, z palcami, z ruchami, no to taki panel dotykowy będzie chyba dość trudno obsłużyć.
2: To z pewnością. Jeżeli ktoś ma problemy manualne, to na pewno będzie problem.
0: Jasne. Cóż, bardzo Wam dziękuję za tak wyczerpujące informacje. Jeszcze raz bardzo się, Michale, przepraszam, tutaj nie zrozumiałam z tymi polami.
2: Nie ma sprawy.
0: Gapiostwo. Dwa razy Cię pytam o to samo. Bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście poświęcić czas i przygotować się tutaj swoje jakby spostrzeżenia, przemyślenia na temat użytkowania tych kuchenek. Mam nadzieję, że to, o czym dziś opowiadaliście, będzie, nawet jeśli nie zachętą, to dla osób, które będą rozważały zakup takiej czy innej kuchenki, na pewno dosyć takim kompleksowym zbiorem wskazówek, na co powinny zwracać uwagę. Jest to zakup nie tani, zakup na lata, więc myślę, że warto jest się dobrze zastanowić i rozważyć właśnie tutaj wszelkie kwestie związane z łatwością użytkowania, z bezpieczeństwem, z dostępnością i wybrać taką kuchenkę, która przez ten długi czas, przepraszam, będzie nam najzwyczajniej w świecie po prostu dobrze służyć, tak? Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy nasz podcast Państwu się przyda i nieco rozjaśni też może pojęcie o tych kuchenkach osobom, które jak ja nigdy nie miały przyjemności z takich korzystać. Cóż, przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dziś Marzena Wasyłyk. Dziękuję Ci, Marzeno.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Michał Dziwisz, który pokazał dziś swoje inne oblicze. Dziękuję Tobie również, Michale.
2: Dziękuję również.
0: I Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych spotkań z Tyflo Podcastem. Kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: What's this? Huh?
1: You saw it.

Witam serdecznie w kolejnym podcaście. W kolejnym podcaście, jak słyszycie, poświęconemu grom wideo tym razem. Przy mikrofonie Tomasz Stworek, albo Lirin, jak wolicie. Dzisiaj troszkę co innego, chociaż nadal oczywiście tyczy się to dostępności i, jak już wspomniałem, gier właśnie. Ostatnio jakoś tak, nie wiem, albo tak jakoś wychodzi, albo też już nagrałem podcast, albo już słuchaliście, albo dopiero odsłuchacie, gdyż te podcasty wychodzą bardzo różnie i pewnie w różnej kolejności, więc prawdopodobnie... Tutaj, o, coś mi się włączyło. Aha, to chyba takie demko. Okej. Teraz jesteśmy w menu. Zatem, ostatnio właśnie nagrywałem, te podcasty ukazują się w bardzo różny sposób, w sensie jeśli chodzi o kolejności, więc albo już mieliście okazję wysłuchać, albo jeszcze nie, ale nagrywałem również materiał o Sequence Storm, czyli grze rytmicznej. Takiego rytmiczne rzeczy mnie ostatnio wzięło i jak nagrywałem Sequence Storm, to potem mnie naszło w zasadzie, żeby pokazać wam jeszcze coś innego, co jest grą rytmiczną, bardzo świetną zresztą, starą dość, już bardzo nawet, ale myślę, że warto pokazania. Jak wiecie, jestem fanem wszelkich gier, nie tylko takich, bo jednak lubię i RPGi, i jakieś bijatyki, ale gry rytmiczne są mi bardzo bliskie. Chociażby za sprawą Rhythm Heaven, które tutaj pokazałem chyba wszystkie z możliwych edycji, które to też są grami wideo, ale grywalnymi. Tytuł, który dzisiaj omawiamy i który właśnie słyszycie, to Space Channel 5 Part 2. Part 2 to dlatego, że właśnie to druga część gry, pierwsza niestety nie jest tak dostępna. Z powodów, o których powiem podczas rozgrywki. Gry te ukazały się pod koniec lat 90. i wylądowały domyślnie na konsoli Segi, bo właśnie za grą stoi Sega i to też na ich konsolę się ukazało, czyli na Sega Dreamcast. Świetną konsolę zresztą. Szkoda, że tak wcześniej porzucono. Jeśli chodzi o wydawanie gier i tak dalej. No ale właśnie na tą konsolę się to ukazało. Portów tej gry oczywiście było dużo i chyba obecnie Space Channel 5 jest na wszystkich albo większości platformach. Od konsoli Dreamcast przez port na drugą konsolę Sega, już wyleciała mi nazwa. No nieważne. I tak stara konsola. Wątpię, że taką macie. Poprzez PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 i chyba tyle. No i no, oczywiście na PC, czyli na komputery osobiste. I właśnie wersję z PC wam prezentuję. Gra jest do nabycia na platformie Steam. Prawdopodobnie można ją też nabyć na GOG-u za niską cenę. Taką, że naprawdę warto się w tą grę zaopatrzyć, bo jest to, jak sprawdzałem, jakieś 28 zł. Niecałe 30 zł, więc to jest dobra cena za taką grę. Jeśli lubicie rytmiczne gry, to powinno wam podpasować. A dzisiaj troszkę pogramy, zobaczycie mniej więcej, jak się w to gra. Ja grę ukończyłem kilkukrotnie na pewno i muszę powiedzieć, że jest w pełni grywalna, z tym, że w grze są chyba dwa miejsca, o ile dobrze pamiętam, które nie są tak dostępne. Niestety. I to są miejsca, w których no niestety nie wiemy, jakie musimy powtarzać ruchy. Jest oczywiście na to sposób. W internecie są chyba rozpiski właśnie w ogóle tych ruchów, więc można sobie je spisać i klikać po prostu, odczytując i się ich nauczyć. To nie są długie sekcje, więc da się to zrobić. Jest też jakiś cheat, który po wciśnięciu przycisków na padzie w dobrej kolejności aktywuje tak zwany autoplay, czyli Ulala, czyli główna bohaterka, tak się nazywa, powtarza ruchy automatycznie. Można to sobie włączyć na tą sekwencję, chociażby właśnie tylko dlatego, żeby spisać te ruchy, które ona powtarza. Poza tym wszystko jest dostępne. Oczywiście nie będę tutaj pokazywał żadnych menusów, bo nie ma co się za bardzo tutaj dogrzebywać jakichś opcji i ustawień. Może się zdarzyć, nie powinno raczej się to zdarzyć, ale może się wam zdarzyć, że gra odpali się wam w języku japońskim. Raz mi się tak zdarzyło, nie pamiętam dlaczego, da się to zmienić chyba w pliku INI. O ile dobrze pamiętam, o ile gra to odczytuje. No, chyba że macie kogoś, kto widzi i będzie mógł wam to w tak zwanym launcherze gry zmienić na angielski, ale tak się stać raczej nie powinno.
Z mojego doświadczenia raczej nie. Miałem tak tylko raz i do dzisiaj nie wiem, co było tego powodem. Z menu głównego w zasadzie ważne są dwie pierwsze opcje, czyli taki New Games, czyli właśnie rozpoczęcie kampanii, a opcja niżej to po prostu coś w stylu survival, czyli powtarzamy ruchy, ale to się chyba kończy w jakimś tam momencie. Nie wiem, nie przyszedłem tego do końca, bo to przyspiesza co jakiś czas i jest trudniejsze. I w zasadzie te dwie opcje nas interesują najbardziej. Jeśli klikniemy opcję pierwszą, to mamy wybór, czy chcemy grać sami, czy z drugą osobą. Tak, gra wspiera nie multiplayer, ale local play do dwóch osób. I wtedy możemy grać z użyciem i kombinacją dwóch kontrolerów, jednej klawiatury albo kontrolera i klawiatury, o ile dobrze pamiętam. Wtedy po prostu gra nam dzieli różne ruchy na dwie osoby i każdy musi powtórzyć z sekwencji kilka rzeczy, a druga osoba na przykład dokończyć sekwencję i tak dalej, i tak dalej. Niestety nie mam wam jak tego pokazać, więc będę grał w pojedynkę. Na kolejnym ekranie po ciśnięciu klawisza A na padzie, tudzież chyba Enter na klawiaturze, nie gram na klawiaturze, przyciski chyba można sobie sprawdzić w pliku INI, o ile dobrze pamiętam, ale używa się tylko w sumie 6 przycisków, dwóch strzałek i dwóch przycisków dodatkowych. Gdybyście z tym mieli problemy albo nie mogli znaleźć klawiszologii, postaram się pomóc w komentarzach na pewno. Na kolejnym ekranie, który nam wyskakuje po ciśnięciu A, mamy wybór planszy. Gra jest podzielona na tak zwane stage. Jeśli nie mamy odblokowanej żadnej, ja nie mam, więc lewo, prawo wydaje taki dźwięk, jak próbuję się poruszać, bo tutaj jeszcze nie ma nic odblokowanego, mamy tylko pierwszą planszę. O ile dobrze pamiętam, jeśli skończymy grać na danej planszy i wrócimy do gry sobie później, to automatycznie na tym ekraniku lądujemy na ostatniej planszy, którą akurat mamy odblokowaną. Czyli możemy po prostu wciskać A do oporu. I ja tak też zrobię, wciskam A i przywita nas powitalny filmik. Generalnie gra, jak słyszycie, muzycznie stoi na naprawdę wysokim poziomie. To były lata 90, a oni no, zrobili niesamowitą grę, więc pofankujemy sobie troszkę. Jeszcze tylko kilka słów na zakończenie, bo już nie ma co dłużej przeciągać. Coś a propos fabuły. Gra oczywiście, jak sama nazwa sugeruje, dzieje się w kosmosie, a my jako reporterka z takiej kosmicznej telewizji, powiedzmy, Channel 5, z tego kanału jesteśmy reporterką, która, no cóż, zajmuje się kosmicznymi rzeczami. I walczy z kosmicznymi rzeczami. Tak. Walczymy, tak. Będziemy walczyć, tutaj nawet są walki z bossami. Wszystko do rytmu, cóż, ciekawych utworów łączących bardzo różne elementy, ale będzie funkująco. I groove, dobry groove to jest jednak to. Mam nadzieję, że się wam spodoba i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić razem ze mną, a potem sami dacie tej grze szansę. Jedziemy.

Atak! Kosmitów bodajże. A, to roboty. Są roboty.

0: Not fair.
1: I'm late.
2: No i to jest wstęp.
3: Roger.
4: Here we go, Ulala.
3: Okay.
4: All right, kids, here we go.
2: Dobra, dzieciaki, lecimy. Tak było w grze.

Wszystko tutaj jest. No, a stacja została zaatakowana i tym, my się musimy tym zająć. Jak usłyszycie, to wszystko dzieje się do rytmu. Przyściutko. Tutaj w ogóle wszyscy tańczą, jeśli chodzi o grafikę. Kopiuj bez pomyłek. Kopiuj moje ruchy. Przegrasz, jeśli nie będziesz mieć serduszek, czyli takie... I teraz powtarzam ruchy. Oczywiście strzałka w górę. Tutaj jest, to mówi sama za siebie.

Tutaj był podpowiedź, ale tylko graficzna. Teraz jest shoot, czyli klawisz A. Teraz trzeba przytrzymać. Oczywiście dostajemy oceny.

Tak, tutaj ratujemy ludzi. Super Successful Rescue, czyli najwyższy status dostałem. Jest jeszcze Successful Rescue, nie jest bez tego super, albo w ogóle można to, że tak powiem, popsuć. Bądź gotowa. Dobra, Roger.

mostly, bo mostly w większości popełniłem jeden błąd, no niestety tylko jeden. Ach, do trudno. Później jest trudniej i później gra jest dla nas bardziej surowa i naprawdę trzeba się mieć na baczności. First our name, Kid Town! We are known as the Rhythm

O, i tu mamy już super. To są takie sekcje po prostu, które musimy zaliczać. I tutaj jest w ogóle to, że jak ratujemy ludzi, to oni za nami podążają, więc robi się za nami większy i większy tłumek tańczących ludzi. O, roboty się zbliżają.

To są naprawdę świetne rozwiązania.

0: The party's just
1: Impreza dopiero się zaczęła.
2: That's all for today, folks.
1: To wszystko na dzisiaj. Spokojnie. Ja jeszcze się z wami nie żegnam. Końcówka pierwszej planszy, którą właśnie zaliczyliśmy. To jest właśnie Space Channel. Przepiękna gra z niesamowitą muzyką. Klasyk, który jest przenoszony i portowany na różne konsole. Robię ten podcast też dlatego, że w zasadzie niedługo całkiem, to znaczy jeszcze dokładnie nie wiadomo kiedy, ale chyba w następnym roku, ukazuje się... Space Channel VR, ojej, u mnie coś za oknem tutaj, trawa czy inne rzeczy. No dobra, już się ich pozbyłem, to znaczy mamy ciszę.

0: Your precious space president, Peace, has been captured by us, the Rhythm Rogues.
1: No, ładnie, porwali prezydenta. No, to się dzieje. W następnym roku ukazuje się Space Channel VR na PlayStation 4, czyli jakaś kolejna część właśnie tejże gry z użyciem Virtual Reality, czyli wirtualnej rzeczywistości. Nie wiem, jak to będzie i czy to będzie dobre, ale może będę mógł jakoś kiedyś sprawdzić.
2: Primary schoolers just ahead. You've got to save them. Ride the conveyor.

0: No mostly, no właśnie, przez ten błąd jeden co wcześniej. Jest dobrze.
1: Space teachers are being forced to dance dead ahead.

0: wiesz, ulala.
1: Och, ta ulala. No, successful rescue. Nie super, ale... Ale przynajmniej widzicie te różnice, co się dzieje, jak też popełniamy błędy. I oczywiście, jak za dużo tych błędów popełnimy, to nagle jest odcięcie sygnału.

No i wygraliśmy pojedynek. Możemy kontynuować. Tak nas napadła w środku.

Zmona mówi dziwnie. To right jej brzmi trochę jak left. Czasami się na to łapie. Znaczy jest różnica, ale trzeba się wsłuchać. Może wy macie inne odczucie, ale...

liberal waltz.

0: swamp time.
1: Oh, so sweet.
0: Ready for a waltz?
1: What fine dancing!
2: Jest, zaliczyło. No i uratowaliśmy prezydenta.

0: That wraps up my report. This has been Ooh La La reporting from Space Park.
1: Space Channel 5!
0: No!
2: Good job, well done.
3: I to jest Space Channel 5. Jeszcze z jedną planszę wam pokażę i myślę, że to wystarczy na samą demonstrację. Ale tak to wygląda i moim zdaniem świetna gra. Kapitalnie zrobiona i takich gier powinno być więcej. Co stare, to dobre. Przynajmniej tak jest często i muzyka, i gry. Mam nadzieję, że więcej takich rzeczy będzie.
4: I'll exchange the president and the hostages for 6.6 trillion space dollars. Meet me at point double X.
3: I no mówię, to pod względem muzycznym jest kapitalne. Voice acting jest też świetny. Angielskiego nie trzeba jakoś tak bardzo znać.
0: Bonjour, everybody. The perpetrators have made a demand for ransom. We're headed to the handout point.
5: The scoop is mine!

Na bębnach gram strzałkami. I szut. Czyli strzałka w lewo i szut.

Troszkę to będę chyba zmienili. W jakiejś wersji były troszkę inaczej brzmiące chyba. Chyba na PlayStation 2, 3, na Dreamcastie, już nie pamiętam. Look out.

0: What?
1: Hello, listen. This is Michael. Listen, we've got a state of emergency here. Space Channel 5 is being attacked by robots. I can't believe it. Everybody back to the head of the office immediately. Immediately.
0: What's that?
2: Damn, so the ransom scoop was a trap? Back to the station, everyone.
0: Roger.
2: Good job, well done.
3: O, i to jest koniec. To jeszcze wam pokażę jednego stage'a chyba, a propos niespodzianki, bo to jest chyba w kolejnym. Gra nie jest aż tak długa, ale w grze, a propos ciekawostek, chciał wziąć udział Michael Jackson. I wziął udział. Space Michael to jest właśnie Michael Jackson, który chciał zagrać w Space Channel 5, w sensie zagrać w Space Channel 5, w sensie w samej grze. I no, jak to widać, no, udało mu się to. I to bardzo dobrze, fajny, miły dodatek, całkiem fajne nawiązanie do dobrej muzyki, do klasyków.
4: I need this space transmitter to complete my grand plan. Soon enough, none of you will have a thing to worry about.

lala, no way.

You're a lot tougher than I thought, but

ale depresja. No nie dziwię się.

0: line. There's an emergency, and I need your help. Please respond.
1: I przeszliśmy. Kolejny stage i na tym zakończymy. Okej, myślę, że tutaj można spokojnie zakończyć. Pokazałem to, co chciałem pokazać. I to jest Space Channel 5. Świetnie zrobiona gra z niesamowitym soundtrackiem. Muzyka, jak sami słyszycie, jest genialna. Szkoda, że takich gier się dzisiaj nie robi, jak mówiłem. A smaczek w postaci Michaela Jacksona to całkiem miła rzecz. Gra, jak mówiłem, jest na większości platform, na PC-ty, bo pewnie większość z Was używa jednak komputerów niż konsol. Możecie grę dostać za niecałe 3 dyszki. To nie jest dużo, a można mieć trochę fanu i sobie pograć. O ile mi się przypomina, na klawiaturze można chyba grać przy użyciu strzałek albo WSAD, bo są... Jest klawiatura ustawiona na dwóch graczy, więc jeden ma strzałki, drugi ma chyba WSAD. I na pewno coś jest, te wszystkie shoot i hej są na przecinku i na kropce chyba, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, ale wiem, że klawisze na pewno można zmodyfikować, chyba można nawet robić w konfigu, w sensie w pliku ini. No chyba, że znajdziecie te klawisze. Ja chyba kiedyś znalazłem przypadkowo, skałem po prostu na klawiaturze. Generalnie no, gram na padzie, jak większość gier, jeśli gra obsługuje pada, to wiecie bardzo dobrze, że zawsze wybiorę pada i będę go tak pokazywał, bo po prostu gra się dużo wygodniej i dużo lepiej. I cóż, myślę, że to tyle. Sega zrobiła kapitalną robotę, jeśli chodzi o tą grę. Życzę Wam i sobie, żeby więcej takich produkcji było i żebym mógł więcej pokazywać dobrych produkcji, bo niestety nie wszystko, co pokazuję, jest takie dobre. Ale pokazuję tylko po to, żeby pokazać Wam, jak coś można popsuć. I dlaczego tak się dzieje i dlaczego, że tak powiem, takie, a nie inne popełniają błędy deweloperzy i jak można temu zaradzić. Dlatego też trzeba pokazywać te gorsze rzeczy, żeby się czegoś uczyć i otwierać na te lepsze. A tych lepszych jest coraz więcej ostatnio, więc mam nadzieję, że nie będzie brakowało Wam dobrych produkcji. Mam nadzieję, że w tym roku, w roku 2019, jeszcze czymś będziemy zaskoczeni, czymś miłym, czymś niesamowitym, o czym jeśli tylko będę wiedział, to na pewno pojawi się to również tutaj na Tyflo Podcaście i w formie materiału podcastu / recenzji. To na pewno. Możecie być pewni. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie komentarze. Jeśli nie, również zostawcie komentarze. Będzie mi miło przeczytać, nawet jak się nie podobało. A tymczasem życzę miłego grania i mam nadzieję, że cóż, będzie kosmicznie i funkowo. Także to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do następnego. Hej!
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycji Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia, czyli radia, które działa przy pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net. Coraz więcej audycji w Tyflo Podcaście, a co za tym idzie, coraz więcej audycji w Tyflo Radiu, bo to właśnie w Tyflo Radiu większość obecnie audycji publikowanych później w Tyflo Podcaście ma swoją premierę. Tak też będzie i z dzisiejszą audycją emitowaną na żywo 16 września 2013 roku w poniedziałek po godzinie 19. W zdrowym ciele zdrowy duch, jak to mawiają. Kiedyś jeszcze była taka piosenka, że w zdrowym ciele zdrowe ciele. Ale generalnie wszystko sprowadza się do tego, żeby to zdrowie było, to warto zażywać trochę sportu. I dziś właśnie o sporcie będzie, że warto go uprawiać i także niewidomi mogą uprawiać sport. Sport również różny. Dziś skupimy się, i tu uwaga, na piłce nożnej, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale jeżeli nie wiedzą, to się właśnie dowiedzą, chociażby z dzisiejszej audycji, że piłka nożna, troszeczkę przystosowana oczywiście, ale jednak nożna, to jest sport, który mogą z powodzeniem uprawiać niewidomi czy słabowidzący. Właśnie o piłce nożnej dla niewidomych, czyli o tak zwanym blind footballu, mówić będę z moimi dzisiejszymi gośćmi, których jest całkiem sporo i to są nowe twarze u nas na antenie, więc będę czytał z przysłowiowej kartki, zapowiadając dzisiejszych gości. Witam bardzo serdecznie Lubomira Praska, czyli trenera piłki nożnej dla niewidomych. Witam serdecznie.
4: Dobry.
3: Mamy także połączonych w tym momencie zawodników. Jest z nami Przemysław Kowalewski, Łukasz Byczkowski, Patryk Dudek, czyli bramkarz, i Damian Zachorski. Witam was również na antenie Tyfloradia. Halo, czy się słyszymy?
4: Tak,
3: słyszymy się.
4: Jesteśmy wszyscy.
3: Jesteśmy. To tu się widzę, zawodnicy trochę tremują chyba przed występem publicznym. Na boisku jest dużo lepiej. Tak też właśnie mi się wydaje. Nie wiem dlaczego, ale niektórzy właśnie tak mają, że kiedy przychodzi co do czego, co do występu przy radiowym mikrofonie, no to okazuje się, że niestety trema zżera. Ale będzie dobrze, z piłką sobie radzicie, to i z audycją radiową poradzicie sobie również. Na dobry początek, rozpoczynając w ogóle temat piłki nożnej dla niewidomych, czyli blind footballu, nie mógłbym zapytać o genezę tej dyscypliny sportu. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, to od razu powiem o naszych łączach kontaktowych, bo można do nas dzwonić, można pytać. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. To numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Do waszej dyspozycji jest także nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Tyle formalności, teraz przejdźmy już do tematu. Jak to właściwie z tą piłką nożną dla niewidomych było? Od kiedy się to zaczęło? Podejrzewam, że zaczęło się najpierw na świecie, a później do nas przyszło, prawda?
4: No, u nas istnieje piłka od 3 lat. Znaczy, takie mamy wieści, że przed nami nikt tego nie robił w Polsce, a jeżeli robił, to na bardzo małą skalę. I nawet w szkołach, w ośrodkach dla dzieci niewidomych wręcz piłka nożna kiedyś była grą zakazaną, bo bardzo niebezpieczną. Ale tak naprawdę źródła mówią, że w 1986 po raz pierwszy oficjalny duży turniej został rozegrany w Hiszpanii. Wzięło w nim udział bardzo niewiele jeszcze państw. Były to pierwsze mistrzostwa świata. No i potem ruszyło to lawinowo i teraz mamy i Mistrzostwa Świata, i Europy, i Paralimpiadę.
3: Czyli piłka nożna dla niewidomych to jest już także dyscyplina paraolimpijska, tak?
4: Dokładnie od Pekinu, czyli od 2008 roku gości wśród dyscyplin paraolimpijskich i już drugi rok z rząd, dwa razy na Paralimpiadzie rozgrywane były zawody.
3: A u nas jak sytuacja wygląda? Od kiedy i kto zaczął?
4: No, we Wrocławiu można by powiedzieć, że jest kolebka tej piłki nożnej niewidomych. Zaczęliśmy w 2010 roku. Właściwie to nie wiem, skąd przyszedł pomysł, bo wiedzieliśmy, że coś takiego jest na świecie. Nigdy nie widzieliśmy tego. Ciężko było znaleźć nawet na YouTubie nam materiały, żeby mieć w ogóle jakieś pojęcie na temat tej dyscypliny. Ale prezes stowarzyszenia Cross powiedział: słuchajcie, ta piłka nożna niewidomych to jest dobry pomysł, weźcie, zacznijcie to robić, bo może coś fajnego będzie. Tym bardziej, że już wiedzieliśmy, że Polska będzie organizatorem Mistrzostw Europy w 2012 dla normalnych piłkarzy, że tak powiem. No i przy tej Euromanii również my zaczęliśmy grać i to w bardzo taki śmieszny sposób, bo nasze początki to były treningi na hali, gdzie piłki owiązywaliśmy workami foliowymi, żeby one szeleściły, bo nie mieliśmy w ogóle sprzętu, żadnych piłek dźwiękowych, żeby móc, no a piłką do golbala to ciężko się trenuje piłkę nożną, bo ciężar i jej twardość jest zdecydowanie różna od piłki nożnej.
3: A początki jak one wyglądały? Gra, było ile osób na dobry początek zainteresowanych w ogóle dyscypliną jako taką?
4: Na hali było dość dużo osób, szczególnie uczniów ośrodka we Wrocławiu dla niewidomych. To była baza i tutaj stąd się wywodzi 90% zawodników z kadry Polski i drużyny wrocławskiej. Dwa roczniki już ukończyły szkołę i są to absolwenci. Wciągnęliśmy też starszych, ale 20 osób, 15 osób, 20 na pewno było na pierwszych treningach, ponieważ to nie jest łatwe, nawet dla osoby słabowidzącej, która zasłoni oczy, poruszanie się po ciemku. Nie każdy chce zasłonić oczy, bo głowa boli, albo czuje tak duży dyskomfort, że jednak nie jest w stanie kontynuować tej gry. Parę osób całkiem fajnych ruchowo zrezygnowało z tych właśnie powodów.
3: Czyli 20 osób na dobry początek i to tylko we Wrocławiu, tak? Nie było tak. Najpierw jakichś rozgrywek, nie nawiązaliście tak od razu współpracy z żadnym innym miastem, żeby, sobie przeprowadzić jakieś mecze wyjazdowe albo coś tego typu?
4: O meczach to w ogóle nie marzyliśmy. Chcieliśmy po prostu troszkę zacząć tą piłkę robić i dobre pół roku całą zimę spędziliśmy i wczesną wiosnę właśnie na hali, bawiąc się tą piłką, robiąc treningi. Mieliśmy porozstawianych więcej wolontariuszy wokół całej sali, żeby oni nie wpadali, ci zawodnicy, którzy grali i trenowali, na ściany, na drabinki, na różne rzeczy, żeby to było bezpieczne. Bo nie mieliśmy ani band do tego przystosowanych, które są niezbędne do prowadzenia meczu, już nie mówię, ale właśnie do trenowania, żeby to odbywało się w warunkach bezpiecznych. Także pół roku sami, a potem zadzwoniło do nas UEFA.
3: Ciekawy telefon.
4: No właśnie. Przez olimpiady specjalne na początku 2011 zapytano się Polski, czy są w stanie przeprowadzić mecz pokazowy osób właśnie piłkarzy niewidomych. No i padło do nas pytanie, do Krosu, prezes zadzwonił do nas, a mówił: oczywiście, jesteśmy w stanie, tylko musimy jeszcze znaleźć drugie miasto, drugą drużynę zbudować. No i tak zaprosiliśmy do naszej zabawy na początku Chorzów. I Chorzów jest tym drugim takim silnym ośrodkiem w Polsce, który uprawia tą dyscyplinę sportu.
3: Czyli można powiedzieć, że w Polsce na chwilę obecną są dwie drużyny, które
4: Już jest więcej, tak? Już jest więcej, bo to było w 2011-12 i do tego euro naszego bardzo mocno się przygotowywaliśmy. Jednym planem spotykaliśmy się bardzo często, graliśmy sparingi bardzo często i faktycznie te dwie drużyny są takie wybijające się i naprawdę dobre, ale teraz już mamy w naszej rodzinie Kraków, Laski spod Warszawy, być może Bydgoszcz dołączy w tym sezonie, już tak od roku próbują, ale oni tam mają bardzo kiepskie warunki sportowe i nie mają gdzie trenować tej piłki, więc na razie Bydgoszcz jest w powijakach, ale cztery miasta, już można powiedzieć cztery ośrodki, bardzo prężnie działają.
3: To wróćmy może do tych początków. Trenowaliście przez pół roku, bawiąc się piłką, eksperymentując. Zawodnicy musieli, podejrzewam, wyczuć w ogóle tę piłkę, bo to było dla nich zupełne nowum. A co później? Jakie były kolejne kroki, żeby z tych zawodników jednak coś wykrzesać i żeby stworzyć konkretną, dobrą drużynę?
4: No właśnie, uczyli się zawodnicy, ale tak naprawdę my, cała kadra trenerska, również się uczyliśmy tego. Kosztem tej nauki było parę tam siniaków, złamany nos i jeszcze parę piszczeli, które trzeszczały na treningach, ponieważ chyba za szybko, tak teraz analizując, wydaje nam się, że za szybko chcieliśmy, żeby oni zaczęli grać między sobą, a nie byli do tego absolutnie przygotowani. Chociaż już minęło 3 czy ileś tam miesięcy. Dużo treningów spędzili technicznych z piłką, wszystko wydawało się pięknie, ale jak przyszło do rywalizacji, to emocje wzięły górą i niestety ktoś nie zauważył, a mając maskę nie widać, i nagle się obrócił, a tutaj głowa kolegi, czy tam bark to chyba nawet był, No i nos został złamany. I dopiero po półtorej roku właśnie Damian wrócił do nas na treningi, bo miał duży problem, chyba raczej psychiczny niż fizyczny, bo nos się dość szybko zagoił, ale ten ból i to wszystko, co się tam działo, potem to go lekko był wycofany. Dlatego ta gra jest bardzo dla odważnych i twardych ludzi.
3: Czyli wniosek z tego taki, że no, sport ok, ale nie każdy do tej gry się nadaje. Szczególnie jeżeli no, mamy tu do czynienia z tym, że trzeba odizolować się kompletnie od bodźców zewnętrznych, jeżeli chodzi o wzrok. Wiadomo, całkiem niewidomych to chyba nie ma aż tylu, żeby stworzyć w jednym mieście jakąś taką drużynę. Także sięga się po osoby słabowidzące. Tak?
4: No właśnie, my trochę działamy na wzór Niemców. A dlaczego? Dlatego, że żeby zrobić nawet trening taki, jak powinno się robić, to jeździliśmy do Berlina, bo to jest najbliższe nam miasto, które nam zaoferowało pomoc i tam jeździliśmy grać z nimi sparingi, a tak naprawdę trenować w tych warunkach bezpiecznych, gdzie były bandy, gdzie oni nam pokazali, jak steruje trener zawodnikami, jak przewodnik, który stoi za bramką. Tam się uczyliśmy i oczywiście przez cały 2011 rok braliśmy lanie, bo na tym polega nauka. Oni mieli już ligę 10-drużynową i tam grały zarówno dziewczyny, jak i osoby słabowidzące i niewidome, wszyscy razem, bo faktem, no żadne chyba miasto, no w tej chwili Stuttgart w Niemczech, gdzie jest drużyna narodowa niemiecka i oni mają tam jakiś projekt taki, że ściągają tych wszystkich niewidomych, zapewniają im pracę i mają stypendia i oni właśnie to jest takie półzawodostwo moim zdaniem, można już tutaj nazwać, że pracują i trenują w drużynie w ten sposób razem zawsze na treningu. U nas i w wielu innych państwach tych najlepszych się zbiera od czasu do czasu na zgrupowania i tam się z nimi próbuje coś robić, czy z taktyki, czy nowe techniczne zagranie.
3: Jak to było z tym Euro? Kiedy dostaliście ten ważny telefon, czy dacie radę stworzyć taką drużynę? Oczywiście powiedzieliście, że tak. No i co było dalej? Jak wyglądały w ogóle te przygotowania przed tym, no, myślę, ważnym meczem, prawda? Który oglądało jednak całkiem sporo osób.
4: Tak. Wydawało nam, znaczy teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że energia u nas była niemalże taka jak w drużynie narodowej polskiej seniorów. Mobilizacja na 200%, treningi dwa razy w tygodniu, co miesiąc grupowania i sparingi z Chorzowem. Naprawdę poszliśmy bardzo, bardzo do przodu i taktycznie, i technicznie. Pojechaliśmy na sparing, zaprosił nas Berlin na swoje stulecie chyba, czy 120-lecie i no niestety wygraliśmy z nimi. Przykro nam było, bo zaprosili nas na swoje święto, a myśmy ich tam, że tak powiem, rozwalili. I to była oznaka, że te przygotowania to zrobiły ogromny postęp u nas w Polsce i wśród naszych piłkarzy.
3: A co po Euro? Czy w ogóle przy okazji tego wydarzenia, kiedy również mieliście okazję zagrać na takim profesjonalnym stadionie, czy w ogóle jakoś ta kwestia związana z piłką niewidomych była gdzieś nagłośniona w mediach? Bo ja szczerze mówiąc, że to kibicem jakimś specjalnym nie jestem i nawet muszę przyznać, że jakoś niespecjalnie mocno śledziłem to, co się dzieje, jeżeli chodzi o Euro, no ale o meczach można było usłyszeć naprawdę dużo, kto z kim przegrał, kto z kim wygrał, ale mówiąc szczerze, o piłce niewidomych, o piłce nożnej niewidomych nigdzie nie usłyszałem ani słowa.
4: Powiem panu tak, no chyba mamy za małe jeszcze lobby w porównaniu do olimpiad specjalnych, które grały w Warszawie na Narodowym przed meczem polskiej drużyny. Tam było nawet w jedynce przy wiadomościach podana informacja. Natomiast my graliśmy w Gdańsku, ćwierćfinał między Niemcami a Grecją się odbywał zaraz po naszym meczu. No i niestety, owszem, byliśmy w strefie kibica w Gdańsku, byliśmy na telebimach, był program zrobiony i radio było, i telewizja, i te urywki tam na lokalnej telewizji widzieliśmy, mamy te materiały. Natomiast do szerszej publiczności, no właśnie typu wzmianka w wiadomościach głównych, to jednak chyba jeszcze nie ten czas.
3: A mieliście okazję na przykład spotkać się z naszą narodową reprezentacją, powymieniać jakieś uwagi, w ogóle jakoś chociażby na taki kontakt gdzieś tam przed meczem była szansa, czy oni sobie, a wy sobie, nie było takiego zainteresowania?
4: Nie, ponieważ wygraliśmy w Gdańsku przed Grekami i Niemcami, no to nie, w ogóle nie mieliśmy możliwości z naszymi zawodnikami porozmawiać. Obie drużyny oglądały nas, bo mieli zaraz po nas rozgrzewkę, więc zawodnicy byli i dostaliśmy dużo braw. Tam niektórzy gratulowali, podchodzili, także było bardzo przyjemnie i przyjaźnie. Ale niestety z naszą polską reprezentacją nie mieliśmy kontaktu. Nawet chcieliśmy naszego bramkarza Jerzego Dudka poprosić o to, aby był naszym ambasadorem tej piłki nożnej w Polsce. No nie udało mi się dobić do niego ani przez blog, ani przez pisząc tam do menadżera. No ten kontakt był utrudniony. Ale naszym ambasadorem jest Jose Torres, znany muzyk kubański, perkusista i bardzo nam tutaj też pomaga z tej strony.
3: A w jaki sposób pomaga? Na czym polega ta pomoc, to wsparcie? Na przykład, nie wiem, pojawia się gdzieś tam na meczach? Może jakąś piosenkę o was też nagrał?
4: No piosenkę, ale to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Przekażę Jose, aby pomyślał o tym. Jest, kiedy tylko może, a oczywiście też ma wiele swoich obowiązków, jest z nami, był z nami na Euro, udzielał wywiadów, wspiera nas. Ma kontakt na Facebooku z piłkarzami, wie na bieżąco, co się dzieje. Często komentuje też ich prywatne sprawy i się w to bardzo włączył. Także tutaj Jose jest duszą tej drużyny i naprawdę można powiedzieć, że świetnie się wywiązuje z roli ambasadora.
3: No to bardzo dobrze, oby takich ambasadorów było więcej i oby ten sport również zyskał szersze uznanie, bo myślę, że warto, aby tak się stało. A teraz powiedzmy może co nieco na temat zasad samej piłki nożnej dla niewidomych, samego blind footballu. Wiadomo, piłka jedna, bramki dwie, ale co więcej, na czym cała ta gra polega?
4: W skrócie. Boisko jest jak do piłki ręcznej, 20 na 40 około metrów, to jest takie oficjalne. Boisko, bramki 2 na 3, więc takie naprawdę typowo do piłki ręcznej. Po bokach, wzdłuż linii bocznych boiska są rozstawione bandy na wysokości, sięgają do wysokości.
3: To może powiedzmy, ja proponuję, żeby powiedzieć teraz, bo ja szczerze mówiąc nie wiem i nie wiem, czy nasi wszyscy słuchacze wiedzą, jak te wymiary podane przed momentem mają się do piłki nożnej, bo teraz mówimy o piłce ręcznej, a na przykład jak wygląda boisko do piłki nożnej, jakie ma wymiary, a jakie wymiary mają bramki, żeby może nasi słuchacze mogli sobie to jakoś wyobrazić, jakie są proporcje.
4: Do piłki nożnej trawiastej, zwykłej, to jest duża dysproporcja, bo tam jest 100 metrów na 50, tak około. Oczywiście te boiska są różne, ale to jest typowe do piłki halowej. Dokładnie boisko jak w piłce halowej. My to nazywamy ręczną, bo więcej jest jednak boisk do piłki ręcznej niż do piłki nożnej halowej, ale to są te same wymiary.
3: Rozumiem.
4: I gramy właśnie na różnych nawierzchniach, często tartanie, jakichś wykładzinach. My akurat u siebie we Wrocławiu mamy trawę sztuczną na tartanie, więc mamy idealne warunki do tego, aby ta dyscyplina się tutaj rozwijała. No takie wyróżniające u nas są te bandy, które po pierwsze nie pozwalają zawodnikowi i piłce opuścić boiska i to jest taki drogowskaz dla nich, gdzie się znajdują, czy na lewej, czy na prawej stronie boiska. Gra się toczy płynniej, więcej jest akcji. Wykorzystują też bandę jako tego piątego zawodnika, bo czterech zawodników gra w polu z zasłoniętymi, zaklejonymi oczami, a bramkarz jest widzący. Może być w ogóle osobą widzącą, a może być niedowidzącą.
3: Rozumiem. I teraz okej, mamy już drużyny. Drużyny po ile osób?
4: Po czterech zawodników plus bramkarz.
3: o 4 zawodników plus bramkarz, czyli także mniej niż w przypadku piłki nożnej, a to wszystko...
4: To jest falowa piłka, to wszystko na razie jest piłka falowa.
3: Aha, okej. I teraz tak, jeszcze może a propos tych band, to są takie jakieś barierki, jakiej to jest na przykład mniej więcej wysokości? Tak informacyjnie.
4: Te bandy są między 1 m a 1,10 m wysokości. Z różnych materiałów widziałem na filmach już teraz i Anglicy, i Rosjanie mają różne. Mogą być odchylone lekko od pionu. My mamy niemieckie bandy zrobione z bardzo lekkiego, jakiegoś chyba styroduru obitego blachą aluminiową. Są lekkie, ale bardzo wytrzymałe. I zawodnik, który pędzi czasami z wielkim i prędkością, i impetem, wpada na tą bandę, nie dzieje mu się nic złego. Co prawda mają ochraniacze na kolana, aby unikać wielkich tam zderzeń, ale tam ta walka przy bandach czasami bywa naprawdę taka dynamiczna i nic się nie dzieje. Także to jest bardzo, bardzo bezpieczne.
3: Rozumiem. A teraz może co nieco o samych zasadach gry. Jak to wszystko wygląda?
4: Piłka jest to rozmiar 4, czyli typowo halowy, ale jest przystosowana do gry dla niewidomych i ma dzwoneczki lub systemy, które szumią, bo w zależności od producenta. Co jest ważne i wyróżniające? Do gry jest potrzebnych, oprócz bramkarza, który widzi, jeszcze dwie osoby. Trener, który stoi z boku, mniej więcej na środku boiska za bandą, i przewodnik, który stoi za bramką przeciwnika, i on naprowadza tak naprawdę potem swoim głosem zawodnika do strzału. Mówi mu, gdzie jest bramka. Boisko jest podzielone na 3 strefy, 3 równe strefy. Najbliżej bramkarza, naszego, tak? O naszej drużynie mówimy. Mówi bramkarz i może mówić tylko wtedy, kiedy piłka jest w tej strefie. Może mówić, podejdź ty, kto ma piłkę, może udzielać wskazówek i informacji. Kiedy piłka przychodzi do strefy środkowej, rolę przejmuje trener tego przewodnika, nawigatora. Jeżeli piłka wchodzi do strefy ataku, to tylko może się odzywać przewodnik, który stoi za bramką.
3: Ale zaraz, to mnie zaintrygowało a propos bramkarza, czyli bramkarz drużyny przeciwnej mówi nam, jak mamy podejść, żeby strzelić gola, a nasz bramkarz, okej.
4: Okay. Nasz bramkarz mówi obrońcom, jak mają się ustawić, albo gdzie mają wyprowadzić piłkę.
3: Aha, na tej zasadzie.
4: Nasz bramkarz naszym zawodnikom, jeżeli piłka jest w naszej strefie obronnej, czyli blisko naszej bramki.
3: Rozumiem.
4: Nasz zawodnik prowadzi dalej piłkę w kierunku przeciwnej bramki, wchodzi w tak zwaną strefę środkową, to tam trener zaczyna mówić, idź w lewo, idź w prawo, podaj po bandzie, na drugą stronę, różne tam są komendy. Ale jak wchodzi już blisko tamtej bramki, w strefę ataku, to tylko i wyłącznie może się odzywać przewodnik, który jest za bramką. Dlaczego? Dlatego, że jakby każdy chciał krzyczeć, a ja sam przechodziłem to, że stając kiedyś za bramką, przeciwnika, będąc przewodnikiem właśnie, krzyczałem do obrońców naszych obrońców, czyli przez całe boisko. Jest wtedy taki harmider, że nikt nikogo nie słyszy, nikt nie wie, a piłkę trzeba jednak usłyszeć, tak? Gdzie ona się znajduje. Więc tego się też uczyliśmy, i trzeba mieć nerwy takie na postronku. Czasami dostaję żółtą kartkę na turniejach. Czerwone jeszcze mi się nie udało dostać, ale jestem chyba, tak, niedaleko, bliski tego.
3: Tu już słyszę, że nasi pozostali goście, czyli zawodnicy, się troszeczkę rozkręcają. To może teraz jeszcze któryś z was dopowie co nieco na temat tego, bo ja przeglądając w internecie jakieś informacje na temat piłki nożnej dla niewidomych, znalazłem taką informację, że należy w pewnym momencie podać jakieś słowo klucz. Takie. Teraz tego nawet słowa nie pamiętam, tak?
4: To może ja jeszcze powiem, dobrze, że mega ważną rzeczą jest, aby zawodnicy wiedzieli o swoim położeniu. Bo w przeciwnym razie, biegnąc, nadzieją się na kogoś, kto będzie przed nimi stał jak ściana i po prostu spłyną po nim. Dlatego obowiązkiem każdego zawodnika, który słyszy, że w jego, mówi się o 3 metrach odległości piłki od zawodnika, który nie ma piłki, musi powiedzieć słowo voy. Jest to hiszpańskie słowo, które mówię idę, po angielsku go. Ponieważ to Hiszpanie wymyślili i przyjęło się, że na całym świecie każdy zawodnik musi mówić słowo voy. Zanim otrzyma piłkę, albo jeżeli podąża za zawodnikiem, który ma piłkę. Natomiast ten, który ma piłkę, nie musi mówić, ponieważ jego położenie zdradza dźwięk piłki.
3: Jak rozumiem, piłka również nie może zostać chwycona w ręce, tak samo jak w przypadku piłki nożnej, cały czas musi być kopana. Co najwyżej bramkarz może łapać w ręce, tak?
4: Tylko bramkarz może łapać w ręce w polu bramkarskim, które jest bardzo niewielkie, bo to jest metr po bokach od słupków i metr, 2 metry do przodu, więc praktycznie stoi na linii bramkowej. Nie może wyjść przed nią, bo jeżeli by przed tym polem bramkowym złapał, to byłby normalnie rzut karny, to jest ręka w polu karnym i wtedy drużyna może stracić bramkę. Piłka dźwięczy, zasady gry w piłkę nożną są obowiązujące, tylko trzeba mówić słowo voy.
3: Dla orientacji zawodników, żeby było wiadomo, kto w jakim miejscu się znajduje. No dobrze, to teraz może właśnie przejdźmy do zawodników. Proponuję i bardzo chciałbym od kogoś z was usłyszeć, jak bardzo w ogóle wyczerpująca jest taka gra, bo jak dobrze pamiętam, to jest ona krótsza. Tam są 2 połowy po 25 minut, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Czy coś źle mówię?
5: No tak, 2 razy 25 minut, 5 minut przerwy i druga połowa jest naprawdę bardzo wyczerpująca, dlatego że staramy się być wszędzie i złapać wszystkie piłki i najwięcej bramy strzelić.
3: Dobrze, to jeszcze może proponuję, żebyś się przedstawił, bo jest was tam kilku, to szczerze mówiąc nawet nie bardzo wiadomo, kto w tym momencie do nas mówi, do radiosłuchaczy.
5: Przemysław Kowalewski.
3: Dobrze, Przemku, to pytanie do ciebie jako do zawodnika. Jak to właściwie jest na tym boisku? Powiedziałeś, że to jest wyczerpujące, ale co najbardziej męczy? To, że musisz cały czas być skupiony na tym, co się wokół ciebie dzieje? Czy sam po prostu wysiłek fizyczny gonienia za tą piłką, czy jeszcze coś innego?
5: To, że musi być zawodnik skupiony i po prostu wyłączyć się od to, co się dzieje wokół niego, po prostu skupić się na samej piłce i na przewodnikach. No i sam wysiłek fizyczny jest też bardzo czerpujący.
3: Tu trener wspominał już o tym, że zdarzają się niekiedy kontuzje, szczególnie kiedy zaczynaliście swoją przygodę z piłką nożną niewidomych. A obecnie jak to jest? Już nauczyliście się bardziej siebie omijać, czy jednak dalej to jest jakiś tam problem? Czy często się zdarza, że ktoś

0: i nie wpadam.
1: No to bardzo dobrze, bo myślę, że nie fajnie by było tak cały czas gdzieś tam na siebie wpadać, bo to może być też zresztą mało przyjemne. Przemku, pytanie mam takie. Ty jesteś osobą niewidomą czy słabowidzącą?
0: Słabowidzącą.
1: Słabowidzącą. I jak to było się przestawić, bo jeszcze to jest myślę ważna rzecz, o której tak powiedzieliśmy mimochodem, ale o tym trzeba też powiedzieć. W piłce nożnej niewidomych, czyli w blind football, wszyscy mają równe szanse, a co za tym idzie, wszyscy mają zawiązane oczy. Jak to było się przestawić z widzenia cokolwiek na niewidzenie nic?
0: Ciężko. Ciężko, ale od małego gram w piłkę normalną. I to tak łatwiej mi było, tylko że no tak bardzo dużo treningów musiało, żeby się przełamać, bo to bardzo duży lęk był nad iściem do piłki, czy tam bieganiem już, że z zamkniętymi oczami biegać, no to już ciężko, bo zawsze się czegoś baliśmy, że coś padniemy, a i tak tego nie było, ale po prostu no taki lęk, ale teraz już jest okej.
1: No to bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że to taka wypowiedź rozwieje jakieś obawy naszych słuchaczy, którzy być może już powoli gdzieś tam się zastanawiają nad tym, czy na przykład w swoim mieście nie założyć drużyny jakiejś, chociażby na razie niewielkiej i kiedyś się z wami albo z drużyną z Chorzowa, albo jeszcze z jakąś inną drużyną nie zmierzyć. Ja przypominam, że w dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o piłce nożnej niewidomych, czyli o tak zwanym blind futbolu. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić także do nas na Skype'ie, a nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Czekamy na wasze telefony. Może ktoś miałby jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości. To ja teraz mam pytanie do kolejnego z naszych dzisiejszych gości, do Patryka, czyli do bramkarza. Patryku, bo ty masz jeszcze dodatkowe zadanie, oprócz tego, że musisz bronić tej piłki, to musisz jeszcze oprócz tego mówić i jakby uprzedzać, co się dzieje, tak? Tych, którzy są gdzieś tam w twoim zasięgu, w tej, no, w tej części boiska, w której ty możesz się wypowiadać. To jest bardzo dekoncentrujące?
2: Tak, bo jak piłka no, jest strzelana na przykład z tam 12, 13, 14 metrów, i jeszcze musiałbym sterować obrońcami, to jest bardzo dekonstruujące, bo muszę się skupić na piłce i też na zawodnikach, którzy muszą do tej piłki podbiec i ewentualnie przejąć.
1: A w jaki sposób wygląda to, jak powiedziałeś, sterowanie obrońcami? Jakich wskazówek zazwyczaj udzielasz?
2: No, do piłki na przykład Przemek, w lewo, w prawo, piłka na prawej bandzie, na lewej bandzie, no różne są, naprawdę różne komendy dla zawodników obrony.
1: Rozumiem, ale nie ma jakichś takich konkretnych komend, które się zazwyczaj podaje, tak jak na przykład wspomniane już tu wcześniej przez trenera Woj, nie ma już więcej takich jakichś konkretnych słów. Po prostu musisz precyzyjnie i szybko powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, żeby wszystko się udało.
2: Tak, nie ma tutaj żadnych takich komend używanych przez wszystkich.
1: Rozumiem. Więc teraz może przejdźmy do kolejnego pytania, kolejnego zagadnienia. W piłce takiej tradycyjnej, w piłce nożnej mówi się o tym, że mamy jakieś ligi, jakieś drużyny i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest w przypadku piłki nożnej dla niewidomych? Na razie to chyba co najwyżej liga taka bardzo umowna jedna i kilka drużyn, tak? Jeżeli chodzi o Polskę.
3: No, w Polsce no, raczkujemy. My dopiero tworzymy ten ruch, to nie można mówić o wielkiej lidze, chociaż cztery drużyny już z powodzeniem mogą taką ligę zrobić. Na pewno ten rok zakończymy Pucharem Polski, gdzie wszystkie cztery drużyny wezmą udział. No, nie podejrzewamy, że jeszcze Kraków na tym etapie, na którym są, mocno nas zaskoczy, ale kto wie za rok, dwa, jak to się rozwinie. Bo naprawdę po naszych zawodnikach patrząc, jeżeli ktoś jest systematyczny, to i ten lęk mija, i umiejętności przychodzą, i jak się spotyka z lepszym, to bardzo szybko

0: własne umiejętności wzrastają i tylko dzięki spotkaniom i meczom można się rozwijać. Na samym treningu niestety zawodnik i drużyna nie rozwinie skrzydeł.
1: A jak często gracie mecze? Bo treningi, tak jak było już wspomniane, często bywało tak, że dwa razy w tygodniu. Obecnie dalej utrzymujecie tę częstotliwość, czy
0: póki
1: rzadziej?
0: Jeszcze nam aura pozwala, to mamy dwa razy w tygodniu, ale to dlatego, że teraz mamy, teraz w sobotę u nas we Wrocławiu odbywa się turniej międzynarodowy, gdzie przyjadą zawodnicy z Pragi i z Brukseli. Będzie też drużyna właśnie z Chorzowa i krakowsko-laskowa, że tak powiem, łączona. I będziemy tutaj grali duży turniej na 4 czy 5 drużyn. Będziemy rozgrywali. Niektórzy zobaczą dopiero, jak ta piłka wygląda, bo nigdy nie widzieli wcześniej meczu. Trening treningiem, a mecz to jest całkiem inna sprawa. Nawet nasi zawodnicy, którzy naprawdę dużo treningów mają za sobą i wchodzą pierwszy raz na mecz, to są tak zagubieni, że ja w ogóle, ja już teraz się przyzwyczaiłem, a na początku nie wiedziałem, co oni robią. Oni po prostu stoją i ich wszystko przeraża. Jest taka nerwowa sytuacja, tyle rzeczy wokół niego się dzieje, tego nowego zawodnika, że pierwszy mecz po prostu musi przestać, bo nie jest w stanie, w ogóle nie zna kierunku, gdzie jest jego bramka, gdzie jest przeciwna bramka. Jest tak zestresowany. Dopiero na drugim, trzecim meczu zaczyna się gra i zaczyna się wchodzenie w te role, które powinni spełniać na boisku.
1: Ale to nawet w takiej sytuacji, kiedy gra taki zawodnik u siebie, czy w sytuacji, kiedy gra na zupełnie obcym boisku?
0: Nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia.
0: Czas, mecz, stres. Jeżeli nigdy jeszcze nie grał meczu, to jest po prostu stoi. No, miałem 7 czy 8 zawodników, których wpuszczałem, biorąc ich na mecz pierwszy raz. Każdy z nich miał taki odruch i jest to powtarzalne, czyli tak ma być, następny mecz już jest lepszy, a trzeci, czwarty to po prostu zaczynają grać swoje, to co nauczyli, czego nauczyli się na treningach, grają już w meczu.
1: A jak to jest z podziałem? Bo wspomnieliśmy już o tym, że w drużynie jest 5 osób, tak? Jak dobrze pamiętam.
0: Na boisku jest 5 osób, tak, 4 zawodników.
1: Aha, i bramkarz, tak. Jak to jest? Bo mamy w piłce nożnej takiej standardowej jakieś tam, powiedzmy, napastników, obrońców, skrzydłowych, no tylko, że tam jest 11.
0: No tak.
1: Tu
0: tak.
1: Mamy mniej. To jak wygląda podział?
0: No systemów gry przy 4 zawodnikach są pewnie 3 czy 4. Wszyscy się bronią. No to wszyscy są obrońcami.
1: Aha.
0: Dwóch na dwóch, czyli dwóch w ataku, dwóch w obronie. Może być 3 w obronie albo 3 w ataku, w zależności od tego, na jakiego przeciwnika się gra. Także to nie jest zbyt wiele, ale faktycznie są już specjalizacje i niektórzy zawodnicy. My mamy pozycję 1, 2, 3, 4, u nas się tak mówi. I jedynka jest najbliżej naszego bramkarza, dwójka troszkę dalej, trójka, czwórka są z przodu. Ale trójka czasami wraca do obrony, bo jeżeli jest taka potrzeba, a czasami dwójka z obrony idzie w strefę ataku i nawet może kończyć akcję strzałem, jeżeli ma takie umiejętności i ma taką sytuację i dostaje sygnał od przewodnika czy trenera, idź do strzału, i to on to robi.
1: I w tym momencie po prostu nie ma jakichś konkretnych takich naprawdę bardzo specjalizacji, bo ciężko o to, ale można próbować. Każdy ma przynajmniej dzięki temu możliwość sprawdzenia się w każdej roli. Tak naprawdę.
0: No tak, ale po jakimś czasie te role się tak kształtują i tak się krystalizują, że wiadomo, że Przemek zawsze rozpoczyna na lewej stronie, Byku na prawej, Dawid Lament jest z lewej obrony, a Adrian z prawej, Słoninka. Także nie, to już potem niemalże są stałe. Gorzej jest ze zmianami i wtedy zmiennik musi się szybko przestawiać, czasami nie na swoją stronę, bo nie wiem, bo został nadepnięty zawodnik, bo musi zejść, bo fizycznie nie daje radę. Także zmiany są hokejowe, ilość zmian jest dowolna w połówce, tylko musi być piłka po stronie danej drużyny i być dopiero wprowadzana, czyli wszystkie wrzuty bramkarza, wszystkie wolne, no i oczywiście po stracie bramki też. co nam się rzadko zdarza ostatnio, więc z tego elementu nie korzystamy.
1: I oby jak najrzadziej się zdarzało, za to trzymam kciuki. W każdym razie, co mnie jeszcze zastanawia, tak a propos zasad w ogóle gry, no to w piłce nożnej często się słyszy o jakichś tam żółtych kartkach, czerwonych kartkach, o faulach, tego typu rzeczach. Jak to jest w przypadku odmiany piłki nożnej przeznaczonej dla niewidomych?
0: Jak najbardziej to funkcjonuje i zawodnik, który gra agresywnie, może być od razu usunięty z boiska albo niesportowo się zachowuje. Więc tutaj żółte i czerwone kartki są w ruchu. Mamy podobnie jak w halówce i w koszykówce i w innych grach też ilość fauli dla drużyny. Potem skutkuje następny faul, skutkuje rzutem karnym. Więc w połówce w normalnych przepisach jest możliwe 5 fauli, a każdy następny to jest rzut karny przedłużony z 8 metrów wykonywany. A na turniejach czasami się robi, że po 3 faulach dla drużyny jest już następny rzutem karnym i 5., 6 i każdy następny to jest rzut karny. Więc tutaj trzeba uważać i to nie tylko za faul taki, nie wiem, kopnięcie przeciwnika czy jakieś takie zachowanie niesportowe, ale brak słowa woj również powoduje faul, rzut wolny i to się liczy do fauli dla drużyny, więc 3 razy brak woj i następny drużyna no, musi się zmierzyć bramkarz z zawodnikiem, który będzie mu strzelał rzut karny.
1: Rozumiem, ale w tym, a propos tego mówienia słowa woj, to to mnie tak zastanawia. Okej, kiedy jest piłka, to my to i tak słyszymy i wtedy tego słowa nie trzeba mówić, tak? Jeżeli
0: ten
1: jest
0: zawodnik, który ma piłkę, nie musi wypowiadać.
1: Nie musi. Dobrze. Ale to w takim razie skąd na przykład inni zawodnicy wiedzą, że są w swoim pobliżu i że mają to słowo powiedzieć?
0: Nie. W pobliżu, gdzie jest piłka.
1: A gdzie jest piłka? Okej. Okay.
0: Bo tylko kontakt zawodnika z piłką. Jeżeli ten zawodnik zostanie uderzony albo wpadnie na zawodnika, który powiedział albo za późno, albo w ogóle nie powiedział woj, to wtedy się odgwizduje rzut wolny. I tamten zawodnik otrzymuje karę osobistą. Po 5 takich faulach też musi zejść z boiska i już na niego nie wraca, na to boisko. Oczywiście jest uzupełniony innym graczem, ale w całym meczu może właśnie tylko 4 faule zawodnik zrobić. Za 5, po 5 schodzi, musi zejść z boiska.
1: Rozumiem.
0: I każdy woj, no oczywiście zawodnicy, którzy się przemieszczają daleko od piłki, a wpadną na siebie, no to nie jest faul, to jest po prostu przypadek, tak? Oni wcale nie muszą mówić tego słowa woj. Tylko zawodnik, który słyszy, że piłka jest na około 3 metry, to jest oczywiście do wytrenowania i sędzia też no, nie będzie tego mierzył centymetrem, czy to było 3 metry, czy 3,5, czy 2,5. Jeżeli uzna, że za późno powiedział woj zawodnik, to gwizdze rzut wolny.
1: W ten sposób to wygląda. Dobrze. Kolejne moje pytanie to jak to wygląda z ilością osób w rezerwie? No bo zazwyczaj różnie bywa. Warto jeszcze, żeby jakaś tam rezerwa była, żeby ktoś tę przysłowiową ławkę pogrzał. Ile osób liczy wasza rezerwa w drużynie?
0: Nie, oficjalnie. Oficjalnie są 2 składy. 2 bramkarzy i 8 zawodników. To jest drużyna na Mistrzostwa Świata, Europę, Paralimpiady i wszystkie oficjalne zawody większe. 14 łącznie osób, bo jeszcze jest trener, przewodnik, fizjoterapeuta i jeszcze jakiś psycholog czy ktoś tam, ktoś z medycznej obsługi. Więc tak naprawdę całą drużynę kompletną tworzy 14 osób. 2 bramkarzy i 8 zawodników.
1: I tak jest zawsze?
0: Nie zawsze. Oczywiście turniej może rozpocząć 4 czy 5 zawodników tylko, tak? Z 1 bramkarzem. Jeżeli dotrwają w takim składzie, to okej. Okay. Ale byliśmy na turnieju w Lipsku, gdzie drużyna była w 4, za chwilę w 3, bo ktoś tam był kontuzjowany, a jak już ich zostało tylko 2, no to niestety nie mogli kontynuować, bo to nie ma sensu. To nie jest sportowe wtedy, nie jest sportowa rywalizacja i taka drużyna no, musi zejść z boiska, przegrywając mecz.
1: Rozumiem. Powiedzieliśmy już o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o piłkę nożną dla niewidomych w Polsce, że mamy kilka drużyn, że ten sport zaczyna się coraz bardziej popularyzować. Powiedzieliśmy o stolicy blind footballu, czyli o Wrocławiu. A jak to jest na świecie? Skoro to dyscyplina paraolimpijska, no to chyba już do czegoś to zobowiązuje. Jest ona dosyć popularna, prawda?
0: No jest popularna i jeżeli ktoś wejdzie na YouTube i sobie odtworzy mecze tych drużyn najlepszych, a do nich się zalicza Brazylia, Argentyna, Hiszpania, Francja, Chiny, Iran, który był mistrzem Europy, przepraszam, świata w 2011 roku, to zobaczy niesamowite rzeczy. Ba, naszym słabowidzącym zawodnikom ta gra z zasłoniętymi oczami pozwala perfekcyjnie prowadzić piłkę, czuć balans ciała, wszystko jest całkiem inna percepcja. Potem nawet w graniu normalnie, bo oni czasami wychodzą na boisko i grają normalną piłkę, tak jak każdy inny. A B2 i B3, czyli słabowidzący, mają również rozgrywki na poziomie mistrzostw świata. To też jest rzecz, która może nas kiedyś tutaj spotka. Może też w tym kierunku będziemy rozwijali osoby słabowidzące, bez zasłaniania oczu. Jest to większe boisko, piłka jest kozłująca, bo ta nasza jest bezkozłowa i gra i w siedmiu.
1: W jednej drużynie, jak
0: tak,
1: rozumiem.
0: Tak. Na większych boiskach. No i wie pan, no mistrzami olimpijskimi jest Brazylia. Oni chyba się tam jeszcze, nie wiem, w brzuchach matek grają w tą piłkę, bo to, co oni robią, to jest niesamowite. Ich kobiety również. Ba, u nas IPSA słyszę, że też chce IBSA, International Blind Sport Federation, federacja, która zrzesza większość sportów dla niewidomych, próbuje stworzyć ligę kobiet. Wiem, że są plany stworzenia lig i drużyn juniorskich, młodzieżowych, żeby zachęcić właśnie od bardzo wczesnego szkolnego wieku uprawianie tej dyscypliny sportu.
1: Bo jak tak przeglądałem materiały w sieci na temat właśnie blind footballu, to wyczytałem, że nie ma podziału na drużyny męskie i kobiece, tylko że mogą to być drużyny jak najbardziej łączone.
0: No i tutaj trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Liga niemiecka, na której my się też opieramy, chociaż już słyszę od trenerów i kadry Niemiec i trenerów poszczególnych drużyn, że jednak będą starali się tylko B1, czyli kategoria sportowa całkowicie niewidomy. B1 to jest całkowicie niewidomy, B2 bardzo słabo widzący i B3 nieźle widzący, ale jednak z takim uszczerbkiem, który go kwalifikuje do uprawiania sportu wyczynowego dla osób słabowidzących. Grają wszyscy w każdym wieku i dziewczyny wspólnie. Po to właśnie, żeby ta dyscyplina mogła się rozwijać. Ale oficjalne mecze Mistrzostwa Europy, Świata, Paralimpiada niestety grają tylko i wyłącznie osoby całkowicie niewidome, które mają przez lekarza orzecznika wbite kategorię sportową B1. To są specjalni lekarze, klasyfikatorzy, którzy z IPSY badają zawodników i nadają im taką kategorię.
1: Czyli wtedy już nawet nie pomoże zawiązywanie oczu, już jeżeli jesteśmy na tak wysokim poziomie, to już tylko i wyłącznie w swojej kategorii.
0: Tak, ale oni też mają zaklejone oczy. Mają zaklejone oczy opatrunkami okulistycznymi, oprócz tego jeszcze opaski, takie jak, nie wiem, najłatwiej powiedzieć, jak w samolotach mają na dalekich trasach do spania. Dokładnie takie gogle materiałowe, jeszcze przyciemniające, żeby nie było żadnych cieni widać ani nic. Oni tylko grają słuchem i czuciem piłki przy nodze.
1: Rozumiem. A jak to jest na świecie, bo przypuszczam, że nie w Polsce jeszcze, z graniem zawodowym? Czy już gdzieś mówiliśmy o tym, że w Niemczech, że już coś tam się takiego dzieje, że powiedzmy półzawodostwo ma miejsce, jeżeli chodzi o piłkę nożną dla niewidomych. Czy gdzieś jeszcze, czy nabiera to już takich cech profesjonalizmu bardziej?
0: Nie umiem powiedzieć, nie znam tematu tak głęboko w innych federacjach, w innych państwach. Natomiast widząc po Niemcach, którzy no nie są wcale w czubie jakoś ani Europy, ani świata, tym bardziej Paralimpiady, to wydaje mi się, że Anglia ma bardzo dobrze to pokładane. Widzieliśmy Davida Beckhama na treningach, ich wielkie i niesamowite tereny, gdzie oni trenują i te kompleksy sportowe, na których mają i treningi, i pewnie mecze, robią wrażenie. No nam no jeszcze daleko do tego, ale mamy nadzieję, że naszą energią szybko nadrobimy. Szukamy tak naprawdę mężczyzn całkowicie niewidomych, chętnych do gry w piłkę nożną, no, którzy będą chcieli się zmierzyć ze sobą, ze swoimi słabościami, twardych, odważnych, którzy lubią, którzy stracili wzrok być może, bo widzimy, że największym wzmocnieniem każdej ekipy jest osoba, zawodnik, który wcześniej widział i z różnych powodów ociemniał, stracił wzrok i ma dużo pamięci ruchowej i wyobrażenia o piłce, bo osoby niewidomej od urodzenia to jest mega trudno nauczyć w krótkim czasie ruchu, który jest potrzebny w piłce nożnej.
1: Niemniej jednak jest to możliwe.
0: Oczywiście i mamy takich zawodników i z treningu na trening robią coraz większe postępy.
1: Mamy tu takiego zawodnika wśród naszych gości, który mógłby coś powiedzieć na ten temat?
0: Nie, akurat Grzegorz ma małe dziecko, mieszka we Wrocławiu i niestety o tej godzinie nie był w stanie dojechać. Ale wiem, a właśnie dostałem SMS-a, że nasz zawodnik słucha teraz naszej audycji na żywo. Adrian, pozdrawiamy serdecznie. Wyjechał na... Albo zaraz, lada moment wyjedzie na rejs pod Żagłę do Chorwacji. No ale niemniej pozdrawiamy serdecznie i widzimy, że ta audycja ma dość szeroki zasięg. Cieszy nas to bardzo.
1: No w końcu jesteśmy w internecie, więc można nas słuchać z każdego zakątka świata. A jak z tymi poszukiwaniami zawodników? Czy są mile widziane jakieś konkretne przedziały wiekowe? Czy w zasadzie to jest sport dla każdego, którego kondycja fizyczna na to pozwala?
0: Sport dla każdego. Widzieliśmy graczy naprawdę, ja wiem, w granicach 50 lat z różnych państw, którzy świetnie sobie radzili. Widzieliśmy i mamy tutaj właśnie, my pracujemy z młodzieżą i oni się konfrontują między sobą. Przemek waży może z 50 kilo, a może nie. I ma czasami kontakt z takim obrońcą, który 90 plus albo i więcej, a na małej przestrzeni jest w stanie tam mocno powalczyć. I ścierają się i jak Przemek powiedział, już jest na takim poziomie, że nic mu się nie dzieje. On potrafi się zasłonić, uciec, zasekurować, a nawet jak upadnie, to robi to w sposób bezpieczny, bo to jest element, który trenujemy na treningu.
1: Więc gdyby ktoś był zainteresowany w ogóle blind footballem jako takim, bo może niekoniecznie jest z Wrocławia, czy macie jakąś swoją stronę, bo ja wiem, profil w mediach społecznościowych, gdzie można was znaleźć, gdzie można się zapoznać nieco bardziej z tematem?
0: Tak, jesteśmy od niedawna na Facebooku Blind Football Poland. Można nas znaleźć, tam są wszystkie kontakty i można skorzystać i z telefonu, i z mailowego kontaktu, czy do mnie. Można też i w każdym mieście, każdy niewidomy zna Polski Związek Niewidomych, który również wie o istnieniu stowarzyszenia CROSS, które się zajmuje tylko i wyłącznie sportem dla osób niewidomych i ma nas pod swoimi skrzydłami, więc tak naprawdę, jeżeli tylko próbujemy docierać, bo w gazetach naszych specjalistycznych, krosowych ukazuje się dużo informacji o piłce nożnej i w różnych innych gazetach dla osób niewidomych także, więc ale na razie z tym napływem jest słabo, słabo. Nowych osób z zewnątrz, takich, których my nie wyławiamy ze środowiska.
1: Sporo już powiedzieliśmy i nasza audycja zbliżać się będzie do końca, natomiast mamy tu jeszcze dwóch zawodników, którzy słowem się dziś nie odezwali i żeby nie było tak, że robili tylko za tło, to chciałbym ich zapytać tak zupełnie na koniec. Łukaszu, może na dobry początek pytanie do ciebie. Co ci daje taka gra w piłkę nożną dla niewidomych? Czym jest dla ciebie taki sport?
2: Nie mogę grać tak zbytnio w normalną, bo dobrze tej piłki nie widzę, a w tą dla niewidomych przynajmniej mogę sobie pograć.
1: Ale to jest taka bardziej chęć wyrobienia sobie, no nie wiem, tężyzny fizycznej, czy ta rywalizacja to jest dla ciebie czymś takim ekscytującym?
2: Jedno i drugie, ale bardziej chyba rywalizacja.
1: Bardziej rywalizacja. A wcześniej miałeś w ogóle jakieś doświadczenia sportowe? Czy to takie pierwsze twoje doświadczenie?
2: Znaczy, wcześniej grałem w normalną piłkę, bo dobrze widziałem, ale jak teraz widzę słabo, no to już tak nie wiem.
1: Rozumiem, rozumiem. I to samo pytanie, Damianie, do ciebie. Jak to w twoim przypadku jest, jeżeli chodzi o blind football? Co ci daje granie w tę dyscyplinę sportu?
0: Możliwość konfrontacji, poznanie się z innymi ludźmi. Damian jest tą osobą, która właśnie miała złamany nos i wrócił do nas, bo widzi, że to się świetnie rozwija i jeździmy i właśnie za granicę. I tak od dobrych kilkunastu treningów bardzo mocne poczynił postępy i chce z nami być.
1: I już, Damianie, nie ma problemów, już teraz wyzbyłeś się tego stresu po tej
0: kondycji. To się okaże w sobotę.
3: Jeszcze jest.
1: Jeszcze jest, ale będzie dobrze. Czego ci bardzo serdecznie życzę. No i życzę wam powodzenia. Tak jeszcze zapytam z ciekawości średnio, jakim wynikiem kończy się mecz w taką piłkę nożną dla niewidomych? No, zwykle to wiemy, ile w ciągu 90 minut można strzelić bramek, chociaż różnie z tym bywa, no ale tak mniej więcej mamy orientację. A tu?
0: Wyniki są bardzo różne. Widziałem wynik z mistrzostw chyba Europy, Japonia chyba przyjechała pierwszy raz i w ogóle nie byli przygotowani, bo dostawali po 12-0 od innych ekip. Ale my ostatnio z Brnem wygraliśmy 7-0, z Węgrami, z Budapesztem 6-1, no a z Pragą na przykład 0-0 i musieliśmy w karnych szukać rozwiązania, które nam też się udało wygrać, ale to nie ma reguły. Naprawdę czasami jest... Mieliśmy w maju chyba z 30 sytuacji bramkowych i żadna piłka nie wpadła do bramki, bo albo słupek, albo bramkarz wybronił rewelacyjnie, albo było tuż przestrzelone, tuż obok bramki. A w meczu czasami bywają 2-3 sytuacje dogodne do strzelenia bramki. Tam było 30 i żadna bramka nie padła. Także nie ma reguł.
1: W każdym razie ja ze swojej strony życzę wam, żeby wyniki były jak najkorzystniejsze dla was oczywiście.
0: Tak, ale ma być przede wszystkim dobra zabawa i fajny rozwój. I teraz zobaczymy w sobotę, jak nam się uda ten turniej międzynarodowy tutaj rozegrać na naszym terenie.
1: Dokładnie, a może kiedyś, gdzieś tam w jakiejś przyszłości wybierzemy się z mikrofonem Tyflo Radia, żeby przeprowadzić jakąś taką transmisję z meczu albo chociaż nagrać, a później wyemitować, żeby nasi słuchacze mniej więcej mogli również posłuchać tego, co tam się dzieje, jak taki mecz wygląda. Podejrzewam, że no, będzie musiała w takiej sytuacji być przeprowadzona mocna audiodeskrypcja, no ale to gdzieś tam wszystko przed nami, tak samo jak przed zawodnikami z Wrocławia i nie tylko z Wrocławia, jeszcze sporo, jeżeli chodzi o piłkę nożną dla niewidomych, bo to nowa dyscyplina sportu, a szczególnie u nas tu w Polsce jest. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w dzisiejszej audycji. Myślę, że zarówno nasi słuchacze, jak i ja dowiedzieliśmy się czegoś nowego, bo no, o piłce nożnej dla niewidomych bardzo mało się mówi. Zdecydowanie więcej się mówi o chociażby piłce toczonej. To już tak bardziej jest popularna dyscyplina sportu, no a piłka nożna dopiero sobie przeciera szlaki. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszej audycji byli Lubomir Prask, trener drużyny z Wrocławia, drużyny, przypomnę, grającej w piłkę nożną dla niewidomych, grającej w blind football, oraz goście Przemysław Kowalewski, Łukasz Byczkowski, Patryk Dudek. Z ciekawości, to jest zbieżność nazwisk przypadkowa, czy nie?
0: Tak, to jest tylko zbieżność nazwisk. Oczywiście właśnie był Jerzy Dudek.
1: Okej, w każdym razie Patryk właśnie jest bramkarzem, no i jeszcze Damian Zachorski, kolejny zawodnik drużyny wrocławskiej. Dziękuję Wam bardzo za przybycie na dzisiejszą audycję, no i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
1: Ja również się żegnam. Z Wami, drodzy słuchacze, spotykamy się w najbliższą środę po godzinie 19. Michał Dziwisz, dziękuję również i dziękuję także Tomaszowi Bileckiemu, czyli naszemu dzisiejszemu realizatorowi. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem ponownie w duecie Katarzyna Wierzbicka
5: i Kamil Koszyński.
4: Jak zapowiedzieliśmy w poprzedniej audycji, zaprezentujemy dzisiaj dwie gry karciane. Będzie to gra Wojna oraz później jeszcze Wydurnie.
5: Tak, oczywiście. I może tylko jeszcze na początek opiszmy może trochę kart do gry, bo w ogóle może być jedna talia albo dwie talie. Generalnie do wielu gier wystarczy jedna talia. No dwie talie przede wszystkim są potrzebne do bridge'a. Ale jakie są, może omówmy, figury. I jeszcze oprócz tego, że są te figury, to jeszcze mamy po cztery kolory. I teraz tak, może zacznijmy od figur. Jest. Od dwójki do dziesiątki to są jakby numery. Wyższe jeszcze mają swoje nazewnictwo. I tak, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka i dziesiątka. Powyżej dziesiątki jest walet. Jeszcze wyżej jest dama. Jeszcze wyżej jest król. I wbrew nazwie jeszcze wyżej jest as. Ponadto ważne jest, że mamy również cztery kolory. Można określać na dwa sposoby nazwy tych kolorów, więc podaję jeden i drugi. Więc tak, kier czerwo, pik wino, karol dzwonek, trefl żołądz. Jak łatwo zauważyć, w jednej talii mamy cztery kolory i 13 figur, no bo jedynki nie mamy.
4: Tak, nie mamy jedynki.
5: Tak, czyli 4 razy 13, 4 razy 10, 40, 4 razy 3, 12, 52, plus jeszcze są dwa jokery. Joker może zastępować każdą kartę. Nie wiem w jakich na przykład grach, ale wiem, że w niektórych może zastępować każdą kartę. Ja na przykład pamiętam, że jak w Wojnę grając używałem jokerów, to było tak, że joker starszy od asa. Ile tam mieliśmy? 54, tak?
4: 54.
5: Można chyba nawet kupić czasami tak, że kartę można kupić jedną talię albo dwie talie. I wtedy w zależności od... wtedy w tych dwóch jest 108. I no tutaj niestety różnie to było. Ale ja na przykład miałem kiedyś komplet taki brailowski kart, że w jednej talii były punkty trochę bardziej, trochę szerzej ułożone niż w drugiej. I potem można było to poznać. Oznaczenia brajlowskie. Karty należy trzymać tak, żeby...
4: żeby figura była u góry, a kolor u dołu.
5: i jest w prawym dolnym rogu lub w lewym górnym rogu, ale jeżeli kartę obrócimy o 180 stopni, będziemy mieli to samo. Czyli zawsze prawy dolny róg i lewy górny róg, niezależnie od tego, jak patrzymy. Ale jeżeli to jest, jak sprawdzamy kartę, to tak to wygląda. A jeżeli karty kładziemy jedną na drugiej, gdzie są karty jakieś do dobierania, czy do dobierania, albo jak trzymamy na przykład do wojny, no to musimy trzymać jakby prawym górnym rogiem i lewym dolnym rogiem, czyli tak, żeby te oznaczenia brajlowskie były pod spodem, żebyśmy nie mogli ich widzieć. Po prostu odkrywamy kartę i wtedy widzimy, jest prawy dolny róg i lewy górny róg i to jest wtedy to konkretne oznaczenie. No w tych grach, które dzisiaj będziemy pokazywać, nie będziemy potrzebowali dwóch talii, ale nie będziemy potrzebowali wszystkich kart. Bo można też w niektórych grach wziąć z tych 54 24 karty, czyli pominąć karty od dwójki do ósemki. Czyli wszystkie dziewiątki, dziesiątki, walety, damy, króle i asy. I zrobimy, proszę Państwa, taką grę, ponieważ sposób, w jaki się gra, jest taki sam w przypadku tych gier, więc tutaj nie warto tego przedłużać. Jeszcze tylko może oznaczenia brajlowskie. I teraz znowu, proszę Państwa, dysponujemy kartami starymi. Wiem, że karty nowe mają inne jakieś oznaczenia, przynajmniej kolory są jakoś inaczej oznaczone. Z tymi nowymi nie wiem, jak jest, ale tutaj te stare to mają tak, że nie mają znaku cyfry. Czyli po prostu jak mamy na przykład znak cyfry 2, to jest dwójka, a tu mamy literę B. Trójka, litera C, czwórka...
4: Trójka, litera D, piątka, litera E, szóstka, litera F, siódemka G, ósemka H, dziewiątka I, dziesiątka
5: O. O. Walet J, dama Q, król K, as A. I z tego, co wiem, to gdzieś tam kiedyś się dopytałem, że to są prawidłowe oznaczenia w ogóle kart, zresztą drukowe też są tak oznaczone. Oczywiście, jeżeli chodzi o kolory kart, to nie jest tak, że dana karta jest, ma dany kolor, bo to są, tak jak Państwo słyszeli, inne kolory, tylko one mają oznaczenia. No i niestety tutaj w Braille'u są znaki umowne związane właśnie z tymi kolorami. Odpowiednio. Pik tudzież wino to jest...
4: Litera S?
5: Tak. Dzwonek, karu.
4: D.
5: Żołądź.
4: X.
5: Czyli trefl albo żołądź. Ikier.
4: Czerwonka.
5: Tak. I możemy teraz przystąpić do gry. Należy wziąć 24 karty, czyli odliczyć sobie 9 kier, 9 karo, 9 trefl, 9 pik, tak samo 4 dziesiątki, tak samo 4 walety, 4 damy, 4 króle i 4 asy. I należy ułożyć te karty w ten sposób, żeby przystawały do siebie, żeby w ogóle tam nie wystawało coś z tego, żeby były równo ułożone. I musi być tak, zawsze musi być tak, żeby w prawym górnym rogu i lewym dolnym rogu, tak żebyśmy trzymali spodem, musimy wszystkie te karty ustawić, na przykład weźmiemy sobie jedną i wszystkie musimy ustawić spodnią, kłaść jedna na drugą i spodnią stroną napisu. Wszystkie muszą być. Później karty należy potasować, czyli pomieszać. Na przykład wziąć jakąś tam ilość kart, jaka nam się nawinie, tam 4 czy 5, położyć na spód. I znowu na spód. I tak po kolei, jak najbardziej, żeby się jak najbardziej pomieszały, żeby... Czyli bierzemy jakąś tam warstwę określoną, jaką chcemy i tę warstwę kładziemy na spód. Oczywiście mogą być inne jeszcze kombinacje, ale trzeba uważać, żeby tych kart nie odwrócić. Po tym, jak się te karty pomiesza, czyli potasuje, należy rozdać te karty. Czyli jedna karta jest, można grać oczywiście na stole. Znaczy najlepiej grać na stole, znaczy w wojnę akurat, o właśnie, bo nie powiedziałem już, co będziemy grali. Teraz będziemy grali w wojnę.
4: To ja mówię.
5: A, mówiłaś. Jedną daję tobie. Ja biorę następną, jedna dla mnie, znowu daję tobie, kładzie się na swojej, na tej, co czytałem, ja następną. I trzymamy te karty w ten sposób, żeby napisy były w prawym górnym rogu i lewym dolnym, czyli żeby były odwrotnie czytelne jakby, w sensie nie czytelne, czyli spodnią stroną. I bierzemy kartę, ja wyjmuję i ty wyjmujesz, pierwszą u góry, jak odkrywamy. musimy ją odkryć tak, żeby właśnie był w lewym górnym rogu napis. I tutaj w przypadku wojny kolory nie mają znaczenia, tylko figury. Im starsza karta, to bije wszystkie młodsze. I pierwszą kartą, jaką wyjąłem, ja mam dziesiątkę. No, mogę ewentualnie powiedzieć, że to jest dziesiątka kier, bo akurat taka jest.
4: Ja mam akurat dziesiątkę żołądź.
5: No, czyli trefy. No, proszę Państwa, emocjonująco się bardzo zaczyna, dlatego że na dobry początek jest wojna.
4: No właśnie.
5: No, nie chcieliśmy tego na samym początku, bo chcieliśmy powiedzieć, jak się zachować, jeżeli ktoś ma starszą kartę. W każdym razie jest tak, że ktoś, kto ma starszą kartę, zabiera i swoją kartę, i tego kogoś, i kładzie na spód. Ale jak jest wojna, trzeba zrobić inaczej. Kładzie się jedną kartę bez oglądania z tej górnej części, następną się już patrzy i ty następną też patrzysz. Jak masz króla? Ja mam króla, a ty?
4: Ja też mam króla. No, nieźle się zaczyna. No.
5: Druga wojna światowa, okej. Okay. No trudno. Widocznie tak raczej szybciej skończy niż się zaczęła, chyba że coś zmieni. Chyba że trzeba będzie losować, ale nie, no okej, okay, dobra. Znowu jedna karta bez oglądania. I druga karta się patrzy, to jest która? To jest bez oglądania, tak?
4: Tak.
5: Bez oglądania. A ty teraz co masz? Jest tylko mi nie mów, że asa.
4: Nie, tym razem nie, dziewiątkę.
5: Tak, ja mam asa i zabieram ci, zaraz ci powiem ile. Bo tutaj już się nazbierały z każdej wojny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, czyli 5 kart ci zabrałem. A asa byś mi zabrała, jakbyś miała. No, ale w sensie dodatkowego, bo w środku w tych bez oglądania był as. I w tej chwili policzę tam kart. Prowadzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. I kto wszystkie karty zbierze, ten wygrywa.
4: Tak.
5: Dobra. Okej. Okay. No to teraz...
4: Na razie wychodzi na to, że wygrasz ty, ale zobaczymy.
5: Na razie wychodzi na to, że tak. No tak, ty masz dziewiątkę, ja mam asa, zabieram. Czyli kładę obydwie te karty na spód. No, ale teraz ja mam dziewiątkę.
4: I ja mam damę.
5: No, masz damę, czyli zabierasz, kładziesz na spód do swoich... O, właśnie, dobrze. Pod spód kładziesz.
4: Dobra.
5: I oczywiście trzeba pilnować tak, żeby one się, proszę Państwa, jak tam gdzieś nie przesunęły. W sensie, żeby w przypadku właśnie, jak się więcej zabiera, to żeby zawsze było, żeby zawsze w tym samym rogu były napisy. Okej, okay, ja mam teraz damy, ty?
4: Dziewiątkę.
5: Aha, znowu zabieram. Ja mam damy znowu.
4: No, ja też.
5: Proszę, no tak, Państwa, znowu.
4: Damy nie było.
5: Co?
4: Mówię, dawno nie było.
5: No, dawno nie było. Ja jedną bez oglądania.
4: I ja również.
5: Mam waleta. To bez oglądania, tak?
4: Tak. I też miałam waleta.
5: O kurde. Nie, one się widocznie były, przepraszam Państwa bardzo, ale były źle potasowane może trochę, no bo chcieliśmy skompletować wcześniej, ale to nic. Ale teraz jest bardzo ciekawa sytuacja. Ile to masz? Ile ci kart zostało?
4: Trzy.
5: A nie, to nie będzie ciekawa. Bo jakby ci jedna została, to wtedy ja bym musiał położyć i byś losował ode mnie.
4: No.
5: Czyli teraz musi bez oglądania, tak?
4: Tak.
5: Tak. I z oglądaniem ja już też położyłem. Tu masz szansę na wygraną, bo ja z oglądaniem mam dziewiątkę, więc albo wygrasz, albo będzie wojna dalej. A, dziesiątkę, to zabierasz te wszystkie. No i znowu jesteśmy, kurczę, byłem 13, ty masz 11, także dalej będziemy. Dobra, mam króla, a ty?
4: A ja mam damę.
5: Król.
4: Dama.
5: Znowu zabieram. A wiem, że to podejrzanie wygląda, ale naprawdę nie staraliśmy się tego, nie chcieliśmy tego w żaden sposób aranżować, tylko chcieliśmy właśnie zebrać te, skompletować kilka tych kart i tak to nam jakoś śmiesznie wyszło. Król?
4: Dziesiątka.
5: Król?
4: Walet kolejny.
5: No tak, bo je tam zabrałaś wtedy przy tej wojnie. Dziesiątka?
4: A nie, walet.
5: Walet. Zabierasz. Dziesiątka.
4: Tym razem dziesiątka.
5: Walec. Zabierasz.
4: Dziewiątkę mam.
5: As. Trzy asy pod rząd mi się trafiły.
4: Dziesiątka.
5: Dziewiątka teraz ja. Tak, teraz ty weźmiesz asy i wszystko pozabierasz, tak?
4: Nie, kochanie, dziewiątka tym razem.
5: Znowu wojna. Tak, jak teraz jak wygrasz, to asa mi zabierzesz. Nie powinienem na to patrzeć, bo to bez oglądania powinno być, ale już nie stąd jestem zerknąłem, dobra. A, bez oglądania, dobra. Co masz?
4: 10.
5: Zabieram. W tym momencie mam raz, dwa, trzy, 22. Dwie karty się zostały, tak?
4: Tak.
5: Tak. Dama jest u mnie, a ty? To jest walec. I król, a ty?
4: I 10.
5: I wygrałem. I to jest koniec pierwszej gry. A teraz zapraszam Państwa na drugą grę. Będzie trudniejsza, bo będziemy grali w durnia. I to jest tak, oczywiście nie chodzi o to, że ktoś kto przegra, to już ma... to potocznie się mówiło, że ktoś kto przegra, to jest potocznie określany mianem durnia, ale nieważne. W każdym razie, na sam początek musimy przede wszystkim karty potasować tak samo, jak robiliśmy w czasie wojny.
4: Tak.
5: Kładziemy wszystkie 24 karty i rozdajemy sobie nawzajem po 3, nie oglądając ich. Odkładamy, proszę Państwa, odkrywamy siódmą kartę i siódmą kładziemy odwrotnie, tak żeby ją było widać najlepiej na to miejsce tych kart, które zostały, bo te, które zostały, będą do dobierania, ale musimy ją lekko wysunąć z całego tego zbioru, żeby było widać. I patrzymy, proszę Państwa, na kolor. Nie na figurę, tylko na kolor. I kolorem tutaj jest akurat dama trefl. No, dama jako figura, to tylko powiedziałem, ale najważniejsze jest trefl. Można to określić mianem kozyru, można określić mianem atu. I to jest coś takiego, że tym kolorem można pobić każdy inny kolor. I generalnie też się bije, podobnie w wojnie. I teraz tak, ty masz 3 karty i ja mam 3 karty, tak?
4: Tak.
5: I ja mogę do ciebie zejść albo jedną kartą, albo kartami 3. W ogóle jeszcze ważne jest, jak się trzyma te karty, należy zrobić tak, żeby one były, jakby tworzyły taki wachlarz, żeby tylko one trzeba trzymać tak, żeby przeciwnik ich nie widział, w swoją stronę trzymać. Ja na przykład mam tak, że mam jedną, ją widać bardziej po lewej, później na niej bardziej w prawo kręci nałożona jest następna i następna. I tak właśnie tak 3 widać. I tak, można zejść jedną kartą, a można zejść 3 kartami, ale 3 można tylko wtedy, jeżeli ma się parę, czyli 2 takie same figury. Na przykład 2 króle, 2 asy, 2 dziewiątki, 2 dziesiątki, 2 walety. No ewentualnie można 3 takimi samymi, ale trzeba przede wszystkim najważniejsze, żeby mieć 2 takie same, no i 3 tam jakąkolwiek. No ja tutaj, no ponieważ to jest prezentacja, to ja Państwu powiem. Ja mam króla karo, waleta kier i 10 kier. Czyli kartami 3 zejść nie mogę, a też nie mam jakichś cennych kart, bo nie mam ani jednego trefla. Czyli bo trefl akurat w tej partii jest o tyle ważny, żeby został losowany jako atu. Czyli po prostu treflem można pobić wszystko. I ja na przykład schodzę do ciebie 10 kier i ty możesz tą 10, może musimy powiedzieć im wszystko słuchaczom, pokaż jakie masz karty.
4: To ja mam, bo też muszę pokazać, ja mam 10.
5: Jaką?
4: Trefl, damę pik, 10 karo.
5: To właściwie możesz zrobić, ja do ciebie miałem zejść 10 kier, tak?
4: Tak.
5: I mogę zejść 10 kier. I teraz tak, możesz się pobić albo starszym kierem, ale nie masz żadnego starszego trzeba.
4: Nie mam.
5: Nie masz, jak powiedzieliśmy. Albo możesz pobić 10 trefl, bo treflem możesz kimkolwiek pobić wszystko, nawet młodszym, no to jest akurat taka sama. Nie możesz tylko młodszego, nie możesz tylko starszego trefla pobić młodszym treflem, to tylko tyle nie możesz, a innymi kolorami możesz tak. A możesz ją pobić tą 10 trefl, a możesz ją zatrzymać. I wtedy masz 4 karty i wtedy masz większe szanse obrony, jak na przykład bym zszedł no, później. Ja bym na twoim miejscu ją zatrzymał. Zatrzymaj ją.
4: Okej.
5: Okay. Zatrzymaj tą 10.
4: Dobrze.
5: Ja mam 2 karty, a trzeba mieć przynajmniej 3, więc z kart do dobierania, tych, które tam zostały, pod spodem których jest atom, dobieram 1, tak żeby mieć 3 i jest nią król pik. I teraz, ponieważ tam wcześniej, jak nie wiem, czy Państwo pamiętają, miałem już jednego króla, utworzyła mi się para. Jest król pik, król karo, i Walet Kier. Ja w tym momencie mam prawo zejść do ciebie trzema kartami, co właśnie robię. I ty, może wiesz, bo ja będę chciał się słuchaczom to podać, to i ty możesz je albo wziąć, albo na przykład jedną z nich tylko pobić. Ja też nie ma sensu, żebyś tego wszystkiego brała, dlatego że tak jak było w wojnie, że kto wszystkie karty zbierze, ten wygrywa, a tutaj kto jak najszybciej pozbędzie się kart, wygrywa. A wiadomo, że gra się kończy w tym momencie, kiedy kończą się karty do dobierania. Także może ja tutaj zobaczę, co ty masz. Załóżmy, Walet Kier, masz Król Pik i Król Karo, a ty masz dziesiątkę Kier, to nic nie... Walet Karo, Dama Pik, dziesiątkę Trefl. No mam złą wiadomość, że, bo tych króli niczym nie pobijesz, chyba że tą dziesiątką... Możesz ewentualnie Waleta Kierowego pobić dziesiątką Trefl.
4: To mogę tak zrobić.
5: Tak, to może tak zrób, dlatego że no szkoda, żeby to brać niepotrzebnie, a później ci się może jakieś lepsze, starsze trefle trafią, mocniejsze. I w tym momencie te karty, dziesiątka trefl i Walet Kier wypadają z gry. One już są, jakby to powiedzieć, pobite. Tobie zostaje raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart, a ja muszę sobie dobrać kolejne trzy. Dlatego, że no wtedy wykorzystałem je schodząc do siebie trzema. No. Więc z tego dobierania dobieram kolejne trzy. Dobrały mi się dwa trefle, walet trefl, król trefl i walet pik. Ponieważ nie pobiłaś wszystkich, więc ja muszę schodzić dalej. Mógłbym zejść waletem trefl, waletem pik i królem trefl, ale nie chcę, bo nie chcę ich tracić. Zresztą waleta i króla i tak byś nie pobiła treflowego.
4: No raczej nie.
5: Więc skończę do ciebie waletem pik. A ty możesz je możesz pobić co? Może to możesz zrobić?
4: To ja mogę, poczekaj, co ja tu mam w ogóle? Tego zacznijmy.
5: Waleta karo, damę pik, dziesiątkę kier, króla pik i króla karo, więc waleta pik najlepiej by ci było pobić damę pik. Bo masz dwa króle, więc możesz to później wykorzystać. Waleta karo najlepiej będzie ci pobić damę pik. Waleta pik, przepraszam, nie karo. Waleta pik.
4: Tak, tak.
5: Okej, okay, odkładamy te karty, bo one już są jakby niepotrzebne. Ja sobie dobieram jedną, bo miałem tylko dwie. Po tym, jak do siebie zszedłem, czy właściwie wcześniej prosto po zejściu do siebie musiałem pobić, powinienem byłem dobrać, ale zejście zanim pobijesz, ale żeby w ogóle mieć trzy, ale już chciałem wytłumaczyć, omówić całą grę. I teraz ty możesz zejść do mnie trzema kartami, bo masz parę. Masz waleta karo, masz dziesiątkę kier, króla pik i króla karo. Schodzisz jedną czy trzema?
4: To może tymi dwoma królami i...
5: Dziesiątka kier i dziesiątką kier.
4: Dziesiątka, no.
5: Dobra. To schodzisz dwoma królami i dziesiątką kier. I w tym momencie króla karo bije asem karo. Odkładasz. Króla pik bije waletem trefl. Tą dziesiątkę kier mógłbym sobie wziąć z uwagi na to, żeby, ponieważ tu jest król trefl, tego króla treflowego szkoda, bo król treflowy i as treflowy to będzie najmocniejszy, więc tego króla treflowego lepiej zatrzymać. Ja mam dziesiątkę kier i króla trefl, mam dwie karty, więc dobieram jedną trzecią, a ty miałeś tylko waleta karo, więc dobierasz kolejne jeszcze dwie. Ponieważ ja tego wszystkiego nie pobiłem, więc ty schodzisz dalej. Masz w tej chwili dziewiątkę karo, waleta karo i asa kier. W sumie to nie masz nie wiadomo jakiego wyboru. Chyba dziewiątką karo, no bo walet karo, tak. Bo nie masz żadnego kozera, nie masz niczego mocnego.
4: Nie mam.
5: Ja tą dziewiątkę karo zatrzymuję. Nie dobieram kart żadnych, bo nie dobieram kart żadnych, dlatego że nie masz, dlatego że mam więcej niż trzy. Ty dobierasz jedną, bo ci dwie zostały. I teraz masz asa kier, asa pik i waleta karo. Możesz tymi trzema zejść. Jak nie, to możesz schodzić tych asów jak chcesz.
4: Może nie, na razie nie schodzę.
5: To jedną musisz zejść, czyli waletem karo. Ja tego waleta karo zabieram i ty musisz znowu dobrać bo nie masz, dostała dzisiaj 10 karą. Możesz zejść znowu tymi dwoma asami i 10 karą. Możesz też szkodać tych asów tą 10, wiesz.
4: No 10, tak.
5: 10 karą. Ja patrzę, czy mam coś do... A. I mogę tą 10 karą pobić waletem karą. Co robię? Karty są, te są pobite, no nie? Ty sobie dobierasz jedną, bo miałeś więcej. I jak ja już pobiłem, to mogę schodzić do ciebie. I mam teraz 9 karą, 10 pik, 10 kier i króla trefl. Ja myślę, że zajdę z tymi trzema. Tą 9 karą, 10 pik i 10 kier. Ty wcześniej wzięłaś 10 kier, bijesz asem kier. 10 pik, bijesz asem pik. I 1/9 musisz wziąć. I teraz ja mam jedną kartę, ty masz dwie. Teraz ja dobieram dwie karty. I ty dobierasz jedną. Do wybierania jeszcze trochę. Ale jedną wzięłaś, więc ja muszę zejść do siebie dalej. Wcześniej mi się trafił król trefl, a teraz mi się trafił as trefl i dama karą. Dam mu karą, ale ty masz 9, bo ci 9 trefl trafiła. 9 trefl, 9 pik, 9 karą. Więc tą damę karą możesz pobić 9 trefl, bo to są to pobite. Teraz ja sobie dobieram jedną z tego dobierania i ty sobie dobierasz. Schodzisz do mnie trzema. Możesz zejść 9 pik, 9 karą i 9 kier. Ja je wszystkie biję. 9 kier bije damu kier. 9 pik bije asem trefl. I 9 karu bije królem trefl. No i dobieram dwie karty. Czyli ja wygrałem. No. Bo ja już nie wiem kart do dobierania.
4: No tak.
5: No, czyli dwa razy wygrałem. No nic.
4: Nie wszyscy mają szczęście w kartach, a jak się mówi, jak to mówią, kto nie ma szczęścia w kartach, to ma szczęście. I tutaj niech sobie... Mogą sobie Państwo dokończyć, jak tylko to chcą. Tak więc na razie dziękujemy. Graliśmy w Wojnę i w Durnia. Katarzyna Wierzbicka
5: i Kamil Gorzyński.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No i zaczęliśmy od małego chochlika technicznego, jeszcze w dodatku język mi się plącze. To jest Tyflo Radio, minęła godzina 19, mamy poniedziałek, spotykamy się ponownie na antenie Tyflo Radia, żeby porozmawiać jak zawsze o czymś interesującym i istotnym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przypomnę, że Tyflo Radio to jest część składowa Tyflo Podcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. Znajdziecie nas na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. A w Tyfloradiu co tydzień się spotykamy, no i rozmawiamy o interesujących rzeczach. Rozmawiamy zawsze na żywo, tak też będzie i dziś, ale dziś małe zmiany u steru władzy, że się tak wyrażę. Witam bardzo serdecznie Barbarę Szymańską i Katarzynę Nowak. Witam Was serdecznie.
6: Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: No i właśnie, tak a propos tej zmiany, to dzisiejszą audycję postanowiliśmy zrobić nieco w innej formie, mianowicie Basia będzie ją prowadzić, a my z Kasią będziemy odpowiadać na pytania Basi. Więc Basiu, skoro ja już powiedziałem, co miałem do powiedzenia, to oddaję Ci głos i proszę bardzo, możesz nas przepytywać.
6: Myślę, dlatego też będziesz rozgrzeszony za to, że ci się język poplątał, no bo i tak samo role się poplątały.
1: Zgadza się.
6: Dziękuję bardzo Michale za ster. Mam nadzieję, że uda mi się przejąć go w odpowiedni sposób i w odpowiedni sposób też poprowadzić audycję i statku nie położę w wodzie. Dzisiejszy temat, sam temat brzmi dźwiękowa perspektywa. Wow, już i też zaczęłam. Dźwiękowa paleta barw. Z tego względu, że będziemy rozmawiać o zmysłach, o percepcji rzeczywistości, percepcji sztuki, percepcji dźwięków, tego w jaki sposób osoby niewidome tą rzeczywistość postrzegają i odbierają, tak? Co im daje na przykład sama barwa w życiu, co im daje kształt, faktura. I też też, które zmysły są tymi zmysłami, bo zwykle się mówi o tym, że zmysłem dominującym jest wzrok, ale chcielibyśmy także zobaczyć, jak jest w przypadku osób niewidomych. Dlatego też porozmawiamy z Kasią, która nie widzi od urodzenia, tak samo Michał, i zobaczymy, jak mogą się różnić osoby, które lub też zgadzać ze sobą w różnych tematach.
1: Basiu, tylko ja mam jeszcze jedną prośbę, bo widzę, że coś po prostu, kiedy mówisz, coś brzęczy. Ja wiem, że ty korzystasz z iPhone'a, czy ty korzystasz może z zestawu słuchawkowego?
6: Tak jest.
1: A mogłabyś spróbować przełączyć się na głośnik, bo po prostu nam to tu dosyć intensywnie tworzy.

0: Tak samo ciebie, Kasiu, i tak samo ciebie, Michale. Może zaczniemy od Kasi jako kobiety, by nam opowiedziała o tym. By nam opowiedziała o tym, czym jest dla niej barwa, czy jest dla niej ważna, jak wpływa na jej życie.
1: Uważam, że barwa jest bardzo istotnym pojęciem, tak jak wspomniałaś, zwłaszcza w świecie osób widzących. Natomiast ze mną było zawsze tak, że interesowałam się tym, co jest inne. Jako że jestem osobą niewidzącą od urodzenia, to wiadomo, że barwa poniekąd, czy pojęcie koloru, pojęcie barwy jest dla mnie abstrakcją. No ale, jak już wcześniej wspomniałam, inność zawsze mnie fascynowała, więc pojęcie barwy też. I takie pierwsze moje zetknięcie z pojęciem barwy, pojęciem koloru, było wtedy, kiedy byłam sobie takim 3-4-latkiem. Mama i tato czytali mi różne książki, różne bajki, różne powieści dla dzieci, ale i też miałam do czynienia ze słuchowiskami bajkowymi. I jedną z takich bajek, która zetknęła mnie z pojęciem koloru czarnego, była bajka Zaczarowany las, w którym dzieci zostały ukarane przez sowę, która zaczarowała las w ten sposób, że miały dzieciom ukazywać się wszystkie strachy leśne, które mogą się ukazać, czyli nie wiem, wilki, niedźwiedzie, strzygi, smok się miał pojawić, duch puszczy. I w jednej z sytuacji bajkowych duch puszczy śpiewał piosenkę o czarnej nocy. I ja już wiedziałam od moich rodziców, jaki kolor włosów posiadam, i właśnie to jest kolor czarny. I z chwilą, kiedy się dowiedziałam, jaki mam kolor włosów, niezmiernie się przeraziłam i pomyślałam sobie, to ja muszę być jakąś odmienną osobą, skoro włosów mam. Wydawało mi się dosłownie, że wyglądam jak czarownica. Bo bardzo często w dziełach literackich, w filmach z gatunku literatury popularnej pojęcie czarnego koloru czy czarnego charakteru to właśnie jest nacechowane złem. Natomiast tak wcale być nie musi, bo z czasem się dowiedziałam, że na przykład kolory mogą mieć odcienie. I ja sobie kojarzyłam to w ten sposób, że mówi się o kimś, że ma bardzo dużo wad, ale zawsze doszukujemy się na przykład w tym powiedzmy czarnym charakterze jakiejś iskierki dobroci. Tak samo ja sobie starałam tłumaczyć odcień, że czarny kolor może też również być ładny, a nie wcale nie kojarzyć się ze złem. Przecież mamy, nawet nikogo nie obrażając, broń Boże, ale mamy przecież murzynów i oni są czarnoskórzy i przecież to nie jest tak, że wszyscy są złymi ludźmi. Są po prostu ludźmi takimi samymi jak ty, prawda? Więc z czasem wiadomo, że to pojęcie różnych kolorów, pewnie o tym będziemy sobie szerzej rozmawiać, jak będziemy mówić o poszczególnych aspektach, ale właśnie one ewoluowały. Biały kolor zawsze kojarzył mi się ze świętami Bożego Narodzenia i ze śniegiem. Wiedziałam, że śnieg jest biały, a ja uwielbiałam śnieg, zwłaszcza w święta Bożego Narodzenia, więc to pojęcie nigdy nie było mi obce, pomimo że pewnie nie do końca tak rozumiałam, wiadomo, kolory jako osoba widząca. Natomiast chciałam słuchać o kolorach, chciałam słuchać o barwach. Nie stroniłam nigdy od pojęcia koloru, nie wchodziłam z takiego...
0: Kasiu, a możesz mówić bliżej mikrofonu?
2: Jak najbardziej.
0: O, teraz.
2: Jak najbardziej. Nie stroniłam nigdy od tego pojęcia, nie wychodziłam z założenia, że skoro ja nie mogę popatrzeć na kolor, to nie chcę o nim słuchać. A zadałaś jeszcze takie pytanie, jak to wygląda w takim życiu też społecznym. Wiadomo, że na kolor na przykład rzeczy, zwłaszcza na przykład nowych, zwraca uwagę zawsze ktoś bliski i mi mówi, co do czego pasuje. I uważam, że w takim wypadku jest to ważne. Bardzo często pytam z chwilą, kiedy na przykład się ubieram, czy dana rzecz do danej pasuje, czy tak załóżmy się ubrać. Przepraszam najmocniej.
3: No tak, to jest program na żywo, więc nie ma się co dziwić. Różne rzeczy się potrafią dziać w jego trakcie.
0: To może Michał teraz byś ty uzupełnił, bo tak jak Kasia powiedziała, jej kolor czarny kojarzył się na początku ze złem, tak? I czarne włosy były tym kolorem, który sprawił, że poczuła się niczym Baba Jaga. Kolor biały też przywołał jej pewne skojarzenia,

0: czym też będziemy rozmawiać później. Natomiast chciałabym zacząć od tych początków, tak? Jak dla ciebie to było istotne? Kiedy dowiedziałeś się na przykład, czym jest kolor? Kiedy miałeś taką świadomość, że istnieje coś takiego jak kolor, który funkcjonuje? I jak możesz go wykorzystywać? Czy w ogóle możesz go wykorzystywać?
1: Powiem ci w ten sposób, że ja nigdy nie miałem jakiegoś bardzo intensywnego poczucia, że ten kolor jest mi do czegoś przydatny. Bo tak. Bo sprawa wygląda w ten sposób, że no ja, wiadomo, osoby niewidome to jest jakaś tam powiedzmy mniejszość, więc w tym świecie większości osób widzących obcuje się z kolorami. Słyszy się, że coś ma kolor taki, coś ma kolor inny, a to jest takie, a to jest jeszcze jakieś tam inne. I spotyka się nazwy tych kolorów. Ale dla mnie osobiście kolory jako takie, barwy jako takie, to są po prostu nazwy. Wiem, że na przykład owoc może być na przykład zielony, co oznacza, że jest niedojrzały, dajmy na to, ale po prostu to jest dla mnie tylko i wyłącznie taka informacja. Ja nie miałem, tak jak Kasia, jakichś złych doświadczeń z kolorami, że wyobrażałem sobie, że coś jest, na przykład jeżeli coś ma jakiś taki kolor, to jest brzydkie, jeżeli coś ma taki kolor, a nie inny, to jest ładne. Dla mnie po prostu zawsze kolor był pewną informacją, która charakteryzowała dany przedmiot. Natomiast też muszę powiedzieć, że no nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc, ale ja mam naprawdę, jeżeli chodzi o kolory, to bardzo krótką pamięć. Jeżeli ktoś mi powie, że coś ma jakiś kolor, no to ja to okej, zapamiętam na chwilę, ale później, jak mam sobie to przypomnieć, no to już jest większy problem. Ja po prostu nie zapamiętuję kolorów. Nie jest to dla mnie informacja, która jest dla mnie ważna. Może w ten
0: ubiorze,
1: sposób.
0: Bo na przykład Kasia też wspomniała o aspekcie społecznym, prawda? Kolor w ubraniu bardzo może oddziaływać. Tak samo na przykład czerń. Jeśli weźmiemy ją pod uwagę, ona może być zarówno wykorzystywana w przypadku, kiedy mamy żałobę, podobnie jak i fiolet, ale może być też jako kolor, który jest dostojny, elegancki, tak, podkreśla też nawet albo pozwala nawet kobiecie na wyszczuplenie swojej własnej sylwetki. W przypadku mężczyzn może to nie jest tak akurat używane w tym samym znaczeniu, chociaż myślę, że mężczyźni też dbając o siebie, dbając o swój wygląd, mogą tuszować pewne mankamenty własnej sylwetki właśnie poprzez czerń. Czy ty używasz koloru na przykład właśnie w aspekcie społecznym, chociażby w ubiorze, tak? W jaki sposób sobie radzisz z doborem kolorów przy ubieraniu się?
1: Jeżeli chodzi o kolory przy ubieraniu, to szczerze mówiąc, zawsze mam tak, że po prostu, jeżeli mam taką możliwość, to proszę kogoś, żeby w miarę możliwości pomógł mi te ubrania jakoś tak mniej więcej posortować, żeby jedne z drugimi się zgadzały i żeby obok siebie były takie, które się nie będą ze sobą jakoś gryzły. Ale na przykład ja nie mam czegoś takiego, że zastanawiam się, okej, to dziś na przykład założę sobie taki i taki, nie wiem, bluzkę albo koszulę takiego, a nie innego koloru,
0: a
1: do tego takie spodnie, a do tego jeszcze coś innego. Po prostu dla mnie sprawa jest prosta. Żeby jakoś nie wyglądać śmiesznie, to jest istotne dla mnie, żeby w miarę te ubrania były no, sensownie dobrane kolorami, ale znowu to nie jest tak, że je jakoś wymyślam, zastanawiam się.
0: Czyli na przykład nie kojarzysz barwy z fakturą na przykład?
1: Nie,
0: ubrania?
1: Nie, absolutnie nie. Nie mam czegoś takiego. Ja się po prostu nad tym naprawdę nigdy jakoś specjalnie nie zastanawiam.
0: A czy na przykład warzywa, tak jak wspominałeś, na przykład zieleń, kojarzy ci się z owocem na przykład, który jest niedojrzały?
1: No
0: są
1: tak.
0: Co prawda też jabłka, które są dojrzałe i są zielone, prawda? Czy na przykład ogórek, który jest zawsze zielony, bo taka jest jego natura, że skórka, która go pokrywa, jest zielona. Czy to dla ciebie ma jakieś znaczenie w życiu, czy jest to po prostu dla ciebie obojętne, że dane warzywo z natury ma taki, a nie inny kolor?
1: No, dla mnie to może mieć informację i znaczenie tylko i wyłącznie w kwestii spożywczej. Bo jeżeli, no i wiadomo, jeżeli coś będzie zielone, coś będzie niedojrzałe, dajmy na to na przykład jakiś owoc, no to nie ma sensu jeszcze go jeść, kiedy jest zielony. Lepiej poczekać, aż trochę się na przykład zaczerwieni bardziej, aż będzie bardziej dojrzały. No i wtedy ma to sens, ale nie mam jakichś takich konkretnych
0: ale
1: skojarzeń.
0: Ale na przykład, czy przynosisz, bo widziałam, że już same skojarzenia w jakiś sposób zaczerpnąłeś, ale też chodzi mi o to na przykład, czy czytając książki, jak wiemy, czy oglądając filmy, padają tam określenia, nawet samo słowo, prawda? Słowo, które określa dany kolor, jakieś wrażenie ze sobą niesie. Czy dla ciebie to, że na przykład miałeś doświadczenia z jakąś barwą w życiu, w zależności od tego, w jakiej sytuacji, tak? Czy to było na przykład soczyste jabłko, które widziałeś, że jest czerwone, czy to był zapach świeżo skoszonej trawy, która jest zielona, czy ty wiążesz to w jakiś sposób później z innymi doświadczeniami?
2: Ja chciałam dać znać, że ja też już jestem.
1: Dobrze, okay. Witamy cię zatem, Kasiu, serdecznie ponownie. Natomiast ja powiem tak, a propos barwy. Ja doświadczeń z barwą żadną w życiu nie miałem. Więc dla mnie co najwyżej barwa, wartość tej barwy, to jest tylko i wyłącznie informacyjna. I jako, tak, jako taką ją traktuję.
0: A ty, Kasiu?
2: No a jeżeli chodzi o mnie, to w moim życiu było to tak, że właśnie ja sobie często zielony kolor kojarzyłam właśnie z trawą, która pięknie pachnie. Także z jednej strony ten kolor kojarzył mi się bardzo przyjemnie z trawą, z liśćmi, które bardzo lubię spotykać. Natomiast na przykład owoc zielony kojarzył mi się z owocem, który jest kwaśny i jest niekoniecznie przyjemny w smaku.
0: A jeszcze powiedzcie mi teraz tak, jak myślicie, skąd wynikają takie różnice? Bo jak sama Kasia mówisz, dla ciebie kolor jest istotny, tak? Ze względu nawet na ubiór, bo wspominał nam Michał, że on na przykład jeśli wybiera ubrania kolorystycznie, to zwyczajnie ma w jakiś sposób już je posegregowane. Jak ty na przykład, w jaki sposób, czy potrafisz to robić sama, czy ktoś ci pomaga? W jaki sposób potrafisz kojarzyć kolor z danym ubraniem? Czy w jaki sposób komponujesz ubiory? Swoje,
2: to znaczy,
0: bo wiem,
2: nie.
0: Że akurat o to bardzo dbasz.
2: To znaczy tak, natomiast owszem, otrzymuję pomoc w tym zakresie i bardzo często w tym pomaga mi mama. Po prostu dobiera mi właśnie ubrania tak, podobnie troszeczkę jak z kolegą, żeby one leżały obok siebie w taki sposób, żeby one ze sobą pasowały. I bardzo często zadaję pytanie właśnie, co pasuje do czego i proszę, żeby mi o tym też opowiadać. Tak więc na pewno korzystam z pomocy, no bo...
0: A faktura? Czy faktura w jakiś sposób jest dla ciebie pomocna w kojarzeniu na przykład danej barwy?
2: Jeżeli jest to rzecz, no, którą już, że tak powiem, noszę wiele lat, no to ja już ją poznam fakturowo, tak?
0: Czyli pamiętasz, tak? Po fakturze nazwę.
2: Tak, albo kojarzę mniej więcej skąd ją mam, natomiast no ja akurat mam bardzo dużo rzeczy i potrafi mi się to nieraz już pomieszać, więc zdarza się, że po prostu często korzystam z pomocy innych.
0: A myślicie, że wasze różnice na przykład w odbiorze koloru, w tym, że dla na przykład Kasi on jest ważny, dla ciebie Michał jest to jedynie funkcja mało użyteczna, tak? Spożywcze bardziej aspekty wolisz uwzględniać w przypadku warzyw, owoców. W kwestii nawet jeśli usłyszysz, że jest zielone, to dla ciebie jest to bardziej użyteczna, praktyczna informacja. Natomiast estetyka nie jest, jak widzę, tak istotna w tym przypadku, na przykład gdybyś miał komponować talerze na stole, tak? Obrus, to czy byś chciał, żeby twój stół był skomponowany kolorystycznie, czy byś do tego nie przywiązywał uwagi?
1: Powiem ci w ten sposób. Dla mnie by było najbardziej istotne to, żeby każde nakrycie było od jednego kompletu, czyli to, co mogę wyczuć. Dajmy na to, jeżeli talerze będą takie, a nie inne, żeby każdy przy tym nakryciu dostał odpowiednią ilość sztućców. No i żeby na tych talerzach się coś znalazło dla gości, którzy będą przy tym stole jeść. A już kolory, no, z samego względu, po prostu dla mnie nie miałyby jako takiego znaczenia. To znaczy, powiem w ten sposób. No jeżeli miałbym możliwość zapytać kogoś o to, czy to jest dobrze, to z pewnością bym zapytał. Jednakże jeżeli by taka sytuacja nie miała miejsca, to włosów bym sobie z głowy nie rwał.
0: A ty, Kasiu?
2: Wiesz co?
0: Tak?
2: Tak się zastanawiam właśnie nad tym, co mówił kolega.
1: I do jakich, Kasiu, wniosków dochodzisz? Bo nie wiem, czy zastanawiasz się cały czas, czy ta długa pauza oznacza po prostu, że no, jeszcze się zastanawiasz, czy mam jakieś problemy na łączach?
2: Nie, problemów na łączach nie ma. Mi się wydaje, że akurat chyba w tym wypadku troszeczkę jestem zbieżna z tym, co powiedział kolega. Też chyba jakoś nie okazałoby się to dla mnie dramatem.
0: Nie, bo właśnie w moim na przykładku, ja co prawda straciłam wzrok, ale dla mnie jest to bardzo istotne, tak, że ja mogę na przykład użyć odpowiedniego zestawu kolorów talerzy. Na przykład mogę mieć do zupy talerz czarny, który postawię na płaskim talerzu białym, tak? Do tego na przykład
2: będę miała... A nie, to z tym ja mam ewidentny problem i niestety no nad tym nie jestem w stanie zapanować, no podobnie jak kolega, i to się po prostu bierze przedmioty, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie, jak leci, prawda? Mhm.
0: Ale nie jest to dla was tak istotne, na przykład nie czujecie takiej potrzeby po prostu?
2: To znaczy, z jednej strony ze mną jest tak, że żałuję, że właśnie nie potrafię nad tym zapanować, ale no z racji tego, że jednak po prostu nie widzę od urodzenia, to działam odruchowo, prawda? Natomiast akurat układ talerzy to robią moi rodzice. Mhm.
0: A dobrze, no to teraz porozmawiajmy o waszej wrażliwości. Czy myślicie, że wasze zainteresowania, co może mieć na to wpływ? Środowisko wychowawcze, czy też na przykład, tak jak Michał, wiemy, interesujesz się komputerami, informatyką, sprzętem komputerowym. Natomiast Kasia, jesteś artystką, śpiewasz, interesujesz się też sztuką. Skończyłaś kulturoznawstwo, polonistykę, więc może w tym przypadku są jakieś przyczyny, dlaczego na przykład, Michał, nie zwracasz tak uwagi mocno na samą barwę i jej znaczenie, natomiast Kasia, ty przywiązujesz na przykład więcej, nawet ona cię bardziej ciekawi, tak? Z czego to może wynikać waszym zdaniem?
2: To znaczy, tak jak Basiu wspomniałaś, jeżeli chodzi o pojęcie barwy i koloru, to ono się na pewno wiąże w jakiś sposób z muzyką, dlatego że w przypadku muzyki jest takie pojęcie jak kolorystyka, i w tym wypadku mówi się o barwie, tak? O barwie dźwięku, która może być jasna, która może być ciemna. Rozlikuje się na tej podstawie instrumenty. Na przykład gitara ma dźwięk ciemny i delikatny, a flet ma barwę dźwięku jasną. I ta jasność kojarzy mi się z jakąś taką klarownością, przejrzystością tego dźwięku. I może dlatego też, mimo tego, że nie zawsze do końca wiadomo, pojęcie koloru było dla mnie zrozumiałe, ale może właśnie dlatego, że obcowałam z muzyką, to może właśnie też dzięki temu interesowały mnie barwy poniekąd.
0: A ty, Michał?
1: Ja myślę, że to wynika właśnie z tego, czym się interesuję i jaka jest moja działalność zawodowa, czyli po prostu no, komputery. Niektórzy w tych urządzeniach doszukują się jakiegoś tam, powiedzmy, mechanicznego piękna czy podobnych rzeczy, ale ja traktuję to wszystko bardzo pragmatycznie, bardzo użytecznie. Jeżeli coś, jakaś informacja może być dla mnie użyteczna, no to po prostu staram się ją wykorzystać właśnie w jak najbardziej użyteczny sposób. I dlatego tak samo barwa, jeżeli może być dla mnie użyteczna, jeżeli może być dla mnie istotna z jakiegoś względu, no to w tym momencie po prostu sobie ją przyswajam. Natomiast jeżeli nie, no to nie ma ona dla mnie znaczenia jako takiego.
0: A korzystasz z kolortesta?
1: Tak, czasem mi się zdarza korzystać z kolortesta.
0: Czyli jest przydatny.
1: Jest przydatny, ale powiem ci szczerze, stosunkowo rzadko. Natomiast no, czasem trzeba coś sprawdzić.
0: Inna rzecz, tak,
1: bardziej takie segregowanie, bardziej po prostu sprawdzenie takich konkretnych rzeczy w jakimś tam celu. Natomiast nie raczej po to, żeby wiedzieć to, aby wiedzieć, bo tak jak mówię, ja mam bardzo słabą pamięć, jeżeli chodzi o kolory, i bardzo szybko je po prostu zapominam.
0: No to ja w waszym przypadku mam zupełnie inaczej, bo u mnie na przykład każda rzecz rozpoznaję ją na podstawie faktury. Czyli nie mam tak jak na przykład wy, że segreguję rzeczy, bo bym musiała chyba mieć straszny porządek, taki, że wow. Ale właśnie dotykając, choćbym miała na przykład jedną rzecz położoną gdzie indziej, drugą gdzie indziej, to po fakturze jestem w stanie rozpoznać, tak? I tak mnie ciekawi właśnie też, czy na przykład sądzicie, że przy samej fakturze danego ubrania, które kupujecie po kształcie, na przykład jesteście w stanie zapamiętywać ubrania też w kolorze, tak? Czy jest to wam pomocne, czy też nie? Michał?
1: Okej, okay, no to teraz mnie pytasz. Powiem tak, niektóre takie bardzo charakterystyczne ubrania po jakimś czasie zapamiętuję. To jest fakt, że pamiętam, że zresztą ciężko nie odróżnić pewnych części garderoby jednych od drugich, ale no już, żebym na przykład, jeżeli mam kilka, powiedzmy, bluzek i żebym po fakturze pamiętał, która jest jakiego koloru, nie mam czegoś takiego. Raczej nie zwracam uwagi na tego typu rzeczy.
0: A ci kościół pomaga w jakiś sposób nawet kształt, przypisanie kształtu faktury danego ubrania, które kupujesz, wybierasz sobie sama?
2: To znaczy ja na przykład, jeżeli mówimy o samodzielnym wyborze, na przykład mówisz w tym wypadku garderoby, to jest to bardzo często tak, że ja się sugeruję, nie wiem, miękkością materiału, tak? Nie przepadam zawsze za wełną, która podobno bardzo często ładnie wygląda, ale mam wrażliwą skórę i wełna jest gryząca. Ja się raczej sugeruję...
0: To jest wrażenie, to prawda.
2: Tak jest. Ja się sugeruję po prostu, jeżeli mówimy tutaj o fakturze, ja się sugeruję miękkością materiału, tym, czy rzecz jest wygodna. Ja pamiętam, czy ona była obcisła, czy ja się dobrze w niej czuję, w sensie takim na przykład... czy czuję, że ona jakoś dobrze na mnie leży, no to ewentualnie tym. Natomiast, tak jak tutaj wcześniej kolega wspomniał, jeżeli jest kilka bluzek, załóżmy, i one są podobne, no to wtedy ciężko zapamiętać kolor.
0: A z kolor testu też korzystasz, czy nie?
2: Z czego?
0: Kolor testu.
2: Wiesz co, czasami tak, natomiast wiesz co, bardzo często to się jednak miesza i potrzebuje pomocy po prostu, jeśli chodzi o dobór.
1: No bo właśnie jeszcze a propos kolor testów, to jest też ważne i to trzeba powiedzieć, że one nie zawsze są skuteczne. Ja pamiętam,
2: bardzo często nie są skuteczne.
1: Ja pamiętam, że kiedyś tak dla testów, już ileś tam lat temu, kiedy te rozdzielczości kamer w telefonach komórkowych były niezbyt jakieś dobre, niezbyt wysokie, to tak dla testów próbowałem rozpoznać kolor sierści psa. No to mi wyskoczyło jakieś kremowy chyba, czy jakiś podobny kolor. A to była zdecydowanie inna sierść, więc to tak można by podsumować tą skuteczność kolor testów. Oczywiście one się w pewnych sytuacjach przydają, natomiast podejrzewam, że jeżeli już mielibyśmy coś dobierać konkretnie pod jakieś odcienie nawet, bo to też jest tak, to może być z tym problem.
0: Istotne. Jeśli się widzi, na pewno sam dobór barwy jest dosyć istotny, na przykład dla mnie osobiście, kiedy pamiętam wzrokowo, jak oddziałuje barwa, to jest to dla mnie istotne, tak? Ja wiem na przykład, jak oddziaływuje czerwień, że czerwień jest tak jakby ktoś krzykiem, takim krzykiem, może być oczywiście różny krzyk, tak? Bo może być krzyk z radości, może być krzyk z powodu bólu. I tak samo właśnie czerwień może mieć identyczne skojarzenia. I dlatego też nawet wybierając pewne barwy, staram się nimi operować w taki sposób, żeby móc odnieść zamierzony efekt, tak? I dlatego też bardzo mnie ciekawiło, czy coś takiego u was istnieje społecznie, że też funkcjonuje w waszej świadomości pewien zamiar, tak? Na przykład chcę wyglądać dzisiaj w taki, a w taki sposób, chcę osiągnąć taki, a taki rezultat, nie tylko dzięki temu, że założę garnitur, ale też jakiego koloru założę te ubrania, tak? Czy to będzie na przykład biała koszula do czarnego garnituru, czy też to będzie łososiowa koszula na przykład do garnituru szarego, tak? Czy macie takie pojęcie, co do czego pasuje, tak? Na przykład, czy zawsze jest to tak, że ktoś wam pomaga, czy już pewne rzeczy macie wyrobione, że to jest taka świadomość, która po pewnym czasie jest w stanie się kształtować?
2: To znaczy niby ta świadomość jest w przypadku, załóżmy, moim, ja wiem, że na przykład czerwień może mieć różne odcienie, natomiast wiesz co, w moim przypadku jest bardzo duża abstrakcja, jeśli chodzi na przykład o pojęcie koloru i powiem szczerze, że bardzo często jednak korzystam z pomocy. I tutaj nie ma się czego wstydzić, no tak to ze mną jest. Mhm. Ale tak jak mówiłaś, poruszyłaś bardzo piękny aspekt pojęcia koloru. Kolor czerwony na przykład jako małemu dziecku kojarzył mi się z chorym gardłem albo z poparzeniem, z ogniem. Natomiast to też może być kolor miłości, prawda?
0: Ona może być,
2: tak? Czyli po prostu pełna namiętności, pełna pięknych uczuć, prawda?
0: Dokładnie. Okej, to może zróbmy teraz na razie przerwę. Gości zaprosimy do posłuchania muzyki, a w kolejnej części audycji przejdziemy już do takiej bardziej odczuciowej strony samej barwy i innych pozostałych wrażeń, które czerpiemy za pomocą zmysłów.
2: Dobrze.
3: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.

0: Wracamy do naszej dzisiejszej audycji. No cóż, audycji z przygodami nie da się ukryć i to z bardzo dużymi przygodami technicznymi, no ale miejmy nadzieję, że tym razem będzie już w miarę dobrze, że jakoś będziemy słyszalni i że tę naszą audycję o temacie ciekawym i temacie nietechnicznym, i jak się okazuje, jak audycja nie jest techniczna, to nam się po prostu technika obraża chyba. Na to by wszystko mogło wskazywać, ale dobrze, wróćmy zatem do tematu. Basiu,
1: teraz
0: oddaję Ci głos.
1: Słyszę moje pytania, więc zadam może Ci, Kasiu, jeszcze raz to pytanie z tego względu, że jest ono dla mnie dosyć istotne, chociażby z tego względu, że ja chcę wiedzieć, czy Ty dasz radę sobie coś wyobrazić, tak? Czy na przykład, kiedy mówiłam Ci o przewróconym krześle, krzesło przewrócone bokiem, czy jesteś w stanie to widzieć, tak? Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie to krzesło?
2: Tak, odpowiadam Ci na to pytanie i z góry przepraszam za nie dość precyzyjną odpowiedź z racji usterek, bo zaprzeczyłam sama sobie i jestem w stanie to widzieć, dlatego że na przykład jeżeli mówimy o człowieku, który leży na prawym lub lewym boku, to po prostu prawy lub lewy bok to są strony ciała i tak samo krzesło może być przewrócone też na jakąś swoją stronę, prawda? Prawą lub lewą. I jestem w stanie to widzieć. Przy czym, tak jak wspomniałam wcześniej, dużo filmów teraz jest emitowanych z audiodeskrypcją, o tym pewnie szerzej za chwilę. I w sytuacji, kiedy ja słyszę w kuchni przewrócone krzesło, to ja się nie zastanawiam, czy ono jest na boku, czy ono nie jest na boku, tylko wiem, że wtedy muszę z akcją przemieszczać się dalej, prawda? Ale odpowiadam Ci na Twoje pytanie, to sobie jestem w stanie wyobrazić.
1: Im bardziej precyzyjna informacja, czy jest lepsza, czy wprowadza większy chaos?
2: W sytuacji, kiedy ktoś mi opisuje na przykład obraz, tak?
1: Tak.
2: Jestem załóżmy z kimś w muzeum albo jestem na warsztatach, które opowiadają o tym, jak tworzyć audiodeskrypcję do obrazu. To dla mnie na przykład właśnie im szersza informacja, to pozwala sobie, w tym momencie ona mi bardzo pomaga, tak? Jeżeli chodzi o obraz, o wystawę, to tak. Natomiast jeżeli mam do czynienia z filmem i za chwilę na przykład chodzi dialog albo jakaś inna istotna kwestia i ta akcja jest bardzo często wartka, prawda? To w tej sytuacji ja nie mogę się zastanawiać, czy to krzesło jest na prawo przewrócone, czy na lewo przewrócone, bo mi umknie na przykład dialog albo jakaś inna ważna informacja. Natomiast słuchacze pewnie tego nie wiedzą, ale ja z Basią miałam przyjemność poznać się wcześniej podczas warsztatów dotyczących audiodeskrypcji. I tak jak na przykład mówiliśmy o perspektywie żabiej, to na przykład dla mnie taka sucha informacja, perspektywa żabia, przepraszam za pomylenie mojego języka, nie, dla osoby takiej jak ja, czyli niewidzącej od urodzenia, nie znaczy nic. Natomiast jeżeli chociaż ktoś w jednym zdaniu ująłby mi, jak ta perspektywa żabia wygląda, mniej więcej, to już mi to w jakiś sposób pomaga, prawda? Bo ja sobie mogę coś niedookreślać i stworzyć miejsce puste. Jak ja usłyszałam na warsztatach dotyczących audiodeskrypcji o perspektywie żabiej, to sobie skojarzyłam następującą rzecz, że to coś przypomina pozycję żaby, jakąś taką, nie wiem, pół leżącą, pół zgiętą, która ma za chwilę skoczyć. Ale mówię, to są jakieś moje interpretacje. Natomiast w tym wypadku potrzebna mi jest szersza informacja.
1: A teraz w przypadku tego, tak jak mówiliśmy o informacji słownej, która jest w stanie w jakiś sposób Wam pomóc, tak? Bo i Michał potwierdził, że informacja o tym, że krzesło stoi przy ścianie, już mu pozwala w jakiś sposób skojarzyć obraz z tym, czego doświadczył nawet dotykowo, tak? Czy też ściany, czy też samego krzesła. Ty, Kasia, podobnie. Natomiast, czy gdyby na przykład relacja przestrzenna, jeśli jest określona poprzez słowa, a jeszcze dodatkowo weźmy pod uwagę dźwięki. Jak w tym przypadku na przykład, kiedy siadacie na krześle, prawda, czy jest to fotel przy komputerze, krzesło drewniane, krzesło plastikowe, one mają swoje dźwięki, prawda? Nie wiem, czy to słyszycie, ale często krzesła mają swoje dźwięki.
2: Zdecydowanie. Na przykład można poznać chociażby to, czy krzesło jest nowe, czy też nie, czy fotel jest nowy, czy też nie. Na przykład stary fotel niemiłosiernie skrzypi.
0: No i każde krzesło, każdy fotel, w zależności od tego, z jakiego materiału jest wykonany oraz w zależności od tego, jak bardzo ten materiał jest już wyeksploatowany, wydaje te dźwięki inne.
1: Oczywiście. Dokładnie. Podobnie na przykład tak samo jak macie drzewa, tak? Już o tym wspominałam wam osobiście, że tak samo jak drzewa się poruszają na wietrze, prawda? Konary skrzypią, słychać jeszcze wiatr. Można to wszystko usłyszeć. I teraz gdybyście mieli wzmocnienie, tak? Słowa i dźwięku. Czy taka informacja, która dociera do was na przykład poprzez opis słowny, a jest jeszcze dodatkowo wzmocniona dźwiękiem, tak? Bo czy nawet w filmie, jeśli popatrzycie na film, no to mamy możliwość słuchania tła dźwiękowego. Często są efekty dźwiękowe, które wzmacniają odbiór słowa. Czy to wam bardzo pomaga, na przykład jeśli słowo jest wzmocnione również dźwiękiem?
2: Tak, na przykład, wiesz co, nawet pomijając, bo przecież mamy barwy głosu. Bo nie tylko mamy barwę koloru, prawda? Ale właśnie przyszła mi teraz taka zupełnie spontanicznie myśl do głowy, bo skoro mówimy o dźwiękowej palecie barw, to nie tylko poruszamy się w zakresie wizualizacji, ale tak jak mówisz, może być wizualizacja czy obraz dźwiękowy. I przypomniał mi się taki film, nie wiem, czy któryś z was oglądał, Wszystkie poranki świata. To jest właśnie bardzo piękny przykład, który w tym momencie mi się przypomniał. To jest właśnie film o kolorystyce dźwięku, konkretnie to jest film o muzyku, który przyszedł do pewnego mistrza takiego instrumentu, który się nazywa viola da gamba.
1: Możesz to mów bliżej mikrofonu, dobrze?
2: Tak jest. To jest o takim mistrzu takiego instrumentu viola da gamba, do którego przyszedł uczeń, chcąc zasięgnąć pewnych porad. No i wykonał tam parę utworów na tej violi da gamba. I ten nauczyciel powiedział mu taką bardzo istotną rzecz, że bardzo pięknie gra technicznie, nie myli się, prawda, trafia we wszystkie dźwięki, gra zwinnie, szybko, ale nie potrafi mówić kolorami. I do czego tutaj zmierzamy? Nie wiem, śpiewając piosenkę, prawda, to jest mi bardzo bliski temat. Czy grając na instrumencie, mówimy o barwach i wyrażamy emocje. Czy mówiąc do kogoś, prawda, możemy powiedzieć słowo dzień dobry. Bardzo różną barwą głosu i z bardzo różnym natężeniem głosu. Możemy powiedzieć z uśmiechem dzień dobry i to może się nam kojarzyć z jakąś barwą ciepłą, prawda? Możemy powiedzieć dzień dobry bez emocji i chłodno. Prawda? Może to być dzień dobry albo dzień dobry. Ale możemy dzień dobry. I tym dzień dobry możemy nawet kogoś wbić w ziemię, prawda? Możemy być tak lodować. Czyli jest coś takiego też jak barwa głosu. I sposób wyrażania emocji. W przypadku tej
1: dźwiękowej... Kasiu, znowu się oddalasz od mikrofonu i znowu cię słabiej słychać, więc jak możesz, to mów tak jednostajnie w tym samym kierunku.
2: Prawda? I jednak to natężenie głosu w tym wypadku jest bardzo ważne.
1: To prawda, bo sam głos wiadomo, że może być potęgą, prawda? Możemy głosem wywołać, nawet jeśli będziemy mówić w sposób dziecinny, prawda? Inaczej osoba nas odbierze, jeśli będziemy posługiwać się zmiękczonym głosem, inaczej jeśli będziemy się posługiwać głosem, który będzie poważny. Też tak samo jak mówiliśmy o barwie, że dzięki barwie można osiągnąć pewien rezultat, podobnie nawet możemy osiągnąć to w głosie, tak? Jeśli na przykład jesteśmy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, czy to w komunikacji miejskiej, tak jak Kasia sama powiedziałaś, dzień dobry, w różnych sytuacjach, jeśli powiemy to w sposób ciężki, taki przygnębiony, no to wiadomo, że trudno się w tym momencie, żeby ktoś do nas uśmiechnął. Natomiast kiedy uśmiechniemy się, nawet powiemy to w sposób taki bardziej jasny, no to wiadomo, że możemy uzyskać też od kogoś taką przyjemną informację zwrotną.
0: Zresztą wiecie co, tak mi się teraz skojarzyło, że dźwięki i barwy mają ze sobą sporo wspólnego, chociażby z tego względu, że podobnych pojęć używa się ich względem. Mamy na przykład no właśnie paletę barw, mówi się o palecie dźwięku, mówi się o tonacji jakiejś barwy, mówi się o tonacji dźwięku, że to jest
1: ale
0: jakiś...
1: Ale ja bym jeszcze chciała tylko was zapytać o to, bo bardzo mnie zainteresowała rzecz, która przetoczyła się też przez listę dyskusyjną, a dotyczyła właśnie rozmowy między audiodeskrypcją a ścieżką dźwiękową filmu. Film Imagine, najnowszy film Andrzeja Kimowskiego, który również jest z audiodeskrypcją, posiada bardzo mocno przyjaskrowione nawet czasami w niektórych momentach efekty dźwiękowe. Muzykę również ma bardzo ładną, ale tutaj bym się skupiła na efektach dźwiękowych, które ja na przykład jako osoba, która jest ociemniała, bardzo mocno są dla mnie, dają mi tą czytelność tła, tak? Ja na przykład element jeden odczytuję na zasadzie właśnie dźwięku, efektu dźwiękowego. I w tym przypadku, ja tylko Kasiu dokończę, był pies, tak? Był sobie pies. Kiedy ja słuchałam film, ja tego psa widziałam biegnącego. Natomiast w audiodeskrypcji wiem, że ten pies leży. Ten pies jest leżący, tak? Źle został moim zdaniem dostosowany efekt dźwiękowy i tak samo pojawiło się to właśnie na liście dyskusyjnej, że pies biegł, tak? W kierunku tego psa, który zaczął szczekać na sali. Przy czym ten pies po prostu leżał, on nie biegł, ale efekt dźwiękowy sprawił, że osoba niewidoma, która słuchała filmu, miała wrażenie, jakby pies biegł, tak? Czy u was jest podobnie? Czy na przykład sam efekt dźwiękowy, przestajecie słuchać słowa, a ta rozbieżność, ten dysonans poznawczy, który jest pomiędzy dźwiękiem, efektem dźwiękowym, a samym słowem, które przecież jest zupełnie inne, tak? Bo mówimy pies sapie, na przykład pies leży, tak? A w tym momencie jest efekt dźwiękowy, który pokazuje wam sapanie psa biegnącego. Zupełnie inne.
2: Oczywiście. Na to trafniej skupicie, by było, tak? W tym momencie opisać sapiący pies leży.
1: Ale to słychać, tak?
2: Ja może podzielę się taką informacją. Ja też się bardzo skupiam na efektach dźwiękowych oprócz dialogu. I może ja podzielę się z kolei, bo nie widziałam Imagine i no nie chcę zabierać głosu na temat filmu, no którego nie widziałam, prawda? Natomiast opowiem o takiej sytuacji, no, którą może nieskromnie dość się pochwalę, nikomu nic nie ujmując. Jestem w kinie na filmie Pręgi. To jeszcze były czasy, kiedy u nas nie tworzono filmów z audiodeskrypcją.
1: Zacznę bliżej mikrofonu, dobrze?
2: Naprawdę jestem już blisko. Kiedy nie tworzono filmów z audiodeskrypcją i była taka scena, jak ojciec mył zęby i robił to tak głośno, że ja siedziałam w kinie z mamą i mama mówi, na razie nie widać, co robi. Ja mówię, wiesz co, sądzę, że myje zęby, bo to jest taki głośny odgłos. I faktycznie, nawet potem zostało to pokazane wizualnie, że tak mocno mył sobie te zęby, że aż mu dziąsła zaczęły krwawić, ale ja ten efekt usłyszałam, nim on był widoczny.
1: Mhm. Ale bardziej mi chodziło o to, na przykład w tym momencie została wymuszona informacja wizualna efektem dźwiękowym, tak? Że tak. Obraz, sam obraz ukształtował się na zasadzie efektu dźwiękowego, a nie słowa. Bo słowo było zupełnie inny obraz pokazywało niż efekt dźwiękowy. Czy w waszym przypadku zauważyliście kiedykolwiek, że coś takiego było, że bardziej niż słowo, które wam ktoś mówi, na przykład osoba, którą spotykacie, ważniejszy jest dźwięk, tak? Dźwięk z otoczenia. Michał?
0: To ja może powiem w ten sposób, bo nawet już rozmawialiśmy trochę o tym ostatnio i powiem na tej zasadzie, że moim zdaniem istotniejsze jest nawet to, co dzieje się w tle, jakie jest tło, bo sprawa wygląda tak, że mówić to tak naprawdę można dużo. I nie zawsze można mówić to, co się dzieje zgodnie z rzeczywistością. A rzeczy, które wydają jakieś swoje konkretne odgłosy, no to już jest bardzo ciężko przekłamać, moim zdaniem. Dlatego ja bym bardziej jednak zwracał uwagę na to, co się dzieje i jakie są odgłosy tego tła, niż na to, co kto mówi, jeżeli powiedzmy jest rozbieżność w tym. No bo wiadomo, że może na przykład się to wszystko zgadzać,
2: A nie musi,
0: ale jeżeli by się coś nie zgadzało, to jak dla mnie, to pierwszeństwo miałby dźwięk.
1: A czy sądzicie, że jest to trochę uwarunkowane właśnie rozwojem osoby niewidomej, która wzrasta wśród dźwięków? Słowa się kształtują szybciej, do dziecka dotrze dźwięk, tak? Bo jest ich więcej. Szybciej go skojarzy, bo pewne rzeczy, które nawet w życiu codziennym doświadcza, tak? Słowo kształtuje się dopiero później. Być może to też z tego wynika. Jak myślicie?
2: Może tak. Przy czym na pewno dziecko niewidzące, które uczy się świata, no to trzeba mu wytłumaczyć, co to za dźwięk, prawda? No bo gdyby tak się nie działo, to tak ktoś by słyszał dźwięki, ale nie wiedziałby, czemu je przyporządkować. Ale chyba jest właśnie troszkę tak, jak mówisz właśnie, że tych dźwięków jest tak dużo, że może właśnie to jest może tym uwarunkowane, że jednak świat osób niewidzących to jest przede wszystkim świat dźwięków.
0: Mamy telefon, słuchajcie, dozwoniła się do nas Ewelina. Spróbujemy Ewelinę odebrać, zobaczymy, czy nam zaraz całe studio nie wyleci w kosmos. Witaj, Ewelino.
3: Witam.
0: Słuchamy cię.
3: A czy mogę przyjść?
0: Słucham? Halo? No niestety chyba dziś po prostu technika nas nie lubi. Jeszcze ewidentnie Ewelina miała jakiś problem z łączem, więc niestety. Dobrze, kontynuujmy w takim razie.
1: W kosmosie.
0: Tak, tak.
1: Wróćmy do dźwięków. Skoro przeszliśmy od słowa do dźwięków, a dźwięki w otoczeniu i muzyka, można powiedzieć, że są zupełnie inne, tak? Bo czym innym jest dźwięk charakterystyczny jednej rzeczy, ale zwykle w otoczeniu mamy tych dźwięków mnóstwo, prawda? Bo jest i drzewo, jest i ptak na drzewie, jest i szmer strumyka, i jeszcze pies szczekający. Można te dźwięki po prostu poskładać w cały obraz, prawda? Tak. I w tym przypadku chciałabym ci zadać, Michale, pytanie, bo Kasia też jest bardziej związana z muzyką, więc zadam jej odnośnie muzyki. Tobie natomiast chciałabym przypisać właśnie pytanie dotyczące bardziej realnych obrazów. Czy te dźwięki, które są w otoczeniu, one sprawiają, że ci się ten obraz kształtuje od elementu do ogółu? Czy widzisz, w jaki sposób, tak? Jak dźwięk sprawia, że ty ten obraz i te relacje między pewnymi elementami w tej przestrzeni jesteś w stanie tworzyć, odczytać?
0: Powiem w ten sposób. Jeżeli mam dużą ilość dźwięków, które otaczają, a zazwyczaj tak jest, bo to rzadko jest tak, że na przykład w danym miejscu mamy do czynienia tylko z jednym dźwiękiem, szczególnie jeżeli to jest jakaś przestrzeń publiczna, dajmy na to jakaś ulica, kiedy tu sobie jedzie samochód, załóżmy po naszej lewej stronie i to przeważnie nie jeden, po prawej stronie, kiedy na przykład ktoś wchodzi do budynku, kiedy przed nami jeszcze ktoś idzie, za nami też ktoś idzie. Te wszystkie odgłosy, tak jak w jakimś nagraniu, miksują się w głowie, no i ja z nich jestem w stanie zbudować jakiś obraz tej przestrzeni. Od szczegółu do ogółu, tak jak powiedziałaś, że tu mamy...
1: Czy od ogółu do szczegółu, czy od szczegółu do ogółu?
0: Ja bym powiedział, że od szczegółu do ogółu, bo łapiemy szczegóły, a z nich tworzymy ogół, ogólny zarys tej przestrzeni. Mhm. Nie jakiś bardzo szczegółowy, bo to nie jest raczej tak. Ja przynajmniej tego tak nie odbieram, że wyłapuję jakby najpierw wszystko, a później rozbijam sobie to na czynniki pierwsze. Takie przynajmniej jest moje wrażenie. No, podejrzewam, że bardziej tu by się musiał wypowiedzieć jakiś ktoś, kto zna funkcjonowanie ludzkiego mózgu i tego, jak on te informacje przetwarza.
1: Wiesz co, myślę też pewną sytuację w przestrzeni. Nawet idąc z laską, czy odczuwasz całą przestrzeń, czy pojedyncze elementy? Czy to też może ma wpływ na to sama przestrzeń, w której się znajdujesz, tak? Czy zwracasz uwagę na szczegół, a później na ogół? Czy jednak ogół i szczegół?
0: Najpierw ja mam przynajmniej takie wrażenie odnoszę, że raczej to są poszczególne elementy, z których buduje się całość.
1: Mhm. A ty, Kasia?
2: Troszkę podobnie właśnie jak kolega. Oczywiście jeżeli jest to jakaś przestrzeń publiczna albo ulica, to jestem sobie w stanie po prostu zbudować obraz tego miejsca, prawda? Po natężeniu dźwięków, potem ile tych dźwięków jest. Myślę, że właśnie bardzo podobnie.
1: A to jest dla was nośnikiem emocji. Nośnikiem emocji jest głos, tak jak mówiliśmy już wcześniej. Sam dźwięk. Czy dźwięk na przykład wpływa dla was na emocje? Dźwięk z otoczenia?
2: Tak, to znaczy, tak jak wspomniałaś, dla mnie nośnikiem emocji no jest muzyka, są dźwięki otoczenia i różnych emocji. Na przykład dźwięk wiertarki dentystycznej czy jakiejkolwiek wywołuje u mnie emocje takiego jakiegoś rozdrażnienia, niepokoju. Nie lubię tego dźwięku. Natomiast dźwięk szelest liści czy szemrzącego strumienia wprawia mnie w nastrój takiego głębokiego spokoju. I myślę, że dźwięki z otoczenia są jak najbardziej nośnikiem nastroju i wpływają na nasze samopoczucie. I ze mną na pewno tak jest.
1: A u ciebie, Michał?
0: Oczywiście, że tak. Różnego rodzaju dźwięki mają różne znaczenie. Tak jak już Kasia powiedziała a propos tego dźwięku wiertarki dentystycznej, no ja się bardzo zastanawiam, czy jest ktoś, kto lubi ten dźwięk i czy komuś się kojarzy.
1: Ja lubiłam, jak byłam mała.
0: Przyjemnie. Tak? O, no to popatrz. No to rodzice, Wasiu, z tobą nie mieli nigdy problemu, żeby zaprowadzić cię do dentysty na borowanie.
1: Ja chyba sama uwielbiałam chodzić do dentysty.
0: Aha,
1: także
4: no... A ja za każdym razem podskakiwałam na fotelu, kiedy się to coś włączało.
0: Nie, dla mnie to też jest mało przyjemny dźwięk. Są zdecydowanie przyjemniejsze i rzeczywiście każdy taki dźwięk może ze sobą nieść jakieś emocje. Natomiast ja nawet nie wiem, czy to będą dźwięki pozytywne, czy będą to dźwięki negatywne. Co najwyżej mogą to być dźwięki przyjemne dla ucha, czyli na przykład jakaś muzyka, jakiś szum fal, albo na przykład dźwięki nieprzyjemne, czyli no na przykład takie, po których dostajemy od razu gęsiej skórki, jakieś na przykład, nie wiem, pociągnięcie paznokciami po tablicy. Już na samą myśl o tym dźwięku mnie wzdryga, szczerze mówiąc.
4: Ja nie lubię przy okazji remontu na przykład mieszkania jakiegoś odgłosu piły nawet ręcznej, czy jakiegoś takiego drapania po drewnie, bo autentycznie zaczynam odczuwać jakąś nadwrażliwość w zębach. Właśnie mam trochę podobne uczucie, jak tutaj kolega mówił, gęsiej skórki, ale i też jakiegoś takiego dziwnego wokół zębu.
1: A teraz jeszcze Was zapytam o to, czy na przykład kiedy słyszycie w głosie emocje, prawda? Bo tak samo jak ktoś mówi, może mówić tak prawdziwie, po prostu naturalnie, może być sztywny wypowiadając pewne kwestie, może to być takie słodkie aż za bardzo, może być ironiczne, cyniczne, prawda? Te emocje mogą być różne. Czy jesteście w stanie to odczuć, czy potrzebujecie tego, żeby wam ktoś jeszcze opisał to, że ten człowiek na przykład mówi cynicznie, tak? Albo że cynicznie się uśmiecha, chociaż i tak sam z samej akcji wynika, że robi komuś bardzo przykry żart.
4: To znaczy, powiem szczerze, że właśnie ja jestem w stanie to wyczuć. Na przykład jeśli jest moment ciszy, no to wiadomo, że wtedy potrzebuję opisu wyrazu twarzy. Ale jestem w stanie wyczuć, czy ta osoba jest ze mną w miarę szczera, czy ta osoba właśnie, tak jak mówisz, jest słodka aż za bardzo i to na przykład w jakimś sensie potrafi budzić u mnie jakieś tam podejrzenia. I jestem też w stanie wyczuć cynizm. Jestem. Dla mnie jest to rozróżnialne i potrafię na przykład bardzo często wytworzyć sobie od razu jakiś tam obraz osoby i mniej więcej wiedzieć, z kim rozmawiam i jakie jest na przykład stosowanie do tej rozmowy. No bo pewne natężenie głosu da się scharakteryzować. Ktoś mówi wybitnie chłodno, albo wybitnie zdawkowo odpowiada, prawda? No to wiadomo, że mogę się zorientować, że ta osoba jest zimna. Albo jak ktoś mówi takim przesadnym uśmiechem, bardzo tak wtedy ten głos idzie ku wysokim dźwięku i jeszcze na przykład taka osoba bardzo często używa zdrobnień. To wtedy po prostu wiem, że mam do czynienia z taką nadmierną słodyczą i jestem w stanie to poczuć.
1: A ty, Michał?
0: Też, bo szczerze mówiąc, jakoś nie miałem nigdy nawet takiej potrzeby, żeby, a inaczej, nie wpadło mi to nawet nigdy do głowy, żeby zapytać kogoś, powiedzmy, no wiadomo, że nie w tym samym momencie, kiedy ktoś mówi, bo to by było dziwne nawet trochę. Słuchaj, jaki ta osoba ma wyraz twarzy, ale nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy, żeby zapytać, a jaki właściwie ta osoba, mówiąc to czy to, miała wyraz twarzy. Ja zawsze miałem takie przeświadczenie, że no tu troszeczkę poniekąd umiesz liczyć, licz na siebie i spróbuj wywnioskować z tego tonu głosu czy formy wypowiedzi, co ta osoba chce ci przekazać. I może dlatego nigdy o to nie pytałem, że zazwyczaj się nie myliłem. Że nie miałem takiej potrzeby.
1: Trudno przychodzi ci to z taką łatwością.
0: Jest to dla mnie dosyć łatwe.
2: To znaczy, a ja powiem tak, jestem w stanie to odróżnić, tak jak wspomniałam wcześniej, natomiast czasami są pewne osoby, które potrafią założyć maskę. I zdarzały się takie sytuacje, że na przykład ten wyraz twarzy jednak był dla mnie istotny, bo na przykład to była dla mnie jakaś trudna sytuacja, tak? I
1: powiem ale to szczerze, wtedy jest to takie, jak gdyby już myślę, że inna sytuacja, inna relacja, tak? Bo ja na przykład pytam o film, o ton głosu w filmie, tak? Kiedy mamy
2: tony głosu w filmie są bardzo często tak wyraziste, że nie mam słowa.
0: I jeszcze zazwyczaj pamiętajmy o jednym, że przy filmach dużą rolę odgrywa też podkład muzyczny. Jeżeli mamy, i tu jest właśnie też taka ciekawostka, jeżeli mamy podkład muzyczny rodem z horroru, a ktoś mówi do nas bardzo słodko, to zaraz wiadomo, że za moment zrobi coś niedobrego.
2: Oczywiście, bo on coś knuje.
0: Tak, bo on coś knuje, dokładnie. Więc tu akurat ja myślę, że w tym nie ma najmniejszego problemu.
2: Mhm. Jasne. To teraz film jest bardzo wyrazisty, poza tym często aktorzy nie mogą być nieekspresyjni, no bo to wtedy nie był dobry film, prawda?
1: Przechodzę też bardzo dużą rolę od samych emocji do obrazu i do obrazów w różny sposób wyrażanych, bo mogą być obrazy realistyczne i abstrakcyjne. I tak samo jest, jak możecie zauważyć, z rzeczywistością dźwięków, że mamy te dźwięki, efekty dźwiękowe, które są wpisane w tło, które nas otacza na co dzień, lub też w którym funkcjonujemy, do którego przechodzimy w którymś momencie życia. Natomiast jest też muzyka, prawda? Muzyka jest czymś znacznie abstrakcyjnym niż sam dźwięk z otoczenia. Czy myślicie, że jesteście w stanie porównać to do obrazu właśnie realnego, który przedstawia, tak jak fotografię, tak, scenę z życia, i muzykę porównać do obrazu abstrakcyjnego na przykład? Kasia?
2: To znaczy, może wyjdę od tego w ten sposób, że muzyka na przykład, nie wiem, przy opisie sceny filmowej bardzo pomaga poniekąd, prawda? Ponieważ jeżeli mamy scenę rodem z horroru, to bardzo często to jest jakaś muzyka grana na niskich dźwiękach albo na przykład tych dźwięków jest coraz więcej, ta muzyka nie dość, że jest groźna, to jest hałaśliwa i wtedy na pewno to też ilustruje, pomaga właśnie wyobrazić sobie akcję, prawda, czy jakiś opis.
1: To na pewno, ale też mi chodzi o sam utwór, niezależnie funkcjonujący od obrazu, tak? Na przykład, jeśli słyszysz muzykę, czy muzyka jest w stanie ci wzbudzić emocje, takie abstrakcyjne emocje, które można porównać do abstrakcyjnego obrazu? To jest po prostu plątanina, tak? Trudno czasami wyobrazić sobie, co na tym obrazie rzeczywiście funkcjonuje, co to jest.
2: Na przykład są takie utwory, jeżeli mówimy o różnych gatunkach utworu muzycznego, tak zwane atonalne, w których nie ma melodii. I tak naprawdę, tak jak mówiłaś o tej plątaninie, to też jest plątanina taka dźwięków, że ja nie wiem, czy ten utwór może ilustrować grozę, czy jakąś niepewność, czy jakiś chaos. Krzysztof Penderecki na przykład bardzo dużo ma takich utworów. Albo na przykład Schönberg. Są tak zwane utwory właśnie pozbawione, zwłaszcza z gatunku muzyki współczesnej, które nie posiadają jako takiej klarownej melodii. I to są właśnie takie utwory, które są przykładem wybitnej abstrakcji i często właśnie trudno mi czymkolwiek przyporządkować i z czymkolwiek sobie to kojarzyć, czy cokolwiek sobie wyobrazić.
1: A ty, Michał?
0: Ja powiem w ten sposób. Dla mnie muzyka jest gdzieś, powiedzmy, no jakimś na pewno istotnym elementem, który pomaga w odbieraniu danego dzieła, jeżeli mamy do czynienia na przykład z filmem. Natomiast na podstawie tej muzyki myślę, że całości obrazu nie da się stworzyć, bo w tym momencie Ja też zresztą, wiesz co, to jest, no. dobre, to jest dobre pytanie, bo ja sobie nigdy na przykład, jak teraz o tym myślę, to, to nigdy nie zastanawiałem się nad tym, żeby na przykład na podstawie muzyki, czy na podstawie nawet słów, jakby w głowie odbierać sobie, otwierać sobie jakby taką scenę z tym, co, co się dzieje w filmie. Raczej te bodźce do mnie przychodzą i na ich podstawie składam sobie taką układankę, że o, w tym momencie dzieje się to, a teraz dzieje się coś takiego, ale nie wyobrażam sobie, że na przykład tu jest jakiś taki pokój, nie wyobrażam sobie siebie jako uczestnika danego miejsca, że na przykład ja bym się znajdował w tym pokoju, czy znajdował się w danym pomieszczeniu.
1: Ale ty to widzisz? To nie, na przykład, czy nie jesteś obserwatorem tego?
0: Nie składam sobie w głowie wyobraźni o danej przestrzeni, o danym miejscu. Mhm. Raczej skupiam się na dialogach i skupiam się też na jakichś, powiedzmy, emocjach, które z tych dialogów mogą płynąć.
1: No dobrze, no bo
0: I same dźwięki również. Natomiast z tych dźwięków rzadko kiedy możemy zbudować sobie taki obraz, który pozwoliłby

0: gdzieś w oddali po lewej masz psa, jeszcze gdzieś tutaj w pobliżu z prawej masz szmer strumyka. Tego nie widać?
1: W tym momencie to widać, oczywiście, tylko powiedzmy sobie szczerze, że osoby, które produkują ścieżki dźwiękowe do filmów, zazwyczaj starają się zapewnić to takie podstawowe tło, czyli mamy jakąś muzykę, mamy jakieś tam podstawowe efekty z banku dźwiękowego, a najbardziej istotne jest to, co widać.
0: Gdyby
1: było w ten sposób robione, to myślę, że moglibyśmy wtedy nieco więcej o tym powiedzieć i wtedy też mogłoby się to zmienić. Natomiast ja bardziej przykładam to twoje pytanie do tego, co działo się jakby w moim życiu, co bazując na swoich doświadczeniach. Nie dane mi było poznać zbyt wielu takich dzieł, w których ta ścieżka dźwiękowa była aż tak bogata, żeby pozwalała na takie naprawdę pełne wyobrażenie sobie tej sytuacji.
0: A ten obraz statyczny, myślisz, że obrazu statycznego, dajmy na to dzieła plastycznego, dajmy na to obrazu, który jest namalowany na płaskim płótnie, ale jest uzupełniony o takie efekty dźwiękowe. Czy to by ci pozwoliło lepiej odebrać obraz?
1: Na pewno by pozwoliło, tylko pytanie, czy dźwiękiem można przekazać wszystko to, co znajduje się na takim obrazie. Dobra. Podejrzewam, że można dużo. Podejrzewam, że można dużo, ale nie przekaże się wszystkiego.
0: Dokładnie, bo to na tak pewno. Samo można powiedzieć jak wzrok, tak? On na też nie odbiera wszystkich bodźców, bo gdyby dotarło wszystko do mózgu, to prawdopodobnie świadomość by sobie z tym nie poradziła. Także ja tutaj bym się nawet nie przejmowała, tylko bardziej bym szukała w tym akurat pomocy w lepszym doświadczaniu. Jeszcze też w związku z tym chciałabym was zapytać, jak myślicie? Tak jak się mówi właśnie o dominacji zmysłu wzroku, to w waszym życiu, które zmysły, czy to zależy od sytuacji, pełnią rolę dominującą, tak? Bo czasami bywa tak, że zawsze się mówi o tym, że osoby niewidome lubią dotykać. Ja na przykład nie należę do osób, które lubią tak często dotykać, wolę na przykład posłuchać, a dotykać lubię tylko to, co wybiorę, tak?
2: Podobnie jak ja, to jesteśmy tutaj zbieżne. I to znaczy oczywiście ten dotyk w moim przypadku jest konieczny, no bo nie widzę zupełnie nic i praktycznie od urodzenia. Natomiast jestem osobą, która lubi czegoś posłuchać, więc chyba w moim życiu tak naprawdę bardzo dużą rolę odgrywa słuch. Często to właśnie jakiś dźwięk pomaga mi zlokalizować, gdzie to jest, prawda, albo co to jest. Mogę też mówić w swoim przypadku o dość wrażliwym zmysłu węchu. Zapach potrafi mi w jakimś sensie pomóc, ale właśnie raczej ja jestem osobą, która lubi czegoś posłuchać i w moim życiu dużą rolę odgrywają dźwięki.
0: Mhm. A u ciebie, Michał?
1: Ja bym powiedział tak, że najistotniejsze są zmysł słuchu i zmysł dotyku. Węch gdzieś tam też jest oczywiście istotny, czy smak, no ale tak raczej w codziennym życiu przede wszystkim używam tych dwóch zmysłów do postrzegania różnego rodzaju rzeczy. A swoją drogą takie pytanie, bo to mnie zawsze też nurtuje, ja nie mam czegoś takiego, ale to was od razu zapytam. Czy wy na przykład macie tak, że poznając i co w ogóle o tym myślicie? Bo to jest kontrowersyjna rzecz, a wiem, że niektórzy po prostu muszą. Pytanie z jakich powodów, ale to już zupełnie inna bajka. Ale jeżeli poznajecie kogoś, to czy musicie tą osobę obejrzeć dotykiem?
0: Ja osobiście nie.
2: Ja też osobiście nie.
0: Dla mnie głos wystarcza.
1: Właśnie. No widzę, że jesteśmy zgodni, bo ja słyszałem o tym, że no dosyć dużo osób, szczególnie to tyczy się takiego czegoś, jeżeli mamy, prawda, płeć męską i płeć żeńską i przychodzi do poznania, no to wiadomo, że tu płeć męska ponoć dosyć często właśnie chce w ten sposób dokonać tego pierwszego kontaktu, ale ja to zawsze odbierałem jako takie dosyć krępujące, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony.
0: To też myślę bardzo mocno od granicy. Są różnego rodzaju przecież ćwiczenia, tak, które można wykonywać i sprawdzać, jaką granicę, taką blokadę dotyku się posiada, taką granicę, której przekroczyć się już nie pozwala. Tak? Na przykład ja mam bardzo dużą granicę. Ja potrafiłam, kiedy osoby w kręgu stojąc zbliżały się do mnie,

0: Ja w tym momencie poczułam taki strach, że musiałam ręką zablokować, chociaż wiem, że z tyłu też się zbliżały, ale rękę wyciągnęłam do przodu, jakby chciałam, żeby odeszły, tak? Nie zbliżały się bardziej, bo ten krąg się zaciskał. Jest to oczywiście niezbyt dobra cecha społeczna, tak? Bo raczej wskazuje na izolowanie się od większości niż przebywanie z tą większością. I owszem, się to ćwiczy, żeby tą granicę zminimalizować do czegoś takiego, że te osoby wszystkie mogą podejść i się po prostu stanąć wokół, tak? Jedna przy drugiej obok mnie. Ale niestety ja czegoś takiego, na przykład ja wolę przestrzeń. Przestrzeń, która jest większa, w której mogę się oddychać, mogę lepiej się czuć. Natomiast sama bliskość człowieka drugiego, to już ode mnie powinna zależeć. To jest już pewna granica mojej intymności, tak? Którą ktoś jest w stanie wkroczyć. I myślę, że to jest bardzo indywidualne i to nie wiem, czy w przypadku osób niewidomych całkowicie jest różnica, to może się Kasia wypowie, ale w moim przypadku ja mam tak, że nie. I miałam tak widząc i mam tak, kiedy straciłam wzrok.
1: Moja wypowiedź będzie, Basiu, troszeczkę bliska twojej, przy czym no, między nami jest różnica taka, że ty niegdyś widziałaś, prawda? Więc może lepiej ogarniasz tą przestrzeń niż ja, ale też mam poniekąd w sobie coś, to znaczy tak, nie przeszkadza mi właśnie takie stanie w kręgu, no bo z takim uczuciem już obcowałam i nie czuję jako takiego strachu.
0: Ale w środku kręgu stałaś?
1: Tak, stałam w środku kręgu i jak byłam małą dziewczynką, to czułam się z tym różnie. Właśnie na początku też miałam tego typu problem, że czułam jakiś taki dziwny strach. W tej chwili on jest trochę wykonany i jest już z tym trochę lepiej. Natomiast zadałaś takie pytanie, czy mam potrzebę obejrzenia na przykład, nie wiem, twarzy kogoś, tak? Bo bardzo często miewam tego typu pytanie, czy chcę kogoś dotknąć. Albo napotykając inne osoby niewidome, nowo poznane, które od razu wyciągają rękę i zaczynają mnie na przykład dotykać po włosach, twarzy. Powiem szczerze, że mnie to krępuje. Ja jestem osobą lubiącą kontakt z ludźmi, ale na przykład tego typu sprawa mnie onieśmiela i krępuje, więc nie jestem osobą, która czuję potrzebę właśnie dotykania czyjejś twarzy, bo z nich zupełności wystarczy.
2: Kasiu, znowu prosimy o przybliżenie się do mikrofonu.
1: I reakcja takiego kogoś na moją osobę krępuje mnie, więc nie mam potrzeby poznawania kogoś przez dotyk.
0: A ty?
2: No właśnie ja też nie i dlatego zastanawiałem się, czy to się potwierdzi, ale też właśnie Kasia wspomniała o tym, że spotkała się z czymś takim, że kiedy pozna jakąś osobę niewidomą, to często to tak wygląda, że po prostu chcą dotykać właśnie na przykład czy twarzy, czy włosów, czy po prostu
1: nawet
2: oglądać...
1: Nie tylko.
2: No, to już jest inna bajka. Gdzieś tam powiedzmy chcą od razu poznawać dotykiem. Zastanawiam się, skąd się to bierze. Nie wiem, czym to jest uwarunkowane, ale to jest dosyć ciekawe. Ja na przykład nigdy nie miałem takiej potrzeby i...
0: Ja myślę, że tutaj warto by było podrążyć już wychowanie takiego dziecka, na ile na przykład też mamy te blindyzmy, tak? Niestety one się zdarzają u ludzi całkowicie niewidomych, jest to dosyć nieświadome zachowanie. Podobnie, kiedy ktoś nie kontroluje takich odruchów jak dotykanie, wyciąganie rąk, bo przecież te ręce jakoś idą do przodu zwykle, jak ktoś nie widzi, nawet jak ludzie tracą wzrok, to blokują przestrzeń przed sobą ręką, tak? Muszą zacząć na tym świadomie kontrolować to, świadomie to kontrolować, żeby się tego wyzbyć. I myślę, że ktoś, jeśli nie ma takiego poczucia świadomości, że jest to niedobre, to myślę, że po prostu to zwyczajnie robi, tak? Po prostu dotyka to, co przyjdzie mu do głowy, co chce dotknąć.
1: Bardzo istotną kwestię poruszyłaś, Basiu, właśnie kwestię wychowania. Oczywiście ten dotyk jest potrzebny w kontekście poznania, nie wiem, przyrody, liści, trawy, pokrzywy, wody i tak dalej, ale bardzo często na przykład w ośrodkach szkolnych była taka tendencja, nie u wszystkich oczywiście opiekunów i wychowawców, właśnie żeby, nie wiem, zobaczyć domu przybyłego gościa. Wręcz nawet było takie określenie, pewnie ono funkcjonuje aż do dziś, obrajlowicz. I pamiętam, że to dla mnie był bardzo duży dyskomfort, bo ja nigdy nie czułam właśnie takiej potrzeby. Uważałam, że sam głos mi wystarczył, ewentualnie na przykład czasem było
3: ciekawa, czy moja wyobraźnia jest zbieżna z tym, jak ta osoba wygląda, i na przykład wolałam zapytać kogoś bliskiego.
0: Co pan Kasia?
1: Zapytać kogoś bliskiego, na przykład mamy, czy ta osoba jest wysoka, natomiast nie czułam potrzeby dotykania, jako takiego, o którym mówisz. I bardzo dużo osób nie ma takiego poczucia, że to jest troszkę niewłaściwe zachowanie, że ona może kogoś krępować, prawda? I właśnie to nawet nie jest kwestia wieku, ale zdarzało mi się bardzo często. Poznałam kogokolwiek, albo ktoś chciał mnie poznać i ręka wędrowała po prostu w różne strony do moich okularów, włosów, twarzy, garderoby, no co już po prostu krępujące, prawda?
0: A czy na przykład nie macie czegoś takiego, że sam obraz danej osoby, na przykład jej wygląd, bo ja coś takiego mam, że poznając osobę 10 lat temu, już wtedy nie widziałam, jej obraz funkcjonuje w moim mózgu jako prawdziwy obraz, tak jak na zdjęciu. A zbudowałam tą postać na podstawie przebywania z nią przez jakiś czas, na podstawie jej głosu, zachowania, relacji. W różny sposób ją poznałam, tak? W jakichś tam różnych sytuacjach. Czy wy macie podobnie na przykład, że budujecie obrazy danych postaci, czy w ogóle tego nie robicie?
1: Ja
0: na
1: tak.
0: Żeby taką postać budować.
1: To znaczy ja tak. Na przykład w moim przypadku, no ja nie mogę powiedzieć, że ja widziałam kiedyś jakąś osobę, bo ja nie widziałam. A jeżeli widziałam, to byłam niemowlakiem i ja tego nie pamiętam. Natomiast ja sobie buduję obraz na przykład na podstawie barwy włosu. I jeżeli chodzi o cechy charakteru, to potrafię się właśnie jakoś tam nie pomylić. Natomiast pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z kobietą, która miała tak delikatny dziewczęcy głos, dosłownie brzmiała jak dziewczynka, i ja sobie przyporządkowałam następujący jej obraz, że jest niziutka, że jest drobna, a okazało się, że miałam do czynienia z wysoką, potężną kobietą. Także potrafię się pomylić, natomiast mam sobie coś takiego, że potrafię ten obraz sobie jako takiego się stworzyć.
0: A ty, Michał, na przykład przebywając z rodziną, tak? Czy masz na przykład obraz swojej rodziny, czy to są tylko postacie, które z tobą żyją, które mają swoje imiona, ale nie masz ich obrazu?
2: Powiem w ten sposób. Osoby mi bliskie, to oczywiście wiem, jak wyglądają, no bo ten kontakt fizyczny też ma miejsce, no to wiadomo.
0: No to kolega, dajmy na to kolegę. Okej, bez kontaktu takiego bliskiego fizycznego.
2: Bez kontaktu bliskiego to nie. I szczerze mówiąc, nie jest mi to do jakoś specjalnie do szczęścia potrzebne.
0: Ale automatycznie ci się obraz nie
2: wytwarza. Nie wytwarza mi się. Nawet po głosie, jeżeli słyszę kogoś, to nie wytwarza mi się obraz tego, że na przykład ktoś jest wysoki, ktoś jest niski, czy no chyba, że ten głos dobiega jakoś bardzo z góry. Jeżeli dobiega bardzo z góry, to wiadomo, że to będzie osoba dosyć wysoka, ale jakoś nie jest tak, żebym na podstawie głosu tworzył sobie jakiś wizerunek postaci. No po prostu...
0: A u mnie właśnie jest tak jakoś tak automatycznie, że mi się to robi.
2: Wiesz co, bo może po prostu... Bo może
0: ust widzę, robi mi się coś takiego, że nawet jak ktoś do mnie mówi, każdy mówi specyficznie, prawda? Wydobywa się ten dźwięk w jakiś sposób. Kasia mówi inaczej, ty Michał mówisz inaczej, ja inaczej. I zauważcie, że momentami inaczej się też usta układają nam, prawda? I ten układ ust, być może ja zapamiętałam go wzrokowo, dlatego tak momentalnie ta twarz mi się pokazuje, czy ona jest taka rozciągnięta, okrągła, tak? I w tym momencie, kiedy ta osoba zaczyna mówić, to mi się to narzuca samo.
2: Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że być może to dlatego, że ty kiedyś, Basiu, widziałaś, a my nie mieliśmy takiej okazji, więc dlatego może trochę tych więcej informacji zapamiętałaś i nadal ich używasz, bo to jednak jest tak, że tego się, tak myślę, nie zapomina pewnych rzeczy, które miało się możliwość zobaczyć i z których miało się możliwość skorzystać.
0: Okej, to ja teraz bym zaproponowała przerwę wszystkim nam, a w następnej części przejdziemy do kolejnego naszego tematu, którym już też będziemy powoli kończyć audycję, a mianowicie do ruchu, temperatury i innych właściwości dźwięku, jak one są w stanie przełożyć się na percepcję osoby niewidomej.
2: A zatem teraz odrobina muzyki. No tak, tylko żeby jeszcze odrobina muzyki mogła się pojawić, to jeszcze ta muzyka powinna na naszej antenie zabrzmieć. No i zaraz zabrzmi. O właśnie, myślę, że już teraz zabrzmi.

0: Powracamy do naszej dzisiejszej audycji. Rozmawiamy o tym wszystkim, co na pozór by się mogło wydawać dla osób niewidomych, no jest rzeczą mało istotną, ale się okazuje, że nie dla wszystkich. Dziś tak zderzamy sobie te nasze wyobrażenia na ten temat, na temat chociażby kolorów i rzeczy podobnych. Z Barbarą Szymańską i Katarzyną Nowak rozmawiamy na ten temat dziś. Basia w zasadzie audycję prowadzi, więc Basiu, proszę bardzo, pytaj nas dalej.
1: Okej, to przechodzimy już do tego, czym jak gdyby chcemy też zakończyć, właśnie stworzeniem takiej dźwiękowej palety barw, bo przechodząc przez te wszystkie tematy, czyli zarówno to, jak się odczuwa barwę, jak się odczuwa kształt, dźwięk słowa, chciałam dojść do tego tematu, w jaki można sposób też kojarzyć samą barwę, tak? Czym jest na przykład barwa biała, czerwona, czy to tylko słowo wypowiedziane, jego brzmienie, nazwa, czy też to skojarzenia, które ją dla was budują, czy na przykład tak jakaś zaczęła na samym początku odnośnie barwy białej, bo też to się będzie wiązało z całością. Na przykład jakie jest skojarzenie barwy białej, takie podstawowe barwy z palety malarskiej, czyli barwa żółta, może zacznijmy od niebieskiej, bo jest to fala najkrótsza, a największa ma największą częstotliwość, później barwa żółta, czerwona, tak? Takie trzy barwy, jeśli możecie wymienić ich skojarzenia na zasadzie temperatury i także faktury, lub nawet jakiekolwiek inne wam przychodzą do głowy.
2: Dobrze, a czy jednak mogę sobie troszeczkę ułatwić i zacząć od białego, bo on jest coś dla mnie najłatwiejszy?
1: Okej. A możesz zamknąć czarnym, dobra? To może zróbmy tak, że Kasia będziesz mówiła pierwszo ty o białym, później Michał, dobrze?
2: Okej, w porządku. No to w takim razie często nadaje się właśnie temperaturę koloru, prawda? I mówi się o kolorze białym jako o kolorze zimnym. I coś z tym moim, jeżeli chodzi o moje skojarzenia, to poniekąd to się jakoś łączy w całość, dlatego że tak jak wspomniałam, pierwsze skojarzenie z kolorem białym było dla mnie właśnie pojęcie śniegu. A śnieg, jak doskonale wszyscy wiemy, kojarzy się z frajdą, z zabawą, no ale i też temperaturowo jest bardzo zimny, prawda? Jeżeli weźmiemy śnieżynkę do ręki, na której nie mamy rękawiczki, no to ręka nam, jeśli za długo podtrzymamy tą rękę, to nam zamarznie. Natomiast z drugiej strony kolor biały, no, mówi się, że kolor zimny, a zimno nam się kojarzy z czymś nieprzyjemnym, ale to zimno z drugiej strony w moim przypadku może dawać poczucie frajdy, bo tak jak mówię, często ze śniegiem kojarzą się święta Bożego Narodzenia, ze śniegiem kojarzą się zabawy dziecięce na śniegu, rzucanie się śnieżkami, więc generalnie radość. Więc jeżeli mówię o temperaturze na przykład koloru białego, no to on jest zimny, aczkolwiek nie kojarzy mi się na przykład z czymś nieprzyjemnym.
1: Mhm.
2: Jeśli coś białego, prawda?
1: Być może dlatego, Kasiu, że to zestawiasz, tak? Bo identycznie jest z barwą. Jeśli barwę zestawisz na przykład białą z czerwoną, to one na siebie oddziaływują, tak? I na przykład tak samo jak wstawiasz już daną barwę w klimat, prawda? Świąt, zabawy dziecięcej, być może dlatego też nadajesz temu kolorowi od razu inną wartość, inne zabarwienie.
2: Tak, no w moim przypadku właśnie często to jest zestawienie z czymś, co znam z rzeczywistości, prawda? I to mi poniekąd pomaga w uświadamianiu sobie właśnie koloru. Tak to jest ze mną.
1: A jeśli masz odnieść barwę białą do dźwięku?
2: Wiesz co, to by mi się kojarzyło z dźwiękiem fletu poprzecznego. Flet
1: a to dźwięk bez... Może przybliż, Kasiu, jaki to jest dźwięk?
2: To znaczy, powiem tak, no, na flecie można wydawać różne dźwięki i niskie, i wysokie. Więc to jest wysoki dźwięk fletu poprzecznego.
1: A faktura?
2: No ten dźwięk jest na przykład, to jeszcze może skupiając się na dźwięku, no to jest taki dźwięk wysoki, ale brzmiący przyjemnie, ale wyrazisty, prawda? Często się mówi o białej karcie albo o kolorze białym jako kolorze nieskazitelności, czyli coś, jak mówimy, że coś jest białe, to coś jest dla nas jasne, wyraziste, prawda? A jeżeli chodzi o fakturę, zapytałaś, no to mnie się to na przykład kojarzy z fakturą gładką. Skoro coś jest wyrazistego, klarownego, nie ma na tym czymś rysy, to mi się kojarzy to osobiście, mówię o takim skojarzeniu osoby niewidzącej koloru, prawda, tylko tworzącej jakąś własną swoją wyobraźnię, to mnie się to kojarzy z fakturą gładką.
1: Ale to powiem ci też, że jak robiliśmy zwykłą paletę barw i robiliśmy wywiady z dziećmi z przedszkola integracyjnego, to dzieci również właśnie kolor biały kojarzyły z kolorem gładkim i śliskim. Także to nie tylko osoby niewidome, ale także dzieci widzące w ten sposób też charakteryzowały barwę w odniesieniu właśnie do barwy białej. A ty, Michale, jak barwę białą postrzegasz?
0: No ja tu nie będę oryginalny. Ja tu nie będę oryginalny, bo barwa biała też mi się kojarzy z czymś czystym, z czymś takim świeżym bardzo i także z czymś gładkim. A jeżeli chodzi o dźwięk, to będzie to taki raczej... nigdy szczerze mówiąc nie przekładałem sobie barw na dźwięki, ale takie moje pierwsze skojarzenie, jakie by miało to być, to raczej coś takiego, taki chłodny dźwięk.
1: Metaliczny?
0: Taki metaliczny, wysoki.
1: Ale też wysoki.
0: Tak, wysoki.
1: To teraz przejdźmy do kolejnej barwy, czyli barwy niebieskiej w palecie, bo ona ma najkrótsze fale świetlne. Jak barwę niebieską odbieracie? Może Michał teraz ty od razu zacznij.
0: Dobrze, proszę bardzo. Barwa niebieska kojarzy mi się, szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, ale na przykład z wodą. Może i słusznie, albo nie, ale tak, kojarzy mi się, barwa niebieska kojarzy mi się z wodą, na przykład z deszczem, który gdzieś tam sobie pada, no i akurat tu przy tym kolorze niebieskim to od razu szum tego deszczu, szum tej spadającej.